0: Takie larwy, coś takiego, nas, takie jakby.
1: O, larwy, o, bardzo dobrze, o, takie larwy, właśnie. Tylko że o, larwy, tylko one żyją w palmach, one ogólnie mieszkają w palmach i one, aha, te palmy jedzą, wyjadają od środka, tak jak kurniki u nas są na przykład, to coś w porównaniu do kurnika, tylko że to jest bardzo duże, czyli ma taki obwodu, larwa taka obwodu, która ma 5 cm, 6 cm obwodu i 7 cm długości, czyli jest bardzo gruba i taka nie jest za długa, taka beczułka troszkę. Mhm. I to jest tak, że jak oni ścinają palmę, to robią dwie rzeczy z palmy. Po prostu ściągają sok z palmy i robią z tego wino palmowe. Mhm. To jest taka specyfika tutaj, czyli jest wino palmowe z soku z palmy. To tak jak my ściągamy sok z brzozy, to tutaj ściągają sok z palmy i potem robią z tego taki napiwek, mhm, lokalny. I również wyszukują tych larw, które są w tych palmach i wkładają je do wody z butelki. I to jest bardzo drogie, bo w takiej palmie nie ma dużo tych robaków, jest na przykład 15 w takiej palmie dużej. I tak kosztuje na przykład 5 tysięcy, taka, czy nie wiem, 40 zł kosztuje taka buteleczka tych larw. Mhm. I jeszcze smaży z cytryną na patelni i podobno ja jadłem jedną taką larwę, mhm, bo i dla nich to jest rarytas. Mi, żeby nam nie smakowało mega. I ja bym, to nie jest jakiś znowu rzecz, która mi bardzo smakuje, ale rzeczywiście jedzą takie larwy z palmy, które smażą po prostu na patelni i są tutaj dla nich przysmakiem lokalnym takim. Tak, to nam mówi się, że to tak jak my coś tam to szukamy takich rzeczy do piwa, takich, które są takie, dajemy jakoś taką, wyostrzają pewne rzeczy, to dla nich jest coś takiego, że jak chcesz mieć taki dobry aperitif, taki dodatek do dodania jakiegoś, to właśnie taką larwę trzeba podać na wstępie. I to jest tradycyjne.
2: Ojcze, ja tam bym nie pojechała w życiu. Larwy?
0: Ale nie musisz przecież jeść larwy. Ale ja powiem, kurczaka. Bo tu Bożenka się dziwi, ale tak skoro ta larwa siedzi tam w palmie, tak, no to ona musi być zdrowa, bo to napije się tego soku, zje.
1: Tak. No zje tego. Jeszcze kupuję te larwy się kupuje oczywiście wprost żywe. Czyli masz butelce, one są żywe, nie jest zabita.
0: No tak, to się nie zepsują się.
1: Tylko ona cały czas się rusza w tej butelce. Mhm. I ty ją świeżą, taką jeszcze żywą, dajesz na patelnię. Czyli ona jest naprawdę bardzo świeża.
0: Świeżutka.
1: W momencie jedzenia. Naprawdę świeżutka. No też to, co można było, ja tylko kiedyś widziałem u Cejrowskiego na jakichś filmikach, również zdarza się też, że ludzie jedzą termity, są tutaj termity, czyli te takie duże termitory, mhm, termitoria, takie duże mrowiska i takie duże mrówki, które żyją w tych kopcach i to też również tutaj są ludzie, którzy jedzą. Ja jeszcze nie próbowałem i na razie jakoś mnie nie kusi.
2: Ale czas
0: nie
2: jest
0: dziwię
2: jeszcze.
0: Się. Nie dziwię się.
2: Ojcze.
0: Ale teraz wracając do tego jedzenia takiego, że tak powiem, zwierzęcego, a jakie tam owoce też oprócz palm, bo tutaj nie słyszeliśmy, opowie nam ojciec?
1: Jest bardzo dużo
0: warzywa, owoce,
1: które są charakterystyczne tutaj dla nich. Mhm. Jeżeli chodzi o same palmy, to palma, są dwa rodzaje palm, bo jest palma kokosowa na sok i jest palma kokosowa na mleko, na kokos tam sobie. I jedna ma więcej wody, jedna ma mniej. I oni rzeczywiście tu piją, robią z tych kokosów różne rzeczy. Mhm. Poza tym, no, ananasy, banany, bardzo dużo rodzajów bananów. To nie jest tak, że my znamy zawsze jedne banany z cukrem rakietą. No. A tutaj okazuje się, że jest wiele odmian i wiele różnych gatunków i wiele różnych rozmiarów i do różnych specyficznych rzeczy te banany są używane, bo banany z jednej strony oni tu je jedzą, a z drugiej strony są trochę tutaj chwastem. Mhm. Czyli jest coś takiego, że banan rośnie wszędzie i o banana nie trzeba dbać. Sadzisz go
0: rośnie i tam już...
1: Z korzenia po prostu oddaje przez bulwę, wyrasta kolejny. I jedyne twoje zadanie, jakie jest, to, że gdyby był w jakimś okolicy większe jakieś krzaki drzewa, to żeby wyciąć, żeby miał gdzie się rozrastać. Plus, jak już będą banany dojrzały na drzewie, to musisz ściąć tego banana i się go ścina w całości. Drzewo całe się ścina i jak zetnie się to drzewo, to po prostu z korzenia on wypuszcza małe, więcej tych nowych gałęzi bananów. Mhm. Tak? I tak. Rośnie kolejne drzewo i wydaje kolejne banany. Czyli trochę takie perpetuum mobile.
2: Ile razy do roku no, to można dobrze mają, zrobić? Ojcze, ile razy do
0: pewnie
2: roku
0: dwa,
2: można?
0: Co, albo więcej. Dwa? Nie wiem, jak tam ciepło.
1: Można kilka razy do roku można to zrobić. Na pewno raz na 4 miesiące, czyli 3 razy do roku banan wyda owoce. I to taką kiść, taka kiść może mieć ze 30 kilo tych bananów.
0: To duże, to naprawdę
1: jak jest dobry bananowiec, to naprawdę ma bardzo, bardzo dużo bananów, w zależności też jakie to są banany, bo są takie banany malutkie, słodziutkie, są te takie banany, jakie my znamy, są takie banany tak zwane pastewne troszeczkę, to są takie banany bardzo duże i je się gotuje jak ziemniaki u nas, czyli jakby one nie są do jedzenia bezpośrednio, tylko trzeba je ugotować lub uparować, żeby nadawały się do zjedzenia, ale też są bardzo dobre i później się je jak ziemniaki. Można zrobić puree, tutaj też problem, jeśli chipsy z bananów się robi, jak u nas się robi chipsy z ziemniaków, to się robi chipsy z bananów. W różnych formach bardzo podaje się banany i je się banany. Na parze, na wodzie, na właśnie na smażone banany. Bardzo, bardzo różnych form, bardzo dużo różnych form bananów. Papaja, to jest również też ich owoc. Ananas, to jest również owoc ich bardzo tutaj popularny. Mango, awokado, to są również te owoce, które są tutaj bardzo popularne. Są też takie owoce, których ja nie znałem w Polsce, mimo że u nas jakby w marketach mamy różne owoce również tropikalne. A nawet teraz nie powtórzę
0: nazwy.
1: Nie powtórzę pewnych nazw tych owoców, bo ich często nie jem, ale są rzeczywiście bardzo specyficzne. Niektóre owoce też są też gorzkie, a im bardzo, bardzo smakują, bo mają właśnie tą wyrazistość smaku swego. Taką, to takie, na przykład są takie niebieskie owoce timba. Tak to się nazywa chyba timba. Niebieskie owoce, które też są bardzo smaczne, ale są gorzkie w swoim smaku, nie słodkie. A takich bardzo znanych warzyw, to oni nie ma tutaj takich warzyw typowych jak dla nas, czyli pomidory rosną, ale bardzo słabo. Marchewki nie ma pietruszki. Można oczywiście w dużym markecie takim francuskim kupić takie rzeczy, ale są bardzo drogie
2: pietruszki.
1: i nie są popularne i jest za duża wilgotność, mi się wydaje, że ona by tu gniła.
0: Chyba tak, raczej.
1: Z tego powodu. Ale za to oni jedzą tutaj, jest dużo, bardzo dużo takich rzeczy, których my totalnie nie znamy, a mianowicie ja nawet nie znam wszystkich nazw z imienia, z nazwy nie wymienię, to są, oni jedzą tutaj bardzo dużo różnych rzeczy, tak zwanych foi, czyli liści, różnego rodzaju roślin i hodują te liście, czyli hodują takie różnego rodzaju krzewy, różnego rodzaju i potem tak, zrywają te liście, gotują te liście i z tego powstaje taka papka, która jest przyprawiona i która ma bardzo specyficzny, ale dobry smak. I to jest takie warzywo, to jest ich warzywo, taki liście z określonego rodzaju drzewa, które są ugotowane, które są umyte, ugotowane, przetworzone i podane do posiłku. I tutaj jest dużo, dużo różnego rodzaju takich foi, takich liści, których oni jedzą i to są rodzaje warzyw, które są tutaj popularne. No i oczywiście są pataty, czyli te słodkie ziemniaki, słodkie, duże ziemniaki, które są też obecne. Maniok to też jest warzywo, które tutaj rośnie, które rośnie właśnie w formie takiej bulwowatej, bulwy takiej. Też maniok można też jeść, liście manioku, też jedzą tutaj, przygotowują liście manioku. Są też orzechy kokosowe, palmowe, orzechy palmowe, orzechy kokosowe i orzechy palmowe i oni z orzechów palmowych robią tutaj też, traktują je trochę bardziej jak warzywo i robi się tutaj taki sos z tego, z orzechów palmowych, takie pomarańczowe one są, taki kolor nie za piękny, ale bardzo dobry, to niembłe się nazywa ten sos, który jest zrobiony z orzechów palmowych. I tuberkula to jest, ja nie wiem, ja w Polsce tego nie jadłem, ale to jest coś podobnego trochę do naszej cukinii, czegoś takiego, tylko że dużo mniejsze. Takie, jak wygląda jak pomidor, malutkie, ale w środku ma taki miąższ twardy dosyć. Dopiero po ugotowaniu on robi się taki mięciutki, jak na przykład cukinii, czy w różnego rodzaju jakieś takie rzeczy, które my mamy właśnie w Polsce. Ogórki też dostępne. Ogórki rosną tutaj. To jest wilgotność, to jest słońce.
2: Ojcze, a ojciec lubi gotować?
1: Lubię gotować.
2: To czuć. Słychać.
1: Nie jestem mistrzem w tej dziedzinie. Mój brat, który jest tutaj już 22 lata, brat Jarek, z którym mieszkam, jest specyfika taka, że my ze względu na nasze ubóstwo, ale też ze względu na nasze możliwości. Nie mamy tutaj nikogo, kto by nam gotował, tylko gotujemy sobie sami. Mhm. No i jest tak, że moim bratem jesteśmy tak podzieleni, że gotuje tydzień. I jak on gotuje, to on rzeczywiście jest tu 22 lata już gotuje, że tak powiem, więc robi bardzo dobre rzeczy i z niczego potrafi rzeczywiście zrobić coś, a ja nadal się uczę, bo w Polsce nie gotowałem na co dzień, tylko gotowałem od święta.
2: No to chciałam zadać pytanie.
1: Jak gotowałem od święta, to wydawało mi się, że umiem gotować, a jak teraz gotuję na co dzień,
0: to jest inaczej, to już, nie?
1: Widzę, jak mało umiem gotować, jak mało umiem ugotować. I rzeczywiście jest tak, że teraz na co dzień po prostu uczę się cały czas gotować i to też jest jakaś jedna z wielu nowych dziedzin mojego życia.
2: Ale to świetne, bo jak ojciec wróci do Polski, jak znalazł, tylko inne produkty
0: tylko
2: będą.
0: Tylko inne produkty wtedy trzeba, bo... Z Gabonu przywozić.
1: Chociaż my jako wspólnota, w której jesteśmy na razie, ja jestem taki, bo mamy też takie wspólnoty, gdzie żyją z nami Gabończycy, czy gdzie żyją z nami Afrykańczycy ogólnie, ale ja jestem w takiej wspólnocie, gdzie jestem z dwóch Polaków, to my też często niestety tęsknimy za tymi naszymi polskimi daniami i czasem po prostu kupujemy takie rzeczy, których można ugotować coś po polsku. Dlatego też jest tak, że jak najbardziej umiem też gotować takie rzeczy, które są w Polsce. Na najpopularniejszym daniem, które obecnie u nas jest serwowane, to jest oczywiście rosół.
0: A, poważnie? No tak, bo jak skoro kurczaka tam jest dużo, to...
1: Dlatego, że my mamy też tutaj w naszej wspólnocie, mamy też w naszym klasztorze, ponieważ jest tutaj, tak jak mówiłem, wszystko bardzo drogie, bo jest sprowadzane i jest mrożone, to mój współbrat bardzo lubi i ja mu z tym pomagam, bardzo, że mamy tutaj bardzo dużą farmę drobiu. Uh-huh. I hodujemy sami drób i sami jemy nasz drób. Mamy, nie wiem, 50 kaczek,
0: no to dużo.
1: 40 kur, 20 perliczek, 15 gęsi, króliki również mamy, 30 królików, tak mi się wydaje. I po prostu na bieżąco rodzą się nowe, a starsze na patelnię.
0: No tak, i macie cały czas zapewnione jedzenie.
2: A ojciec jest wychowany na wsi, czy w mieście?
1: Nie, jestem wychowany w mieście.
2: Ojej!
1: To jest nowa rzeczywistość, którą muszę uczyć, czyli muszę uczyć farmy na farmie. Ale to jest coś też pięknego, no. To jest właśnie misja, że muszę się otwierać na nowe, że pan mógł mi naszykował nowe. Między innymi dbanie o farmę zwierzaków, którą tu mamy.
2: Tutaj też...
1: I też tym jedzeniem figuriny z innymi.
2: A ilu jest was w ogóle tam współbraci oczywiście w tej jednej misji? Tam,
1: gdzie...
2: To teraz gdzie ojciec jest? Ilu was jest razem?
1: Nas jest tutaj dwóch. Jestem ja i brat Jarek. Nie tak, bo to też jest specyfika misji. Ogólnie w naszych klasztorach zazwyczaj jest nas sporo, bo jest nas od 6 do 10, 12 nawet, ale na misjach po prostu, no to jest też właśnie to, że brakuje tutaj ciągle braci i jest ciągle nas mało, no ale liczymy na to, są lokalne powołania i chyba to jest największa radość ostatnio dla mnie, że są młodzi Gabończycy,
0: chłopaki,
1: mężczyźni, którzy się garną, którzy możliwe, że będą niedługo, którzy już, część jest na formacji, mamy 6 braci Gabończyków na formacji, którzy się przygotowują do naszego życia, którzy są w seminarium czy w nowicjacie. 6 Gabończyków, ale też jest dużo chętnych, którzy jakoś dają taką nadzieję na to, że za kilka lat, może kilkanaście lat będą tutaj lokalni kapucyni służyć tej społeczności i to jest też taki sens naszego bycia tutaj, żeby przekazać ten kościół też tej lokalnej społeczności, wykształcić nowe pokolenie, które przejmie odpowiedzialność za to wszystko, co my tu budujemy.
0: No tak, bo to zostawiacie wtedy taką przyszłość. Ja muszę ojca zapytać o taką rzecz, bo tutaj w tych pytaniach naszych się przewijało, ponieważ może to tak, takie wyobrażenie jest nasze tutaj Europejczyków, że tam jest bardzo dużo różnych niebezpiecznych owadów, które mogą nas tam ugryźć i jest tak rzeczywiście? Czy
2: malaria
0: to po prostu,
2: i te wszystkie...
0: Czy trzeba na to bardzo zwracać uwagę, będąc, no w miastach to może mniej, ale gdzieś tam poza miastem, jak to wygląda?
1: Tak. Ogólnie jest tak, że moja odpowiedź brzmi tak i nie. Dlaczego? Dlatego, że rzeczywiście jest tak, że ponieważ to jest raz tropikalny, który jest bardzo wszędzie i on się wdziera po prostu, to te, to też tych insektów różnego rodzaju jest więcej i też ta wilgotność, która jest tutaj, jest bardzo duża wilgotność, 80% do 90% wilgotności, bo jest bardzo gorąco, ale też bardzo często pada, powoduje to, że to sprzyja po prostu rozwojowi insektów i różnego rodzaju tego typu rzeczom. Ale uważam, że jest to też przesadzona opinia. Co to znaczy? Z jednej strony rzeczywiście są komary, ale one są w niebie jakiejś większej ilości niż u nas jesienią czy latem.
0: Pewnie u nas więcej jest nawet tego wszystkiego.
1: My się wydaje, że może być troszkę więcej nawet tych komarów, tylko bardziej chodzi o specyfikę tych komarów, że rzeczywiście są to komary, które ponieważ u nas zima pomaga nam w tym, że te komary te po prostu zarazki giną jakby w tych komarach, że one są one nie przenoszą bakterii z roku na rok, tylko że one się rodzą na nowo, jakoś takie, nie wiem, ja nie znam się na tym bardzo dobrze, ale tutaj te komary przenoszą rzeczywiście groźniejsze choroby i to jest rzeczywiście jedna z rzeczy, która jest priorytetowa, tutaj to po prostu dbać o to, żeby te komary cię nie gryzły i jest to możliwe. Ja nie chcę jakby tutaj triumfalnych jakichś, wnosić tutaj jakichś wielkich rzeczy, mówić o sobie, bo to nie wypada, ale jestem 10 miesięcy i szczerze przyznam, że mimo tego, że komary mnie gryzły, to Pan Bóg jakoś mnie chroni, znaczy to też dbam o siebie, żeby nie gryzły mnie tutaj insekty różnego rodzaju i da się zadbać o siebie. Nie chorowałem jeszcze na malarię i nie chorowałem na żadną chorobę tropikalną, mimo tego, że bywam w różnych miejscach, nie jestem tylko w mieście, podróżuję też do małych miejscowości, do wsi i różnych miejscach mnie komary czy inne insekty gryzły i nie, na razie nie złapałem niczego. Ale rzeczywiście malaria jest tutaj bardzo poważną chorobą i bardzo powszechną i jedną, która zabija najwięcej ludzi tutaj, tak? Tylko że niestety mi się wydaje, że tak jak my przyjeżdżamy tutaj, to przyjeżdżamy tutaj z wielką świadomością tego, jaka jest ta choroba i co powoduje i co może spowodować, dlatego się dbamy. Też niestety duża część ludzi tutaj trochę zapomina o tym i po prostu żyjąc na co dzień z malariami, żyjąc na co dzień z tymi chorobami, w pewnym momencie po prostu okazuje się, że któryś raz chorują na tą malarię, bo nie dbają o siebie i potem ona po prostu już wykańcza człowieka. Czyli jest tutaj taka specyfika też, że są po prostu ludzie, którzy są po prostu niezadbani pod względem
0: medycznym.
1: Nie ma takiej diagnostyki malarycznej, tak.
0: Ale to są różne choroby. Przed wyjazdem musiał się zaszczepić oczywiście na to, tak? Te wszystkie choroby tropikalne?
1: Właśnie na malarię nie ma szczepionki. Nie ma szczepionki, ponieważ ona nie występuje w krajach rozwiniętych.
0: To nikt nie zrobił tego, no tak.
1: To nikt nie zrobił jeszcze szczepionki.
2: Nie opłaca się.
1: Nie opłaca się od 30 lat jest w trakcie tworzenia, w trakcie testów i do tej pory tej szczepionki nie ma. Choć myślę, że gdyby właśnie to była choroba Europy, to już dawno byśmy mieli szczepionkę. To jest na pewno prawda jakaś. To jest przykra prawda naszego świata.
2: Jak z pandemią, tak. To bardzo szybko.
1: Tak, to prawda. I taką chorobą też, która nam może nie jest znana, choć na pewno kiedyś występowała, to są wszystkie choroby związane z bakteriami, związanymi ze nieświeżą wodą.
0: No właśnie,
1: Bo rzeczywiście nie ma tutaj dostępu do świeżej wody, do dobrej wody, tylko niestety czasem jest to woda z rzeki, czasem jest to woda z jakichś takich strumieni, z jakichś studni, które są po prostu stare, bardzo nieczyszczone. I to powoduje też, że jest dużo bardzo tych chorób związanych właśnie z brudem, z brakiem higieny, z brakiem właśnie tej czystej wody, dostępu do czystej wody. I to są choroby takie drgrzuszne, bakteryjne choroby, które się pojawiają. To jest oczywiście wszystko prawda i racja. Tak.
0: Ale to musicie gotować tą wodę przed spożyciem, czy po prostu pewnie tak, jeśli chodzi o...
1: U nas my przyjmujemy dwie zasady. Albo pije się wodę, bezpośrednio można pić wodę z butelki, czyli taką, która jest zakorkowana i która jest pewnego źródła. Są tutaj takie trzy firmy, które dystrybuują wodę w butelkach. I tutaj woda w butelce jest uznawana za napój. Czyli woda w butelce kosztuje tyle, co piwo. Jak pijesz wodę z butelki, to znaczy, że ty pijesz teraz napój, czyli coś taki, coś, co jest dobre po prostu. I ludzie tu piją, rzadko kiedy piją wodę z butelki, my czasem pijemy wodę z butelki, jak na przykład dostaniemy od ludzi wodę na ofierze, czy czegoś takiego w darach na mszy świętej, ale również tutaj brat Jarek, ponieważ mieszka tyle czasu, to to również da się kupić tutaj w takim dobrym sklepie filtry dobre do wody, takie, które są ozonowane, ta woda jest po prostu bardzo dobrze czyszczona, mineralizowana, osmozę taką właśnie, wodę osmozową, która zabija wszystkie bakterie.
0: No, no to tak, to wtedy
1: i wtedy można pić bez wody. Tak.
2: A jak ojciec sobie radzi, tak, jak jedzie w teren wtedy

0: wszystko na miejscu, czy też ten teren, który macie pod sobą, jest na pewno większy, tak mi się przynajmniej wydaje, bo skoro to jest misja, to
1: ogarniacie,
0: na pewno ogarniacie jakiś teren.
1: Tak. No i wtedy też z tym jedzeniem, no bo ojciec idzie do kogoś, ktoś stawia i ojciec nie wie, czy to jest zachowana jakaś higiena, czy nie zjeść.
2: Ja odpowiem tak na to pytanie. Dam dwie poprawne odpowiedzi, a mianowicie pierwsza poprawna odpowiedź to z szacunku do ludzi jem wszystko, co podane, a druga poprawna odpowiedź z szacunku do siebie jem to, co wygląda na świeże.
0: Aha, w ten sposób.
2: Czyli tak. I uwaga jest taka specyfika, że jest to taka zasada, niestety dobra i niedobra, że Gabończycy, kiedy jest takie jedzenie, które jest właśnie, które masz wątpliwość tego, czy to jest świeże, czy nie, no to oni często na koniec popijają to jakimś mocnym alkoholem i to jest tak zwany, co po francusku mówi się digestive, i ten, to jest też rola tego alkoholu jest taka, że po prostu, żeby odgadził to wszystko teraz. Tak? I rzeczywiście to jest prawda, że to się jakoś tam sprawdza, ale też jest rzeczywistość taka, że no często, niestety, przyznam się, ostatnio nawet też po święta, drugie święta miałem problemy żołądkowe. Biegunki są tutaj częstą rzeczywistością, tak? No to jest jakiś minus tego, że rzeczywiście można złapać jakieś bakterie, można złapać jakąś rzeczywistość, która jest trudna ze względu na nieświeże jedzenie, tak? I albo się na to narażasz, albo nie. I raz na jakiś czas, raz na miesiąc, raz na dwa miesiące niestety masz problemy żołądkowe. I nawet jest tutaj taka rzeczywistość, która jest normalna, której ja po prostu totalnie w Polsce spotkałem, bo przy okazji tego jedzenia można złapać również jakieś bakterie czy pasożyty. I jest tutaj normalna zasada, że leki, które u nas są na receptę, na pasożyty, tutaj są bez recepty i jest tutaj taka tradycja, raz na trzy miesiące przeprowadza się detoksyzację taką pasożytniczą, bierze się przez 3 dni tabletki na pasożyty
0: to bardzo ważne jest.
2: To sobie mogą być po prostu i to ci pomaga po prostu oczyścić. Jak czujesz w ogóle, że coś z twoim brzuchem jest nie tak, coś cię boli, jest napęczniały, nie jakoś wszystko niedobrze funkcjonuje, wiesz, że musisz wziąć po prostu tabletki na takie odkażenie żołądka. I tak to funkcjonuje.
1: No, a wracając do pytania, jak wygląda ojca dzień?
0: No właśnie, jak wygląda ojca dzień?
2: Okej. Jeżeli chodzi o ten zakres takiego naszego obowiązku, to jest rzeczywiście tak, że nasz teren, my mamy tak zwaną tutaj, mamy 4 placówki tutaj i one są tuż takiej jedynej drogi, która wjedzie przez Gabon, takiej głównej droga krajowa, jak ona się mówi bardziej. I my mamy tutaj takie 4 placówki, które obejmują bardzo ogromny teren. To jest trochę teren jak u nas jednego województwa. I ogromną ilość kaplic razem w tych naszych 4 placówkach, to jest my posługujemy w 60 wioskach chyba razem, 60 kaplic, 4 parafie i 60 kaplic, ale ja jestem w bardzo specyficznej placówce, dlatego że jest to jedyna placówka obecnie, bo wcześniej byłem w innej, tak. Obecnie jestem w placówce w stolicy, to jest z dzielnicy stolicy Melen i ta praca jest o tyle specyficzna, że my tutaj nie mamy kaplic dojazdowych, ale mamy za to ogromną parafię i ogromne sanktuarium, jedyne sanktuarium narodowe Notre Dame de Gabon, czyli Matki Bożej Gabońskiej, jedyne sanktuarium, jedyne miejsce, jedyną taką parafię, ale bardzo obejmującą bardzo duży teren również, ale miasta, bo miasto Libreville to jest prawie milionowe miasto i to w tym ogromne. Milionowym mieście jest 10 parafii, tak? I jeżeli powiemy na to, że w milionowym mieście 10 parafii, to jest ogromny teren, obejmuje parafia. I na terenie tej parafii mamy bardzo dużo miejsc do chorych, ludzi do odwiedzenia. Choć to prawda jest też taka, że przez to, że jest nas tak to niewielu, to moja też posługa nie ogranicza się tylko do tego miejsca. Mimo tego, że posługuję tutaj w tej parafii, która jest bardzo duża, w niedzielę na mszę mamy prawie 2000 ludzi, którzy są co niedzielę na mszy święte. Święto było nawet więcej dużo. Czy dwóch księży obsługuje taką dużą parafię, to plus do tego bardzo często pomagamy również w tych naszych placówkach na drodze, na wioskach. Ja również jeżdżę na wioski, odwiedzam kaplice, odprawiam tam msze święte. Tylko wtedy, kiedy jest taka potrzeba, tak? Tylko wtedy, kiedy są sakramenty, czy są msze potrzebne.

0: znaczy pogrzeby, czy jakieś katechezy, nauczanie, również tam jadę na te wioski po to, żeby tam też również pomagać braciom moim, którzy są w tych różnych innych placówkach. Tak, a jeżeli chodzi o mój dzień, to dzień oprócz tego, że ma taki rys zakonny, to znaczy rys związany z modlitwą naszą codzienną, związany z właśnie brewiarzem, adoracją, modlitwą wspólną, medytacją, bo również tutaj żyjemy jak kapucyni, to znaczy żyjemy jak franciszkanie i pierwszym życiem, to pierwszym naszym zadaniem jest nasze własne uświęcenie, to żebyśmy byli blisko Boga my jako bracia. To drugą rzeczą, która charakteryzuje mój dzień, to jest oprócz tego, że mam stałe obowiązki związane z mszą świętą, związane ze spowiedzią, z grupami, bo posługuję w różnych grupach, mamy tu ministrantów, mamy tu harcerzy, skautów bardziej, mamy tu, ja akurat w tych grupach posługuję, mamy tu wspólnoty drogi neokatechumenalnej, drogi neokatechumenalnej, mamy tu bardzo dużo posług związanych z przygotowaniem katechumenów, bo samych katechumenów, którzy przygotowują się do przyjęcia sakramentów, jest prawie 300 osób.
1: To dużo, to bardzo dużo.
0: 300 osób w naszej parafii przygotowuje się do przyjęcia sakramentów i to jest też posługa wobec nich, czyli plus też taka posługa zwykła, sakramentalna wobec spowiedzi, odwiedziny chorych, odwiedziny w szpitalu ludzi, mszy święty w szpitalu, w szpitalu regionalnym i szpitalu psychiatrycznym, posługa dla tych katechumenów czy w grupach. Plus do tego, ponieważ jesteśmy tylko braćmi we dwóch, to jest również dbanie o dom, gotowanie, robienie zakupów, też załatwianie bardzo wielu rzeczy związanych z różnego rodzaju rzeczami, które się dzieją przy kościele, czy przy naszych placówkach związanych z budowaniem kaplic, z budowaniem dysposerium, na przykład przychodni. Tutaj również przy naszym kościele też dużo różnych rzeczy się po prostu dzieje i tak. Po prostu trzeba o to zadbać. O kupić materiały, pojechać do miasta, załatwić papiery, dokumenty, urzędowe sprawy i to są również te rzeczy, które są ważne. Plus ja muszę się przyznać i to jest jedna rzecz, która też również nadal mnie zajmuje. Mimo tego, że jestem tu 10 miesięcy i byłem na kursie również języka we Francji, to ja nadal mam taki okres codziennie, że godzinę czasu, półtorej godziny czasu staram się również poświęcić na naukę nadal języka francuskiego, dlatego że mimo tego, że jakoś posługuję tym językiem biegle, to znaczy mówię kazania, homilie,
1: To jeszcze brakuje.
0: To jeszcze to nie jest język, to nie jest poziom taki, który jest zadowalający, żeby to był język taki, żebym był rzeczywiście nie popełniał błędów, nie chodzi o takie błędy, które robią też sami Francuzi, ale żeby to był język taki bardzo, no, który jest zadowalający na poziomie takim bardzo, no jakby to nie jest jeszcze poziom, który jest zadowolony i mam takie postanowienie, że pierwsze te dwa lata chciałbym się jeszcze tego języka uczyć, żeby rzeczywiście...
1: No tak, bo to trzeba nabrać słownictwo odpowiedniego też i rozszerzyć to wszystko, żeby... No.
0: Tak, tak. I też używanie czasów i to, że ja jestem komunikatywny, to znaczy, że oni mnie rozumieją, że oni wiedzą, o co mi chodzi, znają moje przesłanie, to jest jedno, ale żeby to było dobrym i poprawnym i pięknym językiem powiedziane, to jest druga rzecz. Bo można mówić kali jest, kali pici, to wszystko wystarczy. I często, no niestety też ludzie niewykształceni tutaj też mówią w ten sposób jak ja i a mam czasem nawet gorzej, ale żeby mówić pięknie, to jednak trzeba cały czas się uczyć i ja nadal uczę się również francuskiego.
1: To, który
0: no mamy tą farmę zwierzaków, to też jest
2: to też posługa.
1: No tak. To, o której ojciec wstaje i o której się kładzie spać w takim razie.
2: Chyba w ogóle nie śpi.
0: Wstajemy
2: o piątej.
0: Wstajemy zazwyczaj o 6 rano mamy modlitwy, czyli wstaje 5:30 mniej więcej. I kładę się 22:00 mniej więcej spać i to mi wystarcza, tak. I cały dzień jest zajęty, bo codziennie coś się dzieje, codziennie naprawdę są rzeczy, które są do zrobienia. Choć teraz mam taki dzień bardzo spokojny, bo mam tydzień poświąteczny i tak jak święta było... To
1: urwanie
0: było
1: głowy?
0: Bardzo, tak, to teraz mam taki czas, że mogę troszeczkę odpocząć i na przykład się wyspać. I to jest chyba jedno z największych pragnień, które miałem ostatnio. I żeby się udało mi wyspać. Tak.
1: Prozaiczna rzecz, a proszę bardzo, jak cieszy.
2: Ojcze, a jak na przykład procentowo wygląda oczywiście ilość oczywiście osób, które już przyjęły tutaj oczywiście chrzest, komunię świętą, bierzmowanie, bo to jak ojciec powiedział, jesteście od 2000 roku, to też jakiś już procent osób jest.
0: Tak, tak, tak. No, mogę powiedzieć takie, to nie jest moja zasługa, to jest zasługa Pana Boga i moich braci, którzy tu byli przede mną, więc nie chciałbym, ale na przykład w tym miejscu, w którym my jesteśmy, kiedy brat Eryk zaczynał to tutaj w Mele w stolicy zakładać tą placówkę naszą, to na pierwszym mszy świętej było 5 osób. I jeżeli teraz mówimy, że...
1: 2000 ojciec mówił, no.
0: Tak, tak. To jest właśnie ta różnica, tak? Czyli wspólnota Kościół, który przez 20 lat z 5 osób stał się kościołem bardzo, bardzo dużym, bogatym, mocnym i to jest właśnie to owoc jakiś piękny tej posługi, chociażby tu w Melen, ale również zadań jest nadal ogrom, masa, dlatego że nie dość, że w Gabonie jest nadal bardzo dużo ludzi, którzy praktykują religie tradycyjne i religie pogańskie.
2: Mhm. No właśnie, jak to wygląda? A jak to wygląda, ojcze, właśnie te właśnie praktyki, bo to też na pewno...
1: No bo często tam słyszymy z różnych programów, chociażby tych podróżniczych, że tam różni są
2: szamani, nie wiem,
1: tak
2: jak
1: dalej,
2: to nazwać,
1: tam różni,
2: lokalni tacy.
0: Tutaj akurat szamanów nie ma, oni tutaj nie mają takich szamanów, jak my to rozumiemy w niektórych krajach, takich bardziej latynoamerykańskich, mi się wydaje, że bardziej Ameryka Łacińska. Tutaj mówi się na takich ludzi, są tutaj tacy ludzie, którzy się nazywają Neganga. Neganga to jest taki człowiek, który jest trochę takim czarownikiem, który jest takim mędrcem, który jest takim prorokiem, profety, takim, który przewiduje przyszłość, który mówi ci, co się wydarzy w swoim życiu, który ci doradza, który ci daje, wskazuje, co masz robić w życiu. I tu są tacy czarownicy, tacy Negangi, do których ty idziesz i on tam rzuca kości, robi jakieś czary nad tobą, rozmawia z duchami, rozmawia z przodkami. I tutaj niestety też duża część chrześcijan i duża część katolików nadal praktykuje, czyli oni potrafią być w kościele i nadal jest tak zwany sekret religijny. To nadal nie wyrzec się do końca swoich tradycji i wierzeń takich pogańskich, właśnie wierzeń tradycyjnych. Plus do tego funkcjonuje tutaj taki kościół Bwiti, religia. To jest religia Bwiti, znaczy religia, czy tak, chyba tak, to trzeba nazwać. I to jest nadal ich taka religia tradycyjna, która jest bardzo związana może nawet nie z wiarą w Boga, bo tam jest Bóg, tylko nie istotą tej religii jest wiara w Boga, tylko istotą jest tej religii jest wiara kontakt z duchami i w kontakt z przodkami.
1: Aha.
0: I w tym obrządkach, w tym obrzędzie religijnym, w tym obrzędzie duchowym chodzi o to, żeby spotkać się z, połączył się świat ziemski z tym duchowym i żeby spotkać w tym świecie przodków, porozmawiać z nimi, dowiedzieć się, jak tam im jest, co oni robią, co, jak żyją, czy zbawili, czy nie zbawili, czy jak można im pomóc, co oni są od nas, bo też jest dużo wierzeń takich przesądów, to znaczy tego, że coś się wydarzyło, bo ja zrobiłem to, coś się wydarzyło, bo mój dziadek, który umarł, moja babcia, która umarła, bo on mnie szepnął, bo to jest takim bardzo, bardzo, bardzo skomplikowana i bogata i bardzo złożona rzeczywistość i nie chciałbym jej bardzo spłycić, ale jest to rzeczywistość bardzo do ewangelizacji, bardzo rzeczywistość trudna, jak najbardziej do pracy, nadal do pracy, bardzo ogromnej pracy. Jest to kościół młody, który jest nadal bardzo, ma bardzo wiele rzeczy, które są nie chrześcijańskie, nie katolickie.
1: No, u nas też się takie zdarzają.
2: No ojcze, no co my tu mówimy? W Polsce też wiele rzeczy.
0: Ja rzadko wchodzę na takie portale duże w Polsce, ale czasem wchodzę, żeby zobaczyć, co w Polsce się dzieje. Często też widzę, że wróżka Hania przewiduje, że coś tam.
1: No właśnie.
0: Milioner Maciej mówi, że pół Polski będzie zajęte przez Rosję, tak? Czy coś tam.
2: Tak.
0: No, one też są widziane, one też są wróżki. Tak, jak najbardziej.
1: Nawet dostaliśmy, powiem szczerze, powiem ojcu, że dostaliśmy nawet propozycję od jakiegoś wróżki czy wróża, że chciał też w radiu występować, ale podziękowaliśmy.
2: No, nie, my daleko od tego jesteśmy, bo wiemy, jak to taka droga wygląda później, no nie jest fajna. Od małej rzeczy później idzie się w dużą rzecz i trudno się wrócić do tego, co już było. Także tutaj ojciec rzeczywiście podjął taki ważny temat, bo widzi ojciec, ktoś wyjeżdża do tego Gabonu i jemu to się spodoba, takiemu Europejczykowi. Widział osobę, która rzuca kościami, przepowiada, prowadzi i chciałby to też, żeby wróciło tutaj do Europy, do krajów, które już dawno powinny zapomnieć o tym.
0: Jest tutaj nawet taka turystyka trochę taka nieduża, ale przyjeżdżają to tacy bogatsi ludzie, którzy na przykład są uczestniczy w tych obrzędach inicjacji Buiti. I te obrzędy są, one trochę polegają też na braniu, to są takie tak zwane lokalne narkotyki, które się nazywają iboga. I tą ibogę się spożywa w trakcie tych rytuałów i po to, żeby doprowadzić do tej ekstazy i do tego spotkania.
3: Zbliża się czas wakacji.
2: Spędzi piecze?
3: Sensitive Bonicle, maść do twarzy i ciała, skóra topowa. To strzał w dziesiątkę.
2: Ja już mam.
3: Skóra jest po niej miękka i elastyczna, a podrażnienia i szorstkość znikają.
2: Zajrzyj na stronę produkty bonifraterskie.
3: Poleca Radio Uropatwa.

0: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Eserafi.
1: Szukasz naturalnego sposobu na zdrowe i obfite plony? W polu, ogrodzie, sadzie czy na działce? Poznaj kompost Revita, organiczny środek, który poprawia właściwości gleby. Revita to bogactwo składników odżywczych, azotu, fosforu, potasu i mikroelementów. Poprawia strukturę gleby, zatrzymuje wodę i działa długotrwale. To nowoczesna, bezpieczna i naturalna alternatywa dla nawozów mineralnych i obornika. Zamów Revita w Remondis Bydgoszcz z wygodną dostawą lub odbiorem osobistym w Bydgoszczy przy ulicy Inwalidów 45. Zadzwoń 723 187 050 lub odwiedź remondis.bydgoszcz.pl. Kompost Revita. Naturalna siła Twoich upraw. Są smaki, które przenoszą nas do domu. Do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.
2: Przybóstw tego przebóstwienia, taki nirwany, do tego momentu spotkania Ciebie z tymi duchami, wejść w ten świat taki duchowy i
3: przyrodzony.
2: Tak, że zapłaci za to bardzo dużo i chce po prostu doświadczyć takiej przygody, wejścia w ten taki ten pogański rytuał. Tak.
4: A jak
2: taką specyfikę może Gabonu, bo nie wiem, czy będzie jeszcze okazja o tym powiedzieć, ale to też
3: będzie,
2: jest tutaj,
3: na pewno,
2: nadal w Gabonie są te ludy pigmejów. I to też jest taka, to są te ludy takie bardzo, jeszcze bardzo tradycyjne, jedne z niewielu i bardzo specyficznie żyjące w takich surowych warunkach, w warunkach takich bardzo, gdzie są jeszcze podobne takie wioski w lesie tutaj w Gabonie, gdzie cywilizacja jeszcze nie dotarła.
4: Poważnie?
2: I gdzie, tak. To jest jeden z niewielu krajów, gdzie są tutaj takie społeczności właśnie naturalne jeszcze, pigmejskie.
3: Kiedyś to się mówiło dzikie, ale tak, no, bo często takie też taka opinia panuje, że one tam po prostu robią to dla telewizji, dla turystów tylko, ale jak ojciec mówi, że rzeczywiście tak żyją, no to...
4: To nie jest pod tory...
2: Nie. Jak najbardziej są i żyją i są to bardzo specyficzni ludzie, ale można przez nich spotkać na ulicy, można ich zobaczyć, bo oni są bardzo niscy, charakterystyczną twarz. I są takie wioski, które są w kontakcie z cywilizacją, w kontakcie z ludźmi, przyjeżdżają, handlują, zawsze jest to handel wymienny, towarowy. I tam w takich wioskach właśnie są nagrywane takie reportaże, ale wszyscy mówią, że są również takie wioski, do których cywilizacja i
3: nie
2: do
3: dotarła.
2: Których, nie dotarła. Jeszcze ja w takiej wiosce nie byłem, nie wiem, czy mi się to uda. Raczej wątpię.
4: A ile ojciec czasu tam będzie w Gabonie?
2: Jak Pan Bóg da, to pierwszy urlop, czyli taki moment mojego powrotu do Polski na to, żeby żeby odpocząć, spotkać się z rodziną i wrócić trochę do naszej mentalności, odbędzie się w wakacje za rok, 2023.
4: Czyli
2: po dwóch latach.
4: To może się... Ale ojciec wtedy był w Zakroczymiu? Nie. Gdzie indziej ojciec...
2: Nie, Ja ostatnio byłem, posługiwałem w klasztorze Białej Podlaskiej.
3: A, w Białej Podlaskiej.
2: Gdzie
3: Tam, gdzie Honorat.
4: Tak. Skąd pochodzi ojciec Honorat Koźmiński? Tam nie byliśmy jeszcze. Ojciec Grzegorz rzeczywiście nas zapraszał, żebyśmy tam przyjechali, ale Zakroczym tak, byliśmy. Parę lat temu byliśmy w Zakroczymiu. Ojcze, a jakby ojciec, bo taki przeciętny turysta, jaką sobie taką myśl ojciec wyobraża, jak to jest? Co tam warto zobaczyć, zwiedzić dla takiego?
2: No. najpiękniejszą rzeczą, którą można tutaj zobaczyć i którą można, powiedziałbym tak, zwiedzać nie ma co, ale to, co można zobaczyć, to jest natura, to jest przyroda. Piękne plaże, piękne lasy, piękne pejzaże, piękne drzewa, kwiaty. To wszystko związane z lasem tropikalnym i z naturą, florą i fauną. To jest najpiękniejsza rzecz w Gabonie. A jeżeli chodzi o takie rzeczy typowo ludzkie, to jest tutaj na przykład tylko jedno muzeum, które wcale nie jest ciekawe. Muzeum Historii i Natury Gabonu, kultury i zjawisk na takiej przyrody Gabonu, ale nie jest wcale ciekawe, nie jest piękne. Jest chyba jeden basen, który można by pójść ewentualnie jako atrakcję jakąś turystyczną, a tak to nie ma nic takiego rzeczywiście, czyli jeżeli, bo Gabon jest też państwem troszeczkę zamkniętym, wiąże to, ja uważam, że trochę z mentalnością Gabończyków, którzy uważają, że są wyjątkowo wybrani i że są właśnie bogaci, bo mówisz o tym, co mówiłem na początku, o tych dobrach naturalnych, że są bogaci i trochę są zamknięci na obcokrajowców i na turystów, bo myślą, że przyjadą do nich i właśnie to wszystko zabiorą, okradną. I dlatego trudno się tu też dostać. Gabon jest strasznie zbiurokratyzowany i dostać wizę, dostać możliwość pobytu, trzeba mieć po prostu też być bardzo cierpliwym i bardzo dużo przejść, bardzo dużo formalności, żeby się tu dostać. Dlatego tutaj nie ma w ogóle prawie turystyki.
4: Czyli tej gałęzi tak turystyki nie ma? Czyli takiej gałęzi jak turystyka nie ma?
2: Nie, bardzo. Nie, bardzo rzadko, bardzo trudno spotkać tutaj turystów w ogóle. Bardzo trudno. Tak jak o Amazonii się mówi, bo Amazonia i Gabon to jest to samo. To są też te lasy tropikalne. To są też tam bardzo te podobne miejsca. Tam widzimy dużo filmów, relacji, reportażów turystów. To tutaj nie. Tutaj nie ma czegoś takiego. I to jest jedno z, uważam, też problemów Gabonu, że są tak zamknięci, bo mogliby, to mogła być jedna z gałęzi też rozwoju tego państwa, kraju i pracy dla ludzi. Pracy dla ludzi, tak. Czyli możliwości tego, żeby tu przyjechać, bo chyba 30-kilka% kraju to są parki narodowe, które są bardzo piękne i które są po prostu perłami, cudami natury, które można by tu zobaczyć i które ludzie by na pewno chętnie przyjechali i zobaczyli, a nie ma tutaj tych ludzi, tak? Nie ma tu tych turystów, którzy by mogli chcieć tutaj po prostu spędzić wakacje.
3: Praktycznie to się marnuje tak w pewnym sensie, jeśli chodzi o ten ruch turystyczny, bo no, tak, skoro to takie piękne widoki są.
2: Gabończyk nie powie, że się to marnuje, tylko Gabończyk powie, że oni to chronią.
3: Aha, w ten sposób.
4: Zadepczemy.
3: Przed rozdeptaniem.
4: Europejczycy zadepczą, ale też przywieźlibyśmy inne choroby oczywiście, bo przecież oni mają troszeczkę...
2: Myślę, że najważniejsze dla nich to, co byśmy przywieźli, to nie choroby, tylko myślę, że byśmy przywieźli nasze pieniądze. No. I to by było dla nich najcenniejsze, a czy byśmy, no choroby myślę, że to nie jest.
3: Nie, to teraz chyba nie jest problem, nie. To my byśmy raczej wywieźli od nich do nas.
4: Odwrotnie, pasożyty.
2: Malarię byśmy wywieźli i jakieś inne bakterie, pasożyty w żołądkach na pewno, tak. No to jest tak, to jest takie coś, które się by nie dało uniknąć.
4: Ale tu jak wracając do tych pasożytów, to ojciec nawet taką rzecz poruszył, że my tu w ogóle w Europie mamy takie Polskie Towarzystwo Przyjaciół Świętej Hildegardy, z którymi współpracujemy i rzeczywiście pani Jola Zajdel, prezes tego towarzystwa, oni o tym mówią, że powinniśmy w Polsce również...
3: Tak, bo skoro nasze zwierzęta, nasze pupile tam odrobaczamy i tak dalej, to w ten sposób powiem, wprost, więc tutaj dlaczego też a tutaj ojciec sam wspomniał, że raz na 3 miesiące jednak to robicie i to jest bardzo ważne. No.
4: Że sobie zdajecie z tego sprawę, a my i widzi ojciec.
3: A my często w Europie ktoś tam choruje na coś, nie wiadomo na co, a to się okazuje, że to mogą być też i pasożyty, nie? Bo to jednak to nie jest taka prosta sprawa. No.
4: A tam sobie w taki...
2: Mało o tym się mówi i mało jest.
4: Oni w taki naturalny sposób do tego doszli. Może, że są zamknięci i muszą żyć bliżej natury.
2: A z drugiej strony mi się wydaje, że jest to trochę tutaj bardziej większy problem i bardziej intensywne. Wydaje mi się, że my mamy, przez to, że żyjemy w dużo lepszych warunkach higienicznych,
3: tak, to nam się wydaje, że...
2: takich sanitarnych, to nas to mniej dotyka na pewno, jest to mniej intensywne, ale z drugiej strony też mniej o tym mówimy, tak.
3: Właśnie.
4: Ojcze, a tak, co najbardziej ojca tak, bo tu już widzę, jest 20, u nas 22, żeby ojciec poszedł spać oczywiście. Tak, podsumowując oczywiście, co najbardziej...
3: Tak, to musimy zostawić też i tematy na następne audycje, tak, bo jak opowiemy wszystko dzisiaj...
4: No właśnie. No. Ojcze, co ojca najbardziej zaskoczyło w Gabonie? Jakie wrażenia ojciec miał? Tak jak ja bym pojechała, wydawałoby mi się, że jest coś tak, a jest inaczej. Co najbardziej ojca zaskoczyło, wyjeżdżając tu z Polski do Gabonu? Jaki był największy mit?
2: Najbardziej zaskoczyły mnie śmieci, dlatego że rzeczywiście jest tak, że nie ma tutaj takiej kultury naszej. Jest Gabończycy, a to chyba związane wieloma krajami, w Afryce, jest to bardzo brudno, jest bardzo dużo śmieci i to jest związane też pewnie z... Oni mówią, że to nasza wina, Europejczyków, że oni tak robią, ale myślę, że to jest kwestia też bardziej kultury tutejszej. A mianowicie oni rzucają śmieci po prostu wszędzie, gdzie się da i mimo tego, że teraz jest już jakaś tam edukacja w tym względzie, to te śmieci są na ulicach, nie ma jakby takiej tej komunalnych systemów wywożenia śmieci, tylko po prostu to wszystko leży, gdzie się rzuci, gdzie popadnie i jest kolorowo, ale jest bardzo dużo śmieci, szczególnie w miastach. Jest bardzo, bardzo brudno i to podobno biały człowiek przywiózł plastiki, to też jest wina tego człowieka, bo oni wcześniej korzystali tylko z rzeczy odnawialnych, czyli z liści i z różnego rodzaju drzew, właśnie tego typu rzeczy, które są naturalne, a teraz biały człowiek przywiózł plastik i folię, i przez to my po prostu mamy problem, bo wcześniej mieliśmy problem, bo nie było plastiku i folii, a teraz przywieźcie nam to i mamy problem. To był największy chyba taka rzecz, która mnie tutaj zaskoczyła i która była dla mnie ogromnym szokiem. I druga rzecz, która jakoś była dla mnie taka mocna, to właśnie to piękno, bo ja się nie spodziewałem aż takiego piękna tego przyrody i tej fauny i flory. Rzeczywiście jest to Jak wrzucam zdjęcia czasem z plaży, czy jakieś właśnie miejsca, w którym jestem, to wszyscy mówią, że jak to raj na ziemi. I to rzeczywiście trochę jest tak to wygląda, takie ogrody, jedne wielkie ogrody, ale z drugiej strony te ogrody są trochę niebezpieczne, bo właściwie jest pełno węży, jakieś różne zwierząt, które tam żyją, robaków i inne rzeczy, więc to nie jest też tak, że pochodzić po lesie, po naturze, to jest coś takiego, co jest, ale to piękno, ta zieleń, ta soczystość tego wszystkiego, to wszystko to ciągle jest takie żywe, piękne. To jest coś, co jest na pewno jakimś czymś, co mnie mega, cały czas mega inspiruje i podoba się.
3: No i to jest właśnie najważniejsza rzecz na zakończenie dzisiejszego programu, naszego spotkania z ojcem Sebastianem. Byliśmy dzisiaj w Gabonie.
4: I nie wirtualnie. Chyba ostatni raz.
3: Nie, na pewno nie ostatni raz.
4: Tak, ojcze?
2: Też tak myślę.
3: Sporo nas osób.
2: Ja bardzo chciałem podziękować wszystkim słuchaczom, ale też i prowadzącym za to, za zaproszenie i za możliwość spotkania dzisiaj i porozmawiania o Gabonie świątecznie, ale też afrykańsko. Było mi bardzo miło i bardzo się cieszę, że się udało.
3: Tak, udało się i też dzięki współczesnej technice jesteśmy razem, nawet dzisiaj było nas dość dużo tutaj z Gabonu, akurat nikogo nie widzę, przynajmniej w tej chwili, ale z Polski są słuchacze, nie tylko z Polski, bo i z innych krajów także. Nawet nie wiem, czy oni są Polakami, szczerze powiedziawszy, ale nieważne, skoro słuchają nas, to prawdopodobnie coś tam rozumieją. To jest najważniejsze, mam nadzieję, że spotkamy się następnym razem. Kogo ojciec chce pozdrowić?
2: Chciałbym pozdrowić moją rodzinę i moich przyjaciół. Myślę, że ktoś z moich przyjaciół może słuchać tej audycji dzisiaj, więc serdecznie pozdrawiam. Właśnie tak nie będę wymieniał z nimi nazwiska, bo potem ktoś mi powie, że go nie wymieniłem. Więc serdecznie pozdrawiam, którzy słuchają i którzy może nikt do mnie teraz odezwą. Jeżeli ktoś słuchał, to niech się odezwie, jeżeli jest w bliskiej relacji ze mną, to niech się odezwie i będzie mi bardzo miło. A jeszcze raz serdecznie dziękuję bardzo za zaproszenie i mam nadzieję, że do następnego razu i dobrego wieczoru życzę.
3: My też ojcu życzymy dobrego wieczoru. Bożonko, coś jeszcze chciałaś powiedzieć?
4: Pozdrowić ojca serdecznie.
3: Tak, pozdrawiamy. Z małej miejscowości, Zławieś Mała.
4: Tak, a działająca mocno ze Honoratem Koźmińskim. I...
3: Nie tak gorąco jak w Gabonie, bo dzisiaj zimno u nas było tylko tam 7 stopni, 8, także widzi też... ojciec. Lepiej nie wracać do Polski.
2: U mnie obecnie jest 28, więc także i tak naprawdę.
3: To my w studio tyle może mamy tutaj tak.
4: Gorąco. Jest oczywiście podczas rozmowy. Cieszymy się, że ojciec z nami był. Pozdrawiamy też ojca przyjaciół, którzy teraz z nami są, słuchają i na pewno rodzina najbliżsi, bo podejrzewam, że takowi też teraz z nami tutaj są. I do następnego razu, który... nastąpi pewnie po określonym umówieniu i ustaleniu terminu.
3: Ustalimy, na pewno będziemy.
2: Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Pozdrawiam serdecznie, pokój, dobro i dobrej nocy.
3: My też ojcu życzymy pokój, dobro i słuchaczom również życzymy spokojnej nocy. Jest 22:05 na naszych radiowych zegarach, także spokojnej nocy z Panem Bogiem. Pokój i dobro.
2: Z Bogiem, pokój i dobro.

0: Tak, moi drodzy, doczekaliśmy się kolejnego spotkania z bratem Sebastianem. Tak nazwaliśmy gabońskie rozmowy. Tak trochę podpatrywałem brata Sebastiana, co on tam pisze u siebie, gabońskie dialogi i tak dalej. Dlatego tak wpadłem na pomysł dzisiejszego programu. Kolejne spotkanie z bratem Sebastianem, który jest, jak wiecie na pewno, a ci słuchacze, którzy nie wiedzą, jest kapucynem. No i jest misjonarzem właśnie w dalekim równikowym Gabonie. Ale może brat Sebastian sam się przedstawi słuchaczom, także zapraszamy.
1: Pokój, dobro, witam wszystkich serdecznie, wszystkich słuchaczy, którzy nas słuchają teraz, którzy będą nas słuchać później. I tak, rzeczywiście, tak jak tutaj zostałem przedstawiony, jestem kapucynem, katolickim księdzem, ale i misjonarzem w Gabonie. I bardzo się cieszę na to spotkanie, już chyba trzecie w Radiu Kuropatwa, że mogę się dzielić moim doświadczeniem pobytu tutaj.
0: Trzecie.
1: To jest jakoś właśnie moim doświadczeniem, myślę, że dość egzotycznym i dość innym. Nie każdy ma możliwość być na równiku, nie każdy ma możliwość wyjechania na misję, a jest to piękne doświadczenie i bogactwo Kościoła, i bogactwo takiego ludzkiego, dlatego cieszę się na to kolejne spotkanie. Witam wszystkich serdecznie.
0: My też się bardzo cieszymy i słuchacze również, jest nas dzisiaj dosyć sporo, jak widzę tutaj na mapie zasięgu naszego dzisiejszego. Nie ma akurat może Gabonu, ale nie, czasami są jakieś problemy z tą mapą i ona nie zawsze pokazuje wszystkich, którzy są z nami, ale dobrze, że cieszymy się bardzo, że tu nas.
2: Ale Gabon
0: słucha.
2: Jest, bo ojciec jest.
0: Ale Gabon jest na miejscu właśnie. Ojciec Sebastian reprezentuje całym sobą Gabon.
1: No, myślę, że to trudne, żeby było dużo słuchaczy z Gabonu, dlatego że tutaj my się tak licząc razem, no myślę, że może jest 10-15 osób z Polski i Polaków umiejących słuchać, w ogóle rozumiejących Polski w tym Gabonie, więc trochę trudno znaleźć słuchaczy tutaj.
0: No tak myślałem właśnie, że trochę trudno znaleźć słuchaczy, bo jednak to już ojciec ostatnio nam mówił na ten temat, że jest was tam mało i dlatego też no musimy działać tak, jak działamy. A my chcieliśmy zapytać ojca, bo dzisiaj zaczęło się lato u nas. No tam w Gabonie to w zasadzie chyba to lato, tak można powiedzieć, że jest cały czas, bo chociaż u nas tak dzisiaj się zaczęło trochę tak wiosennie, jesiennie bardziej.
2: I bardziej jesień.
0: No właśnie. No jak to jest wygląda, jak to wygląda, gdyby nam ojciec powiedział właśnie, jeśli chodzi o pory roku, bo tam nie ma jako takich pory roku, chyba z tego co wiemy, nie, że na równiku nie
1: tak,
0: ma.
1: Tak. Tak w dużym skrócie można by powiedzieć, że oficjalnie to też się zaczyna lato, bo
0: no tak, oficjalnie daty, tak.
1: Ale tutaj dzieli się zupełnie inaczej, jakby klimat czy pory, bo dzieli się na suche i mokre. I porę deszczową, i po porę niedeszczową, ale to też jest trochę umowna nazwa, dlatego że zarówno w porze deszczowej, jak i suchej pada deszcz. Tylko, że go pada po prostu mniej. W porze suchej, w porze deszczowej bardzo często pada codziennie, albo co drugi dzień, i to są zazwyczaj burze, które są bardzo intensywne i które. I tego deszczu spada bardzo dużo. Jakby ktoś był tutaj, ktoś jest rzeczywiście na geografii, na tych właśnie rzeczach związanych z hydrometeorologią, to bardzo, bardzo dużo tego deszczu miesięcznie. A w porze suchej wygląda to tak, że też pada, ale pada raz w tygodniu. Czyli po prostu pada dużo mniej. I nie ma takiego błota, nie ma takiego. Te burze nie są takie intensywne, ale z drugiej strony w porze suchej jest mniej ciepło, dlatego że chmury ciągle krążą, one ciągle tu są, no ale nie dają deszczu. Tylko powoduje to, że to są
0: niebo jest
1: takie
0: zachmurzone.
1: Tak, jest niebo zachmurzone, ono jest wilgotno, ale jest chłodniej i nie pada tak. Więc jest jakby, i ta pora sucha jest dużo krótsza, bo pora sucha tak naprawdę trwa 1,5 miesiąca, teraz wakacje, to jest czerwiec, lipiec, od po 10 gdzieś czerwca do drugiej połowy lipca. I jest również taka, to jest tak zwana pora sucha długa, wakacyjna, i pora sucha krótka, która jest po Bożym Narodzeniu, która trwa niecały miesiąc. A tak to te wszystkie miesiące pozostałe 9 miesięcy to jest pora mokra, czyli pada bardzo dużo, pada bardzo dużo i rzeczywiście jest mokro, jak mówi sama nazwa.
2: O, ja myślałam, że więcej tego okresu takiego
0: suchego
2: jest, aniżeli tego deszczu.
0: A to się okazuje, że jednak...
1: Tropiki mają to do siebie, bo jest to jednak klimat tropikalny. Tropiki mają to do siebie, że jest to klimat bardzo, bardzo mokry. I tutaj to jest też ta cała roślinność, ziemia, cała przyroda jest tak naprawdę nastawiona na branie tej wilgoci. I nawet ta ziemia, ta ziemia się nazywa latery, już ponad to mówiłem, ona ma specyfikę, że trochę jak gąbka. Ona rzeczywiście ciąga tą wodę i nasiąka tą wodą. To dla nas jako ludzi to powoduje dużo problemów, dlatego że ziemia się potrafi obsuwać. Ziemia robi się taka glina, bardzo nieprzyjemna, szczególnie dla samochodów, dla chodzenia po tej ziemi, kiedy ona jest taka namoczona, kiedy ona jest taka bardzo taka no po prostu wilgotna, no to wtedy to nie jest nic przyjemnego, ale za to przyroda przez to jest bardzo, bardzo żywa. To wszystko jest strasznie zielone, soczyste, takie, ta wilgoć aż unosi się w powietrzu i to jest też coś, co mówiłem chyba na nie pamiętam dokładnie, czy mówię to na poprzednim pytaniu, ale to jest też taka specyfika, jeżeli ktoś był kiedyś w tropikach albo będzie, to myślę, że będzie miał takie samo doświadczenie, jak ja miałem, kiedy wsiadłem z samolotu, pierwszy raz tutaj przylatując i po prostu czuję się zapach i cała taka atmosfera po wysiądzeniu samolotu powietrza jest tak specyficzna, jest tak właśnie wilgotna, bardzo taka wszystko takim trochę pachnie. Teraz po prostu pewnych miesiącach ja już tego nie czuję, nie jakby
0: tak,
1: nie
0: już się brak przyzwyczaił do tego.
1: Pachnie, ja bym powiedział, że po naszemu, to bym powiedział, że to pachnie bagnem trochę
0: takim. A, bagnem. No bo u nas też są. U nas też są takie pory roku, że na przykład już, no teraz może tak nie, bo jest lato
2: jest
0: i wiosna, ale
2: żniwa.
0: Już jak na przykład przychodzą żniwa i po żniwach, no to wtedy ten zapach też zupełnie jest, zresztą no, brat mieszkał w Polsce, to wie, ale też jest już pod koniec lata zupełnie ten zapach taki, no niezbyt, ale jak bagnem, no to tak trochę inaczej, nie?
1: Na początku rzeczywiście to było coś takiego, co nie było przyjemne, ale ponieważ teraz już tak naprawdę to nie czuję tego, to mnie totalnie to nie przeszkadza, ale rzeczywiście jest tak, że pierwsze dni czujesz po prostu tą wilgoć i też to też jest problem później gabonu, na przykład z mieszkaniami, z budownictwem, z drogami, że ta wilgoć jednak ona też zostaje potem w murach, zostaje w rzeczach, zostaje
0: no tak, bo wszędzie praktycznie.
1: Ubraniach. Tak. Mówi się, że średnia wilgotność tutaj to jest powyżej 90%, nawet 93-4% może mieć wilgotność powietrza, więc bardzo, bardzo dużo.
2: Czyli dla osoby, która przyjeżdża z Europy, to tak jak ojciec przyjechał, jest trudno przyzwyczaić się na początku do takiej wilgotności. Człowiek czuje się taki zmęczony, jest ciepło i jeszcze dodatkowo taka wilgoć ogromna.
1: Tak, na pewno. Ja na przykład miałem takie doświadczenie właśnie mojego pierwszy tydzień, że nie mogłem spać. Coś się kręciłem, że jakoś mi było, że nie można było wziąć, były takie momenty, że nie można było wziąć pełnego oddechu, dlatego że sam nie wiedziałem dlaczego, a to jestem przekonany, że to były problemy właśnie z początkowe
0: aklimatyzacji.
1: Aklimatyzacji tutaj po prostu na miejscu, do klimatu, do rzeczywistości, która jest, no, która jest związana właśnie z pogodą, z klimatem tutaj.
2: Jak długo ojciec musiał się do tego przyzwyczajać?
0: No na pewno kilka dni była aklimatyzacja.
1: Pierwszy szok to jest kilka dni, to jest tydzień, a tak żeby przyzwyczaić się na przykład do upałów, tutaj oni mówią na to chaleur, czyli takiego pieczenia słońca, to chyba nigdy się nie da przyzwyczaić, bo sami Gabończycy, sami Afrykańczycy nie są do tego przyzwyczajeni. I tak jak na przykład niektórzy z tym mnie pytają, dlaczego nie jestem opalony, jestem opalony, ale dlaczego nie jesteś tak opalony, mocno opalony, dlatego że to słońce i ten klimat tutaj nie sprzyja totalnie opalaniu. To jest zupełnie inny rodzaj promieni słonecznych niż u nas.
0: No właśnie.
1: Nawet w lato, dlatego że te promienie słoneczne tutaj są strasznie intensywne. One pieką. I wystarczy, że ty jesteś na dworzu pół godziny bez ubrania, bez zabezpieczenia.
0: Tak, już jesteś spieczony.
1: I ty nie jesteś opalony, ale ty jesteś już poparzony. I dlatego jest coś takiego, że po prostu unika się słońca. Tutaj się nikt nie opala, to się słońca unika. tu się robi wszystko, żeby to słońce się nie spiekło. Więc ja naprawdę za to widzę jakieś ludzi, którzy chcą się opalać.
0: No właśnie, ja też często podczas prognoz mówię, bo rano mamy taką prognozę też promieniowania ultrafioletowego i teraz rzeczywiście w Polsce tutaj w 10-stopniowej skali mieliśmy już 10 nawet, ale to w Tatrach, tylko wysoko w górach, tak, była tam 9 na południu kraju i 8, ale ten, tak jak ojciec mówi, jak tam słońce cały czas jest i ta ilość promieniowania ultrafioletowego jest taka, że po prostu wyjdziemy, to przypieka, no to nikt się nie opala. A u nas, no, ludzie chcą tam coś złapać, ale to też trzeba uważać, bo każdy ma inną karnację, inną wrażliwość na promieniowanie, a tak jak my tutaj, no tacy Europejczycy północni albo środkowoeuropejscy, no to możemy mieć problem, tak.
2: Czyli ja bym sobie myślała, że trzeba zabrać strój kąpielowy, aby nie będę się opalała.
1: Tak, jak najbardziej.
0: Strój kąpielowy, ale
1: To są zupełnie inne problemy, tak? Zupełnie inne problemy. Tak jak poza tym tutaj jak powiesz Afrykańczykowi, który jest czarny, który jest, to nie jest, to jest rodzaj koloru skóry, ja nikogo za nie chcę obrażać, który jest czarny, lub jak niektórzy mówią czekoladowy, to raczej tak skóra totalnie nie potrzebuje opalania i oni raczej, tu parasolki są używane dosłownie nie tylko od deszczu i dużo rzadziej od deszczu, bo oni lubią spacerować w deszczu, ale od słońca. Od słońca, żeby to słońce nie przypalało, żeby to słońce nie... Też tutaj słońce bardzo szybko potrafisz, mówi się o tym, o co się nazywa, nie zawroty głowy, tylko
0: Udar taki słoneczny?
1: Słońce,
0: czy coś?
1: Udar, bo bardzo szybko udar słoneczny przychodzi tutaj, tak, bardzo szybko udar słoneczny się pojawia po prostu takim być na słońcu. To wystarczy godzina naprawdę i człowiek jest chory.
2: To jak ojciec sobie z tym radzi, jak jest taki teraz...
0: Bo no co, trzeba się odpowiednio ubrać, kapelusz na pewno, ochrona.
2: No,

0: niż temperatura, właśnie
1: otoczenia.
0: Otoczenia.
1: No właśnie, dlatego też jasne kolory są, żeby odbijały w ubraniach i to wszystko, bo tutaj jednak ten, no, mamy, tak biorąc pod uwagę, jak ojciec zaczął o hydrometeorologii, to ja powiem o biometeorologii. Mamy takie coś jak układ termoregulacji wewnętrzny i on, no, jak jesteśmy przystosowani tutaj do klimatu umiarkowanego i tam pojedziemy, no to zupełnie inaczej nam pracuje. I też osobom, które są tam mieszkające, gdy się przeniosą, powiedzmy, na północ, też inaczej pracuje, bo to jest takie przystosowanie.
0: Ja mam takie doświadczenie ludzi, którzy odwiedzili, Gabończyków, którzy odwiedzili Polskę i oni mówią, że dla nich szczególnie wizyta w Polsce w zimie, to jest szok, rzeczywiście szok temperatury,
1: no właśnie, nie?
0: Klimatu i to jest nawet ja bym powiedział, że dla nich dużo większy niż dla nas, bo przestawienie się na przykład z naszego, mamy nasze lato i tam u nas lato jest cieplej tak naprawdę niż tutaj, bo to jest trochę inny rodzaj ciepła, dlatego tak. U nas jest ciepło i sucho. I to jest coś takiego, że to jest też taka temperatura, która rzeczywiście taki skwar.
1: Tak, bo ostatnio mieliśmy.
0: Skwaru nie ma. I tutaj takiego skwaru nie ma, więc jakby my troszkę jesteśmy przyzwyczajeni do ciepła, do nawet do tego naszego skwaru letniego. A oni nigdy nie doświadczają
1: zimna, tutaj, nie? Właśnie, zim.
0: To jest tak, że dla nich, mi się wydaje, że skok i zmiana taka klimatyczno-pogodowa jest jeszcze większa niż dla nas. Na miejscu jestem przekonany, łatwiej się dostosować do ciepła niż im do zimna.
1: To prawda, bo człowiek nawet bardziej wytrzyma ciepło niż zimno, bo tutaj te nasze uwarunkowania takie biologiczne są takie, że... Ale to słuszną uwagę tutaj ojciec ma, że właśnie możemy wytrzymać. Ostatnio w niedzielę i w sobotę był u nas taki skwar właśnie.
2: Tak.
1: Było 35 stopni, ale powietrze było bardzo suche, wiatr wiał dość mocno, nawet tak jak spojrzeliśmy tutaj gdzieś tam za okno, to ten pył był zbierany gdzieś tam z pól, to trochę tak wyglądało jak na pustyni, ale tak było. Ale jak już przyjdzie na przykład nagła zmiana pogody i przyjdzie taki front, który przynosi wilgoć, no to później ta duchota, to człowiek tak się czuje jak prawie jak w Gabonie. No może nie prawie, ale już inaczej podchodzimy do tego. Nie?
2: Ojcze, a ojciec tutaj powiedział, że tam jest duża wilgoć.
1: No, a
2: czyli,
1: właśnie.
2: Jeśli jest taka duża wilgoć, to z czego oni mają budowane budynki?
0: Coś chyba troszeczkę przerywa nam.
2: Z czego mają budowane budynki, ojcze? Jeśli jest taka duża wilgotność.
1: My słyszymy dobrze, ojcze. My,
2: ojca, dobrze słyszymy.
0: Halo, czy mnie słychać? Bo
1: tak,
0: słyszymy. Mi przerywa.
1: My słyszymy ojca dobrze.
0: Okej, to dobrze.
1: No, w porządku, wszystko jest.
0: Jeżeli chodzi o budynki, budownictwo, to są dwa rodzaje, dwie możliwości odpowiedzi. To zależy od twojej majętności. To znaczy, tak jak mówię na poprzednim spotkaniu naszym, że są te dwie warstwy społeczne,
1: no
0: bogaci i biedni. Tak naprawdę bogaci ludzie, którzy mają pieniądze, którzy też poznali na przykład takie warunki europejskie, warunki takie właśnie związane z Europą, gdzie my budujemy w takim standardzie już takim nowoczesnym,
1: tak.
0: To oni bardzo często budują tutaj ten sam sposób w Europie, tylko że tak jak my musimy dodać do naszego mieszkania ogrzewanie, tutaj w większości nowoczesne budownictwo... Tak, bo my musimy w zimę po prostu budynki ogrzać, tak tutaj w większości nowoczesne budownictwo po prostu jest bardzo mocno i w bardzo dużej ilości klimatyzowane.
1: To znaczy, czyli że są. Schładzacie tam, po prostu schładzacie.
0: Schładzanie to też, ale naprawdę chodzi o wyciąganie wilgoci. To żeby to
1: no tak, bo klimatyzacja to nie tylko schładzanie, to tak stwarzanie, osuszanie i tak dalej.
0: Osuszanie, wyciąganie wody z powietrza i rzeczywiście te nowoczesne budynki, co prawda nie jest ich tutaj za dużo, ale te nowoczesne budynki rzeczywiście są po prostu robione już tak dostosowane do takiego klimatu tropikalnego poprzez klimatyzację, poprzez wentylację, poprzez zmianę tego powietrza, odciąganie wilgoci. Zaś ludzie biedni, ubodzy, radzą sobie z tym troszeczkę inaczej. A mianowicie tutaj są dwa rodzaje standardu takiego budowlanego, jakby ludzi trochę bardziej ubogich tak naprawdę. To jest możliwość budowania domów z drewna i to drewno

0: tutaj też jest bardzo takie twarde, bardzo takie, to jest jakieś bogactwo Gabonu w ogóle, drewno, bo jednak to jest ponad 80% powierzchni, to są lasy.
1: Tak.
0: I to są takie potężne lasy, te tropikalne, i z tego drewna oni budują te domy też tak specyficznie. To są w większości domy parterowe, bardzo rozległe, które są budowane w drewnie, i to drewno też, ja nie wiem, jak oni to robią, ale że w tym domu rzeczywiście są takie pomieszczenia, w których jest chłodno. To jest pierwsza rzecz, że drewno jakoś pomaga w tym, żeby to
1: utrzymać temperaturę wewnątrz.
0: Tak. Plus do tego jest tak, że te domy są budowane z takimi okiennicami, czyli te w większości w dzień po prostu te okiennice są zamknięte, żeby to ciepło z zewnątrz wchodziło do środka. Plus jeżeli jest murowana posadzka tam w tym domu, tak, to ta posadzka jest zrobiona właśnie z betonu, do której nigdy nie dotyka słońce, i oni śpią na tej posadzce. To znaczy, żeby to, ta posadzka oddaje chłód.
1: A, żeby chłodno mieli.
0: Tak?
2: A ojciec żeby, jak sobie radzi? Będzie...
0: Akurat w moim przypadku, w tym domu, w którym ja mieszkam, bo ja mieszkam akurat w stolicy, jest to dom, ja nie wiem, czy ja to wcześniej mówiłem, ale jest to Narodowe Sanktuarium Matki Bożej Gabonu. I tutaj mamy taką specyfikę, że to sanktuarium zostało w większości wybudowane przez córkę prezydenta, to znaczy takiego, taką postawioną wysoko tutaj w Gabonie bardzo. Mhm. Przez córkę prezydenta ona sfinansowała budowę tego sanktuarium, zapraszając nas tutaj do posługi w tym sanktuarium. I ona akurat w tym miejscu, w którym ja mieszkam, bo to jest tylko jeden klasztor taki, po prostu mamy dobre warunki, to znaczy, bo one są budowane, nowy dom dla nas, jako braci, i on jest tutaj również klimatyzacja. Nie zawsze, ale zdarza mi się po prostu albo na przykład odciągać wilgoć po praniu, bo jak jest bardzo duszno, jak jest, bo ja na przykład nie lubię bardzo klimatyzacji, dlatego że bardzo szybko albo łapię chorobę, albo łapię jakąś alergię od kurzu, albo też klimatyzacja ma to do siebie, że ona strasznie, tutaj są te różnice temperatur. Na zewnątrz masz 34-5.
1: A wejdziesz do środka?
0: I to powoduje też bóle głowy i inne tego rzeczy. Więc to jest jakieś dobrodziejstwo w ogóle, klimatyzacja nasza, tak, że my wymyśliliśmy coś takiego, takie lodówki do domów, ale to też jest coś takiego, co wcale nie jest idealne, nie jest idealne.
1: Nie, no tak właśnie myślałem. Ale też tutaj taki pomysł, no nie pomysł, myśl mi przyszła, no skoro jest taka wilgoć, to jak suszycie pranie na przykład, no taka prozaiczna.
2: No proza dnia.
1: Skoro jest taka wilgoć 98% czy 96%, to ciężko chyba, nie? Chyba, że tak no po prostu na słońcu.
0: Bardzo
1: to...
0: ciężko. Mhm. Są dwie możliwości też tutaj, nawet trzy.
1: No właśnie.
0: O budownictwie jeszcze trochę nie dokończyłem, ale mam to do prania.
1: Aha, dobrze, to może o budownictwie najpierw.
2: Mamy właśnie za dużo pytań.
1: To mamy pytania. Wyprzedzamy niektóre może.
0: Dobrze. Znaczy, jest coś takiego, że bo tym drugim sposobem, który tutaj można znaleźć jeszcze w centrum kraju, to jest tak, że dużo ludzi, dużo jeszcze starsze takie osoby, które znają jeszcze trochę jakby te tradycyjne metody budowania, i są tu takie możliwości zobaczenia takich tradycyjnych domów, które były wcześniej przed wynalezieniem blachy, przed wynalezieniem właśnie takiego obróbki, specjalnej obróbki drewna, to były budowane tutaj z tego laterytu mieszanego z błotem, i to były trochę takie lepianki, ale najciekawsze to, że te lepianki, które były budowane tradycyjnie przez ludzi tutaj, w te plemiona, które tutaj jeszcze były przed przyjechaniem Francuzów, to te lepianki były, one miały dosyć gruby mur z tego laterytu zrobiony, z tej gliny, ale one rzeczywiście trzymały chłód.
1: No tak, bo dużo.
0: Były robione trochę na zasadzie lodówek, rzeczywiście takich ziemianek, coś w tym stylu, i one trzymały chłód, i to oni rzeczywiście potrafili się dostosować do tego klimatu pod tym względem.
1: Czyli ta stara technologia była najlepsza, jednym słowem. Bo ja sobie przypomniałem teraz, jak brat powiedział o tych ziemniankach, to kiedyś, pewnie też tam w twoich bracie terenach były takie coś, to u nas to się nazywało parsek, to takie było, taka niby piwnica, bo domy może nie były budowane, podpiwniczone, ale u dziadków moich było takie coś, taka oddzielna jakby piwnica, wykopany taki, taki rów głęboki, to było tam obudowane trochę cegłą, czy tam tyle, o ile ten, i to było przykryte później warstwą ziemi, darniną, rosły tam sobie rośliny na tym, ale tam jak się weszło, to był cały czas, czy w, no, w zimie to wiadomo, ale latem non-stop była temperatura taka tam około 3-4 stopni chłodu.
0: Czyli lodówka.
1: No, taka lodówka.
0: Ja pamiętam u mojej babci od strony mamy, pamiętam ziemiankę, ona jest teraz już rozebrana, niestety, zresztą też mogłoby w obecnych czasach, to mogłoby służyć jako tron nawet, uważam. Ale jest niestety rozebrana i pamiętam, że rzeczywiście jest to jako młody chłopak, który tam jesteśmy na wieś, to rzeczywiście, że taka ziemianka była i rzeczywiście trzymało w jego, tam się chowało ziemniaki, warzywa.
1: Tak, wszystkie te.
0: Nie psuły się.
1: Zaprawy tam babcia trzymała, różne rzeczy, ogórki, nie ogórki, kiszone i tam różne wiktuały.
2: To może czas, to żeby w Gabonie z powrotem wrócili do takiej budowy.
0: To jest coś takiego, że my jako ludzie jesteśmy, mamy taką naturę, tak jestem przekonany o tym, że mimo wszystko idziemy na jakąś płaskiznę. I myślę, że już te czasy nie wrócą jednak, jeżeli mamy możliwość budowy szybkich domów z bloczków albo z drewna, to robienie lepianek. Ludzie są, my mimo wszystko idziemy często na łatwiznę, to znaczy na to, co jest łatwiej i szybciej dostępne. I tutaj też jest podobnie. Tak. Konstrukcja tradycyjna wymagała na pewno dużo, dużo nakładu pracy takiej
1: żmudnej, rzemieślniczej. Tak.
0: Więc wątpię, żeby ktoś tutaj chciał do tego wracać.
1: Zapaleńcy tylko chyba.
2: Skansen.
1: Nie, bo tak mi się przypomniało, gdzieś też widziałem w Polsce tacy zapaleńcy budują tam ze słomy mieszanej z gliną i wtedy te ściany też tam są takie no odporne na temperatury, ale to wszystko to do takich, jak mówisz bracie, tutaj ilościowych rzeczy się nie nadaje, bo to niestety to.
2: Czyli jak sobie radzicie z tym praniem, żeby wyschło? Pamiętam o tym.
1: Bardzo dużo ubiorów mam.
2: Tak?
0: Pierwsza rzecz najbardziej możliwa to jest po prostu, że to pranie schnie bardzo długo. To znaczy, że schnie kilka dni, tak? I po prostu przez to też, jeżeli ono schnie kilka dni, to po prostu trzeba czekać, aż ono wyschnie. I ja się wywieszę gdzieś w takim pomieszczeniu, gdzie po prostu albo na słońcu, żeby szybko wyschło, albo w pomieszczeniu, w którym jest w miarę przebieg, tak? Czyli że jest
1: wentylacja, wiatr jakiś.
0: Wentylacja naturalna. Plus jest tutaj taka nowa metoda, którą też się stosuje, który po prostu troszeczkę się to pranie podsusza, a potem się je prasuje wilgotne. To znaczy, że bierze się żelazko i prasuje się wilgotne. Żelazkiem to suszy, tak? To pranie. Po to, żeby ono wyschło. I to jest również metoda na wysuszenie ubrań, czyli wyprasować. A to też jest dobra rzecz, o tyle prasowanie rzeczy, że tutaj jeżeli zostawi się wilgotne pranie na zewnątrz, w pomieszczeniu czy na zewnątrz, to bardzo często tam przylatują jakieś owady, muchy i one składają w tym wilgotnym praniu jajka. Są to takie choroby skórne, które się przenoszą właśnie przez ubrania, które były suszone po prostu w złych warunkach, albo które były niewyprasowane i przez to nie były zabite te różnego rodzaju robaczki, które mogły złożyć po prostu jajka w tych ubraniach. Tak. Więc to też jest taki problem.
2: Czyli ojciec, jak tam wyjeżdżał, zastanawiał się nad tym wszystkim? Czy był jadę i koniec i nie zastanawiam się, że tu trzeba będzie prasować, tu są takie warunki? Nie myślał ojciec o tym?
0: Troszeczkę myślałem i jak najbardziej jest to rzeczywistość, która jakoś mnie dotykała i powodowała jakieś takie rozmyślanie, czy jestem na to gotowy, tylko że jak ktoś mnie może zna, albo może mniej zna, to ja się też powiem taką małą historię mojego życia.
1: No właśnie.
0: Że ja że ja przed zakonem i później też w zakonie jakby formowałem.
3: Zbliża się czas wakacji.
2: Spędzi piecze?
3: Sensitive Bonicle, maść do twarzy i ciała, skóra topowa. To strzał w dziesiątkę.
2: Ja już mam.
3: Skóra jest po niej miękka i elastyczna, a podrażnienia i szorstkość znikają.
2: Zajrzyj na stronę produkty bonifraterskie.
3: Poleca Radio Europa 2.

0: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Eserafi.
1: Szukasz naturalnego sposobu na zdrowe i obfite plony? W polu, ogrodzie, sadzie czy na działce? Poznaj kompost Revita, organiczny środek, który poprawia właściwości gleby. Revita to bogactwo składników odżywczych, azotu, fosforu, potasu i mikroelementów. Poprawia strukturę gleby, zatrzymuje wodę i działa długotrwale. To nowoczesna, bezpieczna i naturalna alternatywa dla nawozów mineralnych i obornika. Zamów Revita w Remondis Bydgoszcz z wygodną dostawą lub odbiorem osobistym w Bydgoszczy przy ulicy Inwalidów 45. Zadzwoń 723 187 050 lub odwiedź remondis.bydgoszcz.pl. Kompost Revita. Naturalna siła Twoich upraw. Są smaki, które przenoszą nas do domu. Do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.
2: Wzrastałem. Rozdawałem też swoje powołanie w formacji harcerskiej. Mhm. Dokładnie byłem przez wiele lat od małego z uchem, później harcerzem, a później również instruktorem, czyli wychowawcą wielu pokoleń harcerzy w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, czyli ZHR-ze. I szczerze przyznam, że dla mnie zawsze takie warunki survivalowe, czy w ogóle podejmowanie takich wyzwań, które są po prostu związane z jakimś rzeczywistością, które jest nie jest łatwa, bo coś na przykład, bo jest jakieś wyzwanie na przykład związane z suszeniem, praniem, z klimatem, z rzeczami, to zawsze było to dla mnie coś, co chciałem, ze względu na wyzwanie, na jakąś przygodę, która się za tym kryła i na jakieś nowe doświadczenie, na jakąś mądrość, którą może przynieść. I tak do tego też podchodziłem do mojego wyjazdu tutaj, nie tylko w kwestiach duchowych, ale również w tych kwestiach takich właśnie mojego zdobywania doświadczenia i otwierania na świat, na to wszystko, co też nowe przyniesie mi, co przyniesie mi nowe doświadczenie, takie w harcerstwie też w Polsce.
3: No tak, bo tutaj też jednak jak ja trochę byłem suchem, harcerzem też troszeczkę byłem.
4: I
3: przyznam, takim jednym z pierwszych wyzwań, chciałem powiedzieć, no w pewnym sensie też wyznań, to pojechaliśmy z naszym całym zastępem do Torunia i później mieliśmy wracać pieszo z Torunia, a to było 21 kilometrów. No i to trochę było takie wyzwanie rzeczywiście, bo nagle gdzieś tam się chodzi tylko tak do szkoły i z powrotem, a tu nagle 21 kilometrów. No to i to po lesie, nie po drogach tam takich asfaltowych, tylko przez las. No, ale dałem radę wtedy rzeczywiście. Ale
4: płakał,
3: to była przygoda.
4: Na pewno.
3: Przygoda to była, tak. To
4: nie
3: była...
4: płakałeś?
3: Nie.
4: O, to dobrze.
3: Nie płakałem w żadnym wypadku. A teraz nam się na przykład robi krzywda, tak jak tam się zepsuje samochód i musimy kawałek przejść pieszo albo tam, nie wiem, na rowerze.
4: Na rowerze nie, to nie jest. Ale ojcze, zaczynają się wakacje.
3: A właśnie, w Gabonie jeździcie na rowerach też, czy nie?
4: Jeździcie na rowerach?
2: Różnie. Tutaj ja jestem akurat nie za bardzo, bo to jest teren bardzo pogórkowaty i nie ma dobrych dróg, żeby jeździć, ale część braci korzysta z roweru, szczególnie jest tutaj taka jedna droga, to się nazywa ta droga krajowa numer jeden, jedyna droga w ogóle w Gabonie, taka przez cały kraj, jedynka, i ona jest asfaltowa, a to jak klasztor jest zaraz obok, przy tej drodze, to na przykład no, taki jest, to jest możliwe wtedy jechania rowerem, bo jest asfalt na tej głównej drodze krajowej, która jest po prostu przez... Nie jest on jakiś wyśmienity, ale ale da się jest, tak, bo po laterycie, tak, po błocie, po górkach, po kamieniach, po skałach, to trzeba, no, to trzeba być wyczynowcem, tak? Jak ktoś takie rzeczy lubi, to okej, okay, ale to nie jest raczej przejażdżka rowerem, tylko raczej jakiś taki challenge, wyzwanie takie ekstremalne.
4: Ojcze, zaczynają się wakacje. Czy troszeczkę, ojciec już nam wspominał, że ciężko jest przyjechać do Gabonu, bo wiza i tak dalej, ale czy dużo na przykład osób ma możliwość przyjechania do Gabonu? I jak to wygląda?
2: Gabon jest krajem, który jest bardzo, bardzo, bardzo mało turystyczny i rzeczywiście nie ma tutaj wielu turystów, nie ma tutaj w ogóle rozwinięte jako takie turystyki. Mhm. Co prawda są takie pojedyncze miejsca, gdzie ci turyści trafiają. W większości są to tacy podróżnicy, którzy szukają survivalu i przyrody, bo są tu jest bardzo dużo parków narodowych, które są rzeczywiście bardzo dzikie, bardzo naturalne i to są jedne z najpiękniejszych parków narodowych na świecie. Z dziką zwierzyną, ze słoniami, z gepardami, z panterami, z ogólnie jest bardzo dużo gatunków, które są bardzo rzadkie, ale tak naprawdę ilościowo to są śladowe ilości tak naprawdę osób, które tu przyjeżdżają. To jest z kilku powodów na pewno. Z tego powodu, że Gabon sam w sobie ma niestety skonstruowaną biurokrację, która nie zachęca i raczej, a raczej nawet bym powiedział, zniechęca do przyjazdu do Gabonu, bo po prostu widzę dosyć ciężko i tak jak mówiłem, to jest bardzo skomplikowane i raczej nie zachęca, a po drugie jakby trzeba lubić rzeczywistość taką mimo wszystko survivalową, bo nie ma bazy turystycznej, nie ma bazy wypoczynkowej takiej, która by po prostu pozwalała na to, żeby ci ludzie się tutaj zatrzymali, więc jeżeli ktoś nawet tu przyjedzie, to co prawda w stolicy są hotele, ale tylko w stolicy, a dalej już nie i
3: wtedy musi mieszkać.
2: Restauracje trzeba to by trzeba szukać po ludziach, czy w jakiś kampera, albo nie wiem, jakiś samochód z namiotem, czy coś takiego. Plus to też jest na pewno, nie ma drogowych dróg, żeby też podróżować po prostu. Co prawda są takie miejsca, na przykład, ja jeszcze tam nie byłem, ale planuję, że tam to jest po drugiej stronie półwyspu, na którym jest położona stolica i jest takie miejscowość, która się nazywa Porgentil. I to jest taka, mówi się, że to jest takie najbardziej turystyczne miejsce w Gabonie. Ja jeszcze tam nie byłem, więc nie chciałbym dużo na ten temat mówić, ale wiem tylko to, co mi mówili ludzie tutaj, że to jest miejsce, gdzie dużo, że był taki moment, kiedy sprzedawano tam tereny właśnie dla takich notabli, turystów z Europy, z Francji, z różnych krajów. I tam rzeczywiście podobno jest to jedyne miejsce, gdzie rozwinięta tylko taka turystyka, gdzie są piękne plaże, gdzie są hotele, gdzie są baseny.
3: Większa cywilizacja.
2: Tak, większa cywilizacja i tam, ale w większości to nie jest robione przez Gabończyków, to nie jest gabońskie, tylko to jest robione przez
3: Francuzów.
2: Przez Europejczyków.
3: Tak.
2: Przez Francuzów, różnego rodzaju Europejczyków i tak naprawdę oni sami się tym zajmują, oni sami to robią i jakby to się kręci wokół nich, tak, a nie wokół Gabonu, więc To jest jedyne miejsce, które ja wiem, że jako takie turystyczne jest. No, ale na pewno, jeżeli ktoś szuka przyrody, piękna przyrody, zwierząt i właśnie tych parków narodowych, tego typu rzeczy, to jak najbardziej tutaj do Gabonu można przyjechać. Choć trzeba na pewno być cierpliwym i wytrwałym, bardzo takim zawziętym do tego, żeby się to udało.
4: A jakie najbardziej zwierzę ojca zaskoczyło? No bo w zoo każdy widział, a na żywo...
3: Bo nie wiem, ja sobie przypominam tutaj.
2: Które mnie zaskoczyło. Na przykład jest tak, że jest to zwierzę, które oni jest tutaj strasznie popularne. Tak popularne, że oni też je bardzo lubią jeść i je jedzą. To się nazywa porke pig, a my nazywamy to po naszemu jeżozwierzu. Jeżozwierz to jest taki duży, trochę jak nasz bóbr. Tylko, że on ma takie długie kolce, takie właśnie duże kolce. I tutaj rzeczywiście to zwierzę bardzo popularne, bardzo duże ilości tutaj żyje. I tutaj jest też jeden z rarytasów kuchni tutejszej gabońskiej, porke pig, czyli zasadniczo zwierz, który jest tutaj jedzony. Też takie małpy, które tutaj są też bardzo, bardzo takie aktywne, bardzo takie rzeczywiście bardzo takie, jak to u Gabończycy mówią, szoszo, czyli takie jakby mają sobie dużo energii, bardzo dużo takiego, to są mandryle. Są takie małpy, które mają takie tutaj niebieskie na twarzy, takie maski, niebiesko-kolorowe, takie plamy.
3: Plamy.
2: Takie maski, jak maski. I te mandryle też rzeczywiście tutaj żyją, można je spotkać i one są takie rzeczywiście jakby wybiegły z jakiegoś cyrku albo z czegoś takiego, a one są z natury po prostu takie. Takie aktywne.
3: U nas by się przydały takie.
4: A ja myślałam, że słonie.
3: Bo Bożonka ostatnio...
2: Słonie nie są tutaj, ich bardzo dużo tutaj, chyba największa populacja w ogóle słoni na świecie jest w Gabonie. Choć to jest gatunek specyficzny, bo tropikalne słonie to są tak zwane słony leśne. Tak jak mówiłem chyba ostatnio, to one są trochę mniejsze, one są trochę mają inny rozmiar uszu, są trochę inne, ciemniejszego umaszczenia, ale te słonie tutaj nie zaskoczyły, nawet bym powiedział, może nie zaskoczyły, one są tutaj bardzo, bardzo negatywnie postrzegane, ze względu na to, że niszczą właśnie domy, niszczą uprawy, niszczą samochody, są bardzo niebezpieczne, tak? I słonie tutaj to raczej coś jest zagrożenie. Słonie to jest rzeczywistość, która jest nie niesie sobie nic pozytywnego. Raczej. Tutaj nikt się nie cieszy, jak widzi słonia.
4: Ale ojciec chyba się cieszył, jak pierwszy raz zobaczył.
2: Tak. Tak jak najbardziej, tak jak najbardziej. Chociaż widziałem słonia, to prawda raz, w Kokobic, tylko raz na razie, bo też te słonie są tutaj dzikie i nie jest łatwo je zobaczyć, dlatego że żeby zobaczyć, to tak jakby to u nas to jest trochę tak, że my idziemy do zoo, my idziemy gdzieś tam i zobaczymy takie zwierzaki, mamy takie safari czy coś, a tutaj rzeczywiście zwierzę, żeby zobaczyć, to trzeba iść do lasu, a ten las to jest niebezpieczeństwo, las tutaj jest tak gęsty, tak zamknięty, taki tak po prostu, to jest ta dżungla, jak to się mówi, tropiki, czyli las, on ma w sobie taką specyfikę, że naprawdę jest trudno, bo bardzo łatwo się tam schować wszystkich, tak, i słoniom również. I żeby zobaczyć słonia, to trzeba mieć szczęście, tak? Ale mimo tego, że jest dużo, szczęście.
3: Ale też bardzo łatwo zabłądzić na przykład, bo skoro jest taka gęstwa.
2: Tak, tak. Raczej nikt, kto nie zna się, nie był w lesie, nie zna terenu, nie zna dróg, to w ogóle nie wchodzi do lasu sam. Nie ma takiej możliwości. Nikt tu nie wchodzi do lasu sam. Musisz iść z przewodnikiem, musisz iść do sobą, która zna. Bierzesz wtedy broń, bierzesz wtedy maczety i wchodzisz zazwyczaj ścieżkami, które są już znane, wydeptane, a nie chodzisz sobie tak, gdzie chcesz. Nie ma takiej możliwości.
4: Czyli ojciec...
2: Nikt tak nie robi.
3: To nie tak jak u nas na grzyby idzie. Nie tak jak u nas na grzyby idziemy, moi drodzy, tylko...
4: Czyli ojciec też jeździ z przewodnikiem, bo nie zna przecież, żeby sam siadł do samochodu i jeździł.
2: Ja jeżdżę po tych drogach, które są mi znane, jak najbardziej, a jeżeli chodzi o wyjście do lasu, to zazwyczaj jak jestem na przykład w bracie Kokobicz, to wychodzimy do lasu właśnie z ludźmi, z tubylicami, czyli zabieramy ludzi, którzy znają las. Zabieramy ludzi, którzy tylko i wyłącznie wtedy idziemy, kiedy bierzemy osoby, które znają ścieżki, które znają konkretne drzewa, które po prostu są charakterystyczne, więc wiedzą, gdzie skręcić. I też ludzie tutaj na przykład bardzo często, ci tubylcy, chodzą tymi samymi ścieżkami co zwierzęta, czyli no nie ma tych dróg jakichś takich, są to wszystkie przełaje, ścieżki wyznaczone w lasach, drogi. Tutaj czegoś takiego nie ma i po prostu chodzi się po tych samych ścieżkach co zwierzęta. To słonie, co jakieś tam bydło różnego rodzaju, które tam żyje w tych lasach. I ludzie też chodzą po tych samych ścieżkach.
4: Ojcze, a ja widziałam na ostatnio, że umieszczał ojciec zdjęcia i że macie też pielgrzymki.
2: Tak, tak, jak najbardziej. Jest właśnie ta pielgrzymka, to jest obecnie 13 raz pielgrzymka z Tubno Kokobicz. Pierwsza pielgrzymka jest to pomysł, jak najbardziej jest trochę, można by powiedzieć, skopiowany z Polski, z naszej pielgrzymki do Częstochowy. I on, ta pielgrzymka właśnie trwa. Ja dzisiaj wróciłem, bo byłem tam na pewnym etapie z pielgrzymami, dlatego że nie mogłem być po prostu na całości, nie mogłem z nimi iść, ale byłem z nimi tam, żeby ich odprawić na nim przejść, trochę przejść, coś tam powiedzieć i spotkać się z ludźmi, którzy tam są. I właśnie ta pielgrzymka też się bardzo tutaj dobrze przyjęła. Obecnie uważam, że jak na Gabon i na takie nasze możliwości tutejsze misjonarskie, w tej pielgrzymce idzie ponad 200 osób, to jest rzeczywiście niemało. Szczególnie, że to są początki tak naprawdę pielgrzymowania na pieszo. I też nie jest to łatwe, bo jednak jest skwar, jest duchota, jest pył, jest ten klimat nie sprzyja takiej wysiłkowi takiemu fizycznemu, więc to jest rzeczywiście taki wysiłek, który jest duży, ale ludzie sobie bardzo cenią i rzeczywiście się to przyjęła taka forma spędzania wakacji, nie wiem, czy modlitwy, zanoszenia intencji do Matki Bożej po marszu, tak jak my to robimy, do Częstochowy czy do innych miejsc, to tutaj się to rzeczywiście przyjęło również. To piękna inicjatywa.
4: I jaki na pewno, jest odcinek drogi?
2: Zazwyczaj te odcinki są po 20 km, tak? Tutaj są, czyli one są dosyć krótsze niż u nas, ale to ze względu właśnie na tą
3: ciepło, tak, na klimat.
2: Tak, na ciepło, na tą rzeczywistość, która jest wokoło, to nie jest łatwe i dlatego tak wygląda, że no to jest 20 km, a nie tak jak u nas 35-40.
3: Czyli trochę jak pielgrzymka honoracka też, bo niebawem rusza.
2: Tak, jak najbardziej. Jak pielgrzymka honoracka, tak. I też specyfika dni jest również. Pielgrzymka honoracka, z tego co ja też chodziłem w tej pielgrzymce kilka razy, to też jest właśnie po 23-25 km, też nie są długie odcinki, też trwa 5 dni. Tyle, ile...
4: Tajemnic.
3: Czyli przenieśliście po prostu tam sobie tak na grunt.
4: Coś się rozłączyło chyba.
2: Pielgrzymki.
3: A, już chyba ojciec jest z powrotem.
2: Ja słyszę, tak, jest jak najbardziej dobrze.
3: Tak, a my tu chwileczkę mieliśmy jakieś takie pik, pik, pik, ale już słyszymy też.
4: Ale pik, pik, pik jest.
3: Pik, pik, pik z Gabonu. Przypominam słuchaczom, że rozmawiamy z ojcem Sebastianem, który jest teraz w Gabonie. Ale mi się tak przypomniało teraz taka rzecz, jak rozmawialiśmy na początku o pogodzie, bo teraz tak, Gabon leży dokładnie, ojcze, na równiku, czy to trochę jest tak dalej od geograficznie?
2: Miesiąc temu miałem okazję być w takiej miejscowości, która się nazywa Lambarene. To jest miejscowość, to jest położona mniej więcej to 200 kilometrów od Libreville, tutaj gdzie ja mieszkam obecnie. I to jest miejscowość, która leży prawie na samym równiku, ale jadąc z Libreville do Lambarene, mija się równik i tak Gabon, równik przecina Gabon, tak, równik przecina Gabon i tutaj jak najbardziej można Gabon leży na samym równiku.
3: Być dokładnie tak. Być dokładnie na równiku. A ja mam dla ojca takie...
2: Tutaj na przykład Libreville to jest mniej więcej czwarty stopień, tak?
3: Aha.
2: Stopień,
3: no to blisko też równika bardzo.
2: Tak, bo
3: ja mam takie zadanie dla ojca, albo może ojciec już to sprawdzał. Bo jak się wodę wypuszcza, to nie jest dziwne zadanie, to jest normalne. Jak wodę wypuszczamy na naszej półkuli z wanny, no to ten wir obraca się przeciwnie do ruchów wskazówek zegara, bo to jest tak zwana siła Coriolisa na naszej półkuli, tak jest. Na południowej jest odwrotnie, a na równiku ta woda powinna spływać bez wiru. I teraz może ojciec tego nie sprawdzał, ale takie zadanie ojcu dam do sprawdzenia.
2: Okej, ja mogę powiedzieć, że ja to sprawdzałem.
3: Tak?
2: Sprawdzałem i nawet to wczoraj jeszcze raz się temu przyglądałem w zlewie, nie w wannie, tylko w zlewie i rzeczywiście jest tak, że nie ma tego wiru.
3: Tak?
2: Nie ma tego wiru.
1: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
3: Czyli jednak woda tak prosto, równo. No to jednak...
2: Równo, tak, równo. Nie, woda się nie kręci. Tak, jak najbardziej. To jest prawda.
4: Harcerz by nie sparadził. Scout!
3: Nie, no bo to
2: fizyka
3: jest...
2: jak najbardziej nie kłamie.
3: Tak, fizyka nie kłamie, tak, bo właśnie chciałem to zapytać też tutaj, żeby... Jesteśmy. My jesteśmy, ojciec też pewnie zaraz będzie.
2: Ja słyszę.
3: Aha, no to dobrze, bo u nas coś od czasu do czasu coś tam tak pika sobie, ale to nic.
4: Pika na przerwę.
3: Nie, na przerwę. Nie. Będziemy tak ojca dzisiaj długo męczyć, ale chcieliśmy jeszcze zapytać o taką rzecz związaną z...
4: Słyszymy ojca.
3: Coś nam ucieka na razie.
4: To znaczy, że jesteśmy w Gabonie.
3: Musimy się połączyć jeszcze. Tak, uciekło nam połączenie.
4: Gabon sobie ofrunął.
3: Tak, słychać bardzo dobrze. Tak zaczęło pikać, aż nam ojciec uciekł i teraz
4: Ale wiedzą wszyscy, że to jest na żywo, ojcze. Nie wymyślamy.
3: Tak, nie.
2: Tak, 10 kilometrów plus sam internet tutaj nie jest rewelacyjny. Ja i tak wiem, że jest i cieszę się, że...
3: No właśnie, że ojciec może... Tak, że ojciec może rozmawiać, bo u nas w Polsce też nie jest rewelacyjny, bo my też mamy tutaj w tej naszej miejscowości różne...
4: Jak deszcz pada.
3: Powiem ojcu, że wystarczy, że tylko zaczyna padać deszcz, to od razu, bo mamy internet taki LTE, to od razu LTE wysiada, spada prędkość do poziomu takiego jak na początku XX wieku, na początku XXI wieku. I jak deszcz przechodzi, wszystko wraca z powrotem do normy. Taka ciekawostka w złej wsi.
2: Tutaj znowu jak deszcz zaczyna padać, to nie ma prądu.
3: Aha.
2: To jeszcze
3: gorzej.
2: Jeszcze gorzej.
4: A to chciałeś ojcu zadać jakieś pytanie?
3: Tak, bo chciałem zadać pytanie dotyczące właśnie tych spraw technicznych, bo tam wiemy, że na przykład siostry wspomożycielki, które są na Kubie, one tam rzadko korzystają z internetu, bo jest tam bardzo drogi. I rozmowy też. A jak to wygląda w Gabonie, jeśli chodzi o to? O internet, o ceny? Bo tam na pewno jako misję, no to może macie jakieś inne warunki albo coś w tym rodzaju,
2: tak,
3: ale...
2: Tak. Ceny są, jakby to określić w dużym skrócie, internet jest na pewno dużo, dużo, dużo droższy niż w Polsce, ale porównując to tak, dla Gabończyka tutaj internet jest bardzo drogi, ale jak my porównujemy ceny z Polską, czyli jakbym płacił za to w złotówkach, to nie są jakieś takie kolosalne ceny, dlatego że na przykład, czyli jakby to powiedzieć, no tutaj akurat w tym miejscu, gdzie my jesteśmy, to jest połączenie kablowe. Mhm. I to połączenie kablowe w domu, my płacimy za nie 20 tysięcy. 20 tysięcy to jest 120 zł za miesiąc. 120 zł za miesiąc i ten internet jest w miarę stabilny. I tak jak my patrzymy na to od strony polskiej, to dosyć dużo jak za internet, ale to nie jest taka suma, która nie jest do której nie da się zapłacić, ale na przykład dla Gabończyka to jest 20 tysięcy
3: franków
2: gabońskich. To już jest bardzo dużo. I dlatego w większości Gabończycy nie mają internetu w domu. Jak już to korzystają, tutaj jest bardzo popularne, jest możliwość zakupu internetu w telefonach i ten internet nie jest za szybki, nie jest go za bardzo dużo, ale oni korzystają z czegoś takiego, jak się nazywa WhatsApp. To jest taki...
3: Tak, te komunikatory.
2: Komunikator i wtedy oni tam jakoś komunikują się przez tego WhatsAppa, przez ten internet, który nie zabiera dużo tam po prostu tych megabajtów i sobie wykupują jakieś tam pakiety, takie 200 mega, 300 mega i one są dużo, dużo tańsze niż taki internet, który jest po prostu bez ograniczeń darmowy, no w sensie taki, że jest...
3: Tak, że jest go tam... Właśnie.
2: Tak, tylko ty kupujesz sobie takie pakiety po prostu po 200-300 mega tego internetu, bo na przykład teraz chcesz do kogoś zadzwonić, bo chcesz jakoś napisać, komuś wysłać zdjęcie i oni raczej to tak wygląda, raczej jeszcze tak z tego korzystają z tego internetu, raczej internet w telefonie, który jest bezlimitowy albo który ma, nie wiem, wiele giga tego internetu, to jest raczej niemożliwe jeszcze, nie ma czegoś takiego.
3: Ale ja rozumiem, że skoro Gabon jest tak rozległy i ma dużo terenów, to tam praktycznie infrastruktura, jeśli chodzi o sieć komórkową, no to raczej bardziej ogranicza się pewnie do do większych miast, tak? I
2: tylko, tak, tylko, to jest prawda.
3: No bo nikt nie będzie budował...
2: Nawet taka rzeczywistość to jest z tej pielgrzymki z Nutumy Kokowiczy, to jest to 80 km i tak naprawdę no, telefony są duże problemy i jeżeli chcecie korzystać z tego telefonu czy z internetu, to właśnie w Nutum, czyli tam, gdzie się zaczyna pielgrzymka, później nie ma i jest Kokowicz, czyli też to jest małe miasto, tam jest maszt, który daje internet, który daje też i po prostu telefon, czyli, a później są dziury, tak, to jest tak, jak mówi się, dziury komunikacyjne, to jest taki dziur jest masę, tak,
3: To nie ma sensu budować, bo to jednak duże koszty są i ja sobie przypominam, jak było w latach 90. w Polsce, to też tak było, że trzeba było, kiedyś tam miałem telefon komórkowy i chciałem zadzwonić do Bożenki, jak pracowała, a ja byłem w terenie, to trzeba było przejechać 20 km, żeby nadajnik znaleźć. Czyli podobnie jak w Gabonie.
4: Ojcze, a tak jak ojciec mówi o tych, ja tak sobie tak na logikę wymyśliłam, czyli osoby najczęściej mieszkają blisko dużych miast, czyli nie ma tak, że mieszkają w jakichś takich, nie wiem, lasach. Tak ja sobie tak wyobrażam, że chyba tam nie mieszkają.
2: Znaczy, to nie jest tak. No, duża część, połowa ponad mieszkańców Gabonu mieszka rzeczywiście w stolicy i druga część, mi się wydaje, że jedna czwarta mieszka w dużych miastach, czyli 3/4 rzeczywiście mieszka w miastach, ale jest też dużo, dużo wiosek. I tak jak mówiłem w ostatnim naszym spotkaniu, są również tutaj jeszcze te ludy tubylcze, czyli pigmeje, którzy mieszkają rzeczywiście w takich rzeczywiście puszczy tropikalnych, żyłem jeszcze tak bardzo, bardzo tradycyjnie i tak bardzo też, że tak powiem, rzeczywiście wchodzą w kontakt z naturą, w naturze. To również tutaj, jak się jedzie tymi drogami w prowincję, poza miasta, to jak najbardziej ludzie mieszkają przy drogach głównych, w wioskach, ale to są bardziej raczej takie pojedyncze domy, kilka domów, które są obok siebie. To nie są takie wioski w naszym rozumieniu, tylko to są bardziej takie po prostu miejsca zasiedlone pojedynczymi osobami, pojedynczymi wioskami. Mhm. Nie ma jakiejś infrastruktury, sklepów, innych tego typu rzeczy, tylko przez to, że jest droga, że są samochody, że można coś sprzedać, że można coś
3: zarobić,
2: profitować jakby z tej drogi. Tam też to się dają i te wioski jak najbardziej są. Kiedyś też te dzisiejsze miasta, czyli te takie jak Lambaréné, Makoku, Franceville, to były kiedyś wioski. Tam były, to były takie stolice etniczne, konkretnych grup etnicznych, dlatego że w Gabonie jest, z tego co ostatnio tam się dopytywałem, to ponad 50 grup etnicznych, czyli 50
3: to dużo, takich to dużo.
2: Plemion. 50 plemion, które tu wcześniej mieszkały i każdy region miał tak jakby takie właśnie te plemiona, które tam były te wioski. One teraz się przekształcają trochę bardziej w miasta, bardziej trochę w takie już ucywilizowane miejsca, ale to są też charakterystyka danego regionu, danego plemienia, które tam mieszkało, które tam żyło i ono jakby no, daje tą charakterystykę całości Gabonu, bo jest, Gabon jest bardzo różnorodny, jeżeli chodzi o te plemiona, tak? To nie jest, mimo na pewno kultura francuska to wszystko spaja, język francuski to spaja, ale Gabon jest bardzo, bardzo różnorodny.
3: No tak, bo to jednak dużo, dużo różnorodnych tam gdzieś tych plemion mieszkało, jak brat mówi i to jednak no to takie też troszeczkę jak i kiedyś w Polsce było, te różnice kulturowe są nadal w różnych regionach i nazwy i tak dalej, ale tam jednak no, ta kultura...
2: To jest cały czas bardziej żywe, tak?
3: Bardziej żywa.
2: Szczególnie, że też dużo ludzi tutaj jest dwujęzycznych, to znaczy, że zna język francuski i zna język plemienia danego. I są też śpiewy cały czas w tym języku, czy w niektórych miejscach są liturgie w tym języku, msze święte właśnie, jest trochę jeszcze tych strojów, z danego jakiejś dekoracji, z danej kultury, z danego tego plemienia, czy jakichś takich tradycji właśnie związanych z tym plemieniem. Więc jakby jak najbardziej jest tutaj to bardzo żywe nadal. Mhm.
4: A Gabończycy mają wakacje, dzieci? Ojcze?
2: Tak, jak najbardziej. Oficjalnie one zaczynają się... oficjalnie zaczynają się, zaczęły się 20, czyli wczoraj, tak? W poniedziałek. Zaczęły się wczoraj.
3: Aha.
2: Tak. Zaczęły się wczoraj te wakacje, ale tak naprawdę zaczęły się trochę wcześniej, bo tutaj jest tak, że ten system nie jest taki stricte, nie jest taki szczegół, taki pilnowany jak u nas, że to od deski do deski, tylko trochę każda szkoła sobie troszeczkę dostosowuje program i kalendarz. Mhm. Jak najbardziej dzieci są teraz na wakacjach i bo został tu przyjęty kiedyś dawno ten system francuski, a system francuski mimo wszystko jest dużo, bardzo podobny do naszego systemu edukacji. Mhm. I dzieci są oficjalnie na wakacjach. Tak.
4: Czyli mają 2 miesiące wolnego, tak jak u nas?
2: Tak, tak. Mniej więcej tyle mają wolnego. Tak, jak najbardziej mają 2 miesiące wolnego, choć to się różnie, inaczej chyba troszkę jest, można by opisać, co te dzieci robią w czasie tego wolnego.
4: Czyli to jest kolejna rozmowa, ojcze.
3: No bo tak, bo tutaj dzieci wyjeżdżają gdzieś tam nad morze na przykład i tak dalej, a w Gabonie pewnie to zupełnie inaczej wygląda. Odpoczynek, urlop.
2: Tak, zupełnie inaczej wygląda. Dlatego, że raczej tutaj nie ma takiej możliwości, żeby nie ma jakichś takich dużych zorganizowanych wyjazdów. Są czasami jakaś konkretna organizacja, tak jak ja na przykład robię w następnym tygodniu, będę organizuję rekolekcje tygodniowe, takie wakacje, kamp taki dla ministrantów, tak? Mhm. No to wtedy z nimi jedzę, czy jakieś kolekcje powołaniowe, to z nimi gdzieś jadę, coś robię. Ale to raczej musi być po prostu jakaś grupa specyficzna, jakaś organizacja, która coś robi dla dzieciaków, bo raczej nie ma takich odgórnych, zorganizowanych takich wyjazdów, wakacji, kolonii, czy jakiegoś tego typu rzeczy, czy firm, które się tym zajmują. Mhm. I tutaj raczej jest taka specyfika, że jeżeli rodzina ma, jeżeli jakaś rodzina ma rodzinę na wsi, to zazwyczaj dzieci z miasta jadą na wieś, a dzieci ze wsi jadą do miasta.
3: Do miasta.
4: Kiedyś u nas też tak było, ojcze.
2: Jest taka wymiana, tak? Jest taka wymiana, że wymieniają się rodziny dziećmi po prostu, tak?
4: To ojciec ma teraz dużo zajęć.
2: Na pewno tak. Na pewno jest tak, że czy dużo to każdy jakby miesiąc ma swoją specyfikę. Ale na pewno jest tak, że teraz młodzież, jak byli w szkole, to też było więcej może takich spotkań oficjalnych, różnych katechezy, pracy z młodzieżą, a teraz raczej to są coś bardziej zorganizowanego, coś bardziej dużego, tak jak to się mówi, robi się coś takiego dużego.
4: A to ojciec nich, tak. W szkole również uczy?
2: Bardziej tutaj nie uczę, tylko bardziej jest to taka funkcja bardziej kapelana, czyli bardziej odwiedzać, rozmawiać z nimi, rozmawiać z mszę świętą, być z nimi, plus katecheza przy parafii, tak? Bo katecheza jest przy parafii.
4: Mm-hmm. To już teraz wiemy, ile ojciec tu ma obowiązków w Gabonie. A my tu ojcu jeszcze czas, godzinę zajęliśmy, co?
3: No chyba dobrze, no jednak...
4: Dobrze, z Polską chociaż troszeczkę ojciec porozmawiał.
3: Polską pewnie ojciec rozmawia codziennie. Ale może...
4: Najbliższymi.
3: Ale no, tutaj nasi słuchacze też nam bardzo cieszą się, że robimy takie wywiady, które są... No chociażby nie każdy może być w Gabonie, posłuchać o tych rzeczach, które
2: tak,
3: są.
2: Tak, jak najbardziej.
3: Można to tam zobaczyć coś... No, można zobaczyć jakieś zdjęcia w internecie, no ale to tylko są zdjęcia, a tam ojciec jest fizycznie, wie, mieszka, żyje, a my tego nie doświadczymy jednak i to jest bardzo ważna rzecz, tak, dla nas cenna.
2: Najbardziej się cieszę, że mogę dzielić się tym doświadczeniem ze słuchaczami. Tak,
3: my też bardzo się cieszymy.
4: Mhm.
3: Myślę, że ojcu teraz...
4: Będziemy chyba się powoli żegnać, bo ojciec już też troszeczkę zmęczony jest.
3: A w ogóle to chciałem zapytać, bo u nas jeszcze jest w miarę jasna, w Gabonie już ciemno na pewno.
4: Ciemno pewnie.
2: Tak, to jest specyfika klimatu, to jest też pytanie w temacie jak najbardziej, że specyfika klimatu równikowego polega na tym, że tutaj słońce wschodzi równo o 6 rano.
3: I zachodzi też.
2: Czyli i równo o 6, czyli 18 zachodzi i ten, czyli jest 12 godzin, 12 godzin jasno, 12 godzin ciemno i nie ma tutaj żadnej różnicy, jeżeli chodzi o porę suchą i mokrą. Cały rok jest tak samo. I od 18 jest tutaj już po prostu ciemno.
4: Noc, spać.
3: No tak. Bo też nie ma...
2: Jestem oczywiście zmęczony, szczerze przyznam, bo nie dość, że tam trochę choroba mnie ostatnio męczy, ale też jest tak, że dzisiaj właśnie, że wyglądam na tą pielgrzymkę, na której byłem, to musiałem wstać o 5:10 rano, więc nie miałem możliwości jak najbardziej odpocząć, czy gdzieś tam położyć się w międzyczasie, chociaż troszkę, więc jestem jak najbardziej trochę tak ciało czuję, że tak to zmęczenie dnia.
3: To wierzymy na pewno. Tym bardziej, ojcu, dziękujemy za to, jeszcze za ten wysiłek, który ojciec poświęcił dla nas tutaj, dla słuchaczy, także naprawdę bardzo dziękujemy.
2: I naprawdę wszystkich serdecznie pozdrawiam. Nie wiem, czy są tam jacyś ludzie, którzy znam osobiście, że tak powiem, ale jeżeli tak, to bardzo serdecznie pozdrawiam i cieszę się z tego kolejnego spotkania w Radiu Kuropatwa.
3: Tak, no mamy tutaj słuchaczy, wyświetlają się co chwilę, jacyś i ze Szczecina, i z Warszawy, z Działdowa, z różnych miejscowości. Nie wiemy, kto to tam jest, ale w każdym razie, ja mówię o Polsce, bo też tutaj słuchacze są i z Londynu, nie zawsze też te miejscowości się zgadzają z tym, co jest rzeczywiście, bo gdzieś czasami na przykład pojawia nam się Lipno, które według komputera leży przy granicy z Niemcami.
4: Także jest ale, spora gromada.
3: Sporo gromada dzisiaj jest, naprawdę nas dość dużo.
4: Zwłaszcza, że my dzisiaj też obchodziliśmy rok bajkowej Kuropatwy, to tak wcześniej mieliśmy o 7:30 też naszą rocznicę, że jesteśmy z dziećmi przez rok czasu.
3: Wytrzymały z nami.
4: Dzieci z nami wytrzymały.
3: Że ojciec z nami wytrzymuje, to też jest.
4: Tak, to tym bardziej.
3: No, też dziękujemy bardzo ojcu za cały dzisiejszy wywiad i...
4: No i do kolejnego razu.
2: Bardzo cieszę, mam nadzieję, że ktoś został przez to ubogacony jakoś i że to było coś interesującego, co w tej rozmowie się działo, wszystkie informacje, które były dane, moje
3: tak,
2: doświadczenie
3: na pewno.
2: I ogólnie.
3: Na pewno.
2: Bardzo się cieszę i bardzo miło.
3: My też pozdrawiamy jeszcze raz wszystkich słuchaczy. Dzisiejszym naszym gościem był zapowiadany już od poniedziałku brat Sebastian Piasek, kapucyn, współbrat ojca Honorata. Ostatnio bajkę mieliśmy nawet o ojcu Honoracie, napisaną przez siostrę Annę ze Zgromadzenia Honorackiego, bo tak jakoś nam to jest bardzo honorat bliski. Jak...
4: Tak, dla maluchów siostra przygotowała, siostra Ania, co był problem, że nie ma o honoracie dla najmłodszych i się okazało, że...
3: Że napisała bajkę taką, no tak, taka opowieść...
4: W rozdziałach pisze, no, tak.
3: Taka opowieść od narodzin i później i tak dalej, także...
4: Drugi raz dział mamy dopiero.
3: No.
4: Tu ojca zaskoczyliśmy.
2: Bardzo fajnie, niech Bóg błogosławi, niech żeby się to wszystko rozwijało i żeby służyło ludziom, bo to są dobre rzeczy na pewno, bardzo dobre.
3: Też ojcu bardzo dziękujemy, Bóg zapłać za nasze spotkanie dzisiejsze i też dziękujemy słuchaczom.
2: Dziękuję bardzo.
4: Z Panem Bogiem.
3: Wszystkiego dobrego Bogiem. Jeszcze raz, Bogiem. Wszystkiego dobrego.
2: Bogiem.
3: Z Bogiem.

56 7

0: Zbliża się czas wakacji.
1: Spędzi piecze?
0: Sensitive Bonicle, maść do twarzy i ciała, skóra topowa. To strzał w dziesiątkę.
1: Ja już mam.
0: Skóra jest po niej miękka i elastyczna, a podrażnienia i szorstkość znikają.
1: Zajrzyj na stronę produkty Bonifraterskie.
0: Poleca Radio Europa 2.

0: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
1: Szukasz naturalnego sposobu na zdrowe i obfite plony? W polu, ogrodzie, sadzie czy na działce? Poznaj kompost Revita, organiczny środek, który poprawia właściwości gleby. Revita to bogactwo składników odżywczych, azotu, fosforu, potasu i mikroelementów. Poprawia strukturę gleby, zatrzymuje wodę i działa długotrwale. To nowoczesna, bezpieczna i naturalna alternatywa dla nawozów mineralnych i obornika. Zamów Revita w Remondis Bydgoszcz z wygodną dostawą lub odbiorem osobistym w Bydgoszczy przy ulicy Inwalidów 45. Zadzwoń 723 187 050 lub odwiedź remondis.bydgoszcz.pl. Kompost Revita. Naturalna siła Twoich upraw. Są smaki, które przenoszą nas do domu. Do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jaką mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.

0: Dzień dobry Państwu. Bardzo mi jest miło w ogóle tu wygłaszać już drugi raz takie seminarium na temat właśnie dynamiki Ziemi i takich aspektów globalnych, jeśli chodzi o naszą planetę. Dzisiaj będzie na temat pola magnetycznego Ziemi, czyli mechanizmów generacji. Skąd pole magnetyczne ziemskie się bierze? No i pewnych cechach dynamiki tego pola magnetycznego. Także przejdźmy do rzeczy. Jeśli chodzi o strukturę Ziemi, wgłębną, no to tutaj jest ona tak schematycznie pokazana na tym obrazku, czyli skorupa jest na samym wierzchu i to jest taka warstwa, która ma grubość około powiedzmy 40 kilometrów, średnio rzecz biorąc. W niektórych miejscach jest cieńsza, w niektórych grubsza, ale to jest kilkadziesiąt kilometrów zawsze. W związku z tym, no to jest w zasadzie nic, jeśli chodzi o promień Ziemi. Cały promień Ziemi to jest około 6400 kilometrów. I pod tą skorupą jest płaszcz, po angielsku mantle. Ten płaszcz to też są skały i to grubości około 3000 kilometrów, to jest warstwa skał. I pod nią dopiero jest jądro Ziemi. I to jądro Ziemi też się składa z dwóch części, to znaczy jest warstwa płynna o szerokości około 2300 kilometrów i w samym środku jest taka kula żelaza i niklu i ona ma promień około 1000 kilometrów. Ta warstwa płynna tutaj to jest płynne żelazo. I dzisiaj w zasadzie tylko tą warstwą się będziemy zajmować, bo to właśnie ta warstwa jest odpowiedzialna za generację pola magnetycznego. Tutaj jest schematycznie takie pole dipolowe narysowane i ono jest generowane poprzez przepływ tego płynnego żelaza właśnie w tym jądrze Ziemi. Czyli 3000 kilometrów pod powierzchnią jest płynne żelazo, warstwa płynnego żelaza, które się nazywa jądrem zewnętrznym. I ten przepływ generuje pola magnetyczne. To, co, jakiego rodzaju jest to przepływ, to jest przepływ konwekcyjny. On jest napędzany termicznie. I znaczy termicznie, ale z tej termiki może też wynikać taki drugi mechanizm składnikowy, mówi się też konwekcja chemiczna. On się pojawił w momencie, kiedy zaczęło krystalizować to jądro wewnętrzne. Dlatego, że w całym jądrze mamy związki żelaza i siarki. I żelazo oczywiście jest ciężkim pierwiastkiem, a siarka jest dużo lżejsza. W związku z tym, jeżeli żelazo zaczyna krystalizować tutaj na tym jądrze wewnętrznym, to uwalnia się lekka siarka i to daje wyporność. I to jest taki drugi bardzo dobry, bardzo efektywny mechanizm również tworzenia wyporności, czyli właśnie mechanizm konwekcyjny, który powoduje, że te przepływy tutaj w tym jądrze są na tyle efektywne, że generują pole. Ja za chwilę, mam nadzieję, uda mi się wyjaśnić trochę więcej szczegółów, w jaki sposób właśnie to pole, w jaki sposób ten przepływ to pole magnetyczne generuje. No więc tak, najogólniej rzecz biorąc, to mechanizm odpowiedzialny za generację pola magnetycznego. To jest bardzo podobny do tego, co Państwo znacie z prądnicy. Takie prądnice są na przykład w dynamie rowerowym, prawda? No w wielu w ogóle przyrządach takiego codziennego użytku. Polega to na tym, że jest jakaś ramka przewodnika elektrycznego, która obraca się w zewnętrznym polu magnetycznym. To jest ramka. Jak ja zacznę wirować w ramku, w tym polu magnetycznym, to zmienia się struktura powierzchni zakreśloną przez ramkę. Dlatego, no bo zmienia się ten kąt ramki w stosunku do kierunku pola magnetycznego. Jeżeli zmienia się ten strumień, to z praw Maxwella, to jedno z praw Maxwella, to jest prawo Faradaya, prawo indukcji, to taki zmienny strumień pola magnetycznego powoduje powstawanie siły elektromotorycznej, czyli napięcia, które z kolei powoduje przepływ prądu. I płynie sobie w tej ramce prąd. A z kolei wiadomo też z prawa Ampera, że jeżeli płynie prąd, to on też generuje pole magnetyczne. W związku z tym, jeżeli mamy dodatnie sprzężenie zwrotne, innymi słowy, jeżeli jest dobrze dobrany kierunek rotacji ramki do kierunku pola magnetycznego, no to wtedy ten układ może nie potrzebować nawet tego zewnętrznego pola. Już to początkowe pole zewnętrzne można wyłączyć. Innymi słowy, można zabrać te magnesy w ogóle stąd, a układ już będzie sobie sam generował swoje własne pole magnetyczne i może je w ogóle nabudować jeszcze silniejsze niż to początkowe, no zależnie od tego, ile energii wkładamy do tego układu. Jeżeli będziemy bardzo wydajnie kręcić ramką, to możemy to pole nabudować bardzo, bardzo silne, ale ten układ już sobie sam będzie z tej energii, którą my wkładamy, to pole magnetyczne generował. I tutaj sytuacja jest dość podobna. To znaczy, jeżeli popatrzymy sobie tutaj na tą strukturę Ziemi z lewej strony, pod tym płaszczem czerwonym mamy to pomarańczowe jądro. No to właśnie w tym jądrze mamy, ono tutaj no jakby jest powiększone z prawej strony i można sobie wyobrazić, że tam w centrum jest właśnie to jądro stałe. I teraz ten przepływ tu napędzany to jest właśnie generowany różnicą temperatur. A sama różnica temperatur powoduje też rozszerzalność. Prawda? Znaczy, że tutaj tam, gdzie jest cieplej, czyli na samym dole, płyn się rozszerza, a jeżeli się rozszerza, to znaczy, że ma mniejszą gęstość niż otoczenie i niż to wyżej, i w związku z tym też jest siła wyporu i chce go, no i ten element idzie do góry. I te przepływy właśnie w tym jądrze zewnętrznym są odpowiedzialne za to, jakby odpowiadają temu ruchowi tej ramki w tym modelu prostym, który pokazałem przed chwilą. Energia, która tutaj odpowiada tej energii kręcenia tą ramką, czyli na przykład w rowerze będzie to energia ruchu koła rowerowego, to jest ten pierwotny strumień ciepła, który jest wynikiem tego, że planeta stygnie. Czyli jak planeta powstała 4,5 miliarda lat temu, była bardzo gorąca, od tamtego momentu zaczęła stygnąć. Jak się w związku z tym wytworzył gradient ciepła, od tego bardzo ciepłego wnętrza do powierzchni, która już trochę zdążyła ostygnąć, to ten właśnie gradient temperatury, ten strumień ciepła napędza ruchy konwekcji. Konwekcja sama w sobie, no to właśnie wyjaśniłem to, skąd się bierze wyporność. To jest zjawisko obserwowalne w życiu codziennym, nawet w garnku, prawda, można zobaczyć. To jest istotnie inna rzecz niż wrzenie, prawda? To nie chodzi o tworzenie się pary w całej objętości, tylko chodzi o same ruchy konwekcyjne, sam przepływ, który powstaje o wiele, wiele wcześniej niż w ogóle pojawi się wrzenie w takim garnku, czy też w czajniku. Jak to tutaj jest? Właśnie będziemy sobie krok po kroku w te coraz bardziej w szczegóły wchodzić. Ja będę się starał wyjaśnić te poszczególne aspekty tego przepływu, które są odpowiedzialne za generację pola magnetycznego. Mówiąc najogólniej, to jest tak, że ten przepływ generuje prądy elektryczne, no i te prądy elektryczne z powrotem generują pole magnetyczne. Czyli przepływ wygina linię pola magnetycznego i potrzebny jest, podobnie jak w prądnicy, początkowy impuls pola. A pole magnetyczne w takich układach zachowuje się tak, jak taka nitka rzucona na przepływ. Ono się wygina dokładnie tak, jak ten przepływ mu każe. W związku z tym, jeżeli to pole prędkości wygina i rozciąga tę linię pola, to z tego to pole się robi bardzo mocno niejednorodne. Jak jest niejednorodne, to właśnie prawo Ampera mówi, że z takiego wirowego pola magnetycznego musi się wytworzyć prąd. A jak będzie prąd, to on może odtworzyć pole, o ile będziemy mieli dodatnie sprzężenie zwrotne. I ja będę się starał właśnie o tych rzeczach trochę.
1: Słuchacie Radio Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Powiedzieć. Także taki przepływ właśnie na bazie ogólnie rzecz biorąc takiego mechanizmu hydrodynama generuje nasze pole magnetyczne ziemskie i tak samo pole magnetyczne Słońca, wszystkich innych planet, które w ogóle mają jakieś istotne pole magnetyczne, czy też w ogóle innych gwiazd, które też są namagnesowane, bo oczywiście nie wszystkie obiekty silne pole magnetyczne mają. Tu chciałbym parę rzeczy powiedzieć. Otóż ten przepływ w tym jądrze Ziemi jest bardzo silnie turbulentny. To znaczy, on jest bardzo chaotyczny i w nim są obecne wszystkie skale. Można to sobie wyobrażać tak, że tam są obecne wiry o w zasadzie każdej możliwej skali, to znaczy nawet od metrów, prawda, co dla jądra już jest czymś niezwykle małym, do prawda, kilku tysięcy kilometrów. Grubość jądra to jest 2300 km, tak jak pokazałem na pierwszym slajdzie, jednym z pierwszych slajdów, a także tutaj mamy ogromną ilość tych skal do dyspozycji w takim turbulentnym przepływie. Proszę tak sobie wyobrazić, takim parametrem mierzącym albo mówiącym nam, czy przepływ jest silnie turbulentny czy nie, to jest tak zwana liczba Reynoldsa. Ta liczba Reynoldsa to jest skala prędkości U razy skala długości L, czyli grubości jądra, i podzielić przez lepkość tego płynu. Jeżeli U to jest milimetry na sekundę, bo taka jest mniej więcej prędkość przepływu w jądrze, czyli 1000 metra na sekundę. L to jest 2000 kilometrów, prawda, czyli 2 miliony metrów, a mamy to podzielić przez lepkość, która jest mniej więcej 10 do minus 6 metra kwadrat na sekundę, no to ten parametr wychodzi nam 10 do 9, czyli miliard. No to ta liczba Reynoldsa jest naprawdę ogromna. To jest miliard. W takich układach laboratoryjnych często 20 tysięcy to już jest duża liczba Reynoldsa, przepływ jest bardzo chaotyczny i turbulentny. No to jak jest to miliard, no to proszę sobie wyobrazić, że ta turbulencja jest tam naprawdę bardzo silnie rozwinięta. To oznacza, że jest bardzo, z matematycznego punktu widzenia, tak się mówi, że jest bardzo nieliniowa. Jeżeli jest nieliniowa, to ona matematycznie jest bardzo skomplikowana do opisu. Turbulencja w ogóle jest takim czymś, no, to 150 lat trwają próby opisu i się nie udało takiego pełnego. To się opisuje w pewnych granicach, czasem się opisuje konkretne przypadki, ale ogólnego opisu nie ma. To jest bardzo trudny, skomplikowany problem, ale niestety powszechny. W związku z tym wiele układów jest naturalnie turbulentnych, ale właśnie przez to, że to jest takie trudne, to no, wiele ludzi na tym łamało głowy. Zaczęło się od Kelwina, tam Kolmogorow, potem Landau. Bardzo, bardzo wiele osób pracowało nad turbulencją, bardzo wiele znanych nazwisk. To się niestety nie udaje tak łatwo. Nie udaje się po prostu opisywać. Chociaż oczywiście ta teoria tam wolno, bo wolno, ale jednak się rozwija. I teraz tak, bardzo ważnym aspektem tej turbulentnej dynamiki jest coś takiego, co nazywa się twierdzeniem Taylora-Proudmana. To ono jest tutaj dla osób, które są zainteresowane trochę matematykę znają i wiedzą mniej więcej, co to znaczy, co tu jest napisane. Ja podałem, ale i tak zaraz dokładnie wyjaśnię, o co chodzi. To twierdzenie Taylora-Proudmana mówi, że jeżeli mamy układ szybko rotujący, Ziemia jest układem bardzo szybko rotującym, co to znaczy? To znaczy, że no, dla nas może to nie jest jakoś tak strasznie szybko, jeżeli powiemy, że to jest jeden obrót na dobę, prawda? A jednak okazuje się, że z punktu widzenia dynamiki wielkoskalowych układów, takich jak atmosfera Ziemi, czy jądro Ziemi, to ta rotacja jest wystarczająco szybka, żeby siły bezwładności związane rotacją były dominujące. Innymi słowy, jedną z takich sił bezwładnościowych jest siła Coriolisa. Ta siła Coriolisa jest tutaj napisana. 2 omega razy U. Omega to jest prędkość rotacji, tak? Czyli to jest właśnie ta prędkość, jeden obrót na dobę, prawda? Natomiast U to jest prędkość przepływu płynu w jądrze Ziemi. Czyli wyobraźmy sobie jakiś tam element płynu, on ma prędkość U i siła Coriolisa działająca na niego to jest 2 omega razy U. To razy to jest takie wektorowe, razy to już nie będę tłumaczył, ale to jest operator, to jest mnożenie wektorowe. I teraz jeżeli ta siła Coriolisa jest rzeczywiście dominująca i inne siły są istotnie mniejsze, a rzeczywiście w jądrze Ziemi tak jest, bo druga w kolejności siła to jest siła magnetyczna, czyli siła Lorentza, ale ona jest około 100 razy słabsza. W związku z tym w pierwszym rzędzie, czyli jakby tak jak patrzymy na ten problem, to tak naprawdę pierwszy bilans, który zachodzi w bilansie sił, to jest bilans właśnie tej siły Coriolisa po prostu z gradientem ciśnienia i z niczym innym. A jeżeli coś takiego mamy, to twierdzenie Taylora-Proudmana mówi, no to znowu dla zainteresowanych powiem, że wystarczy wziąć taki operator rotacji z tego równania i od razu dostajemy to. Ale generalnie tezą tego twierdzenia jest to, że pole prędkości, czyli prędkość tego elementu płynu, robi się niezależna od kierunku wektora rotacji, czyli tego kierunku. Jeżeli nasza Ziemia wiruje wokół własnej osi, to właśnie ten wektor rotacji jest na kierunku tej osi. Tak? No to znaczy, że ta prędkość jest niezależna od kierunku, od kierunku związanego z osią rotacji. Czyli można go nazwać Z, czyli to jest po prostu kierunek północ-południe, prawda? Czyli w pierwszym rzędzie prędkość przepływu w jądrze jest niezależna od kierunku północ-południe. No to jest bardzo silny wiąz i on naprawdę bardzo dużo daje. Bo jeżeli sobie wyobrazimy takie komórki konwekcyjne, które transportują ciepło od tego wewnętrznego jądra do płaszcza, no to one będą miały strukturę takich cylindrów de facto. Takich cylindrów, które po prostu będą przenosiły to ciepło od takiego stycznego cylindra do tego jądra wewnętrznego, do zewnętrza, do powierzchni, granicy jądro-płaszcz. Oczywiście to jest zidealizowana sytuacja, bo wiadomo, że ta siła Lorenza tam jest, inne siły też tam są, więc one czują ten idealny bilans, który ja tutaj narysowałem. I to nie jest dokładnie tak, że te wiry są takie piękne i mają taką piękną symetrię, a na dodatek jeszcze, tak jak powiedziałem, to wszystko jest turbulentne, więc tu są bardzo wiele różnych skal tych wirów. Ten obrazek tutaj jest oczywiście bardzo uproszczony i to nie jest dokładnie tak, ale on za to pokazuje, jak takie wiry wyglądają na tym kierunku północ-południe. Natomiast trzeba sobie wyobrazić, że ich jest dużo, jest bardzo wiele malutkich wirów i są też takie duże, które są rozsiane w tym jądrze i są i takie. A dodatkowo efektem nieliniowym jest jeszcze to jest taka już ciekawostka, że wszystko, całość jeszcze dryfuje w kierunku zachodnim. Jest taki zachodni dryf. To jest efekt naprężeń Reynoldsa, jeżeli ktoś jest zainteresowany takim hasłem. To jest po prostu efekt bezwładnościowy też, który powoduje, że no, nadaje oddziaływania, fluktuacje turbulencyjne powodują taki wiatr, który jakby spycha wszystko ku zachodowi. Więc no to są takie właśnie aspekty tej dynamiki. To jest bardzo istotne, dlatego że jeżeli, jakby nawet tak w przybliżeniu tylko, mamy taką niezależność od Z, to jeżeli ktoś sobie wyobrazi właśnie takie wiry konwekcyjne, to już w ogóle na pierwszy rzut oka pewnie łatwiej sobie wyobrazić, że to nasze pole magnetyczne w związku z tym, no jego oś tego dipola, no to nie przez przypadek jest związana właśnie z osią rotacji, prawda? To ta rotacja jest odpowiedzialna za to twierdzenie Taylora Proudmana, za spełnienie tego twierdzenia, za to, że właśnie te wiry są osiowe i w związku z tym one też generują pole o osi, która jest tylko niewiele odchylona od osi rotacji. No i dobrze, to są takie właśnie aspekty tej dynamiki. I teraz wejdźmy troszkę bardziej w szczegóły, bo na razie tak bardzo ogólnie mówiłem, że przepływ jest taki chaotyczny, turbulentny, że tam się dużo dzieje. No ja mogę powiedzieć ogólnie, że właśnie wyginane są linie pola, z tego wyginania tworzy się prąd, potem z tego prądu odtwarza się pole. No ale może ja teraz jest pora, żeby właśnie wejść już trochę bardziej w szczegóły i powiedzieć, w jaki sposób dokładniej to się dzieje, no bo przecież da się oczywiście trochę więcej powiedzieć, trochę dokładniej opisać, dlaczego akurat takie pole, jakie my mamy, jest generowane. No i jak ten mechanizm wygląda? To jest Ziemia. To ma być Ziemia na tym obrazku. No i wyobraźmy sobie, że tutaj właśnie ta oś obrotu, to jest tutaj to axis, tutaj podpisane po angielsku axis i tutaj mamy kierunek obrotu zaznaczony, wiadomo, z zachodu na wschód. I wyobraźmy sobie, że mamy takie pole w płaszczyźnie południkowej początkowo, czyli że w płaszczyźnie południkowej mamy już jakieś pole magnetyczne, że? To teraz w tym jądrze ten przepływ, no oczywiście on jest niejednorodny, no trudno oczekiwać, żeby jądro, które jest płynne, rotowało jak ciało sztywne. Nie rotuje jak ciało sztywne, tylko no jest tam właśnie ta konwekcja, tam się bardzo wiele dzieje w tym jądrze, a dodatkowo to, co powiedziałem, ten taki wiatr, powodowany tą bezwładnością, no to daje prędkość kątową. A prędkość kątową, która zależy od głębokości. Ta prędkość kątowa w jądrze jest silnie zależna od głębokości. To znaczy ona jest maksymalna w centrum, a przy brzegach jest mniejsza. Czyli przy jądrze stałym i przy płaszczu jest mniejsza. A to oznacza, że jeżeli mamy początkowe takie pole południkowe, to taka rotacja różnicowa, czyli zależna od głębokości, będzie tą linię pola wyginała. Prawda? No będzie musiała ją wyginać, bo tak jak powiedziałem, to się zachowuje jak taka nitka albo sprężynka, czy też gumka, która po prostu, jeżeli przepływ jest niejednorodny, no to ta gumka będzie tak rozciągana i przesuwana. I właśnie tak się linie pola magnetycznego zachowują. To jest wynik praw Maxwella. To zachowanie to jest wynik praw Maxwella, czyli najbardziej fundamentalnych, podstawowych praw natury, albo praw, które należą do klasy tych najbardziej fundamentalnych, podstawowych praw natury. W związku z tym z tego pola, które południkowego, to się często mówi poloidalne pole, to jest trochę ogólniejszy termin, ale na nasze potrzeby ono jest po prostu południkowe, to z tego pola będzie wychodziło takie pole w płaszczyźnie równoleżnikowej, prawda? No bo jeżeli wygniemy tę linię pola, no to pojawi się składowa równoleżnikowa. Jak dostatecznie długo poczekamy, to po prostu wręcz się to będzie zawijać do takiego stanu, prawda? Czyli tego pola równoleżnikowego będzie się robiło bardzo dużo, ono będzie się robiło bardzo silne. Myśli, że to pole równoleżnikowe właśnie poprzez ten tak zwany efekt omega, czyli ten efekt, że rotacja jest różnicowa, że zależy od głębokości, to ona z takich linii pola południkowego będzie wytwarzała silne pole równoleżnikowe. A to równoleżnikowe często się mówi toroidalne. I to jest jeden efekt. I on do wyobrażenia jest dość łatwy na szczęście. I to jest taki prosty do wyobrażenia efekt, ale niezmiernie istotny, jeśli chodzi o jądro Ziemi. Bo on daje nam w zasadzie za darmo jedną połowę cyklu dynama, czyli tworzenie pola toroidalnego z pola poloidalnego, pola równoleżnikowego z pola południkowego. I to jest efekt omega. Że? I teraz przejdźmy do drugiego efektu. Drugi efekt jest trudniejszy do wyobrażenia, bo to jest efekt, który jest związany z turbulencją, czyli właśnie z tym nieliniowym, bardzo, bardzo takim chaotycznym przepływem w jądrze Ziemi. Ale, jak się okazuje, wystarczająco jednak uporządkowanym, żeby wygenerował coś wielkoskalowego, koherentnie. W związku z tym, co my tutaj mamy? Jeżeli wyobrazimy sobie, że ta linia tutaj, ta gruba linia na tym obrazku, to jest linia pola równoleżnikowego, dobrze? Toroidalnego. No to jeżeli sobie wyobrazimy konwekcyjny prąd wstępujący, że prąd wstępujący od jądra wewnętrznego do płaszcza. Idzie sobie taki prąd i będzie wyginał tą linię pola, prawda? No musi ją wygiąć, no bo on ją ciągnie za sobą. No to zaczyna ją wyginać. Ale mamy siłę Coriolisa. I siła Coriolisa, jak mi powstanie coś takiego, to ona działa tak, to jest omega wektorowo razy U. Siła Coriolisa, to tam Państwo możecie też na przykład kojarzyć, że to jest taka siła bezwładności, która, no, dzięki której w ogóle istnieją cyklony, prawda? Bo tam się bilansuje właśnie to omega razy U, ta siła Coriolisa z gradientem ciśnienia. Ona jest zawsze prostopadła do kierunku przemieszczania się elementu płynu. Ona też powoduje, że pory, prawda, się zawsze ścierają bardziej z jednej strony, bo jeżeli pociąg podróżuje, no to omega razy U daje pewną siłę i rzeczywiście, jeżeli pociąg podróżuje z północy na północ, no to ta siła Coriolisa omega razy U daje siłę na ten pociąg i rzeczywiście tory się z jednej strony bardziej ścierają. To są takie powszechnie znane fakty, więc ja dlatego do nich chwilowo nawiązuję, żeby Państwu unaocznić efekty działania siły Coriolisa. Niektórzy, kiedyś był też taki artykuł w Delcie, pamiętam, na temat tego, czy wiry w wannie można, kierunek wirów w wannie można stowarzyszyć z siłą Coriolisa. Oczywiście nie można, bo to jest zbyt drobnoskalowy wir, on jest za mały. Więc siła Coriolisa tu w ogóle nie gra żadnej roli, jeśli chodzi o kierunek tego wiru w wannie czy w zlewie. On po prostu zależy tam od profilowania samego spływu, to jest jasne. Natomiast oczywiście gra rolę właśnie w wyżach i niżach. No i teraz jeszcze raz, jeżeli mam, bo ten prąd wstępujący wygnie mi tę linię tak jak tutaj, no to ta siła Coriolisa będzie powodowała skręcanie takiej pętelki. I ta pętelka się skręci w ten sposób. No i proszę zobaczyć, jak ja mam teraz skręconą taką pętelkę, no to z kolei pole magnetyczne w takiej pętli powoduje przepływ prądu, tak jak ta strzałka tu pokazuje. Ta strzałka pokazuje kierunek przepływu prądu stowarzyszony z tą pętelką. Więc ta pętelka wygeneruje mi nowy prąd. I ten prąd mi, no oczywiście on sam swoje jakoś lokalne pole magnetyczne będzie stwarzał, ale to inaczej powiedzmy. Powiedzmy tak, że jeżeli takich zjawisk będzie naprawdę dużo i one będą przeważały zjawiska, które będą powodowały prąd w jednym kierunku, prawda? No to oznacza, że z tego się wytworzy wielkoskalowy prąd, który będzie równoległy do tej linii toroidalnego pola, czyli będzie w płaszczyźnie równoleżnikowej. Naraz prądu w płaszczyźnie równoleżnikowej wytworzy mi się pole w płaszczyźnie południkowej. I to jest właśnie ten mechanizm, który mi odtwarza z kolei z pola równoleżnikowego pole południkowe. I w ten sposób cykl się zamyka. I mamy zamknięty model, że jedno pole, jedna składowa pola, toroidalna, odtwarza się z poloidalnej, ale odwrotnie też, poloidalna odtwarza się z toroidalnej. W związku z tym cykl się zamyka i mamy pełne, zamknięte dynamo, które może operować. I żaden początkowy impuls już nie jest potrzebny. Ten impuls mógł być pochodzić od jakiejś przelatującej gwiazdy w okolicy, mógł kiedyś tam dawno pochodzić od czegokolwiek, bo we wszechświecie jest dużo rzeczy, które mogły dać początkowy impuls pola magnetycznego, mógł być słaby. Układ sam sobie nabudował pole silne i już je teraz podtrzymuje na bazie tej energii termicznej, którą zakumulował w momencie powstania, no i potem jeszcze przez, no tutaj konkretnie można powiedzieć, zderzenie z dużym obiektem, czyli Teją. No i właśnie, i to jest taki efekt. Tylko teraz, jedna ważna rzecz, no bo ja tak mówiłem o tym dodatnim sprzężeniu zwrotnym, mówiłem o tym, że właśnie o ile będzie tak, że będzie przeważał jeden kierunek, prawda? Jeden kierunek tych pętelek, żeby dawać zgodny prąd, żeby te prądy się nawzajem nie znosiły. No właśnie, a dlaczego tak jest, że rzeczywiście przeważa jedna kierunkowość? No, to wynika, to znowu jest efekt tego, że istnieje ta siła Coriolisa, bo ta siła Coriolisa, jej obecność, czyli rotacja, powoduje łamanie symetrii odbiciowej. Łamanie symetrii odbiciowej, czyli inaczej chiralność, nadaje chiralność temu przepływowi i właśnie nadaje kierunkowość takim pętelkom. I to oczywiście tutaj jeszcze jest ważna sama siła Coriolisa, owszem, łamie odbiciową symetrię, ale jakby to nie wszystko, bo ona jeszcze musi być sprzągnięta ze stratyfikacją gęstości. Na przykład, no z czymś, co jeszcze też łamie tą symetrię góra-dół. Bo coś musi nam złamać jeszcze symetrię góra-dół, żeby mieć pełne łamanie symetrii. Natomiast stratyfikacja gęstości na całe szczęście w tych układach w ogóle jest zawsze prawie obecna, bo to jest po prostu stratyfikacja związana z silną grawitacją, więc oczywiście gęstość silniej rośnie z głębokością wiąże się. A to oznacza, że my rzeczywiście mamy chiralność w tym przepływie, czyli jest preferowana pewna kierunkowość tych pętel. I w tym turbulentnym przepływie, w tych drobnoskalowych zjawiskach tutaj zobrazowanych na tym slajdzie, jest preferowana kierunkowość pętela. Jedna konkretna, a nie tak, że jest tyle samo jednego kierunku co drugiego. I no i właśnie ten układ w ten sposób wybiera sobie pewną chiralność i potem dzięki temu ten efekt może być no, operatywny i rzeczywiście bardzo, nie chcę powiedzieć, efekt jest efektywny. Chciałem powiedzieć, że znaczy ten mechanizm może być bardzo efektywny, jeśli chodzi o generację pola magnetycznego. I teraz tak, tu właśnie to jest moment, kiedy by się przydał ten filmik, który zapowiedziała pani Agata Goździk na samym początku, bo to jest filmik, który pokaże państwu, jak to jest częste i że to się w przyrodzie w ogóle naturalnie zdarza, jak układ może w sposób naturalny wybierać chiralność poprzez spontaniczne złamanie symetrii. Tutaj tym łamaniem symetrii jest właśnie ta stratyfikacja gęstościowa. A to, co pokażemy, to oczywiście nie ma żadnego bezpośredniego związku z samym jądrem, tylko tutaj chodzi o samą taką ogólnie pojętą fizykę układów, gdzie rzeczywiście spontaniczne łamanie symetrii prowadzi do wyboru chiralności. Także Agato, jeżeli mógłbym cię poprosić o filmik, ja zatrzymuję udostępnianie chwilowo i bym...
2: Rotacja obiektu geometrycznie symetrycznego, ale o niejednorodnym rozkładzie masy, na przykład tak zwane Rattleback Toy, inaczej Kelt, pokazuje, jak spontaniczne łamanie symetrii może prowadzić do wyboru chiralności, czyli kierunku rotacji przez układ. Na filmie widać, że zadanie rotacji obiektu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara powoduje w zasadzie spodziewany efekt powolnego hamowania rotacji. Jednak zadanie rotacji w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara prowadzi do raptownej niestabilności i układ sam zmienia kierunek rotacji, przechodząc przez fazę bujania się na kierunku wzdłużnym. Jest to spowodowane niejednorodnym rozkładem masy, czyli faktem, że oś momentu bezwładności obiektu nie jest równoległa do osi symetrii dla jego geometrycznego kształtu. Naturalnie kierunek odchylenia decyduje o wyborze preferowanego kierunku rotacji. Innymi słowy, można inaczej wykonać Rattleback i będzie on preferował kierunek zgodny z ruchem wskazówek zegara. Aby lepiej zrozumieć mechanizm stojący za wyborem kierunku rotacji przez Rattleback, rozważmy dwa uproszczone przypadki. Jeżeli ugotowane na twardo jajko postawimy na czubku, to naturalnie przewróci się ono. Jest to efektem rozkładu masy w jajku, czyli faktu, że środek masy jajka znajduje się ponad środkiem krzywizny zaokrąglonego czubka jajka, a zatem pionowa pozycja jajka jest całkowicie niestabilna. Jednak jeśli silnie zakręcimy ugotowane na twardo jajko, wstanie ono do pionu i będzie wirować w pozycji pionowej. Jest to oczywiście efekt związany z rotacją jajka, dokładniej z tak zwaną siłą Coriolisa, bezwładnościową siłą występującą w układach rotujących. Ten sam efekt Coriolisa jest odpowiedzialny za zmianę kierunku rotacji Rattleback Toy. Siła Coriolisa jest powszechna w układach naturalnych, a w jądrze ziemi jest podstawowym efektem prowadzącym do chiralności przepływu płynnego żelaza. Jednak to nie wszystko. Ważnym elementem dynamiki Rattleback Toy jest również dynamika cienkiej warstwy powietrza w obszarze styku obiektu i podłoża. Aby lepiej zrozumieć tego typu efekty, przyjrzyjmy się dynamice tak zwanego dysku Eulera, prostej zabawki wykonanej z metalu, ciężkiego dysku, dla którego będziemy badać precesję. Kolorystyka pokazu jest tylko efektownym dodatkiem. Dynamicznie ważny jest raptowny moment zatrzymania się dysku. Dla tego zjawiska ważne znaczenie ma dynamika warstwy powietrza pomiędzy dyskiem a podłożem, która w końcowej fazie ruchu jest już bardzo cienka, co powoduje ogromne gradienty prędkości powietrza w tej warstwie, a w konsekwencji bardzo silną dysypację energii związaną z tarciem, czyli lepkością powietrza, pomimo tego, iż sam współczynnik lepkości powietrza jest niewielki. To pokazuje, jak ważne w dynamice płynów potrafią być cienkie warstwy z dużymi gradientami prędkości przepływu. Popatrzmy jeszcze raz na dynamikę Rattleback Toy. Gdy zakręcimy obiektem w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, obiekt ewidentnie nie chce się w tym kierunku obracać i zawraca. Jednak proces zawracania polega na przekazie energii rotacyjnej na energię ruchu, polegającego na bujaniu się obiektu na kierunku wzdłużnym, a później ta energia transformuje się na ruch rotacyjny w przeciwnym kierunku. Jest to wynik raptownej niestabilności układu, wywołanej nierównomiernym rozkładem masy, działaniem sił grawitacji i Coriolisa oraz sił tarcia, gdzie również dynamika cienkiej warstwy powietrza w obszarze styku obiektu z podłożem gra istotną rolę. Taki prosty eksperyment pokazuje, jak naturalne układy potrafią wybierać chiralność poprzez spontaniczne łamanie symetrii. Na koniec warto jeszcze zauważyć, że jeśli zakręcimy obiektem w ruchu przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, to na samym końcu możemy także zaobserwować słabą inwersję kierunku rotacji, tylko o innej dynamice. Jest to słaba niestabilność polegająca na zamianie energii rotacyjnej na energię ruchu kiwającego się na kierunku poprzecznym do wzdłużnego, jak kiwanie kołyski dziecka. I z tej energii następnie układ czerpie, aby zmienić kierunek rotacji. Gdyby wyeliminować całkowicie efekt hamowania wywołany tarciem, układ zachowywałby się oscylująco. Z raptowną niestabilnością na kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara prowadzącą do inwersji. Oraz powolną, słabą niestabilnością na kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, jednak również prowadzącą do inwersji.

Bardzo dziękuję za filmik. To ja teraz spróbuję wrócić do udostępniania. Filmik się udało zrobić właśnie dzięki naszemu działowi popularyzacyjnemu. I

współczynnik w równaniach, który jest tutaj, tak jak się wyliczy, to się pojawia taki współczynnik w równaniach, ktoś nazwał ten współczynnik alfa i przyjęło się po prostu, że się będzie mówiło na to efekt alfa. W efekcie można sobie zażartować, że jądro Ziemi jest alfą i omegą, ponieważ mamy oba efekty, efekt alfa i efekt omega, i mówi się w ogóle na dynamo ziemskie, że jest typu alfa omega, że jest to dynamo typu alfa omega. I tu rzeczywiście można zobaczyć, na górze jest ten efekt omega, czyli po prostu rozciąganie linii południkowych na kierunku wzdłużnym, na kierunku równoleżnikowym. W związku z tym w ten sposób generujemy to pole równoleżnikowe z pola południkowego i efekt alfa, turbulentny efekt, który jednak przekłada się na wielkoskalowe prądy i te wielkoskalowe prądy płynące na kierunku równoleżnikowym potem tworzą pole poloidalne, czyli południkowe. Czyli efekt alfa jest potrzebny w tym cyklu, w tej połowie cyklu generacji pola równoleżnikowego z południkiem, a omega odwrotnie. I teraz jeszcze mogę to takie pokazać zbiorczy obrazek. Proszę tutaj zobaczyć, że właśnie są już oba efekty zobrazowane i rzeczywiście mamy silne pole toroidalne. Tak nawiasem mówiąc, w samym jądrze pole toroidalne jest silniejsze niż pole poloidalne. To dopiero na zewnątrz, to które wychodzi tam już na powierzchni, to rzeczywiście obserwujemy prawie tylko ten osiowy dipol. Natomiast tutaj rzeczywiście w jądrze mamy i to pole toroidalne, które się tak zapętla wokół jądra ze względu na ten efekt rozciągania, ale oczywiście powstają komórki konwekcyjne, tworzą pętle i te pętle są obracane przez siłę Coriolisa i one tutaj rzeczywiście się składają na pole poloidalne, czyli południkowe. Proszę zauważyć jedną rzecz, że te pętle tworzone są inaczej, w innym kierunku na półkuli południowej i na północnej. No nic dziwnego, dlatego że przecież one są tworzone przez siłę Coriolisa. A przecież ten przepływ, ten konwekcyjny przepływ, ta komórka konwekcyjna ma pionową składową przeciwną na półkuli południowej niż na półkuli północnej. Tak? No to oznacza właśnie, że one będą obracane w drugim kierunku, te pętelki, ale proszę również zobaczyć, że to właśnie bardzo dobrze, bo właśnie dzięki temu to wszystko się zgrywa i dzięki temu kierunek pola poloidalnego zarówno na północy, jak i na południu jest właśnie ten sam. W związku z tym, dlatego właśnie, że pole toroidalne z kolei tutaj ma inny kierunek niż tutaj, prawda? No bo mamy właśnie tą różnicową rotację, która jeżeli wygina te linie południkowe, no to ostatecznie właśnie prowadzi do takiej dynamiki pola tego równoleżnikowego. I to jeśli chodzi o te takie podstawowe mechanizmy generacji. Podsumowując, można właśnie powiedzieć, że nasze dynamo ziemskie jest typu alfa-omega, gdzie oba te efekty są istotne do generacji naszego wielkoskalowego. Przy okazji mówienia o dynamice jądra Ziemi i o dynamice w ogóle pola magnetycznego, no to taki dryf zachodni na przykład pola magnetycznego rzeczywiście jest obserwowany, to jest obecne to już od dziesiątek lat. No ten dryf zachodni rejestrujemy, to nawet więcej, dlatego że to żeglarze nawet obserwowali coś takiego, więc to nawet kilkaset lat, można powiedzieć, jest tych obserwacji. Tutaj w to wszystko bardzo ładnie się wpisują fale, które się w jądrze Ziemi rozchodzą, czyli takie naturalne mody drgania w tym jądrze. Po prostu ruchy falowe w tym płynnym żelazie. I są tak zwane fale Mach. Fale Mach to jest M magnetic, A wyporność, czyli Archimedean, a C to właśnie ta siła Coriolisa. Jak te trzy siły są obecne, no a wiemy już, że w jądrze są, to ich współdziałanie daje pewien związek dyspersyjny, który opisuje propagację fal, które zostały nazwane falami Mach. I te fale zarówno występują w wersji globalnej, czyli rozchodzą się w całym jądrze, jak i również jest coś takiego, co się nazywa SOC, SOC się mówi w skrócie, to z angielskiego Stratified Ocean at the Top of the Core, czyli to jest ustratyfikowany gęstościowo ocean przy powierzchni, przy granicy jądropłaszcz, czyli na powierzchni jądra, można powiedzieć, tak? To jest raptem około 80 km grubości, więc w porównaniu z grubością całego jądra 2300 km to jest bardzo mało, ale tam jest bardzo silna stratyfikacja gęstości, ona to jest stabilna stratyfikacja i tutaj jakby taki obrazek, no wyciąć sobie taki kawałek takiego właśnie tego ustratyfikowanego oceanu,

na powierzchni jądra, to on by tak wyglądał i ta fala typu mak ma właśnie taką formę, że tego typu komórki się tutaj tworzą i, no i ona się oczywiście propaguje i można to, i taka propagacja jest w ogóle obserwowana. Najkrótsze okresy takich fal to jest około 60 lat. I taka fala została zaobserwowana. Fale Rossbiego, to jest nazwisko, Rossby. I fale Rossbiego, no to my je też znamy z atmosfery ziemskiej. One dynamicznie są bardzo ważne w atmosferze. Różne rzeczy powodują, mają wpływ na pogodę. Natomiast w jądrze Ziemi, no to jest jeden z też z fundamentalnych modów, tam się rozchodzących. I do tego, żeby taka fala istniała, potrzebne jest właśnie wirowanie, czyli ta prędkość omega, prędkość rotacji układu, jak również potrzebna jest krzywizna brzegu, czyli tej granicy jądropłaszcz. Proszę popatrzeć, że jeżeli ja ten wektor omega tutaj gdzieś sobie narysuję, no to ta składowa prostopadła do granicy jądropłaszcz, ona będzie silnie zależała od szerokości geograficznej, prawda? Jeżeli ja to narysuję tutaj, to ta składowa będzie o wiele, wiele mniejsza. A jeżeli ja to narysuję tu blisko bieguna, to ona będzie no, bardzo duża, prawie cała, ona będzie prawie całym tym wektorem rotacji. Ona silnie zależy od szerokości geograficznej. I właśnie ta zależność ma bardzo istotne znaczenie przy generacji fal rozbiegu. One istnieją dzięki temu, że właśnie jest ta zależność prędkości kątowej od, czy też składowej prędkości kątowej od szerokości geograficznej, no oraz że ta prędkość kątowa w ogóle istnieje, prawda? Czyli że my rzeczywiście wirujemy. I te fale Rossbiego, jakby razem z tymi falami Mach, tworzą takie turbulentne pole falowe w tym jądrze. I z tego pola falowego właśnie generowana jest siła elektromotoryczna, która ostatecznie daje prądy, które generują nasze pole magnetyczne. To jest trochę inne spojrzenie na ten problem, ale to znaczy w ostatecznym rozrachunku wszystko zbiera się do tego samego, natomiast to są wciąż te same efekty alfa i omega, natomiast tutaj rzeczywiście ta siła elektromotoryczną można pokazać, że ona jest generowana poprzez oddziaływania takich fal, takich modów podstawowych właśnie w tym jądrze Ziemi. Bardzo Państwa przepraszam, akurat mi zadzwonił telefon, już go wyłączam. To są te takie najważniejsze fale. Jeszcze tutaj dodałem, że są fale torsyjne. Takie fale torsyjne to jest ten obrazek tutaj w prawym dolnym rogu. I to jeżeli sobie wyobrazimy takie cylindry styczne do jądra wewnętrznego, to jeden cylinder powiedzmy drga w jedną stronę i pociąga za sobą drugi. Ale ponieważ pole magnetyczne przenika je wszystkie, to siła Lorentza, ta siła magnetyczna, działa jak siła zwrotna. W związku z tym ona w pewnym momencie wyhamowuje je i zaczyna powodować, że one się zaczynają obracać w drugą stronę. No i oczywiście jeden pociąga za sobą następny i taka fala zaczyna się propagować od jądra w stronę płaszcza. I stąd ta nazwa torsyjna. Można sobie wyobrazić, jak takie cylindry właśnie w ten sposób jak oscylują, tak drgają. No to właśnie takie fale też się propagują i zarówno fale Rossbiego, jak i fale torsyjne też zostały zaobserwowane w jądrze Ziemi. Fale Rossbiego najkrótsze okresy mają około 25 lat. Także z nimi jest, jeśli chodzi o obserwacje, w zasadzie najprościej, dlatego, bo jeżeli w miarę dobre obserwacje mamy od około 120 lat, a naprawdę dobre od 60, no to te 25 lat się tu bardzo ładnie wpisuje, no bo jesteśmy w stanie nawet 2-3 okresy nawet, no jeżeli wziąć te 120, no to nawet po około 5 okresów takiej fali wychwycić, a to jest bardzo już dobra sytuacja, żeby zidentyfikować obecność takiej fali w danej. No więc to jako taka ciekawostka, właśnie te fale w jądrze Ziemi też odgrywają bardzo istotną rolę. I na koniec jeszcze, no bo to wiadomo, pobudza wyobraźnię i większość osób pewnie o tym słyszała, więc chciałem powiedzieć o tym zjawisku, które zachodzi w dynamice pola magnetycznego, czyli o inwersji biegunowości tego pola. Czyli, że od czasu do czasu N z S-em się zamienia. Prawda? Czyli, że jak obecnie, no to taka ciekawostka, to pewnie no, każdy łatwo zrozumie, że na północy geograficznej magnetyczny biegun jest S akurat, prawda? No dlatego właśnie, że wskazówka kompasu zwraca się w tamtą stronę, prawda? No to jeżeli N zwraca się w tamtą stronę, to znaczy, że tam jest S.
Czyli tak naprawdę na północy geograficznej mamy S magnetyczny. No to to, że obecnie tak mamy, to oczywiście tak w historii nie zawsze było, bo czasem to N z S-em się zamienia. W gruncie rzeczy, tak naprawdę, z punktu widzenia takiej dynamiki właśnie układów chaotycznych, to nie to jest dziwne, że się zamienia, bo to jest bardzo naturalne, że takie inwersje powinny zachodzić. Dziwne jest raczej to, że występują okresy bardzo długiej stabilności dla takiej biegunowości, czyli to, co mamy na lewej stronie, że taka biegunowość określona dla Ziemi jest bardzo długo stabilna. Ona potrafi być milion lat stabilna, a potrafi być nawet kilka milionów lat stabilna, a najdłuższe okresy, które znamy przynajmniej, to były nawet stabilności, to było nawet 60 milionów lat. No to rzeczywiście jest wyjątkowo długi superchron. I to jest nawet dziwne, że właśnie coś takiego zachodzi, bo takie inwersje są w gruncie rzeczy naturalnym procesem i one, no, bardziej właśnie powinniśmy się zastanawiać nad tym, co powoduje, że to pole jest właśnie. I teraz różne, właśnie sporo można w sumie o tych inwersjach powiedzieć. Najważniejsze jest to, że oczywiście dobrego mechanizmu nie znamy, pełnego mechanizmu takiego, żeby był konsensus w świecie nauki co do tego, że to jest właśnie to, to nie ma. Ale jednak też sporo wiadomo, to znaczy my jesteśmy w stanie sporo opisać i zrozumieć, co się dzieje w takim procesie inwersji. Również zrozumieć właśnie, dlaczego przez dłuższy czas to pole potrafi być stabilne. I właśnie tutaj parę rzeczy można powiedzieć. No więc tak, ten obrazek po prawej stronie dla odmiany pokazuje strukturę pola w trakcie inwersji. To wszystko to jest wynik symulacji numerycznych. To były takie symulacje z 1995 roku, bardzo słynna symulacja, gdzie rzeczywiście cechy ziemskiego pola udało się już uzyskać, nawet z tymi dobrymi skalami czasowymi. Że to zachowanie tego pola było rzeczywiście takie, jak oczekiwane dla Ziemi. Także właśnie ta inwersja rzeczywiście była stosunkowo szybka w stosunku do tych okresów stabilności pola. Czyli innymi słowy, tak jak w Ziemi, jeżeli przeskalowalibyśmy te wyniki symulacji numerycznej, to rzeczywiście ona zabierała raptem kilka tysięcy lat, a okresy stabilności to byłyby miliony. W związku z tym to dość szybka inwersja z tego punktu widzenia. I to polega na tym, że to dipolowe pole magnetyczne bardzo, bardzo słabnie. Znaczy jest prawie już niezauważalne, tak słabe. Wtedy dominację uzyskuje moment kwadrupolowy, który i tak jest o wiele, wiele słabszy niż ten dipolowy w momentach, gdy ten dipolowy jest silny. Prawda? Ale właśnie w okresie inwersji ten kwadrupolowy, taki słaby kwadrupol uzyskuje dominację. I tutaj, ponieważ no to jest obrazek z jednej strony, no to nie wszystkie bieguny tego kwadrupola widać, powinny być cztery, jednego nie widać. No i rzeczywiście to jest takie pole kwadrupolowe, które zresztą jest też dość dynamicznie zależne od czasu. I ono tam się zmienia w trakcie tej inwersji, a potem na koniec to pole dipolowe się ostatecznie odbudowuje. I jeżeli mamy inwersję, no to z przeciwnym znakiem, i wtedy niebieskie by było na dole, a żółte by było na górze, bo się odbuduje z przeciwnym znakiem. I tak mniej więcej wygląda dynamika inwersji. Oczywiście może być tak, że to pole dipolowe bardzo osłabnie, ten kwadrupol uzyska dominację, ale potem jak się odbuduje, to się odbuduje z tym samym znakiem. I to jest wtedy wycieczka, silna wycieczka. Może być słaba wycieczka, to znaczy ten dipol po prostu trochę tylko osłabnie, to wtedy widać efektywnie, jakby ten biegun się dość mocno odsunął od bieguna geograficznego. Natomiast od pewnego momentu już nie można tak interpretować, bo w pewnym momencie to już nie można po prostu interpretować jako odsunięcie się osi dipola, tylko po prostu jako takie osłabnięcie dipola, że go prawie nie ma i inne multipole wchodzą w grę i wtedy już tego nie ma. No w każdym razie słabe wycieczki też istnieją. Istnieją silne wycieczki i istnieją również inwersje biegunów. Wszystkie trzy rzeczy są obecne i jest to de facto to samo zjawisko fizyczne, no tylko tyle, że musi być silne, żeby zaszła inwersja. Jeśli chodzi o to, co się dzieje w jądrze podczas inwersji, no to właśnie to jest problem. Dlatego, że to jest, no, tam czasem się da coś zaobserwować. Rzeczywiście czasem wychodzą takie wielkoskalowe zaburzenia, bardzo, bardzo wyraźne, widoczne w symulacjach numerycznych, które można faktycznie stowarzyszyć z tą inwersją i wtedy jest dobrze, bo to całą fizykę takiego procesu wtedy można zrozumieć.
ale to jest rzadko, niezwykle rzadko. Właśnie standardowa sytuacja jest taka, że inwersja sobie zachodzi, no bo wszystkie równania są całkowicie symetryczne ze względu na zamianę znaku pola magnetycznego. I ta inwersja sobie zachodzi, natomiast w ogóle trudno jest znaleźć jakieś charakterystyki tego chaotycznego przepływu, które by się w jakiś istotny sposób zmieniały i my moglibyśmy stowarzyszyć je ze właśnie tą zmianą biegunowości. To jest rzeczywiście bardzo złośliwe. To znaczy, to niestety tak jest, że trudno zaobserwować w charakterystyce tego turbulentnego przepływu coś w trakcie inwersji, co by nam mówiło o tym, że rzeczywiście zachodzi inwersja. No i stąd, no jakby, no pomysłów, dlatego właśnie, to też nie jest tak, że my jesteśmy zupełnie bezradni, bo oczywiście różne modele się tworzą i różne pomysły istnieją. Na przykład niestacjonarność tego pola falowego, o którym mówiłem, może powodować tego typu zachowania, że właśnie w takim turbulentnym przepływie rzeczywiście ewolucja pola ma w naturalny sposób, taki chaotyczny właśnie, te inwersje generuje poprzez to, że te efektywne współczynniki, jak na przykład efektywna turbulentna lepkość i efektywne turbulentne oporność, omowa, zależą od czasu. Jak one zależą od czasu, to rzeczywiście dynamika pola bardzo, bardzo silnie wpływa. No proszę wyobrazić sobie, że dyfuzja pola raz jest silna, raz jest słaba. No to jak jest silna, no to będzie powodowało silną tendencję do rozpadu tego momentu dipolowego właśnie. W związku z tym, jeżeli ona jest czasowo tylko silniejsza, to pole będzie się chciało rozpadać, a potem jak znowu zmaleje, to ono się wzmocni i będzie silne. Także no są różne pomysły, ale tak jak powiedziałem, nie ma konsensusu co do tego, żeby powiedzieć, jakie efekty są ostatecznie odpowiedzialne za tą inwersję. Więc tak, tymi obrazkami chciałbym zakończyć, a oczywiście, jeśli Państwo byście mieli jakieś pytania, to ja z chęcią, jeżeli będę oczywiście umiał, to Państwu odpowiem. Także dziękuję bardzo za uwagę.

0: Zbliża się czas wakacji.
1: Spędzi piecze?
0: Sensitive Bonicle, maść do twarzy i ciała, skóra topowa. To strzał w dziesiątkę.
1: Ja już mam.
0: Skóra jest po niej miękka i elastyczna, a podrażnienia i szorstkość znikają.
1: Zajrzyj na stronę Produkty Bonifraterskie.
0: Poleca Radio Europa 2.

0: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
1: Szukasz naturalnego sposobu na zdrowe i obfite plony? W polu, ogrodzie, sadzie czy na działce? Poznaj kompost Revita, organiczny środek, który poprawia właściwości gleby. Revita to bogactwo składników odżywczych, azotu, fosforu, potasu i mikroelementów. Poprawia strukturę gleby, zatrzymuje wodę i działa długotrwale. To nowoczesna, bezpieczna i naturalna alternatywa dla nawozów mineralnych i obornika. Zamów Revita w Remondis Bydgoszcz z wygodną dostawą lub odbiorem osobistym w Bydgoszczy przy ulicy Inwalidów 45. Zadzwoń 723 187 050 lub odwiedź remondis.bydgoszcz.pl. Kompost Revita. Naturalna siła Twoich upraw. Są smaki, które przenoszą nas do domu. Do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.

Nazywam się Andrzej Dragan, pracuję tutaj i w Singapurze. Zajmuję się łączeniem teorii względności z teorią kwantową, cokolwiek by to znaczyło. Znaczy, w praktyce to oznacza tyle, że badamy takie dosyć standardowe zagadnienia teorii informacji kwantowej i zastanawiamy się, co by się stało, gdyby w pobliżu na przykład znajdowała się czarna dziura, albo co by się stało, gdyby cały ten protokół znajdował się w

w takich dziwnych okolicznościach, w których przestrzeń jest pokrzywiona. No i w jaki sposób to by wpływało na takie zagadnienia jak teleportacja kwantowa i tego typu rzeczy. Problem jest taki, że 100 lat temu powstała teoria względności. Niedawno obchodziliśmy stulecie odkrycia ogólnej teorii względności, ale złośliwi mówią, że można by równie dobrze obchodzić stulecie nieodkrycia kwantowej teorii względności albo kwantowej teorii grawitacji. Dlatego, że problem polega na tym, że mamy ogólną teorię względności, która opisuje skale kosmiczne, gwiazdy, układy słoneczne, czy tak jak nasz, albo całe galaktyki, albo takie ekstremalne twory, o których dzisiaj będę mówił, jakimi są czarne dziury. Ale z drugiej strony mamy teorię kwantową, która opisuje mikroświat, zagadnienia w mikroskali i ten opis jest kompletnie inny i te opisy do siebie nie pasują. I zastanawiamy się, czy istnieje teoria, która by łączyła w jakiś sposób opis zarówno skal mikro i skal makro w taki sposób, żeby ogólna teoria względności była jakimś granicznym przejściem z tej nieznanej jeszcze kwantowej teorii grawitacji, a z kolei taka znana nam teoria kwantowa byłaby przejściem granicznym tej nieznanej teorii do mikroskal. Póki co coś takiego nie udało się skonstruować i walczymy z tym od 100 lat, dosyć bezskutecznie. Natomiast ja dzisiaj będę mówił o poczciwej tej stuletniej teorii, ogólnej teorii względności, bez jakichkolwiek, bez włączania w to zagadnień kwantowych. I chciałbym Państwu powiedzieć mniej więcej na temat tego, czym są czarne dziury, ale nie w taki sposób, jak można o tym czytać w opracowaniach popularnonaukowych, gdzie możecie przeczytać, jak się zachowują, jakie są ich właściwości, ale jesteście zdani na to, żeby uwierzyć autorowi tej książki, bo po prostu są to skomplikowane zagadnienia i nie do wszystkiego można dojść samodzielnie, czytając po prostu sobie sam tekst. Chciałbym Państwu postarać się pokazać, dlaczego właściwości czarnych dziur są takie, jakie są. I chciałbym część tych właściwości Państwu w pewien sposób wyprowadzić prostymi rozumowaniami, które prowadzą jako w logiczny sposób do wniosków, o których możecie czytać na przykład w prasie popularnonaukowej. Także będziecie mogli w zasadzie prześledzić te argumenty, które będę Wam przedstawiał i sami ocenić, czy rozumiecie tą drogę, czy Was przekonuje, czy nie. W tym sensie jest to bliższe fizyce, bo w fizyce staramy się nie wierzyć nikomu na słowo i też nie chcę, żebyście mi wierzyli na słowo. Więc jeżeli coś Was niepokoi albo z kimś się nie zgadzacie, to chętnie podyskutuję również. Jak są jakieś pytania, to możecie mi przerywać na bieżąco. Tak jak Einstein dotarł do ogólnej teorii względności poprzez spostrzeżenie, o którym za chwilę powiem, on twierdzi, że to spostrzeżenie było najszczęśliwszą myślą w jego życiu. To znaczy to, o czym za chwilę Wam powiem, on uznał za tak ważne spostrzeżenie, dzięki któremu po 10 latach pracy, wytężonej pracy, bardzo frustrującej zresztą, udało mu się odkryć ogólną teorię względności, której konsekwencjami są czarne dziury, której konsekwencjami są fale grawitacyjne i wiele innych rzeczy. Tak swoją drogą Einstein, mimo że odkrył równania ogólnej teorii względności, po raz pierwszy podał je w poprawnej formie, mimo że po drodze się wiele razy mylił, to nie wierzył do końca w konsekwencje swojej własnej teorii. Na przykład poddawał pod wątpliwość możliwość istnienia czarnych dziur, o których dzisiaj będę mówił, o których już obecnie wiemy, że istnieją. Poddawał pod wątpliwość istnienie fal grawitacyjnych, które zostały parę lat temu odkryte i za to była przyznana Nagroda Nobla. Zresztą te fale grawitacyjne powstały w wyniku zderzenia się czarnych dziur, więc Einstein powątpiewał w istnienie jednych i drugich. Mimo że jednej i drugiej logicznie wynikają z jego własnej teorii, więc to pokazuje, że nawet tak wybitni ludzie często mają wątpliwości co do zupełnie logicznych rozumowań, które wynikają z ich własnych przemyśleń, dlatego że te konsekwencje są tak dziwne i zaskakujące. I nawet on nie chciał wierzyć do końca, że coś takiego jest możliwe. Ale ta myśl, o której się wszystko zaczęło, przydarzyła mu się, zdaje się, jak on jechał windą i zauważył, że jak winda przyspiesza albo spowalnia, to czuje się taką dodatkową siłę, która wbija nas w podłogę. Jak winda jedzie w górę i przyspiesza w górę, to czujemy, że stajemy się trochę ciężsi, jak gdyby. Podczas gdy winda zaczyna przyspieszać w dół, to czujemy się trochę lżejsi. I Einstein zauważył, że gdyby taka winda w ogóle zaczęła spadać z przyspieszeniem G, czyli spadać swobodnie, to w takiej windzie czulibyśmy się tak, jakbyśmy w ogóle nic nie ważyli, jakbyśmy byli w stanie nieważkości. I wszystko wokół, obok nas też byłoby w stanie nieważkości i mogłoby nam się zdawać, że w ogóle żadnej grawitacji nie ma. Że jesteśmy w pustej przestrzeni kosmicznej, sobie latamy, podczas gdy tak naprawdę jesteśmy w polu grawitacyjnym, w którym spadamy. Więc
to spostrzeżenie było takie, że grawitacja może być włączana, wyłączana, włączana, włączana przy pomocy przyspieszeń, przy pomocy ruchów z przyspieszeniem i może być też symulowana poprzez ruch z przyspieszeniem. Gdybyśmy na przykład byli w pustej przestrzeni, w której nie ma żadnej grawitacji, ale pomieszczenie, w którym jesteśmy, na przykład to, w którym teraz jesteśmy, zaczęłoby przyspieszać w górę, gdyby pod podłogą były silniki rakietowe, które ktoś włączył i całe przyspieszenie, całe pomieszczenie zaczyna przyspieszać w górę, moglibyśmy się nie zorientować, czy my przyspieszamy, czy jesteśmy po prostu w polu grawitacyjnym. I gdybym na przykład tutaj miał na ścianie taki przycisk, który mogę włączać i wyłączać pole grawitacyjne tutaj, powiedzmy, że wyłączam pole grawitacyjne i wszystko jest w stanie zupełnej nieważkości. Gdybym tym przyciskiem włączył pole grawitacyjne, to wszystkie tego efekty byłyby nieodróżnialne od sytuacji, w której tym przyciskiem nie włączyłbym pole grawitacyjnego, tylko włączyłbym silniki rakietowe pod podłogą, które powodują, że wszystko przyspiesza. I powód, dla którego Einstein taką hipotezę przyjął, że nie ma różnicy pomiędzy efektami grawitacji i efektami przyspieszenia, jest następujący. Gdybym teraz wyłączył pole grawitacyjne i wszystko by zaczęło sobie wisieć w powietrzu i lewitować tutaj, i gdybym w różnych miejscach tego pomieszczenia umieścił różne przedmioty, studenta, piórko, długopis, kredę, książkę, cokolwiek mi przyjdzie do głowy, elektron, antyelektron, jakikolwiek przedmiot, który mi przyjdzie do głowy, mógłbym sobie to umieścić, włączyłbym przycisk, który odpala mi pole grawitacyjne, to wszystkie te przedmioty, pod warunkiem, że nie ma tutaj powietrza, wszystko jest w próżni, wszystkie te przedmioty zaczęłyby spadać w jednakowy sposób. Z takim samym przyspieszeniem. I to jest fakt doświadczalny, który wiemy, który znamy z obserwacji. Nie istnieje jakiekolwiek ciało, które by spadało z chociażby minimalnie innym przyspieszeniem niż jakiekolwiek inne ciało. Nawet najbardziej egzotyczne cząstki elementarne, nie wiem, cząstka Higgsa czy cokolwiek innego, spada z takim samym przyspieszeniem G, jeżeli tylko włączymy pole grawitacyjne. Natomiast jest jeszcze drugi sposób, w którym mógłbym spowodować, że wszystkie te przedmioty po włączeniu przycisku zaczną spadać równocześnie. Z takim samym przyspieszeniem. I tym drugim sposobem jest przyspieszenie całego pomieszczenia. Jeżeli tutaj wiszą przedmioty sobie w stanie nieważkości, ja stoję na podłodze i włączam przyspieszenie, to z mojej perspektywy te wszystkie przedmioty będą się tak samo zbliżać do podłogi, no bo to ta podłoga się porusza, się do nich zbliża. Więc jest to dosyć oczywiste, że jak przyspieszam całe pomieszczenie, no to wszystko będzie koniecznie spadało w ten sam sposób, dokładnie tak, jak się to obserwuje w polu grawitacyjnym. I ta obserwacja spowodowała, że Einstein uwierzył, że grawitacja, to podobieństwo między grawitacją a efektami przyspieszenia jest czymś więcej niż tylko zbiegiem okoliczności. I ludzie od 100 lat poszukują jakichkolwiek odstępstw od tego prawa, które mówi, że wszystkie ciała spadają w polu grawitacyjnym w taki sam sposób. I póki co nikomu się to nie udało, czegoś takiego nie udało się znaleźć. Wszystkie obiekty, jakie znamy, kiedykolwiek udało nam się zaobserwować, zachowują się dokładnie tak samo w polu grawitacyjnym. I ta zasada, ta hipoteza, że efekty grawitacji są nieodróżnialne od efektów przyspieszenia, nazywa się zasadą równoważności. I to jest podstawa ogólnej teorii względności, którą po 10 latach Einstein zdołał z siebie wyprodukować. Ta obserwacja może się wydawać taka dosyć prosta, ale konsekwencje są bardzo poważne. Dlatego, że jak jedziemy autobusem, i autobus nagle zahamuje, albo przyspieszy, albo skręci, to wszyscy czujemy, że rzuca nami jakaś taka wirtualna siła, która wiąże się z tym, że jesteśmy w, jak to się mówi, nieinercjalnym układzie odniesienia, w takim, który zmienia swoją prędkość. I ta wirtualna siła, zgodnie z hipotezą Einsteina, jest nieodróżnialna od siły grawitacyjnej. I w tym sensie siła grawitacji jest pewnym rodzajem wirtualnej siły, która może zupełnie zniknąć, jeśli tylko przejdziemy do układu odniesienia, który swobodnie spada. Tak jak siła, ta pozorna siła jest w autobusie, bo jedziemy, jesteśmy przypięci do podłogi, ale z perspektywy kogoś, kto stoi na chodniku i patrzy na skręcający autobus, tam żadnej siły nie ma, po prostu autobus skręca, my chcemy jechać dalej prosto. I dlatego poruszamy się względem autobusu. Więc siła grawitacji z tego punktu widzenia wydaje się taką wirtualną siłą, nieodróżnialną od siły wirtualnej. Tutaj trzeba kilka takich obostrzeń umieścić, dlatego że ta zasada równoważności, ona działa w małych obszarach. To znaczy, jeżeli nasz pokój, nasze pomieszczenie, które rozważamy, jest odpowiednio małe, to wówczas siła grawitacji się staje nieodróżnialna od siły, takiej wirtualnej siły
wynikającym z przyspieszenia. Więc to, co mówię, jest prawdą tylko w granicy, kiedy te obszary, które rozważamy, są bardzo małe. Czy to jest mniej więcej jasne, co powiedziałem? Są jakieś pytania? To teraz, skoro tak, to zamiast zabierać się za rozumienie grawitacji i czarnych dziur, które są bardzo skomplikowanymi rzeczami i jeszcze niewiele o nich wiemy, zastanówmy się, co się dzieje w układach, które są nieinercjalne, czyli które poruszają się w jakiś sposób z ruchem, z przyspieszeniem. Dlatego, że badając zachowania rzeczywistości w takich układach, dowiemy się czegoś o działaniu grawitacji. I w związku z tym dowiemy się czegoś być może o działaniu czarnych dziur. I okazuje się, że większość właściwości czarnych dziur można zrozumieć, badając właściwości ruchu z przyspieszeniem. I o tym będę dzisiaj mówił. I chciałem zacząć od takiego bardzo prostego eksperymentu myślowego. Wyobraźmy sobie, że mamy człowieka z linijką w ręku, który stoi w środku koła, które sobie narysował na podłodze. I powiedzmy, że ten człowiek, patrząc z góry, to wygląda w ten sposób. Wyobraźmy sobie, że człowiek chce sobie zmierzyć obwód tego koła. Ma linijkę, więc przy pomocy linijki może to zrobić, odkładając tą linijkę n razy wokół całego obwodu, licząc, ile razy ta linijka musi być odłożona, żeby zatoczyć cały obrót. I powiedzmy, że w ten sposób zmierzyliśmy sobie obwód naszego koła. I to jest liczba x. W podobny sposób można zmierzyć sobie średnicę, odkładając linijkę, podłoga zaczyna spadać w górę, to ta podłoga zacznie się zbliżać do tego strumienia światła. Czyli z perspektywy kogoś, kto stoi na podłodze, światło będzie coraz niżej, coraz niżej, coraz niżej, coraz niżej, czyli tak jak gdyby spadało. Więc jeśli zasada równoważności ma działać, to światło powinno spadać w polu grawitacyjnym, tak samo jak wszystko inne. I teraz ja mam pytanie do pani. Z jakim przyspieszeniem będzie spadać światło? Jak na przykład mam strumień światła, który sobie leci poziomo i mija elektron. I wiem, że elektron spada, jak podłoga się zbliża, porusza się z przyspieszeniem g, no to z perspektywy podłogi elektron spada z przyspieszeniem g. Tak? To teraz pytanie, jak szybko się będzie zbliżać światło? Tak samo jak elektron, czy z jakimś innym tempem? Ale oddziaływanie przyciągania ładunków nie uwzględniamy. Więc jeżeli akurat sobie wyobrazić, że jest jakaś materia, która leży na jakimś takim odcinku i akurat ten odcinek jest mijany przez światło, to jedno i drugie będzie spadać w tym samym, zbliżać się do podłogi w tym samym tempie, no bo z perspektywy podłogi, która przyspiesza, ona się po prostu podnosi. Tak, jeżeli jest próżnia, oczywiście, bo bez próżni to byłoby co innego. Więc można by się spodziewać, że światło będzie spadać tak samo jak cała reszta, z przyspieszeniem g. I jak się zrobi dokładne pomiary, to się okazuje, że fotony, które tutaj latają po tym pomieszczeniu, spadają z przyspieszeniem g tak samo jak cała reszta, jak jabłka. Dokładnie z tym samym przyspieszeniem. Co można precyzyjnie wyznaczyć, robiąc pomiary? Nie widzimy tego, dlatego że światło porusza się tak szybko, że poruszając się na przykład od lampy do mojego oka, pokonuje tą odległość w tak krótkim czasie, że spadając z przyspieszeniem g, to jest za krótki czas, żeby to zaobserwować po prostu. Nam się wydaje, że to jest linia prosta, bo to jest bardzo słabo zagięta linia prosta, ale to jest zagięta linia prosta i odpowiada przyspieszeniu g. Więc nawet światło powinno zgodnie z ogólną teorią względności podlegać spadaniu w ten sam sposób. I to zaobserwowano zresztą wkrótce po ogłoszeniu teorii Einsteina i to było pierwsze potwierdzenie doświadczenia teorii Einsteina. Muszę trochę pominąć, bo mi się czas kończy, ale tutaj jest taka symulacja sprzed paru dni, którą NASA opublikowała, tego, jak wyglądałaby czarna dziura, gdybyśmy byli w niewielkiej odległości. To jest tam ta animacja na środku. Gdyby do tej czarnej dziury wpadał jakiś pył materii. I ten pył materii, gdyby się poruszał w takim okrągłym dysku, bardzo cienkim dysku, który się coraz bardziej spiralnie zbliża do czarnej dziury i jest zasysany przez czarną dziurę, rozgrzewa się do dużych temperatur, te cząstki się zderzają ze sobą, się rozgrzewają i zaczynają świecić, więc widzielibyśmy światło, ale światło z tego dysku zagięte w pobliżu czarnej dziury w ekstremalny sposób, bo spada w polu grawitacyjnym, tak jak wszystko inne, będzie tworzyć tego typu iluzję. Taka czarna dziura zaczyna się zachować trochę jak soczewka, która zagina światło. Czarna dziura też zagina światło i dlatego iluzja będzie taka, gdyby ten pierścień jakoś opływał tą czarną dziurę, bo ta dziura naprawdę jest płaski. W podobny sposób okulary tworzą pewne iluzje, prawda? Czy soczewka tworzy pewną iluzję, wydaje nam się, że światło jakoś się wygina, to tylko dlatego, że patrzymy przez soczewkę. Więc z tego prostego rozumowania, o którym mówiłem, można by jakościowo spodziewać się, że wokół czarnej dziury obraz będzie jakoś zdeformowany. A jak dokładnie będzie zdeformowany, to właśnie zrobiono symulację i to wygląda tak jak na tej animacji.
A z kolei w lewym górnym rogu jest znana Państwu pewnie rekonstrukcja obrazu czarnej dziury na podstawie bardzo skomplikowanych pomiarów wykonanych w wielu laboratoriach na świecie. Genetyczne ilości danych zostały przeanalizowane i na ich podstawie zrekonstruowano obraz czarnej dziury, która jest bardzo daleko stąd. No i ten rysunek jest właśnie tam w lewym górnym rogu. Gdybyśmy byli blisko i widzieli trochę sytuację lepiej, to można by się spodziewać czegoś takiego. To jest wszystko, co ja dzisiaj zdążę powiedzieć. Jakby ktoś chciał coś więcej na ten temat poczytać, to jest książka, którą napisałem na ten temat. Te wszystkie rysunki, o czym mówiłem, to jest fragment tej książki, więc więcej rzeczy znajduje się w środku. Dziękuję bardzo.

0: Zbliża się czas wakacji.
1: Spędzi piecze?
0: Sensitive Boniker, maść do twarzy i ciała, skóra topowa. To strzał w dziesiątkę.
1: Ja już mam.
0: Skóra jest po niej miękka i elastyczna, a podrażnienia i szorstkość znikają.
1: Zajrzyj na stronę Produkty Bonifraterskie.
0: Poleca Radio Europa 2.

0: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Eserafi.
1: Szukasz naturalnego sposobu na zdrowe i obfite plony? W polu, ogrodzie, sadzie czy na działce? Poznaj kompost Revita, organiczny środek, który poprawia właściwości gleby. Revita to bogactwo składników odżywczych, azotu, fosforu, potasu i mikroelementów. Poprawia strukturę gleby, zatrzymuje wodę i działa długotrwale. To nowoczesna, bezpieczna i naturalna alternatywa dla nawozów mineralnych i obornika. Zamów Revita w Remondis Bydgoszcz z wygodną dostawą lub odbiorem osobistym w Bydgoszczy przy ulicy Inwalidów 45. Zadzwoń 723 187 050 lub odwiedź remondis.bydgoszcz.pl. Kompost Revita. Naturalna siła Twoich upraw. Są smaki, które przenoszą nas do domu. Do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu. Słuchacie Radio Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda.

Radio Kuropatwa. Radio Muzyka Pogoda. Minęła siódma. Przed mikrofonem Piotr Wiśniewski. Środa, 24 dzień czerwca. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszy poranek. A zaczynamy jak zwykle od skrótu informacji. Muszę przypomnieć Państwu, że w weekendy można nas słuchać lokalnie na częstotliwości 89,30 MHz, a cały czas oczywiście przez internet. A dzisiaj, co w wiadomościach? Trwa wizyta prezydenta Karola Nawrockiego w Turcji. W Turcji z oficjalną wizytą przebywa prezydent Karol Nawrocki. Głównym punktem wizyty polskiego przywódcy było spotkanie z prezydentem Turcji Recepem Erdoganem. Prezydent Karol Nawrocki udał się do Turcji tuż przed szczytem NATO, który na początku lipca odbędzie się w Ankarze. Polska i Turcja są ważnymi partnerami oraz sojusznikami. Wizyta była okazją do wymiany doświadczeń i wiedzy na temat sytuacji m.in. na Bliskim Wschodzie, w rejonie Morza Czarnego oraz tym, co się dzieje w Rosji i na Ukrainie. Pogarsza się sytuacja polskich sadowników. Sadownicy alarmują w sprawie czereśni, domagają się kontroli jakości importowanych owoców. Okazuje się, że część z nich jest przesypywana w polskie opakowania i sprzedawana jako produkt polski. Daniel Jóźwiak prowadzi plantację truskawek na Lubelszczyźnie. Ogólnie jest około 5 hektarów truskawki podzielonej na sprzedaż detaliczną, na część na przetwórnię, mówił plantator truskawek. W tym roku łatwo nie jest, silne mrozy i susza dały się we znaki owocom miękkim. Do tego dochodzi spory import owoców. Oni mają z krajów innych klimat bardziej sprzyjający, gdzie nie występują przymrozki, że oni mają po 5 zł, a potem sobie sprzedają za tyle, ile będą uważali, mówił Daniel Jóźwiak. Podobnie z czereśniami, ogromne ilości tych owoców napłynęły do Polski z zagranicy. Chyba coś niezrównoważonego się wydarzyło, bo tych czereśni napłynęło naprawdę tak dużo. Ja nie widziałem tyle czereśni zagranicznej na Broniszach jak w tę niedzielę. Załamanie rynku nastąpiło momentalnie, powiedział wiceprezes Związku Sadowników RP Krzysztof Czarnecki. Import to jedno. Pojawił się też nieuczciwy proceder przesypywania zagranicznych owoców w polskie opakowania i sprzedawania jako polskich. My spełniamy wszystkie warunki integrowanej ochrony, przestrzegamy wszystkich terminów. Jest to robione w takiej wysokiej kulturze zdrowotnej. Nie chcemy, żeby te nasze owoce były mieszane z owocami niewiadomego pochodzenia. Po interwencji sadowników ruszyły kontrole. Nad Rafałem Trzaskowskim gromadzą się czarne chmury. Prokuratura wszczęła 2 śledztwa w sprawie afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. Jedno z nich dotyczy odpowiedzialności stołecznego ratusza. W tym samym czasie rusza inicjatywa, której celem jest odwołanie Rafała Trzaskowskiego ze stanowiska prezydenta Warszawy. Ukraina brnie w historyczne kłamstwa. Żołański obraził się na Polskę i nie przyjedzie do Gdańska na konferencję na rzecz odbudowy Ukrainy. Gdańska konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy bez prezydentów Karola Nawrockiego i Wołodymyra Żeleńskiego. Polski prezydent nie otrzymał na nią zaproszenia, a ukraiński nie pojawi się na niej w geście protestu. W efekcie ranga międzynarodowego spotkania drastycznie się obniża. Dwa najbliższe dni ciepłe i pogodne. W weekend na zachodzie do 38 stopni, we wtorek zachmurzenie będzie małe, to już przeżyliśmy, wczoraj było chłodniej, dzisiaj w środę słoneczna pogoda, w wielu miejscach bezchmurne niebo, a o pogodzie jeszcze Państwu opowiemy. Tyle wiadomości z kraju, tymczasem na świecie. Dramatyczna sytuacja w Libanie, Izrael cały czas dokonuje następnych krwawych ataków, USA ogłosiły kolejne sankcje na Kubę. I fala upałów we Francji. Nadchodzący weekend to samo czeka też i Polskę. Odblokowanie cieśniny Ormus. Cieśnina Ormus odblokowana. Grupy robocze mają pracować nad dalszymi ustaleniami w ramach porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. 10 lat Brexitu.
Mija 10 lat od Brexitu, Wielka Brytania zyskała większą niezależność, choć proces wychodzenia ze wspólnoty był długi i trudny. Czy Zjednoczone Królestwo powinno pozostać członkiem Unii Europejskiej? Z tym referendalnym pytaniem zmierzyło się 72% Brytyjczyków. 10 lat temu zdecydowali o wyjściu z Unii Europejskiej. Za odejściem było 17 400 000, co oznacza, że Zjednoczone Królestwo zagłosowało za opuszczeniem Unii Europejskiej. To w 2016 roku. Jednak 10 lat temu Zjednoczone Królestwo nie opuściło Unii od razu. Był to skomplikowany proces, a brytyjski rząd był zaskoczony wynikami głosowania. Ówczesny premier David Cameron, jeden z pomysłodawców referendum, przekonany o pozostaniu w Unii, zrezygnował po 3 tygodniach od ogłoszenia. I jeszcze Korea Północna. Kim Jong-un wzywa do rozbudowy arsenału nuklearnego i oskarża Japonię o militaryzm. Przywódca Korei Północnej Kim Jong-un wezwał do dalszej rozbudowy arsenału nuklearnego w celu zdominowania świata, poinformowały reżimowe media. Podczas partyjnych obrad w Pchenjangu oskarżył również Japonię o militaryzm i otwarte przekształcanie się w państwo wojny. Tyle wiadomości. Czas na prognozę pogody. Serdecznie Państwa zapraszam. W tej chwili zbawić małe i okolice 15,4 stopnia. Temperatura odczuwalna 15 stopni. Słońce wzeszło o 4.20, zajdzie o 21.17. Dzień jest krótszy od najdłuższego o 31 sekund. Na razie. Godzinę temu najcieplej było w Zielonej Górze 18,6 stopnia, najchłodniej w Lęborku 9 stopni. A dzisiaj czeka nas słoneczne niebo, jedynie na północy okresami zachmurzenie umiarkowane. Temperatura maksymalna od 23 stopni na Suwalszczyźnie, około 26 w centrum, do 30 na zachodzie. Chłodniej nad samym morzem, około 20 stopni. Wiatr słaby, na północy okresami umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. To był serwis informacyjny w Radiu Kurpatwa FM. Wracamy za chwilkę.

spoglądamy w kartkę z kalendarza. 175 dzień roku to dzisiaj, właśnie 24 dzień czerwca, środa. I przysłowie ludowe na dziś. Chrzest Jana w deszczowej wodzie trzyma zbiory w przeszkodzie. Do świętego Jana o deszcz prosić trzeba, później baba za paską napędzi go z nieba. Gdy Jan z deszczem przybywa, to słota bywa także i we żniwa. To przysłowie ludowe, a imieniny obchodzą dzisiaj Jan, Danuta, Janina, Emilia, Janusz, Romualda, Longina, Wilhelm, Longin, Janisław, Symplicjusz, Jan Chrzciciel. Wszystkim solenizantom życzymy dużo zdrowia, tego fizycznego, psychicznego, duchowego, a dla wszystkich upominek muzyczny. A dziś zabierzemy Państwa w pierwszej godzinie do firmy Toraf. Toraf to firma z Kluczborka, która produkuje, jest producentem różnego typu nasion. A jak nasiona trafiły w kosmos? O tym wszystkim dzisiaj.

0: Naszym dzisiejszym gościem jest pan Marek Wieroński, koordynator projektu Toraf Seed Mission w firmie Toraf. Panie Marku, witamy bardzo serdecznie. Nasiona trafiły w kosmos. Jak to się wydarzyło? Jak to się stało? Dlaczego?
1: Dzień dobry wszystkim. Mam nadzieję, że u was wiosna kiełkuje w sercach tak samo jak u nas. Dziękuję wam za to, że chcecie posłuchać naszej takiej małej historii, ale o naprawdę wielkim potencjale. A historia jest niezwykła, bo tak naprawdę chyba jest o tym, że wszystko jest możliwe, nawet z takiej małej wioski jak Maciejów pod Kluczborkiem. Wystarczy tak naprawdę chyba jakaś mała iskra i ktoś, kto po prostu nie wie, że to da się zrobić. Tak można rozpocząć tą całą historię. Wszystko zaczęło się, można powiedzieć, dokładnie rok temu, 22 marca, więc już mamy równy roczek całej akcji. Była 11:40, więc już też niedługo. Wraz z kolegami i koleżankami z pracy siedzieliśmy na przerwie, no i wtedy pokazywałem zdjęcia z teleskopu Webba. Jest to taki teleskop, który umieszczony jest dość daleko od Ziemi i fotografuje odległe galaktyki. Nie jest to taki standardowy teleskop optyczny, ale on rejestruje światło podczerwone. Mhm. A to światło może po prostu przenikać różne pyły, mgły, więc zdjęcia są fenomenalne. Potrafi sfotografować galaktyki, które powstały 3,8 miliardów lat temu. To jest taki czas, że u nas nie wiem, czy oceany już były. To były znacznie przed dinozaurami. No i wyobraźmy sobie, że światło do niego dociera, podczerwone. On to fotografuje, wysyła na Ziemi i na ich stronie mamy tak przepiękne zdjęcia, że oglądając je, człowiek staje się jakiś taki zupełnie inny. Wszystkie nasze problemy codziennego życia stają się tak małe, że po prostu mamy mnóstwo energii. No i wtedy urodziło się u nas takie pytanie, u mnie w głowie, co by było, jeśli czy w ogóle można by było wysłać nasionka w kosmos, rakietą. No i prawdę mówiąc, pomysł zaczął kiełkować. Wiedziałem, że mamy taką polską rakietę i że jest taka firma Space Forest, no ale to tylko wiedziałem z obrazków i informacji w internecie. Znalazłem ich stronę, zadzwoniłem, i pamiętam jak dziś, że odebrał pan Piotr Król, lider tego projektu. Jak zapytałem go o możliwość wysłania właśnie trzech takich torebeczek z nasionami, czyli łącznie tak naprawdę 20 gram i to tylko w celach marketingowych na początku, tak. Kompletnie nie myśleliśmy o niczym więcej. Miałem wtedy też takie wrażenie, że delikatnie się uśmiechał, to było bardzo czuć przez telefon, no ale poprosił o szczegóły na maila. I proszę sobie wyobrazić, jakie to było tempo. 11:40. Gryziecie kanapkę z ogórkiem, oglądacie zdjęcia odległych galaktyk, patrzycie na coś, co tak naprawdę nie wiecie nawet czym jest i jaki to jest ogrom, a o 13:30 już zaczynacie konstruować plan, jak tu wysłać nasiona na rakiecie. Można powiedzieć, że wtedy poczułem, że wszystko jest możliwe, no i tak to zaczęło się kręcić. No, miał być to projekt marketingowy, czysto marketingowy, ale chyba życie chciało
0: inaczej.
1: Mhm. Zaczęliśmy łącznie z kolegą przeszukiwać internet. Naprawdę wtedy chłonęliśmy te wszystkie informacje, co było zrobione, jakie nasiona poleciały na rakiecie, jakie były hodowane na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, na ISS. Oczywiście tam było mnóstwo nasion hodowanych, różnych roślin.
0: Tak, bo to inna też skala, prawda, całego przedsięwzięcia.
1: Tak, zupełnie inna, bo stacja jest na orbicie, ona krąży wokół Ziemi, a rakieta Perun, ona po prostu z dużą prędkością leci na niższe partię, czyli suborbita, i ona później tego samego dnia wraca. No i to jest zupełnie inna skala i wtedy przerozmawialiśmy tylko

0: jechał burmistrz. No i zaczęło się bardzo dużo dziać. Staliśmy się bardzo popularni.
1: Panie Marku, ja zapytam, a był pan podczas startu tej rakiety?
0: Wszyscy payloadowcy, czyli firmy instytucje,
1: rozumiem.
0: Które wysyłały swoje ładunki, mogły oglądać z takiego specjalnie wydzielonego miejsca.
1: Na żywo.
0: Przed poligonem na żywo. Na miejscu startu były tylko niezbędne osoby. Znaczy, no wiadomo, jeśli coś miałoby się tam stać, są to loty eksperymentalne, to żeby zminimalizować ryzyko. Ale jak widzieliśmy tę rakietę i start z 3 kilometrów, no wyglądała jak taki cienki ołówek. Natomiast jak doszła do nas fala uderzeniowa, to naprawdę było wielkie wow. To był wielki huk i po prostu rakieta za chwilę zniknęła w chmurach.
2: Jakie emocje były podczas tego startu u pana?
0: Zadzwoniłem do syna. Chciałem mu pokazać, jak startuje rakieta, więc emocje miałem podwójne, bo i sam to oglądałem na żywo. Jeszcze mój syn mógł to widzieć, więc to dla mnie miało taką dodatkową wartość.
2: Serce biło?
1: No na pewno.
0: Bardzo, bardzo. Zwłaszcza jak doszedł huk. I to, ta rakieta pędziła tam około 4000 km na godzinę. To jest tak szybko, że jeśli ktoś chce spróbować nagrać ją telefonem, to jest naprawdę bardzo ciężko ją uchwycić, chyba że z dużego oddalenia. Cały kosmos jest tylko 100 km od nas w górę i tam już się zaczyna naprawdę coś niezwykłego.
1: Panie Marku, ja tak tutaj słuchaczom też zobrazuję, że rakieta Perun, ona ma tylko 11,5 metra wysokości, albo aż. Jest to taki polski projekt, który umożliwia lot suborbitalny, czyli jeszcze na granicy kosmosu. Ma niecałe pół metra średnicy, bo 45 centymetrów i waży tylko około 970 kg, tak żebyście państwo też, nasi słuchacze, wiedzieli, a potrafi wynieść ładunek o masie do 50 kg na wysokość nawet 150 km. I tutaj mam, panie Marku, pytanie, bo wspomniał pan, że na początku była to wysokość 50 km. Czy te późniejsze loty na wyższe pułapy też były z waszymi nasionami, czy to był tylko jeden start?
0: Więc dowiedzieliśmy się, że firma Space Forest planuje 4 tak naprawdę loty, 50, 80, 100 i 150, tak. Więc to dawało nam pełen przekrój, no i ta magiczna granica 100 km, linia Kermana,
1: tak.
0: Gdzie już umownie zaczyna się kosmos,
1: tak.
0: Wtedy zaczęliśmy naprawdę intensywnie się starać o to, żeby brać udział w kolejnych lotach. I tutaj historia też jest niezwykła, dużo się działo, natomiast rozpisaliśmy kompleksowy projekt badawczy, zwiększyliśmy ilość nasion do 500 000, poleciało naprawdę wiele różnych ciekawych gatunków i wzięliśmy udział, można powiedzieć, w takim konkursie, gdzie zostaliśmy właśnie wybrani na pozostałe 3 loty i one dopiero się odbędą w tym roku. Będzie to na wysokości 80, 100 i 150 km, tak jak powiedziałem. I tak. Prawdopodobnie na tym ostatnim, 150 km, będzie jakaś forma ekspozycji na warunki kosmiczne. Możliwe, że coś tam się otworzy w tej rakiecie, bo takie też są doniesienia i ładunki zostaną wyeksponowane na
1: promieniowanie kosmiczne.
0: I jonizację, bo na tych wyższych partiach już faktycznie tam takie oddziaływania istnieją.
2: Mówimy o nasionach, które poleciały, ale konkretnie jakie?
0: Dość dużo. Wysłaliśmy taki zestaw idealny. No chcieliśmy, żeby poleciały te, które przede wszystkim szybko kiełkują. Tak jak wspomniałem, mają właściwości prozdrowotne, są popularne, jeśli chodzi o ogrodników, no i przydatne naukowo, jak na przykład brokuł czy rzodkiewnik pospolity. I myślę, że wybraliśmy taki idealny zestaw od właśnie żuchy, która kiełkuje jak najszybciej, poprzez sałaty, które są tak naprawdę stałymi bywalcami w kosmosie, aż po takie miniaturowe pomidory, pomidorek bajaja, który praktycznie będzie kiedyś służył jako taka roślinka produkująca żywność w kosmosie, ponieważ świetnie obradza i jest prosta w utrzymaniu.
1: Czyli też podglądaliście państwo to, co dzieje się podczas różnych misji kosmicznych, to, co dzieje się chociażby na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, to, co robią czy Japończycy, czy Chińczycy, tak, jakie rośliny wysyłają w kosmos, żeby sprawdzić ich.
0: Przeglądaliśmy projekt VEGI od NASA, czyli to jest taka szklarnia na Międzynarodowej Stacji Orbitalnej. Tam tak naprawdę mogą hodować tylko kilka takich roślin i w celach badawczych, ale również dla żywności. Sprawdzaliśmy, co tam hodowali, czyli na pewno była sałata, na pewno były pomidory, również z tego, co czytałem, taka ciekawostka, nawet były kwiaty, chyba była to cynia. Wiem, że rzodkiewnik pospolity, czyli brzydko to nazwę, taki chwaścik, przeszedł w kosmosie cały cykl, czyli od nasion po kierowanie, wzrost

0: kwitnienie i ponownie wydanie nasion. Tego tak naprawdę jest dużo. Nawet ostatnie doniesienia, że naukowcom udało się chyba w Teksasie wykiełkować rośliny w regolicie, czyli w tym materiale, który występuje na Księżycu. Mhm. Więc czytaliśmy bardzo dużo i niektóre pozycje, tak jak na przykład lucerna czy sałata i rzodkiewka, bo rzodkiewka też jest stałym bywalcem, można powiedzieć, ze względu na swoje takie ciekawe właściwości smakowe. Jest ostra i astronauci ją lubią z tego względu, że no, pobyt w kosmosie upośledza nasze kubki smakowe, mhm. a ostrość rzodkiewki sprawia, że to nie jest takie uciążliwe dla nich.
1: Panie Marku, jakie były wyniki misji? Bo wiadomo, poleciały w kosmos, wróciły. I co się dalej działo? Chodzi mi o nasiona.
0: Więc wyniki tak naprawdę pokazały, że większość tych nasion bardzo dobrze zniosła ten lot suborbitalny i zachowała zdolność kiełkowania na takim poziomie zbliżonym do próby kontrolnej, która została na Ziemi. Myślę, że to jest taki dość ważny sygnał, że te nasiona są odporne na przeciążenia, stres związany z samym lotem, zmianami ciśnienia i temperatury. Co wypadło najlepiej z tych wszystkich nasion? Okazuje się, że rzeżucha, to jest chyba mistrz wszystkich misji kosmicznych, koniczyna inkarnatka i rzodkiewki. Mhm. Po tym locie ich parametry były zbliżone do tych nasion, które zostały na Ziemi, więc zniosły te przeciążenia, zmiany ciśnienia i warunki lotu, ale były też takie, które poradziły sobie troszeczkę gorzej. Był w nich pomidor bajaja, brokuł rap, lucerna czy portulaka warzywna. I tam na przykład zaobserwowano większy udział martwych siewek lub też na przykład słabszy rozwój tego pierwotnego korzenia. No i też niektóre zostały szybciej porażone przez na przykład pleśni. Z tego naszego badania, które zostało przeprowadzone, zaakredytowane w naszym laboratorium oceny nasion, już można to stwierdzić. Jesteśmy ciekawi, co przyniosą kolejne misje. Czy to się powtórzy, czy też może będą jakieś inne wyniki, bo oprócz tych roślin, które wymieniłem, tak naprawdę wysłaliśmy całkiem sporo tego wszystkiego. Wśród nich na przykład też był ogórek meksykański. To jest nasz taki pomysł, żeby wysłać coś innego, coś dziwnego.
2: Tak.
0: Sam ogórek ma fajny taki limonkowy smak, uprawiany na ziemi, natomiast on akurat sobie nie poradził dobrze i w locie, i w naszej próbie kontrolnej, więc możliwe, że było coś z nasionami, ale też wysłaliśmy kwiaty. 34 gatunki kwiatów, a to już czysto marketingowo zostanie wysiana taka łączka tutaj, więc nasze lokalne pszczoły będą miały świetną okazję, żeby... I kwiaty również bardzo dobrze zniosły te warunki.
1: Wspominał pan, że to był zabieg marketingowy, tak? I jakie są jego rezultaty? Czy wasza firma jest bardziej rozpoznawalna? Czy się zwiększyła ilość waszej sprzedaży?
0: Więc to miał być zabieg marketingowy. Teraz przeraził się w projekt badawczy i do tego wszystkiego włączyły się również uniwersytety, Uniwersytet Śląski, Wydział Przyrodniczy i Uniwersytet Jagielloński, Kolegium Medicum. Ja jeszcze tylko tutaj wspomnę, że Uniwersytet Śląski właśnie przebada głównie rzodkiewnika i pomidora, czy sam ten lot, ten stres uruchomił jakieś geny lub wyłączył. Natomiast Uniwersytet Jagielloński, Kolegium Medicum będą sprawdzać, czy powstały jakieś związki prozdrowotne w wyniku właśnie zaburzonej grawitacji i stresu. Mhm. Oni również będą badać nasiona z pozostałych lotów, więc to zrobił się naprawdę ciekawy i duży eksperyment. A jeśli chodzi o rezultaty i naszą rozpoznawalność, no to tutaj są efekty tak naprawdę niesamowite, bo projekt Torah Seed skutecznie odświeżył naszą markę, połączył taką tradycję małej firmy z małej miejscowości, nauką i innowacją na takim najwyższym poziomie, bo kosmicznym. Dostaliśmy taki wizerunek innowatora i pioniera w tych badaniach, no bo w Polsce czegoś takiego nie robiono i w Europie też jest mało takich przykładów, przynajmniej opublikowanych. Przełożyło się to na ogromny rozgłos medialny. Napisało nawet o National Geographic i wiele innych mediów, przez co dołączyło wielu kontrahentów, ale ten fakt, że oni dołączyli, to wynikał z zapytań klientów, tych działkowiczów, którzy tak słyszeli o takiej firmie w radiu, w telewizji, bo też była duża ekspozycja tematu. No i po prostu kontrahenci zwrócili się do nas o ofertę, więc pod względem sprzedażowym już jest efekt. A jeśli chodzi o pozycjonowanie naszej strony, no to tak naprawdę znaleźliśmy się w wielu frazach, tych kluczowych dla nas newralgicznych, na pierwszej stronie i zupełnie bez żadnej promocji w Google.
2: Czyli kosmos zrobił swoje, jednym słowem.
0: No, kosmos zawsze zrobi swoje.
2: Podgrzewa temperaturę.
1: Panie Marku.
2: Ale może, panie Marku, ale to jest może też droga do tego, że zainteresuje się wami na przykład NASA czy Europejska Agencja Kosmiczna i te nasiona dorzucą na przykład do misji na Księżyc, która jest cały czas w planach. Jest to możliwe, prawda? Bo skoro już trafiliście tam wysoko, wszystko jest możliwe. To się okazuje.
0: Wszystko jest możliwe. W tej misji, gdzie teraz ta rakieta ma wylecieć, oni na razie planują tylko okrążyć Księżyc. Kto wie, jak już są pierwsze próby uprawy w regolicie, wzbogacenia regolitu właśnie mikroorganizmami z Ziemi, chyba tam jakąś roślinę udało się tym naukowcom wyhodować, teraz nie pamiętam, jaka to konkretnie była. Natomiast są takie możliwości, no a tutaj, jak słuchają nas jakieś osoby, które decydują o takich rzeczach z NASA, to oczywiście zapraszamy po nasze nasiona.
1: Ja jeszcze, Medna, i tak drążyła temat, jeśli chodzi o mieszkańców. Jak oni zareagowali? Dumni są z tego wydarzenia i co miało, jakie to miało kluczowe zadanie dla lokalnej społeczności szkół, bo wiem, że też gdzieś uczestniczycie.
0: Tak, robimy naprawdę bardzo dużo w tym wszystkim. Tak naprawdę postanowiliśmy wyjść troszeczkę z tym tematem do dzieci. Pierwszą naszą akcją to był taki konkurs Małe Nasiona Wielki Kosmos, który był dedykowany dla przedszkoli klas 1-3. Myśleliśmy, że ten konkurs miał połączyć tematykę uprawy nasion z technologią kosmiczną. Dostarczyliśmy do szkół nasiona, które już nie kiełkują, to już zostało wycofane ze sprzedaży, żeby te dzieciaki mogły sobie zrobić bardzo ciekawe prace. No i jak się okazało, jak przyjechaliśmy do administracji oświaty, która zorganizowała ten konkurs, wpłynęło ponad 150 prac i tak naprawdę to był jeden taki duży, taka salka konferencyjna z każdej strony otoczona pracami. Mm-hmm. Zapraszamy też na naszą stronę i na nasze social media, żeby te prace obejrzeć. Po prostu niezwykłe. My po prostu mieliśmy problem, żeby wybrać i ocenić. No, kreatywność wyjątkowa. No i wtedy właśnie zauważyliśmy, że temat jest, że dzieci się interesują, bo doszły nawet nas słuchy, że odbywają się lekcje w przedszkolach o naszych nasionkach, że poleciały właśnie w kosmos, na rakiecie, że dzieciaki o tym rozmawiają. No i zrobiliśmy fajne rozdanie nagród, gdzie przyszło mnóstwo rodziców, mnóstwo dzieci. To był taki moment wzruszający, bo też spodziewaliśmy się, prawdę mówiąc, 15-20 prac, a tu było aż tyle. Więc zauważyliśmy, że lokalna społeczność nas docenia, ale też jeszcze wtrącę tutaj, że otrzymaliśmy honorowy patronat burmistrza miasta Kluczbork. Miasto naprawdę nas promuje, a my ich, więc weszliśmy w taką symbiozę w tym projekcie. Wspiera nasze działania, jeśli chodzi o edukację młodzieży i również miasto brało udział w tym konkursie. Kolejnym naszym rozwinięciem tego projektu było wysłanie młodzieży liceum, klasy biologiczne, na Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Śląski, Wydział Przyrodniczy, na warsztaty. I te warsztaty zostały specjalnie dla nich przygotowane. Odbyło się to 12 marca, więc całkiem niedawno. Otrzymałem pełno SMS-ów od innej młodzieży. Jak wiemy, młodzież SMS-ów nie wysyła. Tutaj nagle zaczęli z podziękowaniami.
2: No proszę.
0: Również nauczyciele nam dziękowali, że warsztaty były fantastyczne. I na stronie szkoły, czyli liceum ogólnokształcącego w Kluczborku można zobaczyć, jak to wyglądało. Planujemy też inne akcje. Już w kwietniu wraz ze Śląskim Ogrodem Botanicznym też przeprowadzimy warsztaty również dla klas biologicznych. Tam będą mieli okazję poznać, jak się przechowuje nasiona w banku nasion. Będą mieli warsztaty i grę terenową. No i planujemy też inne ciekawe rzeczy dla klas informatyczno-matematycznych, czyli wizytę w firmie Space Forest i zobaczenie, jak się takie rakiety produkuje.
1: Fantastyczne pomysły, panie Marku, ale ja może tak zapytam, dlaczego warto jeść kiełki, a szczególnie z waszego przedsiębiorstwa, czyli przedsiębiorstwo TORAF.
0: Sam jem kiełki, na pewno polecam. Ja oprócz samych kiełków myślę, że poleciłbym też mikroliście. To jest taki nowy temat u nas w Polsce. A kiełki, jakby to krótko wyjaśnić, to są takie całe młode roślinki spożywane wraz z korzeniem i nasionkiem po kilku dniach. One po prostu sobie kiełkują w wodzie. Bardzo prosty sposób uprawy. A mikrolistki to są te części, one najczęściej są w podłożu uprawiane lub też na jakichś matach lnianych. Mikrolistki się ścina zaraz po rozwinięciu pierwszych liści właściwych. Troszeczkę to przypomina rzeżuchę. Mhm. Jest to teraz bardzo modny temat. Natomiast kiełki warto jeść, ponieważ oferują taką dość dużą biodostępność minerałów i enzymów podczas właśnie samego kiełkowania. To są, można powiedzieć, takie komórki macierzyste, bardzo ogólnie. Jest tam taka, jest to po prostu bomba witaminowa. Mikrolistki są również bardzo bogate i w witaminy, szczególnie właśnie w witaminę C, witamina E i K i różne substancje, polifenole, które powstają w liściach w wyniku fotosyntezy. I nawet już można powiedzieć, że NASA wykazała, że same mikroliście potrafią zawierać od 4 do nawet 40 razy więcej tych cennych substancji niż dorosła forma warzywa. Więc tak naprawdę jedząc troszeczkę mikroliści.
2: Mamy bardzo dużo.
0: Mamy coś, jakbyśmy zjedli może całą miskę brokuła.
1: No tak, ale pytanie dalsze, dlaczego wasze nasiona wybierać? Świetnie kiełkują, jak to wygląda, panie Marku?
0: Dlaczego nasze? Myślę, że kluczowa jest to jakość tych nasion. Naprawdę bardzo dużo robimy, żeby były jak najlepsze. Specjalizujemy się w nasiennictwie i czyszczeniu tych nasion już od lat. Mamy specjalne systemy czyszczące, optyczne, które po prostu wybierają najlepsze możliwe nasiona. Kupujemy materiał tylko z certyfikowanych źródeł, gdzie są wszystkie badania fitosanitarne i mikrobiologiczne. No i to najważniejsze, nasze laboratorium, które jest w tym samym budynku, z którego ja tutaj właśnie teraz rozmawiam, dodatkowo jeszcze dwa razy sprawdzę, więc tak naprawdę macie Państwo pewność, że one są sprawdzone na najwyższym możliwym poziomie, mają dużą siłę kiełkowania i są po prostu bezpieczne i tworzone z myślą po prostu o Was.
2: Jakie macie plany dotyczące te trzy misje, które będą w rakiecie Peru, no, a później dalej co? Księżyc? Mars?
0: Wszystko jest możliwe.
2: Wszystko jest możliwe.
0: Ogrodnicy i ludzie, którzy kochają przyrodę, potrafią dojść wszędzie, obejść albo przeskoczyć wszystkie mury. Zobaczymy. Ta opcja, którą pan tutaj powiedział o Księżycu, jest bardzo intrygująca i nie ukrywam, już podjąłem pewne działania, ale czy to wyjdzie?
2: To na razie zobaczymy. Zostawmy to w tajemnicy.
0: Marzy nam się na pewno, żeby przyszłe pola albo łąki kwiatowe na Marsie właśnie były z naszych nasion.
2: Jest piękne marzenie, panie Marku. I marsjańska rzodkiewka.
1: My również, panie Marku...
2: Życzymy wam tego naprawdę z całego serca.
0: My dziękujemy.
1: Chcielibyśmy też podziękować, bo warsztaty, które będziemy mieli 28 marca w Świerczynkach, będą to warsztaty o wiosennej pielęgnacji ogrodu. Tam trafią również wasze nasiona. Panie będą mogły eksperymentować i zobaczyć, czy rzeczywiście mają taką siłę wzrostu, jak one się zachowują. Także w naszej części Polski również one będą mogły zacząć gdzieś się pojawiać.
2: Oczywiście
1: panie
2: Marku. Też wspomnimy o tej misji kosmicznej, żeby panie wiedziały, że te nasiona były narażone na promieniowanie kosmiczne, na te wszystkie warunki, czyli tam i niskie ciśnienie, i to, co jest wysoko w atmosferze. Przekażemy te informacje, panie Marku.
1: A pana ulubione warzywo?
0: Powiem pani, że chyba właśnie ta rzodkiewka. Ona, tak? Ona troszeczkę, zwłaszcza ta, która poleciała w kosmos. Mhm.
1: Taka podłużna?
0: Taka podłużna, flamboyant. Ona jest nie dość, że pikantna, jakoś niczego się nie boi. Rośnie tak naprawdę wszędzie. Troszeczkę jak ja. I jest, no, równie szczupła jak ja.
1: Może tym...
2: Pasujecie jednym słowem.
1: Myślę, że tym akcentem...
2: Ja rzodkiewkę też bardzo lubię, tak, to prawda.
0: Ja również bardzo Państwu dziękuję za możliwość i za to, że chcieliście posłuchać o tej naszej małej, ale wielkiej historii.
2: Miejmy nadzieję, że będziemy mieli więcej okazji jeszcze, panie Marku. Naszym dzisiejszym gościem był pan Marek Wieroński, koordynator projektu TORAF Seed Mission, czyli kosmiczna rzodkiewka. I nie tylko rzodkiewka, bo tak jak wspominaliśmy, inne nasiona także trafią na lot suborbitalny rakiety Perun w tym roku.
0: Bardzo dziękuję.
2: Can't touch this. Can't touch this.

Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda. Przed chwilą Halina Wąckowiak, jak pięknie mogłoby być. A ja zapraszam Państwa na dzisiejszy pogodowy komentarz.

Tak, pogodnie i gorąco będzie dzisiaj w niemal w całym kraju. Temperatura rzędu 23-25 na północy i północnym wschodzie, 25-27 w centrum i 27-30 na południowym zachodzie i zachodzie. Przeważać będzie bezchmurne niebo, na północy obserwować będziemy małe lub umiarkowane zachmurzenie przez chmury piętra wysokiego i średniego związane z frontem ciepłym niżu znad Islandii. Zachmurzenie to rozmywać się będzie w polu wysokiego ciśnienia w centrum nad naszym krajem. Niewielki opad możliwy w Tatrach. Do końca tygodnia modele nie prognozują opadów. Mimo ostatnich opadów pogłębiać się będzie niestety susza. Powieje słaby wiatr z kierunków północnych na zachodzie, zmiennych związanych z aktualnym położeniem ośrodka wyżowego. Pamiętać też powinniśmy, że prognozowane wartości temperatury dotyczą pomiarów w kratce meteorologicznej na wysokości 2 metrów nad podłożem, co symuluje wartość w cieniu. Termometry ustawione w pełne słońce wskażą wartości znacznie wyższe. Na mapach, meteorogramach kreski z wykresami temperatury pokazują, do jakiejś wartości nagrzewa się podłoże, znacznie przekraczając w dzisiejszych warunkach 40 stopni. Takie położenie układów barycznych, jakie mamy dzisiaj, i generuje napływ gorących mas powietrza z lodowodem zwrotnikowym nad zachodnie regiony kontynentu. W Hiszpanii, we Francji, w Niemczech temperatura osiąga 39-41. Nawet w Londynie prognozowano na dzisiaj i najbliższe temperatury to 33-35. Ta fala gorącego i upalnego powietrza powoli zmierza ku nam, osiągając maksimum w niedzielę i poniedziałek, gdy temperatura może osiągnąć lub nieco przekroczyć 40 stopni. Warto przypomnieć, że najwyższą dotąd oficjalnie zarejestrowaną temperaturę 40,2 stopnia odnotowano 29 lipca 2021 roku w Pruszkowie na Opolszczyźnie. Tak wysokie temperatury na zachodzie spodziewane są też u nas, są efektem blokady wyżowej tworzonej w dolnej troposferze przez klin z gorącym centrum sięgającym od obszarów Magrebu przez Półwysep Iberyjski po Wyspy Brytyjskie i Skandynawię. Wraz z niżami nad Atlantykiem na zachód od Półwyspu i niżem znad Morza Czarnego tworzą układ przypominający grecką literę Omega. I dlatego taka pogoda będzie. Więc pamiętajcie Państwo, wakacyjne plany, zbliżające się upalne dni, tropikalne noce, aura nieprzychylna zdrowiu. O tym trzeba pamiętać. Nie można przy takich temperaturach, że tak to nazwę potocznie, chojrakować, robić siebie bohatera, bo to do niczego nam się nie przyda, a wręcz przeciwnie, możemy narobić sobie tylko kłopotów, a służba zdrowia wiadomo jaka jest, więc uważajcie na siebie. A już za chwilkę kuchnia świętej Hildegardy, na którą serdecznie zapraszam.

Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jaką mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.

0: Witamy Państwa serdecznie w kolejnym cyklu poświęconym diecie świętej Hildegardy. I do tego cyklu zaprosiłam Łukasza, który jest jednym z nielicznych kucharzy, który się zainteresował tą dietą, bo ona jest prosta, ale tak naprawdę trudna, bo trzeba z prostych rzeczy wyczarować coś, co będzie nam smakowało, służyło naszemu zdrowiu. Także Łukasz, co dzisiaj ugotujemy?
1: Dzisiaj mamy bulion orkiszowy, forma takiego rosołu tak naprawdę, bo dobry bulion musi się długo gotować, z sandaczem, a do tego sandacza przygotujemy jeszcze sałatkę z pieczonych buraków, z czym?
0: Z macierzanką, no jasne. Jak burak, to macierzanka.
1: Tak jest.
0: I powiedz mi, jeżeli chodzi o składniki, czy dobry, profesjonalny kucharz jest w stanie z każdego składnika przygotować coś dobrego, czy jakość produktów, które używasz, jest istotna?
1: Oczywiście, że jakość produktów jest istotna, jakich się używa, to jest bardzo ważny element, ponieważ mając dobry produkt, wystarczy go nie zepsuć.
0: No i tak, ja Ci zaproponuję, dzisiaj tu widzę, że sam jakieś przyprawy dobrałeś i trafiłeś nawet, bo to są podstawowe przyprawy Hildegardy, Bertram, Galgant, no i wspomniana macierzanka. Ale to dopiero do buraczków, natomiast w rosole rzeczywiście te przyprawy są istotne, bo one pomagają nam strawić. My mamy dysfunkcyjne przewody pokarmowe i bez przypraw czasami nie strawimy.
1: Robiąc bulion, czy tak jak robimy rosół, dobrze jest warzywa przypiec trochę, tak? Że one będą dużo smaczniejsze wtedy, lekko się skarmelizują. Jak tylko wrzucimy takie surowe warzywa do wody i będziemy wygotowywać to, to nie będzie taki smaczny bulion. Dlatego lekko przysmażymy te warzywka. Zaczynamy od odrobinę cebuli. Cebuli nie obieramy.
0: Nie obieramy. Skórka.
1: Tak. Będzie ładniejszy też kolor.
0: Narbajdzie pożyteczna. Nie, tak. Złośliwi mówią, że czasami najbardziej odżywionym u nas w kuchni przedmiotem jest zlew, do którego wylewamy bardzo często właśnie wody z gotowanych warzyw
1: my
0: i tak dalej.
1: My tu nic nie wylejemy.
0: A my będziemy wszystko używać i jeść.
1: Wszystko, co tu włożymy, później zjemy. Tutaj nam się już...
0: No już wygląda ładnie, już zaczyna, proszę Państwa, pachnieć. No,
1: zaczyna tutaj pachnieć, ale dopiero jak skończymy,
0: my czujemy,
1: to będzie...
0: Czyli to dopiero jest początek.
1: Tak.
0: I muszę powiedzieć, że nawet trafiłeś z tym garnkiem, bo Hildegarda zaleca do gotowania stal. Jako właśnie takie naczynia poleca stalowe, gliniane, czyli te służą naszemu zdrowiu. Oczywiście aluminium nie, proszę Państwa, bo szczególnie gotowanie kwaśnych rzeczy, no niestety nie będzie nam służyć i mówi się coraz częściej, że atakują nas choroby demencyjne.
1: Listek laurowy.
0: Tak, wawrzyn jak najbardziej możesz tutaj wrzucić.
1: Uczę się nowych nazw, przypraw, które znałem pod innymi tymi.
0: Tak, laur, wawrzyn, goździk
1: może
0: dorybki, być.
1: Odrobinę.
0: Tak, goździk zawiera naturalny lit, który jest też potrzebny naszemu układowi nerwowemu, więc to wszystko będzie służyć naszemu zdrowiu. Ziele angielskie też. To później dosypiemy Bertram Galgant,
1: tak jest,
0: żeby nie zasmucić tutaj brakiem tych ulubionych przypraw, tych,
1: czujesz,
0: którzy już
1: aromat?
0: Je znają. Tak. To jest zimbirowaty. Galgant podchodzi z zimbirowatych, więc jest bardzo taki ostry w smaku, więc nie za dużo może nas rozgrzać. Osoby, które mają dużo ciepła w sobie, nie tak jak ja, ciągle mi zimno, też powinny z galgantem uważać.
1: A jak się gotuje, zawsze można dodać, nigdy odjąć.
0: Tak, właśnie, już nie wyciągniemy tego.
1: Do takich podsmażonych warzywek odrobinę wody. Nagotowuje nam się troszeczkę warzywka. Za chwilę dodamy kaszę. Tutaj mamy drobną kaszę, tak?
0: Aha, czyli orkisz. Ulubione zboże Hildegardy.
1: Tak jest. Tak
0: bez
1: jest.
0: Niego w kuchni w ogóle.
1: Tak, specjalnie drobne dodaję. Chciałbym, żeby on szybciej się rozkleił, szybciej się ugotował w tym, żeby te warzywka nam się totalnie nie rozpadły. Tak? Warzywka nam się gotują, mamy sandacza, którego teraz sobie pokroimy w mniejsze kawałki i po prostu w tym wszystkim ugotujemy.
0: Ja myślę, że nasi telewidzowie docenią tą drobną kaszę, bo dzisiaj każdy się spieszy. Nikt nie ma czasu gotować i czekać, aż to wszystko się ugotuje. Tylko wpadamy i coś na szybko chcemy zrobić. Więc te propozycje będą też takie szybkie, abyście Państwo nie spędzali czasu za dużo w kuchni.
1: Bulion można sobie wcześniej ugotować, a rybkę dodać w ostatniej chwili. bo dosłownie podgrzewając ten bulion, można wrzucić taką wcześniej, wychodzę do pracy, marynuję sobie rybkę, mam ugotowany bulion, wracam, podgrzewam sobie bulion, wrzucam kawałki rybki i w 5 minut mam gotowy obiad.
0: Gotowy obiad.
1: Takie małe kawałeczki dajemy, żeby było nam łatwo to ugotować i później elegancko to wyglądało. Skórka cytrynowa.
0: Wszystko jest tak.
1: Dozwolone.
0: Cytrynę, sok jakby, cytrynowy, pobudza soki żołądkowe, to jak, nam się łatwiej jak, strawi,
1: jakby co,
0: więc to będę cię hamować.
1: To hamuj mnie, nie? Ale odrobinę takiej skórki cytrynowej jakby, jak dodamy, skórka pachnie, nie? Sok już upala nam tą rybkę, więc...
0: To ma smakować.
1: Tak, nie, ale nie chcemy jej upalić przed ugotowaniem.
0: A, w ten sposób.
1: Dlatego dajemy tylko aromat, a z samą cytrynką skropimy już na talerzu, nie?
0: Słuchajcie, bo to są tajemnice tutaj szefów kuchni, jak można ten smak wyciągać.
1: Odrobinę
0: pieprzu. Hildegarda bardzo lubi pieprz kubebę. My tutaj mamy czarny też dozwolony, natomiast pieprz kubeba jeszcze byłby tutaj zdrowszą alternatywą.
1: I tu mieliśmy jeszcze...
0: Sól kamienna, sól himalajska sprawdzą się w kuchni Hildegardy, natomiast już sól morska trochę mniej, bo ona ma dużo wilgoci, więc nie będzie aż tak prozdrowotna jak sól kamienna i to jeszcze nieoczyszczona, nierafinowana, więc z tymi wszystkimi mikro, makroelementami.
1: Robimy takich świeżego kopalnika.
0: Zieleninka musi być, tak. Im więcej warzyw, tym lepiej.
1: Rybkę mamy lekko zamacerowaną. Tak naprawdę, żeby rybka się zamacerowała, to ona potrzebuje około 6 godzin. Więc to jest też ten dobry pomysł właśnie, jak mamy taki bulion, który możemy nagotować na kilka dni, bo on spokojnie sobie w lodówce postoi. Rybkę sobie z rana macerujemy, wychodzimy do pracy.
0: I mamy
1: akurat gotowe. Po powrocie ona będzie idealnie zamacerowana, idealnie zamarynowana do tego, żeby użyć ją do gotowania. Tak?
0: Jasne.
1: Ale to ma być bulion orkiszowy, więc... Proszę, podaj orkisz. Ja bym sypał na początku ze dwie takie łyżki.
0: Bo ona nam spęcznieje.
1: Musimy pamiętać, że kasza pęcznie, przynajmniej 3 razy.
0: Tak.
1: Nie? Dobry bulion to jak dobry rosół. Musi się trochę pogotować, tak? Nie da się ugotować rosołu w pół godziny. No tutaj mamy bulion warzywny, więc on tam dobrze jest, żeby na wolnym ogniu tutaj, na wolnym ogniu, czyli ma powoli sobie mrygać, nie? Żeby się pogotował tak przynajmniej ze 2 godzinki, nie? Żeby tak to nam powyciągało wszystko. Teraz dodamy trochę imbiru. Hildegarda z imbirem jest okej, nie?
0: Jest okej, natomiast ona w mieszankach go używa.
1: Już namieszaliśmy w tym garnku trochę.
0: I mówi, że
1: ja
0: też
1: dodam trochę imbiru.
0: Nie
1: właśnie.
0: Za dużo. Tak, dodaj imbiru. Ona bardziej, wiesz, ceni galgant. Też to, jest imbirowaty.
1: Trochę daliśmy.
0: Ale imbir jak najbardziej jest też okej.
1: No i teraz dodajemy rybkę. Rybkę powolutku ułożymy, ona będzie nam się tu gotowała, a w tym czasie przygotujemy sobie sałateczkę.
0: Super.
1: Rybka wtrafia do naczynka.
0: Żeby się nam nie kształt nie zepsuł.
1: Układamy wszystko. Trzeba pamiętać, że to jest jedzenie, a jedzenie musimy szanować. Dane nam to wszystko od Boga, więc trzeba to szanować.
0: Ta ryba teraz ile musi się nam pogotować?
1: Wiesz co, ona nie może być przegotowana.
0: No
1: więc
0: właśnie, bo się rozwali.
1: 5 minut to max.
0: To max.
1: A powiem nawet, bym zaryzykował, że jak ona nam się zagotuje, przykryje, wyłączę i ona nam spokojnie, ta rybka dojdzie, nie?
0: I co, teraz została nam tylko sałatka z buraka, macierzanka. Oczywiście Hildegarda macierzankę proponuje, żebyśmy gotowali. Czyli w zasadzie ona powinna być ugotowana, czy jakoś może przysmażona z potrawą. My tutaj posypiemy ją tak, natomiast będzie zdecydowanie lepiej działała
1: ugotowana. Co, to mnie przekonałaś? Jeszcze mogę do bulionu dodać.
0: No to dodaj do bulionu.
1: Odrobinę.
0: O, no właśnie.
1: Zobacz, jak rybka dobrze wygląda już.
0: Super, ona naprawdę czyści krew i wszystkie choroby skórne leczy od środka, bo my lubimy tam klepać się kremiki, jakieś maści, a to musimy podziałać na takie choroby od środka.
1: Z tego, co wiem, Hildegarda też mówi, że to trzeba wszystko macerować,
0: tak?
1: A żeby była sałatka, też musi być jakiś sos, tak?
0: Tak. Tu ocet wziąłeś, tak?
1: Tak, ocet jabłkowy. Buraki same w sobie są słodkie, więc nie trzeba tego dosładzać. Nie?
0: Tak.
1: Oczywiście spróbujemy, ale... A tu mam odrobinę oliwy z pestek dyni.
0: No, moja ulubiona.
1: Pięknie pachnie, nie?
0: Tak, moja ulubiona. Do wszelkich sałat.
1: Nawet tylko do od razu mówię, trzeba zawsze jakąś łyżeczką, bo brudzi.
0: Bo brudzi, tak, tak. Tu uważajmy, bo jak się chlapnie na...
1: sobie.
0: Ale ona też pięknie dekoruje nam potrawę. Pięknie właśnie poprzez kolor taki potrawę, głęboki,
1: oczywiście.
0: Brąz.
1: No i tu mam przygotowanego jeszcze selera naciowego.
0: Seler też. I tak? Bulwiasty i naciowy jest tak? Super, tak.
1: On nie będzie surowy, bo będzie zamacerowany.
0: Zamacerowany. No właśnie, chciałam to powiedzieć, że surowizna u Hildegardy w ogóle nie jest rekomendowana, bo ona mówi, że nasz układ pokarmowy jest tak przygotowany, że on wyciągnie te dobroczynne substancje właśnie z przegotowanych potraw, czy podsmażonych, czy nawet leciutko jak sałatę macerujemy właśnie w octach.
1: Zobaczyłaś, jaki ładny kontrast?
0: No pięknie.
1: Buraczek
0: i zieloniutki selerek.
1: Dobrze nam
0: cieszy oczy. Już mi się wydzielają, wiesz, soki.
1: To właśnie o to chodzi.
0: Już bym to chętnie zjadła. Właśnie o to chodzi. I to nam też pomaga w trawieniu.
1: Tak jest. Odrobiny skórki, tym razem z limonki.
0: Z limonki. Jak ona pięknie pachnie.
1: Mamy buraka, mamy seler. Seler będzie chrupał. Burak też jest taki ugotowany na pół twardo. Ale do tego jeszcze odrobinę takich
0: pestek tak. Bardzo dobrze przeciwrobaczo działają, także pestki dyni.
1: A pestki muszą być uprażone. Każde orzechy, gdziekolwiek byśmy używali, zawsze muszą być uprażone. Nie używamy pestek takich prosto wyjętych z opakowania, bo one wtedy są niesmaczne. A prażymy najlepiej w piekarniku, gdyż wtedy one się nam równo prażą, nie na patelni, bo na patelni się przypalają. Najpierw wyciągamy odrobinę tych dużych warzywek. Nie? I pamiętaj, jak wtedy byśmy użyli jakieś miazgi,
0: tak.
1: Nam się wszystko rozsypało. To by źle wyglądało. To by wyglądał jak jakiś taki rozgotowany krupnik.
0: Tak.
1: Dobry krupnik nie jest zły, ale...
0: Nierozgotowany.
1: A my nie chcieliśmy, żeby to aż tak wyglądało. Tak? Chcemy użyć kawałki takich warzyw. Ten orkisz się rozkleił. Nawet to jak rosół wygląda, bo sandać jest rybką taką dosyć tłustą.
0: Tak, no właśnie.
1: Więc on trochę oddał to do tego.
0: Jak szybko, właśnie. A często, widzisz, wylewane jest to.
1: Co wylewasz?
0: Ja nie, ale osoby niektóre wylewają po gotowaniu warzyw, jadają warzywka, a to właśnie, a to wszystko oddaje
1: tak
0: i warzywa, i ryba do tego bulionu.
1: Dwa kawałeczki, taki ładny ci wyjmę. Bo to
0: zupy, tak, zupy, proszę Państwa, nas też rozgrzewają, więc Hildegarda zachęca do jedzenia zup, szczególnie w tych okresach, kiedy jest nam zimniej.
1: Tego odrobinę naszego buraczka. Ciepłe, zimne, to też jak się je, to też fajnie mieć takie balanse, nie?
0: Tak.
1: Że to...
0: Chrzan.
1: Świeży korzeń chrzanu. Nie dawałem go na końcu, bo jest takie jak czasami się jakimś serem, truflą posypuje, a my naszego sandacza w naszym bulionie orkiszowym posypiemy naszym chrzanem. Nie wiem jak ty, ale ja mam ochotę to już spróbować.
0: No już patrzę, rzeczywiście.
1: Podawaj ty pierwsza.
0: Próbuję.
1: Kobiety pierwsze. Co?
0: Aż trudno uwierzyć, że ten bulion nie zawiera mięsa.
1: No
0: teraz rybka.
1: Soczystego sandacza, nie?
0: No właśnie, teraz rybka.
1: A ja pokażę, jak to powinno się zjeść prawidłowo, bo tu na dwa widelce, a to trzeba po prostu wszystko razem zagarnąć. Odrobinę ryby, odrobinę warzyw.
0: Nie zapominaj, że jestem po poście, dlatego ja tak dziubię.
1: Okay.
0: Ostrożnie.
1: A ja nie.
0: No. No pycha, naprawdę, proszę Państwa. Sandacz wyborny.
1: Nieprzygotowany,
0: nie rozpada się, konsystencja jest zwięzła.
1: Chrupie.
0: Syci to seler, chrupie, buraczki na krew też dla mnie, więc myślę, że ta potrawa jest prosta, szybka, taka dla Państwa do wykonania
1: do
0: w domu.
1: W domu można sobie, tak jak powiedziałem, zacząć rano, skończyć po południu i wszyscy będą zadowoleni.
0: Tak, w takiej formie podana również, myślę, że na jakieś uroczystości, święta, gości też będzie bardzo dobrze się prezentowała i smakowała. Dziękuję bardzo.
1: Na pewno będą zaskoczeni.
0: Dziękuję bardzo, że chciałeś towarzyszyć mi w tej przygodzie z Hildegardą.
1: Strony.

0: już 8:30. Czas na naszą radiową lekturę. Zapraszamy.
1: Dzień dobry Państwu. Leon Karol Lisowski, właściciel majątków w Kijaszkowie i Szczeklinku, obecnie w gminie Czernikowo w powiecie toruńskim. Działacz Towarzystwa Rolniczego Ziemi Dobrzyńskiej, zaangażowany w walkę narodowo-wyzwoleńczą, patriota, ochotnik 4. Pułku Ułanów, uczestnik wojny 1919-20 i Powstania Śląskiego. Był również mecenasem artystów, kompozytorów, birbant i dusza towarzystwa. Leon Karol Lisowski urodził się w 1867 roku. W początku XX wieku nabył polskie majątki w okolicach Mazowsza, Czernikowa, a dokładnie Kijaszkowo oraz Szczeklinek i stał się ważnym członkiem społeczności ziemi dobrzyńskiej i najbliższej okolicy. Współfundatorem wyposażenia neogotyckiego kościoła w Mazowszu. Był właścicielem majątku i parku po drugiej stronie jeziora w Kijaszkowie oraz w majątku i parku w Szczeklinku nad jeziorem Szczeklińskim. Dwór z XVIII wieku, przepięknie położony nad jeziorem Kijaszkowskim, w otoczeniu parku z XIX wieku z aleją lipową, do jeziora został przebudowany w 1924 roku przez Lisowskiego w stylu neoklasycystycznym z zachowaniem nieco eklektycznych cech. Stanowił przykład jednej z najpiękniejszych rezydencji szlacheckich w okolicy. Był pięknie wkomponowany w otaczające środowisko naturalne, wzbogacone założeniem parkowym. Natomiast dwór w Szczeklinie spalił się i właściciel, a potem córka mieszkali w przebudowanym spichrzu, pełniącym funkcję dworu, który zachował się do dziś. Z kolei parki i zabudowania folwarczne budowane w tym czasie w dużej części przetrwały w niezmiennym stanie do dnia dzisiejszego. Lisowski w swoich majątkach, folwarkach próbował wprowadzić nowoczesne metody gospodarowania, nie zawsze niestety z powodzeniem, o czym świadczy między innymi konieczność parcelacji i sprzedaż majątku w Szczeklinku przez córkę po śmierci Leona w latach 30. Brał udział w wystawach rolniczych, publikował artykuły dotyczące nowoczesnych sposobów gospodarowania. Działał aktywnie w Okręgowym Towarzystwie Rolniczym Ziemi Dobrzyńskiej i w Wydziale Kółek Rolniczych. Był człowiekiem bardzo aktywnym o rozległych zainteresowaniach. Od początku brał udział w działalności społecznej i patriotycznej budzącego się państwa polskiego. Był członkiem Polskiej Organizacji Wojskowej. Jednak

odpowiedzialność za ojczyznę traktował bardzo serio. Rozumiał zagrożenie bolszewickie i nie żałował dosłownie czasu, sił, krwi, zdrowia i pieniędzy dla ratowania ojczyzny. Leon Karol Lisowski.

0: Witam Państwa serdecznie i od razu przechodzę do pytań. Łukasz, co dzisiaj przygotujemy?
1: Coraz cieplej, więc zrobimy sałatkę. Sałatkę z pieczy indyka. Mm-hmm. Do tego będą szparagi, pieczona gruszka, sałata rukola, a na to wszystko będzie sos świeżych malin.
0: O,
1: sosem balsamicznym.
0: Super, no.
1: Dobrze?
0: Brzmi rewelacyjnie, tak. Także im cieplej, tym mniej chce nam się jeść takich gorących potraw, rozgrzewających zup, tak jak w zimie. Tylko właśnie dużo lżejsze, ale też takie, które nas nasycą i odżywią. Więc dodamy indyka. Jak wiedzą Państwo, Hildegarda Drób poleca, natomiast o indyku nie pisze. Natomiast poleca nam kurę, kurczaka.
1: Można zastąpić śmiało pierwszą kurę.
0: Oczywiście. Też myślę, że indyki, chociaż już teraz też w tych hodowlach są uprawiane, chciałam powiedzieć, hodowane, więc mięsko jak zwykle w solance oczyszczamy, aby było dla nas lepiej strawne, bez tych wszystkich, bez tego bogactwa, które niesie ze sobą.
1: Ale możemy smażyć bez tłuszczu i tu też będziemy smażyć bez tłuszczu. Lekko rozgrzewamy patelnię naszą. Mamy zamarynowane mięsko. Ja bym jeszcze odrobinę cynamonu poprosił.
0: Cynamonu, o!
1: Tak, dasz posyp, dasz radę?
0: Dam, ale jak mi wychluśnie się, może na rękę.
1: Na rękę, daj mi,
0: Jeszcze?
1: Jeszcze trochę, dobra.
0: Dobra.
1: Tu będzie sos z goździkami, z malinami, z octem balsamicznym, więc odrobinę tego cynamonu jak najbardziej
0: pasuje.
1: Do tej potrawy będzie pasował, tak? Mm-hmm. Czekamy jeszcze chwilę, żeby nam się patelnia... Ale nie zakrywiesz. Piątki nie przybije.
0: Dobra,
1: nie?
0: Dobra.
1: Wiesz?
0: Układamy. Sucha patelnia, układamy.
1: Jest to, o co chodzi, że zaczęła nam skwierczeć.
0: Tak, czyli mięsko mamy oczyszczone z tych wszystkich niezbędnych składników środowiskowych. Dodaliśmy przyprawy. Jakie przyprawy? Oprócz cynamonu...
1: Odrobinę kary daliśmy teraz.
0: Odrobinę kary.
1: Tutaj mamy przygotowane szparagi. Szparagi zielone.
0: Super.
1: Białe też są super, a niektórzy mówią, że zielone to nie szparagi. Ale my mamy zielone szparagi, które po prostu razem z tym indykiem będziemy piekli sobie. Robimy takie danie na jednej patelni, nie?
0: Rewelacja.
1: Czyli mało sprzętu, a szybko można ogarnąć. Zielony szparag nadaje się na surowo do jedzenia. On jest łatwiejszy w przygotowaniu niż biały, więc spokojnie nam dojdzie na tej patelni, lekko nam się przypiecze. Nie?
0: Tak, świetnie u Hildegardy, jednak go obrobimy termicznie.
1: Mamy indyczka. Indyk zacznie puszczać swoje soki. W tym wszystkim będą nam się robiły te
0: szparagi.
1: Tak,
0: w dalszym ciągu na suchej patelni.
1: Cały czas.
0: Gruszka na surowo u Hildegardy nie, to pewnie część z Państwa już wie. Natomiast w formie właśnie takiej ugotowanej czy pieczonej jak najbardziej. Ci, którzy interesują się świętą Hildegardą i już troszkę mają doświadczenia z jej przyprawami, to wiedzą, że to jest jeden ze składników takiej mieszanki na jelita, która też poprawia tą florę właśnie saprofityczną w jelitach. A jelita, jak wiemy, to nasza odporność, nasze zdrowie, bo jak jemy gruszkę, to tam są takie komórki kamienne, tak, które poprawiają perystaltykę, ale są już nawet badania, że ona działa w formie ugotowanej przeciwgrzybiczo. A my z grzybkami mamy problemy, bo karmimy je cukrem, nadmiarem cukru w naszej współczesnej diecie.
1: Tyle ja się już dowiedziałem w tym jednym odcinku.
0: Mamy tutaj rukolę. Ona jest bardziej chyba z kapustowatych, z tego co ja pamiętam, niż to nie jest taka tradycyjna sałata, którą Hildegarda docenia, ale w takiej formie myślę, że spokojnie
1: na surowo
0: by nam
1: tu nie, na surowo jej dopuściła. Nie podamy, oczywiście ją zamacerujemy.
0: Gruszkę też sobie tutaj pięknie
1: przerzucimy.
0: Opiekamy, obsmażamy, bo tak powinnam powiedzieć. Super.
1: W sumie to jest taka opiekana, nie? Bo ona tam bez tłuszczu, bez niczego, więc na spokojnie jest robiona. Szparagi nam dochodzą.
0: W życiu bym nie pomyślała, zawsze wodę leję do szparagów, a nie tak.
1: Ale one się przypieką. Na grilla jak położysz, też ci się zrobią.
0: No
1: nie?
0: Widzisz.
1: Nie kładziesz ich tam zblanszowanych, bo jakbyśmy położyli zblanszowane, czyli podgotowane, to się rozciapcią, czyli rozgotują.
0: No tak,
1: a my chcemy, żeby one były jak najbardziej
0: To też jest sztuka, żeby mięso zrobić takie soczyste, a z kolei nie surowe, prawda?
1: No tak, indyk jest też specyficzny, tak? Mm-hmm. Nie wolno go przepiec, bo wtedy będzie suchy. Totalnie suchy. Mm-hmm. Tego trzeba powoli, nie śpieszyć się.
0: Pilnować.
1: Na wolnym ogniu i on sobie nam dojdzie, nie? To są maliny, ale to zrobimy, jak ściągniemy wszystko z patelni, wtedy zrobimy sos.
0: Ale
1: to na sam koniec będzie.
0: Na sam koniec, no rewelacja. Tak, maliny też Hildegarda bardzo docenia. Maliny, jeżyny, bardzo fajny owoc. Można robić właśnie sos, można dodawać, upiększać, pokolorowy, ale też służy nam do tego, żeby wspomagać apetyt. Osoby, które właśnie mają zaburzony apetyt, właśnie to malina będzie ten apetyt pobudzać, będzie poprawiać soki żołądkowe. To myślę, że też fajnie dla takich dzieciaków, które mają problemy właśnie, żeby je zachęcić do jedzenia, właśnie takich zdrowych pokarmów, a nie bułeczek słodkich i batoników, to malinka jak najbardziej syci oko, syci ciało. Też w sezonie zimowym na infekcje wirusowe taki syrop czy napój malinowy na zimę w chorobach gorączkowych, wirusowych, połączony z galgantem, też świetnie się będzie sprawdzał.
1: Mówi, więc... że galgant do maliny będzie dobry, to proszę naszykuj.
0: No dobrze, już szukamy. No. Gotowy.
1: Tu mamy jeszcze miks orzechów, posypiemy to wszystko jeszcze orzechami.
0: Orzechami, rewelacja, czyli mikro, makro elementy właśnie, to jest to, czego nam potrzeba. I one pozyskiwane z jedzenia, a nie z suplementów, tabletek, pigułek, najlepiej będą nam służyły. Ta biodostępność będzie zdecydowanie lepsza. Zresztą szparak też jest bardzo ciekawy, bo on działa i diuretycznie.
1: Jest już.
0: Szparak też już, al dente, świetny.
1: Możemy ściągać.
0: Będzie działał diuretycznie, właśnie proces defekacji wzmacniał. Będzie też na nadciśnienie nam służył, bo zawiera świetną proporcję jonów potasu do sodu. A z tym mamy problem i to mamy zaburzone. Właśnie często, aby obniżyć ciśnienie, które nam się tak troszkę chwieje i skacze, wystarczy dołożyć potasu, magnezu.
1: To dla mnie.
0: Uregulujemy. Widzisz?
1: To wszystko jest dla mnie.
0: To nasze nadciśnienie. Oczywiście jak jest większy, dłużej trwający kłopot, no to trzeba już tutaj skonsultować się z lekarzem, ale spróbujmy uzupełnić te pierwiastki, powinno być lepiej.
1: Mhm. Pierś już jest prawie gotowa, jeszcze tylko z tej strony odrobinę potrzebuje, bo tutaj już nam jakby doszła.
0: Aha. Tak, a tutaj tam gdzie grubiej,
1: tak, o to, tak, jeszcze to jeszcze potrzebuje. Tutaj odrobinę, nie?
0: Tak jest.
1: To są podwaliny pod naszą sałatkę,
0: pod
1: tak?
0: Naszą,
1: a teraz obiecałem, że będzie sos z malin, więc świeże malinki, masełko.
0: Powiedz, czy dla osób, które mają problemy z nietolerancją nabiału, kazeiny najczęściej, ale laktozy też, czy mogą sobie użyć masło klarowane i będzie też dobrze smakować?
1: Będzie tak samo dobrze smakować, tylko nie zrobi się taka emulsja, jak my teraz chcemy tu zrobić, ponieważ dodając odrobinę octu balsamicznego do tego masełka,
0: ale
1: zrobiła
0: połączenie.
1: Nam się idealna emulsja.
0: Ale
1: cudnie
0: pachnie.
1: Do tego goździk, galgant, o którym wspomniałaś.
0: Tak, galgant z malinami, świetna kompozycja.
1: Troszeczkę to podostrzymy. Ja sałatę muszę zamacerować. Doprawię odrobiną oliwy z pestek dyni.
0: Cytrynką można skropić i to już będzie, wiesz. Musimy oczywiście, proszę Państwa, wtedy poczekać 15 minut, aż ten właśnie ocet czy cytrynka nam...
1: Dodamy balsamicznego jeszcze odrobinę.
0: Tak, o właśnie, żeby już nie mieszać. I super. Wtedy nam te soki raniące, o których Hildegarda mówi, się zniwelują.
1: Tak. Widzisz? Nieprzepieczony, tak. Soczysty.
0: Pięknie.
1: Powoli. Jedna z ważniejszych cech kucharza to jest cierpliwość.
0: Tak.
1: Mi czasami jej brakuje.
0: Ale proszę zobaczyć, można powiedzieć, że mamy taką dietę rozdzielną, prawda? Czyli mamy mięsko w połączeniu właśnie z warzywami i z owocami, a nie z właśnie jakimiś kaszami, ziemniakami. I to naprawdę jest świetny posiłek jeszcze do tego maliny.
1: Sosik. Malinowy. Żeby nie lać po tej sałacie, bo ja tego nie lubię, polejemy z boku.
0: z boku.
1: I nigdy nie lejemy po mięsie.
0: No właśnie, ja chciałam o to zapytać. Właśnie, że na tym mięsku by rewelacyjnie pasował.
1: A jest taki dowcip. No. Wiesz, czym się różni błąd kucharza od błędu lekarza?
0: Nie.
1: Błąd kucharza zalewa się sosem, a błąd lekarza zasypuje piachem.
0: O, proszę. Dosyć drastyczny, ale zapamiętam. Łatwiej zapamiętam.
1: Dlatego ja, jako, tylko tutaj mamy goździk, więc trzeba powoli je, żeby zęba nie złamać. Ale chodzi o to, żeby mamy ładnie mięsko wyeksponowane.
0: Tak.
1: I chcemy go, oczywiście później jak już będziemy jedli,
0: to można sobie mieszać.
1: To jak najbardziej możemy sobie to pomieszać.
0: Tak.
1: Ale pamiętajmy, ten pierwszy efekt ma wyglądać. Na to uprażone pestki dyni.
0: Czyli już proces enzymatyczny zaczął się w mojej jamie ustnej na pewno.
1: Uprażone orzechy włoskie, to wszystko dla Hildegardy, tak?
0: I o to chodzi.
1: I odrobina świeżego pieprzu na wierzch.
0: Ja już jestem przygotowana do próbowania.
1: Próbuj.
0: No to lecimy.
1: Możesz taki oddzielnie i razem.
0: No właśnie, ale taki kawał tu jest, ale sobie zamoczę w tym. No.
1: To ja wykorzystam swój
0: rewelacja.
1: Gruszeczka. Idealna.
0: Idealna. Szparag. Mięciutkie, soczyste.
1: Perfekcyjnie. Indyczek. Rewelacja. Chyba
0: ja też tu szparaga ci ukradnę. Chrupiące, super.
1: Malinki trochę kwaśne, ale gruszka słodka, więc się zbalansuje.
0: Połączy się.
1: Tak
0: świetnie.
1: Jest. Zapraszamy.
0: To cóż, zapraszamy.
1: Spróbujcie zrobić to w domu.
0: Czy wasze danie będzie też takie smaczne?
1: Na pewno będzie lepsze.

Europa Twa. Radio, muzyka, pogoda. Minęła dziewiąta. Czas na kolejną prognozę pogody. Zapraszam serdecznie. W tej chwili złowieś małej okolice 19,8 stopnia Celsjusza, temperatura odczuwalna 18 stopni. Przypomnę jeszcze, słońce wzeszło o 4:20, zajdzie 17 minut po 21:00. Dzień jest krótszy od najdłuższego o 31 sekund. Godzinę temu najcieplej było w Zielonej Górze 22,7 stopnia, najchłodniej w Kłodzku 14,6 stopnia. A dzisiaj w dzień słonecznie, jedynie na północy okresami zachmurzenie umiarkowane. Temperatura maksymalna od 23 stopni na Suwalszczyźnie, około 26 w centrum, do 30 na zachodzie. Chłodniej nad samym morzem, tutaj około 20 stopni. Wiatr będzie słaby, na północy okresami umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. Jutro cieplej, w piątek jeszcze cieplej, w sobotę i w niedzielę i w poniedziałek to kulminacja upalnej, by nie powiedzieć tropikalnej pogody, więc uważajcie Państwo na siebie, trzeba się też dostosować psychicznie do tego, jak zachować się podczas upałów. Mam nadzieję, że Państwo wiecie, ale także będziemy na ten temat informować na bieżąco. Nie straszymy oczywiście pogodą, bo takie temperatury również już w Polsce były, więc no, trzeba to przeżyć. Upalne lato czasami się zdarza, tak jak i mroźna zima. A za chwilkę wirusy, jak się przysłużyły nauce. O tym w kolejnej audycji przygotowanej dla Państwa. Zapraszam.

Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.

Dzień dobry Państwu. Wybrałam taki temat do opowieści pod tytułem wirusy, ponieważ to jest temat, o którym się w tej chwili wszędzie i wszyscy rozmawiają. A ponieważ jest to temat również ogromny, do przeczytania, nie wiem, tysiące stron, gdybyście czytać podręcznik, to wybrałam również wybrane wirusy, które wyraźnie przysłużyły się nauce. Pokażę Państwu później, ile nagród Nobla powstało dzięki temu, że badano wirusy. To, co warto jest wiedzieć, to to, że wirusy są wszędzie. Znaczy nie możemy sobie wyobrazić ani rodzaju organizmów, ani miejsca, gdzie by można to badać. No może poza kosmosem. Może poza kosmosem. Żeby tam wirusów nie było. Z takich przekonujących opowieści można zacytować, że w jednym litrze wody morskiej jest więcej wirusów liczonych jako osobniki niż ludzi na świecie. Albo inaczej, że biomasa wirusów w oceanach jest większa niż biomasa wszystkich słoni na planecie. To robi wrażenie. Czyli jeżeli one są wszędzie, a na tym obrazku, który teraz oglądamy, wirusy również są w tym pięknym tulipanie, bo on dlatego jest taki mozaikowy, że jest zakażony wirusami. Obok niego są koronawirusy, o których już w tej chwili każdy wie. Czyli wirusy są wszędzie, oczywiście też w ludziach. W ludziach, co jeszcze zabawniejsze, to fakt godny uwagi jest, że w naszym genomie, czyli w naszym DNA, jest między 8 a 9% DNA pochodzącego od wirusów. To są jakieś zakażenia wirusowe, które kiedyś nam towarzyszyły, może nam jako homo sapiens, a może jeszcze szympansom, i zostały w naszym wirusie, w naszym genomie. Więc jesteśmy z nimi powiązani na zawsze. Mówią wirusolodzy, że jeżeli wirus się pojawi, to będzie już zawsze, póki trwa Ziemia i póki trwa życie. Ten wykład, który teraz Państwu prezentuję, jest przygotowany również dla 18 spotkań, letnie spotkania z nauką, które rozpoczną się w lipcu. Także dzielimy się tą wiedzą z ludźmi, którzy przyjechali na te spotkania i z Państwem, którzy chcą to oglądać. Ważne jest, żeby wiedzieć, czym jest wirus. Otóż ja upraszczając mówię czasem, że wirus jest informacją opakowaną i gotową do użycia. Ta informacja to są cząsteczki kwasów nukleinowych, DNA albo RNA. Wiemy o nich, że są informacją genetyczną, zresztą do czego za chwilę dojdziemy, wiemy dzięki badaniom wirusów. No i ta informacja genetyczna musi być jakoś zapakowana, ochroniona przed środowiskiem zewnętrznym i to jest zwykle taki płaszcz białkowy, który ma różne formy i te różne formy widać na tym przeźroczu, jak one mogą być różne. To są kolory, są wymyślone przez artystów, ale kształty i szczegóły to jest to, co odkryliśmy badając poszczególne wirusy. Kiedy powstały wirusy? Tego oczywiście nie wiemy, ponieważ wirusy nie zachowują się w żadnych wykopaliskach. Też z zabawnych informacji istnieją takie obrazy z epoki faraonów, gdzie jeden z faraonów ma stopę uszkodzoną tak, jak uszkodzone bywają stopy ludzi chorych na polio. Czyli w czasie faraonów wirusy na pewno istniały. Ale my myślimy, ponieważ są takie proste i są bardzo, najbardziej uproszczoną formą życia, o czym za chwilę, to myślimy, że właściwie może nawet życie się od tego zaczęło, albo że to w tym samym czasie. Życie ocenia się, że zaczęło się na planecie mniej więcej 4 miliardy lat temu. No to znaczy, że wirusy są tak sędziwe. One na pewno ewoluowały przez ten czas, o czym też będziemy mówić. One na pewno się zmieniały, ale prawdopodobnie, ponieważ potrzeba im do tego, żeby trwać, tylko tej informacji genetycznej zapakowanej, jak mówiłam, w jakąś kopertę, to ta prostota sugeruje, że to było bardzo wcześnie na świecie. Jest taka debata też, której przy pomocy wirusów nie rozstrzygniemy, czy to był świat
którym materiał genetyczny to był RNA, kwas rybonukleinowy, czy świat, w którym był DNA. I z badań biochemicznych niewirusowych wiadomo, że prawdopodobnie, czy przypuszczamy z dużą dozą prawdopodobieństwa, że prawdopodobnie świat zaczął się jednak od formy RNA, prostszego kwasu nukleinowego, a potem się pojawiła doskonalsza DNA. A mogło jeszcze być tak, że one obie ze sobą współistniały i to może właśnie był początek wirusów. To bardzo ciekawe, bo nigdy tego nie udowodnimy, jak to było. Odtworzyć tamtych warunków nie jesteśmy w stanie, ale na pewno jest to bardzo wczesne stadium życia. Być może, że na innych planetach to jest jedyna forma życia i w związku z tym znowu pojawia się pytanie, czy one są żywe. Ponieważ, jak Państwu powiedziałam, wirus może istnieć jako wirion, czyli taka forma zapakowanej informacji genetycznej, ale jak ona trafi do komórki, czyli jeżeli zakazi jakąkolwiek komórkę, to tam zaczyna swój cykl życiowy i wtedy to już jest na pewno wirus. I w tym cyklu życiowym wszystko, co się dzieje, jest takie same, ma takie cechy, jakie przypisujemy życiu. To znaczy, że się namnaża materiał genetyczny, że się namnaża sama ta jednostka, czyli że ona powstają jej potomne, że ona metabolizuje, czyli przekształca wszystkie substancje, które są jej potrzebne do życia. To są elementy życia i wirus w komórce jest żywy. Każdy wirus musi korzystać z pomocy komórki. To należy do definicji wirusa. Ponieważ żaden wirus na świecie, bo tak to zdefiniowaliśmy, nie umie sam syntetyzować białek, czyli tych ważnych fragmentów swojego ciała, nazwijmy to, musi używać do tego, może mieć jakieś elementy, ale całość procesu musi być wykonana przy pomocy maszynerii komórkowej. Nie umie również syntetyzować żaden wirus błony lipidowo-białkowej, która jest też konieczna dla większości wirusów, w szczególności wirusów organizmów wyższych, do tego, żeby one się mogły rozmnażać. No więc, czy są żywe, czy nie, to jest troszkę takie rozmawianie, jak ile jest wirusów, może się zmieścić nawet w kod szpilki. Ja nawet widziałam jakąś publikację, w której wyliczano już, ile tych wirusów może się zmieścić na tym łapku od szpilki, ale nie zapisałam się tego. Żebyśmy dalej mogli rozmawiać, chcę tylko przypomnieć takie najważniejsze informacje o materiale genetycznym, o tym, co stanowi istotę wirionu, a potem wirusa. No przypomnę, że dziś najwięcej wiemy o DNA, tej strukturze w lewym górnym rogu, dwuniciowej strukturze, dwie nici, które są ze sobą trzymane, łączą się ze sobą w sposób bardzo specyficzny, słabymi, ale specyficznymi wiązaniami. Więc są dwie nici DNA, one biegną, jedna biegnie jak gdyby z góry na dół, a druga z dołu do góry. To się określa cechami chemicznymi takiej cząsteczki i taka cząsteczka dwuniciowa mówimy, że jest komplementarna. Czyli gdybyśmy te dwie cząsteczki rozłączyli w roztworze, a potem znowu stworzyli warunki, że one się będą miały ku sobie, to one się połączą według tej zasady komplementarności. To jest wspaniała cecha, no DNA tego nie wymyślił, ale ja myślę, że ewolucja to wymyśliła. Otóż w procesach komórkowych DNA jest tylko, zachowuje informację genetyczną w komórkach wyższych, natomiast przekazywana ona jest dalej dzięki syntezie jednoniciowego RNA i RNA to jest w prawym górnym rogu, to jest znowu cząsteczka, która też jest komplementarna do jednej z nici DNA. Ona jest pojedyncza, jest pojedyncza nić i jest komplementarna do jednej z nici DNA. To są podstawowe pojęcia związane z kwasami nukleinowymi, które trzeba po prostu pamiętać, bo będziemy się do nich już odwoływać. A w dolnych obrazkach, na lewym obrazku jest ta gruba nić biegnąca przez całe, to są zdjęcia z mikroskopu elektronowego, przez cały obrazek, ta gruba nić to jest RNA, na którym syntetyzowane są cząsteczki białka, widać gdzie jest początek tej syntezy i kolejno syntetyzowane są cząsteczki białka, to jest proces zwany translacją.
a w prawym dolnym rogu ten piękny, gruby sznur, to jest dwuniciowy DNA, tak zwany plazmidowy DNA. No, piękne zdjęcie, to jest mikroskop też elektronowy, tu szczegółów cząsteczkowych nie widzimy, ale widzimy, że jest to istniejąca naprawdę substancja, nie, że ktoś ją wymyślił i mamy w to wierzyć, że ona istnieje. Ona istnieje naprawdę. Jeżeli chodzi o wirusy, to powiedziałam już Państwu i to już sobie utrwalamy, że tych wirusów jest na świecie miliardy. Nawet nie miliony, miliardy są wszędzie. Zakaziły, muszą coś, kogoś zakażać, ponieważ inaczej by nie mogły się rozmnażać. Rozmnażają się dzięki zakażonym komórkom. I wiele lat temu David Baltimore, bardzo wybitny uczony, który potem dostał Nagrodę Nobla za test właśnie badania nad wirusami, ocenił, że istnieje tylko 7 typów, jak zbudowany i jak działa, jak jest zbudowany i jak działa genom, czyli ta informacja genetyczna wirusu. Czyli mogą być miliardy wirusów, ale każdy nowo odkryty, jesteśmy w stanie go, każdego nowo odkrytego jesteśmy w stanie umieścić w jednej z tych 7 klas. I tutaj Państwo macie różnego typu też i nazwy, jakie wirusy wchodzą w którą grupę. No, na przykład wirus grypy to jest grupa 5 na samym dole. Retrowirusy, będziemy o nich jeszcze mówić, to jest grupa 6. Grupa 1 to są po prostu dwuniciowe DNA, adenowirusy. Herpes simplex to jest opryszczka. Czyli może to być bardzo różnie, że to może być jednoniciowy DNA, dwuniciowy DNA, jednoniciowy RNA i tak dalej. To, co jest centralne, po czym zaczyna się już, nazwijmy to, życie tego wirusa, to z genomu musi powstać tak zwany plus mRNA, czyli plus informacyjny RNA. To jest taka cząsteczka, którą może użyć aparat syntezy białek, komórki zakażonej. To jest, trzeba doprowadzić od tego genomu wirusowego do tej formy plus mRNA, na którym będzie możliwa synteza białka. Czyli 7 różnych typów, wszystkie one prędzej czy później mogą być sprowadzone do plus mRNA. To jest umowny ten plus. Plus to jest ten, który komórka potem wykorzysta. I od tego zaczyna się życie genetyczne wirusa. Z tych 7 klas genomów dzielimy na 3 klasy DNA i 4 klasy RNA. I to, co tu jest ważne, bo mówiłam o tej wielości form wirusowych, to jest to, że jednocześnie te genomy mogą być w bardzo różnych formach. To może być liniowy kwas nukleinowy. No, grypa na przykład ma 8 kawałków. Znaczy, żeby wirus grypy miał zrealizowany, nazwijmy to, swój genom, to jego RNA musi być w 8 niezależnych fragmentach plus mRNA. Są takie wirusy, których DNA jest dwuniciowe i są takie wirusy, których DNA jest zamknięty w okrąg, w kółko, czyli są koliste. Są nawet takie, są takie RNA, takie wirusy, które jest, no jak Państwo tu widzicie, idzie przez różne formy, albo od plus RNA do minus RNA i znowu mRNA plus i tak dalej. Czyli tych form kulistych, liniowych, przerywanych jest bardzo, bardzo dużo, ale zawsze na końcu musimy dojść do tego plus mRNA. W aparacie genetycznym, jak powiedziałam, nie wszystko jest zakodowane, ale często są takie kawałki kwasu nukleinowego, to jest nić RNA i DNA, które służą jako sygnały. To znaczy, że tam nie jest kodowane żadne białko, ta najważniejsza informacja genetyczna, ale jest kodowana informacja, że coś powinno być odczytywane. Do tego też jeszcze za chwilę wrócimy. Jednym słowem, że genom, że wirus działa dzięki temu, że ma określoną sekwencję, określony fragment nici DNA albo RNA. No i przyszliśmy tutaj już do sytuacji pierwszego wirusa, o którym chcę opowiedzieć, który jest jednym z najważniejszych z punktu widzenia właśnie odkryć naukowych.
to są tak zwane, to są wirusy bakteriofagi, fagi. Mówimy o fagach lub bakteriofagach, to są wirusy, które zakażają bakterie. One, ich gospodarz jest zawsze specyficzny, znaczy te fagi, o których teraz będziemy mówili, one żyją w Escherichia coli, ale w salmonelli albo w jakiejś innej bakterii, one ich nie zakażą, bo tutaj jest wspólnota wirusa i gospodarza. No tak samo jak wszystkie wirusy, nie każdy wirus zakaża człowieka i nie każdy zwierzęcy zakaża człowieka i nie każdy ludzki zakaża zwierzęta. No więc te parzyste fagi czy bakteriofagi, których gospodarzem jest bakteria Escherichia coli, mają, jak Państwo widzicie na schemacie górnym z lewej strony, niezwykle złożoną strukturę. One każdemu przypominają pojazd księżycowy, który musi osiąść na powierzchni Księżyca, znaleźć swoje miejsce, gdzie chce osiąść, a potem przez tę nogę wychodzą astronauci. W przypadku wirusa wychodzi kwas nukleinowy. W środku tego wirusa jest kwas nukleinowy, DNA, a wszystko, cała reszta to są białka. Są białka główki, białka ogonka i białka tych takich macek, którymi wirus znajduje swoje miejsce przy przyczepieniu się do komórki. Przy czym te macki rozpoznają określone cząsteczki na powierzchni komórki bakterii, czyli istnieje specyficzność rozpoznawania. Inaczej mówiąc, bakteria ma receptory, też białkowe, i one wzajemnie ze sobą oddziałują. W główce jest kwas nukleinowy, a potem następuje taki skurcz tej nóżki i wciśnięcie do środka bakterii przez dziurę, która się też czyni enzymatycznie, wciśnięcie do środka tylko kwasu nukleinowego. Otóż badania tych parzystych wirusów, które przeprowadzono w latach 50., to jest jeden z głównych dowodów, dla mnie niezwykle elegancki, ponieważ nie wymagał skomplikowanej aparatury, tylko wiedzy biologicznej. Jeden z najważniejszych dowodów, że to DNA jest materiałem informacji genetycznej. Do końca lat 40. takiej świadomości ludzie nie mieli. Na odwrót, uważali, że ponieważ bardzo różnorodne cząsteczki komórek to są białka, uważali, że cechy genetyczne przekazywane są z komórki do komórki, z pokolenia na pokolenie przy pomocy przekazywania białek. I w 1944 roku Avery i współpracownicy w Stanach Zjednoczonych wykonali doświadczenie z bakteriami, które dowodziło bez wątpliwości, że materiałem genetycznym w bakteriach jest DNA. Z rzeczy smutnych to jest taka, że dla mnie Avery jest jednym z najbardziej wyróżniających się uczonych, którzy powinni byli dostać Nagrodę Nobla. Tymczasem w Komitecie Nagród Nobla, do których Avery ze swoją pracą był zgłaszany wielokrotnie, był jeden człowiek, którego nazwiska nie będziemy utrwalać, który co roku mówił, że to jest niesprawdzone, niemożliwe i odmawiał. I odrzucano Avery'ego, który w końcu umarł i Nagrodę Nobla nie dostał. Natomiast doświadczenie, o którym na początku chcę dzisiaj powiedzieć, o fagu parzystym, polegało na tym, że wyznakowano izotopowo, to jest wtedy były i teraz są przyrządy, gdzie można zidentyfikować określony izotop. Otóż białka tego faga, tego bakteriofaga, wyznakowano siarką, która nie występuje w kwasach nukleinowych, a DNA tego faga wyznakowano fosforem znakowanym, czy radioaktywnym. Fosfor w białkach występuje w niewielkich ilościach, więc też można uznać, że to jest jedyny wyróżnik dla kwasu nukleinowego. I przeprowadzono taki początek infekcji, kiedy fag, jak Państwu mówiłam, osiada na powierzchni i wtedy można było oddzielić puste główki, jak już DNA wszedł, znaczy ten materiał wszedł do środka, to zostały puste główki. I te puste główki, które nie miały już żadnej siły genetycznej, nazwijmy to, informacji, były wyznakowane siarką, czyli to było białko. Natomiast cały znakowany fosfor znalazł się w środku razem z kwasem nukleinowym DNA. To jest proste i piękne doświadczenie, no prawie że w tej chwili do wykonania w szkole, które jest jedną z ilustracji, moich ulubionych ilustracji, że odkrycia naukowe wymagają na początku pomysłu. Otóż tutaj Marta Chase, to była studentka, i Alfred Herschel,
to był jej profesor, mieli po prostu pomysł. Hershey dostał za to nagrodę Nobla w 1969 roku. Ten, to jest duży bakteriofag, składa się z dwuinciowego DNA, 160 genów, to jest naprawdę dużo. I to, co jeszcze można sobie opisać, co mi się też bardzo podoba, to, że można określić, dzięki również izotopom, jak szybko następuje infekcja. To jest fakt bakteriofag, który bardzo szybko infekuje i zabija komórkę. Jak Państwo widzicie na tym przeźroczu, w momencie, w którym bakteriofag styka się z bakterią, to właściwie natychmiast następuje ta absorpcja. Nie będziemy się poczekać słowa natychmiast, które ma swoje też niezależne konotacje polityczne, ale to znaczy, że bardzo szybko następuje absorpcja, następnie również bardzo szybko, równie szybko zatrzymuje się wszelaka synteza enzymów bakteryjnych, czyli ten bakteriofag natychmiast jest w stanie wykluczyć życie, dalsze życie bakterii. Po pięciu minutach, rozpoczyna się synteza enzymów tego bakteriofaga, które są potrzebne do jego dalszego rozwoju. Po 10 minutach synteza DNA, czyli powiela się jego materiał genetyczny. Potem ten materiał genetyczny jest zapakowany samorzutnie. To jest piękny i bardzo, powiedziałbym, imponujący przebieg.

otrzymały nagrodę Nobla. A tu jest kolejny wirus, o którym też trzeba powiedzieć. To jest wirus mozaiki tytoniowej, w którym materiałem genetycznym jest RNA i ten lewy górny obraz pokazuje RNA zwinięty w taką helicę, jednoniciowy RNA, zapakowany w długą rurkę, która to rurka zbudowana jest z identycznych białek. Jedno i drugie znowu w czasie, jak jest syntetyzowane, zbiera się razem ze sobą w sposób spontaniczny. Tam tylko działają siły fizyko-chemiczne, co zostało dowiedzione. Otóż wirus mozaiki tytoniowej był znany biologom i rolnikom przede wszystkim, ponieważ jest to dosyć mało specyficzny wirus i zakaża dużo różnych odmian. Na tytoniu najłatwiej jest go hodować i go izolować. I tutaj jest fakt, który ja pamiętam, jak mi opowiadano, może nawet jeszcze w szkole, ja chodziłam do szkoły w latach 50. na biologii, że wirusa mozaiki tytoniowej wykrystalizowano, był w postaci kryształów, co oznacza, że można go było też badać wówczas bardzo nowoczesnymi metodami krystalografii i spektroskopii rentgenowskiej. Brała w tym między innymi udział Rosalind Franklin, której najważniejsze osiągnięcia są troszkę późniejsze przy badaniu DNA. Więc kryształy, przed chwilą mieliśmy wątpliwości, czy wirus jest żywy, czy nie. No teraz kryształy, które można z powrotem zawiesić w wodzie, rozpuścić i tam z powrotem powstanie zakaźny wirus, wydają się być już zupełnie czymś zadziwiającym. I to dalej, wydaje mi się, pozwala nam snuć różnego typu przypuszczenia co do początku życia na Ziemi, bo w niekorzystnych warunkach ten wirus może sobie przetrwać w postaci krystalicznej. I te kryształy odkrył w 1935 roku Stanley i został, dostał on Nagrodę Nobla za tę pracę w 1946 roku. Czyli wcześniej niż DNA udowodniono, tutaj udowodniono, że RNA, które się spontanicznie pakuje w tą rurkę, jest materiałem genetycznym, bo wystarczyło zakażać samym RNA bez białek. Białko jest proste, nieduże i jego znaczenie polega na tym znowu, że ono się spontanicznie układa w taką długą rurkę. Na żółtym zdjęciu widać te rurki. To są też wirusy. Tam były jakieś lądujące na Księżycu kapsuły, a tutaj są rurki, a jeszcze będą coś w rodzaju kul. Ja przy wirusie mozaiki tytoniowej jeszcze mam historię, którą bardzo lubię, ponieważ poznałam w 70 roku uczonego Frankela Konrata. On mieszkał wtedy w Berkeley, ale urodzony był we Wrocławiu w 18 chyba roku, czyli trzeba powiedzieć, że w Niemczech. I w wyniku tego, co Niemcy robili w latach 30., jego rodzina z dzieckiem jeszcze wyemigrowała. Frankel Konrad studiował w Anglii, pracował w Wielkiej Brytanii, pracował w wielu, wielu miejscach, aż wylądował w Ameryce i w Berkeley, już do końca życia mieszkał w Berkeley. On badał wirusa mozaiki tytoniowej, między innymi pokazał, że właśnie samo odtwarza się mieszanina RNA i białek, oznaczył kolejność aminokwasów w tym białku i również, to my mówimy, sekwencjonował, czyli oznaczył kolejność podjednostek RNA. Poniósł wniósł ogromną wiedzę do badania TMV i TMV jest pierwszym wirusem, na którym udowodniono, że materiałem genetycznym jest RNA. I to już jest taka już zupełnie osobista refleksja, że ja pamiętam Frankela Konrada, którego poznałam osobiście nawet na wieczornym obiedzie u nich w domu i cały czas widać było, że jest to człowiek, który ma straszny żal do życia, do Nagrody Nobla i tak dalej, ponieważ widział, jak bardzo ważne są jego badania, bo są bardzo ważne.
No i tu następna.

0: dziedzina, którą też bardzo lubię opowiadać o tych wirusach, to są wirusy mięsaków ptaków. Mięsak to jest taki nowotwór tkanki mięsnej i już w końcu XIX wieku było wiadomo, że to jest w jakimś sensie zakaźne. Badał to w 1911 roku Raus. To jest obrazek jego przy mikroskopie z lewej strony. A potem razem z Charlesem Hugginsem otrzymali w 1966 roku Nagrodę Nobla za badania tego typu wirusów. No to znowu sobie możecie Państwo wyobrazić, Frankel Conrad się nie doczekał, natomiast Raus 55 lat myślał, że mógłby dostać Nobla i dostał. To jest niezwykle ważna praca, ponieważ ona pokazuje, że zwierzęce wirusy, że zwierzęce nowotwory, w zwierzęcych nowotworach mogą być wirusy. I to ja już ze swojego życia naukowego świetnie pamiętam, że to było takie odkrycie, które właściwie jak gdyby zatrzęsło całą biologią molekularną. Bo to znaczyło, że jeżeli w kurzym mięsaku można wydziedzić z kurzego mięsaka wirusa, który jest zakaźny, to może wszystkie nowotwory są powodowane przez wirusy i był to moment, kiedy myśleliśmy, że być może już będziemy umieli leczyć każdy nowotwór. W stosunku do tego, genom tego wirusa, który jak powiedziałam badany był na samym początku XX wieku, został oznaczony, to jest RNA i został oznaczony w 1961 roku, też dość długo na to czekał, a w tym genomie i w podobnych do niego wirusach znaleziono gen, który nazwano onkogenem, bez którego aktywności rozwój nowotworu był niemożliwy. To znowu prowadzi nas do takiego myślenia, że poznamy mechanizm. Co to znaczy mechanizm? Więc gen tego wirusa nazywa się SRC, nazywamy go onkogenem i on koduje pewien enzym, który się nazywa kinaza tyrozynowa. To jest enzym przenoszący fosfor z tyrozyny lub nabierający fosfor z tyrozyny. Czyli tyrozyna to jest aminokwas wchodzący w skład białka. No gdzie od tego do nowotworu? To bardzo trudne pytanie, ale było jasne, że bez tego genu nowotwór nie powstanie. Temin, którego obrazek widzimy na prawo i który jest jednym z dwóch moich bohaterów naukowych w moim życiu, w sensie, że podziwiam takich ludzi, Temin badając tego typu wirusy zauważył, że w zależności od tego, z jakim mutantem, czyli z jaką odmianą wirusa mięsaka mamy do czynienia, następują jakieś strukturalne zmiany w genomie komórki zakażonej, co oznaczało, że musi być jakieś oddziaływanie. No tak, to się dzisiaj już uważa, że to jest oczywiste, ale wtedy to się nie uważało, że to jest oczywiste. W każdym razie Temin uważał, że z tych doświadczeń wynika, że genom wirusa musi w jakiś sposób współdziałać, oddziaływać, no nie wiem jak to jeszcze nazwać, działać na genom komórki gospodarza. No i Temin poszedł w tym dalej kierunku. Teraz Państwu powiem, dlaczego ja uważam, że to był absolutnie wspaniały człowiek. Otóż to był, powiedziałabym, uparty człowiek. Człowiek, który wiedział, że jeżeli coś wie, jeżeli potrafi to wykazać doświadczalnie, to należy tego się trzymać, tej idei bronić. Temin, widząc, że co do niektórych wirusów onkogennych, bo coraz więcej zaczęto znajdować takich wirusów, mięsaków, białaczek, że w stosunku do niektórych z nich następuje takie zjawisko takiego utajonego zakażenia. To znaczy, że to najbardziej znane w tej chwili to jest też wirus z tej grupy wirusów, wirus HIV, który powoduje AIDS. Otóż wirus HIV, zakażając komórkę, czasami na tym się jak gdyby obserwowalna część zakażenia kończy. Chory może być nawet 10 lat, nie wiedzieć, że ma wirusa w swoim określonym typie komórek i nic się nie dzieje. Czyli jest uśpiony materiał genetyczny wirusa. I badając różnego typu wirusy, których dzisiaj wiemy, że jest około 20, niestety nie wszystkie wirusy, nie wszystkie nowotwory mają w swoim tle wirusy, a leczenie jak też już wiemy, wcale takie proste się nie okazało być. Ale te wirusy onkogenne mają w środku, niosą ze sobą do zakażanej komórki enzym, którego wcześniej nie znano, białko. To było białko, które jeżeli miało RNA do wykorzystania, my mówimy jako matrycę, to na matrycy tego RNA budowało DNA. W komórkach normalnych istniała taki dogmat biologii molekularnej. Sformułował to Watson, Crick, przede wszystkim Crick, i było to uważane za święte stwierdzenie, z którym nikt nie polemizował, że przekazywanie informacji genetycznej w komórkach odbywa się jednokierunkowo. Najpierw jest DNA, potem z DNA syntetyzowany jest RNA, potem z RNA na matrycy RNA syntetyzowane są białka i nie ma drogi powrotu. Tymczasem Temin zaproponował, że widocznie jest droga powrotu, że jeżeli genom tych wirusów onkogennych to jest RNA, a my przez pewien czas, hodując komórki zakażone, nie widzimy tam tego wirusa, nie widzimy tam tego RNA, to musi istnieć jakaś droga przepisywania z powrotem RNA do DNA i włączania tego DNA do genomu gospodarza. Otóż z tej hipotezy Temin był znany jako fantasta. Na wszystkich możliwych zjazdach naukowych on wychodził, mówił o tym, a oni, no w cudzysłowie mówiąc, się śmiali. Był jednak wyśmiewany, ponieważ mówili, no pokaż ten enzym, no pokaż, nie ma żadnego dowodu, tylko że nagle znika RNA, pojawia się DNA, a potem znowu jest RNA w komórce, która produkuje potomne wirusy. To jest jedna z cech tego człowieka, która wydaje mi się nadzwyczajna. Ale potem już jak wszyscy uznali tę teorię, Temin zaczął pracować wspólnie z Baltimore, to nazwisko już padało przy tych typach genomów wirusowych, to oni udowodnili i pokazali, wykazali, że istnieje taki enzym, który w skrócie się nazywa odwrotną transkryptazą, bo normalnie odbywa się transkrypcja z DNA, transkrypcja do RNA, też enzym to robi, a teraz jest enzym, który robi reakcję odwrotną. O odwrotnej transkrypcji może Państwo słyszeli w gazetach obecnie, ponieważ odwrotną transkryptazę używa się obecnie to jest ten jeden z droższych, ale pewnych testów na istnienie zakażenia koronawirusem. Czyli jesteśmy w 2020 roku, Temin pracował w latach 70. i ta wiedza i to, co on zrobił, jest dalej niezwykle ważne. A chciałam jeszcze powiedzieć, że to musiał być w ogóle taki niepokorny człowiek, ponieważ między innymi Wikipedia wylicza, że starał się obronić nieprawomyślnych genetyków w Związku Radzieckim, których wsadzano w owych czasach do więzienia, że działał w organizacjach, które broniły wszelakich mniejszości, że był w komitetach różnych Narodowych Instytutów Zdrowia, które oceniały procesy alergiczne, wirusologiczne, nie zamykał się tylko w tym swoim wspaniałym temacie. Między innymi publicznie krytykował ludzi, którzy palą papierosy, sam nie palił i umarł na raka płuc. No to jest taki smutny koniec, ale Temin w moim sercu zostaje na zawsze jako ktoś naprawdę, naprawdę ważny. Na górnych tutaj obrazkach widać wirusy ludzkie, HTLV-1, HTLV-2 i HIV, które mają odwrotną transkrypcję oraz białaczkę mysią chyba, te takie większe czarne, prawy obrazek, większe czarne kulki. Państwo widzicie, że trzeba umieć zrobić preparat, w którym zobaczy się coś, co może być wirusem i do tego za chwileczkę wrócimy. Wirus HIV jest wirusem, który badamy od 40 lat. Jest wirusem bardzo złożonym, bardzo skomplikowanym i jak wejrzeć w tej chwili w literaturę, to my dalej nie wszystko rozumiemy. Tam są dziesiątki etapów, różnych etapów, które towarzyszą zakażeniu wywołanemu przez HIV i postępowi tego zakażenia. HIV atakuje komórki układu limfatycznego, odpornościowego, ta zielona kula to jest makrofag, a to na górze tak dość okropnie wyglądające, to co pomalowano na różowo, to jest miejsce, w którym wypączkowują nowe wirusy HIV. On jest bardzo skomplikowany i w związku z tym nie będziemy omawiać całej tej wiedzy, którą wirus HIV wniósł ze sobą. Przypominam, że jest tak znany od 40 lat, że są dwa białka związane z jego zewnętrznie wypuszczonymi wypustkami, GP120 i GP41, które wydawałoby się, że mogą być świetnym celem do stworzenia szczepionki. Ludzie naprawdę starają się zrobić szczepionkę przeciwko wirusowi HIV i my o tym od 40 lat słyszymy, kto z nas wystarczająco długo żyje i do dzisiaj szczepionki nie ma. I wymyślono tylko leki, którymi nie potrafimy wyleczyć człowieka, że HIV-a nie będzie, ale które cały czas kontrolują rozwój tej choroby. Czyli można żyć równie podobno dzisiaj, obecnie, równie długo, jakbyśmy nie byli zakażeni, ale musimy być cały czas pod dokładną kontrolą lekarstwa. To jest dalej niebezpieczny wirus i powtarzam, 40 lat, nie ma leku, nie ma szczepionki. Z HIV-em związana jest znowu historia anegdotyczna, którą Państwu opowiem. Otóż przed chwilą zwracałam na to uwagę, że jest niezwykle trudno znaleźć takiego wirusa. I wtedy, kiedy zidentyfikowano taką nową, dziwną chorobę, ona pierwsi ludzie, których wyraźnie ich zauważono, to był początek lat 80. w Stanach Zjednoczonych, rozprzestrzeniało się to w środowisku homoseksualistów, wydawało się, że to jest choroba gejów, ale okazało się, że nie, tylko że tam się to szybciej rozprzestrzeniało metodą kontaktów płciowych. Otóż szukano wirusa. Przypuszczano z tego, jak się ta choroba rozwija, że to musi być choroba wirusowa. I właśnie to, co chciałam przypomnieć, że to nie jest takie proste, żeby takiego wirusa znaleźć. No więc szukano i w końcu w 90-tych latach, z dwóch pracowni świata, które to badały, przyszedł komunikat, że znaleziono wirusa. I tu się odbyła taka naukowa, szukam słowa, ale w każdym razie nazwijmy to afera. Ponieważ pierwsi ludzie, którzy twierdzili, że znaleźli wirusa, przesłali swój materiał i to był Montagnier we Francji, w Instytucie Pastera i pani Barre Simusi. Otóż oni posłali do badacza równolegle pracującego w Gallo w Stanach Zjednoczonych, preparat tkanki kogoś chorego. I Gallo oświadczył, że znalazł wirusa. W tym samym czasie ci badacze francuscy stwierdzili, że przecież myśmy ci tego wirusa posłali w tym preparacie. No, jak mówię, zobaczyć wirusa pod mikroskopem elektronowym nie jest tak prosto i nie tak szybko się go znajduje. To nie jest szukanie grochów w stercie, powiedzmy, ziemniaków, w związku z czym był spór, ponieważ było absolutnie jasne, że to jest wielka choroba ludzka, której zwalczanie i poznawanie przekazywana drogą kontaktów seksualnych, więc takie nieuniknionie rozprzestrzeniające się, że to znowu jest kandydat, badacze są kandydatami do Nagrody Nobla i była dosyć wielka sprzeczka, oparła się nawet o sąd, to ja wiem, między tymi Francuzami i tym Amerykaninem. I ponieważ Nagrodę Nobla w 2008 roku otrzymał Montagnier i pani Barre Simusi, to uważam, że Komitet Nagrody Nobla uznał, że jednak odkrywcą pierwotnym był Gallo, a nie tych dwoje państwa. Muszę opowiedzieć jeszcze, bo to jest do dzisiaj cytowane, o wirusie grypy typu H1N1, one bywają, te numerki tam przy H1N bywają różne i to jest ten wirus grypy powszechnie znany jako hiszpanka, na które umarło prawdopodobnie około 100 milionów ludzi, a chorowało wiele milionów na całym świecie. Niezwykle zabójczy wirus, przy czym w odróżnieniu od innych zachorowań na grypę, to jest jedyna epidemia, w której istniał osobny, znaczy najbardziej były narażone dzieci, ludzie starzy i mniej więcej koło 30 drugi taki szczyt zapadalności. Ten szczyt przypada na wiek poborowy, ponieważ ten wirus grypy zaatakował żołnierzy w okopach, mieckich, francuskich, umarło na zdjęciu sobie z sala szpitalna dla żołnierzy. Widać, jaka to była masowa sprawa. Więc należy wnosić, może inaczej. W 2005 roku rozpoczął się taki projekt, który ja bym się strasznie bała, gdybym była decydentem, że postanowiono poszukać tego wirusa Hiszpanki, który zabił 100 milionów ludzi. Poszukano go najpierw w skrawkach tkanek, płucnych tkanek ludzi, którzy wiadomo było, że umarli. Te tkanki zostały utrwalone przy pomocy chemikaliów, więc szukano w tych tkankach tego wirusa i była jasność, że tam on prawdopodobnie jest, ale naprawdę wyizolowano z tkanek zmarłych ludzi, których pochowano w wiecznej zmarzlinie. Ona wtedy się jeszcze nie roztapiała, jak dzisiaj zaczyna się roztapiać. Nie pamiętam, czy Alaska, czy Norwegia, w każdym razie gdzieś w bardzo zimnej części tego świata. I z tych zwłok wydzielono wirusy, odzyskano z nich RNA, infekcyjny RNA. Przypominam, że już powiedziałam, że infekcyjny RNA tego wirusa składa się z 8 niezależnych cząsteczek, więc te 8 niezależnych cząsteczek specjalnymi metodami wprowadzono, zakażono nimi obecnie żyjącą komórkę i wirus powstał tam, żywy wirus, namnożył się i można go było badać. Wirus H1N1 istnieje do dzisiaj i żadna z tych epidemii, która się od niego zaczyna, nie skończyła się takim strasznym zabijaniem ludzi. Więc sądzi się, że w tym przypadku tej grypy śmiertelność, która wtedy wynikła, związana była z warunkami higienicznymi, z tym, jak się żyło, nie żyło w okopach, jak wyglądały szpitale, co wiedziano o sposobie zakażania się. W 1918 roku raczej nikt nie przypuszczał, że to jest, że trzeba miesięcy. Więc to był taki przypadek, kiedy cywilizacja ludzka nie dorosła do tego, żeby poznać wirusa, który ludzi zaatakował. I to możemy, trzeba sobie chyba pamiętać. To, co jest zadziwiające, jak powiedziałam, to ten odtworzony wirus z 1918 roku nie jest niczym groźniejszy od tych, które dzisiaj jeszcze na świecie istnieją. Czyli to warunki sprawiły, że ludzie tyle umarły. Dzisiaj słyszałam opowieść o tym, że zaczęli strasznie ludzie umierać w Afryce i w Ameryce Południowej, ponieważ na koronawirusa, ponieważ tam po prostu nie ma warunków higienicznych, żeby ludzi od śmierci chronić. I ostatni wirus, przedostatni, o którym chciałam powiedzieć już bardzo króciutko, to jest malutki wirus SV40. Malutki, bo jego DNA to jest jeden z najmniejszych genomów, to jest DNA 5000 par nukleotydów, czyli 5000 podjednostek. On koduje dwa białka. Nazywa się te dwa białka, nazywają się dużym antygenem, małym antygenem i potem malutkie białka, które budują jemu też tą zewnętrzną powłokę, te różyczki, które tu widzimy, to jest wszystko białkowe. Czyli to jest bardzo prosty wirus, który prawie nie może już w ogóle istnieć bez komórki. Zakaża on, znaleziono go w tkankach małpich i jest z nim związana też historia, dla mnie osobiście niezwykle ważna, ponieważ pierwszym doświadczeniem, historycznie pierwszym doświadczeniem z zakresu inżynierii genetycznej był taki projekt, żeby ten DNA, ten genom SV40, czyli wirusa małpiego, połączyć z kawałkiem DNA wirusa bakteryjnego. To jest bardzo dokładnie zbadany wirus, nazywa się Lambda. Wirus, który zakaża Escherichia coli. Otóż wzięto kawałek tej Lambdy, tego DNA, też DNA Lambdy i postanowiono, ja nie wiem, czy to doświadczenie zostało kiedykolwiek zrobione, ale plan był taki w Stanford, że się połączy SV40, który potrafi się rozmnażać w komórkach małpy, z DNA faga Lambda, który potrafi się rozmnażać w komórkach Escherichia coli, czyli będą dwie jednostki życia połączone w jedną, nową. Proszę sobie wyobrazić, jak małą wyobraźnię wtedy mieli naukowcy, którzy coś takiego wymyślili i uważali, że to jest fantastyczne doświadczenie. Ponieważ istniały wtedy techniki, to był rok 1972, istniały techniki, dzięki którym można było chemicznie połączyć ze sobą te dwa genomy i ci badacze Paul Berg między innymi w Stanford, uważali, że to będzie sensacyjne doświadczenie. Wprowadzimy takie coś, taką mieszaninę bakteryjno-małpią do komórek małpich i wprowadzimy takie coś, taką mieszaninę do komórek Escherichia coli, bakterii i zobaczymy, co się stanie. To doświadczenie przerwano, ponieważ jednak znaleźli się ludzie mądrzy, którzy zastanowili się, czy to jest zupełnie bezpieczne. Escherichia coli żyje na całym świecie, we wszystkich środowiskach, również w ludziach. Jeżeli SV40 niesie w sobie potencjał, a już znamy onkogeny, jeżeli niesie w sobie potencjał powstawania nowotworów, na razie znaleźliśmy tylko w małpach. No ale nie wiadomo, czy jakby tak połączył się może z lambdą, to potem by się okazało, że przy pomocy Escherichia coli rozprowadzamy na cały świat nowotwory po prostu. Więc rozsądnie zaprzestano i od tego momentu zaczęła się era po pierwsze inżynierii genetycznej, czyli łączenia ze sobą różnych kawałków DNA i zwracam uwagę, że to były różne kawałki pochodzące z różnych wirusów, czyli znowu wirusy się przyczyniły. Więc ta era tego łączenia od tego momentu się zaczęła i to się zawsze daje jako przykład. Na początku ogromnej fantazji, ja nie powiem, że bezmyślności, ogromnej fantazji badacza, który widzi, że ma przed sobą takie możliwości, no taki projekt naukowy i ciekawości, co się dalej stanie. No więc dobrze, że to przyhamowano, właśnie nie wiem, czy to kiedykolwiek zrobiono, bo powstały zasady, jak nie wolno dalej pracować, ale zasługa SV40 i lambda DNA jest tu niewątpliwa, bez nich w każdym razie nie byłoby początku inżynierii genetycznej. I obiecałam sobie, że ja nic Państwu nie będę mówić o koronawirusach, bo o tym już wszyscy wszystko wiedzą, nawet jeżeli nie wiedzą, to wydaje mi się, że wiedzą, ale nie można nie zasygnalizować tej sprawy. Koronawirusów jest wiele na świecie i w samych ludziach rozpoznane jest ich 7. Jest słynny wirus SARS, gdzie była epidemia w 2002 roku, wirus MERS, który też opanowano i on się dalej nie rozprzestrzenił. No ja tu używam takiej nieeleganckiej sformułowania, że po SARS-ie zmarło 775 ludzi, jeżeli chodzi o koronawirusy, to już dzisiaj po pół roku istnienia rozpoznania tych wirusów wiemy, że zakażonych było 10 milionów ludzi, a umarło też już setki tysięcy. Więc jak dalej się będzie ta epidemia rozwijać, nie wiemy. Ten wirus należy do czwartej klasy tych genomów Baltimora. Rozpoznano go pierwsze ślady, że coś takiego się pojawiło, były w listopadzie. W styczniu została podana sekwencja, czyli budowa RNA, 30 tysięcy nukleotydów RNA. To jest jeden z większych wirusów RNA. Jednocześnie to jest niezwykłe tempo pracy, do którego zaraz jeszcze ustosunkuję. Czyli w styczniu znana była sekwencja, bo z sekwencji można wymyślić, jakie powstają białka kodowane przez tego wirusa i dalej snuć przypuszczenia co do możliwości szukania leków. I między innymi w tym RNA, który jest długi, ten RNA zostaje na samym początku podzielony przez RNAzę, taki specjalny też enzym, podzielony na mniejsze fragmenty, albo kodowane są z niego, czyli powstają dwie długie cząsteczki, jeszcze nie białek, ale peptydów, polipeptydów, które są początkiem białek. Te polipeptydy muszą być podzielone na małe kawałki i te małe kawałki to już są białka, które będą tworzyły ciało tego wirusa. Więc znaleziono tu dwie proteazy. Jedną z nich wykrystalizowano, ona jest gdzieś, czyli jest kryształ, czyli czyściutka substancja, czystsza być nie może, lepiej oczyszczona. Krystalizuje się nie każde białko, tak jak Państwo słyszeli, że nie każdy wirus można wykrystalizować. Więc czasami to jest duży kłopot, czasami ludzie rok spędzają, żeby zrobić kryształ jakiegoś białka. Więc jedna z tych proteaz wykrystalizowano, ona jest w 96% identyczna z taką proteazą w SARS-ie. Czyli wszystko, co wiemy o SARS-ie i metodach i temu, jak on zakaża, mogą być próby przenoszenia na dzisiejszego COV-2. Jak się ma krystalizowaną cząsteczkę, to można do niej szukać inhibitorów, czyli związków, które będą wchodziły do centrum aktywnego enzymu i go unieczyniało. Gdyby jakaś proteaza, choćby ta jedna, tego wirusa, została unieczyniona, to wirus musi zginąć, bo dalszy jego rozwój jest niemożliwy. Czyli wydaje się, że już w lutym mniej więcej, od listopada przypominam, zidentyfikowano tego wirusa, że już w lutym...
1: Zbliża się czas wakacji.
2: Spędzi piecze?
1: Sensitive Boniker, maść do twarzy i ciała, skóra topowa. To strzał w dziesiątkę.
2: Ja już mam.
1: Skóra jest po niej miękka i elastyczna, a podrażnienia i szorstkość znikają.
2: Zajrzyj na stronę produkty bonifraterskie.
1: Poleca Radio Europa 2.

0: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
1: Szukasz naturalnego sposobu na zdrowe i obfite plony? W polu, ogrodzie, sadzie czy na działce? Poznaj kompost Revita, organiczny środek, który poprawia właściwości gleby. Revita to bogactwo składników odżywczych, azotu, fosforu, potasu i mikroelementów. Poprawia strukturę gleby, zatrzymuje wodę i działa długotrwale. To nowoczesna, bezpieczna i naturalna alternatywa dla nawozów mineralnych i obornika. Zamów Revita w Remondis Bydgoszcz z wygodną dostawą lub odbiorem osobistym w Bydgoszczy przy ulicy Inwalidów 45. Zadzwoń 723 187 050 lub odwiedź remondis.bydgoszcz.pl. Kompost Revita. Naturalna siła Twoich upraw. Są smaki, które przenoszą nas do domu. Do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.
2: W marcu była wersja, że być może znajdziemy lek. Spróbowano inhibitory, które działały na tą proteazę SARS-a. To jest taki obraz skomplikowany tych związków, ale one są dostępne i można je zrobić. No tylko trzeba dotrzeć do wirusa i zahamować jego proteazę z takim inhibitorem. I jak Państwo wiecie do dzisiaj, znaczy ja rozmawiam z Państwem w końcu czerwca, sposobów dotarcia z inhibitorem i zahamowania rozwoju wirusów nie znaleziono. Nie ma do dzisiaj leków przeciwko koronawirusowi, temu, który nam teraz tak grozi. Jest rozpracowywane wiele typów szczepionek, przynajmniej ponad 30 w różnych krajach, w Chinach, we Francji, w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych. Niektóre weszły do pierwszej fazy klinicznej, to znaczy do prób na niewielkiej liczbie zdrowych ludzi. W klinice trzeba zrobić 3 takie fazy i one w sumie będą trwały przynajmniej rok, jeżeli po drodze nic się złego nie okaże. No to znaczy jest 30 projektów rozwijanych. Jakby nie było, myślę, że nadzieja na szczepionkę jest, ale na szczepionkę produkowaną w ilościach takich, jaka będzie potrzebna, bo jest miliardy ludzi są prawdopodobnie zakażone, no to jest następna sprawa i masowe zastosowanie jakiejś szczepionki i sprawdzenie jej bezpieczeństwa dla człowieka, to jest następna sprawa. Dlatego mnie się wydaje osobiście, że większą nadzieję, ja jestem prawie na kwarantannie, więc szukam nadziei, że większą nadzieję budziłyby leki przeciwko temu wirusowi, ale tych leków na razie nie ma. I zaczynaliśmy od zakażonego wirusami tulipanem. Chciałam Państwu, dziękując za cierpliwość i za uwagę, pokazać zdrowe tulipany z działki po Warszawie. Dziękuję bardzo.

0: Dzień dobry, witam Państwa w środowiskowym laboratorium ciężkich jonów. Na wykładzie, który za chwilę rzeczywiście poprowadzę i zacznie się, ale on będzie połączony z doświadczeniem, z pokazem, w którym czynną rolę będziecie Państwo odgrywać. Także musimy trochę zmienić kolejność, więc najpierw zaczniemy od tego, że poproszę każdego z Was o wylosowanie jednej próbki. One są niecnie oznaczone. Później wszystko będzie jasne i wszystko wyjdzie na jaw. Ale tutaj po przeprowadzeniu tej reakcji potrzebny jest czas około pół godziny do odczytania wyniku. Także zaczniemy tak poza kolejnością. Jak wylosujecie Państwo, to zwróćcie uwagę, czy tam coś jest. To są bardzo małe objętości, tylko 50 mikrolitrów. A później będzie jasne co i jak. Także proszę wylosować. Tak, jeszcze folia. I właśnie, do każdej z próbek ja przejdę i dodam takiej fioletowej substancji, po czym zamykamy szczelnie probówkę, owijamy ją folią aluminiową i właściwie przechodzimy do wykładu, a później, tak jak powiedziałam, wszystko będzie jasne. Otworzyć. Także tak, otworzyć.
1: To jeszcze właśnie przylepiło do kuteczka. O, teraz...
0: Tak, można to sobie przemieszać góra-dół po zamknięciu, żeby to wszystko zebrać i zawijamy szczelnie folią aluminiową. Później okaże się co, po co, dlaczego i co powinno wyjść, ale tak jak powiedziałam, ta reakcja potrzebuje czasu, co najmniej 30 minut, więc inaczej nie bylibyśmy w stanie tego wszystkiego pogodzić w takich ramach czasowych, na jakie przewidziany jest ten wykład. A my będziemy mówić o tym, czy na pewno wiemy, jak parzyć herbatę. Powiemy sobie także o właściwościach antyoksydacyjnych, antyutleniających herbat. Także tego dotyczy dzisiejszy wykład w ramach Dnia Odkrywców kampusu Ochota. Więc dawno, dawno temu w odległych Chinach cesarz Shennong ze względu na swoje kłopoty zdrowotne spowodowane złą pracą układu pokarmowego był zmuszony przez całe życie pić jedynie gotowaną wrzącą wodę. W sensie ciepłą wodę, nic innego. Pewnego dnia, kiedy wypoczywał w cieniu pewnego drzewa, niespodziewanie listek wpadł do jego czarki z wodą. On tego nie zauważył, nie zanotował, po czym napił się tego wywaru. Był zadziwiony aromatem, smakiem i to jest jedna z legend odkrycia herbaty. Ale jedna, bo w innym podaniu już ten sam Shennong, ale funkcjonujący jako mityczny bóg, chodzi po świecie i zjada poszczególne rośliny. Tak po prostu, z ciekawości. A może to bezkarnie robić, ponieważ jego wnętrzności są szklane. Tak, tak. Takie jest podanie. No i teraz, kiedy napotyka na swojej drodze drzewko herbaciane, to kilka listków z niego także konsumuje i przestaje źle się czuć po uprzednim skonsumowaniu trucizny. To jest druga wersja. I tego, jak odkryto herbatę. Trzecia jest najbardziej drastyczna, dlatego że w trzeciej Bodhidharma jest bardzo zły na siebie za to, że zasnął podczas medytacji. Jest on tak sobą rozczarowany, że w końcu odcina sobie powieki, rzuca o ziemię i w miejscu, gdzie one upadły, wyrasta pierwszy krzew herbaciany. Więc podania są tak, trzy. Niemniej jednak pierwsza pisana wzmianka o herbacie pochodzi z tak zwanej Wielkiej Księgi Herbaty, która pochodzi z Chin w VIII wieku. I tak naprawdę te Chiny są bardzo, właściwie są kolebką herbaty, bo czymże jest herbata? Herbata pochodzi z krzewu, z gatunku Camellia, najczęściej Camellia sinensis. I te odmiany tego krzewu różnią się, przez to i herbaty zielone różnią się aromatem, smakiem, kolorem. Same liście bezpośrednio po zerwaniu mogą różnić się kolorem i kształtem. Najdroższe gatunki herbat zostają zbierane o świcie z najmłodszych liści, koniecznie zroszonych poranną rosą i jeszcze pochodzących z czubka krzewu. To są najdroższe odmiany. I przez wiele, wiele lat to właściwie tylko był napój charakterystyczny dla Chin, nie dla reszty świata. Zresztą dzisiaj, to się wiadomo, trochę się zmieniło, herbata po wodzie jest drugim najczęściej konsumowanym napojem. Jako Polska zajmujemy 9. miejsce, biorąc pod uwagę ilość suszu herbacianego spożywanego na mieszkańca. W tyle zostawiamy w tyle właściwie Japonię, Chiny. Przed nami jest Rosja, Anglia, Irlandia, ale nie zawsze tak było. Dlatego, że Chińczycy pilnie strzegli tajemnicy uprawy i tajemnicy picia herbaty. Wszystko zmieniło się, kiedy japoński mnich Dengo Daishi w 803 roku kradnie jeden z krzewów herbaty i przewozi go do Japonii. I tak herbata trafia z Chin do Japonii. I teraz trzeba rozróżnić, że te dwa kraje, które rzeczywiście kojarzą nam się z taką kulturą picia herbaty, ale tej zielonej w czarkach i w ogóle, nie takiej angielskiej popołudniowej, to tam podejście do herbaty różni się. Chińczycy podchodzą do niej z szacunkiem. Tam na takie kluczowe imprezy, okazje podniosłe, jakieś rodzinne, zatrudnia się mistrza ceremonii, mistrza do parzenia herbaty w odpowiedni sposób. Więc Chińczycy podchodzą do tej herbaty z szacunkiem, ale dla Japończyków picie herbaty to jest wręcz przeżycie mistyczne. Więc tak to się różni, mimo że do Japonii ta herbata doszła zdecydowanie po Chinach. Chińczycy byli pierwsi. Jednak później, jeżeli chodzi tutaj już o tereny nam nieco bliższe, to herbata z Chin trafia później do Rosji w XVI wieku, a do Europy trafia za sprawą Holendrów i przez bardzo, bardzo długi czas Holandia jest jedynym importerem herbaty. I więc ona jest po prostu w Holandii i w tych krajach Beneluxu znana szybciej. W 1660 trafia

od tego, w jakiej krainie geograficznej, w jakim kraju ta herbata jest produkowana. Tak jak na przykład tutaj, przerwanie fermentacji herbaty zielonej za pomocą pary jest stosowane w Japonii, a za pomocą prażenia na specjalnych patelniach albo na specjalnych koszach już w Chinach. Więc są też takie niuanse. Pierwsza i właściwie ta wyjściowa jest to herbata zielona, która polega na wysuszeniu liści z drzewa herbacianego i one nie są poddane żadnej innej obróbce. Ona ma kolor słomkowy lub jasnozielony. Właściwie powinna mieć im wyższej klasy jest herbata, to bardziej wpadający w zielony kolor. I muszę tu powiedzieć, że znajoma była na stażu w Japonii i przywiozła herbatę japońską, zieloną, która właściwie tam same były znaczki, prawda, wszystkie oznaczenia po japońsku i mimo, że miałam kupione herbaty tutaj z herbaciarni też jako japońskie, przecież wcale to nie jest byle co z takich specjalnych sklepów, barwa jest nieporównywalnie inna. To jest po prostu piękny, zielony kolor, taki nienachalny, ale naprawdę widać, że z tą herbatą jest coś nie tak. Później jest herbata czarna, która jest poddawana procesowi pełnej fermentacji. Napój ma brązowy, czerwonawy smak. Herbata czarna została wynaleziona znowu przez przypadek, dlatego że ładunek herbaty, która była początkowo towarem ekskluzywnym, w jednym z holenderskich portów zamógł. Nie chciano być do tyłu, jeśli chodzi właśnie stratnymi o finanse, o pieniądze, to postanowiono uratować ten ładunek i wysuszono go. I tak powstała właśnie pierwsza czarna herbata, którą zresztą teraz właśnie się fermentuje, żeby z tej zielonej otrzymać czarną. Czerwona herbata Puerh właściwie poddawana jest fermentacji całkowitej i tutaj kolor ona ma nieco ciemniejszy niż herbata czarna i my kojarzymy ją z ziemistym smakiem. No rzeczywiście nie spotkałam się, żeby herbata czerwona miała nieziemisty smak, chociaż Beata Pawlikowska w książce Blondynka w Chinach podkreśla, że kiedy tam zamówiła herbatę czerwoną, to tego smaku ziemistego w niej nie ma. Czyli albo do nas dociera herbata, która jest nieco gorszej jakości, albo my po prostu nie umiemy jej parzyć, bo zwraca uwagę konkretnie na ziemisty smak, którego tam nie doświadczyła. Więc ta podobno jest pyszna, jeśli odpowiednio się ją przygotuje. Kolejna herbata Oolong jest kompromisem między herbatą zieloną a czarną. Tutaj ona jest poddawana niecałkowitej fermentacji. I na końcu jest herbata biała, która jest przyrządzana z pąków lub młodych liści. Jest to taka najbardziej delikatna odmiana. Kolor ma taki blado-żółty, najjaśniejszy właściwie z tych wszystkich herbat. Ale my oczywiście jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że inne napary też nazywamy herbatami. Tylko że różnica jest taka, że to jest właściwie taki, można powiedzieć, rodzaj slangu, bo jeżeli przyjmiemy, że herbata pochodzi z drzewa Camellia sinensis, to takie napary jak yerba mate, czy herbaty ziołowe, owocowe, czy rooibos albo lapacho, to w ogóle nie ma nic wspólnego z taką oryginalną herbatą, ponieważ yerba mate jest przygotowywana z gałązek ostrokrzewu paragwajskiego. Herbaty ziołowe z różnego rodzaju liści albo kwiatów, czy też owoców ziół. Herbaty owocowe znowu są z suszu owocowego i te wszystkie inne z liści albo też z kory, ale one z takimi herbatami, o których my głównie, chociaż nie tylko, będziemy mówić dzisiaj, mają mało wspólnego. Chociaż jako ciekawostka są też rejony na świecie, na przykład w Birmie, można kupić kiszoną zieloną herbatę, z której tam wyrabia się taką potrawę na podobę naszego bigosu. Tylko tyle, że z liści herbacianych, więc tam nawet można herbatę spożyć serwowaną w ten sposób, zupełnie inny niż ten, do którego przywykliśmy. I tutaj na wstępie pragnę podkreślić rzecz bardzo istotną, że wszystko to, co dzieje się z herbatą od momentu zerwania aż do momentu przygotowania przez nas, również na tym etapie właściwie prowadzenia fermentacji i tego, jaki gatunek herbaty my kupimy, ma olbrzymie znaczenie i olbrzymi wpływ na skład chemiczny takiej herbaty. I tutaj kluczowe dla dalszej części naszego wykładu będą związki polifenolowe, których zawartość 5-6 razy jest większa w herbacie zielonej niż w herbacie czarnej. Inne związki, oczywiście skład też się różni, ale ta różnica nie jest tak drastyczna, już na pewno nie taka kluczowa, jak w przypadku innych. Przeprowadzono sondę na jednym

0: ze stron portalu właściwie internetowej herbaciarni, sklepu z herbatami i kawami, zapytano użytkowników ze względu na jakie właściwości herbaty oni ten napój piją. Okazało się, że 59,5% wszystkich ankietowanych zwróciło uwagę na właściwości przeciwutleniające danych herbat. Zdecydowanie ta odpowiedź prowadziła, jeżeli chodzi o wszystkie możliwe opcje do zaznaczenia. Więc teraz trochę zatrzymamy się rzeczywiście nad tymi właściwościami antyoksydacyjnymi, ponieważ właściwie podczas każdego oddechu w naszym ciele powstają wolne rodniki. Im bardziej żyjemy w pośpiechu, im bardziej się stresujemy, im bardziej jesteśmy w niekomfortowej sytuacji, to tych rodników produkuje organizm więcej. I to nie można powiedzieć, że to jest jakaś patologia, że to jest nienormalne zjawisko. To jest czysta fizjologia i zjawisko jest jak najbardziej okej. Kłopot jest wtedy, kiedy organizm nie radzi sobie z ich neutralizacją. Czyli jest brak równowagi pomiędzy produkcją wolnych rodników, a ich neutralizacją. I wtedy takie wolne rodniki, a więc indywidua chemiczne, które posiadają jeden niesparowany elektron, atakują wszystko wokoło. Czyli tak naprawdę uszkadzają nasze komórki skóry, prowadząc do starzenia się. Jeżeli chodzi na przykład o komórki skóry poddane intensywnemu opalaniu bez filtrów, no to mamy skórę zmęczoną starą. To są właśnie przyczyna, no to jest nagenerowanie wolnych rodników. Niektóre rzeczywiście mogą jeszcze bardziej destrukcyjny wpływ mieć na nasz organizm, ale trzeba zadbać o to, żeby one były neutralizowane. Takimi bardzo znanymi antyutleniaczami jest witamina A, witamina E, witamina C. Organizm w wątrobie produkuje jeden taki wewnętrzny swój antyoksydant, to jest glutation, ale on nie jest w stanie zneutralizować wszystkich wolnych rodników, więc siłą rzeczy musimy je dostarczać z zewnątrz. I teraz jest to bardzo ważny aspekt, dlatego że kiedyś to troszkę tak zaniedbywano, pomijano ten stres oksydacyjny. Teraz pojawia się szereg publikacji naukowych, które mówią i potwierdzają to, że długotrwałe narażenie na stres oksydacyjny może prowadzić do szeregu poważnych chorób, takich jak choroba Alzheimera, Parkinsona, nowotwory, depresja, schizofrenia, autyzm, wszelakie w ogóle choroby tak naprawdę cywilizacyjne po części. Więc tutaj naprawdę trzeba o to zadbać. I jednym właściwie z takich związków, które mogą działać jako antyutleniacze, są te związki polifenolowe, o których tak powiedziałam, że ta herbata zielona ma dużo w stosunku do tej herbaty czarnej. One są w stanie działać tak, jak właściwie każdy antyutleniacz. Działanie tego typu związków polega na tym, że one oddają swój elektron wolnemu rodnikowi, tym samym go neutralizując. Zneutralizowany wolny rodnik nie robi nam nic złego w organizmie, jest po prostu ta substancja w formie obojętnej jest wydalana. Więc o to nam chodzi, żeby one wszystkie były nienagromadzone, nie robiły co chciały w tych naszych komórkach, tylko żeby zostały zneutralizowane i żeby się ich pozbyć. I te związki polifenolowe są związkami pochodzenia roślinnego. Jest to bardzo obszerna grupa związków i zidentyfikowano ich do tej pory ponad 8 tysięcy. Największą grupą z nich wszystkich są flawonoidy, ich jest ponad 4 tysiące z tej grupy. One mają charakterystyczną budowę, ponieważ składają się z dwóch pierścieni A i B, połączonych pierścieniem piranu, pironu lub łącznikiem trójwęglowym i w zależności od tego, co jest tym pierścieniem C albo tym łącznikiem, to jest jeszcze wyodrębniony szereg innych grup flawonoidowych. Potwierdzono naukowo, że dieta bogata we flawonoidy w związki polifenolowe pozwala na efektywne uniknięcie zachorowalności na nowotwory. Nie wiadomo, jak to się dzieje, ale powiązano te dwa fakty, więc jest efekt. A trwają dyskusje, czy to rzeczywiście związki polifenolowe, czy ich metabolity. No ale nie byłoby metabolitów, gdyby nie było ich, więc to wszystko się ze sobą łączy. Więc te związki powinny być rzeczywiście obecne w naszej diecie, ale ta dieta w tym momencie nie jest przykra taka, dlatego że są one zawarte w owocach i warzywach, w czerwonym winie, w białym jest ich nieco mniej, w czekoladzie gorzkiej, no i w zielonej herbacie. Więc te związki polifenolowe, które mają prozdrowotny wpływ na organizm, tak naprawdę one tworzą podwaliny medycyny ludowej. My sobie nawet nie zdajemy sprawy, że na przykład sylimarol, który bierzemy na wątrobę, posiada duże zawartości sylimaryny, jednego związku polifenolowego. Za chwilę leki przyczyniające się do poprawy samopoczucia w okresie menopauzy u kobiet, izoflawony sojowe. Znowu te same związki. Katechina w ekstraktach z zielonej kawy, tak modnych na odchudzanie. To wszystko leki zwalczające po części takie złe samopoczucie też. Więc my w wielu suplementach my przyjmujemy te związki, tylko czasami sobie nie zdajemy sprawy, że to akurat są one. Także tu są jeszcze przykładowe właśnie wzory związków polifenolowych. I teraz przejdziemy do tych zdolności antyutleniających. Pytanie jest, jak ocenić, czy to jest efektywnym, dobrym przeciwutleniaczem, czy nie. Przecież są różne nowinki na rynku takim żywnościowym czy herbacianym, za chwilę do tego wrócę, i musimy wiedzieć, czy jaki to ma wpływ na ludzki organizm. Taką klasyczną, sztandarową metodą jest metoda polegająca na zmiataniu rodnika DPPH, czyli to jest 2,2-difenylo-1 pikrohydrazyl. I tu powinno Wam zapalić się Państwu czerwone światełko, dlatego że on jest w kolorze fioletowym. Jest to modelowy rodnik. Modelowy dlaczego? Bo on nie występuje w ludzkim organizmie, jest po prostu za duży. To, co się generuje w ludzkim organizmie, to są rodniki najczęściej ponadtlenkowe, związane z reaktywnymi formami tlenu. Niemniej jednak jest to najbardziej uniwersalna metoda właśnie w sprawdzaniu, w badaniu zdolności antyutleniających wszelakich substancji. Normalnie my to cały czas prowadzimy pomiar tutaj, bo to jest rodnik światłoczuły też, polegający na tym, że właśnie trzeba go chronić przed światłem, bo inaczej ta zawartość, barwa będzie zanikać. Jest, dlatego mamy stąd te kawałki folii aluminiowej, żeby tam dostęp światła był mocno ograniczony. Gdybyśmy chcieli profesjonalnie przeprowadzić ten pomiar, to później powinniśmy przeprowadzić oznaczenie spektrofotometryczne przy długości fali 539 nanometrów, ale to akurat zrobiłam za Państwa, ale na oko będziecie widzieć, co się tam dzieje. Tak, więc to jest jedna z metod. Oczywiście są tam inne związki zawarte w naszych próbkach, które też powodują zafałszowanie wyniku. No ale jeżeli mówimy o próbkach naturalnych, to ciężko się pozbyć tych innych związków. Więc tą procedurę robi się tak, że właśnie do fioletowego, metanolowego roztworu rodnika dodaje się próbkę, której chcemy zbadać zdolności antyutleniające, i wtedy czekamy co najmniej pół godziny na to, żeby ten rodnik się odbarwił. Im większe będzie odbarwienie tego rodnika, tym mocniejsza zdolność do jego neutralizacji, czyli tym lepszy antyoksydant. Więc to się później okaże, bo macie Państwo różne próbki. Oczywiście skala jest 2 razy mniejsza ze względu na objętość tych probówek, którymi dysponujemy, ale efekt będzie ten sam. I nasz eksperyment polegał na tym, my oczywiście na koniec wykładu dopiero to odwiniemy, żeby porównać zdolności antyutleniające herbaty czarnej. Jest to ta herbata angielskie śniadanie, ona jest oznaczona na wieczku jako czar. Później mamy herbaty zielonej, to było ziel. Później jest rumianek, czyli ten popularnie nazywana herbatka rumiankowa. Jak wiecie, to już z tą herbatą średnią ma wspólnego. No i herbatki owocowe, tutaj akurat ten typ sangria, i to było oznaczone jako san. Więc teraz już wszystko wiadomo, ale na efekty jeszcze przyjdzie nam poczekać. Inną z metod jest oczywiście też metoda Folina Cioccalto, której też do końca tutaj nie jest znany odczynnik, nie jest znany mechanizm reakcji, który tam zachodzi. Kupuje się gotowy komercyjny odczynnik i też obserwujemy zmianę barwy z żółtej na niebieską. I ta niebieska barwa jest tym bardziej intensywna od jasnej, błękitnej aż do granatowej, im mocniejszy antyoksydant jest w środku. Ta metoda też jest nazywana metodą do wyznaczania całkowitej zawartości związków polifenolowych. Oczywiście każda jedna ma swoje ograniczenia, niemniej jednak jest szeroko stosowana w chemii żywności właśnie do takiego celu. I jeszcze ostatnia metoda Kuprak. Tutaj jest redukcja miedzi z drugiego stopnia utlenienia na pierwszy i też prowadzi się to oznaczenie spektrofotometrycznie. Ona pozwala określić właściwości redukujące danej próbki. No i ta metoda z rodnikiem DPPH, tak jak powiedziałam, jest szeroko stosowana, ale na pewno nie, niewielu z Was zastanawiało się, jaki wpływ na to, co pijemy, ma rodzaj samej wody użytej do parzenia herbaty. Więc tutaj testowano to i wykorzystano herbatę czarną, tą Liptona, tą klasyczną, żółtą, i jej odpowiednik też Liptona zielony. Użyto 3 rodzaje wody do parzenia: wodę destylowaną, oligoceńską ze źródełka tutaj na ulicy Pastera i wodę kranową. I teraz to są krzywe neutralizacji wolnych rodników DPPH. Jak należy na nie patrzeć? Im większy jest, większa zdolność do neutralizacji, to krzywa jest niżej. Czyli im niżej, to lepiej, bo to jest zanik, jest to zdolność zmiatania wolnych rodników. W przypadku herbaty czarnej widzimy, że woda destylowana daje ten napar największe zdolności antyutleniające i podobnie w przypadku herbaty zielonej. Łatwo to można wytłumaczyć, dlatego że każda jedna woda, czy oligoceńska to już wiadomo, prawie jak mineralna, ale woda kranowa też zawiera różnego rodzaju jony. Mówimy o twardości wody, więc mówimy o jonach magnezowych, o jonach wapniowych i one właściwie, związki polifenolowe mają zdolność do kompleksowania takich jonów, metali. I wtedy mamy taki kożuszek na herbacie, taką, czasami taki nalot biały. To im bardziej właśnie woda jest bogata w te jony, to zachodzi kompleksowanie. I wtedy oczywiście jak mamy w kompleksie te związki polifenolowe, to one wykazują mniejszą albo wcale zdolność antyutleniającą. Więc jeżeli tych kompleksów by nie było, no to wtedy byśmy mieli sytuację idealną. Więc ta woda kranowa, no to zależy. Tutaj właściwie najsłabiej ten napar w przypadku herbaty czarnej, a w przypadku herbaty zielonej wykazuje takie średnie zdolności antyutleniające. Sztandarowe związki polifenolowe to są wszystkie pochodzące z grupy katechin, a konkretnie epikatechina, katechina i galusan epigalokatechiny. Ciekawa rzecz dzieje się, kiedy mówimy, porównujemy zawartość tych związków w takich czarnych, zwykłych czarnych herbatach, a w herbatach czarnych, ale aromatyzowanych, czyli z dodatkami. Ten proces aromatyzacji, on zachodzi też w nieco podwyższonej temperaturze, bo najczęściej tą herbatę po prostu przepuszcza się pary jakichś aromatów przede wszystkim i to powoduje termiczną dekompozycję na przykład tego EGCG, czyli galusanu epigalokatechiny, przy jednoczesnym wzroście zawartości innych związków, czyli katechiny i epikatechiny, ale tak jak powiedziałam, na każdym etapie produkcji herbaty wszystko, co się z nią dzieje, ma wpływ na jej skład chemiczny. I tutaj same herbaty zielone, oczywiście też kopalnia katechin i zdecydowanie ta zawartość związków polifenolowych w herbacie zielonej jest wielokrotnie większa niż w herbacie czarnej.
1: A przepraszam, czy to znaczy, że w herbatach aromatyzowanych tych polifenoli jest mniej?
0: Ogólnie niekoniecznie, ale wybranych może być drastyczna różnica, tak. No i tutaj właśnie przykładowe zawartości wybranych flawonoidów, no bo nie sposób ich dać, oznaczyć 4000 w jednej próbce, więc my musimy sobie wybrać jakąś pulę. To tutaj możecie Państwo jakieś zobaczyć herbaty, które aktualnie pijecie, ale proszę zwrócić uwagę, że właściwie nawet w obrębie herbat czarnych tutaj zawartości różnią się bardzo drastycznie. Tak samo jak w przypadku herbat aromatyzowanych. Też te różnice są drastyczne. I trochę teraz zmienimy temat, mianowicie tylko trochę, bo zajmiemy się herbatami ziołowymi teraz, które z krzewem Camellia sinensis mają mało do czynienia, ale niemniej jednak są konsumowane przez nas też ze względu na właściwości takie prozdrowotne. I muszę powiedzieć, że brałam udział w takich badaniach, gdzie porównywałam dziurawca, melisę i rumianek. Bardzo śmieszne wyniki otrzymywałam w przypadku badania rumianku, bo po analizie 15 różnych herbat stwierdziłam, że niestety, ale apigeniny, która powinna tam być w ilościach dużych, nie ma w żadnej. Więc to tak jest, trafia do nas. W końcu okazało się, że takie jak się w ogóle kupuje suszone koszyczki rumianku, takie typowe całe, to one tam w końcu, ten skład się zgadzał z tym, co jest w literaturze fachowej, co tam powinno być. A tak to tego nie było. Najbardziej zbliżony skład to miała właśnie tutaj te herbaty Herbapolu, więc już zdecydowałam się z jednej firmy brać wszystkie 3, żeby już nie mieszać. Więc tutaj optymalizowano różne parametry przygotowywania takich takich próbek, czyli naparów, jak sposób parzenia, czas parzenia, też rodzaj wody. No i tutaj napar albo wywar, czyli napar, że była torebka zalana wrzątkiem albo temperaturą przynajmniej taką, jak jest na opakowaniu producenta, albo wywar, czyli zalane zimną wodą i dopiero doprowadzane do temperatury wyższej. No i w przypadku rumianku widzimy, że zawartość związków polifenolowych w zależności od tego, w której wodzie parzymy, to w przypadku akurat tego naparu zdecydowanie lepsze są w przypadku wody kranowej. Więc tu znowu kłania się to, co my parzymy. No to nawiązując do tych wyników, które były w przypadku wody destylowanej. Tutaj rutyna 2,44, tu niecałe 2. No widać, że zdecydowanie korzystniejsze jest zaparzanie wodą kranową. W przypadku optymalizacji parzenia melisy widać, że ta procedura parzenia a gotowania, no to drastyczne różnice w zawartości kwasu chlorogenowego, apigeniny i luteoliny, bo tu są poniżej granic oznaczalności. W ogóle to parzenie, czyli zalanie wrzątkiem, powoduje dekompozycję tych związków. Te akurat są czułe termicznie, jest dekompozycja, tutaj już były, ale cały czas mówimy o jakimś kompromisie, bo jedne właśnie zawartości rosną, inne spadają, nie da rady tak w ogóle.
2: Przygotowanie też potem gotujemy, prawda? Więc czemu one tam nie podlegają dekompozycji przygotowania?
0: Bo prawdopodobnie proces zachodzi stopniowo, albo w całej tej matrycy próbki znajdują się związki, które zapobiegają temu rozpadowi, a widać są unieszkodliwiane, jak od razu ta temperatura się dokłada. Ciężko powiedzieć, bo my cały czas pracujemy nie tylko z tymi związkami, tylko tam jest po prostu cała matryca próbki, więc czasami sobie nie zdajemy sprawy, że jakiś inny, niekoniecznie interesujący nas w tym badaniu związek powoduje stabilizację innych. Więc tutaj jest tak naprawdę ciężko powiedzieć, że trzeba parzyć tak i tak. Nie, bo to zależy od jakiej herbaty i od producenta i w ogóle.
1: Notowanie na suszonej melisie, nie na świeżej.
0: Nie na świeżej, na suszonej, tak. Aha, tak. I nawet porównując właściwości antyutleniające tych samych naparów, ale dwoma różnymi metodami, można zaobserwować zupełnie inny trend. W przypadku tutaj dziurawca, melisy i rumianku wraz ze wzrostem czasu parzenia, to właściwie obserwujemy wzrost zdolności antyutleniających, tu po części też, ale najlepsze zdolności antyutleniające w tym przypadku miałby dziurawiec, a w tym przypadku melisa. Dlaczego? Bo te testy badają tak naprawdę trochę pod innym kątem te zdolności antyutleniające. Tu całkowita zawartość związków polifenolowych, a tutaj właściwości redukujące próbki. Więc żeby porównywać jedno z drugim, powinniśmy korzystać z tej samej metody, z tego samego testu. I wtedy po prostu mamy szansę porównywać to wiarygodnie i sensownie. No i w ostatnim czasie na rynku polskim tudzież europejskim pojawił się absolutny hit. W ogóle cała literatura naukowa, taka podejmująca tematykę herbaty, poczytne czasopisma raportowały o chińskiej odmianie zielonej herbaty pochodzącej z prowincji Zhejiang, czyli na tym wybrzeżu Chin. Ona miała być nie tylko herbatą zieloną, ale dodatkowo bogatą w związki selenu. Nie powinno to dziwić, bo te rejony, to wybrzeże Chin, tak w ogóle ziemie tam są naturalnie bogate w ten pierwiastek, więc jak rośnie na takiej ziemi, no okej, może być. No ale reklamowano ją tak, że mimo tych wszystkich prozdrowotnych wartości herbaty, to ona przoduje nad tymi innymi, no bo ma związki selenu. I zdolności antyutleniające tych herbat, tej selenowej, są wielokrotnie wyższe niż innych herbat zielonych. Więc to w ogóle wszystkie inne trzeba do kosza, postarać się o to. No trochę podejrzane było, że te wszystkie publikacje, no to one były autorstwa chińskich badaczy. No ale dobrze, no może chińskich, okej, nie? No więc nie jest żaden problem, żeby iść do herbaciarni którejkolwiek i poprosić o zieloną herbatę Lungqing, albo smocza studnia, albo łza smoka, bo te liście są takie bardzo podłużne, więc tak jak albo studnia, albo oko smoka, albo łza smoka. No ale mamy przecież w tych herbaciarniach, ona jest nieco droższa ta herbata, ale certyfikat pochodzenia. Więc było certyfikowane, że ta herbata rzeczywiście pochodzi z prowincji Zhejiang. Więc ja poszłam i rzeczywiście 6 próbek takiej herbaty udało mi się zdobyć w różnych herbaciarniach pod różnymi nazwami, ale certyfikat był. Dodatkowo przebadałam wszystkie chińskie z tych ościennych, tak Jiangsu, Fujian, to powinny no mniej więcej te zawartości być takie same, no bo to jest tylko podział administracyjny, a nie geologiczny, gdzie względem tego, co jest w glebie. Oprócz tego badałam z prowincji Yunnan, tybetańską, z prowincji Sichuan tutaj i inne azjatyckie. Okazało się, że wcale zdolności antyutleniające tej herbaty nie są wielokrotnie wyższe niż innych herbat zielonych. Co więcej, herbata ta selenowa nie zawierała właściwie istotnie więcej selenu w sobie niż te inne. No i w odpowiednim momencie, w tym momencie mniej więcej zaczęły się pojawiać głosy innych naukowców niechińskich, że oni przebadali, to niekoniecznie jest tak. Między innymi ja też opublikowałam taką pracę, że to nie jest koniecznie tak. Na co Chińczycy odpowiedzieli, że ta herbata to nie jest na rynek europejski, tylko na chiński, a później, że już sobie hodowali w specjalnych warunkach na pożywce bogatej w selen, oprócz tej gleby, do takich badań. Więc tyle, dobra była akcja promocyjna, ale pod kątem takich wyników badań eksperymentalnych to już niekoniecznie. No a jak się ma właśnie zawartość selenu w próbce herbaty? Jeżeli chodzi o zdolności antyutleniające, to każdy jeden dodatek czegokolwiek do próbki powoduje drastyczną zmianę we właściwościach antyoksydacyjnych. Rzadko kiedy jest tak, że ten obserwowany efekt jest addycyjny, więc jeżeli 10 substancji wykazuje zdolność antyoksydacyjną, to mi ich mieszanina tych 10 to jest suma tych wszystkich. Tak nie jest. Z reguły obserwuje się albo większy efekt, w przypadku mieszaniny mówimy o synergicznym efekcie, albo o negatywnym synergizmie, wręcz antagonizmie, że te zdolności antyutleniające są niższe, niż by wynikało to z sumy. No więc, jak to jest do oddziaływań selen herbata? Form selenu różnych chemicznych jest bardzo dużo. Wybrałam dwie nieorganiczne, wybrałam dwie organiczne i dodawałam do naparów herbaty czarnej i zielonej. Żeby było to badanie tak wiarygodnie zrobione, to herbata czarna i herbata zielona jest tutaj ekstraktem standaryzowanym, czyli międzynarodowym wzorcem, że to powinna być herbata czarna, to powinna być herbata zielona, żeby wykluczyć jakiekolwiek wpływy odmiany, pochodzenia, warunków glebowych. No więc okazało się, że każdy dodatek selenu, to znowu, tu mamy na czarno, czarną herbatę bez dodatku selenu i zieloną bez dodatku selenu. Widzimy, że krzywa jest najniżej, czyli zdolności do zmiatania, do neutralizacji wolnych rodników największe. Każdy dodatek, nieważne jakiej formy, powoduje znaczące obniżenie tych zdolności antyutleniających. Więc tutaj niestety, ale to tak nawet w przypadku takich modelowych badań, no to te rewelacje były takie wątpliwe, przynajmniej podejrzane. No i teraz właśnie, zaraz przyjdzie czas na odwinięcie naszych próbek. Oczywiście tutaj wszelakie różne próbki mieliśmy. No my mieliśmy tą Twinings, tutaj z prowincji Zhejiang macie tą zieloną. Tutaj jest napar rumianku i herbatka owocowa sangria. Oczywiście trzeba pamiętać, że my prowadzimy to badanie na oko. Więc nawet jeżeli tam by były różnice, to nasze oko tak średnio wyłapie nawet takie subtelne różnice. Więc będziemy porównywać, czy to, co widzimy, to jest rzeczywiście to, czy zupełnie coś innego. Także ja to zbadałam te ekstrakty za pomocą badań spektrofotometrycznych, więc tutaj te wszystkie próbki znalazły się w odpowiedniej kuwecie. Tu nie będę wnikać w szczegóły techniki, ale zgodnie z prawem Lamberta Bera wyznaczone zostało stężenie, czyli właściwie zdolności antyutleniające w oparciu o krzywą kalibracji dla Troloksu, tak się robi i wtedy porównuje się. To jest międzynarodowy wzorzec, żeby można było właśnie nasze wyniki odnieść ze wszystkimi innymi grupami badawczymi, które pracują z metodą DPPH. No dobrze, więc jest czas na odwinięcie próbek i zobaczenie, czy coś się zmieniło, coś się nie zmieniło, kolor jest mniej albo bardziej fioletowy. Właśnie tu powinno być w zależności od odmiany.
1: Nic się nie zmieniło.
0: No, a jaką miała pan? No, tak. Także. Tak. Bo to zależy. Tu już są mocne dowody i najmniejsze odbarwienie powinno być w przypadku rumianku. Najmniejsze. Tak. Później w przypadku tych herbat owocowych, czyli w przypadku tej sangrii, to delikatnie bledsze niż w przypadku rumianku, ale tak niezbyt drastyczna zmiana. W przypadku herbat czarnych już powinniście Państwo obserwować zmianę, bo zależy co kto ma. Natomiast w przypadku herbat zielonych to już powinno być bardziej tak wpadające w żółte, czy tak, o właśnie, tak jak u Pana. Więc takie są, tak, takie są fakty tutaj. Tak, no i właśnie. Tak. Tak, bo tu właśnie w zależności od tego, kto z Państwa co ma. Więc jakie są wskazówki? Tak, to z herbaty owocowej. Więc jakie tu są wskazówki wobec tego, jak parzyć herbatę, jak pić herbatę? To jest naprawdę zależy od tego, jaką mamy odmianę, jaką lubimy. I teraz absolutnie nie ma tak, że jeżeli naszą ulubioną jest herbata czarna, to ja muszę na siłę pić herbatę zieloną. To nie jest tak. Herbatę przede wszystkim pije się dla przyjemności. Nawet jeśli ta czarna jest uboższa w związki polifenolowe, to nadal ona ma zbawienny wpływ na nasz organizm. Już teraz nawet jest taki trend, że kiedyś nie polecano pić kawy w nadmiarze, teraz już, że kawa też ma związki polifenolowe i też właśnie jest polecana z jednej strony. Więc właściwie tutaj trzeba pamiętać o tym, że herbata jest rzeczywiście prozdrowotna. To, że kawa ma kofeinę, a herbata nie ma kofeiny, to też jest mitem, dlatego że właśnie w herbacie też są zawartości kofeiny. Także dziękuję za uwagę.

Dobrze, koniec żartów. Zaczynamy dzisiejszy program kulinarny, moi drodzy. Temat poważny, dlatego że zbliżają się również święta, to też związane jest właśnie z tematem dzisiejszego programu, czyli jajka. Jak je spożywać? A że dzisiaj naszym partnerem i sponsorem naszego programu jest Polskie Towarzystwo Przyjaciół Świętej Hildegardy, to spojrzymy troszeczkę na nabiał z innej perspektywy, z takiej perspektywy, o której pisała święta Hildegarda z Bingen. To święta benedyktyńska mniszka, która żyła w średniowieczu i ona naprawdę przekazała nam ogromną wiedzę, nie tylko na temat różnego typu pokarmów, która ta wiedza jest dopiero odkrywana też, ale również przekazała nam ogromną wiedzę na temat, jak leczyć, ale w sposób całościowy, czyli jak to się mówi, fachowo holistyczny. Nie tylko, że jak boli nas ręka, to zajmujemy się tą ręką, tylko ona szukała przyczyn i wiedziała, jakie to są przyczyny, dlaczego, co trzeba leczyć, badać w całym ciele. Też jej nauka, która jest oczywiście dostępna, zaczyna się od żywności, czyli praktycznie tak, jak jemy i to, co jemy, przekłada się później na nasze zdrowie. Dobrze, ale my skupiamy się dzisiaj na jajkach. A dlaczego? Zbliża się też okres, czas Wielkiej Nocy, czas wielkanocny, to warto chociażby o tym opowiedzieć. Chyba zgodzimy się z tym, że jajka nieprzypadkowo pojawiają się na wielkanocnym stole. Kojarzą się przecież z życiem, z wiosną, z radością. A jakie podpowiedzi daje nam święta Hildegarda? Otóż pisze tak. Spożywanie surowego jajka bardzo szkodzi człowiekowi, ponieważ wywołuje w nim zgniliznę. A więc kogiel-mogiel, do widzenia, nic zdrowego. Czyli już wiemy, że żywioł ognia, tak Hildegarda to nazywała, to bardzo ważna rzecz. Okazuje się, że w czasach świętej Hildegardy praktykowano coś takiego jak gotowanie, w cudzysłowie mówię tutaj, jajek w skorupce na ogniu. I święta taki sposób gotowania zalecała bardziej niż gotowanie jajka w wodzie. Jajko ugotowane w skorupce na ogniu, to jej słowa, jest lepsze i zdrowsze niż jajka ugotowane w skorupce w wodzie, bowiem ogień przez skorupkę wyciąga z niego znajdującą się w nim zgniliznę. Tymczasem woda nie usuwa tej zgnilizny, ponieważ otacza je skorupka. Tutaj możemy mieć, moi drodzy, problem. No, takiego sposobu gotowania, chciałoby się powiedzieć, pieczenia jajka na ogniu, praktykować pewnie nie będziemy, choć możemy spróbować oczywiście. Więc co nam pozostaje, by spożyć to jajko jak najzdrowsze? Trzeba poszukać kolejnych odpowiedzi. Przede wszystkim słyszałem już sam najróżniejsze i najwymyślniejsze teorie. No i słyszałem też o praktykach jedzenia samych białek i wyrzucania żółtek, by uniknąć podwyższenia poziomu cholesterolu. Słowa Hildegardy nie potwierdzają tego, ani też zdrowy rozsądek czy naukowe badania. Wiemy, że ciężkostrawne są i mogą podnieść poziom tego złego cholesterolu jajka gotowane długo, czyli na twardo i w dodatku z majonezem. Chociaż szczerze powiedziawszy to takie lubię, choć nie całkiem może na twardo, tak na pół twardo. Ponieważ zbliżają się święta Zmartwychwstania Pańskiego, opowiemy uczciwie tym właśnie koneserom, którzy lubią tak podane jajka, że nie jest to potrawa zdrowa. To do siebie też mówię. Natomiast żółtka ugotowane na pół miękko, czyli takie w sam raz, takie jak właśnie gotuję, taka zasada złotego środka, czyli ani nie surowe, ani nie twarde przez długie gotowanie, są wartościowe, odżywcze, a podane z solą, bertramem. Cóż to jest bertram? Możecie się dowiedzieć na
stronie Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Świętej Hildegardy, o nim jeszcze powiemy na koniec, albo też w sklepie Sunvita. To jest przyprawa, którą stosowała Święta Hildegarda, też używam jej od kilku miesięcy. Właśnie z tym Bertramem powinny dobrze się strawić, chyba że ktoś już wyhodował sobie, bo też tak może być, nadwrażliwość pokarmową na jajka. Oczywiście w internecie znajdziemy wiele informacji o bogactwie odżywczym żółtek lub ogólnie jaj, ale wtedy odnośnie oczywiście do ich żółtek. Przecież wszystko w jajku jest cenne, bo czym odżywiałby się ten mały kurczaczek? Jest w żółtku, zaś białko można porównać oczywiście do takich wód płodowych występujących u ssaków, czyli czegoś, co pełni funkcję ogólnie ochronną. Słowa świętej Hildegardy potwierdzają to w zupełności. Posłuchajmy. Zdrowsze jest spożywanie żółtka niż białka, bowiem ciepło i zdrowie, które są w kurze, przechodzą do żółtka. Białko zaś jest praktycznie tylko spienionym śluzem i stanowi nawet pewien rodzaj chłodu. Zaś, by podeprzeć się tutaj cytatami, to możemy opowiedzieć o długości gotowania jajek. Dwa fragmenty za chwileczkę, które możemy znaleźć właśnie u świętej Hildegardy. Pierwszy odnosi się do ludzi zdrowych, którzy, jak ona mówi, mają zdrowe trzewia. Tutaj te określenia świętej Hildegardy są właśnie bardzo ciekawe. Zawsze można ich też używać, myślę, w czasach obecnych. W środku Europy można się nimi poszczycić. Pewnie niezbyt wielu ich używa, ale drugi fragment zaraz znajdzie się po opisie, jak podawać jajka chorym. A więc zaczynamy. Dla człowieka zdrowego jajka na miękko są lepsze niż na twardo, bowiem te ostatnie przysparzają mu dolegliwości żołądkowych. Poza tym lekko twarde żółtko stanowi pożyteczniejszą potrawę niż dość miękkie, jako że to ostatnie nie jest jeszcze całkowicie zmieszane na skutek gotowania lub smażenia. Czyli ten złoty środek nas ratuje, bo ani nie jest to jajo surowe, czyli mówiąc językiem świętej, takie wywołujące zgniliznę, choć te osoby ze zdrowymi trzewiami jakoś dadzą sobie z nim radę, ani nie jest też twarde. Wtedy pęcherzyk żółciowy i wątroba ledwo dyszą. Lecz jest takie jak trzeba, jak czytamy, lekko twarde żółtko. Tak określa święta Hildegarda. Zaś jeśli chcemy w ogóle pozbyć się owej zgnilizny, którą jajko gotowane przez skorupkę w wodzie mogłoby nam jednak zafundować, choć powtórzę tutaj, samego żółtka na półmiękko z dodatkiem z Bertramem bym się tak bardzo nie obawiał, możemy zrobić jajko w koszulce. Według opisu świętej Hildegardy, które nawet choremu pozwala ona podawać. A zatem, jeśli jednak chory zapragnie jeść jajka, wówczas powinien wlać do wody trochę wina, zagotować w misce, a później wbić do tej wody jajka, zaś skorupki wyrzucić. W ten sposób powinien ugotować je i spożyć ugotowane, a mu nie zaszkodzą, ponieważ kryjąca się w nich trucizna i zgnilizna zostanie wygotowana za sprawą ognia. Pamiętajmy ten przepis jajek w koszulkach. Ja się przekonałem i będę to powtarzał, że kuchnia świętej Hildegardy jest prosta, bo pochodzi ze średniowiecza, i smaczna. Oczywiście możemy tutaj użyć te jajka do naszego wielkanocnego stołu, do barszczyku białego na przykład, o którym powiemy za tydzień, barszczyku orkiszowego, i dodać tamte pokrojone jajka w koszulkach. O tym, że kluczowe dla zdrowia jaj
dla naszego zdrowia jest pochodzenie tych jaj, nie muszę was chyba

jeśli nie chcemy wrzucać w siebie niechcianych substancji, które przez chociażby paszę dla kur dostają się oczywiście też do jajek, oraz nie chcemy uczulić się na jajka i w przyszłości być może musielibyśmy wyłączyć je z diety, to nie kupujmy jaj pochodzących od niosek farmowych. To nie ma sensu. Lepiej zjeść jajka rzadziej, ale o składzie takim, jakim powinny poszczycić się jajka kurze. Oczywiście chodzi tutaj przede wszystkim o paszę, a w tej paszy dla kur z wielkich ferm może już nie zaglądajmy lepiej w tej chwili, bo to nie ma sensu. Opisy są długie i tym nie będziemy się zajmować, bo was przestraszę w ogóle do jajek. Nie ma tutaj sensu. Takie są niestety wątpliwe uroki nowoczesnego rolnictwa, które poszło w ilość, a nie jakość. Pamiętajmy, szukajmy takich jajek, takich produktów, które będą dobre. Poza tym warto chociażby wspierać rolników, którzy stosują inne, bardziej takie etyczne, jakby to nazwać, metody postępowania i ze zwierzętami, i z nami jednocześnie. Warto poszukać takiego rolnika, który ma swoje kurki, codziennie są na wybiegu, czy chociażby jedzą to, co powinny jeść. Ale mieliśmy zacząć o innych jajkach, więc najpierw mieliśmy przed przerwą jajka kurze. Święta Hildegarda z Bingen też najwięcej nam o nich opowiedziała. A co z jajkami innych gatunków? W jej książce Fizyka czytamy. Kacze jajka stanowią truciznę przypominającą pajęczą sieć. O jajkach gęsi. Jej jaja, niezależnie od sposobów ich przyrządzania, nie są dobre dla człowieka, bowiem wielokroć wywołują u niego wrzody i wiele chorób. Czyli jaja tych większych od kur ptaków hodowlanych lepiej zostawić ich właścicielom, nie ruszać. Ciekawie też wyglądają takie duże pisanki, kraszanki, ale kulinarnych zastosowań tych jaj lepiej nie szukajmy. Wreszcie, może ktoś miałby możliwość skosztowania jaj strusich ze względu na hodowlę tych ptaków w Polsce. Święta tego też odradza, bo strusie jaja nie nadają się do spożycia, ponieważ jedzącemu je człowiekowi przyniosłyby chorobę ze względu na swój żar. Ponadto są one również dość trujące. Co do innych gatunków, Fizyka pisze święta w ten sposób. Spożywanie wszystkich jajek owych ptaków, które wciąż są w locie i potrafią dobrze latać, jest szkodliwe, bowiem są one kleiste, śluzowate i niemal podobne do trucizny. Więc wygląda na to, że najlepiej trzymać się jednak jajek kurzych. A co w takim razie z tak modnymi i zalecanymi przez dietetyków jajkami przepiórczymi? Tutaj niestety nie wiemy, nie będę się wypowiadał na temat pasz, którymi są karmione przepiórki, gdyż tego nie sprawdzałem. Dowiedziono ponoć, że te jajka są mniej alergizujące niż jaja kur i wielu konsumentów to potwierdza. Pozostaje tylko rozstrzygnąć, czy są to ptaki dobrze latające, o których pisze Hildegarda. Nie wiemy tutaj. Chętnie musielibyśmy porozmawiać. Może to temat na kolejne programy dobrego ornitologa, co on o tym myśli. Pewne jest to, że w naturze przepiórki w stadach przebywają tysiące kilometrów dwa razy w roku, gdyż są to ptaki wędrowne. Z drugiej strony są to ptaki kurowate, spokrewnione też z bażantami, pewnie z kuropatwami również. Należą do tak zwanych ptaków grzebiących, więc w czasie żerowania raczej chodzą, grzebią, szukają w trawach pożywienia, a nie latają. No i te w hodowli nie odbywają oczywiście dalekich przelotów, więc jeśli w czasie dalekich wędrówek, intensywnego wysiłku, spalania energii zachodzą jakieś reakcje w organizmie samicy, co ma wpływ na jajka, to w przypadku hodowli to nie występuje. Jeśli jednak w świętej Hildegardzie chodziło o pewną specyfikę

gatunku, to choć przepiórki, jak wspomniałem, należą do ptaków grzebiących, podobnie jak kura, nie można jednak o nich powiedzieć, że nie należą do ptaków dobrze latających. Kura z pewnością nie doleciałaby przez kraje śródziemnomorskie do Afryki, jeśli zaś chodzi o tak zachwalaną, korzystną proporcję wielkości żółtka do białka, w której przepiórki biją na głowę swe większe krewniaczki, czyli kury. W przypadku jaj kurzych można to nadrobić, korzystając z samego żółtka, co nie jest bardzo problematyczne i po zagotowaniu jajka, i w przypadku rozbijania go i oddzielania żółtka od białka, choć tutaj rzeczywiście nie można już liczyć na taką dokładność. Jednak co do tych jaj przepiórczych, na razie zostawmy je w spokoju. Osoby, które zmagają się jednak z alergią na jajka podczas codziennych zakupów, muszą uważnie czytać etykiety produktów spożywczych. Jajko jest bowiem w tych produktach ukryte pod bardzo enigmatycznymi nazwami, takimi jak albumina, globulina i lipowitelina. Więc jeśli spotykamy takie nazwy, jesteśmy uczuleni na jajka, to unikajmy produktów z tymi nazwami składników. Tyle o jajkach, za chwileczkę przepisy, dwa krótkie dla Państwa, bardzo ciekawe, nietypowe, ale najpierw właśnie jakaś piosenka tutaj może. Jutro piątek, to taka piątkowa. Tak, it's Friday, czyli piątek, jutro to już piątek, tak. Przepisy, moi drodzy, dzisiejsze przepisy świętej Hildegardy. Będziemy mieli dwa przepisy na dania, może wam się wydadzą dziwne, ale pierwsze danie to jest... Święta Hildegarda swoje przepisy opiera na tym, aby one były zdrowotne, zatem po zjedzeniu, żeby te przepisy dawały nam, te przepisy nie, te potrawy dawały nam zdrowie. Więc pierwszy przepis na masło z koprem włoskim. Tutaj nie będę mówił, na co to będzie działać, bo nie na tym rzecz polega dzisiaj. Skupmy się na tym, co potrzebujemy. Masło z koprem włoskim. A więc 125 gramów masła, pół łyżeczki zmielonych nasion kopru włoskiego, sól, bertram i świeżo mielony pieprz kubeba. Przypomnę jeszcze raz, 125 gramów masła, pół łyżeczki zmielonych nasion kopru włoskiego, sól, bertram i świeżo zmielony pieprz kubeba. Te nazwy mogą wam się wydawać też dziwne, dlatego że to są nazwy przypraw, które używa święta Hildegarda. A gdzie można kupić te przyprawy, to znajdziecie informacje również na naszej stronie internetowej. To sklep Sunwita w Warszawie na ulicy Lektykarskiej 11. O tym jeszcze opowiem pod koniec programu. Przygotowanie. Masło zmieszać z koprem do uzyskania pienistej konsystencji. Połączyć z pozostałymi składnikami i doprawić do smaku. Formować z tego wałeczek, zawinąć w folię i pozostawić do stężenia w lodówce. Takie masło można mrozić. Pasuje ono do wszystkich potraw smażonych, grillowanych oraz do ryb. Jeszcze raz powtórzę sposób przygotowania. Masło zmieszać z koprem do uzyskania pienistej konsystencji, połączyć z pozostałymi składnikami i doprawić do smaku. Uformować z niego wałeczek, zawinąć folię i pozostawić do stężenia w lodówce. Masło można mrozić. Pasuje ono do wszystkich potraw smażonych, grillowanych oraz ryb. To pierwszy z przepisów, a drugi zupełnie inny, moi drodzy, bo będzie to zupa. Skoro rozmawialiśmy na temat
jaj, to też wypada zrobić zupę skóry z chyzopem. Jest ona też nieco odmienna od naszych rosołów, które gotujemy. I co będziemy potrzebować? Otóż kurczaka, jednego kurczaka, garść otartego chyzopu, sól i drobny makaron orkiszowy do zup. A zatem jeden kurczak, garść otartego chyzopu, sól, drobny makaron orkiszowy do zup. O orkiszu opowiemy w następnych odcinkach naszego programu. Zaczęliśmy od jajek, ale będziemy również omawiać pozostałe składniki, pozostałe składniki diety Hildegardy, świętej Hildegardy, i ten makaron orkiszowy również kupimy w sklepie Sunvita. Można go kupić bez problemu. Jak przygotowujemy tą zupę? Kurczaka zalewamy wodą w dużym garnku, no takim do gotowania zupy, żeby był cały zanurzony. Dodajemy sól i chyzop i gotujemy około 1,5 do 2 godzin. Zupę nie dodajemy tutaj warzyw. Zupę przedsadzamy i gotujemy w tej zupie makaron orkiszowy. Mięso schładzamy, usuwamy kości i skórę, kroimy na łatwe do spożywania kawałki i dodajemy do zupy. To dobroczynna i bardzo smaczna zupa zdrowotna. Nie dodaje się do niej innych przypraw. Pamiętajmy o tym. Powtórzę jeszcze raz sposób przygotowania. Jest naprawdę bardzo prosty. Kurczaka zalewamy wodą w dużym garnku do gotowania zupy. Dodajemy sól i chyzop i gotujemy około 1,5 do 2 godzin. Zupę przedsadzamy i gotujemy w niej makaron. Mięso schładzamy, usuwamy kości i skórę, kroimy na łatwe do spożywania kawałki i dodajemy do zupy. To bardzo dobroczynna i bardzo smaczna zupa zdrowotna. Nie dodajemy do niej innych przypraw. Pamiętajmy o tym.

Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Bartosz Popczyński, to jest kanał Wszechnica i spotykamy się, aby mówić o polskiej przyrodzie, a temat będzie iście wakacyjny, bo będziemy rozmawiali o zwierzętach niebezpiecznych, które można napotkać w polskich, nie tylko lasach, ale w ogóle w polskiej przyrodzie. A temat wakacyjny, dlatego że każdy z nas będzie mniej lub więcej, ale jednak miał styczność jakąś z przyrodą. Szczególnie dzieci przecież też będą chodziły po różnych miejscach związanych z przyrodą. Pojedziemy nad morza, ruszymy w góry, nad jeziora, nad rzeki, w lasy, na wieś, na łąki. No wszędzie, w różne miejsca wybierzemy się z dala od swojego domu, żeby trochę z tą przyrodą poobcować. I tam natrafimy na różnego rodzaju zwierzęta, których bardzo często się boimy, które uważamy za naszych może nie sprzymierzeńców, albo naszych wrogów wręcz, albo zwierzęta, które mogą nas zagrozić. Czasami się boimy, one budzą w nas różne negatywne emocje, strach, lęk. I o tym, żeby trochę tutaj załagodzić ten strach i powiedzieć, że tak naprawdę niewielu zwierząt powinniśmy się obawiać, niż to jest powszechnie wyobrażane, przedstawiane. I stąd właśnie ten wykład. Dlatego dzisiaj opowiem Państwu o tych zwierzętach, które polują, gryzą, są jadowite i zabijają, ale niekoniecznie ludzi. Bo tutaj właśnie w domyśle, jeżeli ktoś przeczytał, to pewnie pomyślał sobie, że to na ludzi polują, czy gryzą ludzi, czy są jadowite względem ludzi, czy zabijają ludzi. Ale oczywiście one rzeczywiście w dużej mierze to robią, ale względem na przykład innych zwierząt, bo tak zdobywają pożywienie, a niekoniecznie są takie niebezpieczne względem człowieka. Ale o tym wszystkim właśnie Państwu dzisiaj opowiem. Będą to najbardziej niebezpieczne zwierzęta w Polsce i zaczniemy sobie od takiej najbardziej charakterystycznej trójki. I dlaczego ja mówię, że to jest najbardziej charakterystyczna? Ja zawsze zadaję takie pytanie dzieciom, kiedy właśnie opowiadam o tych najbardziej niebezpiecznych zwierzętach. Zawsze proszę, żeby wymieniły te zwierzęta złe, takie niebezpieczne. I zawsze wśród pierwszych pięciu, które dzieci wymienią, pojawią się te trzy zwierzęta. Różnie, czasami to będzie na pierwszym miejscu. Zwykle jest to dzik na pierwszym miejscu, ale nie zawsze. Natomiast te zwierzęta absolutnie zawsze są przez dzieci wymieniane. I ta wielka trójka to jest oczywiście dzik wspomniany, na drugim miejscu jest oczywiście wilk i również jest wymieniany niedźwiedź. I od tych zwierząt zaczniemy i powiemy sobie, czy one rzeczywiście są takie niebezpieczne, jak to się powszechnie sądzi. Zatem zaczniemy oczywiście od wilka, który to przecież w każdej bajce, jeżeli ktoś zna bajkę, w której wilk jest dobry, przedstawiony pozytywnie, to proszę pokazać, proszę napisać tutaj na naszym czacie, ja chętnie się dowiem, bo ja teraz nie znajduję żadnego przykładu. Zatem zaczniemy sobie od wilka, popatrzmy mu prosto w oczy i właśnie od tego patrzenia zaczniemy, bo jest też taki pogląd, że jeżeli wilk nas obserwuje, to na pewno nas zaatakuje. Nieprawda. To nie jest tak, że on jak nas obserwuje, to zaraz się rzuci do ataku i z nas będą strzępy. W ogóle trzeba dodać, że to tak naprawdę to wilk boi się człowieka i dużo więcej wilków ginie z ręki człowieka, a nie odwrotnie, że to wilki zabijają ludzi. Faktycznie, kiedyś w dawnych czasach, kiedy nasz kraj był pokryty głównie przez lasy i tych wilków naprawdę było dużo więcej niż teraz, one jakieś tam zagrożenie dla człowieka stanowiły. Poza tym pamiętajmy o tym, że na przykład po stoczonych bitwach one pożywiały się trupami, które na polu bitwy pozostawały. W związku z tym one rzeczywiście w ludziach mogły upatrywać jakieś źródło pożywienia, ale zasadniczo jednak tego człowieka nabrały przed nim strach, nabrały przed nim takiego dużego respektu, bo niestety człowiek je powszechnie bardzo tępił. One były zabijane masowo do tego stopnia, że prawie w Polsce wyginęły. One w zasadzie zostały w 1998 roku objęte ochroną i w tamtym czasie ich liczebność wynosiła mniej więcej około 500 osobników. Dzisiaj mamy 4 razy tyle, tak się szacuje. Około 2000 wilków mamy obecnie i cały czas ta liczba rośnie, co jest dobrą oznaką, chociaż nie wszyscy się z tego cieszą, bo
nieraz można w różnych mediach przeczytać sygnały mówiące o tym, jakieś tytuły takie zwracające na siebie uwagę, że to wilk rozszarpał, czy tam zabił, zaatakował i tak dalej, i tak dalej. Mam wrażenie, że to piszą ludzie, którzy albo chodzi im o to, żeby dużo osób po prostu kliknęło w tytuł i przeczytało cokolwiek, bo jak to zwykle chodzi po prostu o te kliknięcia, albo ktoś po prostu bardzo nie lubi wilków i chce je nam zohydzić, zobrzydzić, demonizować zupełnie niepotrzebnie. Wilki są niesamowitymi zwierzętami. Ja już wiele razy na naszych wykładach o wilkach opowiadałem. To są niebywale ciekawe zwierzęta, w ogóle taki wzór rodzinnego życia prowadzą. Oto jest naprawdę taki zwierzę, którego sensem istnienia jest rodzina. Bardzo, bardzo ciekawe zwierzę pod tym względem. Ta hierarchia też, no dużo, dużo w ogóle jest takich interesujących szczegółów dotyczących życia wilków i no dlatego też sporo osób się interesuje i te wilki też bardzo często są takim, obiektem zainteresowania badaczy, różnych fascynatów, przyrodników, ale nic dziwnego, bo rzeczywiście niesamowite zwierzęta. Ale czy faktycznie należy się bać wilków? Absolutnie nie. To, tak jak wspomniałem na początku, wilki boją się nas bardzo i uciekają, bo wiedzą, że ze strony człowieka raczej nie czeka ich nic dobrego. Natomiast jeżeli chodzi o ataki wilków na człowieka i straszenie, że w lasach są wilki i tak dalej, no tak, oczywiście są, ale naprawdę, no ja nie przypominam sobie przez ostatni czas, żeby jakikolwiek wilk zaatakował człowieka i stanowił dla niego jakieś wielkie zagrożenie. Także musimy się przyzwyczajać do tego, że wilków będzie coraz więcej. Nawet w Warszawie były już notowane wilki i w okolicach tutaj się pojawiają Warszawy. Oczywiście no, nie żyją na stałe, ale bywają. I to tylko pokazuje, że wilki rzeczywiście stają się coraz bardziej powszechnym zwierzęciem i całe szczęście, niech tak będzie, bo kiedyś występowały faktycznie na obszarze całego kraju i były zwierzęciem zdecydowanie bardziej popularnym, pospolitym niż teraz. Pośród wilków właśnie wilki mają taką złą sławę. Mówi się, że to są właśnie zwierzęta, które przecież zabijają ludzi, są groźne, gryzą, rozszarpują człowieka i tak dalej. Natomiast i przez to jest też taka kategoryzacja, że wilk jest jednak tym złym zwierzęciem, ale my bardzo lubimy właśnie szufladkować, kategoryzować. Przecież mówimy, że niektóre zwierzęta są dobre, niektóre złe. Otóż nie są ani dobre, ani złe. Po prostu są, po prostu żyją i istnieją i każde zwierzę ma jakiś swój, jakieś swoje miejsce w czy to łańcuchu pokarmowym, czy konkretnym środowisku, ale są potrzebne i nie są ani dobre, ani złe. Tak samo ja jestem wielkim przeciwnikiem dzielenia zwierząt na szkodniki i na zwierzęta pożyteczne. To jest typowo sztuczny podział stworzony przez człowieka. Nie ma nic wspólnego z tym, co ze światem przyrody. Oczywiście z naszej perspektywy, jeżeli coś na przykład prawda, stonka ziemniaczana zjada nam, prawda, żeruje na ziemniakach, no to rzeczywiście jest dla nas szkodnikiem. Ale gdy tylko ludzie by przestali jeść ziemniaki albo stonka by się przerzuciła na coś innego, no co raczej nie jest niemożliwe, ale na jakąś inną roślinę, to już automatycznie przestałaby być tym szkodnikiem. Więc to jest taki bardzo podział sztuczny, mówię, stworzony przez człowieka. Ale wracamy do wilków. Wilki, jest jeszcze taki bardzo ciekawy też no mit raczej, znaczy nie raczej, tylko mit wokół wilków, że one wyją do księżyca. No one się oczywiście tak porozumiewają, to wycie jest niesamowite i wycie wilków jest sposobem na kontaktowanie się ze sobą, a nie jest to jakiś rytuał, który polega na tym, że wilk zobaczy księżyc i po prostu się zatrzymuje i wyje do księżyca. To, bo to by było po prostu jakieś nierozsądne, dziwne na pewno zachowanie. Także pamiętajmy, że wilk nie jest ani dobry, ani zły, nie stanowi dla człowieka jakiegoś wielkiego zagrożenia i
naprawdę nie ma sensu się obawiać wilka, że wilk po prostu nas tak bez powodu zaatakuje, prawda? Drugim zwierzęciem, które również na pewno nie bez powodu nas nie zaatakuje, jest dzik. I dzik każdy z nas zna doskonale. Dzisiaj będziemy trochę o tych wierszykach Jana Brzechwy mówić, bo to przecież jest cała seria takich wierszyków. I oczywiście każdy z nas zna ten wierszyk. Dzik jest dziki, dzik jest zły, dzik ma bardzo ostre kły. Kto spotyka w lesie dzika, ten na drzewo prędko zmyka. Więc od razu powiem, że dzik nie jest zły. To po pierwsze, po drugie, nie warto przed dzikiem uciekać na drzewo, bo można sobie tylko wyrządzić krzywdę. Swoją drogą, ciekaw jestem, kto umiałby tak szybko wskoczyć na drzewo i rzeczywiście na tym drzewie pozostać, tak żeby dzik nie doskoczył, nie dosięgnął tego człowieka. Więc tego nie robimy. To tylko jest wierszyk sympatyczny, skądinąd, ale jednak nie do końca przedstawiający rzeczywisty świat przyrody. I dzik jest dziki, oczywiście, ale nie jest zły. I dzik, czy rzeczywiście może nas zaatakować? Więc może tak, powiem, on nie będzie atakował, ale będzie raczej się bronił. Ale w jakich sytuacjach? W zasadzie są tylko dwie takie główne sytuacje. Kiedy locha prowadzi młode, czyli te malutkie warchlaczki, pasiaczki, i kiedy my im gdzieś się zaskoczymy, wejdziemy im w drogę, one mogą uciekać do matki z takim swoim charakterystycznym kwikiem i wtedy rzeczywiście locha może będzie je broniła. Jest bardzo oddaną, troskliwą matką, nawet jest w stanie poświęcić swoje życie w obronie swoich młodych, zatem będzie na pewno stawała w ich obronie i łatwo się nie podda. Natomiast i wtedy rzeczywiście musimy być, rzeczywiście mieć się na baczności. Natomiast muszę powiedzieć, że mi się zdarzało podchodzić blisko do takich dzików i powiem szczerze, one też czują respekt przed człowiekiem, boją się. Trochę to jest taka gra nerwów, bo i człowiek też trochę jest napięty wtedy. Nie do końca też wie, na co może sobie pozwolić z takimi dzikami. Te dziki też są spięte. Nie warto doprowadzać takich sytuacji, nie ma sensu, ale też muszę powiedzieć, że to nie jest takie proste, żeby ten dzik po prostu na nas ruszył, tak? On też czuje strach przed człowiekiem. Ale zasadniczo, jeżeli będzie groźna sytuacja, to oczywiście locha swoje młode obroni. Druga sytuacja to są psy. Sam dzisiaj byłem świadkiem, kiedy pies, co prawda może nie na dzika się rzucił, ani dzik na psa, ale pies na drugiego psa. Tylko dlatego, że pies nie był przypięty do smyczy. I to jest rzecz, o której my non-stop mówimy, apelujemy, cały czas przypominamy o tym, że chodzimy z psem po lesie, to trzymajmy go na smyczy, naprawdę. Nigdy nie wiadomo, gdzie on pobiegnie, nigdy nie wiadomo, co się dzieje z tym psem. Nie mamy go na oku, nie widzimy dokładnie, co on jest w stanie w tym czasie zrobić, czy on na przykład w tym czasie nie draśnie, nie zabije jakiegoś zwierzęcia, czy on się nie poleci w krzaki i na przykład nie napotka na dziki. Jak będzie spanikowany, wracał, uciekał przed dzikami, to oczywiście będzie leciał w naszą stronę, czyli sprowadzimy na siebie takie niebezpieczeństwo. Mało tego, dziki przecież, proszę pamiętać, że starcie psa z dzikiem, nieważne, czy to będzie jamnik, buldog, czy owczarek niemiecki, zawsze jest to starcie niczym boksera wagi ciężkiej z przedszkolakiem, więc no, dzik po prostu zabije, może oczywiście zabić tego psa i proszę pamiętajmy o tym, że dzik zawsze identyfikuje psa jako zagrożenie, jako swojego wroga, także będzie się naturalnie bronił. Dlatego zawsze naprawdę apeluję, wiele razy mówię i naprawdę to już po prostu prawie, że do znudzenia, ale cały czas jest mnóstwo przypadków ludzi, którzy spuszczają psy w lesie, mało tego w rezerwatach również przyrody, co nawet na przykładzie Warszawy widać bardzo dobitnie i zawsze apeluję i proszę i również teraz skorzystam z okazji i również przypomnę i poproszę, żeby psy zawsze mieć na smyczy, bo nigdy nie wiadomo, co zrobi, a argumentacja, bo mój pies jest grzeczny, do mnie osobiście totalnie, zupełnie nie dociera, bo już widziałem takie grzeczne psy, które zerwane ze smyczy, znaczy spuszczone po prostu ze smyczy, gnały i totalnie się nie słuchały swoich właścicieli i robiły, co chciały, uganiały się za wiewiórkami, jakimiś dzikimi zwierzętami, sarnami i tak dalej. Nie jest to nic fajnego i naprawdę zachęcam do tego, żeby pamiętać o też bezpieczeństwie swojego psa, bo to też na to ma to, że będziemy trzymali go na smyczy, również wpływa na bezpieczeństwo naszego psa. A jeszcze nie wspominając już oczywiście o ryzyku zarażenia się wścieklizną, ale o tym będę jeszcze dzisiaj opowiadał. Także naprawdę nie warto.
To były te dwie sytuacje, czyli młode pasiaczki i pies, który potrafi właśnie zaatakować czy podbiec zbyt blisko dzików. Wtedy rzeczywiście możemy się tych dzików obawiać, ale absolutnie dziki nie jedzą ludzi, nie ich celem nie są w ogóle ludzie, nie, co najwyżej podchodzą do ludzi blisko, bo identyfikują ludzi na przykład z jedzeniem. No oczywiście klasyczny przykład. To jest krynica morska, gdzie nawet dziki mają swój pomnik, bo już tam są tak rozsławione. Kto będzie w wakacje, to będzie mógł właśnie na pewno zaobserwować, bo będąc w krynicy chyba nie sposób jest nie zobaczyć dzików, ale w różnych innych nadmorskich miejscowościach również i w ogóle w całej Polsce. One wychodzą na ulicę, nie boją się ludzi, ale też proszę ich nie demonizujmy tych dzików. Nie mówmy, że to są straszne zwierzęta, które nam robią jakąś wielką krzywdę. Absolutnie nie. Są to zwierzęta, które po prostu żyją w lesie, zwyczajnie funkcjonują i to w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o dzika. Może już więcej nie będę tutaj opowiadał, chociaż przykładów jeszcze i innych tutaj, inne sytuacje mógłbym jeszcze spokojnie przytoczyć. Oczywiście dziki wyglądają dosyć groźnie, natomiast i często właśnie ludzie dzwonią i z pytaniami, co robić, bo na ich drodze jest dzik, boją się przejść i tak dalej. Dzieci do szkoły, prawda, boją się chodzić. Czasami właśnie jak szkoła jest przy lesie, to dzieci czasami muszą być właśnie podprowadzane do samej szkoły w obawie przed tymi dzikami. No jasne, że tak, to jest trochę zrozumiałe, taki strach, natomiast pamiętajmy o tym, że dzik nie jest zainteresowany atakiem na człowieka. One oczywiście w obronie własnej, jasne, że tak mogą, ale naprawdę dzik nie jest zwierzęciem, które chce atakować człowieka, robi to tylko i wyłącznie w ostateczności, szczególnie w tych sytuacjach, przy tych sytuacjach, o których wcześniej wspomniałem. Mamy kolejne zwierzę, czyli które zawsze jest wymieniane jako to jedno z najgroźniejszych. Oczywiście chodzi o niedźwiedzia, chociaż jest często nazywany misiem pieszczotliwie i nawet w wierszyku przecież Jana Brzechwy również tak jest nazwany. Proszę Państwa, oto miś. Miś jest bardzo grzeczny dziś. Chętnie Państwu łapę poda, nie chce podać, a to szkoda. Też znamy również ten wierszyk. Proszę nie nazywać niedźwiedzia misiem, bo przez to też jest wiele różnych nieporozumień. My trochę zestawiamy ogromne zwierzę, które waży nawet 300 kg do malutkiego pluszowego misia i nazywamy pieszczotliwie niedźwiedzia misiem. Otóż nie róbmy tego, bo przez to właśnie bardzo zmieniamy powagę tego zwierzęcia. Powinniśmy podchodzić jednak z dużym respektem, bo w przeciwieństwie do wilka i dzika rzeczywiście niedźwiedź może nam wyrządzić jakąś krzywdę, ale też spokojnie nie myślmy w kategoriach takich, że niedźwiedź to zawsze oznacza zagrożenie i zawsze powinniśmy się jego bać i uciekać. I zaraz o tym powiem, żeby nie uciekać właśnie, bo to jest najgorsza rzecz, jaką możemy zrobić. Natomiast jest to potencjalnie zwierzę, które rzeczywiście jest potężne i tak łatwo też na widok człowieka nie będzie uciekało. Może czasami nam się przypatrywać z ciekawością, może też również oczekiwać, że damy mu jakiś smakołyk. Dlatego warto pamiętać i zdawać sobie sprawę, że jest to jednak zwierzę niebezpieczne, ale z drugiej strony nie ma co nikogo straszyć i mówić, prawda, że jak będziemy chodzić po górach, no bo przecież w Polsce głównie w górach występują, Bieszczady, Beskidy, Tatry to są główne właśnie miejsca występowania, dlatego też, mówię, nie chcę straszyć, tak, ale trzeba mieć świadomość, że jednak jest to w jakimś stopniu groźne zwierzę. Aczkolwiek sytuacje, kiedy rzeczywiście ataki niedźwiedzi na ludzi raczej nie są zbyt pospolite, popularne, należy się mieć na baczności, szczególnie kiedy są młode, bo w okolicy młodych pewnie jest gdzieś matka. No i wtedy może nie być wesoło, bo oczywiście, jak to już dzisiaj nawet na wykładzie mówiłem, zwierzęta będą oczywiście broniły swoich, dorosłe zwierzęta bronią swoich młodych, często właśnie bardzo zaciekle i wytrwale. Także tu trzeba się mieć na baczności, trzeba uważać na te zwierzęta. Ale jeśli chodzi o niedźwiedzie, to warto jeszcze powiedzieć, że
Też jednak liczebność niedźwiedzi w Polsce delikatnie się zwiększa, bo jakieś 50 lat temu w polskiej części Karpat szacuje się, że żyło kilkanaście niedźwiedzi, czyli no, naprawdę niewiele. Natomiast dzisiaj już jest ponad 100. Ale warto też wspomnieć, że również Tatry, no w Tatrach dosyć sporo żyje niedźwiedzi. Dwa takie główne miejsca występowania, chyba najbardziej znane miejsca występowania niedźwiedzia w Polsce to są Tatry i to są Bieszczady. I jeżeli chodzi o Tatry, no to jest ich tam, liczebność się szacuje na poziomie 50-60 osobników, natomiast oczywiście wiadomo, że Tatry, to ta mniejsza część jest po stronie naszej, polskiej, i tam przebywa właściwie na stałe kilkanaście tylko niedźwiedzi, natomiast no, zdecydowana większość żyje po stronie słowackiej. I jeżeli chodzi o niedźwiedzia, to faktycznie może nas przestraszyć, może być to zwierzę, które nas bardzo będzie dla nas budziło duży strach i duży lęk. Natomiast proszę pamiętać o tym, że niedźwiedzie nie lubią być zaskakiwane. Dlatego jak idziemy po górskich szlakach, to warto na przykład rozmawiać. Albo w ogóle czasami wydawać takie dźwięki, żeby jednak niedźwiedzie wiedziały, że ktoś idzie. Bo nie lubią być zaskakiwane i wtedy no mogą być bardzo mocno zdziwione i mogą się człowiekowi przyglądać, a kto wie, czy się nie będą w ogóle do niego zbliżały. Więc starajmy się właśnie zawsze dawać znak swojej obecności. Poza tym też tak jak w przypadku dzika, niektórzy uważają, że uratuje nas wejście na drzewo. Otóż nic bardziej mylnego, ponieważ one świetnie się wspinają, w związku z tym nie mamy szans. Nie wspinajmy się na drzewa. Poza tym, no, tak jak wspomniałem wcześniej, kto z nas umie się sprawnie wspinać na drzewa tak szybko, żeby wejść momentalnie? No jest to bardzo trudna sztuka. Mało tego, jest jeszcze taki pogląd, taki mit, że biegnący niedźwiedź jak zbiega ze stoku, to jemu się plączą nogi i w ogóle tam upada i tak dalej. No co za bzdura, bo przecież niedźwiedzie to są zwierzęta, które świetnie się czują w górach, więc jak takie zwierzę, które będzie biegło, będą mu się plątały nogi? No totalny bezsens. Nie wiem w ogóle, kto to wymyślił i dlaczego ludzie w ogóle sobie przekazują takie informacje, ale jeśli już mówimy o tym zbieganiu, to niektórzy uważają, że no uciekną przed niedźwiedziem. No raczej średnie mamy tutaj szanse i raczej proponuję jednak nie uciekać przed niedźwiedziem. To jest zwierzę, które rozwija prędkość spokojnie 40 km na godzinę w terenie, dodam, w związku z tym nie mamy szans. Oczywiście to będzie wiadomo krótki odcinek, ale naprawdę, wygląda, że to jest duże, ogromne, zwaliste zwierzę i będzie się wolno rozpędzało. Faktycznie potrafi dużo szybciej biegać niż my, więc ucieczka też nie wchodzi w grę, ale bardzo odradzam ucieczkę, bo to tylko prowokuje niedźwiedzie do tego, żeby właśnie podążały za człowiekiem, bo przecież kiedy zwierzę ucieka, jakiekolwiek zwierzę, to okazuje tym swoją słabość. A zatem, poza tym ucieczka to jest przecież cecha ofiar, a nie drapieżników. W związku

mówią leśnicy z Tatrzańskiego Parku Narodowego, one często też markują te ataki. W związku z tym to też jest jakaś ich taktyka pewnie na przestraszenie człowieka i zdarza się, że po prostu po kilku krokach po prostu się zatrzymują. Dlatego też warto właśnie, ja wiem, że to jest trudne, łatwo tak mówić, bo to rzeczywiście są duże emocje i można rzeczywiście spanikować, ale starajmy się zachować zimną krew, starajmy się jednak opanować swoje emocje i przede wszystkim właśnie nie uciekać. Jeżeli już faktycznie dojdzie do jakiejś sytuacji niebezpiecznej, kiedy niedźwiedź będzie bardzo blisko do nas podchodził, należy wtedy przyjąć tą pozycję taką, jaką każdy z nas przyjmował, jeszcze będąc w brzuchu swojej mamy, czyli pozycję embrionalną, chroniąc tutaj kark, głowę, dłońmi, skulić się należy, udając trochę martwego, to też w jaki sposób zniechęca niedźwiedzie. Ale zasadniczo to już jest raczej taka ostateczność, a raczej też nie słyszałem o zbyt wielu takich sytuacjach. Najniebezpieczniejsze sytuacje to są te, w których mamy do czynienia z takimi częściowo oswojonymi niedźwiedziami. Często kończy się tym, że one niestety były po prostu odstrzeliwane. I w Tatrach też już były takie przypadki. Nie pamiętam już, jak się nazywał, chyba Kuba, jeżeli dobrze pamiętam, był taki niedźwiedź. I on rzeczywiście tam na turystach rzeczywiście wywierał taką presję, żeby jego dokarmiali. I to już jest niebezpieczne. Kiedy taki niedźwiedź podchodzi gdzieś blisko ludzi i domaga się, żeby go karmić, to już jest bardzo niebezpieczna sytuacja. No i właśnie, niestety, my też poniekąd przyczyniamy się do tego, że te zwierzęta mogą po prostu być zabijane, ale to wszystko w celach bezpieczeństwa. Kolejne zwierzę, mamy rysia. No ryś generalnie jest kotem, wygląda może groźnie, ale oczywiście nie jest dla nas żadnym zagrożeniem, absolutnie żadnym zagrożeniem nie stanowi dla naszego życia, zdrowia. One przecież unikają w ogóle kontaktu z człowiekiem. To są rysie są wybitnymi samotnikami, żyją samodzielnie, czasami pewnie widzą nawet nas, ludzi, ale nie dają znaku życia, nie chcą być same widziane przez nas. Dlatego też prowadzą też taki skryty tryb życia. Ale no jest to oczywiście drapieżnik, całkiem spory, bo to nie jest kiciuś też, tylko to jest taki naprawdę duże zwierzę. Mniej więcej tej wielkości powiedzmy, taki większy kot zdecydowanie. Także tutaj nie ma się czego obawiać. Życzę każdemu, żeby mógł zobaczyć, bo rysi w Polsce jest naprawdę niewiele. I życzę każdemu, żeby miał okazję spotkać tego drapieżnika. Natomiast pamiętajmy o tym, że jest to zwierzę, które też krzywdy nam żadnej nie zrobi. Niech się boją sarny, bo one właśnie głównie na sarny polują. Ale my nie musimy się obawiać rysia absolutnie. Kolejne zwierzę, czyli żubr. Pozwólcie przedstawić sobie pan żubr we własnej osobie. No pokaż się żubrze. Zróbże minę uprzejmą żubrze. To oczywiście też jest fragment kolejnego wierszyka Jana Brzechwy i należy też tutaj mieć pewien dystans do żubra. Nie należy się zbyt blisko do niego podchodzić. Jest to zwierzę, które faktycznie może też być groźne, może zaatakować. Słyszałem o takich na przykład fotografach przyrody, którzy przełamywali tę barierę i powodowali, że żubr jednak próbował odgonić tego człowieka, bo człowiek wkroczył w jego terytorium, w jego miejsce, przekroczył tą barierę bezpieczną. A i teraz uwaga, właśnie jeszcze ciekawa rzecz. Co to jest ta bariera? Oczywiście różne zwierzęta mają różne bariery, do niektórych można podchodzić bardzo blisko. Nie wiem, na przykład taki pierwszy przykład, który mi przychodzi do głowy, kaczka krzyżówka. No to są dzikie ptaki, ale przecież można do nich podejść naprawdę na bardzo niewielką odległość i one nie uciekają. Bardzo mają dużą tolerancję względem człowieka. Ale na przykład taki chociażby, jak już jesteśmy przy ptakach, to podam jeszcze taki przykład żurawia na przykład. No żurawia, jak ja widzę żurawia z 50 metrów, to jestem szczęśliwy, że udało mi się tak blisko go zobaczyć, bo one uciekają rzeczywiście przed ludźmi. No z żubrami to jest różnie. Ja powiem szczerze, niewiele widziałem w życiu, więc nie będę się tutaj może zbyt wypowiadał. Widziałem tak na taką bardzo bezpieczną odległość. Ale właśnie, warto sobie zadać pytanie, jaka to jest ta bezpieczna odległość? No więc jeżeli widzimy, że na przykład jakieś zwierzę, niekoniecznie żubr, ale na przykład właśnie niech to będzie w naszym przypadku żubr, leży sobie, prawda, i zajada się czymś, i on nawet na nas nie reaguje, ale na przykład nas obserwuje i w pewnym momencie on przestaje jeść, albo w ogóle wstaje, to już jest dla nas sygnał, że ta bariera

zapewne została przekroczona. Dlatego nie należy podchodzić jeszcze bliżej i próbować złapać z bliska i zrobić sobie selfie z żubrem. Odradzam bardzo. Pozostańmy w odległości. Lepiej się wtedy wycofać. Pamiętajmy o tym, że żubr jest naprawdę dużym zwierzęciem. Zasadniczo też oczywiście no, nie je ludzi. To są roślinożercy. Także bardzo dużą część życia swojego poświęcają na zdobywanie pożywienia. Przecież trzeba tą ogromną masę ciała wyżywić. No jeśli chodzi o samce, to potrafią osiągać bardzo duże rozmiary, bo wysokość no, prawie 2 metry, bez tam powiedzmy kilkunastu centymetrów, to są takie największe rozmiary, a masa nawet przekracza 900 kg. No samice są dużo mniejsze, bo u nich z kolei takich największych, no to masa przekracza... no powiedzmy te 400 kg, także zasadniczo, no wiadomo, też jest duża dosyć rozbieżność, ale pamiętajmy o tym, że jednak samce no przede wszystkim są największe, masa właśnie no nawet te 900 kg potrafi przekroczyć, także jest to duże zwierzę, do którego powinniśmy mieć szacunek i respekt i należy pamiętać, że może faktycznie zaatakować, kiedy przekroczymy tą barierę bezpieczeństwa, ale zasadniczo no nie mają potrzeby, żeby ludzi atakować, dlatego obserwujmy z daleka, a przecież też bardzo duże zwierzę, więc z daleka też bardzo dobrze będziemy wszystko widzieć. Kolejne zwierzę. Mamy łosia. I tutaj mamy pokazanego oczywiście samca, byka, który ma piękne poroże, ale ja głównie chciałbym się skupić na przede wszystkim samicy, czyli na klępie, bo sytuacja, kiedy klępa może być dla nas niebezpieczna, chociaż w ogóle łosi w ogóle nie identyfikujemy z żadnym zagrożeniem, ponieważ one najczęściej są zwierzętami takimi dużymi, ślamazarnymi, takimi wydawałoby się, że ciapowatymi, ale niech nas to nie zmyli, bo to są zwierzęta, które potrafią być szybkie, po pierwsze, po drugie potrafią rzeczywiście być bardzo silne, bo przecież kopnięcie łosia potrafi zmiażdżyć kości na przykład wilkowi, a wilk przecież dużo mocniejsze zwierzę niż my. Dlatego zdecydowanie odradzam podchodzenie szczególnie do młodych, do łoszaków, bo na pewno gdzieś w pobliżu jest mama. I ta mama, klępa, jeżeli zaatakuje, to może to być dla nas bardzo groźne. Dlatego pamiętajmy, że to też jest drugie co do wielkości zwierzę w Polsce. Pierwsze oczywiście to jest żubr, natomiast drugie to jest właśnie łoś. No jeżeli chodzi o masę, to tutaj zdecydowanie mniejsza, bo w Polsce dorosłe samce, no to powiedzmy, że ważą te 400 kg, no różnie, prawda? Ale zasadniczo no 200 spokojnie może łoś ważyć. 200 kg, duża masa. Jeżeli takie zwierzę się rozpędzi, no to może nas stratować. Także nie podchodźmy szczególnie do tych młodych i apeluję też, żeby bardzo uważać zimą, bo łosie potrafią podchodzić do dróg, zlizywać sól, a przecież zderzenie z łosiem jest niesłychanie niebezpieczne, ponieważ łoś jako bardzo wysokie zwierzę, kiedy jedziemy samochodem osobowym, podcinamy mu nogi, on upada i cała ta największa masa tego zwierzęcia spada na kabinę. W związku z tym często ginie tutaj w takim wypadku łoś, ale też i kierowca, pasażer, czy w ogóle jeszcze więcej osób. Także warto pamiętać o tym, że łoś na drodze jest naprawdę niebezpiecznym zwierzęciem. Każda, jakiekolwiek zdarzenie z łosiem drogowe jest niesłychanie dla nas szczególnie niebezpieczne. No, oczywiście wiadomo, łoś też może zginąć, więc jedźmy, jak to się mówi, łoś strożnie. Kolejne zwierzę mamy... jelenia. Oczywiście jeleń nie jest zwierzęciem, które mógłby nam w jakikolwiek sposób zagrozić. Jelenie po prostu uciekają i tyle, salwują się ucieczką. Natomiast jest taka jeden moment w roku, kiedy może nie bezpośredni kontakt z nim, ale to, co słyszymy, może powodować u nas, budzić u nas lęk. Jest to oczywiście okres wrześniowy, kiedy jest rykowisko jeleni i jelenie bardzo głośno ryczą. I zdarza się, to jest bardzo taki śmieszny przykład, zdarza się, że w Tatrach ludzie często dzwonią albo boją się po prostu chodzić po górach, szczególnie właśnie we wrześniu, bo myślą, że to ryczą niedźwiedzie, a mylą właśnie ten dźwięk z ryczeniem jeleni.
zieleni. To jest taki właśnie mocny, taki basowy głos, który się niesie naprawdę bardzo, bardzo daleko. One, ja o rykowisku też już Państwu opowiadałem, ale warto o tym wspomnieć, że jednak no jest to donośny głos, daleko niosący się. Jelenie wtedy w 100% albo nawet i w 110% się skupiają na tym rykowisku. Jest to też taki moment, kiedy one bardzo dużo tracą masy swojego ciała, ponieważ skupiają się przede wszystkim właśnie na tym, żeby to rykowisko jak najlepiej odbyć. Oczywiście to są takie właśnie walki, powiedzmy, można powiedzieć głosowe, czasami trochę też takie wizualne między poszczególnymi samcami. One się bacznie obserwują i tak dalej, także to jest niezwykle ciekawy w ogóle okres w roku, ale warto to posłuchać i nie mylić właśnie z rykiem niedźwiedzi. Orzeł. No orzeł też budzi czasami, zazwyczaj jednak zachwyt, ale są takie przekazywane czasami informacje, że orzeł może porwać na przykład małe dziecko albo jakiegoś pieska, jak chodzimy, prawda, i piesek na przykład biega gdzieś tam wokół nas. I latający orzeł potrafi nagle zlecieć, swoimi szponami chwycić pieska, no i już nie mamy pieska, tak? Więc uwaga, fizycznie, generalnie jest to możliwe, jak najbardziej. Może to zrobić, szczególnie orły przednie, które są naprawdę bardzo silnymi zwierzętami i wiele rzeczy mogą rzeczywiście wznieść powietrze po to, żeby na przykład swoje potencjalne ofiary wznieść powietrze, zrzucić na skały, żeby po prostu zabić takie zwierzę i mają po prostu gotowe jedzenie. Natomiast czy rzeczywiście takie sytuacje się zdarzały? Ja nie słyszałem o żadnej, ale rzekomo słyszałem właśnie od górali, że no po pierwsze jest to możliwe i wydaje mi się, że rzeczywiście jeżeli jest naprawdę małe dziecko albo średni nawet piesek mały, to jest to możliwe, że zostanie takie zwierzę porwane przez orła, ale sądzę, że takie sytuacje były bardzo sporadyczne, ale skoro się o nich mówi, to być może faktycznie miały miejsce. Tego nie wiem, ale sądzę, że jednak nie ma czego się obawiać ze strony orła. Należy na pewno, zachęcam do tego, żeby obserwować, podziwiać i zachwycać się tym niezwykłym ptakiem. To jest naprawdę niesamowite zwierzę. Także zachwycamy się, a nie boimy, ale wiadomo też, baczenie na swojego psa należy mieć. Ale też pamiętajmy, że na przykład jeżeli chodzi o orła przedniego, no to też nie jest to częsty gatunek w Polsce. Zresztą opowiadałem o nim przy okazji Czerwonej Księgi Zwierząt. Naprawdę niewiele orłów żyje w Polsce, dlatego też zagrożenie jest niesłychanie małe, więc nie mamy się czego obawiać. Lis. Rudy ojciec, rudy dziadek, rudy ogon to mój spadek, a ja jestem rudy lis, ruszaj stąd, bo będę gryzł. To znowu wierszyk Jana Brzechwy, ale dlaczego umieściłem też lisa w naszym spisie zwierząt niebezpiecznych? Otóż uwaga, sam lis no, nie jest w stanie nam w żaden sposób zaszkodzić. No może ci, którzy mają kurniki, no to nie za bardzo lubią lisy. To jest jakby zrozumiałe, bo rzeczywiście one potrafią no spowodować spustoszenie w takim kurniku, ale ja tutaj go zostawiłem z tego powodu, że jest to, i tutaj sobie troszeczkę przejdziemy właśnie do tematu wścieklizny, jest to oczywiście taki, można powiedzieć, rezerwuar zarazków wścieklizny. Rzeczywiście lisy mogą tą wściekliznę roznosić, zresztą nic dziwnego, każdy z Państwa pewnie się spotkał ze szczepionkami dla lisów, nie wiem czy wszyscy widzieli, ale to jest taki, powiedzmy, trochę kształt ma herbatnika jakiegoś. No i one są rozrzucane, tak? Rozrzucane są po lasach, żeby lisy właśnie je zjadały i żeby ta wścieklizna się nie roznosiła. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że zarówno zwierzęta dzikie, jak i domowe właśnie mogą mieć tutaj duże znaczenie jako te rezerwuary. No i z dzikich zwierząt wymienia się kilka różnych gatunków i wśród nich właśnie jest przede wszystkim lis. To takie chyba zwierzę najbardziej nam się kojarzące z wścieklizną, ale nie tylko, bo uwaga, kolejne zwierzę to jest na przykład wiewiórka. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale właśnie wiewiórki też
też potrafią być nosicielami wścieklizny, w związku z tym trzeba uważać. I nawet jak ta wiewióreczka nam blisko gdzieś tam podchodzi, ale nie wiadomo, czy na przykład nas jakoś nie zadraśnie, nie będziemy mieli jakiegoś bezpośredniego kontaktu z nią, czy to nam nie zaszkodzi. Więc uważamy również na wiewiórki i się zbytnio do nich nie przymilamy i domagamy się bezpośredniego kontaktu z nimi, takiego fizycznego, bo czasami, prawda, niektórzy tam z ręki, na przykład w parkach gdzieś tam karmią te wiewiórki. Nie ma sensu ryzykować, nie dotykajmy tych zwierząt. Kolejne zwierzę to oczywiście nietoperze. Nietoperze również roznoszą faktycznie różnego rodzaju zarazki. Mogą być też właśnie tymi rezerwuarami, jeżeli chodzi o wściekliznę. Jest jeszcze coś takiego jak wścieklizna nietoperzowa, która w zasadzie nieprzerwanie była zawsze na terenie Europy, również na terenie Polski, ale proszę pamiętać o tym, że nietoperze po pierwsze nie piją krwi, to znaczy są wampiry, które rzeczywiście mogą pić krew, ale one nie żyją w Polsce i uwaga, piją krew na przykład bydlęcą i to też jest bardzo niewielkie ilości. To nie jest tak, że tam jakimiś szklankami to wypijają czy wiadrami. To są naprawdę niewielkie ilości, więc proszę się o tym nie obawiać tego zwierzęcia. Naprawdę nie jest w żaden sposób groźne. Mało tego, oczywiście nie wkręcają się we włosy również. To trzeba też zaznaczyć, bo to też często się boimy, bo się wkręcają we włosy. Są małe zwierzęta, mniej więcej tej wielkości, rozpiętość skrzydeł, taka pira z oko mniej więcej. No tu jest nocek duży pokazany. Nocek duży rzeczywiście, jak sama nazwa wskazuje, jest dosyć duży, no rozpięte skrzydeł tak pi razy oko pokazuje, no mniej więcej będzie taka, także nie jest to naprawdę jakieś bardzo duże zwierzę, nie należy się obawiać, a przecież też bardzo nam pomagające, także i bardzo sympatyczne zwierzątka, więc pamiętajmy, że one nigdy same z siebie też człowieka nie zaatakują, nie ugryzą, nie mają po co. W zasadzie jesteśmy tylko na nie narażeni, jeżeli mamy bezpośredni kontakt z nietoperzem. Może się zdarzyć tak, że wleci nam na przykład do mieszkania, tak? To wtedy rzeczywiście możemy mieć bezpośredni kontakt. Trzeba też ostrożnie obchodzić się z takim nietoperzem, też żeby właśnie on nas nie drasnął, nie ugryzł. Także warto o tym pamiętać też, że tą wściekliznę rzeczywiście mogą roznosić. I kolejne zwierzę, mamy sarenkę. I teraz pytanie, dlaczego w ogóle sarna się znalazła wśród zwierząt, które mogą być w jakiś sposób niebezpieczne? Otóż, uwaga, może przestraszyć i to trochę jest taka sytuacja jak z jeleniem, bo uwaga, nie wiem czy każdy wie, o ile jeleń ma bardzo taki niski, basowy dźwięk, taki ryczący, o tyle sarna szczeka. I to dosłownie, sarna potrafi szczekać niczym pies, i bardzo jest to sympatyczny odgłos, bardzo taki charakterystyczny też, ale jeżeli oczywiście jesteśmy w lesie, gdzie jest dużo psów, to czasami może nam się to pomylić, albo gdzieś tam z daleka słyszymy, to może nam się pomylić, ale może nas przestraszyć taka sarenka. Takie wydawałoby się sympatyczne, drobne zwierzę, ale jeżeli wyda odgłos dziwny, to niczym właśnie szczekanie, to może nas trochę zaniepokoić i może to nas mocno zaskoczyć. Co to takiego? Ale absolutnie sarny się nie boimy, ona w żaden sposób nam nie zaszkodzi, jest pięknym zwierzęciem, które możemy czasami nawet bardzo blisko obserwować i oczywiście jeżeli zobaczy człowieka, będzie najprawdopodobniej po prostu uciekała. Chwilę ucieknie, zatrzyma się, możemy poobserwować piękne zwierzę naszych lasów. A tutaj mamy z kolei puszczyka uralskiego i puszczyki w ogóle, te zwyczajne uralskie, potrafią też w dziwny sposób się odzywać. Zresztą nie tylko puszczyki, bo też inne sowy potrafią harczeć, piszczeć. Także naprawdę jest cała paleta różnych barw nietypowych. I wiem, że no od wieków ludzie się bali jednak sów. Poza tym sowa na przykład przynosiła, była też symbolem czegoś złego, złowieszczego. Symbolizowała na przykład nadchodzącą śmierć, jakieś nieszczęście. W związku z tym też były niestety przez ludzi tępione, nie cieszyły się może zbyt dużą sympatią, chociaż z drugiej strony patrząc przecież były symbolem mądrości ze względu na tą swoją głowę, która trochę jest podobna do człowieka, przecież oczy z przodu, nie tak jak u większości ptaków z boku głowy, tylko tak jak tak z przodu, więc były takim uosobieniem mądrości. No z mądrością może wiele nie mają wspólnego, ale zatem dlaczego pojawiły się w naszym tutaj zestawieniu? No ja dlatego ustawiłem, ponieważ sam zresztą mi się zdarzyło, że byłem przestraszonym przez właśnie sowę kiedyś w nocy. Siedziałem w lesie, było cichuteńko i w pewnym momencie jak się usłyszy takie znienacka, człowiek się w ogóle nie spodziewa, jest cicha, noc spokojna i słyszymy takie huuu,
No to wtedy rzeczywiście można się przestraszyć, jak to jest gdzieś blisko jeszcze nas, no to możemy troszeczkę się przestraszyć, ale oczywiście ktoś, kto wie, co to jest za dźwięk, no to natychmiast rozpozna, że to jest puszczyk i nie będzie się tutaj niczego obawiał. Natomiast rzeczywiście sowy nocą potrafią się odzywać i czasami są to odgłosy takie trochę nawet złowrogie, zresztą nie bez przyczyny, przecież wykorzystuje się te odgłosy na przykład w filmach grozy, w jakichś horrorach, także... To jest taki od razu, nasza wyobraźnia jest pobudzona, ale nie ma czego, nie ma w ogóle sensu się obawiać. Te zwierzęta na pewno nam w żaden sposób nie zaszkodzą. Puszczyk uralski potrafi być na przykład bardzo agresywny w pobliżu swojego gniazda. No ale zakładam, że raczej nikt z nas nie będzie się zbliżał specjalnie do gniazda, a jeżeli ktoś się zbliży, to zapewne poczuje, że puszczyk na pewno da mu o tym znać. A innym zwierzęciem, które również da znać, że jesteśmy w pobliżu gniazda, na pewno jest wrona. Oczywiście różne są wrony. U mnie na przykład pod klatką było rzeczywiście gniazdo wrony. Nigdy nie widziałem, żeby się w jakikolwiek sposób agresywny zachowywały, ale pamiętam, kiedyś miałem takie zdarzenie, że znalazłem wronę, która wypadła, młodziutką wronę, która wypadła z gniazda. Chciałem ją przenieść w bezpieczne miejsce, bo była blisko chodnika, blisko drogi rowerowej, więc uznałem, że trzeba po prostu ją przenieść delikatnie, tylko parę metrów, żeby była bezpieczna, żeby nikt nią nie wpadł, nie rozjechał jej. I co się okazało? Okazało się, że rodzice byli bardzo agresywni w stosunku do jakichkolwiek ludzi, którzy się do nich zbliżali i niestety nie dali mi w ogóle jej dotknąć. Wręcz byłem przekonany, że zaraz naprawdę mnie zaatakują. Także potrafią faktycznie przestraszyć, potrafią być bardzo agresywne w stosunku do człowieka. To oczywiście nie są jedyne ptaki, które będą agresywne w stosunku do nas, kiedy będziemy się zbliżali. Są jakieś różne skrajne przypadki, nawet sytuacji śmiertelnych. Słyszałem o takich sytuacjach, kiedy ornitolodzy na przykład wchodzili na gniazda, na przykład czapli, chcąc je zaobrączkować, i czapla ma ten swój długi, bardzo potężny dziób, którym jest niesamowicie sprawną bronią. I słyszałem o takich przypadkach, że po prostu wbijały swoje dzioby w głowy, czy na przykład w oczy, i człowiek na przykład na skutek tego uderzenia, tego oślepienia, też jednocześnie bólu, spadał z drzewa i następowała śmierć. Ale to są, mówię, już dotyczy sytuacji, kiedy ktoś bada, kiedy ktoś ma bezpośredni kontakt z tymi zwierzętami. Wrony rzeczywiście mogą nas straszyć trochę, mogą być agresywne, ale wtedy wiedzmy, że najczęściej prawdopodobnie po prostu znajdujemy się w pobliżu gniazda i to jest sygnał, żeby po prostu się odsunąć, odejść, oddalić i żeby i tych ptaków nie niepokoić. A teraz przejdziemy sobie jeszcze do zwierząt jadowitych, bo w naszym kraju również występują zwierzęta jadowite, jak choćby żmija zygzakowata, ale uwaga, tutaj o żmiji to można w ogóle całe mnóstwo powiedzieć, bardzo wiele. Ja może już nie chcę tu się tak za bardzo rozgadywać, bo jeszcze parę zwierząt przed nami, dlatego też nie będę może tutaj całego wykładu poświęcał teraz żmii, aczkolwiek warto o niej powiedzieć, też parę mitów takich obalić, bo oczywiście żmija uchodzi za zwierzę jadowite, jak najbardziej jest jadowita. No może tak króciutko jeszcze tylko powiem, jak rozpoznać, bardzo pokrótce, to oczywiście ten zygzak, chociaż są na przykład ciemno ubarwione żmije, u których ten zygzak jest prawie niewidoczny. W ogóle one mają dosyć dużą zmienność, bo są różne formy ubarwienia u żmii, ale ta, która jest tutaj na zdjęciu, taka czarno-szara, jest chyba tą najbardziej popularną w Polsce. I pionowa źrenica, trójkątna głowa, to są cechy charakterystyczne żmii. I kiedyś zostałem zapytany, co robić, jak się zobaczy jakiegoś węża w Polsce, nawet jeżeli jest to żmija. No to uwaga, ja uważam, że należy się cieszyć. Zresztą przy większości zwierząt, o których dzisiaj opowiadam, po prostu się cieszmy, że je widzimy, bo nie wszystkie są takie popularne. Niektóre wręcz są gatunkami, z którymi możemy już niedługo się niestety pożegnać. Miejmy nadzieję, że to nie nastąpi. Zresztą w kolejnym naszym spotkaniu o Czerwonej Księdze Zwierząt będziemy właśnie omawiać sporą część tych, które dzisiaj już się na naszym wykładzie pojawiły. Ale wracając do żmii. Żmija jest gatunkiem, który absolutnie nie ma na celu upolowanie człowieka. Powiedzmy sobie wprost, ona się boi człowieka, ona przed człowiekiem ucieka. Będzie kąsała wtedy, kiedy zostanie przyparta do muru i rzeczywiście nie będzie miała wyjścia. Będzie musiała, albo zostanie na przykład przygnieciona, prawda, przez człowieka. Człowiek na przykład nadepnie na nią. To wtedy jasne, że tak. Dlatego warto mieć pewne zabezpieczenie przed żmiją. I co to może być? Otóż można się zabezpieczyć po prostu chodząc w takich wyższych
wyższych butach, czy to chociażby mieć długie spodnie. Krótkie spodnie nas nie zabezpieczą, ale długie jak najbardziej. Poza tym pamiętajmy, że nie wszystkie ukąszenia są tak zwane ukąszenia suche również, kiedy jad nie jest wprowadzany, tylko po prostu powstają takie dwie ranki na skutek właśnie ukłucia. Ona oczywiście ma dosyć małe te zęby, dlatego też no, nie jest to jakoś wielka rana, nie będzie to nam, nie będzie to wgryzienie się i wyrwanie jakiejś części ciała i tak dalej. Nie, absolutnie nie. To jest zwierzę, które boi się człowieka, ucieka. Jeżeli zostanie zestresowane przez człowieka, to oczywiście może zaatakować. Ale te długie spodnie w zupełności wystarczą, żeby nie zostać ukąszony na pewno jadem. Oczywiście, jeżeli ktoś jest uczulony na jad, no to może rzeczywiście może się obawiać. Natomiast zasadniczo dla zdrowego człowieka nie powinno nic się wielkiego i strasznego wydarzyć, a na pewno nie powinno to zagrażać naszemu życiu. Osobami, które mogą się obawiać, są dzieci i osoby starsze. Natomiast jeżeli chodzi o dorosłego, zdrowego człowieka, żmija nie jest w stanie mu w żaden sposób zagrozić czy jakoś wpłynąć negatywnie na jego życie, czy na zdrowie, bo ona po prostu stosuje to jako swoją obronę. I mówię, jeżeli jesteśmy zdrowi, nic nam nie dolega. Pamiętajmy też o tym, żeby nadmiernie nie ruszać kończyną, w którą zostaliśmy. Najczęściej będzie to noga, żeby najczęściej nie ruszać, żeby tej nie powodować jeszcze większej emisji tej trucizny po naszym ciele. Można się oczywiście udać jak najbardziej do lekarza, jest to nawet preferowane przy jakimś tam gorszym samopoczuciu, ale zasadniczo nie powinniśmy na pewno mówić, że to jest śmiertelne zagrożenie czyhające w lasach na człowieka. Absolutnie nie. Kolejne zwierzę, które tym razem może już być śmiertelne, ale uwaga, tutaj podkreślę, bo powiemy sobie o kilku różnych zwierzętach, które mogą stanowić dla nas niebezpieczne, mogą być dużym zagrożeniem i mogą stanowić śmiertelne zagrożenie. To są te zwierzęta z rodziny błonkowatych, które mają właśnie, które po prostu mogą nas żądlić. I jeżeli będą nas żądliły, wprowadzają swój jad, wtedy może to być dla człowieka uczulonego rzeczywiście śmiertelne. Bywają takie przypadki rzeczywiście, ale no, ci, którzy są uczuleni, to pewnie wiedzą, a ci, którzy nie wiedzą, to można sobie takie badania też wykonać, sprawdzić, czy jest się uczulonym na jad pszczeli, czy jad właśnie innych owadów. I no wtedy rzeczywiście należy się obawiać. Ale absolutnie nie bójmy się szerszeni, trzmieli, pszczół i tak dalej. Nie są to zwierzęta dla nas groźne, nie zagrażają naszemu życiu, pod warunkiem właśnie to, co powiedziałem, że nie jesteśmy uczuleni. Szerszeń, ja powiem tak, mnie nigdy w życiu nie urządził szerszeń, podchodziłem do gniazd, podchodziłem gdzieś tam blisko do tych zwierząt, nigdy w życiu nic mi się złego nie wydarzyło, w związku z tym nie potrafię nawet powiedzieć, jak to boli. Pszczoły oczywiście wrządliły mnie dziesiątki, może nawet i setki razy. Kiedyś się pszczołami trochę więcej zajmowałem, więc rzeczywiście byłem żądlony. Natomiast nigdy w życiu nie byłem żądlony przez szerszenia. Nie wiem, jak to boli. Podobno troszeczkę głębiej wchodzi to żądło w związku z tym i też zawiera jad acetylocholinę. W związku z tym powoduje to takie boleśniejsze pieczenie niż w przypadku pszczoły. Ale zasadniczo pamiętajmy o tym też, że szerszeń jest to zwierzę, które do nas nie przyleci tak po prostu po to, żeby nas zaatakować. On będzie się bronił, tak? Wtedy może zaatakować, ale zasadniczo nie przylatuje po to, żeby żądlić człowieka, więc nie bójmy się, mimo tego, że to jest dosyć duży owad, bo latający, żywy taki właśnie, bo te martwe to już są takie wysuszone, więc one są mniejsze, ale te żywe są dużymi owadami, nie warto się naprawdę ich obawiać. I też pamiętajmy o tym, że one tak łatwo nie przylecą na przykład do lodów, do pączka, do jakiegoś słodkiego napoju. To bardziej osy. To już zdecydowanie bardziej osy. A tutaj widzimy taką dużą, puchatą, latającą kulkę. I jak widzimy coś takiego i jeszcze jest głośne do tego, to pierwsze co to albo kapeć, albo gazeta i pff, żeby zabić. Otóż uwaga, bardzo niesłychanie ważne dla przyrody zwierzę, dzięki trzmielom na przykład mamy pomidory, więc i to właśnie nie jest też bąk, jak to wiele osób rozpoznaje, identyfikuje to zwierzę, tylko jest to trzmiel, poczciwy, piękny, bardzo potrzebny nam trzmiel. Nie zabijajmy, nie bójmy się, trzmiel muszę powiedzieć, podobnie jak i szerszeń, nigdy w życiu mnie nie urządnił, nie wiem jak boli, ale
To tylko mi pokazuje, że wcale nie są takie trzmiele ochocze do żądlenia. A tutaj z kolei zwierzę, które już wiele razy, tak jak powiedziałem, dziesiątki, może setki nawet razy mnie żądliło. Rzeczywiście, ile razy nie użądli, zawsze boli, ale robi to w obronie własnej, w obronie swojej rodziny, w obronie roju i robi to tylko raz w życiu, w przeciwieństwie do pozostałych owadów, jak chociażby na przykład osy, pszczoła potrafi użądlić tylko jeden, jedyny raz w życiu i koniec. I traci swoje żądło, tam niejako wyrywa sobie część narządów wewnętrznych i po prostu chwilę później ginie. To nie jest tak, że użądli od razu ginie, bo ona jeszcze potrafi odlecieć, ona jeszcze może jakąś tam drogę pokonać, jeszcze chwilę żyje, ale jednak ginie, pamiętajmy o tym. I dlaczego tak się dzieje, to też mnie zawsze ciekawiło. Dlaczego pszczoły akurat właśnie giną po oddaniu tego strzału. Ale tutaj też to samo, co wcześniej mówiłem. Jeżeli nie jesteśmy uczuleni, naprawdę nie ma się czego obawiać. Dodam jeszcze tylko, bo nie powiedziałem tego przy szerszeniach, że jest taki, ja jak byłem mały, to pamiętam, że było coś takiego, że 3 szerszenie zabijają człowieka, a 7 szerszeni to zabijają konia. Oczywiście jest to wielka bzdura, bo tak naprawdę to tej ilości tego jadu jest tak niewiele, że nie jest to żadnym zagrożeniem dla naszego życia. Podkreślam cały czas, nie dla osób uczulonych, tak? Dla osób uczulonych niewielka ilość może być dawką śmiertelną, ale dla zdrowego, nieuczulonego człowieka jest to, musi być setki, podkreślam, uwaga, setki użądleń szerszenia, żeby człowieka zabić. Więc naprawdę jest, nie ma się czego obawiać. Tyle to nawet w jednym gnieździe nie ma szerszeni, także nie ma się czego absolutnie obawiać. A tutaj jeszcze takie jedno ciekawe zwierzę, ktoś może powiedzieć kret. No to nie jest kret, tylko to jest taki niewielki ssak owadożerny. To nie jest też żadna myszka ani jakaś nurnica, tylko to jest ssak z rodziny ryjówkowatych, czyli ten, który musi dosyć sporo zjadać, i to jest rzęsorek rzeczek, tak się nazywa, taka śmieszna nazwa. Jeszcze mamy rzęsorka mniejszego w Polsce i jeszcze mamy oczywiście ryjówki. No ostatnio badania wskazują, że też to są jadowite zwierzęta. Od trochę dłuższego czasu wiadomo, że rzęsorki na pewno, ale ostatnio też odkryto właśnie, że ryjówki też również mogą być zwierzętami posiadającymi jad, czyli będącymi jadowitymi ssakami. Oczywiście one ten jad stosują do tego, żeby paraliżować swoje ofiary, bo przede wszystkim właśnie jest to zwierzę, które poluje na inne zwierzęta. Muszą, jak to zwykle w ryjówkowate, muszą dosyć sporo zjadać, ale ten jad właśnie służy do paraliżowania. A tutaj jeszcze taka ciekawostka, że jest też ogniwem w przenoszeniu tularemii. To jest taka choroba tularemia, one właśnie mogą być też takim ogniwem, które przenosi, w przenoszeniu mogą brać udział. Ale rzęsorek rzeczek podaje to tylko jako ciekawostkę, że jest to właśnie jadowity ssak i jednak jad raczej nam się nie kojarzy z ssakami, tylko właśnie głównie na przykład z płazami, z gadami, czy chociażby z owadami, a tutaj mamy właśnie taki ciekawy przykład. Ale absolutnie nam nie jest dla nas w żaden sposób niebezpieczne to zwierzę. Warto pamiętać też, że właśnie może być tym ogniwem przenoszeniu tularemii, ale zasadniczo no, sam rzęsorek nas, na pewno jego też jad na pewno nam szkody żadnej nie wyrządzi. Jest jeszcze takie zwierzę, które się nazywa skorek, doskonale znane. Skorek jest to owad, który uchodzi za takie za zwierzę wchodzące do ucha i przebijające błonę bębenkową. Oczywiście jest to totalna bzdura, proszę w to nie wierzyć. Jest to zwierzę, które nie ma czego szukać u człowieka i nie ma sensu, żeby wchodziło w ogóle do ucha. W związku z tym nie bójmy się skorka, nie zabijajmy też skorka. To jest owad wszystkożerny i on tak naprawdę to w zasadzie przed człowiekiem to będzie uciekał i nie stanowi naprawdę dużego zagrożenia dla nas, więc absolutnie zachęcam do tego, żeby je zostawić w spokoju, żeby nie ruszać ich. Oczywiście te takie szczypce, też nazywane właśnie, to zwierzę jest również szczypawką, przez te właśnie szczypce widoczne
wyrastające z odwłoka. To jest taki narząd, w zasadzie do końca też nie wiemy, do końca to nie jest badane, do czego to służy, natomiast na pewno nie do przebijania błony bębenkowej w uchu człowieka. A potem też możemy rozpoznać płeć. Tutaj akurat mamy do czynienia z samcem, to jest akurat samiec. Także nie boimy się skorka, a tutaj jeszcze mamy oleicę. Oleica, krówka, która też swego czasu było o niej bardzo głośno i też portale internetowe donosiły, że spotkanie z tym zwierzęciem to jest po prostu śmiertelnie niebezpieczne i w ogóle trzeba uważać i tam bla, bla, bla, bla, bla. Po prostu takie mnóstwo takich nieprawdziwych informacji podawanych. Dlatego też pamiętajmy o tym faktycznie. Zawiera taką silnie trującą substancję, która się nazywa kantarydyna i rzeczywiście może być dla nas kontakt z tym owadem, faktycznie może być może nie groźny, tak, ale no możemy poczuć to rzeczywiście bardzo wyraźnie, ale jeden owad nie stanowi absolutnie żadnego zagrożenia. Dawka śmiertelna dla człowieka to jest mniej więcej 0,2 grama tej substancji, ale oczywiście no jedna oleica nie jest w stanie, nie posiada nawet takiej ilości, więc w zasadzie ta porcja, którą ona wydziela, może podrażnić ludzką skórę, ale na pewno nie stanowi śmiertelnego zagrożenia. Także tutaj po raz kolejny apeluję do tego, żeby nie wierzyć w to, co podawane jest czasami bezsensownie zupełnie w internecie, po to, żeby, nie wiem, wzbudzić, napędzić jakąś panikę, jakiś strach przed tą polską przyrodą, przed, nie wiem, wchodzeniem do lasu. Naprawdę, no, wszystko z rozsądkiem, po prostu. Jeszcze mamy mrówki. No, mrówki raczej też nie uchodzą za zwierzęta, może, które bardzo lubimy. Tutaj tak może groźnie wygląda ta mrówka. Oczywiście każdy doskonale zna. One pryskają kwasem mrówkowym. No, nie bez przyczyny nazywa się to kwas mrówkowy. I ten kwas mrówkowy rzeczywiście jest dla nas może taki agresywny. Mogą czasami na naszej skórze, prawda, się delikatnie tak wczepić tymi swoimi żuwaczkami, które tutaj są widoczne, wczepiają się. I czasami rzeczywiście może nie jest to jakoś bardzo nieprzyjemne, ale na pewno no nie jest to szkodliwe, tak? Jest to w jakimś tam stopniu, też nie powiedziałbym bolesne, po prostu no nie jest to przyjemne na pewno, ale nie jest to na pewno też szkodliwe. I nie musimy się obawiać mrówek. Ja wiem, że mrówki w domu są raczej intruzami i raczej ich nie lubimy. Staramy się je wygonić, ale jeżeli będziemy mieli bezpośredni kontakt, nie należy się ich obawiać. Nie są dużym zagrożeniem, a nawet bym powiedział, że stanowią niezbędny element funkcjonowania pewnego ogniwa w lesie. Także pamiętajmy o tym. I myślę, że spokojnie można mrówkę uznać za jednak naszego sprzymierzeńca, a nie jakiegoś szkodnika, który nam się wdziera do domu i nam w jakikolwiek sposób uprzykrza życie. I teraz przechodzimy jeszcze do dwóch ostatnich zwierząt. I teraz w zasadzie to mogę powiedzieć, że to są te najbardziej niebezpieczne zwierzęta. Uwaga, wszystkie te, które omówiliśmy sobie do tej pory, to może nie jest pełne zestawienie. Jeszcze mógłbym parę innych zwierząt dodać, ale i tak już sporo opowiadam o tych zwierzętach, a jeszcze mógłbym dużo więcej, ja i tak to wszystko skracam, tak kondensuję. Natomiast tak naprawdę doszliśmy teraz do tych dwóch najgorszych i najbardziej niebezpiecznych zwierząt u nas akurat w Polsce. Komary, bo oczywiście każdy rozpoznał to zwierzę na zdjęciu. U nas oczywiście komary, całe szczęście, nie są niebezpieczne na tyle, żeby przenosiły bardzo groźne choroby, takie jak na przykład malaria, gorączka denga, czy wirus zachodniego Nilu. Oczywiście one tych chorób w Polsce tutaj u nas nie są wielkim zagrożeniem, natomiast no wiadomo, że nam bardzo mocno uprzykrzają życie i nie jest to nic dla nas sympatycznego siedzieć wieczorem w lesie, czy gdzieś tam, prawda, przy grillu, na dworzu, na działce, prawda, i tylko cały czas o, tak spędzać czas, no nic sympatycznego, wiadomo, ale całe szczęście, no pamiętajmy o tym, że jesteśmy w tej dobrej sytuacji, że u nas te komary nie przenoszą tych bardzo niebezpiecznych chorób, natomiast warto wiedzieć o tym, że na całym świecie rocznie od właśnie komarów
ginie mniej więcej, tak się szacuje, od 750 tysięcy do nawet 1 miliona osób rocznie. Także jest to ogromna ilość ludzi, którzy się zetknęli z tym niewielkim owadem. U nas całe szczęście jesteśmy od tego wolni. Natomiast jeszcze podam tylko taką ciekawostkę, że ktoś oszacował, że na jednego człowieka na Ziemi przypada kilkanaście tysięcy komarów. Także jest to ogromna, ogromna liczba. Natomiast teraz przejdziemy już do zdecydowanie, moim zdaniem, najgroźniejszego zwierzęcia, które może nam wyrządzić bardzo dużo krzywdy. W zasadzie najwięcej z tych wszystkich, które do tej pory widzieliśmy. Oczywiście są skrajne przypadki. Może nas zaatakować niedźwiedź, może ktoś być uczulony na jad pszczeli. Jasne, że tak, ale ja mówię dla zdecydowanej większości ludzi, którzy są zdrowi, którzy przestrzegają zasad, na przykład obowiązujących w parkach narodowych, w rezerwatach i tak dalej, naprawdę zwierzęta, te, które do tej pory były, nie stanowią ogromnego zagrożenia i wręcz nie są jakieś krwiożercze i czekają tylko na nasze życie. Natomiast to zwierzę, czyli kleszcz, jest to zwierzę, którego powinniśmy się wystrzegać i jest to niestety zwierzę, które jest po prostu wszędzie, absolutnie wszędzie, na trawniku w mieście nawet. Nie trzeba wcale iść do lasu, bo kiedyś był taki pogląd, że jak się idzie do lasu, to trzeba się później obejrzeć, ale można złapać, nie chodząc wcale do lasu, również można złapać kleszcze. Na działce, w mieście, siedząc na kocyku, na trawie, też można złapać kleszcze. Warto się oglądać, obserwować. Myślę, że każdy z nas kiedyś gdzieś tam w swoim życiu kleszcza miał, musiał go wyciągać albo miał rzeczywiście bezpośrednią styczność. To pokazuje, jak popularnym zwierzęciem jest. Nie każdy z nas widział wilka, nie każdy z nas miał okazję być właśnie urządlonym przez szerszenia, tak jak wspomniałem, ja na przykład nie miałem. Nie każdy z nas miał okazję widzieć na przykład żmiję i tak dalej, i tak dalej. Ale każdy z nas na pewno w swoim życiu widział albo miał nawet na swoim ciele kleszcza. To pokazuje, że to jest zwierzę bardzo popularne, które przenosi bardzo nieprzyjemne choroby jak kleszczowe zapalenie mózgu, ale całe szczęście akurat tutaj można się zaszczepić przeciwko temu tej chorobie. Natomiast przeciwko boreliozie jesteśmy w zasadzie bezradni. Mogą oczywiście one roznosić tą boreliozę i no jest to choroba, którą rocznie zakaża się wiele osób w Polsce i niestety czasami też objawia się po wielu latach. Trudno też ją zdiagnozować, ma różny przebieg, różnie się objawia, także jest rzeczywiście bardzo nieprzyjemną chorobą. No tutaj w kontekście właśnie tutaj mojego zawodu leśników to przecież jest choroba zawodowa, także jest to rzeczywiście coś groźnego i po prostu pamiętajmy o tym, że żeby szczególnie uważać właśnie na kleszcze, bo to są tak naprawdę w naszych lasach, w naszej przyrodzie najniebezpieczniejsze zwierzęta, które tak naprawdę najwięcej szkody mogą nam wyrządzić, a nie tak jak to ta pierwsza trójka zawsze wymieniana, czyli dzik, wilk i niedźwiedź. Spróbujmy w ogóle zobaczyć te zwierzęta w swoim życiu. Niektórzy nawet nie są w stanie przez całe życie zaobserwować, nie widzą po prostu tych zwierząt. Także, a kleszcza praktycznie każdy widział, każdy wie, każdy zna, jak wygląda. Także uważajmy na kleszcze przede wszystkim. Natomiast jeżeli chodzi o zwierzęta, które były do tej pory wymieniane, oczywiście delikatnie, jasne, że tak, mogą w jakimś tam stopniu nam zagrozić w różnych tam też skrajnych przypadkach, w różnych okolicznościach, tak? Dobrze, to tyle. A jeszcze na sam koniec, ostatni slajd. Chciałem tylko powiedzieć, to jeszcze będę nieraz na wykładach naszych mówił. Moim zdaniem też jeszcze warto wspomnieć o tym, że pewnego rodzaju zagrożeniem jest też po prostu drugi człowiek. Niestety, czasami drugi człowiek, którego spotkamy w lesie, może też być dla nas pewnym zagrożeniem, ponieważ ja już mam różne doświadczenia, kiedy chodzę po lasach, kiedy widzę, jak niektórzy ludzie się zachowują, co robią, też monitoruję, znaczy nagrywam zwierzęta w lesie, widzę, co się dzieje. W związku z tym mogę śmiało powiedzieć, że ja osobiście chyba
najbardziej z tych wszystkich zwierząt chyba boję się, kiedy się natknę na człowieka, a zwierząt nie ma się co obawiać. Tyle z mojej strony. Jeszcze tylko zerknę szybko tutaj na czacik. Zobaczę, co Państwo napisali. Może są jakieś pytania, może ktoś napisał o tej bajce, że widział gdzieś, gdzie bajkę, w której wilk by był przedstawiony jako ta pozytywna postać. Tak, w Polsce występuje tylko jeden gatunek wilka, oczywiście wilk szary, ale jest to też wilk, który jest zestawiany na przykład z szakalem. I też mówiło się, prawda, że szakale oczywiście też w Polsce występują. Nie chcę już rozwijać tematu szakali, bo tutaj to też trochę temat rzeka, także to zostawmy. Ale tak, zasadniczo jeden gatunek

Śmieszna historia z grzybobraniem i o głośno chrząkającym grzybiarzu. Tak, czasami słyszę właśnie, że pies to jest taki udomowiony wilk. A ja bym powiedział odwrotnie, że to... Przepraszam, że pies jest tak naprawdę udomowionym wilkiem. O, w ten sposób bym powiedział, a nie odwrotnie. Jak to niektórzy mówią, że pies to jest taki właśnie udomowiony wilczek.

No, tutaj te 300 kilogramów w przypadku dzika, no ja nie słyszałem, nie widziałem. Ale to już może nie będę wchodził w ten temat. Tutaj trochę nie o co chodzi z tym pytaniem, a co z tymi psami, kotami, co padają jak kawki? O, faktycznie. Księga Dżungli i Romus i Remulus. Faktycznie. Remulus, faktycznie. Rzeczywiście, tam jest podany wilk jako ta pozytywna postać. Jeszcze mi się przypomniała legenda o świętym Franciszku, kiedy tam był pokazany wilk, który zmienił się z tego złego na tego dobrego, który atakował właśnie ludzi i miasteczko, a potem właśnie pod wpływem Franciszka się zmienił. To też mi się przypomniało. A to dziękuję. Bardzo sympatyczne przykłady.

0: Nie słyszałem o tym, żeby króliki czy zające potrafiły wykończyć pojedynczego wilka. Tutaj też właśnie Ziemowit Izydor napisał dobrze trochę to, co powiedziałem na samym końcu, że największym zagrożeniem dla człowieka to jest drugi człowiek. Często niestety tak jest. Szkoda, że jesteśmy sami dla siebie często wrogami. Ale niestety właśnie ze swojego doświadczenia chodzenia czy przebywania właśnie w lesie mogę też tak powiedzieć, że rzeczywiście często drugi człowiek nam może zagrozić bardziej niż inne zwierzę.
1: Słuchacie radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.

Nocne zwierzaki będą i w ogóle nocne życie lasu będzie jesienią, także zapraszam. Już w sumie niebawem, to jeszcze kilka miesięcy tylko. No to niebawem. Jeszcze zbieram materiały. O, może powiem tak, w ten sposób. Dobrze, to tyle komentarzy. Bardzo serdecznie dziękuję i korzystając z okazji chciałbym życzyć przede wszystkim bezpiecznych wakacji i obfitujących bardzo ciekawe obserwacje. To oczywiście nie koniec naszych wykładów, w wakacje również się spotykamy, także bardzo serdecznie zapraszam. Kolejne w lipcu, jeszcze Czerwona Księga do dokończenia, także na pewno będzie sporo się działo. Serdecznie zapraszam, życzę udanych wakacji, które właśnie zaczynają. Do widzenia i do zobaczenia.

0: Zimałej w studiu witam się z Państwem Bożena i Piotr Wiśniewscy, a w Warszawie witamy naszą kochaną Jolę Zajdel. Witamy się, Jolu.
1: Witam serdecznie.
0: Jolu, chcielibyśmy z Tobą porozmawiać dzisiaj o diecie. Tak ustaliliśmy taki temat, ale może na początku zacznijmy od tego, co to w ogóle jest dieta, bo może nie wszyscy słuchacze wiedzą, bo tak operujemy tym terminem.
1: Tak, tutaj wiesz, witam wszystkich serdecznie i bardzo dziękuję za zaproszenie, bo myślę, że właśnie ta dieta jest bardzo niedoceniana i ten dzisiejszy temat jest bliski mojemu sercu, bo myślę, że jak to byśmy zmienili, choć wcale to nie jest łatwe, to bardzo dużo dla siebie, dla swojego zdrowia byśmy zrobili. No współcześnie odchodzimy. Medycyna właśnie od tego odchodzi, żeby też ustawiać pacjentów na właśnie właściwą dietę. Bardziej skupia się na leczeniu właśnie objawów, dolegliwości, tego, z czym pacjent przychodzi. Natomiast właśnie nie porządkuje diety. Także i tych diet, jak myślę, że każdy z nas widzi i wie, ile jest.
0: Dokładnie.
1: I że to jest teraz moda, prawda? Tak. Diety jakieś wykluczające, czyli na przykład bez glutenu, bezmleczne, bezkazeiny, cukrowe, bez jakiejś tam, prawda, i tak dalej, i tak dalej. No diety też, no ludzi, różnych towarzystw, które no prześladują się w tym, żeby udowodnić, że ta ich dieta jest najważniejsza, są mody różne, prawda, i my zwykli śmiertelnicy możemy się w tym zgubić zupełnie, prawda, która
0: dokładnie
1: jest prawda. Więc ja zawsze namawiam do tego, wzorować, ja jeszcze myślę, że tutaj w tym gronie, no na to nam Legarda podpowiadała, żeby po prostu odzwierciedlić te jej wskazówki. No bo to jest no, naprawdę prawie tam, można powiedzieć, 1000 lat. I myślę, że znaczy znamy tą świętą, prawda?
0: Tak.
1: I te jej wskazówki są tak naprawdę wypróbowywane przez wiele osób i widać, że to służy nam. Natomiast te różne mody, to też wiemy, że prawda, dzisiaj jest taka moda, ale za chwilę już jest obalana, bo się okazuje, że już są przypadki śmiertelne, że jak ktoś radykalnie właśnie się poddał takiej diecie, no to że prawda, wcale to mu nie... Tak, słucham?
0: Ma kłopoty, tak.
1: Tak, nie wyszło mu to na dobre, więc na przykład była taka, to myślę, że to oficjalne dane, więc tutaj mogę na antenie nawet powiedzieć, że była taka dieta Dukana i osoby właśnie za dużo białka spożywały i to przebiałczenie nerek właśnie no, doprowadziło kilka osób do... Były już notowane też wypadki śmiertelne, podawane oficjalnie, więc myślę, że tu mogę tak dokładnie to powiedzieć. Więc właśnie to naprawdę ta dieta jest niedoceniana, a jak widać może aż do takich radykalnych, prawda, drastycznych doprowadzić przypadków, więc to jest podstawa. I tutaj definicyjnie pytałeś tutaj, no to też jest wiele kontrowersji, prawda, bo niektórzy mówią, jak to może być zdrowa dieta, niezdrowa dieta, zdrowe żywienie, niezdrowe żywienie, przecież każde żywienie jest dobre, a okazuje się, że wcale niekoniecznie. I tutaj może właśnie powiemy, ten dobór składników w takiej codziennej naszej diecie menu jest bardzo istotny i tutaj u Hildegardy nawet to jest szerzej, bo my dzisiaj się skupimy na tej diecie, jakby tym, co ta propozycja tego, co będziemy jeść, prawda?
0: Dokładnie.
1: Jest istotna. Natomiast u niej jest, to jest tylko element takiego programu zdrowia, bo musimy zharmonizować wszystkie obszary. U Hildegardy w tej swojej propozycji o tym, że musimy uporządkować najważniejsze, to jest relacje ze Stwórcą, więc pozwolisz tutaj, że powiem właśnie, żebyśmy też o tej diecie jakby w kontekście hildegardiańskim nie mówili tylko i wyłącznie, bo to jest takie zubożenie tego, co ona mówi.
0: Dokładnie, musimy szerzej na to spojrzeć.
1: Tak, szerzej ja tylko tutaj właśnie zajawię, co jest u niej istotne, czyli najważniejsze, uporządkować relacje ze Stwórcą, czyli musimy właśnie uporządkować te 4 obszary, o których ona mówi, najważniejszy też jako dla mniszki, benedyktynki, prawda, był ten obszar uporządkowania relacji ze Stwórcą. Później mamy uporządkowanie właśnie nawyków, czyli mówi jakby to i korzystanie z tego, co na wszechświat, prawda? I mówi też o tych 4 żywiołach, właśnie korzystaniu z tych 4 żywiołów, czyli właśnie ogień, powietrze i tak dalej, i tak dalej. Nie jest to tematem dzisiejszej rozmowy, więc nie będę się na tym skupiała, ale jakby to też jest ważne. Ważny jest kolejny obszar, czyli ta nasza, można powiedzieć, psychosomatyka, czyli uporządkowanie tego, co cielesne i tego, co duchowe, czyli też u niej właśnie uporządkowanie tych przywar, czy tych postaw, które są prozdrowotne i tych, które nas niszczą, czyli ona pisała o tym jako cnoty i wady, tak. Czyli musimy opowiedzieć się po stronie właśnie cnót, czyli tych postaw takich pozytywnych, które będą wspierały nasze życie, nasze zdrowie, właśnie radość, pokój w sercu, to wszystko właśnie do tego ma zmierzać. I oczywiście już to, co dotyczy ciała, czyli to, co jemy, ale tak naprawdę też u Hildegardy to jest dieta też, czyli to wszystko, ten cielesno-duchowy składa, więc to jest znacznie szerzej i to jest nie tylko to, co jemy, ale właśnie, czy się ruszamy, jaką wodę pijemy, czy w ogóle pijemy, prawda?
0: Dokładnie.
1: Czyli to jest bardzo szerokie u niej, bo nawet jak będziemy wcinać te które czyli też za dużo, albo nie te, które ona rekomenduje, albo nie będziemy się ruszać, nie będziemy się wypiać, to wszystko będzie jakby niszczyło tą równowagę właśnie cielesną i no po prostu to zdrowie nie będzie naszym udziałem. I tutaj też często spotykam się też z takimi zarzutami, że ja prawda, no już tam stosuję jakieś zioło, czy coś tam robię, a tej poprawy tak. Nie działa właśnie, albo troszkę działa, prawda? Ale to też wszystko zależy od stanu zdrowia i od tego, jak my z tymi innymi rzeczami będziemy działać, bo też mamy tutaj, współpracujemy w stowarzyszeniu właśnie z lekarzami, którzy obserwują pacjentów, można powiedzieć, przychodzących z wyrokiem, prawda? Że to już medycyna klasyczna położyła, jakby poddała się, można powiedzieć, już nie ma żadnych propozycji, ale ten człowiek dalej szuka i okazuje się, że ma tak dużo w sobie takiej siły walki, ale też chęci przemiany właśnie duchowej, cielesnej, że po prostu jest w stanie się podźwignąć naprawdę z takiej bardzo poważnej choroby, właśnie tak jak mówię, z wyrokiem, z medycyny klasycznej, ale jest człowiek, który na przykład ma dużo lepsze rokowania, ten nowotwór na przykład nie jest taki złośliwy i tak dalej, ale nie chce, jest taki, można powiedzieć, prawda, gdzieś za stałkiem, nie chce się zmieniać, nie chce porządkować swoich relacji właśnie ze stwórcą, czy uporządkować diety, no i ta równia pochyła, prawda, no zmierza po tej równi pochyłej i doprowadza ten swój już organizm do wyczerpania, tak, i nie jest się w stanie podźwignąć. Więc tutaj wiele elementów na to nasze zdrowienie wpływa. Dieta jest jednym z nich i można powiedzieć, że to jest kluczowe, bo no jednak ten porządek życia, to właśnie też uporządkowanie, czy nawet właśnie uporządkowanie tych naszych zniewoleń, to jest bardzo ważne, bo jeżeli zmienimy tylko dietę, by się wydawało, prawda, tego cukru czy ciasteczka sobie odmówimy, ale zobaczcie, jak to też jakby porządkuje te, to jest jak domino, prawda, te ważniejsze rzeczy. Tak, bo jedna kostka właśnie porządkuje coś więcej, bo to, że my na przykład wyrzucimy coś z diety, czyli pozmagamy się z tym, można powiedzieć, to tylko dieta, ale też jakby budujemy ten swój charakter, czyli właśnie odmawiamy sobie czegoś, czyli tak naprawdę właśnie nie poddajemy się zniewoleniom i to też wpływa na to, czy my później w tych sprawach duchowych, czy właśnie, czy ja się dzisiaj uśmiechnę do brata, siostry na ulicy, czy prawda, nie powiem mu jakiegoś gorzkiego słowa, czy umiem właśnie być cierpliwy, to też poprzez właśnie umiejętność takiego porządkowania tej diety, tego co wkładamy, czy tych naszych codziennych wyborów właśnie można powiedzieć kuchennych, to też jakby przekłada się na te ważniejsze rzeczy, czy też równie ważne, prawda, więc ta dieta jest no niesamowicie ważna i to jest taki pierwszy element, bo to jest to, jakie paliwo dajemy organizmowi, prawda? Także to jest ważne.
0: Taki element startowy, prawda? Ale tak jakbyśmy też w blokach startowych czekali do tego wyścigu naszego. Ale tak obrazowo chciałem to trochę tak, ale...
1: Świetnie, tak.
2: Ale też, Julu, zauważ to, co powiedziałaś o tym zniewoleniu, bo bardzo dużo osób w tej chwili od słodyczy jest uzależnionych, bo to od razu radość przychodzi. Człowiek jest taki, wiesz, radosny, szczęśliwy i tu trzeba z tym się zmierzyć.
1: Jasne, oczywiście, Bożenko, dotknęłaś naprawdę kluczowego tematu, bo nawet jakbyśmy sobie poczytali, wiesz, statystyki, ile człowiek teraz rocznie zużywa cukru, oczywiście w formie takiej, no, świadomej, ale też nieświadomej, poprzez właśnie dosładzanie różnych takich gotowych produktów, no to jest niesamowite i z taką ilością cukru organizm nie jest sobie w stanie poradzić. Po prostu tego jest za dużo, ale też na przykład te pszenica, te pszenne bułeczki, już nawet znaleziono też taki mechanizm, mechanizm, dlaczego człowiek się uzależnia, ale na przykład są gluteomorfiny właśnie znajdowane w organizmie, czyli właśnie kazeomorfiny. Substancje, które okazuje się, że uzależniają, jak właśnie jemy tego mleczka dużo, tej pszenicy dużo, tych bułeczek, właśnie cukru, to my po prostu się uzależniamy i dlatego też tak trudno człowiekowi później się z tego wydobyć. Ale tak jak powiedziałam, jeśli się to uda, to naprawdę to jest wolność, to jest odzyskiwanie po prostu kontroli nad tym, co ja chcę robić, właśnie powiedzenie sobie nie i naprawdę buduję ten wewnętrzny swój świat, zbliżam się też do Pana Boga poprzez te nasze, takie by się wydawało,
0: drobne rzeczy,
1: ważne
0: tak?
1: wybory. Tak.
2: A u Ciebie jak było?
1: No też nie było łatwo. Ja wiesz, taki pampers słodki byłam strasznie. Wiesz, tak? Moi rodzice też mi jakby pozwalali takie rzeczy. Jest, myślę, że nie było tej świadomości. I wiesz, później zajadanie stresów, korporacji i tak dalej. Więc ja przeszłam to wszystko na własnej skórze, więc jestem w stanie, myślę, że tutaj z własnego doświadczenia dlatego tych wskazówek paru udzielić i też zachęcam do tego, żeby to krok po kroku robić, bo my nie jesteśmy tak silni, jesteśmy słabi po prostu i grzeczni, niewoleni, żeby od razu zmienić. Po prostu jest to bardzo trudne i też nie chodzi o to, żeby później, prawda, odgryzać w domownikach, bo to zawsze gdzieś wyjdzie, bo tak jak powiedziałam, to są też substancje uzależniające, więc jest nam bardzo ciężko i no nie jesteśmy za słabi. Oczywiście zawsze jestem zdania, że tutaj trzeba przyzywać pomocy i modlić się i żeby tę siłę mieć, ale no jesteśmy słabi, prawda, upadamy.
0: Tak, dokładnie, upadamy.
1: Więc tak, dlatego krok po kroczku sobie po prostu wyrzucać pewne rzeczy, zmieniać to wszystko. Ale ja pamiętam, śmieję się zawsze na rekolekcjach z postem, które też współprowadzę. Tak. Zawsze podaję taki przykład właśnie, bo zachęcam ludzi do postu, do różnych postów, prawda? Właśnie w domu może nawet ja mam jeden dzień pościć, prawda? Chociażby ten piątek.
0: No właśnie, ten dzień dzisiaj taki jest.
1: Tak, właśnie i żeby właśnie, bo to wtedy łatwiej, prawda, bo oddaję wszystko Panu Bogu, jakby łączę się w tym cierpieniu z Nim, jakby, prawda, przypominam sobie to cierpienie i przeżywam to z Nim, wtedy łatwiej jest pościć, więc ten piątek jest dobrym dniem i pamiętam, że właśnie podawałam przykład, jak sobie pościłam w te piątki i tak mówię, kurczę, o tej 22, 23 chciało mi się spać, ale zamiast spać, to ja czekałam do tej 12, kiedy ten piątek się skończy, żeby już coś podjeść, prawda? I to mówię, teraz się z tego śmieję, ale zobaczcie, jak my jesteśmy właśnie zniewoleni, uzależnieni od pewnych rzeczy, bo zamiast jakby pójść spać, obudzić się rano, zjeść, to ja już pół godzinki, już godzinka mi została, to zaraz coś tam patrzę sobie, prawda? Więc naprawdę to jest takie śmieszne, ale no niestety to jest naszym udziałem, taki brak właśnie siły i tutaj no zmaganie się, więc zachęcam do tych postów, do właśnie ćwiczenia tej właśnie samodyscypliny, tego właśnie odsuwania tych takich drobnych zniewoleń, ale prawda, krok po kroczku i my zmierzamy w tym, że tracimy kontrolę nad swoim życiem, prawda, bo później jak jesteśmy jedzeniowo zniewoleni, jesteśmy słabsi, jesteśmy właśnie bardziej chorzy niż zdrowi, wobec tego w ogóle tej siły nam brakuje, nie chce nam się, czyli przezwyciężanie lenistwa. Zobaczcie, ile tego wszystkiego tutaj dochodzi i to nasze życie się rozsypuje. Ten porządek, o którym mówiła Hildegarda, po prostu tracimy nad tym kontrolę.
2: Jolu, czyli jak zaczynałaś u siebie, mały kroczek, czyli pierwsze co? Nie jem jednego dnia cukierka. Jak to u ciebie wyglądało, bo to jest taka fajna rada. Przeszłaś
1: to. Wiesz, to było już tak dawno temu, że ja dokładnie nie pamiętam, jak to było. Na pewno pamiętam, że się zawsze ze słodyczami zmagałam, bo po prostu ja miałam tak uzależniona byłam, że ja mogłam, wiesz, cały dzień, jak to mówią, papieros od papierosa, ktoś odpala i wiesz, tak. Jest tak od nikotyny uzależniony, to ja mniej więcej od cukru, czyli tutaj coś słodkiego na śniadanko, później przekąseczka, tutaj coś i naprawdę u mnie tego bardzo dużo było. Też oczywiście moje jelita też na to reagowały, bo miałam właśnie rozrost takiego grzybka Candida albicans właśnie w jelitach, który też potrzebuje cukru i takie kompulsywne chęć cukru, to też się właśnie prezentuje poprzez właśnie posiadanie takiego grzybka w sposób naturalny w jelitach występuje, ale właśnie ten rozrost, o który chodzi. Przepraszam, sobie tutaj napiję, bo tak. gadam i mnie zasycha mi w gardle. No właśnie, więc ten grzybek był już tak rozrośnięty, że on jakby no tego cukru potrzebował tyle do właśnie swojego metabolizmu, że mnie było bardzo ciężko to usunąć, więc moje te początkowe takie właśnie usuwanie czegoś z diety, no właśnie dotyczyło właśnie cukru, bułeczek, starałam się właśnie wielkim pościem, bo to mi pomagało, żeby na przykład cały post nie jeść i tak dalej, i tak dalej. I to się mniej lub bardziej udawało, akurat w tym wielkim poście to
0: Łatwiej było.
1: Mhm. Się udawało. Później oczywiście on się kończył, wracałam do tych nawyków, a to nie o to nam chodzi, prawda, żeby do tego wracać, tylko tego się pozbyć zupełnie. Oj, przepraszam, ale na pewno zaczynałam od tego, później jakieś tam pewnie ilości wchodziły w grę, też jedzenie, że tych warzyw było więcej i tak dalej, właśnie nieobjadanie się na noc, bo to masę takich różnych rzeczy, które tutaj mamy. Ja postaram się teraz w sposób taki uporządkowany właśnie zachęcić do tego, żeby jak zacząć z Hildegardą? O, może tak, tylko jeszcze łyczka się tu napije.
0: Dobrze, to ja w międzyczasie opowiem taką rzecz trochę śmieszną też, wracając do tych uzależnień, o których mówiłaś, to wracamy kiedyś z takiej pielgrzymki krótkiej z Kalisza, no i jeden z ojców, który z nami jechał, nie będę tutaj wymieniał nazwisk, to był czwartek i mówi tak.
2: Nie, to był czwartek.
0: To był czwartek, tak. W czwartek to już była tam godzina 22, wracamy, już jesteśmy bliżej, mówi do kierowcy, panie, jedź pan szybciej, bo ja jeszcze przed 12 muszę zjeść kiełbasę. No, muszę zdążyć.
1: To jest mniej więcej to, co ja właśnie o tym piątku opowiadam. Tak, tak, ale zobaczcie właśnie, jak to wszystko, zamiast po prostu żyć, korzystać z tej minuty, sekundy, każdej, którą ofiarował nam Pan Bóg, żeby ją fajnie zagospodarować, to my cel sobie stawiamy, które jest śmieszne, prawda, ale jest udziałem wielu z nas.
0: Dokładnie.
1: I to jest takie trochę przerażające, jak my świadomie na to spojrzymy, prawda, z perspektywy, bo my się nie zastanawiamy nad tym. Później takie śmiesznostki wychodzą. Ja to bardzo dobrze rozumiem. Bynajmniej nie wyśmiewam tego, bo sama doświadczyłam wielu takich śmiesznych zachowań. No właśnie, ale od czego zacząć? I tutaj z podpowiedzią przychodzi nam święta Hildegarda i to jest cudowne, bo ja jak zaczynałam te swoje zmagania z dietą, to jeszcze jej nie znałam. Natomiast no już wiadomo, że mówiło się o tej białej śmierci, o cukrze, o tam właśnie soli i tak dalej, żeby nie nadużywać. No to już takie elementy różne były nam znane, żeby nie karmić tej kandydy właśnie swojej, która no niestety ona wsieje strasznie w organizmie i
0: która później się domaga nakarm mnie, nie?
1: Tak, tak, ale właśnie te metabolity jakby później z tego, co ona tam zostawia nam,
2: wytworzy.
1: Tak, słucham?
2: Co wytworzy?
1: Tak, dokładnie, to nie są ciekawe, więc rzeczywiście uważam, że no tutaj to jest bardzo istotne, żeby jej nie karmić i żeby uporządkować te jelita w pierwszej kolejności. I Hildegarda podpowiada nam właśnie, bo cała dieta opiera się można powiedzieć, że to jest dieta gotowane warzywa, tak warzywno-owocowo, jak to by powiedzieć, no właśnie, warzywa, może tak, warzywa, owoce plus domieszka białka zwierzęcego, oczywiście dobrej jakości, to też sobie porozmawiamy, co ona nam tutaj podpowiada, ale też oczywiście nabiał, ale też oczywiście jakby no te grzeszki takie, czyli jakieś tam dobrej jakości słodycze też, bo ona też mówi o na przykład takich ciasteczkach radości, które będą oczywiście zawierają cukier i są słodkie, natomiast przy okazji te funkcje w organizmie pełnią, ale to nie chciałabym dzisiaj na tym się skupiać, ale jakby dlatego to poruszałam, bo chcę powiedzieć, że jej dieta jest prosta i jakby niczego nam nie zabiera, więc to nie jest, wiesz, takie, bo najgorzej jak organizm...
2: ma coś zabrane.
1: Nie tego, prawda? I my po prostu łapiemy się w taką pułapkę, że to jest za trudne. U niej wszystko jest dopuszczone, ale w odpowiednich ilościach. Oczywiście najpierw, jeżeli tej kandydy dużo i ten rozmiar grzyba jest, to odstawić cukier, czy wszystko, co słodkie na 6 tygodni, żeby mówiąc takim językiem obrazić tą kandydę, która po prostu nie jest dla nas sprzymierzeńcem. Ale taka dieta właśnie u niej już, jak sobie wyleczymy te różne schorzenia, to naprawdę dopuszcza wszystko, że my nie czujemy się, że sobie, prawda, jesteśmy jacyś tu cierpiętnicy, zabieramy sobie wszystko i prawda, całe to nasze żywienie to jest taki jeden wielki post. Absolutnie nie. Ona naprawdę jest bardzo racjonalna, wszystko nam pozwala jeść, ale właśnie z głodem. Więc jakby 85% naszego jedzenia codziennej powinno się opierać na orkiszu, czyli na zbożach i na warzywach, czyli węglowodany złożone. Nie te właśnie węglowodany proste, czy tego cukru, można powiedzieć, mamy w tej diecie dużo, czyli właśnie jakieś właśnie słodkie potrawy, właśnie pszenica, która jest jakby pozbawiona tego błonnika, czyli tak. Naleśniczki, białe bułeczki, prawda, wszystko co białe i piękne, ale bez właśnie tego błonnika zabranego z mąki, prawda, bo to nie o to chodzi. Natomiast u Hildegardy też możemy sobie jakieś naleśniki robić, ale ona już by nas zachęcała do skorzystania właśnie z takiego przemiału, o którym opowiadałam ostatnio, prawda, który tą łuskę i ten zarodek będzie miał w sobie, czyli nie jest zabrane wszystko odjęte, chociaż też właśnie tak jak opowiadałam zeszłym razem, tak. Że jak dobrze jest przemielone to zboże, to ono nawet jak na sitach troszkę zabierzemy tego błonnika, żeby ta mąka była lżejsza, to zostanie w środku troszkę tego błonnika, prawda? A dokładnie. Mamy ludzi chorych, którzy czasami no nie mogą strawić tak z pełnego przemiału zboża, więc to jest bardzo dużo tutaj no, takich niuansów i dlatego musimy to wiedzieć, żeby też właśnie w jakąś pułapkę się nie dać złapać, prawda? Także osoby zdrowe,
2: ale masz rację, Jolu, bo ktoś, kto choruje na żołądek i od razu ma przejść na taką drastyczną dietę z pełnego przemiału, to niekoniecznie tak. Może to tolerować.
1: Nie da rady, ten żołądek i cały ten układ trawienny już jest na tyle słaby, że po prostu nie da sobie rady i będzie go ten żołądek bolał i tak dalej. I tutaj musimy włączyć produkty właśnie z mąki, która jest na przykład no, już taka jaśniejsza, czyli na przykład 700, prawda, która troszeczkę ma tych ciężkostrawnych elementów odjętych i to będzie dobrze, ale mimo wszystko ma, prawda, czyli tak, jakby ten pokarm, co opowiadałam dla tych naszych jelitowych, które są właśnie grubym, no to będzie, czyli jakby przez ten cały proces trawienia to jakby zostanie troszkę tego błonnika i my nakarmimy te nasze bakterie, ale przy okazji strawimy to wszystko, prawda? To wszystko przeleci, tylko nie skorzysta za bardzo, prawda? Tak. Więc to jest tutaj dużo niuansów, więc ja będę właśnie mówiła, bo my dzisiaj chcemy powiedzieć o takiej diecie dla człowieka zdrowego, w miarę zdrowego, bo wiadomo, że nie jesteśmy zdrowi przy takim poziomie zanieczyszczenia i jedzenia.
0: Jaki mamy.
1: Tak, śmieją się lekarze, że my jesteśmy po prostu źle zdiagnozowani, a nie zdrowi. No powiedzmy, no, że funkcjonujemy dużo, no to ta dieta rzeczywiście będzie się, ma się opierać w większości na tych właśnie pełnego przemiału, 75% powiedzmy. Później mamy 10% białka, 10% tłuszczu, czyli to wszystko jest nam potrzebne, prawda? Natomiast tak. Widzimy, że gro to są właśnie warzywa i to zboże według Hildegardy właśnie orkisz, ale nie tylko, bo na owiec i żyto, ale też z pewnymi wyjątkami, prawda? Dzisiaj nie będziemy już tak wchodzić w takie niuanse, tylko chcemy opowiedzieć o takiej właśnie od ogółu do szczegółu, prawda? Sobie może później przybliżymy wszystko.
0: Tak. Wszystko.
1: Tak? Natomiast dzisiaj chcemy powiedzieć o takich ogólnych proporcjach i żeby wiedzieć, z czego zacząć. Czyli budujemy na warzywach z dobrego źródła, prawda, nie tych schemizowanych, tylko takich z dobrego właśnie od rolnika, czy bio, powiedzmy istotnej sobie właśnie rozmawialiśmy. Jak ktoś nie słyszał, to zachęcamy, prawda, do odsłuchania archiwalnego nagrania.
0: Tak.
1: Na czym to wszystko polega, żeby nie powtarzać. Natomiast właśnie teraz właśnie w tych, jeżeli widzimy, że to jest prawie 80%, no to wiadomo, że to jest tak istotne. I teraz od czego zacząć? Bo że zmienimy, no bo ten nasz organizm będzie się buntował
2: i to
1: wszystko, co jest naszym ciałem i będzie trudno. Ale ja właśnie zachęcam tak, dwie rzeczy zmienić chociażby. I tak wiesz, to się u mnie działo, że właśnie wprowadzić poranną ciepłą kaszę, czyli uruchamiamy żołądek. Właśnie Hildegarda mówi, zacznijmy od ciepłego śniadania, a jeszcze zobaczcie, co mamy za oknem właśnie w taką
2: zimno.
1: Pogodę.
0: Tak.
1: Tak, czyli nie właśnie dieta kanapkowa, jogurtowa, czy na przykład właśnie te płatki zalane zimnym mlekiem z lodówki, bo się spieszymy. I tutaj właśnie pokazuje te niuanse, że u niej jest nabiaru oczywiście jak najbardziej tak, ale nie jako w postaci dania, czyli właśnie mamy talerz mleka i do tego płatki dodamy. Tak, tylko na przykład dodajmy śmietanę, czyli kwaśną śmietanę do zupy, prawda? To już jest zupełnie inna proporcja dla ludzi zdrowych, prawda? Nie tych, którzy nie mają, nie tolerują na przykład kazeiny czy tam laktozy, prawda? W większości kazeiny. Więc tak to wygląda. Wobec tego zacznijmy od ciepłego, orkiszowego śniadania. Jak takie śniadanie u niej powinno wyglądać? I właśnie dzieciaki, które są wyposażone...
2: Jak przygotować?
1: Tak, właśnie w taki ciepły posiłek poranny. Zobaczcie, zupełnie w szkole inaczej będą funkcjonowały, czy w przedszkolu, czy już jak młodzież w wieku, prawda, takim, która pracuje, ale się może jeszcze uczy, to zupełnie inaczej ona będzie jakby funkcjonowała, czyli to ta energetyka będzie zupełnie inna, czyli jak potrzebujemy tutaj dużo właśnie koncentracji, prawda, żeby się uczyć, pochłaniać tą ilość wiedzy, no to naprawdę takie śniadanie to wszystko będzie wpływało tutaj na to, jak my funkcjonujemy. Ale to oczywiście też ludzie dojrzali, którzy pracują, też tego stresu mają dużo, więc takie ciepłe śniadanie to jest taka podstawa. I teraz właśnie Hildegarda, jak ona nas zachęca, żebyśmy to śniadanko przygotowali? Oczywiście orkisz w każdej postaci. Mamy tutaj do wyboru, do koloru, czyli taka kaszka manna, taki grysik, można powiedzieć, dla dzieci, które są małe, prawda, i one taką kaszkę manną i też na wodzie zachęcam, nie na mleku za Hildegardą, prawda? Mhm. Jeżeli dziecko jest przyzwyczajone do mleka, no to też nie robmy rewolucji, bo nie będzie chciało przestawić na takie lepsze, czyli na przykład mleko roślinne, czy migdałowe właśnie, czy jakieś owsiane zastosujmy, czy właśnie nawet to orkiszowe. Także postarajmy się właśnie najpierw zamienić mleko krowie na mleko roślinne, później na przykład pół na pół z wodą, prawda? I delikatnie to wszystko małymi kroczkami zmieniajmy, bo żadna rewolucja się dobrze nie skończy i dziecko nam odmówi, rodzina nam odmówi, prawda? I ten efekt będzie, czyli nie zachęcam do takiego...
0: eksperymentowania od razu. Mhm.
1: Tak, do takiej rewolucji właśnie, do takiego po
2: drastycznego
1: prostu
2: podejścia, koniec.
1: O, właśnie, brakowało mi tego słowa, dziękuję Boże, właśnie taki drastycznego podejścia, właśnie takiego zbyt
2: surowego.
1: Tak, bo to wtedy pójdzie, czyli tak powolutku, czyli wracamy do orkiszu, mamy właśnie ten grysik, mamy kaszę łamaną, czyli właśnie habermus, to jest taka kaszka drobna. Mamy też, jak ktoś właśnie nie lubi takiej papki, mamy kaszę grubą, a jak ktoś tego nie lubi, to może całe ziarno orkiszu sobie ugotować, prawda? I wtedy tylko pamiętajmy, dobrze gryziemy. Nie połykamy, to trzeba dobrze pogryźć, żeby właśnie organizm też jak najwięcej z tego wyciągnął, a nie później, prawda, obserwujemy swoją kupę, ci co obserwują, a zachęcam do tego, tak. Widzimy, że to jest niestrawione w ogóle, prawda?
0: Nie jemy jak kurczaki, też, moi drodzy, tego.
1: Dokładnie. Także widzimy nawet i tabletki, jak ktoś bierze, i suplementy czasami w tej kupce są, że wychodzą w ogóle niestrawione, bo my po prostu mamy tak upośledzone te mechanizmy, że no właśnie, a jeszcze jak połykamy, a nie gryziemy, no to niestety to się w zdecydowanie mniejszej ilości przyswaja. Więc właśnie, mamy już jeden składnik tej naszej śniadaniowej zupy, mamy orkisz w różnych postaciach, do wyboru, do koloru. Później dodajemy i woda. Zachęcam właśnie do tego, żeby to była woda. I też w postaci takiej właśnie rozluźnionej, czyli żeby to nie była taka breja, przepraszam za słownictwo, ale my też jesteśmy niedopici i brakuje tych płynów, więc właśnie dajmy właśnie więcej tej wody, żeby to była taka zupa śniadaniowa, prawda? I też ona się wtedy lepiej przyswoi. I do tego właśnie Hildegarda nas zachęca, żebyśmy jedno jabłuszko sobie obrali, też nie surowe, bo też, prawda, nasze żołądki tej surowizny nie będą trawiły, tylko właśnie tak pod koniec gotowania właśnie takie starte jabłuszko, czy w kawałkach, jak kto woli, możemy sobie wrzucić. I zobaczcie, jakie to jest niesamowite, jak ja zastanawiam się, dlaczego ona wybrała 4 zioła, które każe nam codziennie do tej kaszy dobrać. Czyli mamy, jeszcze raz powtarzam, orkisz jako składnik, jabłko właśnie ugotowane na wodzie i do tego 4 zioła, które Hildegarda wybrała, abyśmy codziennie z nich korzystali. Czyli profilaktyka, prawda? I to było niesamowite, jakie te ona dodała ziółka. Zobaczcie, cynamon. Mhm. On jest nawet jak sobie... Tak, i dokładnie. I w naszych szerokościach i Hildegardy geograficznej jak najbardziej rozgrzewający właśnie. Jak nawet poczytamy sobie te klasyczne badania współczesne na cynamonie, to zobaczycie... Po prostu ja już nie chcę tego cytować, każdego zachęcam do zajrzenia, jakie on ma punkty uchwytu, na ile rzeczy on jest przebadany i po prostu w ilu jakby schorzeniach, dysfunkcjach organizmu on nam pomoże, prawda? A ta termika, jak słusznie Bożenko zauważać, u Hildegardy też jest istotna, czyli planie, rozgrzewanie. Orkisz też jest w kierunku właśnie takim cieplejszym, prawda? Czyli takim neutralno-ciepłym. Więc właśnie mamy już to, czyli cynamon. Mamy, słuchajcie, tylko też zachęcam, żeby wybrać ten cynamon cejloński, a nie kasja, bo mamy zmiany, czyli jak wejdziemy do sklepu, mamy takie te cygara właśnie cynamonu, w większości oczywiście one są już przemielone,
0: tak.
1: Ale jak kupujemy cały, no to na przykład ten cynamon kasja, on ma takie twarde, taka kora twarda, natomiast ten cejloński to tak jak bibułka zwinięta, on się kruszy, ale on jest mniej taki może, on jest taki bardziej brunatny, ale i może mniej pachnie niż ta kasja, dlatego często też wybieramy tą kasję.
0: Tą pachnącą,
1: jest
0: tak.
1: Ona też. Tak, i ona jest też tańsza, prawda? I na naszym rynku częstsza, ten cynamon cejloński jest droższy, ale właśnie są już badania, które pokazują, że właśnie ten cejloński ma mniej tych kumaryn, czyli też takich właśnie produktów, które naturalnie zawiera cynamon, które będą zbytnio obciążały w dużych ilościach wątrobę, prawda?
2: Czyli tutaj też trzeba zwrócić na to uwagę.
1: Tak, trzeba zwrócić uwagę i na pewno ten cejloński będzie lepszy dla nas właśnie niż ten kasja, więc tutaj zachęcam do tego. Kolejnym ziółkiem to jest babka płeśnik, czyli to jest też ten nasz błonnik, który właśnie też zbiera te śmieci, bo ta babka z jelit, bo ta babka płeśnik będzie pęczniała, ale też już w naszych jelitach i jakby właśnie pozyskiwała też to, co nie jest dobre w tych naszych jelitach, czyli takie resztki, które nie zostały wydalone.
0: Taka
1: ona będzie to właśnie
0: w pewnym sensie.
1: Tak, dokładnie, taka miotełka. I ona zachęca właśnie tą babkę płeśnik, a nie siemię lniane używać. Siemię lniane, te ziarenka ma większe i ona mówi, że to jest taki troszkę rozbójnik w naszych jelitach, czyli ja nie wiem, nie umiem tego wytłumaczyć badaniami, dlaczego, ale pewnie dlatego, że to, tak jak się domyślamy, współcześnie interpretujemy to, co ona napisała, że on zabiera nam też te pozytywne rzeczy, bo z takimi właśnie, z taką interpretacją się też spotkałam, czyli jakby
2: zabiera wszystko.
1: Pochłania tak te substancje, które też dla nas
0: są
1: korzystne, dobre, właśnie karmią te nasze właśnie bakterie gram dodatnie właśnie, czyli te właśnie nam przychylne, tak mówi się potocznie, że to jest ta flora dobra, prawda, jelitowa. Więc zachęcam do tego, co Hildegarda mówiła, właśnie babka płeśnik, jedna łyżeczka właśnie i tutaj też musimy przy babce płeśnik pić, bo jeżeli ona wyciąga nam troszkę tą wodę z organizmu, prawda, bo pęcznie zje, no to musimy te płyny uzupełnić, żeby też właśnie nie później nie było żadnych problemów z zaparciami, a większość ma te problemy, więc tutaj też pamiętajmy, żeby tych płynów wtedy było więcej w ciągu dnia. Do trzecim i czwartym to są takie ziółka specyficzne dla świętej Hildegardy, może dla takich typowych osób, które nie spotkały się z medycyną Hildegardy, a stosują zioła takie właśnie typowe, no to może będą takie zagadkowe te zioła, ale to jest właśnie bertram i galgant, czyli dla Hildegardy takie, no można powiedzieć, podstawowe właśnie zioła, które ona wybrała też, zobaczcie, do codziennej naszej diety, czyli dodajemy sobie 3 szczypty galgantu, 3 szczypty, czy nawet pół łyżeczki bertramu. Tak, i to są bardzo ważne ziółka. I teraz tak, galgant to jest takie ziółko z imbirowatych, czyli też będzie działało silnie rozgrzewająco, czyli też będzie rozszerzało te nasze naczynia krwionośne, a jak rozszerza...
2: Czyli
1: prawda,
2: kawy nie muszę pić.
1: To też tak, to też tlen będzie się lepiej transportował, te mikro, makroelementy, witaminy, prawda, czyli dotlenienie komórek pójdzie, czyli właśnie rewitalizująco będzie bardzo na nas działało i ona właśnie zachęca, żeby ten właśnie, nie imbir, tylko właśnie, żeby galgant, też zwróćmy uwagę, bo w sklepach hildegardiańskich raczej powinien być dobry galgant, czyli ten galgant lekarski, można powiedzieć, bo jest też tak zwany galgant mniejszy i galgant większy, ale wiadomo, że w sklepach, które się zajmują Hildegardą, to na pewno będziecie mieć ten dobry galgant, właśnie ten, do którego Hildegarda zaleca, czyli Alpinia officinarum, no tak się ziół szuka, więc podam tu łacińską nazwę i on właśnie będzie pomagał w trawieniu, będzie znosił skurcze żołądkowe i jelitowe, poprawia właśnie pracę tego układu sercowo-naczyniowego, czyli serducha, ten krwioobieg właśnie, to co powiedziałam, ale będzie też zapobiegał właśnie bólom serca, osłabieniom serca, czyli też zawrotom głowy, osłabieniu słuchu, prawda, bo jeżeli on poprawi krążenie, to osoby starsze, które właśnie będą sobie dodawały tego galgantu, też będą poprawiały sobie właśnie te wszystkie funkcje właśnie.
0: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
1: serducha właśnie i no właśnie to osłabienie tarczy serca, prawda?
2: Słuszna uwaga, że jeśli chodzi o słuch, bo zauważ, teraz Jolu, każdy zakłada już jak jest starszy,
0: tak, już aparat słuchowy. Mhm.
1: Tak, oczywiście, dlatego, bo to właśnie Hildegarda mówi, że właśnie jakby za tą starość odpowiadają nerki, tak w medycynie naturalnej się o tym mówi, czyli to są właśnie według niej organy starości, a wiadomo, że jak mamy w medycynie naturalnej słabszą nerkę, już taką właśnie osłabioną, niewydolną, tam mogą jeszcze żadne schorzenia oczywiście nie wychodzić, ale ona już funkcjonuje, to funkcjonowanie jest upośledzone, no to wtedy właśnie ona koreluje z osłabieniem słuchu, czyli właśnie to jest taki właśnie już starcze osłabienie, prawda, czyli spada funkcja nerki, no to od razu przekłada się to na słuch, dlatego, bo w medycynie naturalnej wszystko jest połączone, to nie jest wybiórcze, że to jest organ słuch, prawda, który sobie sam działa i to nie jest skorelowane no nie. z niczym, tylko właśnie to jest też z tym naszym procesem już takim naturalnym starzenia się. Więc tutaj, prawda, ten galgan będzie silnie nas rewitalizował, pomaga właśnie. Czyli jako osoby starsze mają zawroty głowy, to nawet nie te szczypty, tylko mogą sobie więcej tego galgantu. Jeżeli czują się właśnie takie też zmarznięte, czy właśnie serce słabe, to więcej tego galgantu dołożyć, bo tak jak powiedziałam, my mówimy o diecie dla człowieka zdrowego, profilaktyce, ale jeżeli już jakieś się schorzenia pojawiają, czy słabości, no to wtedy niektórych ziółek ona mówi, weźmy sobie więcej, prawda?
0: Tak, to dawka no, ale musi być wtedy solidniejsza.
1: Tak, dokładnie. Wtedy już taka, można powiedzieć, dawka lecznicza, prawda? Nie profilaktyczna, więc to też jakby tutaj zaznaczam, że oczywiście można. No i to samo właśnie z tym ostatnim ziołem,
2: czyli
1: które
2: Bertram.
1: Ona nam... Tak, dokładnie, ulubione zioła hildegardiańskie, właśnie Bertram galgant. Ja wam powiem, że ja się bez galgantu nie ruszam, bo tutaj też powiem o takich dodatkowych zaletach, że jeżeli na przykład to już koledzy z Niemiec nam mówili, że jeżeli na przykład się stan zawołowy zaczyna, czy mamy poważne takie sprawy właśnie związane z serduchem, to jak najbardziej w takiej uderzeniowej dawce możemy wziąć sobie 3 tabletki czy pół łyżeczki tego galgantu na język i on właśnie nas będzie tutaj wspierał i pomagał przy takich poważnych rzeczach, na przykład, żeby się nami zaopiekować, tak mówię właśnie może o tym galgancie, ale zanim na przykład przyjedzie karetka, pomoc,
2: tak
1: prawda, zanim tak, zanim otrzymamy pomoc, więc ja na przykład nie ruszam się bez galgantu właśnie i wielokrotnie też mi pomógł, jak miałam taką słabość, właśnie zawroty głowy, czujemy się na przykład, że mamy za chwilę zemdleć, to naprawdę ten galgant super. Czy mnie na przykład ratował, jak gdzieś w drodze na przykład zjadłam coś takiego, miałam właśnie, no czułam, że coś z tym żołądkiem jest nie tak, no to szybciutko właśnie ukrwienie poprawi żołądka i naprawdę ten ból żołądka, czy te właśnie takie skurcze szybko mijają, więc tutaj jeszcze przy tym nam się bardzo przyda.
2: Czyli galgant.
1: Mamy problem, tak, galgant, czy mamy problem jeszcze właśnie z takimi bólami stawów, no bo też trzeba krążenie poprawić, to też jakby ten galgant będzie się przydawał.
0: Szczególnie teraz,
1: szczególnie teraz
0: jesienią, gdy mamy taką aurę, a nie inną za oknami. Jest zimno, często odczuwamy takie bóle, ale też i pogoda sprawia, że...
1: Pogoda sprawia,
0: że właśnie takie zaostrzenia są.
2: I musimy dopowiedzieć, Jolu, że galgant i Bertram występuje również w postaci tabletek.
0: Tak,
1: oczywiście. Mhm. Tak, więc ja przepraszam, że tak właśnie skaczę, ale przypomniało mi się jeszcze o tym galgancie, więc jak Państwo właśnie słuchają i mają jakieś schorzenia, to myślę, że to będzie tak też cenna uwaga, bo to są naprawdę cudne zioła. I tak silnie działające właśnie mówią niektórzy, że zioła to takie słabe, ale wystarczy, jak sobie przy takich właśnie dolegliwościach, które wymieniam, weźmiemy i zobaczymy, jak one potrafią działać szybko. Ja odstawiałam kropelki żołądkowe, jakieś tam miętowe czy inne i naprawdę przy bólach żołądka to jest niesamowite też, czy właśnie takie zjemy coś tłusto, prawda, że nie możemy tego, czujemy, leży nam na żołądku strawić. Bardzo zachęcam właśnie galgan, czy w połączeniu z koprem włoskim, też możemy sobie te pastyleczki właśnie wziąć i nam pomogą. Właśnie tabletki, tak jak tutaj wspomnieliście, ale właśnie też w formie takiej sypanej proszku na wodę jak najbardziej też. No i wracamy do Bertramu, przepraszam, że tak skaczę.
2: Ale dobrze.
0: Dobrze.
1: I to jest, sobie tak rozmawiamy.
0: Tak.
1: I to jest taki właśnie czwarte silne ziółko, które ona wybrała do tej naszej śniadaniowej zupki i to działa silnie przeciwzapalnie, ale też pomaga nam, słuchajcie, dotrawiać te rzeczy. Ale jak pozwolicie, to ja tutaj chętnie przeczytam cytat o Bertramie z dzieł Hildegardy z fizyki 1.18. Pod takim wpisem znajdziemy. I zobacz, jak ona pięknie w ogóle pisze, bo to takim jest językiem na współczesnym jej, prawda?
0: Tak.
1: Bo ona nie mówi takim językiem medycznym, ale zachęcam właśnie do posłuchania, jak ona pięknie pisze o tym Bertramie. Dobrze jest, kiedy spożywa go człowiek zdrowy. Czyli mamy, prawda, profilaktyka,
0: tak, profilaktyka
1: w zupce naszej. Ponieważ Bertram redukuje zgniliznę, pomnaża dobrą krew i rozjaśnia rozum. Czyli zobaczcie, ile punktów uchwytu tutaj mamy. Zgnilizna, czyli jeżeli te nasze jelita właśnie źle jemy, fermentują, tego cukru jest za dużo, to wszystko tam, o tych bakteriach właśnie gnilnych opowiadałam chyba w zeszłym odcinku, ile
2: tak,
1: my tego tam
2: tak,
1: mamy, no to to wszystko, prawda, jeżeli to nasze jedzonko nie jest właśnie dobre jacele, takie właśnie drobne, które jesteśmy w stanie zrealizować, wtedy się nie zniechęcimy, prawda? A Hildegarda tak pięknie nas do tego zachęca, że nie uda ci się raz, upadniesz, wstań i zrób drugi krok. Po prostu nie poddawaj się, nie rzucaj tych, nie zarzucaj właśnie tej zmiany, tylko właśnie zrób drugi krok, czyli małymi kroczkami po prostu do celu, tak? Także zachęcam do tego z całego serca, bo teraz też będziemy chorować częściej, no bo taka pogoda,
0: tak,
1: organizm coraz słabszy, jest mniej słońca, więc jak właśnie wzmocnimy tą naszą dietę takimi dwoma elementami chociażby, to i ta odporność będzie wydolniejsza. Właśnie ten organizm, ten układ immunologiczny będzie wydolniejszy, będzie silniejsza odporność i będzie umiał sobie z takimi infekcjami poradzić. Także naprawdę zachęcam z całego serca.
2: Czyli zaczynamy rano. Jolu, mamy orkisz, jabłko, cynamon, babka płeśnik, Bertram i galgant.
1: Tak, oczywiście. Możemy tutaj też, tak jak pozwoliliście, oczywiście zrobić jakiś konkurs dla osób, które będą na przykład chciały spróbować tego orkiszu, bo to jest zupełnie inna jakość. Ten orkisz właśnie tak uprawiany, jak mówiła o tym Hildegarda, ten rodzaj, o którym ona mówiła, żeby sobie nawet upiec taki chlebek, spróbować, więc możemy ufundować właśnie nawet taki kilogram mąki z zakwasem właśnie do zrobienia chlebka swojego, czy kilogram takiej kaszy, żeby ugotować sobie taką zupę, zobaczyć, jak się czujemy i albo się komuś to spodoba, albo nie, ale właśnie, żeby
0: ale warto zacząć, tak, warto zacząć.
2: A jakie, ale Jolu, będziemy musieli popracować, jakie będą pytania.
0: No to popracujemy.
2: Tak, Jola też.
1: Popracujemy.
2: Tak,
1: pewnie do waszego Facebooka, tak, albo gdzieś tam, także ten konkurs ogłosicie. No właśnie, dla tych, którzy właśnie będą chcieli, bo są tacy nieprzekonani, to żeby spróbowali, właśnie rozwiązali konkurs, nie muszą nic inwestować, bo tak jak też opowiadałam, ten orkisz taki hildegardiański na pewno będzie droższy niż taka typowa kilogramowa mąka z pszenicą, bo tutaj wiemy, dlaczego ta cena jest taka niska, ale właśnie. Tak, w poprzednim odcinku nie będą tak nic ryzykować, a sobie mogą spróbować. Także no właśnie, dla chcącego nic trudnego.
2: Czyli Jolu, zaczynamy, a poza tym, wiesz, Jolu, nie wszyscy znają te produkty.
1: Tak, tak.
2: Bo zauważmy,
0: po to rozmawiamy właśnie na antenie, żeby też i nasi słuchacze wiedzieli, no, do kogo się zwrócić, tak?
2: Bo my wcześniej też nie wiedzieliśmy już od ciebie, to się nauczyliśmy, co to jest Bertram, galgant, ale jak nam to przysłałaś, to dla nas była nowość.
1: No właśnie, tak, także zachęcajmy do tego, żeby po prostu szukać sklepów hildegardiańskich, bo teraz już tak jak opowiadaliśmy, jeżeli Hildegarda jest coraz bardziej popularniejsza, to masę osób się chce tym zająć, prawda, ale niekoniecznie wie, rozumie pewne procesy i ten orkisz, no nie zawsze jest taki, jak ona zachęca, więc, ale na pewno ci, którzy jakby no serce i sami zaczęli tą Hildegardą, według Hildegardy jeść, żywić, no to na pewno doszli do tych jej kryteriów właśnie doboru orkiszu i na pewno w swoich sklepach będą mieć ten dobry orkisz, więc jak to będzie sklep taki hildegardiański, to na pewno będzie dobre. No tak mi się wydaje, bo prawda nie sprawdzałam wszystkich sklepów,
0: tak, ale
1: myślę, że to pasjonaci tutaj już się tym zajmują.
0: Na pewno, ale my polecamy przede wszystkim ten sklep, który wy prowadzicie, czyli sklep Sunvita i tutaj też przez internet można kupić, przysyłacie bez problemów.
2: Obsługę. Super zapakowane.
0: Tak, super zapakowane, więc...
2: Bo to masa pracy jest. Jolu, a tak na koniec chciałam cię zapytać, jak ciebie święta Hildegarda zmieniła?
1: Oj, no ja to rewolucję mam z perspektywy czasu, bo też to oczywiście powolutku wszystko stawało się moim udziałem, ale no jest rewolucja i powiem, że na małej próbie, no bo cóż, to jest tam pięcioosobowa rodzina w tej chwili, mm-hmm. bo też moja mama z nami mieszka, babcia, mm-hmm. Ale no antybiotyków nie używamy, praktycznie nie ma u mnie w apteczce chemii, no oczywiście Ja też nie zniechęcam osób, no bo każdy jest w różnym stanie, prawda,
0: tak,
1: ten organizm i tak dalej,
0: tak.
1: Więc musi niektóre leki przyjmować, ale tak jak też opowiadaliśmy sobie, może zmniejszyć dawki powolutku, później nawet jak poprawi zdrowie, to z niektórych zrezygnować, wszystko w konsultacji z lekarzem, żeby też tego nie robić radykalnie samemu, bo można sobie tylko krzywdę zrobić, ale jak doprowadzimy ten organizm już do lepszego stanu, no to właśnie będą się wycofywać pewne rzeczy. Ja tutaj mogę na przykładzie swojej mamy powiedzieć, bo ja też oczywiście no, zmieniłam wszystko i fajnie widzę tą różnicę, ale taki przykład właśnie tutaj na mojej mamie, która z nami zamieszkała i no już tam wiele różnych rzeczy i specyfików brała. Okazało się, że ja po 2 latach, jak pojechałam zrobić porządek w jej mieszkaniu, bo ja ją tak szybko przeprowadziłam, bo akurat się okazało, że to było tak w sumie nagła decyzja konieczna, bo mama w szpitalu wylądowała. No i tam mnie oczywiście od czasu do czasu prosiła o jakieś tam przeciwbólowce. Ja takiej zaczęłam dawać, ale żywić ją dobrze. Później w końcu nam z mężem się udało, nie wiem, czy po roku, czy po 2, bo ten czas tak szybko leci, pojechać, żeby tam zrobić
2: no tak.
1: porządek, powyrzucać to wszystko. Słuchajcie, jak ja zobaczyłam, jaką ona miała apteczkę, a u mnie bez niczego. Słuchaj, ja mówię tak do mojego męża, mówię, ty, no patrz. Praktycznie myśmy w niewiedzy żyli. Oczywiście wiedziałam, że ma nadciśnienie, jej to monitorowałam, ale ja jej to uregulowałam, bo to były jeszcze takie początki, takie niewielkie te skoki właśnie potasem i magnezem i tam inne oczywiście braki ona miała, ale jej to wyrównałam i po prostu praktycznie nic nie bierze, bo tam i suche oko, widziałam jakieś skropelki takie, znalazłam śmaki, tych mazideł. Słuchajcie, jak się matko, żyłam w nieświadomości, ale okazało się, że przeprowadziła się do mnie bez niczego.
0: Jest
1: bez niczego, jak zrobiliśmy. Słuchaj, wyniki miała najlepsze, bo wiesz, babcia to jeszcze była stara jeszcze sztuka, no nie jedzenia, no bo wiadomo, że to im my jesteśmy teraz bliżej tak. tej cywilizacji, tym słabsze
2: tak.
1: organizmy, ale jak lekarz zobaczył jej wyniki, to mówi, kurczę, no po prostu super, prawda? No i babcia rzeczywiście, jeżeli chodzi tutaj o organizm, to praktycznie nic jej nie

0: a my teraz ura, Hildegarda, zioła i wszystko zarzucamy.
1: Tak, odstawiamy
0: nie, bo
1: tabletki.
0: Nasz organizm, tak, no czasami funkcjonuje tylko dzięki tabletkom, prawda? My możemy tam sobie próbować, wszystko powolutku naprawiać, ale to potrzeba na to czasu.
1: Dokładnie. Julu, mi tak teraz przyszedł na pomysł taki, czy Hildegarda też używała grzybów w tym wspomaganiu leczenia?
0: Wiesz co, ona ceniła grzyby, które, właśnie te lecznicze grzyby, które kluby rosną na drzewach.
1: Na drzewach.
2: Tak. A my mamy takie audycje.
1: Bo my tak ostatnio wiele rozmawialiśmy z naszym też jednym specjalistów, panem Grzegorzem Fiodorowiczem, który jest mykologiem i mamy takie audycje właśnie. I on tam wspominał o tych grzybach i tak mi się teraz skojarzyło to, czy właśnie Hildegarda też patrzyła na ten...
0: Powiem tak, wiesz, bo ona tam, jak poczytamy Fizyka, dzisiaj wspomniane przeze mnie to dzieło hildegardiańskie, właśnie oryginalne dzieło, to ona tam opisuje nawet konkretne grzyby, które, na jakim drzewie rosną, że to wszystko ma znaczenie, prawda?
1: Tak.
0: No, natomiast tak może szybciutko powiedzieć o tych grzybach, to ona zachęcała właśnie do tych grzybów, które na drzewach rosną, a nie na, w ziemi.
1: W glebie.
0: Dlatego, bo... Tak, dlatego, bo... Słucham, nie słyszałam?
1: Nie tych, które są w glebie, tam mają grzybnik, tak.
0: Tak, tak, bo tutaj troszkę mi się urywa to, także właśnie, żeby tak nie przytaknąć troszkę bezmyślnie, natomiast właśnie dokładnie na ziemi, dlatego, bo ona mówiła o czymś takim, że właśnie te grzyby i rosnące w ziemi wytwarzają właśnie pleśń, taką właśnie pianę, ona mówiła, dlatego, bo tam jest dużo wilgoci, prawda, w glebie. Jeżeli one rosną, jeszcze zauważcie, że właśnie mówi się jak grzyby po deszczu, prawda,
1: tak.
0: czyli my zbieramy te grzyby właśnie po deszczu, one wtedy, i tej wilgoci one mają dużo w sobie i szybko się psują i tą wilgoć w sobie mają, a my tak jak wam, nie wiem, czy tutaj... Ale chyba poruszaliśmy ten temat wilgoci i tego śluzu, który nasz organizm ma, bo to tak jakbyśmy pomyśleli sobie o takiej zaparowanej łazience, czyli wychodzę spod prysznica i widzę tą parę i wilgoć wszędzie, prawda?
1: Tak.
0: To mniej więcej właśnie coś takiego też my mamy, bo tu Hildegarda o tych żywiołach mówi i jednym z nich to jest właśnie ta wilgoć z powietrza, którą mamy. I właśnie jeżeli my tej wilgoci mamy w sobie dużo, to pomyślmy sobie, że mamy taką zaparowaną łazienkę w sobie i wtedy tej wilgoci dużo, no i co? I jest to pożywka właśnie do rozwoju pleśni, a to w organizmie nie jest fajne. Dlatego właśnie, jeżeli my tej wilgoci dużo dostarczamy, ona nie tylko z grzybami się jakby tworzy, ale tutaj... Truskawka, prawda, też
1: tak,
0: może
1: szybko.
0: Kiedyś dojdziemy o tej,
2: tak,
0: o tym, ale też ona szybko łapi tą pleśń, wiesz, więc w hildegardiańskiej diecie nie znajdziemy takich produktów, które będą właśnie niesprzyjalne człowiekowi, czyli były jednym z elementów, które tę pleśń i wilgoć w organizmie będą budowały. Wobec tego ona do grzybów właśnie w ziemi nas nie zachęca, natomiast do grzybów właśnie takich rosnących na drzewach, ale też nie do wszystkich tak. Dlatego, bo ona mówi, że nawet ona mówi, że one leczniczo mogą działać. I wiemy na przykład, że grzyby, tak jak na przykład boczniaki, ona też chyba nie za bardzo te boczniaki ceniła, ale na przykład grzyby mają dużo tych beta-glukanów,
1: tak,
0: też
1: właśnie,
0: w sobie, które bardzo
1: tak,
0: działają właśnie, tak, działają właśnie
2: dopingują dobrze. Organizm.
0: Tak, anty właśnie
2: rakowo.
0: Rodnikowo, prawda?
1: Tak.
0: Więc to jest bardzo istotne, ale też właśnie, jeżeli chcemy już dokładnie poczytać sobie, bo ja teraz też nie pamiętam tych wszystkich, czy tam opieńka, czy właśnie soplówka, do czego
1: soplówka
0: ona...
1: Soplówka też jest bardzo silna, tak, te preparaty
0: tak,
1: soplówki.
0: Właśnie, tak, nie pamiętam właśnie, jak ona o tym mówiła, ale też Hildegarda pewnie wszystkich grzybów nie wymieniała. Myślę, że musimy tak tą złapać, tą zrozumieć tę ideę, o którą jej chodzi, prawda? Więc na pewno takie nawet boczniaki, które rosną na tym, też będą lepsze niż te właśnie, tak jak wspomniałeś, właśnie, które w ziemi rosną, prawda? Więc jakby tutaj uważajmy i teraz właśnie jeszcze o tym cukrze właśnie, który wymieniałeś na początku audycji, to też właśnie jedynie dużej ilości też będzie jakby powodowało, że właśnie ta wilgoć w nas będzie się zwiększała. Jedzenie na noc, czyli takie nieumiarkowane jedzenie i picie w godzinach nocnych, kiedy nasz organizm już jakby ten wycisza ten system trawienny, a jakby nastawia się na jakby reperowanie, na właśnie dotrawianie tego wszystkiego, to właśnie
1: jeszcze.
0: Zawalenie go tak na noc też będzie obciążało bardzo system trawienny i też on sobie nie strawi, tylko może przemienić to wszystko właśnie w wilgoć i w śluz, prawda? Więc właśnie masa jest takich rzeczy, więc właśnie ta nasza dieta powinna być taka, która właśnie ma na uwadze to, żebyśmy my się nie zaśluzowywali, co też właśnie mleko w nadmiernej ilości, dlatego Hildegarda nie zaleca, też będzie ten śluz powodowało, że będzie go więcej, prawda, tej

0: czyli tej pożywki właśnie dla rozwoju pleśni w naszym organizmie, a to nie jest dobre, jak my mamy tego za dużo. Więc widzicie, wszystko się łączy i to jest takie bardzo logiczne, ale też skomplikowane dla ludzi, którzy nigdy w ten sposób nie myśleli, prawda,
1: tak, czy
0: o diecie, o tym. Więc to trzeba poznać. Na początek się wydaje, że to jest tego dużo, ale to jest naprawdę tak logiczne. Jak poczytamy właśnie Hildegarda, to wszystko buduje na naturze, prawda? Na tym, że my ciało mamy, ten mikrokosmos ze wszechświata, prawda? Bo te żywioły, które działają we wszechświecie, budują nasz organizm, czyli właśnie również ten nasz mały mikrokosmos, tak ona o tym, czyli tak mini wszechświat, prawda?
1: Dokładnie,
0: który jest
1: tak.
0: reprezentowany w organizmie. Więc tak to Pan Bóg stworzył i właśnie my jesteśmy z natury i po prostu my z tym poddajemy się tym rytmom przyrody, prawda? A nie jakiejś chemii. Więc dlatego zachęcam do tego, żeby przyglądać się właśnie tej przyrodzie, ją. I wtedy właśnie to będzie fajnie. Więc jak wracając i tak puentując tą naszą dietę, no to jeżeli popatrzymy, co rośnie na drzewach, no to mamy to jeść, prawda, czy na grządkach. A na przykład tam chipsa na drzewie nie uświadczymy, prawda?
2: Nie.
0: Więc podglądajmy, przyglądajmy, właśnie wróćmy do tego, żeby patrzeć, co mamy tą przyrodę, jak najprostsze. Tak, jak najprostsze posiłki, najmniej przetworzone, czyli to, co zbierzemy, lekko to przyporządźmy, używajmy do tego ognia, czyli tego żywiału, czyli nie surowizna, bo ona też nas właśnie zaśluzowuje. Masa jest też takich właśnie diet, które nas do tego, do surowej diety będą zachęcały. Hildegarda nie. Mówiłam o tym gotowaniu, czyli właśnie co z tego, że my zjemy, pochrupiemy tą surową marchewkę, jak organizm tego nie strawi. Nawet później, jak popatrzymy na swoją kupę, no to te elementy
1: to
0: tej
1: elementy
0: surowizny
1: będą,
0: wyjdą.
1: Tak, dokładnie.
0: Tak. Więc no ja wiem, że stracimy troszkę tego wszystkiego, więc oczywiście ja mówię, no nie gotujmy może długo, jak ktoś ma takie wrażenie, że on zabije wszystko tam, zamorduje w tej warzywach.
1: Marchewce, tak.
0: Natomiast właśnie to nie o to chodzi, bo my nie tylko z tych witamin żyjemy, ale tak jak Wam powiedziałam, u Hildegardy ta termika jest też ważna, prawda? Bo nawet w niektórych takich medycynach naturalnych, to właśnie im dłużej gotowany na przykład ryż czy jakieś inne zboże, to tym ono na przykład jest lżej strawne, nawet 4-5 godzin, czyli mamy na przykład potrawy, które im dłużej są gotowane, takie kleiki właśnie, to tym przy na przykład jakichś biegunkach, jak mamy, czy jakimś właśnie przy zatruciach, to właśnie im dłużej gotowane, tym one są lżej strawne i nas rewitalizują, prawda? Pomagają się podnieść temu naszemu układowi pokarmowemu. Więc to może być takie czasami zwodnicze pułapki, prawda, że fajnie, jak zerwiemy z krzaczka, to te witaminy nie stracimy, ale tu masę różnych takich procesów się zadziewa. No i ja, no będąc przedstawicielem tej medycyny hildegardiańskiej, no zachęcam do tego, żeby jednak te przetwarzać, gotować, czyli wszystkie potrawy z użyciem właśnie wody, właśnie temperatury, prawda, ognia, bo my teraz, prawda, też mamy pokusę, kuchenka mikrofalowa, no
1: właśnie,
0: jakaś
1: tak.
0: tam...
2: To Jolu, na ostatnie nowe tematy, bo masz tyle tych
0: tak.
2: tematów, że wow! I nam się one podobają. I kolejną,
1: tak.
2: i kolejną, ale ja już później, jak zejdziemy z anteny, to również mam pewien pomysł dla ciebie, o którym chciałam ciebie zapytać,
0: tak,
2: przedyskutować.
0: Zapytajmy naszych słuchaczy, bo ja
2: tak.
0: też nie wiem, o czym opowiadać,
1: co
0: jest
1: co ich
0: najbardziej
1: będzie
0: ciekawe. Także poprosimy właśnie na
2: ja już
0: komentarzach.
2: Wiem,
0: tak, dlatego, bo ja też nie wiem, co jakby potrzeba na tu i teraz, prawda?
1: Właśnie,
0: bo to jest bliższa koszula ciał.
1: Tak, także... Każdy z naszych słuchaczy jest inny i też... gdzie indziej mieszka, bo mamy tutaj też i z zagranicy wielu osób, które dzisiaj z nami są, ale poczekamy też po prostu na wasz odzew, za który bardzo dziękujemy.
0: Tak, jasne. I w krajach właśnie, gdzie jest cieplej, bo dobrze opowiedziałeś o tym,
1: tak.
0: to tej surowizny może być więcej, prawda?
2: Tak.
0: Bo tam organizm sobie z tym bardziej poradzi niż na przykład w naszych szerokościach geograficznych. Także
1: tutaj...
0: to też... Tak.
1: Tak, bo mamy tu słuchaczy... chociażby
0: tak,
1: z Norwegii,
0: tak.
1: gdzie tam na pewno jest dużo chłodniej niż u nas, bo Skandynawia to już jest zupełnie północ, to
0: tak.
1: oni też muszą sobie inaczej jednak radzić z pożywieniem,
0: tak,
1: to musi być ciepłe.
0: No. Tak, wszystko gra rolę, dlatego właśnie o tych niuansach tutaj mówię, żeby się też nie dać zapędzić w jakiś kozi róg i się złapać jakiejś diety, która akurat tam w tych kościach geograficznych będzie jak najbardziej nie służyła, prawda?
1: Dokładnie.
0: Mówię
1: dokładnie.
0: Tutaj właśnie o Norwegii, o na przykład surówkowej czy wychładzającej silnie.
2: I naszym gościem była
0: Jola Zajdel.
2: Jolu, pozdrawiamy. Słuchacze, pozdrawiamy.
0: Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże.
0: Wszystkiego dobrego.
1: Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże, Jolu.

0: niepokornie pokorny. Błogosławiony Honorat Koźmiński. Grzechy moje są tronem miłosierdzia Jego.
1: Bóg daje mi łaskę przebaczenia, bym z powrotem wrócił na drogę rozwoju świętości, na drogę całkowitego miłowania Boga. Ksiądz Stanisław Urbański, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od chrztu świętego, kiedy otrzymałem cnoty teologalne wlane wiarę, nadzieję i miłość, to ja mam obowiązek te trzy cnoty maksymalnie rozwijać. I największe rozwinięcie cnoty miłości, która prowadzi do całkowitego miłowania Boga Ojca, jest najwyższą formą świętości. To jest świętość. Czyli ja teraz nie rozwijam tych cnót wiary, nadziei i miłości. To można mnie porównać do pustej donicy, gdzie leżą ziarenko wiary, nadziei i miłości nierozwinięte. A świętość jest procesem rozwoju mojej miłości do całkowitego miłowania Boga, czy odpowiedzi moją miłością na miłość Boga Ojca. Teraz jeżeli w tym procesie rozwoju miłości Boga Ojca i ja czynię jakiekolwiek zło, wobec tego mam jedyny ratunek w przebaczeniu, w sakramencie pokuty, żeby to zło Pan Bóg mi przebaczył, żebym wrócił z powrotem na drogę umiłowania Boga, żebym znowu rozwijał swój proces świętości najbardziej poprzez rozwój miłości. To jest świętość. Najczęściej my popełniamy skutki grzechu pierwotnego, o których bardzo słabo mówimy, a więc pycha, miłość własna, egoizm, zazdrość, nienawiść, podłość, wredność, plotkarstwo. To są skutki grzechu pierworodnego, które najczęściej ludzie popełniają i najczęściej to Bóg nam je przebacza, abyśmy wyzwolili się ze skutków grzechu pierworodnego, by można było całkowicie Jego umiłować, a nie iść za potrzeby szatana. I dlatego też cały proces świętości polega na walce duchowej, na tymi wadami, słabościami, doskonałościami, skutkami grzechu pierworodnego, aby to wyeliminować, bo miłość już nie może się tymi słabościami posługiwać. I tu właśnie jest rola sakramentu przebaczenia, rola sakramentu miłosierdzia Bożego. Oczywiście, ja mówię o tych grzechach codziennych, normalnych, jakie my najczęściej popełniamy, bo jeżeli są grzechy świętości, to jeszcze bardziej człowieka oddala od miłości Boga i jeszcze bardziej potrzebny jest sakrament pokuty. Ale również w tych naszych słabościach łaska Boża jest w sakramencie pojednania i miłosierdzia przebaczenia, która nam pomaga rozwijać tą miłość całkowitą miłowania Boga. I całkowite zjednoczenie w miłości z Bogiem jest to całkowita świętość.
2: Znamy błogosławionego Honorata Koźmińskiego jako bardzo znanego spowiednika, do którego lgnęło bardzo dużo ludzi. Przyjeżdżały z całego Królestwa Polskiego różne osoby, które chciały się wyspowiadać, ale też traktowały spowiedź jako pewien rodzaj rozeznawania, rozpoznawania swojego życia i powołania, jako pewnego rodzaju kierownictwo duchowe. Ale trzeba by spojrzeć najpierw na Honorata jako człowieka, który sam korzystał z sakramentu pokuty i pojednania, który prowadził bardzo głębokie życie duchowe. Brat Grzegorz Filipiuk, kapucyn. Z pewnością wciąż jest to jego wracanie do tego momentu, kiedy był bardzo wielkim grzesznikiem, kiedy sam siebie nazywał bluźniercą i człowiekiem, który odszedł od wiary, od Pana Boga. I potem, kiedy się nawrócił, dostrzegł, że sakrament pokuty i pojednania jest to dla niego sposób do tego, żeby nieustannie trwać przy Panu Bogu, żeby od niego nigdy więcej już w taki sposób albo w jakiś inny nie odejść. Dlatego postanowił sobie i zapisał to w notatniku duchowym, że będzie co tydzień korzystał z sakramentu pokuty i pojednania ze spowiedzi. Będzie dbał o swoje życie duchowe. Zresztą sprzyjało temu odosobnienie go w klasztorze w Zakroczymiu, kiedy po kasacie klasztoru w Warszawie po upadku powstania styczniowego w ramach represji popowstaniowych zostali bracia przewiezieni do klasztoru w Zakroczymiu z Warszawy i tam właściwie Honorat już nie miał okazji do prowadzenia takiej działalności duszpasterskiej, jaką prowadził w stolicy. Dlatego postanowił zająć się sobą, w takim dobrym tego słowa znaczeniu, gdyż zadbał o swojego ducha. Zaczął sobie odprawiać rekolekcje, zaczął dbać właśnie o tą stronę duchową, mając na to czas, dlatego że nie miał dużo zajęć na zewnątrz, poza klasztorem. Zresztą Rosjanie wówczas coraz bardziej zabraniali braciom wychodzić i prowadzić jakąkolwiek działalność duszpasterską poza klasztorem. I dlatego zwrócił uwagę na swoje sumienie, zaczął robić bardzo konkretne postanowienia co do swojego życia duchowego.
0: Gotując się do spowiedzi zrobiłem trzy postanowienia. Pierwsze, pisania ze skupieniem i modlitwą. Drugie, najwięcej umartwienia w konfesjonale. Trzecie, miłościwe darowanie wszelkiej urazy. Z notatnika duchowego błogosławionego Honorata Koźmińskiego.
2: Ojciec Honorat zapisywał sobie różnego rodzaju rachunki sumienia. I to były rachunki związane z bardzo konkretnymi i wadami, i cnotami, bo tak naprawdę o to chodziło, żeby wychodzić z pewnej wady, najpierw ją zobaczyć, nazwać ją, potem z nią walczyć, także przy pomocy sakramentu, po to, aby potem nabywać cnoty. Między innymi mamy taki przykład w notatniku, kiedy zapisał sobie chociażby rachunek sumienia z pokory. Zresztą o pokorę ciągle w jakiś sposób walczył, widział to jako taki pewien swój główny cel pracy nad sobą. Innym razem zapisywał sobie w notatniku, że pracuje nad wadą główną, że przygotowuje się do spowiedzi i z tej wady ciągle się spowiada. Widać, że był to dla niego jakiś bardzo stały, taki bardzo konkretny problem, aż w pewnym momencie w notatniku duchowym napisał: poradziłem sobie z wadą główną. Przygotował się przez medytację do nie tylko spowiedzi, ale do wszelkiego rodzaju form aktywności, do pracy.
0: 10 trędowatych. Samarytanin jeden powrócił i padł na oblicze, dziękując. Mnie daleko więcej łask spotyka w spowiedzi. Dlaczego się nie wracam do Pana Jezusa i nie upadam do nóg? Stanowię sobie po każdej spowiedzi iść przed Najświętszy Sakrament dla podziękowania.
2: Widać było, że dla niego te nawet kilka godzin czasami dziennie medytacji stanowiło taki kluczowy sposób do tego, żeby ciągle trwać w tym osądzie Bożym, bo on sam widział, że na tym polega też działanie sumienia i na tym polega też przygotowanie do sakramentu pokuty i pojednania, że tu nie chodzi o swój własny osąd, bo widział, że miał problemy chociażby nawet z tym, że pewne rzeczy nie akceptował, czy nawet nie mógł sobie poradzić z pewnymi swoimi wadami, nawet z pewnymi braćmi, żeby ich, mówiąc wprost, tak po bratersku, polubić czy pokochać. Dlatego wiedział, że to Pan Bóg musi pomóc mu osądzić swoje życie i robił to właśnie za pomocą Słowa Bożego, ale też za pomocą bardzo znanych wtedy popularnych lektur, książek, które pomagały mu zrobić taki rachunek sumienia. Widział Pana Boga jako tego, który ciągle go szuka, jako tego miłosiernego Ojca, który nie daje mu spokoju, bo od początku, właściwie od swojego nawrócenia, widział, że Pan Bóg nie jest takim, który daje święty spokój, który powie mu: a już wszystko jest dobrze i w porządku, tylko ciągle czegoś od niego chce. Sam zresztą uważał, że nie może przestać bardzo surowo siebie oceniać, czasami nawet przesadzał w tej ocenie, w tym rachunku sumienia, i potem, kiedy zbyt mocno, surowo siebie ocenił, nazywając siebie, że jest gorszy od Lutra, a nawet od Woltera, nawet napisał, że jest gorszy od szatana. Można by to uznać za jakiś przejaw skrupulantyzmu, czy nawet przesady w ocenie siebie. To potem przychodziła myśl, jakby takie uspokojenie, i mówił: nie, trzeba to złączyć wszystko z sakramentem, z Eucharystią, ze spowiedzią, trzeba złączyć z oceną i osądem Bożym, bo ja sam siebie mogę zbyt surowo ocenić.
0: Uspokoiłem się co do dawnych grzechów i poznałem, że smutek ten więcej z pychy pochodził, to, że musiałem uznać, że jestem najgorszy ze wszystkich. Bo nikt ani na świecie, ani w zakonie tak Boga nie obrażał. Dlaczegoż nie mam się upokorzyć, a nawet weselić z tego upokorzenia, jeżeli mi Bóg raczył to przebaczyć? Tym większe miłosierdzie Boże nade mną i tym większa chwała ze mnie. Grzechy moje są tronem miłosierdzia Jego.
2: Kiedy ojciec Honorat skończył 50 lat życia kapłańskiego, miał jubileusz, w notatniku duchowym zapisał, że otrzymał już tyle łask, że powinien zostać święty. Natomiast widzi po tych 50 latach, że musi zaczynać od początku. I to było niesamowite, że on nigdy w tej swojej drodze duchowej, w tych rachunkach sumienia, w tym podejściu do siebie, nigdy nie postawił sobie takiej poprzeczki, nie spoczął na laurach i nie powiedział sobie: już wystarczy. Tylko do końca życia, do swojej starości, do ostatnich chwil nad sobą pracował. I traktował właśnie sakrament pokuty, pojednania i kierownictwo duchowe jako ogromną łaskę. Zresztą mówił w ogóle o tym, że otrzymał tyle łask, wśród nich właśnie tę łaskę przebaczenia i nieustannego przebaczania właściwie przez Pana Boga, bo on nie widział siebie jako ideał, jako człowieka, który wstąpił do zakonu i już jest święty. Wręcz przeciwnie, dopiero zakon pokazał mu, jakim on jest wielkim grzesznikiem, i ciągle wracając do tych swoich grzechów z młodości, szedł do przodu. Ojca Prokopa Leszczyńskiego, który przez całe jego życie zakonne był jego spowiednikiem, traktował jako kierownika duchowego, nie tylko jako kogoś, kto go wyspowiada, ale tego, który mu także dobrze będzie radził, tak żeby on cały czas duchowo wzrastał. I widać tą relację posłuszeństwa, czyli w najdrobniejszych szczegółach zachowuje to, co spowiednik mu każe zrobić, i też widział, że w tym jest klucz do tego, żeby wypełniać wolę Bożą, dlatego że jeżeli sam siebie oceniał, jeżeli sam zaczynał coś robić, to tak jak sam mówił, używał takiego słowa, że się zatraca, idzie nie w tą stronę. Ojciec Prokop jako kierownik, jako spowiednik był takim człowiekiem, który ciągle go na tą dobrą drogę, na tą Bożą drogę ukierunkowuje. I myślę, że ta cała praca nad sobą, to korzystanie z sakramentu pokuty i pojednania, to jest też wyrazem tego, że sobie nie ufał, a ufał tylko i wyłącznie osądowi Bożemu.
0: Niepokornie pokorny. Błogosławiony Honorat Koźmiński. Audycja przygotowana we współpracy z Zakonem Braci Mniejszych Kapucynów w prowincji warszawskiej.

0: Radio Kuropatwa. Radio Muzyka Pogoda.
1: Minęła 15. Czas na naszą dzisiejszą koronkę do Bożego Miłosierdzia. Zanim ją rozpoczniemy, posłuchamy urywka z dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej.
2: Dziś usłyszałam te słowa. Widzisz, jak jesteś słaba i kiedyż będę mógł liczyć na Ciebie? Odpowiedziałam, Jezu, Ty zawsze bądź ze mną, bo ja jestem maleńkim dzieckiem Twoim. Jezu, Ty wiesz, co dzieci małe robią.

0: Odpowiedzmy Bogu nasze dzisiejsze intencje. Modlimy się za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące. Polecamy wszystkich zmarłych z naszych rodzin. Intencje, które nosimy w swoich sercach, a także intencje modlących się dzisiaj razem z nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
1: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
2: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
1: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
2: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
1: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
2: Święta siostro Faustyno,
1: módl się za nami.
2: Święty Janie Pawle II,
1: módl się za nami.
2: Błogosławiony księże Michale Sopoćko,
1: módl się za nami.
2: Błogosławiony Honoracie Koźmiński,
1: módl się za nami.
2: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: Amen.
2: Bardzo dziękujemy za wspólną modlitwę. 10 minut już prawie po 15:00, czas na kolejny punkt naszego programu. Zostańcie z nami.

Dzień dobry Państwu. No bardzo się cieszę, że możemy chociaż tą drogą się znowu spotkać, porozmawiać o ważnych rzeczach. Mam nadzieję, że Państwo, skoro się przyłączyli teraz jako słuchacze i widzowie, mają się dobrze. Ja osobiście też ciężki czas jakoś przetrwałem bez szkód. Jestem już po dwóch dawkach. Słońce przynajmniej nad Wawelem, nad Krakowem, skąd do Państwa mówię, świeci, więc nastrój mamy, mam nadzieję, taki roboczy, żeby porozmawiać o zakonach. To jest naszym dzisiaj tematem uzgodnionym z panią profesor i ja chętnie się tego tematu podjąłem, do czego zakony służą Kościołowi, Kościołowi rzymskokatolickiemu, bo to jest specjalność przede wszystkim Kościoła rzymskokatolickiego. Ale od razu zaznaczam, że to jest niezwykle bogaty, niezwykle obszerny temat. Nie starczyłoby nam, myślę, kilku godzin nawet, żebyśmy go mogli wyczerpać. Siłą rzeczy muszę się skupić tylko na pewnych elementach tego wielkiego tematu. Co to są zakony, to mniej więcej, zwłaszcza w Polsce, gdzie w końcu zakonów ciągle nie brakuje i na ulicach zakonników widujemy inaczej niż w krajach na przykład Europy Zachodniej, no nie trzeba nam tłumaczyć. Natomiast nie wszyscy znamy pewne rzeczy dotyczące zakonów, a więc między innymi terminologii, o której trochę chcę opowiedzieć, trochę o statystyce tych zakonów, o problemach, jakie one dzisiaj mają, no i oczywiście o tym kontraście, który nam się ostatnio daje wyznaki, jeśli śledzimy życie publiczne, media, to widzimy taki kontrast między tym, o czym Państwu tutaj też będę opowiadał, tym wyidealizowanym wizerunkiem zakonów, ich roli, no i z drugiej strony praktyką, praktyką dnia dzisiejszego. Może to tak jest w każdej organizacji, może to nie jest jakaś wielki wyjątek dotyczący tylko Kościoła rzymskokatolickiego, a może jednak specyfika tego Kościoła sprawia, że ten kontrast coraz częściej nam się pojawia i też myślę wielu z nas to przeżywa dość boleśnie, bo mogą się czuć związani z Kościołem w taki czy w inny sposób, a muszą się borykać z tymi wciąż ujawnianymi nowymi smutnymi, czasami tragicznymi sprawami dotyczącymi życia kościelnego. Czym są zakony? Zakony w największym skrócie można powiedzieć są taką kroplówką, która podtrzymuje, która odnawia życie duchowe, życie wiary w Kościele. Można powiedzieć inaczej, że zakony oplatające całą siecią, prawie cały glob, gdziekolwiek jest Kościół rzymskokatolicki, a jest on na całym świecie, tam mniej czy bardziej swoją obecność zaznaczają także zakony. Więc można też powiedzieć inaczej, że to jest taki krwioobieg dla Kościoła, krwioobieg, którym płynie żywa krew wiary, przynajmniej powinna płynąć. Że z jednej strony jest struktura, jest hierarchia, jest administracja, są parafie, są kościoły, są seminaria, wszystko wiemy, ale z drugiej strony czasami zdarza się, że tam nie ma za dużo wiary. Więc potrzebne jest jakieś dodatkowe, mówiąc językiem współczesnym, zasilanie. Zasilanie, żeby trochę tej wiary dopłynęło. No i do tego między innymi służą zakony. My zakony postrzegamy
coraz częściej jako taki rodzaj instytucji charytatywnych. Skupiamy się na jednym, że to są organizacje, które często wyręczają państwo tam, gdzie ono nie chce albo nie może pomagać najbardziej potrzebującym w społeczeństwie i wtedy wyręcza się właśnie zakonami. Między innymi dlatego toleruje zakony albo wręcz je wspiera. Takie zwłaszcza, bo nie wszystkie się zajmują pomocą charytatywną, opieką nad potrzebującymi najbardziej, nad biednymi, nad chorymi, nad starymi. Nie wszystkie zajmują się edukacją, wychowaniem młodzieży, ale większość się dzisiaj zajmuje. No i to powoduje, że wielu uważa, że to właściwie do tego są przede wszystkim potrzebne zakony. Nie jest to takie proste, bo jednak przede wszystkim główna rola zakonów to jest ta pierwsza, ta kroplówka, podtrzymywanie żywej wiary, dawanie świadectwa wierze i do tego służą najogólniej zakony, żeby z jednej strony ludzie widzieli namacalne znaki, że są tacy, którzy chcą żyć według Ewangelii i gromadzą się na przykład w zakonach, we wspólnotach zakonnych, a z drugiej strony, to też bardzo ważne, są ludzie, którzy po prostu ciągną do takiego życia, potrzebują takiego życia zakonnego, takiej wspólnoty, żeby zaspokajać swoje własne, indywidualne potrzeby duchowe. Więc tak to wygląda, że mamy cały splot powodów i przyczyn, dla których zakony są tak ważne w Kościele i dla których one ciągle trwają, mimo wszystkich kłopotów i kryzysów, jakie i cały Kościół dzisiaj przeżywa jako instytucja i one same jako właśnie takie organy pomocnicze Kościoła. To teraz powiedzmy sobie parę słów o tym, co ludzi właśnie popycha w stronę życia zakonnego, co jest ich inspiracją, dlaczego oni wybierają życie zakonne. Przecież niełatwe, wszyscy wiemy, że to nie jest takie życie świeckie, nasze. No więc oczywiście i tutaj jest cały splot bardzo różnych powodów i one się historycznie zmieniają. Z innych powodów ludzie, a zwłaszcza na przykład młode dziewczyny, czy kobiety, czy wdowy, szły do wspólnot zakonnych w dawnych czasach. Zupełnie inaczej to wygląda dzisiaj. Niemniej jednak pewne ogólne prawidłowości są wciąż te same. I jak zakony istnieją, a można się spierać, czy one istnieją 1000, czy 1500, czy 2000 lat, to zależy od definicji zakonu. Niemniej jednak właściwie od początków chrześcijaństwa zorganizowanego one towarzyszą chrześcijaństwu i towarzyszą Kościołowi, są częścią Kościoła rozumianego szeroko. Jakie są te No, często one wynikają z warunków życia, że bywa tak źle we własnej rodzinie, we własnym otoczeniu, że ludzie, młodzi chłopcy, młode dziewczęta, jeśli mają taką możliwość, nie widząc innej szansy, żeby żyć względnie normalnie, po prostu mieć co zjeść, gdzie się przespać i gdzie bezpiecznie mieszkać, no to kierują się właśnie w stronę wrót czy bram klasztornych, pukają, żeby tam ich przyjęto, zakładają, że tam im nic złego nie grozi, dostaną zawsze coś do jedzenia, wikt i opierunek i jeszcze może zdobędą na przykład jakieś konkretne wykształcenie, jakiś zawód, a przynajmniej będą w stanie na przykład, co dzisiaj jest oczywiste, ale przed wiekami wcale nie było, nauczyć się czytać i pisać. Więc z takich powodów też przez wieki ludzie szli do zakonów, ale przecież byli tacy, którzy szli z powodów religijnych. Oni chcieli naprawdę służyć
tak uważali, że to jest takie miejsce, gdzie oni mogą służyć Panu Bogu. No i przy okazji oczywiście kościołowi, bo to dla nich było nierozerwalne. Służba Bogu znaczyła służba też kościołowi. I poprzez służbę Bogu, poprzez służbę kościołowi uważali, że służą wszystkim ludziom, społeczeństwu, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli. Były czasy, że szło się do zakonu, żeby się schować przed możliwymi represjami, szykanami. Tak było na przykład w momentach wielkich historycznych przełomów, rewolucji, tak jak w Polsce po 40 roku, kiedy zmienił się ustrój. Wielu ludzi pochodzących ze środowisk inteligenckich, mających przed wojną jakieś powiązania rodzinne z tamtejszą władzą, przedwojenną władzą, no to nie wszyscy byli pewni, czy w nowych warunkach pod rządami komunistów oni będą mogli bezpiecznie i spokojnie żyć, studiować i tak dalej. Wielu nie mogło, zwłaszcza w latach stalinowskich, i szli wtedy do zakonu. To była dla nich ostatnia jak gdyby deska ratunku, żeby zniknąć i po prostu tam czekać na lepsze czasy, a może zostaną, a może wrócą do życia świeckiego, jak się sytuacja polityczna poprawi. Przykładem jest na przykład, są na przykład Adam Boniecki czy Jan Andrzej Kłoczowski, znany dominikanin, akurat składa się tak, że i sam go znam osobiście. I on na tej zasadzie, będąc historykiem sztuki, ostatecznie zdecydował się jednak na życie zakonne, ponieważ tam się czuł bezpieczniej, a potem to już siłą pewnego rodzaju inercji albo też po prostu podtrzymanego wyboru zostawał. Takich ludzi było wielu, to była też motywacja. Była motywacja naturalnie przez wieki czysto ideowa, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, czyli po prostu tak jak wspomniałem, ludzie chcieli służyć Bogu w ten sposób, że albo wstępowali do zakonów, albo po prostu zakładali zakony. Dwie największe figury w historii zakonów, no to są właśnie tacy ludzie. Święty Franciszek, być może największy, najbardziej popularny w ogóle święty w historii. To był przecież świecki, który zostawił swoje zamożne życie w XIII wieku we Włoszech, żeby założyć własny ruch, który potem się przekształcił w jeden z najbardziej do dzisiaj wpływowych i licznych zakonów na świecie, w świecie katolickim, czyli franciszkanów. To samo dotyczy dominikanów, to samo dotyczy benedyktynów. Wszystkie te nazwy, które w Polsce ciągle jeszcze są pamiętane, bo to nie jest wcale oczywiste. W świecie zachodnim coraz większa jest ignorancja na ten temat i się w ogóle nie potrafiłoby pewnie odpowiedzieć na te podstawowe pytania, o których teraz rozmawiamy, do czego te zakony służą, na czym polegają i tak dalej. Otóż te wszystkie nazwy, benedyktyni, kapucyni, franciszkanie, to są ciągle jeszcze takie nazwy, które funkcjonują w polskim życiu publicznym i nie trzeba specjalnie się zastanawiać, o co chodzi. No niemniej jednak jest też wiele rzeczy, o których nawet tacy ludzie, którzy nie są całkowitymi, powiedzmy, analfabetami, w tej sprawie mogą mieć pewne kłopoty. Terminologia, popatrzmy na terminologię. Czy wiemy, jak się nazywa przełożony klasztoru?

Konny mówią, chodzi o charyzmat, to znaczy chodzi o pewien, jak to w języku religijnym, w języku wiary by się powiedziało, dar Boży, że my mamy takie czy inne dary Boże za pośrednictwem dla wierzących Ducha Świętego, przekazywane tym, którzy chcą się otworzyć właśnie na łaskę, na działanie Pana Boga i iść w tym kierunku, jak czują, że powinni iść. Mówią wtedy, że to jest powołanie. Oni chcą realizować powołanie, które czują. I tak przez wieki bardzo często od ludzi właśnie wstępujących i żyjących dłuższy czas we wspólnotach zakonnych słyszymy, że to było powołanie i że mimo wszystkich problemów, wszystkich złych doświadczeń, jednak mają poczucie, że wybrali dobrze, że poszli za głosem tego powołania i że to była słuszna decyzja. Oczywiście nie wszyscy. Inni powiedzą, to była wielka pomyłka, ale o tym jeszcze chwilę powiemy później. Jaki jest wkład zakonów w kulturę, w historię świata chrześcijańskiego i nie tylko, to też pewnie z grubsza wiemy, jest ogromny. Cokolwiek powiemy o tym aspekcie przykrym, który dzisiaj tyle razy nas, no można powiedzieć, atakuje, to jednak generalnie biorąc zakony odegrały ogromną rolę w tworzeniu tego, co w średniowieczu nazwano cywilizacją chrześcijańską. Benedyktyni przysłowiowi, którzy siedzieli, całe życie spędzali na przepisywaniu świętych tekstów, a przy okazji ratowali po prostu dorobek kulturalny, można powiedzieć, ludzkości, do których na pewno święte pisma, Biblia należą. Przepisywali, nie szczędząc czasu i sił, całe życie potrafili tak spędzić i dzięki temu zachowały się, przetrwały te starożytne pisma. Nie było wtedy jeszcze wynalazku druku, więc musiano to robić ręcznie. Przy okazji, robiąc to ręcznie, ze względu na szacunek dla tych świętych tekstów, starali się skrybowie, ci przepisywacze, ci mnisi, je ozdabiać. I często mamy do czynienia nie tylko z tekstem, ale też z dziełem sztuki, sztuki, można powiedzieć, malarskiej. To jest jeden z przykładów, oczywiście takich przykładów tej kulturotwórczej roli zakonów znajdziemy całe mnóstwo przez wszystkie wieki. Oczywiście powstaje też takie pytanie, no dobrze, ale czy to nie jest w jakiś sposób takie odwrócenie się od społeczeństwa, żeby wstąpić do zakonu? Bo przecież ze swojej natury zakon polegam właśnie na tym, że się odcinamy od świata. Odcinamy się od świata zwykłego, takiego na co dzień, od jego zmartwień, od jego radości, od jego przyjemności. Wybieramy inne życie. To jest rewolucja dla każdego człowieka, który się na to decyduje, kobiety czy mężczyzny, obojętne w jakim wieku. Dawniej naturalnie, o czym wspominałem, w bardzo młodym wieku szło się do zakonu, no bo w ogóle ludzie żyli odpowiednio krócej i człowiek nastoletni już był de facto, a nawet jeszcze młodszy, dziesięcioletni, już był członkiem społeczności dorosłych. Dzisiaj tendencja jest inna i wszyscy, którzy się tym zajmują, podkreślają, że w późniejszym wieku, w bardziej dojrzałym wieku, ludzie, jeśli w ogóle decydują się, to się na życie zakonne, wstępują do zakonów. Może to i dobrze, bo to jest wtedy bardziej dojrzała decyzja.
przez wieki

była to często decyzja przymusowa, wynikająca z warunków życia. Młoda kobieta każdego stanu, która traciła męża, a to było powszechne, zostawała często bez środków do życia i bez opieki. Dla niej klasztor, wspólnota klasztorna była miejscem ratunku. Dziewczęta nie mogły właściwie nigdzie zdobyć elementarnej wiedzy, elementarnego wykształcenia, czytać, pisać. Wobec tego niektóre z nich miały taką szansę właśnie we wspólnotach zakonnych. One nie musiały być wyświęcone, wystarczyło, że były w ramach tej wspólnoty, były w postulacie albo w nowicjacie, niekoniecznie wszystkie przyjmowały ostatecznie te trzy główne śluby zakonne, ale jednak zdobywały te okazje, te szanse. Dzisiaj już to jest bardzo rzadko motywacja, żeby przetrwać egzystencjalnie, ekonomicznie, materialnie. Raczej jest to decyzja, raczej godna szacunku, świadomy wybór. Ja tak chcę żyć. No ale czy ja się chcę oddzielać od innych? Bywa, że tak, że jestem tak zmęczony, tak rozczarowany światem zewnętrznym, świeckim, że szukam jakiegoś ratunku właśnie w takiej wspólnocie. Tu są dwie możliwości, bo są zakony tak zwane, nazwijmy je świeckie, i zakony kontemplacyjne. Zakony kontemplacyjne za kratą, za klauzurą, to są oczywiście także żeńskie zakony, polegają na tym, że się właśnie modli za świat, za jakąś konkretną sprawę, za konkretnego człowieka, ale generalnie za świat, żeby trwał. I medytuje się wszystkie tajemnice wiary. No to to jest właśnie zakon kontemplacyjny, medytacyjny, który nie ma żadnego praktycznego wykorzystania, poza tym, że dla wielu to jest jakieś wsparcie duchowe. Sama świadomość, że są takie miejsca, gdzie się za ciebie modlą, jak jesteś w potrzebie. Są zakony świeckie, są zakony kontemplacyjne i te się rzeczywiście od świata izolują, a w ramach tej izolacji można też wybrać wręcz dosłowną izolację i wtedy zostaje się mnichem, pustelnikiem. Takich pustelników kiedyś było mnóstwo i byli dla wielu ludzi czymś bardzo ważnym, bo byli przykładem, że można oddać całe swoje życie właśnie no, kontaktowi, powiedzmy, ze sferą wyższą, z Panem Bogiem. Nic z tego nie mieć, bo zwykle pustelnik żyje w skrajnej, oczywiście, w skrajnym ubóstwie. I do dzisiaj pustelnicy się pojawiają. Jest ich w Polsce w tej chwili legalnie, że tak powiem, bo to jest działalność tolerowana, znana władzy kościelnej, tolerowana. Kilku, niespełna chyba, nie ma dziesiątki, ale są. Są też, nawet rośnie zainteresowanie nimi, tak zwane dziewice i wdowy konsekrowane. Rośnie zainteresowanie taką formą życia. To polega na tym, że się ślubuje do wiadomości władzy kościelnej, że chce się żyć w świecie świeckim, ale zachowując, no jak to się mówi w języku tradycyjnym, religijnym, czystość. Może to dotyczyć dziewcząt, kobiet niezamężnych, może dotyczyć i często coraz częściej, nie mówimy o tysiącach, mówimy o setkach, ale jednak w przypadku kobiet, którym mężowie umarli, one się decydują na życie właśnie tak zwanych wdów konsekrowanych, czyli poświęconych w obecności przedstawiciela Kościoła. Wszystkie zakony w zasadzie
oczekują od swoich członków na różnych etapach ich kariery, że tak powiem, zakonnej, trzech ślubów: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Czystość oznacza praktycznie, że wyrzekam się świadomie życia małżeńskiego ze względu na to, że chcę poświęcić swoje życie czemu innemu. No, ubóstwo oczywiście, wiadomo, polega na tym, że się wyrzekamy własnego majątku i jesteśmy gotowi pracować na rzecz naszej zakonnej wspólnoty, dzielić się w tym sensie z owocami tej pracy z innymi. No a posłuszeństwo oznacza oczywiście, że ponieważ wybrałem takie powołanie zakonne, no to słucham się moich przełożonych. Oczywiście w granicach, dzisiaj byśmy powiedzieli, pewnego rozsądku. No są rzeczy, których nie wiemy, że się nie powinno robić, a jeśli się dzieją, to powinniśmy, a w każdym razie na pewno możemy przeciwko temu występować. I to nie jest naruszanie ślubu posłuszeństwa, to jest po prostu raczej realizacja tego podstawowego obowiązku chrześcijanina, żeby służyć dobremu, a nie złemu. Postulat to z kolei okres wstępny, jeśli idziemy do zakonu, zwłaszcza żeńskiego, to najpierw jesteśmy postulantkami. Potem nie dłużej jak 2 lata trwa tak zwany nowicjat. Już jesteśmy wstępnie uczeni tego, na czym polega to życie zakonne, jakimi się kieruje prawami, regułami. Wszystkie zakony mają swoje wewnętrzne prawa, swoje konstytucje, swoje przepisy, które też sięgają bardzo, bardzo dawnych czasów i są kontynuowane albo lekko poprawiane, dostosowywane do czasów współczesnych. Na przykład jeszcze 150 lat temu w kościele rzymskokatolickim właściwie aktywność taka jak dzisiaj, na przykład sióstr zakonnych, czyli prowadzenie szkół, prowadzenie uczelni, prowadzenie żłobków, przedszkoli, domów opieki nad osobami starszymi. To wszystko było nie do przyjęcia dla ówczesnej władzy kościelnej. Tym się siostry na taką skalę absolutnie nie mogły zajmować. Dopiero od niedawna, bo cóż to jest na tle długiej historii Kościoła 150 lat, to się zrobiło oczywiste, że siostry zakonne mogą się im na tych polach udzielać, na których udzielają się zakonnicy czy mnisi, czyli szeroko mówiąc na niwie społecznej, dobroczynnej, pomagają najbardziej potrzebującym, zwłaszcza tam, gdzie państwo jest słabe albo niechętne z takich czy innych powodów, żeby się tymi trudnymi sprawami zajmować. Osoba po przyjęciu, po złożeniu tych trzech ślubów, posłuszeństwa, wiary, ubóstwa, czystości, to się nazywa w języku zakonnym, kościelnym, że jest taka osoba profesem albo profeską. Siostra profeska to znaczy siostra po złożeniu tych ślubów. Z terminologii można jeszcze przypomnieć termin życie konsekrowane, które się wiąże ściśle z tym pojęciem charyzmatu jako tego, co organizuje, napędza, zasila życie zakonne. Życie konsekrowane to jest oczywiście życie tych osób, mężczyzn i kobiet, które przyjęły te śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. W dzisiejszym świecie zakony oczywiście mają swoje struktury, nie tylko i takie, że tutaj jest klasztor i tam jest klasztor, tu jest zakon i tam jest zakon. Są też struktury
koordynacyjne wyższego szczebla, konferencje przełożonych zakonów męskich, zakonów żeńskich, i to jest takie forum do wymiany informacji, konsultacji, wypracowywania jakichś wspólnych metod działania w dobrych sprawach. Statystyka jest taka, że o ile w ogóle w świecie mamy mniej więcej około 400 tysięcy księży, w tym też oczywiście księży zakonników, w odróżnieniu od księży świeckich, którzy nie są w zakonach, to mamy zarazem około 600 tysięcy sióstr zakonnych różnego szczebla. Co z tego wynika? Że właściwie ta kroplówka, to ją podają kościołowi głównie kobiety. Kobiety są siłą większą niż mężczyźni, wbrew temu, co często moglibyśmy pomyśleć, obserwując dyskusje, relacje dotyczące życia kościelnego, gdzie widzimy tylko mężczyzn. Mężczyzn różnych szczebli, ubranych tak czy inaczej, a nie widzimy tych gromad sióstr, które zwykle nie są w żadne bogate ubiory ustrojone, a robią największą, najcięższą robotę, bez której Kościół by prawdopodobnie nie przetrwał, a w każdym razie nie funkcjonował tak, jak funkcjonuje dzisiaj. Warto to podkreślać, że w dużym stopniu praktyczne funkcjonowanie Kościoła zależy od właśnie sióstr zakonnych wszelkiego rodzaju. Mają one oczywiście całe mnóstwo swoich zgromadzeń, swoich stowarzyszeń, tak samo jak mężczyźni. No niemniej jednak to im zawdzięcza Kościół takie codzienne trwanie w większym stopniu niż tym sławnym kaznodziejom, tym administratorom, tym ideologom nawołującym do takiego czy innego aktywizmu. Te siostry po cichu, taki jest stereotyp, bo niektóre z nich to są bardzo silne osobowości, energiczne, bardzo ciekawe, po cichu robią swoje, a tamci robią swoje oczywiście także. No niemniej jednak, ponieważ kobiety są ciągle mniej eksponowane, niektórzy powiedzą, że są dyskryminowane, ciągle dyskryminowane w Kościele, mimo tych swoich wielkich zasług, tej swojej wielkiej pracy, no to warto to podkreślać, że jednak kobiety są w jakimś sensie przyszłością Kościoła. Co nie przeszkadza, i to też a propos statystyk warto podkreślić, że dzisiaj w Kościele jest w skali globalnej, jest duży, duży kłopot. Więcej kobiet czy mężczyzn przyjmujących te powołania zakonne umiera niż przychodzi nowych do nowicjatu, zgłasza się do klasztorów. To oznacza, że przyszłość ich nie jest taka pewna, jak jeszcze 100-200 lat temu. Tendencja spadkowa w powołaniach i męskich, i żeńskich jest oczywista i ona nie jest ukrywana. We wszystkich statystykach kościelnych, oficjalnych, te liczby znajdziemy. Jak w Polsce to wygląda dzisiaj? No, w wielkim skrócie mamy około 18 tysięcy sióstr zakonnych. W PRL-u było około w maksymalnym momencie 27 tysięcy, więc też widać tę tendencję spadkową. Wolność, otwarcie granic, wszystko to, co nazywamy demokracją, raczej
odciąga niż zachęca ludzi do wyboru takiej formy życia, takiej surowej jednak formy życia, jaką jest życie zakonne. One mają u nas około 2000 różnego rodzaju wspólnot. Najpopularniejsze w sensie statystycznym, najwięcej ich mamy, są służebniczki Najświętszej Marii Panny, Elżbietanki, Szarytki, Urszulanki. To są najpopularniejsze wciąż jeszcze wspólnoty zakonne żeńskie. Zakonników mamy w Polsce około 11 tysięcy. Prowadzą franciszkanie, salezjanie, palotyni. Zakony, które oprócz tej misji ewangelizacyjnej, opowiadania o Ewangelii wszystkim ludziom, wszystkim chętnym do słuchania, prowadzą też oczywiście działalność edukacyjną w swoich własnych instytucjach, w swoich szkołach. Można dyskutować na ten temat, jaki jest poziom, jaki jest efekt, ale lepiej jest, żeby młodzież szła do jakiejkolwiek szkoły, niż żeby w ogóle kończyła edukację na szkole podstawowej. Tak to wygląda i teraz wspomnę tylko, ponieważ nie mamy właśnie dużo czasu, a chciałoby się o nich opowiadać dłużej, że po obu stronach i w wspólnotach zakonnych, męskich i żeńskich, przez wieki naturalnie pojawiły się wybitne osobowości o znaczeniu nie tylko kościelnym, ale też można powiedzieć narodowym, społecznym. Odgrywali istotną rolę, odciskali istotne piętno na historii, na kulturze, nie tylko oczywiście w Polsce, ale dla nas najważniejsza jest tutaj teraz sytuacja w Polsce. Mogę wspomnieć na przykład, nie wszyscy pewnie znają i to jest los takich osób niestety, że często o nich się po dwóch, trzech pokoleniach zapomina. Potrzebna jest właśnie kroplówka, żeby pamiętać o matce Magdalenie Mortenskiej. Któż z Państwa o niej słyszał? No chyba tylko ktoś, kto naprawdę na co dzień zajmuje się historią Kościoła. Bardzo ciekawa postać. Córka zamożnej wtedy rodziny, można powiedzieć dzisiejszym językiem, elity Rzeczpospolitej dawnej, żyjąca na przełomie XVI i XVII wieku, która przeprowadziła na swój sposób sama, własnymi siłami, przy dużym oporze ze strony i świeckich, i rodziny własnej, i władzy kościelnej, reformę kilku klasztorów na ziemi chełmińskiej. To były wtedy tak zwane Prusy Królewskie dawnej Rzeczpospolitej i ona, mając szczęście żyć długo jak na tamte czasy, robiła wszystko, żeby podtrzymać umierające wtedy, przypomnę, że kontekst jest taki, że Kościół ma wielkie wyzwanie w postaci ruchu reformacyjnego i wszędzie rozpadają się tradycyjne struktury Kościoła, w tym pustoszeją zakony wskutek reformacji, przepływu ludzi, zwłaszcza elit, do nowego Kościoła, że tak powiem, czyli do tego, co nazywamy potocznie Kościołem nurtem protestanckim. I ona ratuje te niedobitki. Wbrew rodzinie, jest z bogatego domu, w zabawie jako dziecko straciła jedno oko, więc wygląda tak, jak może wyglądać w tamtym czasie, bez jednego oka. Mimo to idzie do tej służby klasztornej. Sama nie jest przykładem ubóstwa, ma swoje własne służące, ma swoje panny
służebnice, czyli taki odpowiednik dam towarzyszących królowej na dworze. I na dodatek ma bardzo wpływowego ojca, Melchiora Mortenskiego, który świadomie robi wszystko, żeby ona nie poszła do klasztoru, nie została żadną zakonnicą, zachowała jak tylko długo może dziewictwo i wyszła za mąż po prostu ku chwale rodu. W związku z tym zakazuje uczyć jej czytać i pisać. Dziewczynka jest bardzo zdolna, bardzo bystra i uczy się swoim własnym sposobem, przynajmniej podstaw. A potem oczywiście, kiedy wbrew ojcu, który później z latami oczywiście już nie jest taki surowy i taki odmowny, no to oczywiście tam nie dość, że rozwija swoje wykształcenie, ale jest autorką wielu ciekawych dla historyków Kościoła pism. Nikt o niej nie pamięta, jedna z wybitnych postaci polskiego życia zakonnego i kościelnego. Matka Magdalena Mortenska od reformy chełmińskiej. No, wszyscy wiemy o siostrze Faustynie, nie ma co mówić. Warto tylko przypomnieć, że ona też miała niezwykły opór władzy męskiej kościelnej przeciwko sobie, przeciwko swoim mistycznym objawieniom, przeciwko swemu orędziu miłosierdzia. Dopiero po wielu latach za pontyfikatu Wojtyły to nagle zostało przyjęte i wszyscy księża mężczyźni, wszyscy mężczyźni biskupi zaczęli się zachwycać siostrą Faustyną, którą początkowo uważano za nawiedzoną wariatkę, szkodzącą Kościołowi przez właśnie wizerunkowo, że tak powiem. Matka Róża Czacka, bardzo ciekawa postać, też z dobrej tak zwanej, czyli szlacheckiej rodziny. Wcześniej ociemniała, doskonale wykształcona. Razem z księdzem Korniłowiczem zakładają jeszcze przed wojną zakład dla ociemniałych w Laskach pod Warszawą. Ten zakład staje się też miejscem, gdzie grupują się różnego rodzaju wybitne postaci katolickie, ale nie tylko katolickie, pragnące takiego bardziej dojrzałego, niezależnego życia intelektualnego i tam się spotykają, rozmawiają, tam wypracowują nieformalnie pewien program odnowy Kościoła katolicyzmu w Polsce w latach komunizmu, który przecież nie był Kościołowi i katolicyzmowi życzliwy. Czy może pamiętamy, ale jedną też z wybitnych kobiet w polskim kościele, w życiu zakonnym, jest święta od niedawna, Urszula Leduchowska. Też postać bardzo ciekawa, o bardzo skomplikowanej drodze, ale w końcu te wszystkie komplikacje ustąpiły i ona była też jedną z tych zakonnic, które były szczęśliwe, że wybrały tak, jak wybrały, mimo wszystkich ciężkich doświadczeń, które je spotkały. Zbliżamy się do końca naszego spotkania. Chciałbym właśnie wspomnieć też o tych trudnościach, o których mówiłem na początku, że jest ten obraz piękny, ten obraz budujący, te piękne postaci po stronie męskiej. No mamy choćby bardzo kontrowersyjną w końcu, ale wybitną postać ojca Kolbego. Mamy
innych wybitnych zakonników albo ludzi związanych z Kościołem w Polsce nie powstało dużo naszych rdzennych, że tak powiem, zakonów, niewiele. Ale na przykład historia zakonu zmartwychwstańców jest pasjonująca, w której duży udział miał sam Adam Mickiewicz, którego, no powiedzmy, wyznawca założył w XIX wieku zakon zmartwychwstańców, zgromadzenie zmartwychwstańców, które funkcjonuje do dziś. Więc z jednej strony mamy te piękne postaci i te niezwykle ciekawe, fascynujące często historie. Z drugiej strony mamy prozę życia, o której coraz więcej dzisiaj się dowiadujemy dzięki temu, że mamy media niezależne, media, które starają się uczciwie zbadać sprawy, także trudne, no i potem poinformować o wynikach tych ustaleń wszystkich. Myślę naturalnie o tym, co akurat prawdopodobnie wielu z Państwa jest dobrze znane, a więc nie tylko o tych sprawach tak zwanego kryzysu pedofilskiego w naszym Kościele, o tej kulturze omerty, czyli przemilczania, świadomego milczenia o tych złych rzeczach dziejących się w Kościele i to także przemilczania tych złych rzeczy albo utrudniania pociągnięcia do odpowiedzialności sprawców w sutannach przez władzę kościelną. To wszystko mniej więcej wiemy, natomiast są niestety też takie niepokojące doniesienia z odcinka właśnie zakonnego. Przypomnę sprawę siostry Bernadety Boromeuszki z Zabrza, która miała ogromną władzę nad dziećmi, no i tam jej bardzo, bardzo brutalnie nadużyła, za co ostatecznie została skazana na więzienie i odbyła karę. Mamy teraz na świeżo wielki problem w zakonie dominikanów, co jest o tyle dla wielu trudne, że dominikanie to była zawsze ta elita Kościoła katolicka, że to byli ludzie, którzy rzeczywiście słowem i czynem głosili Ewangelię i gromadzili z tego powodu wokół siebie bardzo wielu też młodych ludzi, studentów, młodzieży licealnej, która się do nich garnęła, szukała tam właśnie takiej nie tylko nauki, nie tylko wiedzy religijnej, ale też przykładu życia. No, byli młodzi zwykle chłopcy w latach 80., zwłaszcza do zakonów garnął się nie tylko lud, co było normą przez wieki, ale też ówczesna inteligencja dzieci z rodzin inteligenckich, dzieci z rodzin, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, klasy średniej. Więc to było nie tylko elitarne, ale to było bardzo pozytywne doświadczenie dla wielu ludzi. Ja też miałem do czynienia jako młody człowiek, jako student w Krakowie, student polonistyki, do czynienia z tym środowiskiem, z duszpasterstwem akademickim dominikańskim w Krakowie. Więc ja też mam tutaj taki wątek osobisty, kiedy czytam wszelkie relacje dotyczące na przykład tego sekciarstwa seksualnego w tym samym moim ulubionym, cenionym przeze mnie zakonie dominikanów. Nie będę tego rozwijał, bo prawdopodobnie sprawa jest Państwu znana, ale to odnotowuję, że to jeden z takich momentów szokujących, że to się mogło wydarzyć i że przez tyle lat nie było reakcji, to ze strony tak znanych i cenionych. Ja też go znałem osobiście, postaci jak przeor ówczesny, ojciec Maciej Ziempa. Wracamy na koniec do tego wątku, który jest najważniejszy. Dlaczego ludzie idą do zakonów, dlaczego w nich zostają?
zwracam uwagę na niezwykle ciekawą i taką bardzo uczciwą, mnie się wydaje, osobę, jaką jest Urszulanka, siostra Jolanta Olech. Ona ma za sobą długą, bogatą, bardzo ciekawą karierę w Kościele Powszechnym, nie tylko polskim, z wątkiem nawet dyplomatycznym, ale ostatecznie była też przełożoną właśnie takiej konferencji starszych przełożonych zakonów wspólnot żeńskich w Polsce. Udzielała licznych wywiadów i opowiadała tam też o samej sobie, o swoim własnym życiu, dlaczego poszła i dlaczego została i dlaczego uznała, teraz to już jest sędziwa bardzo osoba, dlaczego ostatecznie uznała, że było warto, że zrobiłam drugi raz to samo, poszłaby do zakonu. Przypomina w tych rozmowach, że rodzina była na nie, wbrew pozorom bardzo często. Rodziny, słysząc, że chłopak albo dziewczyna biorą pod uwagę wstąpienie do zakonu, reagują źle. Bardzo rzadko wspierają, bardzo rzadko tolerują. I ona miała też pewien opór, ale ostatecznie dużo łatwiej to poszło i wiodła rzeczywiście takie życie, jakiego pragnęła. Jest coś bardzo budującego w tym, jak ona patrzy na ten współczesny świat. Ona nie ma nastawienia właśnie takiego, że odwracam się plecami, tak jak często zakonnicy mogą robić. Odcinam się, to jest złe, brzydkie, głupie, nie chcę z tym mieć nic wspólnego. Ona się wtedy pyta, no ale no to tak nie można, mówi, bo przecież pierwsza sprawa nasza, jak wstępujemy do zakonu, to jest odpowiedź na pytanie, no dobrze, ale dlaczego ja tam idę? Dlaczego ja tam w ogóle chcę swoje życie spędzić? Nie możesz się odwracać zupełnie od świata i to jest po prostu nieporozumienie, jeśli tylko to cię motywuje, tylko to cię kieruje, że jest ten świat świecki, jest ci obcy, brzydki, nie rozumiesz go, nie dajesz w nim rady, no to się chowasz w zakonie. Jeśli chodzi o same dominikanki na przykład, ona o tym też ciekawie opowiada, siostra Olech, że tam też są zmiany. Oczywiście, że bardzo duża jest inercja, opór instytucji, opór zakonów, żeby zmieniać reguły, zasady, styl życia, ale jednak powoli to idzie. I na przykład już siostry mogą mieć komórki. No, dawniej nie do pomyślenia, żeby siostra mogła indywidualnie kontaktować się ze światem zewnętrznym, by to było bardzo regulowane, włącznie z wizytami, odwiedzinami rodziny albo z wyjazdami do rodziny. Teraz jest dużo więcej swobody. I ponieważ działa ten czynnik, o którym wspomniałem, że przesuwa się wiek wstępowania do zakonów, zwłaszcza żeńskich, 25-35 lat, dawniej 18-25. No to ta pewna dojrzałość każe nie uprawiać jakiegoś niepotrzebnego zewnętrznego celebryctwa, prawda? Tylko zająć się tym swoim powołaniem. I ona pięknie, siostra Olech, mówi tak: nie opowiadamy, jakie my, siostry zakonne, jesteśmy wspaniałe, ani nie namawiamy, wstąpcie do zakonu. My mówimy, i to mi się bardzo podoba, na tym chcę właśnie zakończyć. Ona mówi tak, my mówimy, zastanów się, do czego powołał cię Bóg. Zastanów się, jak przeżyć najlepiej to powołanie, czy po prostu swoje własne życie. Więc
Spróbujcie, mówi siostra Olech, popatrzeć na życie jako powołanie. I teraz najważniejsze. Dla jednych tym powołaniem będzie życie rodzinne. Dla innych życie w samotności. Nie będą zakładali rodziny, ale pozostaną osobami świeckimi. Wreszcie dla jeszcze innych mężczyzn czy kobiet to będzie życie w zakonie. Takie proste wydawałoby się, ale mi się uważam, bardzo to jest wymowne, trafne. Potraktujmy swoje życie poważnie. Potraktujmy je, mówiąc językiem właśnie religijnym, jako powołanie, a mówiąc językiem niereligijnym, jako zadanie. Po co tu jesteśmy? Po co mamy tutaj na tej ziemi przez jakiś czas być? Jaki z tego będzie miał ten świat pożytek? My sami, nasi bliscy. To mi się wydaje najlepsza strona takiej refleksji nad tym, czym są, do czego są potrzebne Kościołowi zakony. Właśnie ten aspekt. Zastanówmy się, jakim powołaniem jest nasze życie, czego chcemy w naszym życiu. Oni są zakonnicy, zakonnice są pewnym, w najlepszym swoim wydaniu. Nie mówię o tych różnych złych rzeczach i grzechach. Oni są pewną inspiracją w tym kierunku. I to mi się bardzo podoba. Jeszcze na koniec chciałbym Państwu polecić lekturę uzupełniającą. Jak Belfer, to Belfer. Otóż są dwa bardzo udane zbiory reportaży poświęconych i sytuacji zakonnic. Niektóre z nich w dramatycznych okolicznościach dzisiaj odchodzą. I księży, w tym księży zakonników. Ta pierwsza książka to Marta Abramowicz, Zakonnice odchodzą po cichu. A druga, jej autorem jest Paweł Reszka i nazywa się po prostu Czar. Jak ktoś ma czas, ochotę dalej zgłębiać ten nasz temat, to czego dzisiaj zwłaszcza są potrzebne zakony, jak wygląda w nich życie, jakie są dobre i jakie są złe strony, to bardzo polecam, bo to jest o nas, to jest o Polsce, to jest o polskim katolicyzmie, to jest o polskim Kościele. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że do następnego razu. Do widzenia.

0: Witamy wszystkich słuchaczy w naszej audycji Przyrodnicza Kuropatwa, a na naszej antenie witamy.
1: Nazywam się Zbigniew Kołutowski i jestem pracownikiem Zakładu Pszczelnictwa Instytutu Ogrodnictwa, więc no, można tak powiedzieć, że Instytut Ogrodnictwa mieści się w Skierniewicach, a tak. Zakład Pszczelnictwa mieści się w Puławach.
0: Panie profesorze, my już tak rozmawialiśmy na wstępie, jakie tematy nas interesują. Może pan profesor nam troszeczkę przybliży właśnie temat roślin miododajnych. Bardzo nas to interesuje.
1: Tak, bo ja teraz ostatnio zauważyłem, że w ogóle w społeczeństwie pszczoły mają bardzo dobry klimat.
0: Tak.
1: Klimat to znaczy społeczeństwo się interesuje tym elementem ekosystemu, jakim są owady. Bo owady, trzeba sobie zdawać sprawę, że są nieodłącznym elementem wszystkich ekosystemów, szczególnie w tych rejonach geograficznych, gdzie dokonują tej usługi ekosystemowej jako zapylacze kwiatów roślin entomofilnych.
0: Tak.
1: Może to tak
0: brzmi bardzo.
1: Brzmi tak, entomofilnych, ale takich, które muszą być zapylane i to właśnie przez owady. A w ogóle, żeby te owady mogły egzystować w jakimś środowisku, to muszą mieć zapewnione dwa elementy. Pierwsze to jest schronienie, a drugi element to jest dostęp do wody i pożywienia. I ja ze swojej specjalizacji zajmuję się tym drugim aspektem, to znaczy dostępem owadów do pożywienia. I stąd ten tytuł rośliny miododajne, choć oczywiście no, jest to pewien skrót, bo rośliny nie dostarczają miodu, ale dostarczają surowców. Te surowce są zbierane przez pszczoły i przynoszone do ula i z tego surowca, czyli nektaru lub spadzi, powstaje miód. Później miód. Tak. Natomiast drugim takim bardzo istotnym składnikiem odżywczym, to jest pokarm białkowy i tutaj mamy pyłek.
0: Tak.
1: I ten pyłek jest również zbierany przez pszczoły i przynoszony do ula. Później konserwowany, tak jak konserwujemy nasze ogórki, prawda, konserwowe, czy właściwie ogórki kiszone, a mianowicie tak, na podstawie tej fermentacji mlekowej jest ten pyłek konserwowany w plastrach i służy do odżywiania przyszłych pokoleń pszczół. Oczywiście to jest taki w bardzo ogólnym skrócie, natomiast to jest taka, jakby to powiedzieć, istota obecności roślin miododajnych, no tak jak powiedziałem, w dużym skrócie miododajnych, tak, w środowisku. Musi być to pożywienie. Z jednej strony nektar lub spadź. Spadź to są wydaliny mszyc, które żywią się sokiem roślinnym, nakłuwają tkankę roślinną i czerpią z tego soku roślinnego swoje potrzebne produkty do życia, a nadmiar tych soków roślinnych wraz z produktami przemiany materii jest wydalany takim syfonem, takim pióropuszem na zewnątrz i to osiada na roślinach. Czasami jak przechodzimy w lecie pod lipami, to jest na chodniku ciemno, to jest właśnie spadź, czyli lepka, słodka substancja, tak, która jest zbierana przez pszczoły, ale oczywiście jak tam się do niej jakiś kurz przyczepi, to wtedy mamy takie brudne

0: miejsce pod roślinami, które spadziują.
1: No to, więc to widać na liściach, tak, szczególnie to, i na igłach. Mhm.
0: Tak, to co się błyszczy, to tak, tylko że to już jest wyschnięte. Natomiast pszczoły taką spać zbierają głównie nad ranem, czy wtedy, kiedy jest wysoka wilgotność względna powietrza. Ta spać jest wtedy rozrzedzona i wtedy pszczoły mogą z niej skorzystać, pobrać ją. Natomiast w środku dnia, w południe, kiedy rzeczywiście już jest sucho, to wtedy jest nie do wzięcia taka spać.
2: Czyli coś innego zbierają wtedy, panie doktorze, coś innego w tym momencie zbierają, bo jak idę pod takim drzewem, to one brzęczą.
0: Tak, ale jeżeli to jest lipa, to najprawdopodobniej w tym czasie
1: to
0: też
1: mamy kwiaty.
0: Tak, też kwitnie, ale to w zależności od tego, jaki to jest gatunek. No i generalnie moja specjalizacja to jest znajomość różnych roślin miododajnych. Poprzez te typowe, które dostarczają nektaru, jak i inne, które dostarczają spać, jak i również te, które są nazywane miododajne, ale one dostarczają tylko pyłku. I to nie mówię tylko o drzewach, tylko o roślinach zielnych, jak również i o drzewach i krzewach.
2: Zioła
0: to są zielne, tak?
1: Tak, to są zielne.
0: Zielne byliny na roczne, dwuletnie i byliny, a zioła to jest taka nazwa, która charakteryzuje nam wykorzystanie danej grupy roślin. Tak? Mamy rośliny uprawne, mamy rośliny sadownicze, tak? Mamy rośliny właśnie zielarskie, czyli zioła. Generalnie można powiedzieć, że wszystkie zioła mają pewną wartość pszczelarską, ale trzeba zwracać uwagę na to, w jakiej fazie wzrostu są zbierane surowce zielarskie, bo mamy takie gatunki roślin, które zbieramy liście, młode pędy i one nie zdążą zakwitnąć, więc one już nie dostarczą pożytku pszczołom. Natomiast te, które dostarczają kwiatów albo później jeszcze nasion czy owoców, to wtedy jak najbardziej tak, wtedy one mogą dostarczyć pszczołom pożytku.
1: Tak, bo tutaj ja tak nawiążę, panie doktorze, do tego, że często mamy ten tak zwany mlecz, jak to słuchacze wiedzą popularnie, znają go. I teraz on nie zdąży jeszcze nam zakwitnąć, już kosimy wszystkie trawniki i tak dalej, żeby wyglądały zielone, a to właśnie chociażby na początku tego okresu wegetacji tej naszej wiosny, takiej klimatycznej, i jest to jedyny kwiat często, który przynosi jakiś pożytek pszczołom, prawda?
0: No akurat tak, no to jest tak zwany mlecz, ale oczywiście...
1: Tak, on się... Mniszek lekarski, oczywiście,
0: No oczywiście ja jak najbardziej tutaj kilka słów z wyjaśnienia na temat mniszka, bo mniszek jest takim gatunkiem, który jest mocno zauważalny, dlatego że jak on już zakwitnie, to wszędzie go widać.
1: To wszędzie go widać, jest żółto.
0: Mocno zauważalny, tak.
1: Dokładnie.
0: Ale proszę sobie wyobrazić, że nawet mamy miód, który nazywamy miodem mniszkowym, tylko że wydajność miodowa tego mniszka to jest od 10 do 20 kg w hektara. Czyli to jest bardzo mało w porównaniu na przykład, nie wiem, do faceli, która ma 350, czy jeszcze powiedzmy do chabru bławatka, który też ma w okolicach tych 350 kg z hektara, to jest prawie że nic. Ale trzeba przyznać, że z kolei wydajność pyłkowa tego mniszka jest aż 260 kg pyłku z hektara. Czyli tutaj mamy naprawdę bardzo, bardzo dobry pożytek pyłkowy. I w związku z tym te wszystkie miody, które powstają w tym okresie wiosennym, a mianowicie ten początek maja i tak do połowy maja, wtedy kiedy kwitnie właśnie mniszek, rzepaki i rzepak ozimy i sady, to wtedy ten surowiec jest mocno nadpruszony tym pyłkiem mniszka.
1: Tak.
0: I jak weźmiemy miód pod mikroskop, to zobaczymy, że tego pyłku mniszkowego jest bardzo dużo w stosunku do całkowitego obrazu pyłkowego tego miodu, czyli do całkowitej liczby ziaren pyłkowych w miodzie. Tak. I wtedy możemy nazwać taki miód, jeżeli ma więcej niż 45% pyłku danego gatunku rośliny, to możemy go nazwać miodem odmianowym. I stąd mamy miody lipowe, stąd mamy miody rzepakowe, później akacjowe, dlatego że tego pyłku w tym miodzie jest powyżej 45%. Oczywiście mówię w skrócie, bo przecież powiedzmy lipa jest miodem niedopruszonym i tam wystarczy tylko 30% pyłku lipy, a zamiast 45%. No ale to są już szczegóły, tak, bo... które powiedzmy są dotyczą tylko specjalistów, to nie o to chodzi. Natomiast generalnie...
2: Często, tak,
1: nie będziemy tego sprawdzać
2: często,
1: w sklepie, bo...
2: Panie doktorze, tak. Jestem osobą, która dużo je miodu i często to naprawdę możemy tak pomyśleć, że to wszystko jest w tym słoiku, to jest tylko lipa i nic więcej, a tu jednak tak jak pan tu podkreślił i wypowiedział, to jednak jest troszeczkę inaczej.
0: Oczywiście, tutaj ten surowiec, z którego powstaje miód, jest z różnych roślin. Ja wszystkich pszczelarzy namawiam, żeby konsumentów uświadomili, że najlepszy miód dla konsumenta, który jeszcze nie ma swoich upodobań smakowych, to jest miód wielokwiatowy. Dlaczego?
1: No
0: ponieważ on powstał z nektarów z różnorodnych roślin, tak? I on jest bogaty zarówno w różne substancje smakowe, w różne substancje aktywne biologicznie, zapachowe, które decydują o kolorze.
1: Tak.
0: W związku z tym ten miód wielokwiatowy, który uważany przez konsumentów jest za jakieś, nie wiem, resztki, gniotki czy coś w tym stylu.
2: To
0: absolutnie
2: prawda.
0: Tak nie powinno być. Nie powinno tak być. Tylko powinien być, jeżeli zresztą najlepiej kupować od razu od producenta.
1: Tak.
0: Bo wtedy możemy mu powiedzieć, no kolego, kupiłem od ciebie miód, on mi na przykład sfermentował, coś jest nie
1: coś
0: tak,
1: jest nie tak.
0: Coś w tym stylu. Więc tutaj polecałbym zakup bezpośredni u producenta i jeszcze na dokładkę z tych rejonów, gdzie my żyjemy, bo my jesteśmy przyzwyczajeni też do różnych alergenów, czyli do pyłków,
1: no właśnie, tak.
0: które są w danym otoczeniu, w danym środowisku.
2: Dobrze, że pan to powiedział.
1: Tak, bo często...
0: W związku z tym powinniśmy właśnie kupować miód z danych rejonów. Owszem, możemy sobie spróbować jakiś miód lawendowy z Francji albo tam z Prowansji. Tak, nie, to nie o to chodzi. Na próbę możemy to zrobić, ale powinniśmy normalnie konsumować ten miód, który jest zebrany przez pszczoły
1: lokalnie.
0: Naszej okolicy. Tak,
2: takim, jakim żyjemy środowisku.
0: Właśnie, a i tutaj dotykamy właściwie bardzo ważnego aspektu naszej rozmowy, a mianowicie jak wygląda nasze środowisko pod względem no, warunków do życia dla owadów. I to ja nie mówię to tylko w przypadku pszczół miodnych, które no, są znane z racji tego, że od nich pozyskujemy miód, jak również dokonują większej części zapylenia roślin, tych, które wymagają zapylania.
1: Tak.
0: Ale to jest również bardzo istotne dla tych dziko żyjących owadów zapylających, bo pszczołom miodnym to pszczelarz jeszcze może pomóc w jakichś tam sytuacjach. Zresztą pszczoły same sobie robią zapasy.
1: Tak, ale te dzikie owady...
0: żyjące owady nie robią sobie zapasów. I one muszą mieć właśnie bardzo no, dobre warunki pożytkowe przez cały okres sezonu wegetacyjnego. I tutaj dotykamy bardzo ważnej rzeczy, jak jest taśma pokarmowa dla owadów pszczołowatych. Czyli dostęp do pożywienia od wczesnej wiosny do późnej jesieni. I proszę sobie wyobrazić, że jedna rodzina pszczela na swoje potrzeby bytowe tylko potrzebuje 90 kg miodu rocznie, czyli 90 kg miodu zużywa na to, żeby przetrwać
1: cały sezon,
0: rok.
1: Cały okres.
0: Tak, cały rok, tak, cały do rok. Następnej wiosny, tak. I 30 kg pyłku, więc jeśli my chcemy od pszczół pozyskiwać jeszcze dla nas coś, czyli dla człowieka,
1: to musimy im coś dać.
0: To musimy jeszcze iść jeszcze więcej, bo tylko żeby nie dawać w tym czasie, kiedy one nam odkładają miód.
1: No właśnie.
0: Tylko wtedy jesienią, żeby przetrwały do wiosny, wtedy karmimy rodziny cukrem. Czyli roztworem no, po prostu sacharozy, które one sobie rozłożą na cukry proste i przetrwają całą zimę. No, tak to mniej więcej w dużym skrócie wygląda. Natomiast zwróciłem uwagę na tę taśmę pokarmową od wczesnej wiosny do późnej jesieni. To
1: tak,
0: rzeczywiście jest istota jakości środowiska, w którym żyją pszczoły. I tutaj dotykamy właśnie tych roślin miododajnych. żeby rzeczywiście było tak to skomponowane, żeby pszczoły miały cały czas zatrudnienie. No nawet wspomnieliście Państwo o tym, tak, że jak je spać, to też słychać, jak one nawet nie zbierają, to coś tam brzęczą. No one poszukują, one jak są głodne, to po prostu poszukują. A co jest jeszcze istotne, że jak one poszukują, penetrują te różne rośliny kwiatowe w celu zdobycia pokarmu, to one tak mimochodem, ale na swym ciele przenoszą ziarna pyłku z kwiatu na kwiat i dokonują zapylenia krzyżowego. To jest również bardzo istotne. Można tak powiedzieć, że za 1/3 pożywienia roślinnego człowiek powinien podziękować pszczołom. Tak w wielkim skrócie, bo to oczywiście niektóre gatunki w 100% nie będą owocować, jeżeli nie będzie zapylenia. W ogóle nie będzie ani jednego owocu. Przykładem na przykład są czereśnie. Był rok, kiedy czereśnie były bardzo drogie. Dlaczego? Ponieważ czereśnia jest wybitnie obcopylnym gatunkiem i musi być zapylenie przez owady. Tak, ale wczesną wiosną najwięcej zapylenia dokonują pszczoły, bo one zimują gromadnie, tak?
1: Tak.
0: W jednym kilogramie pszczół mamy 10 tysięcy osobników, proszę sobie wyobrazić.
1: To jest ogromna ilość.
0: Ile to jest tych robocików, które tam po kwiatach buszują i przenoszą ten pyłek, prawda? Natomiast inne, te dziko żyjące owady pszczołowate, to zimują albo zapłodnione matki, albo w postaci poczwarki w kokonach. No, to są pojedyncze egzemplarze na wiosnę, prawda? Mhm. Natomiast rodzina pszczela już dysponuje taką liczbą robotnic wczesną wiosną. I to jest dlatego to znaczenie pszczół miodnych jest kapitalne. No, zresztą nie będę przytaczał innych przykładów, powiedzmy, z stadów migdałowych ze Stanów Zjednoczonych, gdzie tam 60% stanu liczebnego rodzin pszczelich ze całych Stanów Zjednoczonych wędruje na czas zapylania migdałów do Kalifornii i tam te pszczoły zapylają kwiaty migdałów, żeby plantator miał plony. Ale plantator płaci pszczelarzom, żeby przywieźli swoje pszczoły. Natomiast u nas jeszcze to nie jest rozpowszechnione. Raczej pszczelarz musi się, powiedzieć,
1: tak, musi
0: ukłaniać plantatorowi, czy ja mogę przywieźć pszczoły, a później jeszcze mu tam 10 słoików miodu.
1: No właśnie. To jest...
0: jako rekompensatę.
2: Ale to powinien
1: się cieszyć właśnie z tego, że pszczelarze przyjeżdżają.
2: Tak, tak. Ale to, panie doktorze, bo to nie jest edukacja, nie, my tego nie wiemy jako osoby takie, ja nie wiem czegoś takiego.
0: No dobrze, ale rozmawiają państwo ze specjalistą.
2: I dlatego to się cieszymy. Dlatego...
0: Zdykam różnych problemów, prawda?
2: Właśnie, no.
0: Przecież nie będę prezentował, powiedzmy, jaki to gatunek i jaką ilość pożytku dostarcza pszczoły,
1: bo
0: tego państwo nie zapamiętają.
1: Oczywiście, że nie.
2: Ale to by było...
0: Uświadomić pewną wagę problemu, prawda? No tak. No a jeżeli rzeczywiście trochę zahaczyliśmy o ten temat dostępności roślin takich kwiatowych dla pszczół, już wiadomo, że one muszą być od wczesnej wiosny do późnej jesieni. I dobrze byłoby, żebyśmy mogli, powiedzmy, swoje ogrody przydomowe lekko przekształcić na ogrody kwiatowe, bo była moda na te tuje i trawniki.
1: Właśnie.
0: I rzeczywiście to już tak jednorodnie to wszystko wygląda, że aż nudno.
1: Że jest bardzo nudno.
0: A poza tym, że to jest głodno, można tak powiedzieć.
1: Dokładnie.
0: To jest głodno dla owadów, prawda? A jeżeli byłyby w każdym ogrodzie przydomowym ogródek kwiatowy, różne gatunki, piękne, dekoracyjne i powiedzmy kwitnące, to można skomponować taką łąkę, powiedzmy, która kwitnie, powiedzmy, najpierw dostarczając z tych gatunków wczesnowiosennych tego pokarmu pszczołom później w lecie, to już jest, mamy tyle tych gatunków, że naprawdę jest pełna obfitość. No i dobrze by było, żeby jeszcze jesienią tam, powiedzmy, te gatunki też kwitły, taki kosmos pierzastowy, czy jeszcze gdzieś tam rudbekie, czy wiele tych gatunków, z których pszczoły mogą pozyskać trochę nektaru i pyłku. A trzeba też zwrócić uwagę na fakt, że na początku sezonu i na końcu sezonu bardzo istotny jest dostęp do pokarmu pyłkowego. Bo powiedzmy, jeśli pszczoły przezimują, to mają pewien zapas pokarmu węglowodanowego, czyli tego miodu, czy tam tego pokarmu, który pszczelarz dał pszczołom.
1: Tak.
0: Natomiast pyłek jest bardzo istotny. I powiedzmy, większość tych roślin, które kwitną wczesną wiosną, powiedzmy te krokusy, zawilce, przebiśniegi i te inne, one dostarczają, sasanka dostarcza tylko pyłku, przylaszczka tylko pyłku, więc one w gruncie rzeczy to są pożytki pyłkowe, bo wtedy muszą pszczoły zebrać pyłek, żeby powstały nowe pokolenia pszczół, prawda?
1: Tak.
0: Również późną jesienią, żeby dobrze wykarmić pokolenie pszczół, które ma przetrwać najdłużej, bo proszę sobie wyobrazić, że pszczoła żyje powiedzmy tam 50 kilka dni, a pokolenie w ciągu lata, a pokolenie zimowe pszczół to żyje prawie 6 miesięcy, bo tam 5, powiedzmy w skrócie. Więc one muszą być dobrze odżywione, te pszczoły, które mają przetrwać zimę, prawda?
1: Dokładnie.
0: Muszą mieć dużo ciała tłuszczowego, białka, wtedy one mają szansę, że nie będą się ich czepiać choroby i tak dalej, a nawet jeśli coś tam będzie niesprzyjającego, to one potrafią to przetrwać. Więc to jest istota rzeczy. Pokarm białkowy wczesną wiosną i późną jesienią. No a ten nektarowy pożytek, no to wtedy dla pszczelarza, żeby mógł sobie, ten pożytek nazywany pożytkiem towarowym, tak zwanym, czyli takim,
1: Z którego później powstaje miód.
0: Tak, w których pszczelarz może odwirować miód, tak? No bo więc mamy te miody gryczane, rzepakowe, lipowe i malinowe. A jeszcze malinowy, to też trzeba zwrócić uwagę, że ten malinowy to wcale nie jest czerwony. Niech się konsumenci wcale nie dadzą nabrać, bo taki miód malinowy, tak słyszałem, że na Krupówkach sprzedają w kolorze czerwonym, bo to jest...
1: Bo ludziom się kojarzy z owocami maliny, pewnie dlatego.
0: Tak, ale to nie o to chodzi. To jest normalny taki kolor herbaciany taki.
1: Pewnie też pewnie jest podobnie z wrzosowym, bo ludziom się kojarzy, że w kolorze wrzosu będzie, a on tak zupełnie nie jest.
0: W ogóle to jest w ogóle najdroższy miód, który jest dostępny i to jest bardzo specyficzny. To jest miód, który zawiera bardzo wiele pektyn i on jest w postaci takiej galaretki.
1: Właśnie, pamiętamy go tak, bo swego czasu kupowaliśmy. Takie kuleczki się tworzą, takie połączone.
0: Taka galaretka, właśnie. I to świadczy o tym, że to jest rzeczywiście miód wrzosowy. On jest najdroższy, no ale tak jak mówię, jest dla smakoszy bardzo dobry, dla mężczyzn, no to też trzeba przyznać, że udowodniono, powiedzmy, że te właściwości lecznicze czy wspomagające miodu są tam sprecyzowane w zależności od gatunku, od odmiany miodu, prawda? Natomiast generalnie to wszystkie miody, większą częścią składu miodów to są cukry proste. Natomiast są pewne też enzymy i elementy białkowe, które decydują o ich aktywnej, znaczy o biologicznej aktywności.
1: Tak.
0: I te minimalne ilości tych substancji, które są w miodach, decydują o ich właściwościach, powiedzmy, albo antyseptycznych. Trzeba pamiętać, że na przykład miody jasne są, mają mniejszą wartość tą antybakteryjną niż miody ciemne, czyli miód gryczany, spadziowy i właśnie wrzosowy są najbardziej biologicznie aktywne. Więc tutaj mamy pełen wachlarz informacji, które rzeczywiście, no nie wiem, czy nie wyczerpiemy.
2: Nie wyczerpiemy, tak, panie doktorze.
0: Albo nie wyczerpiemy słuchaczy.
2: Nie, umówimy się pewnie na kolejny raz. Pewnie na kolejny raz.
1: Tak, a ja jeszcze chciałem, panie doktorze, wrócić do naszego tematu właśnie tej taśmy pokarmowej, bo tutaj pan doktor wspomniał, że od samego początku powinniśmy mieć różne rośliny i tak u nas to się stało wręcz, no może nie intuicyjnie, bo dużo roślin mamy na swojej działce różnego typu, ale one tak się, że tak powiem, zostały w pewnym sensie zostawione naturze i same się zasiewały. To ptaki zasieją, a to i tak dalej. I tak się złożyło, że mieszkamy w takim terenie trochę leśnym, ale to dzięki temu właśnie przez to rośliny, przez to pszczoły mogą mieć przez cały rok pożywienie, bo są różnego typu i drzewa. Tutaj za oknem akurat studia mamy wierzbę, która też tam
0: teraz no już kończy kwitnienie.
1: Tak, kończy kwitnienie i tu też pszczoły się pojawiały na niej, ale później są inne rośliny i tak to w zasadzie stało się samo. Niewiele mieliśmy też czasami wpływu na to, bo to ze względów czasowych coś było do zrobienia i tak dalej, więc te rośliny same się gdzieś tam zakrzewiały na naszej działce i tak to zostało. Ale myślę, że to jest dobre, bo tak trochę to środowisko naturalne jest bardziej zachowane.
2: Ale też
0: wtedy jest duża bioróżnorodność.
1: Właśnie.
0: To znaczy to, co potrafi przetrwać, to sobie będzie i będzie różnorodne spektrum, bo jeżeli my zrobimy sobie grządkę jednego gatunku, owszem, to możemy, ale obok powinniśmy zrobić grządkę drugiego gatunku, który kwitnie później. A jeszcze obok trzeciego gatunku, który kwitnie jeszcze później. I wtedy możemy zrobić nie tylko taką mieszankę roślin, bo mieszanka roślin jest bardzo trudna do uzyskania z wielu powodów. Po pierwsze, różne gatunki mają różne wymogi, jeśli chodzi o glebę.
1: Właśnie.
0: Wymogi o wilgotność, prawda? Tak. Jedne są dla stanowisk wilgotnych, inne dla suchych. Później jeszcze jest różna wielkość nasion, więc są drobniutkie, są te większe.
1: Tak, jedne wykiełkują, drugie nie.
0: Są problemy. Tak, te większe zwykle
1: przyduszą,
0: chodzą szybciej, tak, niż te drobniutkie. I po prostu tutaj mieszanka jest trudna. Ale muszę tu z naszego doświadczenia, bo robiliśmy wielokrotnie próby, tak. Z naszego doświadczenia wynikało, że jeżeli wiosna jest wilgotna, to znaczy w kwietniu będą, powiedzmy, co trzeci dzień jakiś przelotny deszcz, to wtedy to łąka się uda. Łąka się wtedy uda. Natomiast jak mieliśmy, powiedzmy tygodniami bez opadów,
1: tak
0: to niestety łąka niestety nie rokuje wielce. Oczywiście będą te gatunki, które tam, powiedzmy, zawsze będą, czyli fatelia, haber i tak dalej, to one będą. To jest miowiec jakiś, ale miowiec jest dwuletni z kolei, więc no ale to już mniejsza o to. No, generalnie można powiedzieć, że te gatunki, które mają większe nasiona, to sobie poradzą, kiełkują, ale te o drobnych nasionach to niestety
1: już trudniej, nie zobaczymy. Już trudniej.
0: Ale na przykład proszę sobie wyobrazić, że też no, z takiej łąki, którą kiedyś wysialiśmy, ale część tego pola w ogóle nie uprawialiśmy.
1: Tak.
0: I tak z roku na rok było, z roku na rok. I później mieliśmy przez 3 lata mieliśmy piękny makowy, jakby to powiedzieć, łan. Łan makowy, a mak, to trzeba pamiętać, że dostarcza pszczołom tylko pyłku. On nie nektaruje, dostarcza tylko pyłku i obnóża pyłkowe z maku są czarne.
2: No tak.
0: Także wiecie Państwo, no to trochę tak różnych informacji.
2: Wszystkiego.
1: My na swojej działce często sieliśmy, ale to już oczywiście nie od samej wiosny, bo słonecznik kwitnie dopiero później, ale myślę, że to też jest dobra roślina, która daje przede wszystkim chyba pyłek, tak? Bo tak mi się przynajmniej...
0: Jest tak, no oczywiście pyłek słonecznika jest charakterystyczny dlatego, że no, zawiera takie lekkie substancje, tak? I te pszczoły są, można powiedzieć, umorusane tym pyłkiem.
1: No właśnie.
0: Ale to tak samo mniszka i tak dalej. Jeszcze mają takie olejki na ziarnach pyłkowych, które właśnie pozwalają przybierać do ciała owada. No i jeżeli zobaczycie pod mikroskopem egzynę, czyli zewnętrzną powłokę tego pyłku, to on jest taką fantazyjnym kształtem, że naprawdę, no aż dziw. No przyroda jest najlepszym artystą zresztą. To jest oczywiste. My tylko podpatrujemy przyrodę to od czasu do czasu i wtedy mamy wielkie wynalazki. Ale to jeszcze pomijam to. Z tym słonecznikiem to jest tak, że owszem, one dostarczają pożytku, no głównie pyłkowego, ale też i nektarowego. Wydajność jest około 50 kg cukru z hektara. Pyłku trochę więcej, natomiast jak wywieźliśmy kiedyś pszczoły na plantację słonecznika, co prawda może nie była duża, no ale 7-hektarowa.
1: Tak.
0: I wywieźliśmy dwie rodziny pszczele, więc myśleliśmy, że te pszczoły nam zbiorą tylko pyłek ze słonecznika. A się okazało, że naokoło była kukurydza i one...
1: Z kukurydzy.
0: Ja więcej pyłku kukurydzy, bo tego pyłku pod dostatkiem. I on jest, że tak powiem, może mniej odżywczy, bo to jest roślina wiatropylna, kukurydza, prawda?
1: Tak.
0: Natomiast pszczoły były zainteresowane tym pyłkiem. No. I to właśnie takie było dla nas zaskoczenie, że myśleliśmy, że to będzie naprawdę tylko słonecznik.
1: Tylko słonecznik. A pszczoły były jednak...
0: Jednak głód je zmusił do tego, żeby szukały...
1: Gdzie indziej jeszcze.
0: Tak.
2: A proszę mi powiedzieć, tak jak pan tu powiedział o tym pasie pożywieniowym i jest jesień, to jakie powinny być na końcu jesieni te kwiaty w ogródku, które by tego pyłku dostarczyły, bo tak zrozumiałam, że na początku ma być ten
1: pyłek,
2: pyłek i na końcu też, który będzie
1: przed
2: zimą. Czyli tu jakie, tu były krokusy, tak jak widzę,
0: to
2: pewnie
0: wiosnę,
2: tu...
0: Tak,
2: te wszystkie cebulkowe, a na jesieni jakie kwiaty powinny być?
0: I powiedzmy, na jesieni to może być tak, kosmos, wieżastolistny, może być... powiedzmy, dzielżan jesienny.
2: To czyli takie żółte? Takie pomarańcze.
0: Tak. Różne rudbekie.
2: A, to my mamy.
0: I marcinki, i te astry jesienne. Natomiast można tak powiedzieć, że obecnie na większej części Polski to właściwie rozprzestrzeniła się nawłoć, która właśnie kwitnie w sierpniu i ona dostarcza bardzo dużej ilości nektaru i pyłku. I to tak trochę ratuje sytuację, jeśli chodzi o warunki pożytkowe dla pszczół, ale trzeba pamiętać, że nawłoć jest wpisana na listę roślin inwazyjnych, tak? I
1: tak,
0: ona się, do tych naturalnych systemów, ekosystemów nie powinna się przedostawać. Oczywiście tam jak jest jakiś nieużytek, to niech ona sobie tam rośnie. Ale jeżeli mamy jakiś park czy ekosystem chroniony, to absolutnie tam nie powinno jej być. Jeszcze jednym takim... Tak. Ona wyprze inne naturalnie, które powinny być tamte gatunki, a po prostu ona się rozprzestrzeni sama. Takim jeszcze drugim przykładem to jest niecierpek gruczołowaty, który co prawda jest rośliną roczną, ale doskonale rozmnaża się z samosiewu i zresztą być może spotkaliście Państwo takie rośliny, które mają takie torebki, jako owoce to torebki,
1: tak,
0: które jak się dotknie, to one się
1: zwijają tak.
0: i rozrzucają nasiona na 2-3 metry wokół tej rośliny. To jest właśnie niecierpek gruczołowaty, który niestety też jest wpisany na listę roślin inwazyjnych. Natomiast jest doskonałym pożytkiem. Jego wydajność jest około 800 kg cukrów z hektara, także...
1: No to dużo,
0: także gdybyśmy mieli taki one, to by był lepszy pożytek niż pacelia na przykład. No ale oczywiście nie będziemy mieli one'ów niecierpka, ale on lubi tylko takie wilgotne stanowiska, czyli gdzieś tam przy rowach, gdzieś w dolinach rzecznych, to tam, czy tam czasowo zalewanych, to on sobie tam poradzi. I tam opanowuje te sytuacje. No jeśli już tak mówimy o tych roślinach inwazyjnych, to też ten słynny barszcz sosnowskiego jest też rośliną inwazyjną i niebezpieczną. I to trzeba
1: bardzo niebezpieczną.
0: Na to uwagę. Tak, można się dotkliwie poparzyć. Ale pszczelarsko on też jest całkiem niezły, bo ma wydajność 300 kg z hektara, więc no tak można powiedzieć, wiele tych roślin inwazyjnych, albo taka trojeść amerykańska, która też jest na liście tych gatunków inwazyjnych, one są świetne pszczelarsko, ale no, nie powinniśmy ich rozmnażać, bo jak się uwolnią do środowiska,
1: to
0: mogą
1: problem.
0: Zagrozić naturalnym rodzinom, które powinny rosnąć w naszych środowiskach.
2: To ja tu będę zachęcała do marcinka, rudbeki, takich
0: astrów. Dzierżawy jesiennego,
2: tak, te kwiaty.
0: I kosmosy dzierżawcowe.
2: Właśnie, żebyśmy tu nie zrobili jakiegoś zamieszania w ogródkach, ale żeby było ładnie, pięknie, ale również pożytecznie przede wszystkim, bo o to w tym wszystkim nam, panie doktorze, chodzi, żebyśmy uświadamiali, że możemy pomóc, a i
0: Tak, ja jeszcze na zakończenie jeszcze mogę coś powiedzieć.
2: Tak.
0: że powiedzmy też było takie hasło, żeby już tak zakończyć ten wątek roślin inwazyjnych, że zamień na włocie, na malwy przy płocie.
1: O, właśnie.
0: Słyszałem też takie hasło, ale proszę sobie wyobrazić, że te malwy, które no przecież to wiadomo, no rosły przy płotach na tych naszych terenach wiejskich i to jest taki typowy krajobraz, no
1: u nas też
0: przydomowy, rosną. Tak, przydomowy, to proszę sobie wyobrazić, że jak tam pszczoły są w tych kwiatach, to są duże kwiaty, i bardzo duże ziarna pyłku. I te pszczoły są wręcz no, gołym okiem, ten
1: ciężkie
0: jest widoczny na pszczołach, ale proszę sobie wyobrazić, że pszczoły nie potrafią uformować obnóży pyłkowych z tego pyłku, bo te ziarna pyłkowe są za duże do tego, żeby pszczoły mogły uformować obnóża. I one nie skorzystają, pszczoły miodne nie skorzystają z tego pyłku. One zrobią zatylenie, wezmą trochę nektaru z tych ślazowatych, ale nie uformują obnóży i nie przyniosą do ula obnóży, czyli tego pokarmu białkowego. Tak. Także to tak...
1: To ciekawostka, to
0: tak
1: naprawdę.
0: Nawet... Tak, ciekawostka. Mhm.
1: Taka ciekawostka. No.
2: Taka edukacyjna ciekawostka.
1: Edukacyjna ciekawostka właśnie.
2: Panie doktorze, bo tutaj rzeczywiście tych tematów tak dopiero jakbyśmy je, brzydko mówiąc, liznęli.
1: No to gdybyśmy tak zaczęli teraz
0: dokładnie.
1: Gdybyśmy tak zaczęli teraz omawiać poszczególne pory roku, czyli od wiosny przez lato i do jesieni, jakie rośliny
2: a jeszcze
1: powinny
2: te miody
1: być...
2: jasne, co każdy mówi, lipa super jasna, a bardziej jednak tu gryczany byłby ten miód taki dla osób, które są przeziębione i chcą skorzystać więcej z tego wszystkiego, chociaż ja gryczanego nie, on ma taki charakterystyczny smak.
1: Tak, ale pamiętasz, kiedyś dostaliśmy
0: miód. No tak.
2: Tak.
1: Dostaliśmy miód tak zwany leśny, on był, tam taki pszczoły gorzkawy. Były wywiezione do lasu i rzeczywiście był bardzo ciemny, ale i gorzki, czyli tak te rośliny różne, które, które pszczoły spotkały w lesie, prawdopodobnie jednak przeniosły.
0: No tak, i żeby już tak podsumować i jakąś tu powiedzmy listę gatunków jakoś tutaj Państwu zaproponować, no to ja sobie tak podzieliłem cały sezon na takie powiedzmy, no może niekoniecznie miesięczne okresy, ale takie, które mają znaczenie dla pszczół.
1: Tak, właśnie, będziemy
0: na początek te pierwsze zwiastuny wiosny, więc te śnieżyczki, krokusy, cebulice, sasanki, no wtedy też jeszcze może być leszczyna z krzewów. Później dobry klucz do rozwoju wiosennego, no to tu już mamy dereń, wierzby przede wszystkim i śliwa ałycza, która już lada moment, a powiedzmy gdzieś we Wrocławiu to z pewnością już kwitnie.
1: Później tak, bo tam jest cieplej.
0: Tak, później mamy już to mniszkowe Eldorado, ja tak to nazywam, gdzie jest właśnie mniszek, drzewa owocowe, rzepak, ale jednocześnie takie gatunki jak karagana, widziokrzewy czy dąbrówki, to wszystko to w naturze można spotkać. Później w drugiej połowie maja mamy taką lukę i tu jest problem, bo wtedy się roją pszczoły, bo jeżeli one są przyzwyczajone do zbioru, intensywnego zbioru pożytku, to po prostu to też i rozwija się rodzina, a jak rodzina się rozwinie w dobrym stopniu, no to wiadomo, przystępuje do rozmnażania, tak? Czyli dzieli się i wtedy nam się roją pszczoły, no i tę majową lukę to tam trzeba powiedzmy siać takie, czy sadzić takie rośliny jak irgi, jak szałwia łąkowa, dypta miesionolistny, no to i głogi tam też w tym czasie właśnie kwitną, więc jeżeli jest pod dostatkiem tych gatunków, to nie będzie tej przerwy pożytkowej w drugiej połowie maja. Tak. No później mam już czerwiec, czyli już tam szeroka paleta różnorodnych roślin, no to tu już po prostu tak jest dużo, że nie ma co ich wymieniać. Po czerwcu mamy okres kwitnienia lip i już się zaczyna lipiec i tutaj mamy tam pszczelniki, kłosowce, też takie byliny, które kwitną w tym czasie, w lipcu. A później, tak jak mówiłem, już no ta wczesna jesień czy późne lato, gdzie są bardzo ważne w tej chwili na płocie i te niecierpki, te tulia kalifornijska, dzierżan jesienny, no te gatunki, które dostarczają pożytku. No i wreszcie już na sam koniec już sezonu to te astry, czy wrzosy, czy zimowity, jeszcze jest taki bluszcz pospolity, to pnącze, które się bije, on też wykształca pęd kwiatowy w pewnym sensie i pszczoły tam na piechotę chodzą i zbierają zarówno nektar, jak i pyłek. Także, no, że tych gatunków jest naprawdę bardzo, bardzo wiele. To tak Na podsumowanie, skrócie, na podsumowanie. Można powiedzieć w dużym skrócie.
1: W dużym skrócie.
0: Tak.
1: Ogromnym no, skrócie,
0: było, panie doktorze. Zobaczyć te gatunki, te fotografie, czy powiedzmy, no,
1: właśnie,
0: w naturze
1: to też,
0: nawet najlepiej. Mm-hmm. No, ale to zapraszam na swoje wykłady. To może
1: tak, to na wykłady pana doktora. My tak. w radio tego nie pokażemy, ale możemy właśnie tak, możemy zaznaczyć.
0: Zachęcić
1: właśnie. I na pewno pan doktor nas zachęcił. Tak, bardzo dziękujemy.
2: Może niewyczerpany temat.
1: Niewyczerpany
2: jeszcze,
1: temat.
2: Panie doktorze.
0: Nie, no, oczywiście dotknęliśmy tematu.
1: Dotknęliśmy tematu tylko tak dzisiaj. Mam nadzieję, że też to zmobilizuje słuchaczy do dalszych pytań, które mam nadzieję nam prześlą i wtedy będziemy rozmawiać dalej.
0: No dobrze, to na przesłane pytania postaram się odpowiedzieć.
1: Dobrze. Bardzo dziękujemy jeszcze raz. Naszym gościem był pan doktor Zbigniew Kołtowski.
0: Tak.
1: Bardzo nam było miło, słuchaczom na pewno też.
0: Było mi również miło. Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich.
1: Pozdrawiamy również.

0: Zbliża się czas wakacji.
1: Spędzi piecze?
0: Sensitive Bonicę, maść do twarzy i ciała, skóra topowa, to strzał w dziesiątkę.
1: Ja już mam.
0: Skóra jest po niej miękka i elastyczna, a podrażnienia i szorstkość znikają.
1: Zajrzyj na stronę produkty bonifraterskie.
0: Poleca Radio Europa 2.

0: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
1: Szukasz naturalnego sposobu na zdrowe i obfite plony? W polu, ogrodzie, sadzie czy na działce? Poznaj kompost Revita, organiczny środek, który poprawia właściwości gleby. Revita to bogactwo składników odżywczych, azotu, fosforu, potasu i mikroelementów. Poprawia strukturę gleby, zatrzymuje wodę i działa długotrwale. To nowoczesna, bezpieczna i naturalna alternatywa dla nawozów mineralnych i obornika. Zamów Revita w Remondis Bydgoszcz z wygodną dostawą lub odbiorem osobistym w Bydgoszczy przy ulicy Inwalidów 45. Zadzwoń 723 187 050 lub odwiedź remondis.bydgoszcz.pl. Kompost Revita. Naturalna siła Twoich upraw. Są smaki, które przenoszą nas do domu. Do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu. Słuchacie Radio Kurpatwa. Radio, muzyka, pogoda.

Naszym gościem jest dzisiaj pani dr Aldona Fenyk. Pani Aldona jest przede wszystkim miłośniczką drzew. Wytrwale szkoli się i zgłębia swoją wiedzę w zakresie nowoczesnych metod i technologii ich ochrony, a zawodowo i prywatnie zajmuje się również wykorzystywaniem roślin leczniczych. Prowadzi prace związane z określeniem zasobów roślin leczniczych. Interesuje się również historią wykorzystywania roślin leczniczych, a w ramach zajęć dydaktycznych prowadzi warsztaty. A te warsztaty prowadzi także w Instytucie Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych. Pani Aldono, chcieliśmy porozmawiać dzisiaj takim tematem. Naszym wiodącym będzie ogród bez chemii. Tej chemii nie unikniemy.

0: znaczy może w tej chwili wiele osób, wielu z naszych słuchaczy używa chemii i to praktycznie wszędzie. My skupmy się dzisiaj na ogrodzie. Czy można tak zrobić ogród, aby tej chemii nie było?
1: Można. To wszystko zależy od tego, co chcemy osiągnąć. Jeśli chcemy osiągnąć bardzo wysoki plon, no to bez tej chemii się nie da.
0: Tak.
1: Natomiast jeśli chcemy, żeby nasze plony były zdrowe, a niekoniecznie bardzo obfite, to da się. Nasi pradziadowie bez chemii sobie spokojnie radzili i przeżywali jakoś, lepiej lub słabiej, ale radzili sobie i to bardzo świetnie. Są inne metody, którymi możemy ten plon zadowalający nas uzyskać.
0: No właśnie, bo ja pamiętam jeszcze gospodarstwo mojego dziadka, który prowadził sam i tam rzeczywiście tej chemii nie było zbyt dużo. Jakie były plony tego, to w tej chwili nie sprawdzę, ale tak jak pani wspomniała, kiedyś chemii nie było i rolnictwo też istniało. Oczywiście nie było takiej produkcji przemysłowej jak teraz, ale też na pewno ta żywność, która trafiała na nasze stoły, była dużo zdrowsza.
1: Dokładnie, te plony nie były obfite, ale były bardziej wartościowe, bo trzeba pamiętać, że ten plon przekłada się też na to, że tych substancji korzystnych dla nas w tym plonie będzie troszeczkę mniej, dlatego że tak naprawdę w takim większym plonie zyskujemy więcej materiałów zapasowych, które roślina jest w stanie zgromadzić. Natomiast jeśli chodzi o witaminy, tak, mikroelementy i inne substancje korzystne, to wcale nie jest ich więcej w takim plonie, więc więcej nie znaczy lepiej.
0: No tak, bo tutaj mamy tak, wtedy te rośliny są tak jakby napompowane, tak mówiąc potocznie, a to, co do nas trafia już później po zjedzeniu tego, jest tych substancji dużo mniej, prawda? Bo tak to trzeba też rozumieć.
1: Dokładnie, no chociażby biorąc zioła ze stanowisk naturalnych i te, które uprawiamy tutaj na plantacjach, okazuje się, że zawartość substancji czynnych tych pozyskiwanych z naturalnego środowiska jest o wiele większa niż tych, które są uprawiane, prawda, w dogodnych warunkach, bo trzeba pamiętać, że to, co dla nas korzystne, to dla rośliny służy do ochrony, dla wabienia, do odstraszania, więc są to substancje, które one wykorzystują na co dzień do tego, żeby chronić siebie w środowisku nieprzyjaznym dla nich, więc jeśli to środowisko jest, warunki są dogodne, one tak. Nie muszą o nic dbać, to tych substancji będą miały mniej, a w środowisku, gdzie będą musiały walczyć tak, o przetrwanie i konkurować z innymi organizmami, tych substancji będą miały więcej, czyli dla nas będzie to bardziej korzystne, jeśli one będą trochę stresu miały w życiu. Takie bezstresowe wychowanie dla roślin wcale nie jest,
0: tak
1: nie
0: przekłada się
1: na lepsze, znaczy na lepszą zawartość, tak?
0: Tak, tak jak i dla nas też, takie bezstresowe wychowanie niezbyt dobrze nam służy.
1: Wcale to nie jest dobrze, jeśli się od dziecka zahartujemy, tak, że świat jest taki, jaki jest i wiemy o tym, jesteśmy w stanie się na to przygotować. Natomiast jeśli cały czas nas się trzyma pod kloszem i mówi się, że wszystko jest pięknie, wszystko jest ładnie, to jak zderzamy się z rzeczywistością, po prostu dla nas jest to wielkim szokiem, tak samo dla rośliny. Kiedy zabierzemy jej ten parasol ochronny, nie jest po prostu sobie w stanie poradzić tak z tym światem zewnętrznym. Dlatego dobrze jest hartować od małego, czy to rośliny, czy to nas samych, tak? Jednak to lepiej znosimy, jeśli coś jest nam stopniowane i przyzwyczajamy się do tego stopniowo.
0: Tak, my to zauważyliśmy chociażby u nas tutaj na działce, że niektóre rośliny, które sami chcieliśmy zasadzić, nie za bardzo chciały rosnąć, ale takie, które zasiały, czy zasadziły się same, czy też pomogły im zwierzęta, to rosną bardzo dobrze, czyli trafiły na takie warunki, które umożliwiają im dobry rozwój. Czyli nie zawsze to, co my tam chcemy sobie tutaj zrobić na własnej działce, czy w ogródku, jest dobre, prawda, bo
1: dokładnie. Ja na przykład, to nie jest tylko moja obserwacja, ale no, zaleca się nawet, jeśli chodzi o koper, zdecydowanie lepiej udaje się ten, który się sam rozsieje, czyli z takiego siewu rzutowego, natomiast ten, który wysiejemy równiutko w rządkach i będziemy go plewić, wcale nie będzie lepiej rósł od tego właśnie rzutowo wysianego, bo i on woli akurat takie warunki, kiedy sam się, że tak powiem, ułoży do tego życia dalszego i jak nie ma towarzystwa własnego gatunku bardzo blisko.
0: A no właśnie, to ma pani rację, pani Aldono, bo sami też do tego wniosku doszliśmy, jak tak się go rozrzuci gdzieś tam po terenie ogródka, to on dużo lepiej rośnie i nie tylko on, bo mieliśmy też, są takie rośliny, które same się gdzieś tam rozsiewają, jak na przykład pomidory. Kiedyś trafiły nam. Tak, kiedyś trafiły nam takie, mój tata nam dał takie małe pomidorki, które same się rozsiewały. Gdzieś tam ten owocnik spadł w tym i to się rozrastało samo. A gdy były zasadzone tam w rządku, to nie za bardzo rosły.
1: Dokładnie. No ja muszę powiedzieć, że u mnie też się w tym roku pomidory na przykład rozsiały same.
0: Tak?
1: I są to odmiany, które są preferowane dla nich środowisko, to są osłony, czyli folia szklarnia. Natomiast u mnie rosną na gruncie i zupełnie bez jakiejkolwiek ochrony z mojej strony i są tak samo dobrze wyglądają, jak te, które są przeze mnie w folii chronione i nawożone, tak tutaj chociażby gnojówką z pokrzywy, tamte nie dostają nic i równie dobrze wyglądają, więc na pewno jest im lepiej, jak się same ulokowały. Tak. No w sumie, jeśli chodzi o lokalizację, nie za bardzo pewnie miały tutaj do
0: wyboru,
1: gadania.
0: Do gadania.
1: Gdzie upadły, ale jest im tam zdecydowanie dobrze. A nawet bym powiedziała, że lepiej niż tym, które ja posadziłam.
2: Pani Aldono, ja mam tam pani takie pytanie, bo podprowadziła mnie pani pod koper. W tym roku bynajmniej w naszej tu miejscowości, okolicy, kopru nie było. Co takiego się stało? Czy nie było warunków, czy mszyca? Bo trudno jest odpowiedzieć.
1: Zazwyczaj to takie przynajmniej wierzenia ludowe mówią, że jak są ogórki, to nie ma kopru. I odwrotnie, jak jest kopr, to nie ma ogórki. Ogórki w tym roku owocują dosyć dobrze, więc no kopru ma prawo nie być.
0: Masz odpowiedź.
2: Tak. Czyli powinnam sobie go gdzieś schować na przyszły rok, chociaż chyba on
0: nie,
2: już nie ma
0: dobry,
2: takiej
0: nie.
2: wartości. Najlepszy jest taki, który zrywamy i ma już kwitnące te baldachimy.
1: Tak, tak, dokładnie. Tak. Tutaj ja szczerze mówiąc, to ciężko mi jest powiedzieć, bo obserwuję u siebie, że w jednym kącie ogródka koper jest bardzo ładny, w drugim bardzo słaby, więc szczerze mówiąc nie wiem, dlaczego tak się zachowuje.
2: Pani Aldona, wracając już do ogrodu bez chemii, jak to u pani wygląda na co dzień i tu słuchacze podpowiadają?
0: Może najpierw pani Aldona nam powie, jak to się w ogóle zaczęło, że,
2: tak.
0: że pani przestała chemii używać, bo no, wiemy ze swojego doświadczenia, że też tą chemię używaliśmy, no niestety tak to wygląda. I jak to się zaczęło u pani?
1: Ja chemii nigdy nie używałam.
0: A, nigdy.
1: Zawsze byłam przeciwniczką chemii, odkąd tylko się zaczęłam bawić w ogród. Mhm. Natomiast moja macocha na przykład, ona pryskała pomidory, ogórki, opryskiwała zawsze, bo twierdziła, że bez tego nie zbierze plonu. No i miałyśmy te swoje działki tak obok siebie, więc jej namiot foliowy i mój były vis-a-vis siebie.
0: Tak.
1: Ja pryskałam naturalnymi metodami, czyli to były drożdże, to były olejki eteryczne i plus wyciąg z grejpfruta. Ona pryskała chemię i nasze efekty były takie same. Więc moja macocha po 2 latach stwierdziła, przestaje pryskać chemią, skoro efekty można uzyskać bez chemii, takie same.
0: Tak.
1: No więc miałyśmy okazję, że tak powiem, skonfrontować 2 sposoby uprawy chociażby pomidorów i ogórków, że można to samo uzyskać metodami tutaj tak takimi naturalnymi, wykorzystując po prostu właściwości samych roślin, tak, bo są też rośliny, które z ogródka możemy wykorzystać do ochrony innych roślin, a też preparaty, biopreparaty, które możemy sobie zakupić, a olejki eteryczne naprawdę są tanimi i możemy je stosować bez karencji praktycznie, no tylko tyle, że wymagają częstszego użycia niż środki chemiczne. To jest może jeden mankament tylko.
2: Tu mnie pani zaskoczyła, że są olejki eteryczne, które możemy wykorzystać do opryskiwania. Nie myślałam nawet o tym.
1: Praktycznie wszystkie olejki eteryczne mają właściwości bakteriogrzybobójcze, z tym, że no, nie wszystkie działają na wszystko. Takim chyba najbardziej uniwersalnym olejkiem eterycznym jest olejek z drzewa herbacianego, który jest skuteczny na większość bakterii, większość grzybów, więc z powodzeniem można je stosować właśnie w uprawach ogrodniczych. Naprawdę niewielkie ilości. Ja stosuję w dawce 23 do 30 kropel na litr wody, więc to są naprawdę dawki bardzo małe i opryskuję raz w tygodniu. I zabezpiecza mi to przed chorobami właśnie grzybowymi i bakteryjnymi moje uprawy.
0: No tak, to naprawdę niewiele. Można powiedzieć, że to znikome ilości.
1: Bardzo niewiele. Oprócz tego jeszcze wzmacniająco można zastosować ekstrakt z grejpfruta, który też ma właściwości grzybo i bakteriobójcze, więc też może być tak zamiennie, żeby nie stosować ciągle jednej substancji, żeby nam się nie uodporniły, tak? Tutaj akurat grzyby, tak, czy też bakterie, które atakują nasze uprawy, to możemy zamiennie stosować. Grejpfrut jeszcze działa wzmacniająco, czyli również też stymuluje rośliny do lepszego wzrostu, lepszego ukorzenienia.
2: Czyli pani Aldono, na takie grzybicze choroby to możemy stosować to też na ogórki, na koper, bo koper to ma znowu mszycę. Tu też się sprawdzi olejek eteryczny.
1: Tutaj akurat bardziej się może sprawdzić ekstrakt z grejpfruta, dlatego że grejpfrut jest bardzo gorzki i to też mszycom może niekoniecznie pasować, będą po prostu unikały. A tak jeszcze a propos mszycy, to ja stosuję takie, można powiedzieć, że troszeczkę wychwytywacze na mszyce. Nie usuwam wszystkich chwastów z działki, pozostawiam chociażby komosę białą, czyli tak zwaną lebiodę,
0: tak,
1: do której mszyce bardzo chętnie lgną. Jeśli, zwłaszcza do młodej, jeśli jest jej sporo na działce, to pierwsze mszyce właśnie tam podążają i można je stamtąd razem z całą rośliną zebrać. Jak mamy na przykład jakieś zwierzątka typu kaczka czy kurka na działce, to możemy im to dać jako paszę. Bardzo chętnie zjedzą taką zieleninkę z wkładem białkowym. Tutaj, więc możemy to wykorzystać jeszcze
2: podwójnie,
1: tak. Również niektóre kapustowate sadzę specjalnie, chociażby kalarepę, specjalnie po to, żeby u mnie akurat na działce wychwycić mącznika szklarniowego, który jak nie posadzę kapustowatych, to będzie mi na ogórki wchodził.
0: A no tak, to prawda.
1: Skupi się po prostu, bo woli kapustne, skupi się na tej mojej kalarepie, która tak naprawdę bardziej służy do wyłapywania szkodników niż do tego, żeby ją zjeść, ale przy okazji oczywiście zjeść ją też można.
0: Czyli taka współpraca roślin bardzo
1: dokładnie
0: jest też potrzebna.
1: Nie tylko roślin, ale warto na przykład w okresie zimowym na działce sobie dokarmiać ptaki, sikorki, mazurki, które potem latem będą nam wybierały właśnie mszyce i inne szkodniki z naszego ogrodu, jak również dbać o to, żeby na naszej działce była bioróżnorodność, żebyśmy nie mieli tylko tych roślin, które uprawiamy, ale pomiędzy nimi, żeby znalazły się chociażby aksamitki, czy jakieś warzywa, jakieś inne rośliny, żeby stworzyć warunki do rozwoju dla szerokiej tutaj grupy owadów, w tym też owadów drapieżnych, które będą nasze szkodniki wyłapywały. To też ważne, żebyśmy po prostu stworzyli warunki. Proszę pamiętać, że kiedyś na wsiach, gdzie też chowano drób, nie było problemu ze ślimakami czy
0: tak,
1: z innymi owadami, bo po prostu tam wybierały te szkodniki nasze, no, nasz drób wybierał. Ptactwo, zwłaszcza młode. Ja mam takie u siebie na działce, bo jestem też szczęśliwą posiadaczką, kaczek i kur. Zaczęło się od kaczek w sumie ze względu na ślimaki.
2: A tak?
1: Bo miałam duży problem ze ślimakami i w końcu zdecydowałam się na kaczki biegusy. W ciągu roku problem mój ślimaczany zginął. Kaczki moje teraz cierpią z deficytu z ślimaki i ślimaki przywożę od znajomych, którzy zbierają na działkach w Olsztynie i podarowują mi ślimaki, włożę dla moich kaczek jako takie przekąski, żeby w ogóle coś miały. Więc u mnie teraz sprawę owadów na działce załatwiają 3 młode kurczaki. To są takie krzyżówki, troszeczkę kury zielononóżki i koguta feniksa.
2: Mhm. O, to nie wiem, jaki feniks, jak wygląda w ogóle taki kogut. Zielononóżki to tak.
1: On jest ozdobnym gatunkiem, posiada bardzo długi ogon. Taki nawet w hodowlach do 15 metrów uzyskuje. No mój kogut się nie doczeka.
0: Nie kwalifikuje.
1: Półtora metrowego, niestety kury mu ciągle przydepkują i tak wyrywają. Ale z dobrym skutkiem właśnie eliminują większość niekorzystnych owadów, które mam na działce, zwłaszcza takie młode kurczaki, które nie uszkodzą roślin, a wyjdą, powybierają, także naprawdę się sprawdzają świetnie.
2: A kaczek ile ma pani?
1: kaczek obecnie tak około 20, bo to jest ciągle sprawa rozwojowa, dlatego że pojawiają mi się młode kaczki.
2: Usiądą na jajka?
0: No tak, są.
1: Tak, one same wysiadują. Ja to tak naprawdę, szczerze mówiąc, jestem tylko obsługą, już zupełnie nie kontroluję mojego ptactwa, bo z 6 kur obecnie już mi się zrobiło 30.
2: To ma pani swoje jajka też?
1: Tak, posiadam. Różnokolorowe jajka, bo mam różne gatunki tych kur również, bo te jajka tam dostawałam od kogoś do wysiadywania i teraz mam naprawdę taką, no się śmieją sąsiedzi, że taka zbieranina różnych gatunków i różnych ras tutaj tych kur.
0: Może niedługo pani się kuropatwa zalęknie tam.
1: Dzikie się pojawiają, chociaż niestety ale rzadko. Kiedyś w dzieciństwie kuropatwy podchodziły pod sam dom, nawet na podwórku lądowały. Obecnie to niestety jest już
0: tak. U nas to samo. Panie Altonu, wracamy do tematu naszego ogrodu bez chemii. I pani wspomniała tutaj o tych olejkach, które bardzo dobrze się sprawdzają. A co jeszcze możemy użyć? Bo tutaj na początku też rozmawialiśmy na temat tej gnojówki z
2: pokrzyw.
0: Tak, my też ją stosujemy, ale słuchacze być może o tym nie słyszeli albo nie stosują, więc gdyby nam pani powiedziała coś więcej, to będziemy wdzięczni.
1: No, w gnojówce, którą wykonujemy najczęściej z pokrzywy, ja również dodaję mniszka do tego. Tam znajdziemy wszystkie mikro i makro elementy, które roślinom są niezbędne do rozwoju. A oprócz tego jeszcze substancje czynne zawarte w pokrzywie i w mniszku działają wzmacniająco na rośliny. Więc po co wydawać naprawdę dosyć spore pieniądze na nawozy, które sztuczne, tak, które możemy kupić, obecnie naprawdę podrożały. Możemy sami z tego, co na naszej działce zbierzemy, jako chwasty, wyprodukować sobie taką gnojówkę. Wystarczy tutaj zalać, tak, zebrane właśnie ścięte fragmenty, czy całe
0: całą
1: rośliny,
0: roślinę, tak.
1: Tak, pokrzywy. Zalewamy po prostu w jakiejś beczce, w jakimś pojemniku, zalewamy sobie wodą i tutaj tak mniej więcej ja tak stosuję około 2 kg ziela, tak, na 10 litrów wody. I to pozostawiamy do całkowitego jakby rozłożenia się tutaj części roślinnych na około 2 tygodnie w ciepłym i ciemnym miejscu, czyli ta beczka dobrze by było, żeby była taka zabudowana czymś, osłonięta, żeby to nie było w pełnym słońcu, żeby nam się po prostu nie ugotowało i nie ulotniły nam się te substancje czynne, a żeby tak naprawdę to się wszystko tak ukisiło, rozpuściło i formy płynnej nabrało. No i potem rozcieńczamy to najczęściej w zależności od tego, jakie są też potrzeby roślin. Możemy dać większe stężenie, ale ja zazwyczaj daję tak około 2 litrów takiej gnojówki na 10-12 litrów wody. Rozcieńczam i podlewam rośliny.
2: A czy do tego można dołożyć jeszcze skrzyp, czy nie bardzo?
1: Można. Z tym, że w skrzypie wam głównie krzemionkę będziemy mieć, czyli to też takie będzie dawał, no jeśli chcemy na przykład uzyskać, że rośliny jakieś wiotkie są, żeby były bardziej wytrzymałe, tak, to też możemy dołożyć. Tak naprawdę to możemy włożyć tam wszystkie poza roślinami porażonymi chorobami, to możemy jakieś wszystkie chwasty tam do tego włożyć, które na działce mamy, no bo w ich tkankach znajdują się po prostu składniki pokarmowe, które później rośliny mogą wykorzystać. Z tym, że no najcenniejsze takie to właśnie pokrzywa i ten mniszek, które najbardziej korzystne, tak, tutaj zawartości mają, i oprócz tego jeszcze substancji czynne.
2: Pani Aldono,
1: inne zioła też możemy.
2: Pani Aldono, a tak wracając do ogórków i do pomidorów, to najbardziej jest największa bolączka i też o tym piszą słuchacze. Największa bolączka, bo pomidory mają takie czarne plamy, jak sobie tutaj radzić, i oczywiście ogórki, gdzie wszechobecny jest miedzian. Czy tutaj, tak jak pani wspomniała, jeśli chodzi o ogórki, ten ekstrakt z grejpfruta wystarczy na te różne takie przebarwienia? Później stają się te ogórki takie żółte, brzydkie, liście usychają. I o pomidory.
1: To zależy jeszcze, co jest też przyczyną. To musimy najpierw ustalić przyczynę tego żółknięcia, czy pojawiania się tych brązowych plam. Bo jeśli te plamy pojawiają się późno i na przykład zlokalizowane są w górnej części owocu, gdzieś tutaj przy szykułce i najpierw są one żółte, no to najczęściej jest to już zaraza, tak, na pomidorze. Natomiast jeśli jest to szczyt pomidora, szczyt owocu i tak jakby zapadał nam się na sucho, nie powodując zgnilizny, jest to wierzchołkowa zgnilizna spowodowana niedoborem wapnia. Więc też musimy to ustalić, co jest przyczyną akurat tego, co się dzieje z naszymi owocami, bo jeśli mamy niedobory wapnia, to musimy pamiętać o regularnym podlewaniu i dostarczyć również jakiegoś tutaj preparatu zawierającego wapń, żeby uzupełnić te niedobory, bo najczęściej wiąże się to też w momencie, kiedy my podlewamy. To znaczy niektóre odmiany, zwłaszcza odmiany malinowe, są wrażliwe, tak, na niedobór wapnia i nie są w stanie go też pobierać w takich ilościach, jak potrzebują z podłoża, nawet jeśli to jest, więc musimy niekiedy w oprysku takim dolistnym dostarczyć. Ale to mówię, musimy ustalić przyczynę.
0: No właśnie, bo wtedy nam ten wyciąg z grejpfruta nie pomoże na to akurat, no bo tutaj przy niedoborach...
1: Nie, wtedy żaden oprysk na choroby grzybowe zastosowany przy tym wierzchołkowym zamieraniu, tak spowodowanym niedoborami, nam tutaj nie da efektu. I ktoś powie tak, no tak, bo te metody naturalne nie są skuteczne.
2: No tak.
1: Po prostu musimy poznać przyczynę, co powoduje, tak, akurat te nasze problemy z naszymi owocami. Tak samo jest przy ogórku. Musimy ustalić, czy to jest choroba wirusowa, czy to jest choroba bakteryjna, czy grzybowa. Ważne jest rozpoznanie prawidłowe, bo tych chorób może być bardzo wiele, które będą powodowały tutaj. Więc jeśli chodzi o choroby grzybowe czy bakteryjne, to jak najbardziej oprysk z olejków eterycznych, tak, czy też z wyciągu z grejpfruta pomoże. Natomiast jeśli są to choroby wirusowe, no to nie mamy na to już wpływu. Tak.
2: Czyli nie ma ratunku?
1: Nie, to są choroby przenoszone przez owady i no, tutaj nie mamy środków dostępnych, ani naturalnych, ani chemicznych, tak, które nam w walce z wirusami pomogą. Bardzo często niestety też już dostajemy zainfekowane nasiona,
2: tak.
1: To wszystko zależy od uczciwości, tak, producenta, który nam dostarcza. Niestety bardzo często zdarzają się nasiona ze szkodnikami, a to czy zakażone, to my nie jesteśmy w stanie nawet określić. Więc tutaj ewentualnie chociażby moczenie nasion przed siewem w takim mocniejszym roztworze olejków eterycznych, tak, właśnie tego z drzewa herbacianego, zabije nam to, co znajduje się na nasionach. Więc warto jest też przed wysiewem przez kilka godzin chociażby, znaczy godzinę, dwie pomoczyć, tak, żeby usunąć.
2: Pani Aldo, no a tutaj to pytanie, wracam do tego braku wapnia u pomidorów. To czym tu sobie dopomóc? Jakie są tutaj takie naturalne produkty?
1: Może, tylko tyle, że nie wiem, czy akurat te naturalne w tym momencie będą skuteczne, bo chodzi też o to, żeby szybko, żeby to było łatwo przyswajalne formy wapnia, więc na przykład chociażby sproszkowane skorupki jajek nie zadziałają tak szybko. Tutaj niestety musimy się posiłkować substancjami chemicznymi, ale one nie są szkodliwe dla nas jako odbiorców, tak? Więc tutaj akurat warto sięgnąć po takie preparaty, które zawierają łatwo przyswajalny wapń, który szybko rośnie, nie możemy dostarczyć. Bo musimy działać szybko, żeby następne owoce, które rosną, nie miały takich zdeformacji na owocach.
0: No tak, bo tutaj się liczy czas bardzo.
1: Tutaj te naturalne akurat mogą być mało skuteczne. Musimy po prostu zadbać o to, żeby na przyszły rok ewentualnie w naszych uprawach tego wapnia nie brakowało. Czyli nawożenie wapniowe, tak, jakiś dolomit na jesieni zastosować, czy chociażby właśnie skorupki z jaj rozsypywać
2: pod systematycznie.
1: Tak, które wymagają, tak, bo oczywiście są rośliny kwasolubne, jak którym nie można dostarczać, tak, bo wręcz zaszkodzimy im, niż pomożemy.
0: Pani Aldono, mamy takie tutaj pytanie od słuchacza na temat, jak sobie poradzić ze szkodnikami, to znaczy chodzi tutaj o różnego typu owady, które na przykład wyjadają cebulę, marchew, dostają się do korzeni i robią tam szkody. Jak z nimi sobie poradzić, jeśli chodzi o takie metody naturalne?
1: Czyli tam śmietka cebulana,
0: tak? Tak, dokładnie.
1: Dosyć dobrze sprawdza się uprawa współrzędna, czyli na przykład marchewki razem z cebulą od siebie, dlatego że zabezpieczają się właśnie, bo szkodnik jednej rośliny nie lubi towarzystwa tej drugiej rośliny, więc to ograniczy nam troszeczkę. Bardzo ważna też jest płodozmian. To, na co
0: Nadział, to też takie pytanie następne.
1: Trudno, dlatego że musimy unikać następstwa po sobie roślin, które mają tych samych, te same choroby, tak, czyli należących do tych samych roślin, czyli na przykład papryka z pomidorem, żeby nie były po sobie, bo to jest ta sama rodzina. Ziemniak też, żeby nie znalazł się blisko tych roślin, bo to będą te same choroby. Wszystkie kapustowate też nie powinny po sobie być, bo też będą tam się gromadziły i choroby, i szkodniki z nimi związane. No marchew w ogóle korzeniowe też nie powinny, marchew, pietruszka, tak, nie powinny po sobie następować, dlatego że te szkodniki zostają w tym miejscu i mają ułatwiony po prostu start w przyszłym roku, bo można powiedzieć, że podano im jedzenie na tacy, tak, nie muszą się nawet wysilać, żeby się gdzieś przemieścić za nimi w poszukiwaniu. To bardzo ważne, żeby ten płodozmian był zachowany. Na działce mamy troszeczkę z tym trudniej, dlatego też mamy może i tych szkodników więcej.
0: No tak, bo jest mały areał i też trudno jest zrobić gdzieś tam taką wolne miejsce, żeby powiedzmy co innego tam wsadzić w danym roku. To prawda.
1: Dobrze jest mieć część działki w ogóle takiej, która odpoczywa, na tak. której siejemy zielony nawóz. Po pierwsze taki, który nam wzbogaci glebę w materię organiczną i w chociażby azot, możemy tutaj jakieś mtylkowate wysiać, ale też chodzi o to, żeby pozbyć się w tym miejscu właśnie jakby odkazić tę glebę, pozbyć się szkodników i chorób. Warto wygospodarować taki fragment. W takim płodozmianie właśnie powinno się tak znaleźć miejsce na takie rośliny, które będą nam dostarczały nawozu i odkażały glebę również.
2: Tu słuchacz pyta właśnie, bo miał taki problem z cebulą, że ta śmietka, o której Piotr wspomniał, że nie sadził jej przez kilka lat i później powrócił. Czy to była metoda na to?
1: Tak. To jest po prostu, no jak nie ma na czym żerować, to ten szkodnik się stąd wynosi. Ja też u siebie niestety, jak mam nagromadzenie już jakiegoś szkodnika, to też w tym miejscu przestaję uprawiać roślinę, która jest porażana przez jakiś czas. Dobrze jest mieć w ogóle możliwość na rok, na dwa zrobić taki, że działkę naszą chociażby jakimiś roślinami, takimi, które ją odkażą, tak, czy też takimi, chociażby jest facelia, takim gatunkiem, który, takim sanitarnym,
0: tak,
1: który dobrze robi właśnie po uprawach warzywniczych i zresztą też po uprawach, gdzie wyczerpywane są składniki pokarmowe z gleby, jakby rekultywuje tą glebę nam, tak, czyli warto jest raz na... Można nawet zrezygnować wtedy z uprawy warzyw, ale to dobrze robi. To dobrze robi, później mamy przez kilka lat znów spokój, jeśli chodzi o choroby i szkodniki.
0: Tak, bo ja powiem pani Aldono, że my się sami przekonaliśmy, mieliśmy przez pewien czas, uprawialiśmy trochę czosnku u siebie, ale tak no, dla swojego użytku i trzeba było z tego zrezygnować po pewnym czasie, dlatego że nie chciał już później rosnąć, no bo brakowało tych składników mineralnych właśnie dla niego specjalnie, bo to tak cały czas było, co roku wyczerpywana była gleba i...
1: Tak, bo to jednostronnie po prostu było wyczerpywane, no bo on miał swoje preferencje, tak, wyczerpywał tylko pewne składniki. Warto właśnie wtedy jakąś roślinę na zielony nawóz, która uzupełni i przywróci jakby tą równowagę biologiczną gleby też w tym miejscu.
2: Pani Aldono, od razu posypały się pytania, czy tylko facelia jest taką rośliną sanitarną, czy takie typowe, jak kiedyś poplonowe rośliny były sadzone, to czerwona koniczyna, czy one też mają taką samą właściwość?
1: Podaje się, że w sumie najbardziej to facelia działa, ale inne również będą działały. Nawet papryka uważana jest za taką roślinę sanitarną i właśnie na przykład w uprawie po pomidorach tak dobrze też jest ją posadzić, czyli tak zamiennie razem nie lubią niby ze sobą rosnąć, chociaż ja je sadzę z braku miejsca razem w tym samym tunelu foliowym i jakoś nie zauważam, żeby było mniejsze plonowanie i jednego i drugiego gatunku. Natomiast no, oczywiście nie w tym samym miejscu, tylko tak zmieniam. Ja raz w jednym końcu pomidory tak na zmianę z papryką, ale ta papryka też tak odkażająco na glebę działa.
0: Tak,
1: dosyć dobrze. Jeszcze w uprawach takich szklarniowych, czy też w pomidorach w papryce, aksamitki dobrze się też sprawdzają jako takie, które zmniejszają ryzyko wystąpienia chorób i jakby nasilenia, czyli też będą tak tą glebę, znaczy odkażały, tak, i samą glebę, ale również i miejsce, w którym te rośliny rosną. Motylkowate są bardzo dobrym takim przerywnikiem jakby w uprawie, bo oprócz tego, że te choroby nam też tutaj wyjdą, ale też dostarczą nam azotu darmowego i materii organicznej, bo dosyć dobrze penetrują glebę, przerastają, jak również dostarczają dużo zielonej masy.
2: Czyli saćmy fasolę.
0: Fasole,
2: ja fasolę sobie pomyślałam.
1: Znaczy strączkowe jak najbardziej, dlatego że wzbogacają nam glebę w azot, zwłaszcza jeśli na przykład jeszcze w sąsiedztwie innych roślin posadzi na przykład przy ziemniakach. Ziemniaki bardzo lubią towarzystwo fasoli, więc jak najbardziej powinniśmy różnorodnie sadzić w naszym ogrodzie, z tym, że może nie tak, że robimy cały zagon tak jednej rośliny. Warto je posadzić jeszcze wspólnie z innymi. Ja na przykład w tym roku stosowałam trochę eksperymentalnie, trochę tak obserwację, że jakby razem wysiewałam, i to nie w takim siewie rzędowym, ale wrzutowym, razem wysiałam na wiosnę rzodkiewkę, buraczki, marchewkę i pietruszkę. Szczerze mówiąc, z tego towarzystwa tylko pietruszka jakoś tak najgorzej wyszła. Tak, rzodkiewka była przepiękna. Pierwszy raz miałam taką rzodkiewkę w tym roku i w takich ilościach. Marchewka bardzo ładna. I tu przy marchewce, w ogóle przy wszystkich tych, moja taka uwaga, osobista obserwacja, że marchewka, cebula, pietruszka najlepiej rosną przy ścieżce. Zawsze są ładniejsze w tym miejscu, okazalsze. I w tym roku zrobiłam w ogóle taki wyniesioną grządkę szerokości metr, chyba 1,20 m. Posiałam tam właśnie rzutowo tą rzodkiewkę, marchewkę, pietruszkę i buraczki i z obu stron są ścieżki. To proszę sobie wyobrazić, że od tej ścieżki marchewka jest taka zielona intensywnie, duże korzenie, a w środku taka jasna. Więc ewidentnie moja obserwacja jest
0: prawna,
1: że od ścieżki rośnie lepiej. Nie wiem, na czym to działa, czy to chodzi o ugniatanie tej gleby, o lepsze podsiąkanie w tym miejscu wody. Nie wiem, ale działa.
2: Czyli
0: robimy dużo ścieżek, moi drodzy, dla marchwi.
1: No i uprawa współrzędna, czyli różne gatunki razem ze sobą, i to, że rzodkiewka pierwsza została wysiana, w tym roku się bardzo sprawdziło, dlatego że ona zacieniała na początku, te liście jej zacieniały marchewkę. I marchewka sobie spokojnie pod tym kiełkowała, później naprawdę całkiem ładnie rosła. Jedynie buraczki troszeczkę po wyrwaniu rzodkiewki przypaliło im trochę liście, wymagały wtedy zacieniowania. A tak naprawdę całkiem dobrze rośliny to znoszą, taką wspólną uprawę. I zero plewienia tam pomiędzy nimi, znaczy używania spulchniaczy, tylko i wyłącznie wyrywanie nadmiarów pastu.
0: No właśnie, bo przyzwyczailiśmy się, że wchodzimy tam do ogródka z gracą i wycinamy to wszystko, ale lepiej jednak wyrwać. Najlepiej, jak są już po opadach deszczu, gdzie ziemia jest miękka, to na pewno łatwiej to nam pójdzie.
2: A nie przesusza.
0: A nie przesusza gleby nam.
1: Ja bym powiedziała, że wręcz towarzystwo pewnej liczby, nie za dużej, tak,
0: takie
1: gęstwa chwastów, nawet działa stymulująco. To też moja obserwacja z córką. Kiedyś uprawiałyśmy ogródek, ona powiedziała, że chce swoją wrzątkę. Okej, dobrze. Posiała tam sobie marchewkę, no i na tym jej, że tak powiem, praca w ogrodzie się zakończyła. Zarosło to totalnie chwastami, więc na jesieni ja, wykupując swoją marchewkę, tak stwierdziłam, że tak, jakieś tam nadź widzę, więc coś tam
0: jest.
1: Coś tam jest, trzeba to wykopać, zobaczyć. No, mówię, no, szkoda tego zostawić, zresztą no, i tak trzeba sprzątnąć, prawda, na zimę. No i się okazało, że ta marchewka mojej córki była dwa razy większa niż moja marchewka. I moja córka przyszła i tak powiedziała, ty widzisz, i po co plewić?
0: To. I po co tyle pracy, mama?
2: To mnie panią
1: ładnie.
2: To mnie
1: ładnie dokładnie. Więc nie wyrywamy wszystkiego. Naprawdę nasz ogród nie musi być super czysty. Te chwasty tam też się przydają, jak się okazuje.
2: Pani Aldona,
0: konkurencje ale... robią tym.
2: Konkurencje.
1: No to konkurencja, ale trochę może ta konkurencja mobilizuje nasze warzywa do, nie wiem, może ten stres trochę na nie działa mobilizująco, niż takie rozleniwienie, że wszystko jest dostarczone pod korzeń.
2: Konkurencja.
0: No nie, wtedy taka marchewka sobie pomyśli, ja tutaj bajkowo oczywiście mówię, no co, ja sobie nie dam rady tutaj teraz z jakimś tam
2: z
0: chwastem,
2: komosą,
0: muszę.
1: Dokładnie, dokładnie.
0: Idę w korzeń.
1: Zaklinienie lekkie przy upałach, nawet jej korzystnie tutaj robi.
2: Pani Aldona, tu pytają słuchacze, jak teraz wygląda, bo sezon troszeczkę już na działkach powoli zaczyna zmierzać ku jesieni. Czy tutaj mamy już o czym się pomyśleć? Dożywić, odkazić? Tu też takie pytania przyszły,
0: znaczy,
2: do nas.
0: No tak, bo to jak przygotować na przykład już później glebę jesienią po zbiorach wszystkich w ten sposób naturalny właśnie.
1: Znaczy, do teraz powinniśmy zadbać o poplony, żeby ta nasza gleba nie pozostawała odkryta. Najlepiej, jak ona jest cały czas pokryta roślinami, dostarczamy wtedy też, wzbogacamy tą naszą glebę przede wszystkim, ale też uniemożliwiamy rozwój niepożądanym chwastom.
0: Tak? Właśnie, teraz, tak, bo one zaraz wchodzą na to puste miejsce.
1: Tak, czyli ograniczamy no, rozsiewanie się, bo chwasty bardzo szybko potrafią zakończyć swój rozwój, więc dla nich tam miesiąc wystarczy, żeby wydać owoce. My po prostu w ten sposób i ograniczymy ilość nasion w glebie, a przy okazji zatrzymujemy też, no to nasza gleba też nie eroduje, tak, czyli nie jest narażona na nadmierne nasłonecznienie, na działanie wiatru, a przy okazji dostarczamy materii organicznej i składników pokarmowych, które powstaną po rozłożeniu się tej naszej biomasy, która będzie na działce. Czyli tak najbardziej. Możemy też jeszcze oczywiście wysiać rośliny, które możemy na zbiór jesienny przeznaczyć. Teraz możemy sałatę jeszcze wysiać, rzodkiewkę drugi raz.
0: No tak, bo to są rośliny takiego krótkiego dnia i tutaj już możemy...
1: Tak, dokładnie, więc możemy jeszcze drugi plon na jesieni, tym bardziej, że mamy teraz okres wegetacyjny wydłużony prawie, że do grudnia. Jeśli nie
0: koperek
1: będzie...
0: nam urośnie jeszcze też przecież.
1: Dokładnie, rzodkiewka, sałata zresztą, są odmiany sałaty, które nawet zimują, więc możemy teraz wysiać na jesieni, a bardzo wczesną wiosną później zbierać. Rzodkiewka też okazuje się, że wysiana też przezimuje, z tym, że no wtedy niestety nam zakwitnie, tak? Ale naprawdę przy tych warunkach pogodowych, jakie mamy obecnie, przy tej łagodnej zimie, możemy tą sałatę jeszcze w grudniu, w styczniu zbierać i rzodkiewkę, bo ja w zeszłym roku tak rzodkiewkę właśnie długo zbierałam, więc warto naprawdę jest teraz jeszcze pamiętać o tym, że możemy jeszcze ten nasz zbiór z działki przedłużyć.
2: Pani Aldona, jakie pani stosuje nawozy naturalne?
1: Obornik. Taki przekompostowany oczywiście, nieświeży obornik. Bardzo dobrze mi się sprawdza obornik koński, jeden z najlepszych moim zdaniem. Wydaje mi się, że tam optymalne są akurat proporcje składników pokarmowych pod pomidory, pod ogórki. Najlepsze plony akurat na tym oborniku uzyskiwałam. Teraz będę eksperymentowała z obornikiem, który będę miała od mojego drobiu, od kulikaczek, z tym, że tutaj trzeba uważać, bo on ma trochę dużo azotu, więc żeby sobie nie przenawozić, więc ja to mieszam jeszcze z trawą z koszenia, z trawnika. Tak, razem to kompostuję, żeby nie było tak dużo tutaj akurat azotu w tym oborniku. Jak najbardziej kompost. Tutaj, jeśli mamy dostatecznie dużo tego kompostu, to jest to chyba najlepszy nawóz organiczny, tak? No, mineralnych nie ma potrzeby, jeśli mamy dostęp do nawozów organicznych stosować. Tutaj... Może ktoś chce bardzo duże plony uzyskać, ale wtedy trzeba pamiętać, że z przechowywaniem będziemy mieć problemy.
2: No tak.
1: Za dużo azotu wcale nie jest dobre. No i pamiętajmy o tym, że jeśli mamy nie tylko warzywa, tak, ale jeszcze kwiaty, to nie stosujemy już nawożenia o tej porze azotowego. Teraz już tylko tak zwane nawozy jesienne, żeby wzmocnić nasze rośliny przed zimą, żeby lepiej zimowały, żeby były bardziej odporne na niesprzyjające warunki. Absolutnie azot powoduje to, że one będą gorzej zimowały. Więc teraz już nawożenia azotowe wyłączamy.
0: Tak, bo to można zrobić tylko tam do maja, czerwca, prawda, żeby rośliny wspomóc w rozwoju.
1: No do końca lipca, już tak. Teraz sierpni, to już nie jest nawożenie azotowe, tak? Już teraz rośliny się muszą przygotować do zimy, te, które oczywiście wieloletnie.
0: Pani Aldono, tutaj jeszcze nam słuchaczka napisała, a co z obornikiem tak zwanym suszonym, który też jest dostępny na rynku?
1: Granulowany. Mhm. Jak najbardziej, też są dobre, tylko tutaj z tych to bardzo dobry owczy jest granulowany. Też naprawdę na uprawy takie warzywne. Z tym, że tutaj trzeba pamiętać o podlewaniu, tak? Ta gleba nie może być sucha.
0: No właśnie, tak. Nie zapominajmy o tym.
2: Bo spali.
1: Dlatego, że on potrzebuje dużo wody, żeby w ogóle się te granulki, żeby nasiąkły i żeby uwolniły do gleby to, co cennego w sobie mają. Musimy to wymieszać też z glebą, bo jeśli tego nie zrobimy, posypiemy je po wierzchu, to one będą, te bobki będą leżały i nic z nich rośliny nie skorzystają, wszystko uleci do atmosfery. Niestety na suszę się to trochę średnio nadaje.
2: Pamiętasz? My tak zrobiliśmy.
0: Tak, bo kiedyś też właśnie kupiliśmy ten suszony obornik i no to było błąd w sztuce, tak mój, przyznaję się.
1: Musi być to z glebą wymieszane.
0: Właśnie, to musi być wymieszane z glebą. A my teraz, pani Aldono, stosujemy taki, no to można to nazwać nawozem. Są to wióry rogowe, wióry z kopyt i rogów bydlęcych. To są nawozy, one się nazywają Naturę, tu możemy nazwę powiedzieć oczywiście. I powiem szczerze, że jestem zaskoczony działaniem tego. Oczywiście rozsypuje się to tam na całej połaci warzywnika, czy też pod inne rośliny. I rzeczywiście, jeśli chodzi o to, to widzę ogromny taki progres tu chociażby. Zawsze mieliśmy problem u nas w ogródku z pietruszką, która nie za bardzo chciała rosnąć ani w natkę, ani w korzeń, a w tym roku po zastosowaniu tych wiórów rogowych jest to zupełnie inaczej. To samo ogórki widzę i też inne.
1: No tym bardziej, że to pewnie z czasem będzie jeszcze lepiej działało.
0: Tak, bo to
1: musi się uwolnić dopiero, tak? Czyli to jest taki nawóz długodziałający.
0: Długodziałający.
1: Stosuje też nawóz na bazie owczej wełny.
0: Mm-hmm. A też słyszeliśmy o tym, tak.
1: Warzywa też jest rewelacyjny.
0: A tutaj mamy pytanie jeszcze też od słuchacza właśnie na temat alg. Ekstraktus alg. Czy to też dobrze działa na rośliny? Jakie pani ma doświadczenia, pani Aldono?
1: Ekstrakt z algą powoduje jakby lepszy rozwój systemu korzeniowego, czyli dzięki temu też i lepsze wykorzystanie składników pokarmowych z gleby. No i generalnie korzystnie wpływa, bo to jest tak zwany biostymulator,
0: tak.
1: Czyli korzystnie wpływa na zdrowotność, czyli jakby ten system odpornościowy rośliny własne lepiej działa. Rośliny są bardziej odporne, czyli bardziej odporne na działanie szkodników i chorób. Czyli tak, jak najbardziej. Ja tutaj mam w tym dobre jakby doświadczenia. Z tym, że bardziej stosowałam może przy roślinach, przy kwiatowych. Przy warzywach tutaj może mniej jakby. Ale przy kwiatach się bardzo dobrze
0: sprawdza. Pani Aldono, tu na koniec jeszcze tak słuchacz napisał nam o szkodnikach, ale tym razem większych nieco, bo zapytał, co zrobić z nornicami, które pojawiają się w warzywnikach i wyjadają wszystko. Czy jakieś metody naturalne też są na to, żeby się...
1: Niestety powiem tak, mam też nornicę w ogrodzie i
0: ciężko chyba.
1: Jak nawet ciężko. One się przystosowują bardzo szybko do tego, co im tutaj gotujemy. Moje nornice są odporne na przykład na sierść psa, albo mój pies pachnie
0: sympatycznie.
1: Ostatnio zauważyłam, że po prostu wyrzuciły tą sierść na zewnątrz, tak? Niby koty też, które w ogrodzie chodzą, też powinny je odstraszać. Nie do końca jest to prawdą. Moje nornice też sobie nic z tego nie robią. Jedynie, co chyba na nie dosyć dobrze działa, to jest czosnek, czyli te rośliny silnie pachnące, jak mięta, czosnek, korona cesarska. Ale niestety musimy tego posadzić dosyć gęsto, dlatego że tak, ja wiem, w zasięgu 1 metra od cebulek one się nie pojawiają, natomiast dalej jak najbardziej. Więc tutaj to i te odstraszacze, które są takie elektroniczne, tak, które tam ultradźwięki emitują, to też musimy pamiętać, że musimy dać miejsce ucieczki tym szkodnikom, czyli nie robimy dookoła działki, jak one już na tej działce są.
2: Bo gdzie uciekną?
1: Tak, nie mają gdzie ucieknąć, muszą się przyzwyczaić i wtedy się przyzwyczajają. Musimy po prostu zrobić to tak, że stopniowo przesuwamy te zapory nasze, żeby one się wyniosły. Z tym, że jak będą miały atrakcyjne rośliny, które mogą sobie zjeść na działce, to nie za bardzo im się będzie chciało z tej działki wynieść. Nie jest to wcale łatwa walka. I powiem szczerze, że ja też z nimi walczę latami.
0: My też walczyliśmy.
1: I na razie bezskutecznie. Chociaż powiem szczerze, że z tego roku mam fajne takie doświadczenie z sójkami, jeśli chodzi o szpaki. Mam naturalnych sprzymierzeńców. Mam sójki na działce od wielu lat. One się u mnie stołują, bo mam orzeka włoskiego i leszczynę, więc zasób, że tak powiem, orzechów mają pełen. Przylatują systematycznie jeszcze plus do tego żołędzie. I w tym roku sąsiad mój miał problem ze szpakami, bo mu czereśnie poobjadał, natomiast u mnie czereśnie pozasychały na drzewie. Nie wiedziałam, co jest przyczyną, a w końcu odkryłam. Bo akurat tak na działce byłam, to sójki moje miauczały za kotem, które bały się o swoje młode, ale zauważyłam również, że jak przelatywały szpaki, to sójki naśladowały jastrzębia. I te szpaki umijały działkę z daleka. Sójki wyjadały czereśnie na górze, ja na dole, więc byłyśmy zadowoleni wszyscy. Z towarzystwa sójek jak najbardziej, bo zjadają całe owoce, a nie tak jak szpaki kaleczą tylko. Więc towarzystwo sójek jak najbardziej polecam. Do tej pory jeszcze wiśnie wiszą na drzewie, sójki dalej zapadają jastrzębiem. Kury się nie boją, o dziwo, więc nie wiem, czy im wytłumaczyły, żeby się nie bały. Albo kury są na tyle inteligentne, że zorientowały się, że jest to mistyfikacja.
0: Dogadały się z sójkami po prostu.
2: Pani Aldona.
1: Nie wiem, co tam do kota miauczały. Tak z córką tylko się zastanawiałyśmy, kiedy do nas ludzkim głosem powiedzą, żebyśmy się stąd wynosiły.
0: U nas też bardzo dużo sójek jest. One tutaj tak bardziej rywalizują z wiewiórkami. Nie w każdym okresie, bo oczywiście, ale no, czasami zabawne sytuacje, zresztą sama pani wie, jak to wiewiórka...
1: Też mam wiewiórki.
0: Tak, wiewiórka schowa sobie coś pod ten, a sójka później to wyciąga albo odwrotnie i...
1: Szczęśliwie dla mnie jedne i drugie mają słabą pamięć i zostawiają tak w różnych miejscach.
2: Pani Aldona, a co z jeżami? Bo też tu słuchacz pyta, czy jeśli mamy na działce jeże, to nie będziemy mieli ślimaków? Bo też taka opinia króluje.
1: Jeż lubi ślimaki, ale niekoniecznie te bezdomne, czyli te śliniaki, pomrowy, które chyba największe szkody robią.
2: Tak.
1: Jeż lubi zjeść sobie żabę, lubi winniczka, ale nie widziałam, żeby jadł właśnie te bezdomne ślimaki.
0: Nie, tak...
1: I powiem, że ja sobie przyciągnęłam ślimaki chyba z jakimiś doniczkami kwiatów, bo tak mi się rozmnożyły, że potrafiłam za jednym przejściem po działce zebrać ich 500 tysiąc, więc to już była naprawdę straszna praca, a na ogrodzie już nie było nic, bo potrafiły wchodzić, wyjadać cukinie, buraki, wszystkie warzywa, marchewkę. Zostawała tylko skórka taka cięta.
0: Tak, bo one tak robią, dokładnie.
1: Wybierały. Naprawdę no, straszne szkody robiły i zbieranie, no oczywiście żadna tam chemia nie wchodzi w grę, no są substancje naprawdę szkodliwe, nie tylko dla nas, ale również i dla właśnie jeży, które później potem umierają po takich substancjach, które na nie działają toksycznie również, więc w końcu zdecydowałam się na kaczki biegusy i to jest naprawdę super broń, zresztą kaczka biegus wszystko zje, tam nic się nie ustrzyże, one nawet polują na motyle, nawet latają za bielinkami, więc naprawdę super. Jeśli ktoś ma możliwość na działce trzymania dosłownie pary, wystarczy dwie sztuki, mamy działkę chronioną, naprawdę nic się tam nie... mysz też, czyli mysze jak dadzą radę, złapią, moje spokojnie sobie stradzą, są kury bardzo dobrze polują na nornicę.
2: Pani Aldono, tych pytań tyle przychodzi, a już jest 11:45. Myślę, że
0: temat rzeka jest bardzo, bardzo możemy to rozbudować oczywiście i zachęcamy słuchaczy do przesłania nam pytań. Nie na wszystkie odpowiemy od razu, ani pani Aldona, bo musimy oczywiście zachować też i czas i nie możemy zmęczyć tak od razu naszego gościa dzisiejszego.
2: Ale kaczki bieguskie chyba sobie w przyszłym roku zafunduje.
0: Tak, bo to
1: mogę, mogę przekazać, że tak powiem, w prezencie.
2: Czyli przyjedziemy.
1: Mam nadwyżki.
0: Kacze nadwyżki są, tak. Kaczki do...
1: Z tego bardzo dobrze się niosą, więc można jeszcze mieć na jajeczka własne.
2: O. I to jest myśl.
0: To jest myśl. Właśnie. Pani Aldono, myślę, że spotkamy się, mam nadzieję oczywiście, że spotkamy się też następnym razem.
1: Bardzo chętnie.
0: Bo tematów jest bardzo dużo i też pani bardzo ciekawie opowiada o tym wszystkim, co dzieje się w naszych ogródkach, bo tutaj musimy też później jeszcze zerknąć, co możemy zrobić bez chemii, na przykład nie tylko w warzywniku, ale również wśród tych roślin, które nam umilają oko, tak bardziej kwiaty i krzewy, to na pewno też jest pole do popisu dla...
2: I kaczki bieguski.
0: No, one też to na pewno działają.
2: Ale ja pamiętam tak na koniec, że jak byłam małym dzieckiem, to jak mieliśmy kaczki, to one bardzo lubiły jeść rzęsę, która pływała na takich małych oczkach wodnych. I tam też
1: dokładnie
2: były. I za tym po prostu przepadały, bo kaczka lubi coś takiego mokrego.
0: Tak.
1: Tak. No bardzo też lubi sałatę, więc trzeba uważać, jak się ma w ogrodzie, bo oprócz ślimaków również sałatą może tutaj sobie jakby danie uzupełnić.
0: Sałatkę mam od razu gotową, bo ślimak siedzi na sałacie i tak ciach i od razu gotowa.
1: My też lubimy urozmaicone danie na talerzu, a nie monotematyczne, więc jak najbardziej.
0: Moi drodzy, naszym gościem była dzisiaj pani dr Aldona Fenek, przede wszystkim miłośniczka i popularyzatorka wiedzy przyrodniczej. I bardzo dziękujemy pani Aldono za dzisiejsze spotkanie. Zapraszamy, a słuchaczom życzymy tego, co najlepsze oczywiście i czekamy na wasze pytania też, bo na te pytania postara się odpowiedzieć przy następnym naszym spotkaniu pani Aldona Fenek. Jeszcze raz bardzo dziękujemy. Jeszcze raz bardzo dziękujemy, a za chwilkę dalszy ciąg programu.
1: Dziękuję, do widzenia.

I tak oto, moi drodzy, rozpoczynamy dzisiejszą audycję Analogowa Kłopotwa. Tematem dzisiejszego naszego spotkania, naszego programu będą największe susze, najgorętsze upały w historii Polski, ale także w historii Europy w nowożytnych czasach. Zobaczymy, jak to wyglądało kiedyś. Dlaczego akurat ten temat? Otóż ja wnioski zostawiam Państwu oczywiście do wyciągnięcia po audycji, czy w trakcie audycji. Można do nas rzecz jasna napisać. Wiele informacji w mediach, spotykam się z tym bardzo często, przygotowując dla Państwa codziennie kilkukrotnie prognozę pogody, docierają i czytam o tym, nie tylko piszą to dziennikarze, ale także specjaliści, naukowcy, przypisując cokolwiek, jakiekolwiek wydarzenie pogodowe zmianie klimatu. Jeśli to jest burza, to już oczywiście zmiana klimatu. Grad pada, zmiana klimatu. Powódź, zmiana klimatu. Upał, zmiana klimatu i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem żyjemy w klimacie umiarkowanym. Polska cały czas nie zmieniła miejsca pobytu, jeśli chodzi o długość i szerokość geograficzną. I tutaj musimy pamiętać o tym, że żyjemy w tym klimacie umiarkowanym, ale o nieumiarkowanych wahaniach. Często właśnie historycznie również zdarzało się, że te upały, zimne rzeczy, zimne pory przytrafiały się nie tylko w Polsce, ale także i w Europie. Zaczynamy zatem dzisiejszy program. Historii naszego kraju susze nie należą do zjawisk wyjątkowych, jednak takie ekstremalne susze występowały raz na około 100 lat. Największa z nich, zwana suszą tysiąclecia, nawiedziła polskie ziemie w roku 1540. Jak się ukazuje, nie tylko polskie, o tym w trakcie programu się dowiemy. Natomiast najwyższe w historii temperatury zanotowano w Polsce podczas lata dokładnie 100 lat temu, w 1921 roku. Występowanie okresowych susz jest jedną z cech charakterystycznych klimatu Polski. Z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że poczynając od XIV wieku, w każdym stuleciu w Polsce występowało około 20 susz o różnej intensywności. Najwięcej razy susza wystąpiła w XV wieku, było ich aż 25, w XVII wieku 24, w XX wieku 24, a najmniej w wieku XVI 19. Ale te z kolei były bardzo, bardzo intensywne. Co do zasady, susza pojawia się na ziemiach polskich średnio co 4 do 5 lat, ale te najbardziej takie ekstremalne co 100, 150 lat. A my teraz bardzo szybko przeniesiemy się, moi drodzy, w czasie, dzięki temu, że tak możemy w radiu zrobić, i przeniesiemy się do roku 1473, bo pierwszą solidnie udokumentowaną źródłową suszą na ziemiach polskich jest właśnie to zjawisko z roku 1473. Opis jej dokładnego przebiegu zawdzięczamy polskiemu kronikarzowi Janowi Długoszowi. W swoich rocznikach, czyli kronikach sławnego Królestwa Polskiego, jeden z rozdziałów poświęcił suszy właśnie z roku 1473. Cóż, samo w sobie pokazuje, jak musiała być dotkliwa, skoro się tym zajął, prawda? Długosz opisuje, że temperatury w słońcu były wyższe niż zwykle, a dodatkowo nie padał żaden deszcz. Z tego powodu znacząco obniżył się poziom wód pod Krakowem, Sandomierzem, Warszawą, Płockiem, a nawet Toruniem. Wyobraźmy sobie, dało się przejść Wisłę przez brud. Suchą nogą. Wraz z upałami Polskę ogarnęły pożary. Płonął Kraków z kościołem i klasztorem świętej Jadwigi. Pożar pochłonął także ulicę Kanoniczną i Grodzką. Zajęte ogniem były Wieliczka, Konin, Bełs, Chełm, Lubomla, Sandomierz. Padały zwierzęta gospodarskie, które nie miały dostępu do wody, a trawę wypaliło słońce. Peter Eschenlauer był kronikarzem będącego wówczas pod czeskim panowaniem Śląska.
pod koniec 1473 roku zanotował, że wystąpił skrajnie niski stan wody na Odrze. To z kolei uniemożliwiło pracę wodnym młynom. Natomiast Kaspar Borgeni w Rocznikach Głogowskich podał, że od 4 kwietnia do 22 września nie spadł ani jeden deszcz, moi drodzy. To oznaczało, że susza trwała 6 miesięcy. Bardzo, bardzo długo. Kolejny rok, 1540. Susza, jaka wystąpiła w Europie w roku 1540, w tym także w Polsce, była suszą tysiąclecia. Jej przebieg znamy dzięki zapiskom pogodowym polskiego astronoma pochodzącego z Olkusza, Marcina Biema. Wynika z nich, że w 1540 roku była taka posucha, że owoce nie chciały rosnąć, a zboża bardzo szybko dojrzały. Od wiosny do października nie spadł żaden deszcz. W tym czasie w Europie prawdopodobnie panowały temperatury wyższe o około 5 do 7 stopni w porównaniu do średnich temperatur w XX i w XXI wieku. Kronikarze zaobserwowali także, że słońce często zachowywało przez cały dzień czerwonawy kolor, co było skutkiem obecności dymu w powietrzu. Pożarów było wiele, między innymi w takich miastach jak Kwidzyn, Welawa, Gombin na Mazowszu, Radzyń Podlaski, Iława, Szczecinek. Wiemy również, że w tym okresie w Wielkopolsce poziom rzek był wyjątkowo niski, wyschły wszelkie strumyki, stawy, studnie, a ziemia obróciła się kompletnie w pył. Odra miała zmienić kolor na zielony, prawdopodobnie w wyniku rozwoju glonów w wysokich temperaturach. Zwierzęta padały z braku wody, a do szczęśliwców należeli ci, którzy pędzili bydło po kilka kilometrów do niewyschniętych zbiorników wodnych. Za chwileczkę przeniesiemy się do Europy w tym samym roku, a tymczasem chwilka muzyki dla Państwa. Dzisiaj Diana Krall nam śpiewa i gra. Przenosimy się właśnie do Europy teraz, do tego najgorętszego lata w historii nowożytnych, w naszych nowożytnych dziejach. Właśnie w roku 1540 Europę nawiedziła susza tysiąclecia. To nie tylko Polska, tak jak wspomnieliśmy. Susza, jaka nawiedziła w 1540 roku Europę, była wyjątkowym i katastrofalnym wydarzeniem klimatycznym. Spowodowała ogromne straty gospodarcze i przyczyniła się do śmierci setek tysięcy mieszkańców Europy. Szacuje się, że przez 11 miesięcy praktycznie nie padał deszcz, a temperatury były znacznie wyższe od tych z lat 1966-2015. Susza z 1540 roku przewyższa wszystko, co znane w historii ludzkości, przynajmniej tej nowożytnej. Co było wcześniej, no niestety, moi drodzy, nie wiemy. Poznanie tej niezwykłości klimatycznej tamtego roku zawdzięczamy chociażby szwajcarskiemu historykowi Christianowi Pfisterowi, który przeanalizował zapisy z kilkuset źródeł pochodzących m.in. z Francji, Niemiec, Polski, Czech i Szwajcarii. Ponad 300 kronik z tego okresu zgodnie opisuje susze, upały i deficyt opadów. Kronikarze w 1540 roku zapisywali informacje o niskich poziomach rzek, pożarach i wysychaniu studni. Dzięki temu można dziś zrekonstruować suszę tysiąclecia, która nawiedziła Europę w roku 1540. Badacze zajmujący się historią klimatu szacują, że w tym roku w Europie temperatury były wyższe o około 5 do 7 stopni niż średnie temperatury z XX wieku. Ich zdaniem w wielu miejscach temperatura przekraczała 40 stopni. Początki tej suszy zaobserwowano w północnych Włoszech, które z reguły zimą są zaśnieżone. Tymczasem na przełomie lat 1539 i 1540 panowały tam temperatury jak w miesiącach letnich. Od października 1539 roku do kwietnia 1540 roku nie spadła tam ani kropla deszczu. Następnie susza przesuwała się na północ. O Polsce już wspominaliśmy, ale tak przypomnę Państwu teraz,
razem z, żeby to była jedna całość z Europą, źródłem głównym wiedzy o suszy w naszym kraju są zapiski pogodowe polskiego astronoma pochodzącego z Olkusza, czyli Marcina Biema. Wykładał na Akademii Krakowskiej, ale także był prekursorem prowadzenia dzienników pogodowych w Polsce. I wynika z nich, że właśnie w roku 1540 była taka posucha, że owoce nie chciały rosnąć, a zboża bardzo szybko dojrzewały. Zaobserwował także, że słońce często zachowywało przez cały dzień czerwonawy kolor, co było skutkiem obecności dymu w powietrzu. Pożarów było tak wiele, że paliły się ogromna, niezliczona ilość miast. Kwidzyn, Welawa, Gombin na Mazowszu, Radzyń Podlaski, Iława, Szczecinek. Wiemy również, że w tym okresie w Wielkopolsce poziom rzek był wyjątkowo niski. Wyschły strumyki, stawy, studnie, a ziemia obróciła się w pył. Odra miała zielony kolor w wyniku rozwoju glonów w wysokich temperaturach. Natomiast w Czechach odnotowano bardzo złe plony warzyw spowodowane panującą suszą. Gorący i suchy okres trwał, wyobraźmy sobie, od 26 maja do 13 października, a deszcz jednokrotnie pojawił się tylko 8 sierpnia. Na Śląsku, który wraz z Królestwem Czech był wówczas w granicach państwa Habsburgów, deszcz także nie spadł przez pół roku. Jednakże z powodu obfitych zbiorów winogron był to dla czeskich winiarzy bardzo dobry rok. Winogrona mają bardzo głęboko korzenie, zatem docierały do tych wód podpowierzchniowych. W Szwajcarii lipiec był bardzo upalny, a po wielu miesiącach suszy po renie, łabie i sekwanie można było przejść suchą stopą. Sytuacja była tak dramatyczna, że w kościołach w całej Europie odmawiano modlitwy o deszcz. W jeziorach poziom wody znacząco się obniżył, często pływały w nich śnięte ryby. Do Lindau, leżącego na wyspie na jeziorze Bodeńskim, można było dostać się lądem. W niektórych rejonach Europy studnie wyschły już w maju. Dodatkowo suszy towarzyszyły pożary lasów. W Bazylei między początkiem lata a listopadem nie padało więcej niż 3 razy i dlatego wiele młynów wodnych nie mogło działać, moi drodzy. Mimo tak wysokich temperatur latem 1540 roku nie było ani jednej burzy. W niektórych wioskach szwajcarskich wyschły studnie, więc mieszkańcy wychodzili w góry, żeby tam napełnić beczki z wodą. W Lucernie bezskutecznie próbowano znaleźć wodę, kopiąc w korycie wyschniętej rzeki. A jak wyglądała susza we Francji? W Alzacji drzewa owocowe zakwitły dwukrotnie. W niektórych regionach był natomiast urodzaj wina, które było tańsze od wody. Z kolei w Limoges w Nowej Akwitanii winiarze zbierali winogrona uprażone na słońcu, z których otrzymywali wino podobne do sherry. Upały były tak nie do zniesienia, że pracujący w kamieniołomach w Besançon dostali wolne od ciężkiej pracy fizycznej. Mieszkańcy tego miasta z powodu upału w trakcie dnia przebywali w piwnicach, by w ten sposób chronić się przed wysoką temperaturą. W Niemczech Rada Miejska niemieckiego Ulm nakazała proboszczom modlitwy błagalne do Boga o deszcz. Sytuacja była naprawdę dramatyczna. Liście na drzewach poddane ciągłym upałom oraz pozbawione wody zaczęły żółknąć i opadać, tak jakby zaczynała się jesień. W Brandenburgii nie było opadów przez 26 tygodni, moi drodzy, wyobraźmy sobie. Z kolei w Saksonii pożary lasów były tak intensywne, że mieszkańcy z trudem radzili sobie z gryzącym dymem wynikającym do ich domostw. Na terenie Niemiec także w roku 1540 zanotowano kilkadziesiąt pożarów miast. Podobnie jak w innych państwach, susza najmniej zaszkodziła winobraniu. W Kerstenbergu rocznik zebrany w roku 1540 określano jako doskonały i wolano go od win zagranicznych. Podobnie w Würzburgu z pomarszczonych i wysuszonych owoców powstało wyjątkowe udane białe wino ze szczepu Niesling. Ostatnia pełna butelka tego legendarnego rocznika, który uważany jest za najlepszy w minionym tysiącleciu, jest nadal podobno przechowywana w piwnicy
w Bürgerspital w Würzburgu. A skutki upałów z tego roku już Państwu mówię. Ceny zboża, chleba, mleka, jajek, wody i drewna wystrzeliły w górę, co spowodowało dodatkowe utrudnienia z zaopatrzeniem, zwłaszcza w miastach. Pogłowie zwierząt uległo zdziesiątkowaniu, uprawy usychały, tysiące osób zmarło także z powodu zakażenia, gdyż próbowały ugasić pragnienie skażoną wodą. Tam, gdzie wody zabrakło, ludzie albo zabijali zwierzęta, albo umierali z pragnienia, głodu i wycieńczenia. Susza z roku 1540 mogła być przyczyną śmierci nawet 500 000 mieszkańców Europy. Za chwileczkę wrócimy jeszcze do Polski. Zastanowimy się, jakie były skutki w Polsce, a tuż potem przeniesiemy się troszeczkę w czasie, bo do roku 1921, czyli 100 lat temu. A chwilka muzyki dla Państwa. Tak się zasłuchałem, kojąca ta muzyka, prawda? Ale my zajmujemy się dalej tematem suszy. Teraz troszeczkę dalsze lata, bo to nie tylko rok 1540, ale teraz rok 1590 w Polsce. Zima poprzedzająca suszę tego roku była bardzo ostra, czego przejawem było zamarzanie rzek. Jeszcze wyobraźmy sobie na początku maja, gdzieniegdzie w Polsce występował mróz. Sytuacja diametralnie zmieniła się pod koniec maja. Wówczas w Polsce rozpoczęły się upały, które trwały przez wiele tygodni. Wysokie temperatury i brak opadów doprowadziły do wyschnięcia rzek. Poziom Wisły był tak niski, że miejscami można było przejść przez nią wbród. Kolejne lata, 1676 rok. Kolejna ekstremalna susza wystąpiła w Polsce właśnie w tym roku. Wówczas na Pomorzu przez całe lato padało ledwie dwa razy. Słownie dwa razy. Susza doprowadziła do strat w uprawach zbóż, owoców, warzyw. Na Podolu było tak gorąco, moi drodzy, że słońce dosłownie wypalało zboże na polach. Jan Antoni Chrapowicki, pisarz ziemski smoleński, a także sekretarz królewski, prowadził dziennik, był autorem Dyjariusza, w którym między innymi zapisywał informacje o pogodzie. Wynika z nich, że właśnie w roku 1676 opady były najmniejsze z okresu 1656-1684. Kolejne lata, rok 1683-1684, spore susze wystąpiły także właśnie w tych latach. W roku 1684 trwała ta susza od czerwca do września, gdy w tym okresie praktycznie nie padał w ogóle deszcz. Wiemy, że spowodowała znaczne straty zbiorów zbóż, doprowadziła do wyschnięcia wielu rzek i zbiorników wodnych. To z kolei spowodowało znaczne obniżenie pogłowia bydła, które no nie miało ani dostępu do trawy, ani do wody. To natomiast było też przyczyną wzrostu cen artykułów spożywczych, zwłaszcza w miastach. Dlatego w obawie przed klęską głodu spowodowanego tą suszą król Jan III Sobieski wydał wtedy zakaz wywozu zboża z Polski. A kolejna susza, o której za chwileczkę usłyszymy, to już 100 lat temu. Suszy w 1921 roku towarzyszyły najwyższe temperatury, jakie zostały zanotowane na ziemiach polskich. Do tej pory, moi drodzy, ten rekord nie został pobity, zatem bądźmy spokojni, jeszcze wszystko przed nami. W Pruszkowie, ale w Opolskiem, zanotowano wówczas 40,2 stopnia Celsjusza, a w Zbiersku Wielkopolskim 40 stopni. Nigdy później nie zanotowano w Polsce temperatury powietrza wynoszącej 40 stopni lub więcej, zaś wysokie temperatury wystąpiły także Pędkowie w Wielkopolskiem to było 39,6, w Łowiczu w Łódzkiem 38,9 oraz w Poznaniu 38,7. W wielu regionach Polski nie padało tam przez kilka tygodni. To przy tropikalnych temperaturach spowodowało straty w rolnictwie.
najbardziej ucierpiały warzywa okopowe wówczas. Susza objęła swoim zasięgiem całą Europę i taka sama temperatura była w Skierniewicach. Natomiast w małopolskich Mydlnikach zmierzono 38,7 Celsjusza, w Wieliczce 38,3, w Chrzanowie i Tarnowie 38,2, w Krakowie 37,4. Do dzisiaj rekord temperatury z lipca 1921 roku nie został pobity, a także nie zanotowano w żadnym z wymienionych miejsc od roku 1921 wyższej temperatury. Inne wysokie temperatury zanotowano 12 sierpnia także w Złotym Potoku 38,7 stopni, Końskich 38,3, Żywcu 38, Sobieszynie 38 stopni. W XXI wieku temperatury równe lub wyższe od 38 stopni zanotowano czterokrotnie. Największa temperatura w tym okresie została zapisana, moi drodzy, 26 czerwca 2019 roku w Radzyniu w województwie lubuskim i wynosiła 38,2 stopni Celsjusza. Susza i upały były poważnym problemem dla rolnictwa. Szczególnie zła sytuacja była w Wielkopolsce. Tam kilkutygodniowa susza spaliła łąki i pastwiska. Zbiór roślin okopowych był niższy od przeciętnego, nawet o 50%. W Krakowie pod koniec lipca upały były tak wysokie, że lokalna prasa informowała o 50 stopniach Celsjusza. Oczywiście w słońcu było tak gorąco, że krakowianie masowo kąpali się w Wiśle. Niestety z powodu nieostrożności mieszkańców krakowskie pogotowie miało mnóstwo pracy związanej z udarami słonecznymi. Susza i upały miały także konsekwencje gospodarcze, niestety. Problemy z wykarmieniem krów z powodu wypalenia przez słońce traw spowodowały mniejszą produkcję mleka i wzrost jego ceny. Krakowska prasa pod koniec lipca 1921 roku informowała o braku nabiału w mieście. Upały doprowadziły także do awarii maszyn w miejskiej chłodni, a to stało się przyczyną szybszego psucia się wędlin i mięsa. Te były też znacznie droższe, gdyż z powodu posuchy rolnicy mieli problem z wyżywieniem bydła, co zwiększało jego cenę. W Dzienniku Białostockim 30 lipca błagalnie pisano: Jehowa, chociażby krople dżdża. W artykule podawano, że od kilku dni temperatury, nawet w nocy, są nie do wytrzymania, a w niektórych miejscowościach regionu deszcz nie spadł od kilku tygodni. Dodatkowo prasa informowała o znacznym obniżeniu poziomu wód lub o wyschniętych zbiornikach wodnych. Brak opadów powodował problemy z dostępnością bieżącej wody. To z kolei sprzyjało rozwojowi chorób zakaźnych, takich jak czerwonka. Przed nimi ostrzegało wiele gazet w lipcu i sierpniu 1921 roku. Ten rok pod względem upałów i suszy był wyjątkowo ekstremalny nie tylko w Polsce. Susza i wysokie temperatury objęły swoim zasięgiem całą Europę i znaczną część Azji. Ekstremalna susza przyczyniła się do zmniejszenia plonów i do klęski głodu, m.in. w Tatarstanie, oraz wielkiego głodu na Ukrainie. I to, moi drodzy, wszystko, co dzisiaj przygotowałem dla Państwa. Mam nadzieję, że wnioski można wyciągnąć z tego wszystkiego samemu, że takie zjawiska, które mamy w tej chwili, nie są zjawiskami ekstremalnymi. To, co przeżyli chociażby w roku 1540, czy w późniejszych latach, czy w roku 21, jakby się odbiło w obecnej rzeczywistości? Tego nie wiemy. Wszystko jest przed nami. Susze, takie susze zdarzają się raz na 1000 lat. Zatem miejmy nadzieję, że nie przeżyjemy takiej potwornej suszy i takich fali upałów. To wszystko, co dla Państwa dzisiaj przygotowałem. Dzisiaj kończę swój dyżur przed mikrofonem w Radiu Kuropatwo. Zapraszam Państwa jutro o godzinie 7 na poranny program.

0: Bajkowa kuropatwa.
1: Kolejna bajkowa kuropatwa, 19:30. Witamy Was bardzo ciepło, bardzo serdecznie. Choć ciepło to może przesada, bo naprawdę jest ciepło na dworzu. I także będzie przez kilka następnych dni bardzo gorąco, bardzo upalnie. Kocie Szejka i fałszerze pierników Agata Romaniuk książkę napisała. A my wracamy za chwilkę z kolejnym odcinkiem.

Koty pochyliły się nad świecą, by przeczytać list. I Bronka o mało nie spaliła sobie wąsów. Po dłuższej chwili udało się odczytać treść wiadomości, która składała się ze słów wyciętych z gazety. Tajemniczy nadawca napisał: dostarczyć do łap własnych komisarza Bibilolu, poddasze przy ulicy Ciasnej 4, Toruń. Stop fałszywym piernikom. Więcej szczegółów przekażę osobiście. Spotkanie pod Krzywą Wieżą dziś o północy. Piksele. Wzięli list i zaczęli go oglądać pod światło. Następnie starszy z braci przejechał pod nim skanerem własnej konstrukcji zrobionym ze zbitego lusterka. Urządzenie wydało metaliczny dźwięk i rozbłysło jasnym światłem. Kot uważnie przyjrzał się czytnikowi. Nie widać odcisków palców ani łap, ale są ślady smaru, oznajmił. Smaru do roweru? Chciał wiedzieć Morfeusz. Albo do samochodu, motocykla czy kosiarki. Nie sposób stwierdzić, odparł młodszy Pikser. Tak czy siak, drogi komisarzu, powiedziała Walerka, powinien pan pojawić się na spotkaniu o północy. To może pomóc pchnąć śledztwo do przodu. Oczy starego komisarza rozbłysły niezwykłym światłem, a na znak gotowości nastroszył przerzedzony przez upływ czasu ogon. Ukłonił się nisko aspirantce Koczy, dumny, że w niego uwierzyła i była skłonna zaufać jego doświadczeniu. Dobrze się składa, że mieszkamy akurat w Krzywej Wieży. Będziemy prowadzić obserwacje z okien i w razie czego przyjdziemy komisarzowi z pomocą, zaoferował komandos. I złapiemy tych gizdów pierońskich, wykrzyknęła Bronka od cieślarów. Ale widząc minę Loli, zaraz przetłumaczyła na koci, to znaczy tych okropnych łobuzów, oczywiście. Tymczasem do północy zostało jeszcze kilka godzin i postanowiono, że koty w tym czasie zaostrzą pazurki na wypadek konieczności walki wręcz, a potem się zdrzemną. Walerka zwinęła się w kłębek, otoczona futrzanymi przyjaciółmi. Po cichu wszyscy liczyli, że przyśnią im się pierniki. Te prawdziwe. Kwadrans przed 12:00 pannę Koczy zbudziło stukanie deszczu od dachówki. Skrzywiła się na myśl, że na dworze będzie zimno i wilgotno. Komisarz Bibilolo nie wydawał się jednak zrażony złą pogodą. Miał dziarską minę i stał wyprostowany w ramie okna, gotowy do akcji. Rondo jego kapelusza odcinało się wyraźnie na tle rozgwieżdżonego toruńskiego nieba. Koty bezszelestnie pokonały ulicę Ciasną i Żeglarską. Kałuże odbijały się na chwilę, zatrzymały się pod basztą gołębnik, żeby złapać tłum. Z góry dochodziło niepokojące gruchanie, ale nikt nie miał czasu się nad tym zastanawiać. Na miejsce dotarli 3 minuty przed północą. Komisarz Bibilolo stanął pod latarnią i naciągnął kapelusz na głowę, żeby ochronić się przed siąpiącym deszczem. Walerka schowała się za rogiem kamienicy na ulicy Piekary, a cieszyńskie koty na pierwszym piętrze Krzywej Wieży. Po chwili zegar ratuszowy wybił północ. Zza rogu wyłonił się najpierw cień, a potem cała postać mężczyzny z parasolem. Rozejrzał się dookoła, żeby się upewnić, że nikt go nie śledzi, a następnie podszedł do komisarza Bibilolo. Mam informację o fałszerstwie pierników, wyszeptał. Nieważne, jak się nazywam. Pracuję jako mechanik w warsztacie samochodowym przy ulicy Piernikarskiej. Dodał nieco głośniej. Koło teatru, który wygląda jak wielka drewniana szuflada? Upewnił się Bibilolo. Tak jest. Mechanik skinął głową, wciąż niespokojnie się rozglądając. Ale nie o to chodzi. Doszły mnie słuchy o fałszowaniu toruńskich pierników i chyba wiem, kto za tym stoi. Kto? Miałknął komisarz. Przewieszone przez parapet koty i zaczajona za rogiem Walerka nadstawiły uszu, nie mogąc się doczekać odpowiedzi. Tymczasem mechanik mówił dalej. Za fałszerstwo
odpowiada gang motocyklowy, któremu przewodzi niejaki Jarmusz. Wielki typ z wytatuowanym na ramieniu smokiem. Przyjeżdża do nas do warsztatu naprawiać swój motocykl. Taki włoski, czarny, z żółtymi elementami. Jarmusz? Upewnił się Bibilolo? Nie, motocykl żółty, prychnął mechanik.

czepkę ładowali worki. Myślę, że to mogły być pierniki. Mamy ich! Gwizdnęła na pozórkach Bronka, ale na szczęście tak cicho, że nie spłoszyła mechanika. Bałem się to zgłosić szefowi albo na policji ciągnął, bo ten jarmuż wygląda na zabijakę, więc gdyby się dowiedział, że to ja... dobrze zrobiłeś, chłopcze, uspokoił go Bibi Lolo. Poza tym policja jest po naszej stronie. Walerko, pozwól, dodał nieco głośniej. Rudowłosa panna Koczy wyłoniła się zza węgła, uśmiechnęła się do przestraszonego mechanika i gestem ręki dała znać kotom, że mogą zejść. Doceniamy pana pomoc w śledztwie, powiedziała. Czy może pan nam wskazać, gdzie znajdziemy tego jarmuża i klarepę? Koty zaczęły się łasić do nóg mechanika, on zastanawiał się na chwilę nad odpowiedzią. Nie wiem, gdzie mają kryjówkę, ale znam kogoś, kto z łatwością to ustali. To gołąb Gustaw, który mieszka w rynnie w dachu starego warsztatu. Znamy się z Gustawem ze starych czasów, ucieszył się komisarz Bibi Lolo. Jest już na emeryturze, ale założę się, że nadal hobbystycznie patroluje okolice. Podziękował mechanikowi, który pożegnał się pospiesznie. Ciekawsze jest to, o co chodzi z tym jarmużem i kalarepą, czy tam inną brukselką. Bronka postawiła wąsy. To brzmi jak kiepski żart warzywny. Faktycznie. Kto tak się nazywa? Co innego, jagoda czy malina? Takie imiona znam, dołączyła z wątpliwościami Lola, ale ludzie raczej nie dają swoim dzieciom warzywnych imion. Czyli nie ma żadnych pietruszek ani selerów, upewnił się Morfeusz, ani nawet cykorii? Szkoda, bo to ładne imiona, takie smaczne. A może... komisarz Bibi Lolo zawiesił głos i wysypał tytoń z fajki. To nie są imiona, tylko przezwiska. Fałszerze naprawdę nazywają się zupełnie inaczej, ale w przestępczym półświatku wołają na nich jarmuż i kalarepa. Dla niepoznaki. Mogę sprawdzić w rejestrze policyjnym, czy mają w bazie poszukiwanych o takich pseudonimach, zaproponowała Walerka. Tymczasem, koty, wy skontaktujcie się z tym gołębiem Gustawem. Tyle na dziś, moi drodzy. Jutro kolejny rozdział przygotowany dla was będzie czekał punktualnie o 19:30 na naszej antenie. A teraz dobranoc.

0: radio, muzyka, pogoda.
1: Minęła 20, czas na kolejną prognozę pogody. Serdecznie Państwa zapraszam, jak zwykle o tej porze. Złowieś mała i okolice 26 stopni na termometrach. W tej chwili słońce zajdzie o 21.17, a dzisiaj było bardzo gorąco. Najcieplej było w Słubicach godzinę temu. 32 stopnia, najchłodniej w Ustce 20,9 stopnia Celsjusza. A dziś w nocy zachmurzenie małe, miejscami na północnym wschodzie i wschodzie zachmurzenie umiarkowane, temperatura minimalna od 11-12 stopni na Suwalszczyźnie i na obszarach podgórskich Karpat, około 15 w centrum do 17 na zachodzie. Wiatr będzie słaby na wybrzeżu, miejscami umiarkowany zachodni i północno-zachodni. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, na północnym wschodzie wzrastające okresami do dużego. Temperatura maksymalna od 24-25 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu, około 30 w centrum do 33 na zachodzie, a na wybrzeżu 22-23. Wiatr będzie słaby, umiarkowany, północno-zachodni i północny, a na Podhalu północny. Kolejny dzień przyniesie nam jeszcze wyższe temperatury, w piątek od 30 do 33 i w sobotę jeszcze cieplej, najcieplej będzie w niedzielę i w poniedziałek, ale o tym oczywiście będziemy Państwa jeszcze informować. A już za chwilkę zabieramy Państwa do Obserwatorium Astronomicznego w Piwnicach pod Toruniem i porozmawiamy sobie o błyskach FRB. Środa, więc program naukowy. Serdecznie zapraszam.

0: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak umamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.
1: Wiśniewska, Radio Kropatwo, a z nami jest pan Marcin.
2: Doktor Marcin Gawroński, adiunkt w Instytucie Astronomii tutaj na UMK.
1: Panie Marcinie, jesteśmy w sterowni, tak?
2: No jest to takie pomieszczenie popularnie zwane sterownią, ograniczone i odgrodzone od reszty rzeczywistości. I czasami się zastanawiamy, że tam powinna być wieżka, nie karmić obserwatorów podczas pracy, bo tak jest tu wstęp ograniczony. Tak, zgadza się.
1: Żeby nie zasnęli?
2: Nie, no wie pani, jak jest w zoo, jak zwierzęta ganiają, to są karmione przecież przez widzów, no nie, a tutaj jak ludzie czasami przychodzą, to też widzą ludzi za szabą, no to ktoś tam co jakiegoś banana podrzuci, no nie, także.
1: Czyli tu wycieczki też wpuszczacie?
2: Rzadko. Jeżeli wchodzą wycieczki, to bardziej do drugiej części sterowni, bo sterownia jest podzielona na dwie części. Jest to sterownia głównie, gdzie siedzi obserwator, który nadzoruje pracę radioteleskopu. No i reszta pomieszczenia, szumnie też zwana sterownią, gdzie część elektroniki siedzi, która jest potrzebna do obserwacji. Jakie różne pomieszczenia, nawet można zobaczyć rower tam, jak komuś się nudzi, taki stojący, żeby pokręcić w międzyczasie. Także.
1: Żeby nie zasnąć.
2: No i tam, bądźmy szczerzy, no standardowe obserwacje, jak mamy to 8 godzin trwają jedna osoba, no to... Ileż można wysiedzieć 8 godzin, a jak zdarzają się wachty, gdzie praktycznie nic nie trzeba robić ze względu na automatyzację obserwacji, no to człowiek różnych rzeczy się chwyta, tak? Bo najgorzej jak zaśnia, coś się zacznie dziać i wtedy jest dochodzenie, to różne nieprzyjemne sprawy wychodzą.
1: Panie Marcinie, jeśli tak mogę mówić oczywiście, czyli tutaj mamy przed sobą komputery, monitory. Co się teraz tutaj dzieje, bo ja jestem laikiem.
2: Nie jest tu tak jak trochę w statku kosmicznym monitorowane wszystko. No i obserwator generalnie ma różne monitory, są dedykowane do różnych rzeczy i do niejako nadzorowania pracy urządzenia. Mamy monitor specjalnie tutaj pierwszy z brzegu, gdzie tak naprawdę widać jedynie okolice. Kamera jest pod samym teleskopem, żeby widać, czy ktoś w nocy i za dnia tam się nie kręci, czy nie. No bo można tam bez problemu przeskoczyć płot i wejść tam sobie do góry. Jak ktoś spadnie, to później będzie mieć na żywo telewizję, czy musiało dojść do takiej tragedii, czy coś w tym stylu. To lepiej to unikać i trzeba to śledzić. I my mamy podgląd tutaj, portier też widzi tam przy wejściu. A reszta komputerów jest dedykowana, w sensie komputerów, monitorów, bo tu mamy mniej komputerów, a o wiele więcej monitorów. Dedykowana do różnych rzeczy jest... Monitor dedykowany często do systemu sterowania, a właśnie tam z tyłu za plecami, gdzie widać odczyty bezpośrednio z urządzeń elektronicznych. Jest monitor, gdzie mniej więcej śledzona jest pozycja radioteleskopu tam, żeby wiedzieć, co się dzieje na niebie, czy nie, na przykład teleskop nie wjeżdża w słońce z pewnych powodów. No i to jest ten monitor, ten bliżej, to jest bardziej monitor nadzorujący tutaj aktualną pracę teleskopu, gdzie... Głównie z tej części prowadzimy obserwacje, tak?
1: Ale też jest monitor, który pokazuje...
2: To właśnie ten jest ten monitor służący do pracy, gdzie widać oczywiście warunki pogodowe. No generalnie w radioastronomii warunki pogodowe to nie mają tak wielkiej roli. No wiadomo.
1: No tak, bo każdemu z nas wydaje się, że jak jest niebo zachmurzone, to już nie możemy nic robić, a tak nie jest.
2: No przecież wszyscy dzwonią komórkami w dzień i w nocy i tak dalej, tylko jak zauważą, to może podczas jak pada śnieg jest trochę gorszy zasięg. I tak samo tutaj, ten teleskop generalnie może pracować świątek, piątek i niedziela, ale no są problemy podczas opadów śniegu, tak naprawdę z tego powodu, że śnieg przylepia się do czaszy, no i tworzy się dodatkowy wielki ciężar na czaszy, który może uszkodzić konstrukcję, to my po prostu wstrzymujemy obserwację, żeby śnieg się nie gromadził w środku, tak? No oczywiście z reguły opady śniegu są w pobliżu zera, a stal to stal, więc to szybko przymarza do postaci lodu, więc ta ciężar się zbiera, tak? No i oczywiście jak są burze i tam gęste opady deszczu, to z powodów czysto technicznych, mimo wszystko ze względu na atmosferę i dużą zawartość wody, wtedy traci teleskop czułość i też wstrzymuje mu obserwację. Tak to nam nie przeszkadza, zresztą gwiazdom co za różnica, czy jest Wielkanoc, czy Ramadan, czy cokolwiek, tak?
1: One nie wiedzą, jaki jest czas.
2: Nasz ludzki na pewno nie, to im się ryba.
1: Panie doktorze, ale też moje takie pytanie, bo tu zaczęliśmy, co mamy w sterowni, ale pan też ma swoje projekty, którymi na co dzień się zajmuje.
2: No tak naprawdę każdy naukowiec ma jakieś swoje projekty naukowe, chociaż jest taka smutna rzeczywistość, że karierę naukową w Polsce można podzielić na dwa etapy, akademicką i badawczą, tak? I to jest walka ognia z wodą, tak? Mamy, no akademicka nie jest związana z badaniami, no ale jest jeszcze taka, no wiadomo jak system biurokratyczny itp. itd. działa. No i oczywiście to, co generuje inaczej, to co powoduje, że ludzie stają się naukowcami, czyli ciekawość, tak?
1: No u pana też tak było?
2: No oczywiście, to nie jest tak, że tam sobie wymyśliłem, że chcę być astrofizykiem, po prostu zawsze mnie ciągnęło do góry, no i tak zostało, tak? A że w szkole średniej nie miałem i w podstawówce żadnych problemów z ocenami, także wylądowałem tutaj. Z wioski malutkiej, spod Zielonej Góry tu się znalazłem.
1: Tak daleko?
2: A jak tak daleko? Co to za problem?
1: No daleko.
2: U nas w obserwatorium są ludzie teraz z Europy i spoza Europy. Co to za różnica? Ja to jestem lokals, także...
1: No tak, ale to się troszeczkę teraz zmienia, ale wcześniej to była duża odległość.
2: Jeżeli chodzi o astronomię, to jak ja startowałem, to tak nie było dużego wyboru. To jeszcze w zeszłym tysiącleciu było, bądźmy szczerzy, tak? Nie było dużego wyboru, także jak z Zielonej Góry pochodziłem, no to albo Toruń, albo Warszawa, albo Kraków.
1: Dlaczego pan wybrał Toruń?
2: Bo mój kolega tu był. Teraz, miałem znajomego, tak? Który starszy przyszedł na studia do Torunia, no to ja przyszedłem tutaj. Rzeczywistość to chaos. To jest dokładnym dowodem na chaos w rzeczywistości. Także.
1: Ale tutaj też jest chaos.
2: No wszędzie jest chaos. No. Można się spytać, co tak naprawdę robi nasza cywilizacja. No, ta nasza cywilizacja to jest ogarnianie chaosu, tak? Postęp cywilizacyjny jest związany z tym, że ludzie mają coraz bardziej zorganizowany czas, tak?
1: To prawda.
2: No to nasza cywilizacja to jest ogarnianie chaosu, tak? To jest od A do Z. Ogarnianie chaosu. No to cała nauka polega na ogarnianiu chaosu. Pismo, ogień, bomba jądrowa, satelity. Wszystko to ogarnianie chaosu. Niektóre rzeczy się wykonuje do większego chaosu używa, ale ludzie to ludzie.
1: No tak, ale wracając do pana badań, czym się pan teraz zajmuje?
2: Obecnie tak, powiem tak, jak byłem mały, to zawsze miałem taką, małe w sensie, w zeszłym tysiącleciu, zawsze miałem taką nadzieję, że jeżeli zostanę naukowcem, to żeby mieć możliwość takiego prawdziwego kontaktu z absolutnie czymś nieznanym, tak? Takie marzenia, jak kiedyś ktoś tam pływał sobie po morzach i jak wiedział, że jako pierwszy wyspę zobaczył coś w tym stylu, no. I ja jako, że z wykształcenia jestem akurat radioastronomem, ale bądźmy szczerzy, w nowoczesnym świecie już tak się nie ma takiego podziału na radioastronomów, optyków i tak dalej, ale to bardziej mnie zawsze ciągnie w takie obserwacje. No i też mamy radioteleskop. Tematy, które używamy na co dzień, urządzeń, które my mamy tu pod ręką, albo no, taki przechód, taki lokalny, radioastronomia. I się tak okazało, że z początkiem tego wieku odkryto bardzo dziwne zjawisko. I jak Australijczycy odkryli to zjawisko, no Anglicy, Anglico-Australijczycy, to od odkrycia to do publikacji minęło 7 lat, zanim się nie byli przekonani w ogóle, nie wiedzieli w ogóle, co chwycili. No i to jest taki bardzo temat nośny w współczesnej astrofizyce i nawet w popkulturze, i w mediach, i w fantastycznej naukowej, szybkie błyski radiowe. Nasza cywilizacja zna to mniej więcej od 20 lat, no 20 paru lat i piękne jest w tym, że za dużo cały czas na ten temat nie wiemy. Tak? To jest takie absolutnie coś nieznanego.
1: No tak, ale błyski, no to no, coś podpowiada.
2: No błyski, tylko że trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że nasza skala pojmowania rzeczywistości zupełnie nie przystaje do kosmosu, tak?
1: To ma pan to rację, że to trzeba podzielić.
2: To jest tak, prosty przykład. Umiemy sobie wyobrazić, czym jest kilometr? Umiemy.
1: Tak.
2: 10 kilometrów? Tak. 100? A 360 tysięcy? To już w ogóle. A co to jest 360 tysięcy kilometrów, tak? Do Księżyca. Pi razy oko, tak? A nie mówiąc o odległości do Jowisza czy do najbliższych gwiazd. No, prosty przykład. Jeżeli ja bym był Słońcem, jeżeli się tam nie pomylę skali, a Ziemia by krążyła wokół mnie na orbicie o promieniu bodajże 1 metra, to najbliższa gwiazda do nas, oprócz Słońca, jest w okolicach Szczecina.
1: O.
2: No, trzeba pomyśleć, co, jeśli ktoś mówi o lataniu pomiędzy gwiazdami, jak to wygląda, mm-hmm. tak? A mówi o najbliższej. No to skala ludzkości w ogóle nie pasuje do wszechświata i pod względem odległości, mierzenia czasu itd. A co do, wracając do błysków radiowych, to jest związane po prostu brutalnie z technologią, bo wraz z rozwojem, nie chodzi o same odbiorniki, tu nie jest sprawa odbiorników, bardziej to jest sprawa tak zwanej akwizycji danych, czyli sposobów, w jaki jesteśmy w stanie zapisywać dane, bo najbardziej, cały czas wąskim gardłem współczesnej astrofizyki nie jest zbieranie danych, tylko zapis, bo są generowane olbrzymie ilości danych. Tak,
1: tak, to wspominała już pani Ania.
2: Tak, i w przypadku szybkich błysków radiowych cały motyw polega w tym, że to są zjawiska, które trwają milisekundę. No właśnie, więc jeżeli chcemy zapisywać dane i szukać tych błysków i robimy 100 godzin obserwacji i próbkujemy z milisekundowym rozdzielczością i to jest zapisane i z tego jest 3 milisekundy użytecznych danych, tak? To trzeba mieć olbrzymi system, żeby to najpierw zapisać, znaleźć to, co nas interesuje,
1: i przechować,
2: zachować i skasować zupełnie co innego, tak? Ta reszta, co nas nie interesuje. Najzewniejsze jest, że ja na przykład szukam specyficznie zjawisk pewnego typu, a tam mogą być ukryte inne zjawiska, o których my nie mamy bladego pojęcia, ponieważ nie wiemy, jak wyglądają i nie wiemy, jak to szukać.
1: I co to jest?
2: I co to jest, tak? To jest właśnie z tymi danymi. No na przykład ja, no nie wiem, czy słuchacze będą sobie wyobrażają, ale w takim klasycznym modzie obserwacji nasz teleskop, jak ja używam, to podczas 1 godziny produkuje 1 terabit danych, tak?
1: Sporo.
2: Dużo. Trzeba mieć olbrzymi komputer, nie tyle. I to trzeba zapisywać dane z prędkością, które nie są używane klasycznie w komputerach, bo my używamy zapisu równoległego na dyskach. Że nie zapisuje jeden dysk twardy, tylko na przykład 8 czy 16 dysków zapisuje równolegle. Maszyna dzieli pakiety i co 16 pakiet jest zapisywany na jednym dysku, żeby nadążyć, rozumiem pani, nadążyć z prędkością zapisu danych, tak? Proszę zauważyć, że w dzisiejszych czasach, kiedy dyski twarde są tak mięciutkie w porównaniu do to powoduje, że dość szybko degenerują się obecne dyski twarde, tak? To jest wiele plusów i minusów technologii. A wracając do tych, kolejny raz do błysków.
1: Tak, bo to mnie tak zainteresowało. Błysk i błysk.
2: Są zjawiska, które trwają kilka milisekund, tak? Są to zjawiska olbrzymiej mocy, tak? Pochodzą, generalnie to, co obserwujemy, pochodzi, można to ładnie powiedzieć, z głębokiego kosmosu, czyli z dużych odległości. No, mamy 2 pobliskie zjawiska i nie można jednoznacznie wskazać ani procesu fizycznego, albo procesów fizycznych, które za to odpowiadają, ani źródeł, które to generują, tak? I opowieści o technosygnaturach nie są wcale wsadzane tam wśród bajki. Tak? Żeby było jasne. Że to mogą być technosygnatury, tak? No, co prawda my szukamy takich bardziej naturalnych wyjaśnień, ale to tak zawsze z tyłu głowy to siedzi, tak? Bo już teraz wiemy, że to, co my opisujemy jako szybkie błyski radiowe, to nie jest jakiś jeden zbiór zjawisk, tylko wiemy, że przynajmniej istnieją 2 klasy, które od siebie się różnią.
1: Czym?
2: Jedne obiekty produkują 1 błysk, klasyczne takie one-off, my mówimy, klasyczne źródła, gdzie widzimy od danego obiektu 1 błysk i koniec. A jest też klasa obiektów, która powtarza swoje błysk. No znaczy tam rzadziej, raz w miesiącu według naszej, tylko trzeba powiedzieć, że my widzimy tylko najjaśniejsze obiekty, bo z dużych odległości, a tych słabszych błysków może być o wiele więcej. I na początku myśleliśmy, że rzeczywiście może te, które właśnie produkują te jedne błyski pojedyncze, to one też powtarzają, ale być może o wiele rzadziej, więc jak my nie obserwujemy tak często, to widzimy jeden błysk, koniec, sądzimy, że osobna klasa. Ale wszystkie wyniki zebrane głównie przez taki kanadyjski teleskop wskazują, że to są pod względem statystycznym i właściwości sygnału dwie różne klasy obiektów. Więc możemy albo mieć dwa różne typy obiektów, które generują te błyski, albo dwa różne procesy fizyczne. Nie wiadomo, ale z tymi procesami to jest jeszcze zabawniej, bo właśnie teraz nasza publikacja idzie, gdzie są wykorzystywane teraz dane też z naszego teleskopu i będzie w Nature niedługo, że jeden obiekt ma przynajmniej dwie różne klasy, inaczej, dwa różne typy zjawisk fizycznych generują błyski radiowe w jednym obiekcie. Czyli dwa różne typy procesów. Nie dosyć, że nie wiemy, co to za proces, to wiemy, że jedno źródło już potrafi dwa różne typy robić tych błysków.
1: Może za chwilę trzy będzie robić.
2: Jeszcze niektóre rzeczy nie mamy upublicznione i trudno mi opowiadać na temat kolejnych rzeczy, ale tak jak rozmawialiśmy o chaosie, to wydaje się, że czym więcej danych zbieramy, to w przypadku szybkich błysków radiowych to pojawia się potężny chaos. I być może najprostszym rozwiązaniem jest to, że my z tego powodu, że nie wiemy, o co chodzi, to wiele różnych typów zjawisk wsadzamy do jednego wora. Mm-hmm. I chcemy to opisać jako jedną grupę, a tak naprawdę widzimy wiele więcej. To jest bardzo podobne do zjawiska supernowych, bo wiadomo, supernowe to wybuchające gwiazdy czy coś w tym stylu, bardzo jasne, jak świeci supernowa, to z taką jasnością jak cała galaktyka, jak w naszej Drodze Mlecznej supernowa wybucha, bo to albo jest tak jasna, że potrafi supernowa Tychona de Brahe, że dnia nie było nocy nie było przez pewien czas, tak jak ona na świecie, bo tam jak wybuchła supernowa w 1054 roku, to Indianie Ameryki Północnej zaczęli święto obchodzić na ten temat, bo taka była jasna. I też na początku, jak ludzie odkrywali te supernowe, to był XX wiek, też myśleli, że to jest jeden klas. A teraz wiemy, że jest kilka różnych klas supernowych i zupełnie różne i ścieżki ewolucyjne i zupełnie inne procesy fizyczne stoją za supernowymi. Tam jest 5 czy 6 klas supernowych w tym momencie.
1: I tak samo z błyskami.
2: I najprawdopodobniej to samo jest z błyskami radiowymi. Że my ze względów technologicznych nauczyliśmy
1: tego ograniczenia jeszcze.
2: Tak, głównie to się nazywa fajnie naukowo bias obserwacyjny, bo jesteśmy ograniczeni do tego, do możliwości technologicznych tak. Naszego teleskopów czy maszyn komputerowych. I też trzeba powiedzieć, że muszą być bardzo szybkie algorytmy, które przeszukują te dane, żeby takie matryce specjalne, algorytmy bazujące na sztucznej inteligencji, tak jak u nas, które po prostu szukają takich specjalnych sygnatur, ale to jest typowa sygnatura błysku i ten algorytm tylko szuka tego, co jest podobne do błysku, a te wszystkie inne rzeczy dla niego są tłumie to nieistotne, tak? Z tym, że w przypadku szybkich błysków radiowych to tyle fajne, że algorytmy używane do szybkich błysków i algorytmy do SETI, czyli poszukiwania są bardzo podobne, więc to idzie równolegle, tak? To jest dokładnie jedno i to samo. Fajne są te szybkie błyski radiowe. Bardzo ciekawe, tak? Jeden błysk radiowy potrafi publikacją się dużą zakończyć, bo jest coś nieoczywistego i bardzo dziwnego, no ale większość błysków to mamy pochodzenia pozagalaktycznego z dużych odległości. Wydaje nam się, że odkryliśmy jeden błysk w naszej galaktyce. To był bardzo jasny. Bardzo jasny. To niebo radiowe na moment stało się białe. Taki był potężny błysk. To jeden z magnetarów, takich dziwnych
1: gwiazd. Jaki czas temu?
2: W 2020 roku, w maju.
1: To
2: cała historia, bo braliśmy w projekcie, to trzeba było powiedzieć, ile trzeba mieć szczęścia.
1: Czyli
2: w nauce.
1: Wy,
2: nie tyle my znaleźliśmy, ale my później braliśmy taki udział w projekcie z trzema antenami, który służył, żeby badać, co dalej robi ten magnetar, tak? Po pierwotnym błysku my zaczęliśmy.
3: Każda antena była w innym kierunku ustawiona?
2: Nie, wszystkie były jedne, ale śledziły na różnych częstotliwościach. My z ludźmi z Onzali, ze Szwecji i z Westerborku, z Holandii, tak w ciągu dwóch dni się dogadaliśmy i równocześnie prowadziliśmy obserwacje na różnych częstotliwościach, żeby wiedzieć, jaka jest aktywność. I to było tuż robione przed malowaniem naszego teleskopu, bo miał być malowany latem 2020 roku, więc ja miałem ciśnienie z tyłu kierownictwa, że trzeba zamknąć obserwację.
1: A wy chcieliście.
2: I najlepszy jest numer, że ja już tam napisałem do ludzi, słuchajcie chłopaki, już muszę zamknąć w niedzielę obserwację.
1: Nie dam rady.
2: On sala zamknęła prędzej z jakichś powodów. Nie pamiętam, co się wydarzyło, że oni skończyli tydzień prędzej, a Westerbork ludzie ze Strasburgu napisali, że no dobra, już na poniedziałek przygotowaliśmy obserwację i w poniedziałek puszczamy te obserwacje, ale to koniec projektu. Najciekawsze jest to, że już my zaczęliśmy pisać obserwacje, że przez miesiąc nic nie odkryliśmy. I pisać publikacje do tego, że nie ma, tam miał ten magnetar rentgenowską aktywność, szalał, ale na radio nic nie wyprodukował, więc ten błysk radiowy był jakiś nieoczywisty, a był gigantyczny naprawdę. Gdyby nasza antena go odebrała, to światła same się zapaliły. Tak?
1: Poważnie?
2: No nie, no to taka moc była gigantyczna, naprawdę błysnął strasznie. No i już piszemy publikację, no i tam tyle było przeszukiwania danych, nikt się nie spieszył, a miesiąc później ludzie z Westerborku piszą, słuchajcie, w ostatniego dnia, kiedy zamknęliśmy, to kolejne błyski antena holenderska zarejestrowała, tak? Ile to trzeba szczęścia, bo byśmy zamknęli dzień prędzej, a oni stwierdzili, że samemu to nie ma sensu. No. I to się zakończyło też publikacją w Nature, przez to, że te błyski zarejestrowano. Trzeba mieć kupę szczęścia. Zresztą my dwukrotnie mieliśmy w badaniach swoich kupę szczęścia, jeśli chodzi o szybkie błyski radiowe. I, no, trzeba mieć po prostu szczęście. Wolfram miał szczęście przy planetach, ludzie mieli szczęście właśnie. Duncan Lorimer miał szczęście, że odkrył ten pierwszy błysk, szybki błysk radiowy. Później się okazało, że jak ludzie wiedzieli, czego szukać, to w archiwalnych danych zapisanych na przykład przez teleskop Arecibo znajdowano te błyski.
1: Po prostu wcześniej.
2: Ludzie nie szukali tego, to bardzo często. Najlepszy teleskop na świecie służący do obserwacji na ten moment szybkich błysków radiowych, taki specjalnie tranzytowy teleskop kanadyjski Chimey.
1: To jest taki wytypowany jeden.
2: Nie, on go zbudowano zupełnie do czego innego, tak naprawdę, do obserwacji wodoru neutralnego w kosmosie. I oni mieli robić zupełnie co innego, a się okazało, że to jest idealna maszynka, perfekcyjna do śledzenia szybkich błysków radiowych. I Chimey w ogóle nie jest znany na świecie, jeśli chodzi o te klasyczne, planowane obserwacje. Nawet nazwa Chimey pochodzi od Canadian Hydrogen, coś tam, tak? Mhm. To teleskop, to często się zdarza w nauce, że sprzęt, który został zbudowany do czegoś, służył do czegoś kompletnie innego, tak? No i tak było z Chimey. Chimey to teraz robi. Teraz Jankesi budują, przepraszam, Amerykanie budują. Teleskop specjalny taki, Australijczycy budują. My też zaczynamy tutaj wchodzić w nowe rzeczy. W przyszłym roku będziemy mieć...
1: Właśnie, panie Marcinie, co tu będziecie robić w przyszłości? Bo pan już to podjął, ten temat.
2: Ja mogę powiedzieć o swojej działce, tak?
1: No to pan mówi o swojej działce.
2: Otóż okazało się, że są te błyski milisekundowe, tak? Mhm. Ale też są błyski mikrosekundowe, o których my już absolutnie rozwala nam to system. No i na przełomie tego i przyszłego roku będzie za pieniądze europejskie będzie budowany tutaj, czy kupujony, zamontowany tutaj superkomputer, który będzie przeszukiwał sygnały w czasie rzeczywistym z rozdzielczością mikrosekundową i dlatego to musi być czas rzeczywisty, bo nie da się zapisać po prostu. I on będzie rzucał tylko te błyski mikrosekundowe, czyli jeszcze o wiele krótsze i te błyski całkowicie rozwalają system. Bo się okazuje, że jest takie źródło w pobliskiej galaktyce M81, to właśnie jedno z tych źródeł, co my obserwowaliśmy. Super publikację walnęliśmy, ona była już grubo cytowana zanim, zresztą powiem ciekawostkę, jak to jest w świecie mediów z promocją. Wysłaliśmy to do Nature. I Nature to zaakceptowało i pozwolono nam tak zwany preprint puścić, anonimowy. W sensie, że my to zrobiliśmy, ale niegdzie jest wysłany w pierwotnej wersji na takim serwerze archive preprintów. To my mieliśmy oficjalnego bana w mediach z tego powodu, żeby dyskutować na temat. No to się okazało, że National Geographic o nas napisał, tak? Ale my nie mogliśmy się wypowiadać, więc inni się wypowiadali o naszym odkryciu. To jest hicior, no nie?
1: Duże zaskoczenie.
2: No, duże zaskoczenie. To ciekawa historia, bo to było odkrycie, gdzie jednocześnie duży sukces, a jednocześnie bardzo niemiło nas rzeczywistość zaskoczyła. To dużo bym musiał opowiadać, ale osiągnęliśmy swoje, ale się okazało, że nie to, co chcieliśmy osiągnąć, tak?
1: Ale może w nauce tak jest?
2: No pewnie, że to jest chaos. Tak, w nauce tak jest.
1: Pan doktor zawsze mówi chaos i chaos.
2: No bądźmy inaczej. No, ja mam takie podejście moje jest takie, że trzeba mieć wobec mocy natury
1: pokorę,
2: dokładnie, bo te opowieści, jak ja śmieję się z opowieści naszej cywilizacji, że my tam wszystko ujaźmiliśmy, a przychodzi burza Benz i koniec, tak? A to jedna burza zaledwie, tak? Mhm. No to może kwaśny temat, te całe zmiany klimatyczne. No wiemy,
1: Tak.
2: Tak, ale jeżeli ja znam, jak się robi metodologię naukową, tak, i co ci ludzie... Wiem, jak to wygląda technicznie od bebechów, ja tym ludziom od klimatu nie zazdroszczę. Bo oni nie mają dużych możliwości technicznie, żeby te swoje modele potwierdzać, bo na przykład brakuje im drugiej ziemi. A cała nauka istnieje na porównaniu, tak?
1: Mhm. Jest... No tak, bo porównujecie...
2: Każdy ma prawo powtórzyć eksperyment w innym miejscu i w innym... W klimatologii tego nie ma. A teraz się okazuje numer, że lodowce na południu rosną. Czego system nie przewidywał, tak? Ja im nie współczuję, bo nie mają możliwości zrobienia.
1: A wy macie.
2: A my na przykład mamy, tak? Obserwuję cztery anteny równocześnie, jak zrobimy błysk, to wszystkie trzy lub cztery, w zależności tam zakłóceń, chwycą to, po prostu, tak?
3: Tak, no w tej chwili pogoda jest obliczona przez superkomputer, no, no. Matematyczna, ona i tak jest zawsze niedoszacowana.
2: No i tyle niedoszacowana, no jednak trzeba rozróżniać klimat i lokalną pogodę, oczywiście. Tak? Mhm. No ale jeżeli ja tam, nie pamiętam wartości, nie chciałbym powiedzieć, ale jeżeli dobrze pamiętam, że trzydniowa prognoza to jest tam powtarzalność, sprawdzaność na poziomie tam chyba 50% czy coś w tym stylu, to jeżeli ktoś w telewizji mi opowiada, że za dwa tygodnie wie,
1: będzie to i to
2: będzie, na pewno. Ale on to słusznie opowiada, będzie padało słońce albo będzie padał deszcz, no nie? W skrócie rzecz biorąc, mówi prawdę. No to tak to wygląda, no przecież to jest chaos, warunki pogodowe nie są definiowane, nie wiadomo jak my wpływamy. Tam ludzie się statystycznie kłócą, co jest prawdą, co nie, tak? To też jest. Inna jest rzecz, że jak już tak filozoficznie podchodzę, że mamy taką brzydką słowo konsensus naukowy, no nie? Wiesz, wszystkie wielkie odkrycia to było przełamanie, wyłamanie istniejących konsensusów naukowych i to konsensusy naukowe blokowały rozwój. Tak jak ja słyszę opowieści w mediach, że jest konsensus naukowy, mówię, Boże. W skrócie. To jest antynauka, tak? Szamaństwo.
1: No dobrze, panie Marcinie, wracając do błysku, bo mnie to interesuje, co by pan chciał tak w przyszłości, żeby się wydarzyło i pana takie marzenie.
2: Moje marzenie? Odkryć,
1: no pewnie.
2: Odkryć obcych. To jest marzenie, bądźmy szczerzy. A nie, że hello, no nie pogadamy sobie. Zresztą ja bym się bał obcych, będąc szczerym.
1: A dlaczego? Ja się do tej pory boję.
2: Nie, wie pani, to jest coś, co się nazywa paradoks Diraka. Nie, czy Fermiego. Przepraszam, ja teraz nie.
1: Nie palną,
2: już nie pamiętam. To jest takie słynne stwierdzenie. Dobra. No jest dobrze, taki paradoks.
1: Dobrze.
2: Który mówi, że o tym, że wszechświat jest stary, bo jest. Skoro życie na Ziemi nie jest jedyne, bo wydaje się, że nie jest, no to na wielu planetach w przyszłości powinno się rozwinąć życie. Jeżeli rozwinęły się te super cywilizacje starsze od Ziemi, to gdzie one są? Gdzie one są? Bo no dawno powinniśmy oglądać ich Ligę Mistrzów, tak? Mm-hmm. To jest ten paradoks. Gdzie oni są?
1: A może mamy za słabe komputery, żeby to obliczyć?
2: Nie. Nasze możliwości inaczej. Nasza technika, jeśli o to chodzi, to już powinna to łapać, tak? Są różne tam rozwinięcia, czemu nie widzimy obcych. Być może rzeczywiście jest życie inteligentne, bo trzeba rozróżnić zwykłe życie od życia inteligentnego, tak? Zwykłe życie być może jest popularne, tak? Ale życie inteligentne jest o wiele rzadsze. Nie wiemy, bo znamy tylko jeden przypadek. Nie ma systemu porównawczego, bądźmy szczerzy, tak? Prawdopodobnie znajdziemy jakieś mikroby na Marsie, pozostałeś, bo Mars kiedyś był błękitną planetą, o czym mało kto wie.
1: Co to znaczy?
2: No był bardziej pokryty oceanami niż Ziemia. Tak? On był błękitny. W naszym Układzie Słonecznym były dwie błękitne planety. Mars i Ziemia. I według obliczeń numerycznych takich oszacowań warunki na Marsie były bardziej dogodne, żeby powstało życie typu ziemskiego niż na Ziemi.
1: No to ciekawe, dlaczego tam nie powstało?
2: Nie wiemy, może powstało, ale Mars wygasł magnetyzm Marsa i atmosfera się im rozpadła. Tak? Wiatr słoneczny uszkodził. Po tym jak zniknęło albo... tak mocno osłabło pole magnetyczne Marsa, wydaje się, że wiemy dlaczego, to te pole magnetyczne nie chroniło atmosfery Marsa przed wiatrem słonecznym, cząsteczkami wysokoenergetycznymi, co wpłynęło na system, no i Mars w bardzo krótkim czasie przestał być błękitną planetą.
3: Stracił atmosferę.
2: Częściowo stracił atmosferę, woda uciekła i tak dalej.
1: No, żeby u nas tak się nie stało.
2: Ale co, Nie, Ziemia jest twarda, jeśli o to
1: twarda.
2: A magnetyzm Ziemi jest stabilny, wydaje się. Albo inaczej, jeszcze tam nie widać żadnych oznak, że ten magnetyzm ma zniknąć. Tak?
1: No i wracając do tego pana marzenia.
2: No to obcych? A co do szybkich błysków radiowych.
1: Tak, o tutaj.
2: To właśnie zaczynam projekt i tam oprócz tych nano, tych mikrobłysków, które prawdopodobnie będziemy znajdować

0: że za te błyski mogą być albo odpowiedzialne tak zwane gwiazdy neutronowe, albo czarne dziury, małe. Bo po pierwsze gwiazdy neutronowe mają potężne pole magnetyczne, w którym jest zmagazynowana olbrzymia ilość energii i wydaje się, że istnieje jakiś proces, to może to z tego pola to wydobywać energię, albo energia grawitacyjna czarnych dziur, bo to są małe obiekty, zwarte, a skoro my mówimy o małych przestrzeniach, które generują, to muszą się znajdować wokół takich zwartych małych obiektów, które są olbrzymim rezerwuarem energii, z której można to czerpać. Więc wszyscy tak się uparli, że najbardziej logiczne z tego, co wiemy, to są albo gwiazdy neutronowe, jeszcze bardziej specyficznych gwiazd neutronowych, zwane magnetarami, które ma jeszcze największe, najsilniejsze magnesy w kosmosie, jakie istnieją, albo po prostu te czarne dziury i jakiś jest proces fizyczny, który jest w stanie zrobić ekstrakcję tej energii, przetworzyć i wyrzucić. To jest naturalny taki nasz intuicja, powiedzmy.
1: Tak, myślenia.
0: Tak, bo te obiekty znam, ale być może istnieją jakieś takie, jak to Anglicy mówią, hidden dragons, tak? Obiekty, o których nie wiemy, że istnieją. A one to w sposób jakiś naturalny produkują, na przykład gwiazdy kwarkowe albo coś w tym stylu. Nie wiemy. Nie wiąc o tym, że zawsze to może być ET.
1: Oj.
0: No, sam temat...
2: To się nie da wykluczyć, nie?
0: Sam temat ET, ja obserwuję w środowisku naukowym bardzo ciekawą rzecz.
1: Jaką?
0: Jeszcze tak z 20-30 lat temu ET traktowano jako...
1: No bajeczkę.
0: Teraz nie.
1: Już nie?
0: Nie, absolutnie już nie. Budowany jest olbrzymi radioteleskop. To będzie największa inwestycja naukowa chyba w naukach fizycznych, tak zwany SKA, w Australii, w RPA częściowo. I on będzie miał taką moc czułości, że będzie w stanie cywilizację typu ziemskiego z tym naszym chaosem zauważyć mniej więcej w 1/3 naszej galaktyki. Więc jeżeli on nic nie zauważy...
1: To znaczy, że nie ma.
0: No to jest bardzo dobre pytanie, tak? Ale cały czas jest to skala. Ile trwa czasu nasza cywilizacja techniczna tak naprawdę? Taka high-tech. 100 lat?
2: 100 lat.
0: No co to jest? Czyli okno obserwacyjne z czułymi instrumentami to jest 40 lat?
2: No.
0: Co
2: no
0: to tak, jest?
2: Ta nasza emisja radiowa zaczęła się od...
0: A co z tego, jak oni wysłali do nas sygnał i ten sygnał, pierwsza fala komunikacji to był 1500 anno domini i poczekali, stwierdzili, no dobra, coś na 2200 im wyślemy. Tak?
1: Dobra. Bo
0: no tak... jeżeli coś, jeżeli kolejna cywilizacja znajduje się 1000 lat świetlnych, co jest tak naprawdę w skali galaktycznej mniej niż rzut beretem, no to mamy samego Einsteina, chociaż tam są pokazy inaczej. No, że też było zbyt dużo fizyki. Samego Einsteina jest pokazane, że no, prędkość komunikacji to jest 1000, 1000, 1000, 1000. No kto będzie czekał 1000 lat na odpowiedź?
1: No to ja już nie będę żyła.
0: Żadne, no to być może tam w kosmosie taka brutalna racjonalność powoduje, że jaki jest sens poszukiwania, lepiej tylko nasłuchiwać. A jest jeszcze taka brutalna hipoteza czarnego lasu, która mówi, że no co my obserwujemy na naszej planecie, że inteligencja jest jednoznacznie związana z agresywnością. Tak, no są, jest wiele przekłamań, że na przykład, że tylko ludzie wywołują wojny. Nieprawda. Małpy też toczą z sobą wojny, te naczelne, i to brutalne. Jest opis całej wojny w Afryce, gdzie jedno stado wybiło praktycznie dosłownie z użyciem broni drugie stado małp, szympansów, jeśli się nie mylę. Tak. I to, no jeżeli połączymy inteligencję z agresywnością, bo nasz gatunek jest agresywny.
1: Jest.
0: Szympanse są agresywne, orki, inteligentny gatunek, są bardzo agresywne, wręcz polują dla sportu. No to jeżeli tak wyekstrapolujemy, no to pomyślmy, że może te najbardziej rozwinięte gatunki to dopiero są agresywne.
1: Panie doktorze, ale tak jak tak pana słucham, to żeby być takim naukowcem, to z różnej dziedzin trzeba troszeczkę coś wiedzieć, tak?
0: Może to ciekawość? Nie wiem, no...
1: Ale chyba taką macie naturę.
0: Ja nie umiem powiedzieć, mogę odpowiedzieć za siebie samego.
1: No, co pan odpowie za siebie?
0: No, generalnie jako tako staram się śledzić świat naukowy, żeby wiedzieć, co tam się dzieje, szczególnie o nauki fizyczne i chemiczne, bo z naukami...
1: To jest powiązane?
0: No, z moimi, bo w pewnym sensie znam, jak to ładnie się mówi po polsku, background, jak to się robi, i wiem, co tam można osiągnąć. A jeżeli chodzi o takie nauki społeczne, czy tam humanistyczne, To taka jest brutalna prawda,

0: że jakoś 3 lata temu, 4 lata temu zrobiono badania i się okazało, że wszystkie te wielkie odkrycia, gdzie publikowano w Nature lub Science na temat zachowań naszego gatunku, to się okazuje, że to są badania, które nie można odtworzyć.
1: Czyli nie możemy sprawdzić.
0: Nie możemy sprawdzić, więc mamy całe teorie zachowań naszego gatunku na podstawie rzeczy, które są niepowtarzalne.
1: Głos jest odwrotnie, macie to zapisane.
0: Dokładnie. I teraz mnie najbardziej fascynuje w tych, no przepraszam, jak mnie słuchają humaniści, to zastrzelą. Mnie to dokładnie fascynuje, ale tam chłopaki pogrywacie w te kosteczki. Te, inaczej, że biorąc te największe odkrycia, bardzo szybko się nie ustają, bo pokazano, że nie można zreprodukować doświadczeń, eksperymentów, żeby tam, czy w części można zreprodukować, ale jak jest coś przełomowego, takiego, jak to się mówi, czarny łabędź, czy coś w tym stylu, no to, to idzie do największych periodyków, no to wymaga jakich badań. Tam, ja nie pamiętam liczb, nie chcę podawać, tylko wiem, żeby znaczna ilość tych badań, eksperymentów socjologicznych, które nie można zreprodukować później w taki racjonalny czy w powtarzalny sposób, no nie? A później słyszymy tam, że tu badamy zachowanie gatunku tak, zachowanie gatunku tak, no przecież jest pure chaos, czysty chaos, tak?
1: Panie doktorze, a co tu się dzieje teraz przed nami?
0: Tu mamy, tu jest po prostu zegar i tu jest jeden z monitorów akurat.
1: No tak, ale tu jest coś takiego...
0: A nie, to jest tło po prostu z pustyni. Z jednej pustyni, gdzie znajdują się tak zwane wędrujące kamienie. Nie widać jeden z tych wędrujących kamieni. I tak zostawione, bo generalnie więcej rzeczy obsługuje. Teraz jest taki tryb obserwacji robiony. I właśnie są obserwacje dla mnie robione w tym momencie. Tak?
1: Tak,
0: tak, taki młodą supernową podsłuchujemy w sąsiedniej galaktyce.
1: A trzeba mieć słuchawki?
0: Nie, no to jest wie pani co? Jak to jest teraz nagrane i teraz jest jeszcze w takim modzie, gdzie produkuje ponad 2 terabity na godzinę, tak? No to ja to przejrzę pod koniec, może w przyszłym tygodniu, czy coś. Ja byłem na urlopie brutalnie 2 tygodnie, mam takie zaległości, że nie wiem, kiedy się wykopię z nagrywania danych, tak?
1: Oj, tyle tego przychodzi?
0: No jeżeli powiedzmy 1/3 czasu teleskopu, 1/3, 1/2 w zależności od potrzeb jest dedykowana na poszukiwania tych szybkich błysków, czy tak zwanych zjawisk niestacjonarnych, tak? No to teleskop słuchuje, inwestycje są naukowe duże, bo to kosztuje pieniądze, akurat ten temat. Ale okazuje się, że to jest duży zysk na tym. Publikacje w najbardziej prestiżowych czasopismach. No i taka decyzja przyszła, a że no, takie moje skłonności ku nieznajomemu to spowodowały, że właśnie tak 4-5 lat temu zacząłem się interesować tymi szybkimi błyskami radiowymi, właśnie bo tajemnica pociąga, tak? Tajemnica, a ja generalnie trochę się czuję znudzony, jeżeli 6-7 lat robię te same. No niektórzy akademicy potrafią przez całe życie jeden temat ciągnąć, a ja niestety nie. Zbyt mocno mi w las ciągnie. Także mój temat doktorski był zupełnie inny, teraz to robię. Później był temat dużego grantu, zupełnie inny tego, co teraz robię. Teraz ten projekt jest fajny i właśnie o przyszłości, co ja mówiłem, właśnie teraz mam nadzieję, że będzie dziewczyna, która będzie doktorantką tutaj. I będziemy starać się szukać słabych zjawisk w sąsiednich galaktykach. Bo te najjaśniejsze to widać z miliarda czy więcej lat świetlnych. Ale jeżeli jest cała populacja słabszych obiektów, bo tak zdrowy rozsądek mówi, że my widzimy tylko, jeżeli wyobrazimy sobie, że ten świat tych błysków to jest taka góra lodowa, to my widzimy tylko czubeczek, który poza wodę wystaje, gdzie ta woda to jest próg czułości. Tak? No czym będziemy lepiej patrzeć, no to tym tych więcej góry zobaczymy po prostu.
1: A trzeba zobaczyć tego, co nie widać.
0: No właśnie, to trzeba wziąć więcej czasu zadedykować. I będzie taki duży projekt, że w sąsiednich galaktykach naprawdę dużo czasu będzie zainwestowane. To będzie właśnie temat pracy doktorskiej tej dziewczyny, żeby ona po prostu podała statystykę, jak często wybuchy o danej mocy pojawiają się w galaktykach pobliskich, żeby móc oszacować gęstość przestrzenną tych zjawisk na przykład. No nie? Ale z ciekawości, jednym z teraz najczęściej badanych i jest taki źródło FRB w galaktyce, która znajduje się 450 milionów lat świetnych stąd i to jest na tyle dziwne źródło, że ono jest okresowe tam 16 1/3 dnia. A okresowość to polega na tym, że w ciągu tych 16 dni na 5 dni się włączy, sieje losowo tymi błyskami, po czym się wyłączy. Tak? I ludzie wiedzą, kiedy trzeba wstawić radioteleskopy, żeby próbować coś odebrać od tego źródła. To właśnie Chai mi odkryło, ten Kanadyjczycy te źródło. No i to jest takie źródło, gdzie tam nasze modele upadają jedno po drugim, co to może być. Nawet HST tam nic nie zobaczył. Nie wiem, jaki od WST, czy James Webb jeszcze. Już podejrzewam, że spojrzał, ale nie znam wyników tego. To jest obiekt, jedyny w swoim rodzaju w okolicznym wszechświecie, bo tylko jeden obiekt tego typu znamy. A Chai'mi chyba powinno więcej tego typu, bo to jest taki teleskop tranzytowy, więc oni widzą codziennie część tylko nieba podczas rotacji kuli ziemskiej, która jest widoczna. No nie? Więc oni codziennie omiatają prawie całą płaszczyznę nieba, którą sferę niebieską, którą widzą od siebie z lokalizacji. Albo zdecydowaną większość. I na razie odkryli tylko jeden typ tego typu źródła, więc bardzo rzadkie wydaje się tego typu obiekty. Chyba. Nie, to pracuje 450 milionów lat temu, więc kiedy to działało, to życie na tej planecie nawet nie wyszło z oceanów, tak?
1: Pytanie do pana Marcina, doktora? Na koniec?
2: Pan Marcin tutaj już trochę powiedział, że...
0: A, jeśli dokończę te marzenie z tymi sąsiednimi galaktykami, czemu ja chcę to znaleźć, tak?
1: No tak.
0: Bo jeżeli coś trafimy w sąsiedniej galaktyce, będziemy wiedzieć, gdzie dokładnie jest pozycja, to wtedy weźmiemy HST, Hubble'a.
1: I co stawiamy?
0: Weźmiemy Jamesa Webba, weźmiemy największe teleskopy optyczne i w końcu zrobimy zdjęcie tego czegoś.
1: I o to panu chodzi?
0: Tak.
1: I tego panu życzymy?
0: No, bo ja bym chciał. A to Weronice, tej dziewczynie trzeba życzyć, że będzie miała taki doktorat, o którym wszyscy będą mówić, tak?
1: No, ale wy będziecie jej pomagać.
0: No, ja mam nadzieję, że ona będzie robiła, bo to jestem promotorem, żeby ona robiła. No.
1: Pan jest.
0: No wspólnie, ja z kolegą, tak? No, wiadomo, hierarchia jest taka, że największą, najgorszą rzecz odwalają młodzi.
2: No tak, ale uczą się przez to.
0: No uczą się, tak? Więc no... Mam nadzieję, że to ruszy i naprawdę będą z tego duże wyniki. Wiem, że taki sam pomysł się dowiedziałam, Włosi wpadli i też jeden z swoich teleskopów będą w ten sposób używać. Tak? Więc jak zwykle jest konkurencja, ale podejrzewam,
1: że... Czyli podpatrujecie się?
0: Wie pani co, to nie jest jakiś wybitny pomysł, że jestem jedyny. Podejrzewam, że tego typu pomysł to wielu osób wpadło, że takie coś można zrobić, tak? Także tam Włosi...
1: Ale czy co, mieć troszeczkę szczęścia?
0: No tak, żeby znaleźć, akurat obserwować te galaktyki, że tam tego typu obiekt jest, tak? Bo można...
1: Obserwować inne.
0: Weźmy sobie tam 100 pobliskich galaktyk, ze względu na czas. Na czas poświęcimy 1000 godzin, tam będziemy 10 podglądać, a ktoś wziął inną galaktykę i znajdzie tam... Dokładnie, tak, dokładnie, tak? O to chodzi.
1: Ach, to w tym o wszystko chodzi. Tak to biegnie i można podejść do tego.
0: Tak, no chaos, mówię.
1: Czyli
2: no
1: ja...
2: Tak, to radio
1: ale zobaczcie.
2: Tylko część
0: bardzo małą część. Bardzo małą część nieba. Nasze, to nie jest Chai'mi tranzytowe, gdzie widzi dość duży obszar nieba. A nasz widzi malutki wycinek na sferze niebieskiej, tak? Nawet widzimy mniejsze pole. Teleskop ma pole mniejsze widzenia niż rozmiary na niebie fizyczne najbliższych dużych galaktyk, tak? To nie jest takie.
1: I czyli tak, przychodzi Radio Kuropatwa i mówi, słuchajcie, popatrzcie tam.
0: I może się zdarzyć, że jak weźmie pani listę tam 120 najbliższych galaktyk, wstawi losowo sekwencję cyferek i może się okazać, że pani dokładnie wybrała to, co trzeba.
1: To ja kolejnym razem może przyjdę z pomysłem.
0: Ja bardzo chętnie.
2: Nowa galaktyka będzie nazwana Kuropatwa.
0: Numerki są, tak, ale tak są tendencje. Chociaż te nowe błyski takie, my bardziej używamy slangu, że są właśnie te klasyczne i te repeatery powtarzacze, więc tam R1, R2, R3, ten najbardziej dziwny znany to jest R3, trzeci znaleziony repeater przez Chai'mi, ten sama okresowość, tak? A tam są inne bardzo ciekawe obiekty. Właśnie teraz kolejny obiekt, który w slangu nazywamy R117. Właśnie przygotowujemy do recenzji publikację i tam się dopiero cuda dzieją. Tam to rozbiło system, tak?
1: Panie doktorze, Panie doktorze, to pozwoli nam pan kolejnym razem przyjść i wybrać.
0: Proszę, zapraszam. Zresztą to mamy FRB, tak? Ania robi protogwiazdy, tak? Magda, inna koleżanka, zajmuje się młodymi radiogalaktykami. Moi koledzy z Zapłotu, z części optycznej, odkrywają planety i badają właśnie. Gracjan ogłosił odkrycie nowej planety w jakimś tam układzie, Gracjan Maciejski. Tu dzieje się dużo wbrew pozorom, tak?
1: A że jesteś... Mimo, że się wygląda, jak wchodzimy, że jest taki spokój, nic się nie dzieje. Siedziecie sobie spokojnie przed monitorami.
0: Powiem ciekawostkę.
1: Jaką?
0: Jak goście przyjeżdżają do nas z zagranicy i oni z reguły są wsadzeni w takie molochy, jakieś budynki ze szkła i tak dalej. Mhm. Przychodzą, mówią, w końcu cywilizowane miejsce, nie korporacja, tak? Bo ja mam możliwość wyjścia ze swojego biurka, pójść sobie do parku po drugiej stronie, co często sobie robię, przejść się na 15-20 minut w tom i z powrotem wrócić.
2: Spojrzenie na zieleń, na przyrodę.
0: Czy tak ja co ja znam z Amsterdamu, czy z takiego molocha w Manchesterze, gdzie mają budynek ze szkła i stali, absolutna korporacja. W dodatku wszystko zrobili przeszklone, że każdy może w biurko każdemu zajrzeć, tak? To nie są warunki na moje do
1: rozwoju i do...
0: Do walki z chaosem.
1: O!
0: To generuje chaos, wbrew pozorom.
1: Naszym gościem był pan doktor...
0: Marcin Gawroński, miło mi. Mam nadzieję, że nie zanudziłem, tak?
1: Nie zanudził nas pan, ale również myślimy o kolejnym razie, żeby sobie wybrać jakąś tam, nie wiem, planetę czy coś. Może będziemy mieli szczęście do błysków.
0: Ja mam nadzieję, bo już tak mówiąc popularnie jest, skoro kobiety mają intuicję, to Weronika też ma wybierać samemu te numerki. Zobaczymy, czy ona będzie miała szczęście.
1: Dziękujemy bardzo.
0: Dziękuję bardzo.

0: Naszym gościem, tak jak tydzień temu, jest pani dr Aldona Fenek, miłośniczka drzew, wytrwale szkoląca siebie i nas, a zawodowo i prywatnie zajmuje się również wykorzystywaniem roślin leczniczych, a przede wszystkim popularyzuje wiedzę przyrodniczą. Pani Aldono, prawda?
1: Prawda. Dzień dobry państwu bardzo.
0: Dzień dobry, witamy serdecznie wszystkich naszych słuchaczy. Czekaliśmy na wasze pytania, te pytania się pojawiły, ale w trakcie programu możecie również je zadawać nam, czekamy. A tematem, tak jak i ostatnio, jest ogród bez chemii. Czy tej chemii możemy uniknąć? Rozmawialiśmy już tydzień temu na wiele tematów, a dzisiaj oddajemy głos pani Aldonie na temat tych roślin nieco większych, tak zaznaczyliśmy tydzień temu, tych, które są jakimiś krzewami, krzewinkami. Jak z nimi należy postępować, aby tej chemii uniknąć?
1: No one akurat szczęśliwie wymagają mniejszej może tutaj ochrony niż warzywa. Są bardziej odporne, chociaż oczywiście też się choroby dosięgają. Chociażby choroby grzybowe, takie jak mączniak. Tutaj może część drzew, krzewów porażać, z tym, że nie stanowi dla nich aż takiego wielkiego obciążenia jak dla roślin zielnych.
0: Tak.
1: Niektóre sobie z tym całkiem nieźle radzą, chociażby dęby. Praktycznie rokrocznie są porażane przez mączniaka i nie widzimy aż tak wielkich jakichś strat, chociażby w owocowaniu tych drzew. Więc też nie wymagają, jeśli te porażenie nie dotyczy bardzo młodych drzew, bo na młodych drzewach jest bardziej szkodliwe, to wtedy ewentualnie możemy wykonać oprysk. Natomiast no, ciężko by było nawet nam też i fizycznie opryskać duże drzewo, prawda?
0: Tak.
1: Więc tutaj jak najbardziej możemy sobie poradzić. Można sobie tutaj opryski chociażby z drożdży, które będą konkurowały z tymi grzybami chorobotwórczymi. Możemy również olejkami eterycznymi opryskać. Też można ekstraktem z grejpfruta, który będzie działał wzmacniająco i też pomoże drzewu samemu bronić się przed grzybem czy też krzewą. Więc możliwości mamy. Ale niekiedy po prostu wystarczy też obserwacja, czy my musimy zadziałać, czy te objawy są bardzo mocno nasilone, czy raczej takie umiarkowane i drzewo, krzew samo sobie z nimi jakoś poradzi.
0: No tak, bo to możemy zrobić też na szkodę, prawda, bo zrobimy coś za dużo, na wyrost, że tak powiem, no i wtedy możemy no wręcz przeciwnie mieć efekty.
1: To znaczy się, no może zaszkodzić, to nie zaszkodzimy, chyba że oczywiście wykonamy za duże stężenie tutaj substancji, prawda, której użyjemy i dojdzie do uszkodzenia liści, to wtedy rzeczywiście zrobimy szkodę, prawda, drzewu większą niż sam grzyb, więc też wszystko tak z rozwagą. Musimy oczywiście bardzo pilnować się, żeby te dawki też nie były za duże preparatu.
2: Pani Aldono, ja tak się włączę, przesłuchuję, jak to Piotr powiedział wcześniej. Dzień dobry państwu. Chodzi mi też o drożdże. Tu słuszną ma pani uwagę, że je można naprawdę włączyć, ale tu słuchacze dopytywali, jak tu skonstruować to wszystko, żeby działało w dobrym kierunku, bo nie wiedzieli, jakie proporcje i do czego rzeczywiście możemy je wykorzystać.
1: Ja akurat drożdży to stosuję w proporcji 10 deko drożdży, czyli taka kostka drożdży, na 10 litrów wody. To rozpuszczam, zostawiam na godzinkę, dwie, żeby te drożdże miały możliwość się tam swobodnie rozpuścić i takim roztworem opryskuję. Z tym, że skuteczniejsze one są wtedy, kiedy pogoda jest taka lekko wilgotna. Wtedy te drożdże lepiej jakby zaczynają na tych liściach sobie poczynać, bo to środowisko dla nich jest bardziej sprzyjające. Natomiast jak jest sucho bardzo mocno, to ta skuteczność drożdży wtedy jest mniejsza.
0: No tak, bo one wyschną nam na roślinie i to za bardzo nam nie da, czyli
1: dokładnie,
0: lepiej.
1: Generalnie wszelkie grzyby, gatunki grzybów lubią wilgoć, więc ich rozwój wtedy jest zdecydowanie lepszy, jak mamy wilgotniejszą pogodę niż jak jest zupełnie taka sucha, tak jak obecnie mamy, prawda, bardzo wysuszone powietrze.
2: Pani Aldono, a tak wracając, ja cały czas będę drążyła ten temat drożdży, bo drożdże to jest dużo witaminy B6, różnych mikroelementów i tu to jest dla roślin też wzbogaca, tak?
1: Tak, możemy też do podlewania używać. Również możemy sami wypić, tylko pamiętajmy, żeby żywych drożdży tutaj nie wypijać, dlatego że drożdże nam wtedy wszystkie witaminy właśnie tutaj z organizmu pozabierają i możemy sobie zrobić krzywdę zamiast pomóc.
2: A jak zrobić, żeby nie były żywe?
1: Trzeba tylko zalać je wrzątkiem.
2: A, czyli nie jeść tak bezpośrednio z kostki?
1: No nie, nie, absolutnie. To jest wręcz niezdrowe.
2: Pamiętasz, że wyjedliście?
0: Ja pamiętam, przyznam się pani Aldono, jako dziecko, ponieważ mój tata pracował na stacji kolejowej, więc tam od czasu do czasu przywożono jako przesyłkę pociągiem w skrzynkach drożdże takie piekarnicze. No więc my jako dzieci tam jedną kostkę gdzieś tam sobie gdzieś uszczypliśmy, no i te drożdże zajadałem tak sobie z tej kostki. Nie pamiętam, czy miałem tam jakieś problemy z tym związane. W każdym razie, no nikt mi o tym nie powiedział, żeby nie jeść.
1: Przyznam się, że też jako dziecko z cukrem zwłaszcza...
0: O, właśnie, z cukrem, tak.
1: No niestety wszyscy chyba ten grzech popełnialiśmy w dzieciństwie.
0: Ale smak pamiętam do dziś.
2: Ale nie wszyscy, pani Aldono, wiedzą, że tak nie wolno.
0: No dlatego edukujemy.
1: Powiem szczerze, że ja też dosyć długo nie zdawałam sobie tego sprawy, że jest to niezdrowe. Zwłaszcza jak człowiek jest młody, to raczej tak wydaje mu się, że no skoro to jest produkt spożywczy, prawda?
0: Tak, tak.
1: To można to spożywać bez jakiegoś uszczerbku dla zdrowia. Dopiero potem się też dowiedziałam, że to no niestety, ale te grzyby zabierają nam te bakterie po prostu, żeby się tam rozwijać w naszym przewodzie pokarmowym. Dopiero potem są tam dalej trawione. Mogą też również i naszą florę bakteryjną troszeczkę tam zmienić, więc to no nie jest to zdrowe dla nas generalnie.
2: Czyli
1: więc lepiej jest zalać wrzątkiem, nabić.
0: A już tym bardziej z cukrem.
1: Tym bardziej z cukrem. Wiadomo, co się dzieje później w naszym żołądku i jelitach.
2: Czyli tutaj dlatego też i dla roślin trzeba to zalać, ale woda może być taka chłodna, nie gotowana.
1: Dla roślin tak, jak najbardziej. Te drożdże muszą być żywe, dlatego żeby one działały. Chyba, że chcemy tylko wzbogacić tutaj witaminy, prawda, to wtedy możemy zabić. Natomiast jak najbardziej żywe z tego względu, że one będą wtedy konkurowały. Po prostu drożdże działają na zasadzie konkurencji, także konkurują z innymi grzybami o miejsce do życia i uniemożliwiają im rozwój, zasiedlenie tak, tego miejsca, w którym zostały przez nas. Bo trzeba pamiętać, że wszelkie szczepy drożdży występują naturalnie w przyrodzie, że to nie jest jakiś ewenement, chociażby jak na przykład wino,
0: produkty
1: przygotowujemy, nie trzeba dodawać tam drożdży do takiego zacieru. Wystarczy tylko nie myć za bardzo takich owoców. Tam są naturalne szczepy drożdży, które w przyrodzie dosyć powszechnie występują.
2: No tak, ale pani doktor, proszę mi powiedzieć, jeśli chodzi o te drożdże, to na jakie grzyby one, z jakimi właśnie grzybami konkurują? Gdzie my możemy je wykorzystać? Przy jakim momencie, jeśli choroba jest, to jak to rozpoznać i gdzie je tam skierować?
1: Najlepiej profilaktycznie. Bo jeśli już choroba jest, prawda, grzyby tam już chorobotwórcze się zagnieździły, to drożdże ich nie zwalczą, tylko one generalnie uniemożliwiają zasiedlenie przez grzyby chorobotwórcze. Na zasadzie takiej, że one same tam już są i jakby miejsce jest zajęte, prawda, nikogo nie wpuszczamy. Natomiast jeśli ta choroba już jest rozwinięta i już na tych roślinach jest, no to drożdże nie będą tutaj w pełni skuteczne. One mogą troszeczkę pomóc roślinie, ale na pewno nie zlikwidują nam całkiem problemu. Wtedy ewentualnie możemy zastosować właśnie olejki eteryczne, z tym, że wtedy pamiętajmy też, że olejki eteryczne zabiją również i te drożdże, które tam się znajdują. Ale to już wtedy, kiedy mamy ewidentnie widoczne tak, symptomy choroby, chociaż też możemy i profilaktycznie opryskiwać. Najlepiej jest używać zamiennie, nie pryskać przez cały sezon jednym tylko specyfikiem, bo to zawsze daje możliwość grzybom chorobotwórczym do przyzwyczajenia
0: właśnie
1: się, prawda, do tego, można powiedzieć, czynnika stresowego i być na niego odpornym. Natomiast jak będziemy go zmieniać, to jest większa szansa skuteczności naszych zabiegów.
2: Czyli pani doktor, zaczyna z początkiem wiosny? Już? Tak?
1: Tak, jeśli na przykład chodzi o uprawę warzyw, pomidorów, ogórków, to od początku, od siewu, tak. Tutaj też można same nasiona przepłukać, chociażby w olejku z drzewa herbacianego, odkazić je, a potem już od samego wzejścia najpierw podlewam to ekstraktem z grejpfruta, żeby je wzmocnić i opryskuję również, a potem włączam też olejki eteryczne do tego i tak zamiennie też, jeśli nie ma objawów chorobowych, to też drożdżami początkowych, na początku uprawy, ze względu też na to, żeby dostarczyć roślinom trochę witamin, to też i do podlewania, żeby tą glebę tak zaktywizować do lepszego funkcjonowania tych mikroorganizmów glebowych, także jak najbardziej. A potem olejki.
2: Pytają słuchacze, jak często te drożdże użyć? Raz w miesiącu starczy?
1: Niestety przy uprawach takich ekologicznych opryski musimy wykonywać dosyć często, raz w tygodniu powinniśmy co najmniej opryskać, bo trzeba mieć to też na uwadze, czy deszcz, czy w ogóle olejki eteryczne bardzo szybko odparowują z powierzchni, więc ich działanie nie jest tak długie, bo one nie wnikają głęboko do rośliny, prawda, bardziej powierzchownie działają w przeciwieństwie do preparatów chemicznych. Ale dlatego też są i bezpieczniejsze, prawda, tutaj. Więc coś za coś,
0: tak, bo wiadomo, chemia działa dłużej i szybciej często, ale tutaj jeśli chcemy mieć ten ogród bez chemii, to musimy się przestawić na to, że będziemy te zabiegi pielęgnacyjne robić po prostu częściej.
1: Dokładnie, ja zawsze robię w weekend, więc pamiętam, że weekend to jest u mnie czas na zabiegi pielęgnacyjne w namiocie. Foliowym, więc to tak jest łatwo zapamiętać też. Nie jest to naprawdę, jakoś dużo czasu nie zajmuje, więc chyba warto tak poświęcić te trochę, parę minut raz w tygodniu, żeby nasz ogród był zdrowy.
0: Tak, tutaj słuchacz nam zadał pytanie jedno dotyczące pokrzywy tego naszego nawozu z pokrzywy. Czy może go stosować przez cały rok? To jest jedna część pytania. I teraz, czy tą pokrzywę, bo pani wspomniała, pani Aldono, że trzeba trzymać w cieniu. On to robi na słońcu, więc to stoi sobie tam jakoś, no i twierdzi, że to też się sprawdza, ale właśnie to pytanie główne, czy możemy to stosować przez cały okres wegetacji rośliny? Czy to nie zaszkodzi na samym końcu
1: jeśli
0: na przykład?
1: Jeśli chodzi o warzywa, to tak. To możemy. Natomiast jeśli tutaj byśmy chcieli to przy roślinach wieloletnich, to ja bym już tak ostrożnie, jeśli chodzi o sierpień, tak, jeśli chodzi o stosowanie takiego.
0: Żeby one nam za bardzo nie poszły w rozwój.
1: Chociaż
0: tak?
1: Tam też są, i tam nie ma aż tak dużo tego azotu, prawda? Jeśli na pewno tutaj szkodę zrobi, jak nawozy mineralne. Natomiast bezpieczniej by było tego już w okresie takim wczesno-jesiennym nie stosować na rośliny wieloletnie. One muszą po prostu spokojnie się przygotować do okresu zimy i im mniej dostarczamy im składników pokarmowych, to dla nich nawet jest lepsze, dlatego że jak dostarczamy im pokarm, no to one próbują dalej rosnąć. A zwłaszcza jeszcze przy takiej pogodzie, jaką mamy obecnie. Proszę sobie wyobrazić, że teraz na przykład we wrześniu zaczną padać deszcze. Tak. Będzie ciepło, bo ma być ciepło. Roślinom będzie się wydawało, że mamy wiosnę. Jeszcze jak dostaną paku, no to zaczną rosnąć jeszcze raz. I wtedy tak naprawdę przychodzi zima, na przykład raptownie, a potrafi nam się tak pogoda zmieniać, że mamy ciepło, a raptownie robi się następnego dnia minus 10 i rośliny mogą tego nie wytrzymać. Więc chyba bezpieczniej w takich warunkach pogodowych u nas jest tego
0: unikać.
1: Unikać. Dokładnie.
0: Panie Aldono, mamy takie pytanie dotyczące owadów. O mszycach mówiliśmy tydzień temu, ale pani nas tutaj zapytała, że ma piękne róże w ogrodzie i pojawiają się tutaj, nie napisała nam co prawda, jakie to są owady, ale różnego typu chrząszcze, które się tam zagnieżdżają.
2: Wygryzają
0: te piękne kwiaty jej. No i nie za bardzo może sobie z tym poradzić, bo tylko chemia na nie działa. I to też nie zawsze, bo one gdzieś tam w kwiecie się, jak tutaj nam pani opisała, zagnieżdżają. Czy możemy sobie z nimi poradzić, z tymi większymi owadami, takimi szkodnikami właśnie, nie tylko tych roślin naszych ogrodowych, ale tych kwiatowych?
1: No tutaj warto by było zwabić ptaki, które zapolowały nam na takie chrząszcze. U mnie na przykład koty bardzo chętnie polują i zjadają. Bardzo im smakują chrząszcze majowe.
0: Tak?
1: Te, które też bardzo lubią pąki właśnie róż zjadać. Więc najlepiej jest większe ptaki tutaj zwabić. W jakiś sposób najlepsze jest dokarmianie ich zimą. Zapewnienie dobrych warunków do rozrodu, czyli zaproszenie ich na przykład powieszenie budek lęgowych dla sikor, które też chętnie będą polował, czy wszystkich innych ptaków, które będą u nas miały miejsce do schronienia i daleko za pokarmem nie będą musiały wtedy po prostu przemieszczać się i chętnie nam te wszelkie chrabąszcze i inne owady powyjadają. Owszem, też jeszcze warto może mieć małe oczko,
0: no właśnie, dla mamy,
1: które też chętnie, one na wszystkie owady tutaj polują, wszystko co tylko da się zmieścić do pyszczka, to jak najbardziej, nawet na pszczoły i osy niestety. Znaczy niestety na pszczoły, na osy mogą polować, ale nie ma dla nich problemu.
2: Czyli taki ogród, gdzie jest tylko tuja i trawa, no jest problem. I chcemy mieć piękny kwiat gdzieś z boku, to jeśli nie ma...
0: No niestety, musi być ta bioróżnorodność, bo do tego nie...
1: Bioróżnorodność jest najlepszym, można powiedzieć, środkiem zapobiegawczym, jeśli chodzi o choroby i szkodniki. Bo nawet uprawa taka współrzędna roślin, chociażby aksamitki z pomidorami, też zmniejszają ryzyko wystąpienia chorób tak na pomidorach. Więc tutaj no, przede wszystkim ta bioróżnorodność, czyli też im bardziej bogato u nas w ogrodzie jest, łączmy warzywa z kwiatami razem, bo to wtedy nawet i trochę dezorientuje te szkodniki. Ciężko jest im znaleźć gdzieś tam pomiędzy tymi kwiatami te swoje, że tak powiem, kapusty, tak, czy inne warzywa. I to też pomaga, taka wspólna uprawa naprawdę też i warzywom dobrze służy.
2: Czyli nie jest dobry ogród taki, tu dzielimy warzywa, tam kwiaty, bo ja tak myślałam, że to jest super. Tu mam warzywa, tu posadzę sobie kwiatuszka i każdy ma swoją odrębną część naszego ogrodu. Lepiej podzielić, razem ich jakby zaprzyjaźnić.
1: Jak najbardziej. Ja na przykład też, bo mam problem z nurnicami, czosnku nie sadzę już w rządkach na warzywniku, tylko sadzę pomiędzy kwiatami. Z tego względu, że zabezpiecza mi to też wtedy kwiaty przed nornicami. One niechętnie ryją tam, gdzie jest czosnek, tam, gdzie jest korona cesarska, również będą niechętnie ryły, więc jak najbardziej na przykład pomiędzy warzywami, gdzie mamy problem właśnie z nornicami, można koronę cesarską posadzić, tak samo czosnek też, nie w jednym rządku gdzieś tam z boku działki, tylko najlepiej jest po całości, po całej działce porozsadzać. No oczywiście może też być to problematyczne, bo jeśli tą działkę skupujemy, to taki czosnek zimowy ciężko nam jest w tym momencie akurat tak posadzić, ale można wtedy pomieszać część czosnku zimowego, część letniego.
0: Letniego, tak.
1: I pomoże nam to chronić wtedy naszą działkę też przed nieproszonymi gośćmi.
2: Pani Aldono,
1: tak jak najbardziej.
2: Panie Aldono, posypały się pytania typu, co ma w sobie korona cesarska, że tak działa na przykład na nornicę? Co w niej jest?
1: Odstraszający zapach. Jak mamy koronę cesarską, to jej cebula, nie zawsze ten zapach da się wyczuć, ale niekiedy u mnie na działce, na przykład jak specyficzne warunki pogodowe są, to naprawdę czuć ją z odległości kilku metrów. I ten zapach głównie działa właśnie odstraszająco na krety, na nornice, prawdopodobnie też na niektóre owady. Więc to jest główne właśnie takim. Nie powiem, jakie substancje czynne. Szczerze mówiąc, nigdy się nie interesowałam tym, jakie substancje tam zawiera korona cesarska, ale są to substancje zapachowe, które działają odstraszająco.
2: A to niezależnie od gatunku?
1: W sumie wszystkie mają, z tym, że no, ta typowa, którą uprawiamy, koronę cesarską, tą o takich kwiatostanach zwisających w dół, wielokwiatowych.
2: Aha.
1: O tej
0: rozmawiamy.
1: Typowej koronie cesarskiej, tak jak ją nazywamy.
2: Mojej mamy była taka biała, pamiętam.
1: A bo to są też odmiany. Najczęściej spotykamy czerwoną i żółtą. Białej, szczerze mówiąc.
2: A może to się inaczej nazywało? Może mama tak może mówiła, że to jest korona cesarska. Zwisała tak na dół. Tak, miało rzeczywiście i to było wieloletnie.
1: To być może, że tak, że to też odmiana właśnie o białych kwiatach. Ja szczerze mówiąc nie spotkałam białych kwiatach.
2: To może mi się pomyliło. Ale chodzi o koronę cesarską.

0: Oczywiście też część odstraszają. Jest to też urozmaicenie naszej diety przy okazji. Wychodzimy,
1: Tak.
0: mamy świeże zioła, z których możemy skorzystać. Nie musimy biec do apteki, prawda, czy do sklepu zielarskiego. Mamy to wszystko wtedy pod ręką. Jak najbardziej.
1: Ja mam tutaj pytanie dotyczące pewnych niedoborów mikroelementów w glebie. Tak, tu przynajmniej sens tych pytań jest. Słuchacz nam napisał na temat chociażby ogórków, że ma problem z ogórkami, nie chce stosować nawozów chemicznych, ale ogórki w pewnym momencie rosną ładnie, a później robią się nagle buwiaste, takie okrągłe, on to nazwał. No, ten kształt już nie pasuje, załóżmy, do tego, bo one później robią się chociażby w przetworach.
2: Zbliża się czas wakacji.
3: Spędzi pieczę?
2: Sensitive Bonicle, maść do twarzy i ciała, skóra topowa. To strzał w dziesiątkę.
3: Ja już mam.
2: Skóra jest po niej miękka i elastyczna, a podrażnienia i szorstkość znikają.
3: Zajrzyj na stronę produkty Bonifraterskie.
2: Poleca Radio Chłopatwa.

0: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
1: Szukasz naturalnego sposobu na zdrowe i obfite plony? W polu, ogrodzie, sadzie czy na działce? Poznaj kompost Revita, organiczny środek, który poprawia właściwości gleby. Revita to bogactwo składników odżywczych, azotu, fosforu, potasu i mikroelementów. Poprawia strukturę gleby, zatrzymuje wodę i działa długotrwale. To nowoczesna, bezpieczna i naturalna alternatywa dla nawozów mineralnych i obornika. Zamów Revita w Remondis Bydgoszcz z wygodną dostawą lub odbiorem osobistym w Bydgoszczy przy ulicy Inwalidów 45. Zadzwoń 723 187 050 lub odwiedź remondis.bydgoszcz.pl. Kompost Revita. Naturalna siła Twoich upraw. Są smaki, które przenoszą nas do domu. Do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu. Słuchacie Radio Kurpatwa. Radio, muzyka, pogoda. Puste w środku. Jak zapobiec temu, pani Aldono, żeby te nasze, chociażby te ogórki przykładowe tutaj rosły ładnie, to znaczy, żeby, bo to chyba jest od braku jakichś mikroelementów, tak, że one robią się w ten kształt.
2: To też może się robić już z deficytu wody, bo jeśli na przykład mamy liście porażone przez choroby i tych liści jest mniej do też tego, żeby substancji pokarmowych dostarczyć, też może być. Zazwyczaj to jest pod koniec właśnie już owocowania. Jak również, znaczy też trzeba pamiętać o równomiernym podlewaniu, bo najgorzej jak ta woda jest raz, a raz jej nie ma, najlepiej wtedy jest takie podlewanie kropelkowe, mieć ustawione, żeby gleba była stale wilgotna, to wtedy ogórki raczej nie powinny mieć za wiele takich owoców, chociaż one się mogą zawsze zdarzyć, a przy takiej pogodzie, jaką mamy obecnie, czyli bardzo gorąco, to jak najbardziej, bo nawet jeśli podlejemy tutaj rankiem, to trzeba się z tym liczyć, że już po południu tej wilgoci w tej glebie może nie być, bo to już nam wszystko odporuje. I wtedy takie owoce nam się będą pojawiać.

0: pozwalały nawet i przy, że tak powiem, pełnej zasobności gleby w składniki pokarmowe. Ale ogórek trzeba pamiętać, że jest bardzo żarłoczny i że lubi. Ogórki bardzo lubią obornik. Mhm. Czyli dajemy pod korzeń sporo tego obornika. Najlepiej jest go rozłożyć nie tylko w miejscu, gdzie my siejemy, ale też i na boki, szerzej, tak o przynajmniej 30 cm w jedną, w drugą stronę, bo trzeba pamiętać, że te korzenie rozrastają się nam, prawda? Także dlatego wtedy one mogą też już cierpieć troszeczkę na niedobory, bo my na przykład daliśmy sam obornik tylko w miejscu, gdzie sialiśmy, a na boki
1: tego za mało.
0: Już nie ma, tak? I może też te niedobory mogą być. Bo tutaj ogórki praktycznie nie lubią nawet nawożenia takiego mineralnego, wolą organiczne, ale możemy wtedy ewentualnie zastosować jakieś takie bio są nawozy płynne, właśnie które są tak naprawdę skondensowanym obornikiem, mhm, i możemy nimi podlewać też ogórki w późniejszym okresie. Czyli uzupełnić jakby te niedobory tych składników pokarmowych, które już zostały wykorzystane z tego obornika, który daliśmy pod korzeń.
2: Ale też tak szerzej podlewamy, nie tylko...
0: Tak, oczywiście, nie podlewamy tylko pod samym, tam gdzie sialiśmy, tak, w tym miejscu, tylko szerzej, bo te korzenie już się nam troszeczkę rozeszły. Tak samo jak przy drzewach, na przykład ktoś leje pod sam pień, prawda,
1: nie, no podlewając to bez... tak.
0: Korzenie są tak naprawdę poza zasięgiem korony już, więc podlewamy nie tylko przy samym pniu, ale podlewamy dużo szerzej. Co roku tak naprawdę coraz dalej powinniśmy podlewać. Im drzewko starsze, tym dalej od pnia podlewamy, bo tam znajduje się większość korzeni chłonnych.
2: Tak samo jest z rabarbarem. On ma takie duże, długie korzenie.
0: Ale on sobie jest w stanie też korzystać z tej wody głębiej, że tak powiem, znajdującej się w glebie. Roślina wieloletnia, więc już spenetrowała troszeczkę głębiej glebę. Gorzej z tymi jednorocznymi, one mają zdecydowanie rzeczywiście płytkie systemy korzeniowe i jeśli już się rozwijają, to bardziej pod powierzchnią, szukając tej wody, właśnie lekko na boki. Więc jak podlewamy, to nie tylko miejsce, prawda, wyrośnięcia łodygi, ale podlewamy troszeczkę szerzej.
2: Czyli tu nauka dla nas wszystkich, że jak podlewamy, to lejmy
1: dookoła. Tak, no to musimy sobie, no właśnie, musimy sobie spojrzeć z takich wiele rysunków, jak wygląda drzewo i system korzeniowy, że to nie jest tylko tak, znaczy różne gatunki drzew mają różne systemy, ale ogólnie...
2: Ale ogórki tak jak, też zauważ.
1: Tak, no wszystko to się tutaj tak rozszerza, żeby miało jak najwięcej powierzchni i wtedy może z tej podpowierzchniowej wody skorzystać.
2: Ale tu pani też podpowiedziała, pani Aldono, że inaczej jednak funkcjonują rośliny wieloletnie, że musimy podzielić jednak. Wieloletnie
1: tak
2: sobie bardziej poradzą, a już te, które mamy tylko na jeden sezon, to one takie mają ubogie korzenie, że tu trzeba bardzo podlewać.
0: Znaczy tutaj też jeszcze musimy rozpatrzeć, czy to jest system korzeniowy palowy, czy wiązkowy. Bo to też inaczej. Rośliny, które mają system korzeniowy palowy, będą głębiej penetrowały glebę. Na przykład, i to też w niezależności od tego, czy to jednoroczna, czy wieloletnia. Oczywiście jednoroczna nie zdąży w ciągu jednego sezonu tak głęboko dotrzeć, jak wieloletnia przez kilka lat. Na przykład lucerna. Ma jeden z najgłębszych systemów korzeniowych, sięga nawet ponad 4 metry. Czyli jest w stanie podłączyć się spokojnie do wód gruntowych i korzystać z nich podczas suszy. A chociażby z drzew tych, które się najpłycej korzenią, to jest świerk. Tak naprawdę większość jego korzeni znajduje się w glebie o głębokości do 0,5 metra. Więc to też trzeba tak rozważyć, prawda, jak na przykład, no jak takie drzewo funkcjonuje, że musimy zapewnić tym korzeniom, bo one będą pod powierzchnią, ale dosyć daleko szły, że musimy też im zapewnić miejsce do rozwoju, jak się decydujemy już na jakieś drzewo. Pamiętajmy, że jego korzenie będą sięgały nawet dużo dalej niż sama korona, więc to jest dosyć duży organizm potrzebujący dużo przestrzeni i też wtedy będzie zabierać wodę, składniki pokarmowe roślinom, które będą rosły pod nim. Więc tutaj musimy...
1: Dokładnie. I też, pani Aldono, przedostaną się, bo tak jak mamy tutaj na przykład działki, które są tam no, na niewielkiej powierzchni, teraz zasadzimy sobie świerk, no to on będzie tymi korzeniami przechodził też na przykład do sąsiada, prawda? I tam pod,
0: jak najbardziej.
1: Podpijał i podgryzał inne rośliny.
0: Nie uznaje granic.
1: Nie. I później tak, sąsiad, tam, sąsiad patrzy, no tu mi nie rośnie, co tu się dzieje, a tam korzenie świerka naszego.
0: No, dokładnie. No i trzeba pamiętać, że tak jeszcze a propos świerka, to w ogóle wszystkie iglaki, teraz mamy akurat lata bardzo suche i świerki zaczynają masowo zamierać. Jest to spowodowane z jednej strony ociepleniem klimatu, bo świerk jest gatunkiem borealnym i takich ciepłych, takiego ciepłego przebiegu pogody nie za bardzo lubi. A po drugie właśnie ma jeszcze płytki system korzeniowy i większość drzew iglastych jest bardzo wrażliwa na suszę zimową. Wcale niekoniecznie tak. Letnią, tylko właśnie na zimę. Pamiętajmy, żeby wszelkie iglaki na zimę bardzo dobrze podlać. Jeśli nie ma obfitych opadów deszczu, to pamiętajmy o tym, żeby tą wodę dostarczyć, zwłaszcza przed pierwszym przymrozkiem, przed tym, kiedy ta gleba ma być zamarznięta, bo inaczej te iglaki mogą tej zimy nam nie przeżyć. Czyli to też taka, no, jakby musimy pamiętać o takiej pielęgnacji zimowej, tak, że to nieważne, że jest zima, że ono nie pobiera wody, ale ta woda w glebie jest im potrzebna do tego, żeby tą zimę przeżyć.
1: Przeżyły w ogóle, tak.
2: Pani Aldona, przyszło pytanie takie o bukszpan i choroba, ta motylica. Jak z nią sobie poradzić?
0: Szczerze mówiąc, to ciężko.
2: Chodzi
0: o ćmę bukszpanową.
2: Tak.
1: Tak, u nas zjadły wszystko. To znaczy nie został żaden.
0: No, ćma bukszpanowa, jak już dopadnie bukszpan, to już zje tak, że zostają tylko same pędy, liści nie ma zupełnie. Jest ciężko, bo generalnie no, tam, gdzie już zasięg ćmy bukszpanowej sięga, to już bukszpanów nie ma. Chociaż czytałam już o tym, że jakiś tam szkodnik się pojawił, który też ćmę bukszpanową zaczyna gnębić, więc jest nadzieja na to, że znajdzie się naturalny wróg, który troszeczkę ograniczy jej, że tak powiem, tutaj
2: działanie.
0: Nasilenie. No tak samo jak było ze szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem, który też myśleliśmy, że nam nasze kasztanowce zupełnie wyeliminuje z naszego krajobrazu, ale okazuje się, że też po takich latach bardzo obfitych, tak, teraz już mamy, można powiedzieć, taką jakby stabilizację, gdzie nie za bardzo szkodzi tym kasztanowcom, więc miejmy nadzieję, że i ćma bukszpanowa też lata swojej świetności powoli będzie miała za sobą.
2: Ale tak jak nie ma tej jeszcze tych swoich lat, niektórzy polewali wodą, coś dodawali, jakieś takie normalne z domu środki. Co pani dodawała, żeby uratować swoje bukszpany?
0: Ja szczęśliwie nie mam jeszcze ćmy bukszpanowej u siebie.
2: Ale
0: nie mam tego problemu. Z tego, co słyszałam, to niewiele substancji działa na ćmę bukszpanową. Po prostu działa ona tak szybko, że jak ją zauważymy...
1: To już jest za późno.
0: Tak, nawet jeśli chodzi o opryski chemiczne, też niekoniecznie są skuteczne w 100%, dlatego że ona ma nie tylko jedno pokolenie w ciągu roku, też i drugie, więc jak nam za pierwszym posiedzeniem nie zje, to skończy ten, a bukszpan no niestety nie potrafi sobie poradzić, jak ma za mało tej masy asymilacyjnej. Też nie odrastają te liście u niego wtedy dobrze, bo ma liście wieloletnie i ma wtedy z regeneracją problem. Raczej już nie odbija.
2: Czyli tu systematycznie powinniśmy, czy jest motylica, czy jej nie ma, tej ćmy, to powinniśmy pryskać.
0: Powinniśmy przede wszystkim obserwować.
1: Obserwować.
0: Czy się nie pojawia. Tak, bo no, i uważać też, ja na przykład nie kupuję już nowych sadzonek bukszpanu, bo najczęściej sobie ją przywozimy wraz z sadzonkami gdzieś ze szkółki, bo tam też nie jest się w stanie zauważyć, w tej szkółce może nawet się zainfekować nam, prawda? Tutaj jaja mogą zostać złożone, my sobie przywozimy, dopiero nam się lęgi. Więc żeby uniknąć rozprzestrzenienia, więc lepiej jest unikać.
1: Ja powiem pani, że wyciąłem wszystkie, to znaczy te najmniejsze, które były, to nie było szansy, bo uschły zupełnie, trzeba było je wykopać, ale jeden był taki największy, który wyciąłem, zostawiłem, bo nie chciało mi się tam tego korzenia wyciągać, to
2: druga sprawa,
1: ale dobrze wyszło na to, bo teraz od tego korzenia wypuszcza.
0: No też, oczywiście, no. To jest do regeneracji tutaj jak najbardziej. Też może być, zresztą mamy różne odmiany, bo krzpanu jeden jest bardziej tutaj
1: może być odporny, tak.
0: Odmiana, druga bardziej odporna. To też tak samo jak w tym roku na przykład na bukrzpanach była straszna mszyca. Ta spać, która była ze względu na to, że jest susza, to była od razu skrystalizowana i to tak naprawdę jakby nam się cukier z bukszpanu sypał. Ja byłam w szoku, ile tej mszycy było na tym bukszpanie, ale szczęśliwie nie zrobiła większej szkody, także nawet nie, oprysk tutaj nie był potrzebny, bo no, mszyca swoje zrobiła, co miała zrobić i po prostu skończyła swój cykl rozwojowy i już jej nie ma. A bukszpany dalej sobie rosną.
2: Pani Aldono, a moje pytanie o mszycę, czy ona tak bardzo atakuje tylko z początkiem sezonu takiego ogrodniczego, czy później też tak sierpień dopada kolejny raz? Czy ona tak bardziej maj-czerwiec?
0: No największy wysyp to jest maj-czerwiec. Potem już tak sporadycznie to muszą się pojawić młode liście.
1: Tak, żeby młode liście, młode pędy.
0: Mhm. Tak, chociaż na drzewach, na przykład na lipach, dosyć długo mszyca się, drugie pokolenie też się tutaj pojawia, tą spać. Mamy zresztą miód spadziowy, to zazwyczaj później, prawda, jest zbierany, mhm. Więc na lipach dosyć długo one potrafią się utrzymywać. To wszystko zależy od tego, jaki jest przebieg warunków pogodowych. Niestety ostatnimi laty, ze względu na to, że drzewa wytwarzają dużo cukrów, bo dużo słońca mają, więc mszyce mają większą pokusę i dogodne warunki do rozwoju, więc pojawia się ich coraz więcej. To też jest jakby niekorzystny aspekt, prawda, tego, że tutaj one mają lepsze warunki. No i drzewa też są osłabione przez suszę.
1: I dokładnie, tak jest.
2: Ale zobaczcie, ile elementów składa się na powstawanie nowych pasożytów, owadów, tutaj chorób.
1: To znaczy, ja myślę, Bożenko, że one cały czas są, tylko to jest, tak jak pani Adona wspomniała, ta równowaga, jeśli zostanie zachwiana, no to później dzieje się tak, że pojawia się nadmierna ilość jednego czy drugiego, no i nie mamy tutaj tych naturalnych wrogów danych, na przykład owadów, czy
2: no, ptaków.
1: Czy chociażby, no nie dbamy, bo taka prosta i prozaiczna czynność, jak jeśli mamy już ogródek swój, postawmy tym naszym tutaj przyjaciołom skrzydlatym, nie tylko skrzydlatym, w płaskim pojemniku wodę, żeby one miały się gdzie napić, żeby nie musiały gdzieś tam latać daleko, prawda, bo nie zawsze ta woda jest blisko.
0: Tak samo dla owadów, tak. Również, żeby nie musiały, prawda, przemierzać dużych odległości, to też takie poidełka dobrze by było, żeby się na naszej działce znalazły.
1: Tak, a wystarczy włożyć do płaskiego pojemnika wystający kamień, żeby tam sobie owady mogły, nie mocząc skrzydełek, napić i bez problemu to zróbmy. Tak samo i dla ptaków, bo też wiemy, że one lubią się kąpać, tam pluskać w wodzie, sujki czy inne rzeczy, no i to dla nich też jest, chociażby przy tych temperaturach, to też nam się marzy o chłoda, a ptakom tym bardziej, bo jednak cały czas są jednak ubrane w te pióra.
0: Dokładnie, tym bardziej, że w środowisku na przykład wysychają takie okresowe zbiorniki, czy też w ogóle obniża się poziom w takich trwałych zbiornikach, niekiedy mają problem nawet, żeby tak. Z znalezieniem wody. Więc jak najbardziej, no żeby też nie cierpiały, prawda, z pragnienia.
1: Pani Adono, mamy pytanie teraz, tak już powoli wchodzimy też i w jesień, bo wiadomo, lata zostało nam już tylko miesiąc i kilka dni tego kalendarzowego i astronomicznego, ale natura już się tak przystosowuje i barwami niekiedy też do jesieni, to widać już coraz częściej, ale no, pojawiają się różnego typu owoce. No i teraz ktoś tutaj nam napisał, że ma bardzo dużo jabłek, ale do tych jabłek tam, no, niestety robaki sobie wchodzą, a pani tych robaków nie lubi. Czy można je jakoś zniechęcić do tego, żeby one, albo osy, o które wygryzają też różnego typu dziury.
0: Mm-hmm. No,
1: z osami to będzie trudniej.
0: Powiem tak, no, trudno z osami. Ewentualnie można próbować olejki eteryczne, ale to nie wiem, jak byśmy musieli sobie to zastosować. Przy takim upale, przy dosyć dużym drzewie, to podejrzewam, że nie byłoby nas stać na tak naprawdę by musiała być ciągła ochrona, spryskiwanie dosłownie co chyba 5 minut, żeby to działało odstraszająco.
1: Czyli musimy mieć straty po prostu, no nie ma tutaj wyjścia.
2: Podzielić się.
0: Musimy po prostu zbierać, bo one zazwyczaj rozgryzają już dojrzałe owoce, nie ruszają, które dla nich są nieatrakcyjne, więc musimy pamiętać o systematycznym zbieraniu też owoców, żeby nie zostawiać na drzewie dojrzałych, a tym bardziej takich gdzieś nadgniłych owoców, dlatego że to je szczególnie jeszcze wabi. Wtedy unikniemy takiego jakby dużej tutaj ilości tych owadów.
1: Tak.
0: Osy, szerszenie, bo szerszenie również lubią
1: oczywiście
0: sobie owoce. Także to no, trzeba po prostu systematycznie zbierać. A jeśli chodzi o robaki, to trzeba już zadbać o to wczesną wiosną. Można zakładać na pnie.
1: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Z takiej tektury falistej osłonki, takie kryski zakładać, żeby nam zatrzymywało to, bo wszystkie te owady, które właśnie te które powodują robaczywienie nam jabłoni, śliw, wiśni, zimują w glebie i na wiosnę będą musiały wejść na drzewo, to żeby je zatrzymać, to można zakładać właśnie takie osłony, plus ewentualnie żółte taśmy lepowe, z tym, że no też trzeba mieć to na uwadze, że niestety do tych taśm lepowych przykleją się też niekiedy przez przypadek owady zapylające. Natomiast jeśli chodzi o te kryski takie zakładane na pnie, to tam one nie przejdą, a po drugie w tych kryskach będą mogły się schronić owady drapieżne i inne jakieś małe zwierzątka, które będą polowały na te, prawda, nasze szkodniki. Chociażby skorki tam się będą lubiły chować, czyli te szczypawki.
1: Tak, szczypawki
2: tak zwane. Ja tego nie lubiłam. Ojej, bałam się zawsze.
0: One są pożyteczne, właśnie one będą polowały nam na nasze szkodniki, z tym, że my niekiedy je uważamy za szkodniki.
2: Tak.
0: Bo na przykład wchodzą nam w kapustę, one lubią wszelkie miejsca wilgotne i tam, gdzie zaczynają rozkładać się jakieś szczątki roślinne. Więc jak nie chcemy, żeby nam wchodziły w nasze uprawne rośliny, to musimy pamiętać, żeby im te jakby warunki troszeczkę ograniczać, na przykład z kapusty, to rozchylać liście, które są pod główką. Ja nawet niekiedy obłamuję, zostawiam te dolne, a obłamuję te pod samą główką, żeby nie stwarzać warunków dogodnych właśnie do zakładania kolonii przez skorki, przez te szczypawki, a robienie im na przykład takich schronień gdzieś w jakiejś glinianej donicy zawieszonej na drzewie w cieniu, gdzie one będą właśnie takie te resztki roślinne, można im tam nawet blisko, nawet w tej doniczce można im tam zostawić i one sobie tam po prostu kolonie założą i będą nam chroniły nasze drzewa, nasze rośliny.
1: No to sprytny pomysł jest, o tym nie pomyślałem, żeby...
2: Nie.
1: No bo one tak rzeczywiście do kapusty bardzo sobie dziury tam wchodzą, dziury robią często. No czy może dziury nie robią, ale no wchodzą
2: tunel.
1: I to... No też.
0: No tam jest wilgotno i tam ewentualnie...
1: Lubią takie miejsca, tak.
0: Podgniewać, tak. Mhm. Dla nich tam są wtedy fajne warunki właśnie, bo jest wilgoć, ciepło. I one takie lubią. I to tak naprawdę to one nie robią szkody jako, że one zjadają nam kapustę, tak, tylko one po prostu gromadzą tam tą materię i to zaczyna nam wszystko w tym miejscu gnić. I to jest ta szkoda, tak, którą one robią.
2: To nie pomyślałam. A czyli na drzewach one znowu nam robią pożytek.
0: Jak najbardziej, zresztą w całym ogrodzie. Jeśli one są, to jest dobrze, bo one polują po prostu na inne szkodniki, na takie drobne. Także im mamy, zresztą wszystkie gatunki owadów tutaj z grupy chrząszczy, tak? Czy biegaczowate,
2: takie czy trzeszczowate,
0: tak? Czy kusakowate, takie te duże, kolorowe. Jak najbardziej one są pożyteczne. My niekiedy je za szkodniki bierzemy.
2: Tak.
0: pająki zresztą, no właśnie, które też tak. Pająki polują na wszystkie owady, one nie wybierają, czy to są szkodniki, czy to są pożyteczne, ale jak najbardziej im mamy tych owadów więcej, to tam pamiętajmy, że są i szkodliwe, ale i pożyteczne też, więc ta równowaga taka wtedy będzie zachowana, bo jeśli my na przykład mamy kilka mszyt na róży też, czy na jabłoni, to naprawdę nie jest to wielka szkoda dla drzewa, czy dla krzewu, bo one wtedy ani nie estetycznie nie powodują, że te walory estetyczne roślin są niższe, ani też nie powodują znacznego obniżenia plonu. Tak naprawdę na jabłoni to ja na przykład w ogóle z mszycą nie walczę, bo najczęściej ona atakuje tak zwane wilki, tak, czyli te odrosty, które my i tak potem usuwamy. Ja je po prostu ewentualnie usuwam wcześniej, bo to nieprawda, że my musimy usuwać wilki tylko zimą, czy też na wczesną wiosną. Możemy je cały rok usuwać, także to możemy razem z mszycą usunąć. Wtedy ewentualnie, prawda, albo zakopać, albo no jak palimy tak jakieś, chociaż niewskazane, tak, żebyśmy palili ognisko na naszej działce, ale możemy ewentualnie je nawet wrzątkiem zalać, tak, żeby unicestwić. Więc to nie jest tylko, że czekamy aż do zimy, prawda, żeby te wilki usunąć. Takie przyswietlenie też może dobrze zrobić jabłonce na przykład, jeśli usuniemy nadmiar takich wilków w okresie, kiedy ona owoce.
1: No właśnie, bo wtedy te owoce będzie ich...
0: No wtedy ta energia
1: jest skierowana właśnie w produkcję.
0: Tak, skierowana w owoce, a nie w produkcję wilków.
1: Mhm. Dokładnie, tak z wieloma roślinami jest, które często, chociażby jak pomidory, prawo pomidorów też trzeba obrywać te...
0: Dokładnie, za dużo pędów też nie jest dobrze, no bo ta energia wcale nie idzie wtedy na produkcję owoców, tylko właśnie na produkcję nowych pędów. Nie przekłada się to wtedy na
1: plony.
0: Albo mamy wtedy bardzo drobne owoce, może jest ich więcej, ale drobnej, słabszej jakości. Także dokładnie tutaj też możemy przy drzewach, mówię, cały rok możemy, nawet niekiedy po owocowaniu, przynajmniej na wiśnie i czereśnie, lepiej jest je ciąć właśnie po owocowaniu. Jest to dla nich bardziej zdrowe, takie cięcie.
1: Czyli nie musimy czekać na zimę w tym wszystkim?
0: Nie. Tak naprawdę to wzięło się, że te zabiegi są wykonywane w okresie zimowym, z tego względu, że w sadzie zimą nie ma co robić, więc jest szans na to, żeby te zabiegi pielęgnacyjne wtedy wykonać. Natomiast latem jak najbardziej też możemy je wykonać. Zwłaszcza już takim późnym latem, jak mamy teraz.
2: To nas pani zaskoczyła.
1: No tak się przyjęło, zresztą też w wielu podręcznikach tak było, ale to wszystko też się zmienia, jeśli chodzi o uprawę roślin i na pewno...
0: Dokładnie, tak naprawdę podejście chociażby do pielęgnacji drzew, jak państwo podręczniki zobaczą sprzed 20 lat, to zobaczycie, że teraz zupełnie inaczej się, inne metody pielęgnacji drzew są preferowane. Tak naprawdę też i podejście może się zmienić nawet i w ciągu kilku lat, bo my tak naprawdę ciągle się uczymy, jeśli chodzi o pielęgnację drzew, to jest to dosyć nowe, że tak powiem,
1: zagadnienie.
0: Tak, dlatego że do niedawna jeszcze ciągle wszelkie kanony pielęgnacji drzew braliśmy stricte z ogrodnictwa, z tym, że nie można przełożyć cięcia cienkich gałęzi na cięcie grubych konarów, bo po prostu nie mieliśmy wiedzy, jeśli chodzi o inne drzewa niż tutaj, prawda, sadownicze, gdzie tutaj tniemy zazwyczaj młode drzewa, bo takie 30-letnie sady to już są stare sady, prawda, już zazwyczaj wycina drzewa i sadzi się nowe, dlatego że no, ich produktywność jest znacznie niższa, prawda, takich starych drzew w stosunku do młodych. No i nie możemy tego przekładać na drzewa, które dożywają 300-400 lat, tak, jak dobrze o nie dbamy, a chociażby takie, które dożywają 80 lat czy 100. Więc tutaj zupełnie okazuje się, że nie możemy w ten sam sposób ich pielęgnować.
2: Pani Aldona, jeszcze na koniec takie pytanie, które napłynęło. Chodzi o maliny. Często w nie wchodzi taka pleśń. Jak sobie tam radzić, już na krzaczku? Bo to też, jak jest, wiem, większa wilgoć, to się tak dzieje. Jak sobie z tym... Tak.
0: No musimy pamiętać o tym, żeby właśnie nie były to zbyt gęste nasze uprawy. No, najgorzej, jak zaczną padać deszcze i nie ma przesuszania, tak? Czyli pamiętać, żeby to były w rzędach i te rzędy, żeby nie były zbyt gęste. Ewentualnie, jeśli już się pojawi, to usuwamy chore, prawda, owoce i nie wyrzucamy ich gdzieś zaraz tutaj pod nogi, tylko raczej dobrze by było je spalić, tak, albo zakopać głęboko, żeby nie miały szansy tutaj nam jakby rozsiewać zarodników i rozszerzać choroby.
2: Czyli dbajmy, że nie zostawiamy, wynosimy dalej, bo one się dalej będą rozprzestrzeniały.
0: To tak naprawdę dotyczy wszystkich owoców, które tak zwanych mumii, które zostają na drzewach, na jabłoniach, na wiśniach, na śliwach. Wszystkie te zmumifikowane owoce powinniśmy jak najszybciej usunąć, bo to jest rezerwuar właśnie zarodników grzybów, chorób, które później będą w następnym roku atakowały.
1: Ale też możemy
0: oczywiście też olejkami opryskać, prawda, tutaj, żeby ograniczyć jakby tą chorobę, ale przede wszystkim usuwamy źródło.
1: No właśnie, też jak pani wspomniała, pani Aldono, te wszystkie owoce, które nam spadną pod drzewo, też się powinniśmy usuwać, bo tam mi przychodzą i owady. Tak, i grzyby się rozwijają i to wszystko wtedy razem skutkuje na to, jak czy jabłonka, czy tam inne te nasze owoce będą dalej
2: funkcjonowały,
1: plonowały, tak.
0: Dokładnie, tym bardziej, że owoce, przepraszam, że owady również będą nam roznosiły.
1: Tak, tak.
0: To wtedy będziemy sobie rozprzestrzeniać to u siebie, do sąsiada, prawda, to już nie mamy wpływu na to, gdzie te owady mogą poprzenosić tą chorobę. Także jak najbardziej usuwać zainfekowane owoce. I części roślin też, jeśli są na przykład ogórki, tak, z objawami choroby, to też te chore liście ogórka, pomidora powinniśmy również usuwać i niszczyć, tak, żeby nie dać możliwości tej chorobie się dalej rozprzestrzenić.
1: Tak, to bardzo ważne, żebyśmy nie roznosili tych chorób, później nie przenosili do tego, tak jak też i na pewnie myślę, że takich już chorych roślin nie powinniśmy, jeśli mamy na działce kompostownik, też ich używać do kompostu, bo to też absolutnie.
0: Tak naprawdę ja na przykład w ogóle nie używam do kompostowania części roślin uprawnych warzyw. Mhm. Z tego względu, żeby sobie tych chorób... Ja mam drugi kompostownik, który być może dopiero będzie użyty za kilkanaście lat, albo i wcale, a przynajmniej nie daje pod rośliny uprawne. Ewentualnie ten kompost gdzieś tam naprawdę tylko pod drzewa i to w części takiej parkowej, zupełnie żeby nie trafiało to pod warzywa z powrotem. Tak jeszcze a propos drzew, to jeśli na przykład wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, to trzeba, proszę Państwa, pamiętać, żeby dezynfekować sekator i nóż ewentualnie po każdym drzewku. Jak przechodzimy do następnego, powinniśmy 70% co najmniej alkoholem zdezynfekować sekator, żeby nie przenosić chorób dalej. Bo to tak samo działa jak u nas. To tak jak kiedyś były igły wielorazowego użytku, no, prawda?
1: Tak.
0: I później choroby typu chociażby żółtaczka, tak, przenoszona w ten sposób, czy HIV. To tak samo u drzew, u innych roślin też się przenosi poprzez narzędzia. Czyli na przykład tak pomidory tniemy i tniemy chorego osobnika, a później przenosimy się z cięciem na zdrowym, to niestety, ale my sami przenosimy chorobę, sami infekujemy. Pamiętajmy o dezynfekcji narzędzi.
1: No to jest bardzo cenna uwaga, pani Aldono, bo jak...
2: Chyba bezcenna,
1: bo ja sam nie pomyślałem o tym naprawdę.
2: Nie.
1: No bo tak, nie myślimy.
0: Wiele lat się o tym nie myślało, to tak naprawdę zalecenia dopiero świeże co, że tak powiem, tutaj zalecane, tak, żeby tak robić, chociażby przy pielęgnacji drzew. Bardzo często jest tak, że jak się na przykład wykonuje cięcia gałęzi, chociażby tutaj z zachowaniem skrajni, tak, przy drogach, i mamy jedno drzewo zainfekowane, a później obserwujemy, że cała aleja zaczyna chorować. No ewidentnie jest to dowód na to, że piłą, tak, dlatego też piły motorowe są generalnie tylko zalecane do usuwania martwych gałęzi. gdzie tniemy martwą część, prawda, a nie żywą, żeby nie zainfekować. Do pielęgnacji powinniśmy używać tylko i wyłącznie ręcznych pił, bo te jesteśmy w stanie dobrze zdezynfekować.
1: No tak, bo spalinowej czy elektrycznej piły łańcuchowej nie zrobimy tam.
0: Trzeba by było rozbierać całą prowadnicę i łańcuch, tak, żeby to zdezynfekować.
1: Tam do tego dochodzi przecież smarowanie i tak dalej, więc tutaj nie ma szans.
0: Dokładnie, dokładnie. Dlatego też to mówię, jest niezalecane do pielęgnacji z żywych części, tak? Żeby nie przenosić chorób. No i oczywiście zero drzewołazu. Bo tak, to też przenosi bardzo ładnie nam choroby. Widać później na drzewach o cienkiej korze, chociażby buki, jak ślady wkucia drzewołazów później wycieka taka brunatna substancja, jest to objaw właśnie już zainfekowania grzybami i drzewo potrafi w ciągu 2 lat obumrzeć. Czyli bardzo szybko.
2: Pani Aldono, tyle nam pani powiedziała, że ja już mam zadań do odrobienia. Raz z tym cięciem sekator ma być czysty. No nie.
1: No, my przeskakujemy tak. Jedna roślina, druga roślina, trzecia, czwarta, piąta. Różne gatunki do tego.
2: Jak dentysty.
1: Jak zaczynamy obcinać, a to później...
2: Wszystkie sobie robimy, że są chore.
1: No tak, bo jeśli jedna będzie chora, no to reszta też.
0: Tak, sami sobie możemy po prostu załatwić nasz sad, prawda? Także i w ogrodzie też, jak najbardziej. Ja tylko jako przykład podam, jak my kiedyś też hodowaliśmy rozsadę tutaj pomidora. Nieopatrznie ziemniaka obok tej rozsady ktoś przyniósł, położył. Gdzie się dziwiliśmy, że zaraza ziemniaczana nasze pomidory wykorzystała. No i tak niekiedy człowiek się nie zastanowi nad tym, co właśnie może spowodować jego tak naprawdę, no w sumie to tak, no nie pomyślał o tym, prawda? To ta sama rodzina, że to te same choroby i że to zwykła bulwa ziemniaka, prawda, może załatwić nam naszą rozsadę.
1: Ale tak, tak było. No tak było. Ale zobaczcie, jakie to było no, mądre w pewnym sensie, bo pamiętam zawsze w dawniejszych czasach, jak zbierało się ziemniaki, to później te łęciny wszystkie były spalone. Tak. No i też pozbywaliśmy się wszystkich chorób przez to, prawda? Bo,
0: oczywiście, tak. No. To też był ten zabieg na tym podyktowany, żeby tutaj ograniczyć rozprzestrzenianie się tak chorób. Dlatego też te nasze resztki, właśnie wszystko to, co zbieramy z naszego ogrodu, to mówię, no na kompost absolutnie nie powinno trafiać. Powinniśmy mieć taki oddzielny kompost, gdzie to będzie wiele lat leżało i ta choroba już zdąży obumrzeć, tam nie będzie zarodników tak aktywnych tych chorób, to wtedy ewentualnie możemy użyć, ale absolutnie nie powinniśmy używać tego, co zbieramy, właśnie zwłaszcza zainfekowany.
2: Pani Aldono, pani jest po prostu niesamowita.
1: Skarbnicą wiedzy. Tak jest.
0: Pani, jeszcze bym chciała dużo wiedzieć.
1: Ale, my ale już... to wszystko przed panią i przed nami, pani Aldono. Myślę, że...
0: Dokładnie.
2: Naszym gościem była pani doktor Aldona Fenek.
0: Bardzo mi miło było państwa gościć. Był państwa gość.
1: Nam również było miło i słuchaczom na pewno również. Jest. Myślę, że spotkamy się za tydzień, pani Aldono, czy pani znajdzie czas?
0: Tak, jak najbardziej. Tak?
2: Przyszły kolejne pytania.
1: nie będziemy ich teraz poruszać, bo byśmy tutaj musieli spędzić drugą godzinę.
2: Przyszły kolejne. A to znaczy, że program jest jak najbardziej potrzebny i edukacyjny, drodzy państwo.
1: Staramy się to robić dla państwa też właśnie i dlatego zapraszamy takich gości jak pani Aldona, czy pan Grzegorz też, który już obiecał nam, że od września wrócimy na antenę z grzybami już, więc znacie się na pewno państwo, więc tutaj...
0: Tak, jak najbardziej.
2: Pozdrawiamy pana Grzegorza.
1: Pozdrawiamy pana Grzegorza i pozdrawiamy też Instytut Dziarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych, czy też całe herbinarium, które też tam pani Aldona odwiedza i pan Grzegorz na pewno... Także.
0: Pozdrawiam.
2: I tam dopiero jest pytań, pani Aldono, tak?
1: Na zajęciach na pewno, prawda?
0: Całe mnóstwo.
2: Całe mnóstwo. Ale to ma pani już tu doświadczenie, jak mało wiemy. Poprzez to, że zaczynamy, no nie mamy ogrodów, nie mamy gdzie tego się nauczyć.
0: No tak naprawdę uczymy się przez całe życie i cały czas tą naszą wiedzę też weryfikujemy. Okazuje się, że to, co nam się wydawało oczywiste, okazuje się za jakiś czas tak mało oczywiste, bo zmieniają tam też nam się warunki. Zobaczcie Państwo, że te warunki klimatyczne mamy tak bardzo dynamiczne, że no, rośliny też się muszą do nich i zwierzęta
1: dostosować, tak, przystosować.
0: Zmieniają też swoją taktykę jakby, tak, czyli sposób życia, a my musimy się do tego też jakby no, dostosować, poznać to. Więc cały czas mamy co robić.
1: I będziemy mieli co robić.
0: I będziemy mieć. Inaczej życie byłoby mało ciekawe.
1: Właśnie. Pani Aldono, jeszcze raz pani dziękujemy bardzo serdecznie. Naszym gościem była pani doktor Aldona Fenek, przede wszystkim popularyzator wiedzy przyrodniczej. Bardzo dziękujemy naszym słuchaczom za bycie z nami. Za chwileczkę dalszy ciąg programu. Zachęcamy do pozostania z nami. No i oczywiście zapraszamy za tydzień na kolejne spotkanie z panią Aldoną Fenek.
0: Dziękuję, do usłyszenia.

0: mięczenia, mówię, na 28 znanych w naszej galaktyce, tych takich regularnie pulsujących, 12 zostało odkrytych tutaj. I to jest pierwsze miejsce na świecie. No, nie usłyszy pani o tym w TVN ani w TVP. Mama Madzi i tata Kamila są ciekawsi przecież, nie? Następni są nas koleżanki i koledzy z RPA, 9 maserów okresowych i reszta dla Japończyków. Jest kilka grup, które też prężnie działają i odkrywają te rzeczy. Tak, czasami szczęście jest potrzebne. Proszę sobie wyobrazić, że na przykład był taki znany dobrze obiekt G10729, odkryty przez Japończyków, gdzie właśnie była znana regularna cykliczność właśnie w masera metanolowego, czyli ta zmienność była znana, zmienność gęstości strumienia. Na 6,7 GHz. Natomiast w publikacji Japończycy stwierdzili, że zmienność masera pary wodnej jest nieregularna, chaotyczna. No to stwierdziłem, że sprawdzę to. Mhm. Akurat mieliśmy nowo oddany odbiornik. Zbudowano oczywiście tutaj w naszej katedrze. Tutaj budujemy jedynie w Polsce kriogeniczne odbiorniki, chłodzone do minus 265 stopni Celsjusza. Tak, takie rzeczy tam się w laboratorium robi. Mogę wam pokazać później. No i skoro już mieliśmy nowy odbiornik, to stwierdziłem, że się przyjrzymy bliżej, bo no w sumie mamy teleskop do dyspozycji. Projektów badawczych akurat innych wtedy nie było konkurencyjnych, jakichś takich, że można by było czas poświęcić. No i zacząłem ten obiekt obserwować codziennie. No i się okazało zupełnie coś przeciwnego. Okazuje się, że maser pary wodnej jest tam rzeczywiście regularny. Co więcej, jest w antyfazie z maserem metanolowym. A to już w ogóle była zagadka dla wszystkich ich hit. Bo nikt się nie spodziewał, że one mogą być w antyfazie. Dlaczego miałoby niby być? Teoria tego nie przewidywała, że coś takiego może istnieć. No, o co chodzi z tą antyfazą? Chodzi o to, że jak jasność masera metanolowego rośnie, tak? To w tym momencie gwałtownie spada jasność masera pary wodnej. I jak para wodna zaczyna jaśnieć maser pary wodnej, to gaśnie metanol. I to gaśnie tak, że w zasadzie jest poniżej progu detekcji. Jakbyśmy mieli takie nieszczęście, żebyśmy ten obiekt obserwowali co 34 dni, ale w fazie cichej, to byśmy go nigdy nie zaobserwowali do dzisiaj. Tak? Czyli to jest jednak tutaj...
1: Szczęście.
0: Moment, to już, tak, moment. Ale też no, trzeba troszeczkę systematyczności i nie ma co wyciągać wniosków za szybko. Trzeba tych obserwacji rzeczywiście troszeczkę powtórzyć. No, teraz mamy taki kolejny obiekt odkryty i widzimy, że trzeba też codziennie obserwować, żeby widzieć ciekawą zmienność jego. Ale to będzie w publikacjach w przyszłości.
1: Z nami jest pan doktor Paweł...
0: Wolak.
1: Paweł Wolak. Ja zawsze przekręcę nazwisko.
0: Nie szkodzi, poprawiła się pani.
1: Poprawiłam się. To co, idziemy dalej?
0: Idziemy dalej. Pokażę państwu część historyczną obserwatorium, największy w Polsce teleskop optyczny na przełomie XIX i XX wieku. I on miał spory udział w stworzeniu klasyfikacji widmowej gwiazd. A klasyfikacja widmowa gwiazd to jest podstawa podstaw astrofizyki, czyli nauki o tym, dlaczego świecą gwiazdy, jak świecą. Na skutek reakcji termojądrowych, które zachodzą. Ja wejdę do środka, wyłączę alarm.
1: A często pan tu czas spędza?
0: Nie, bo jestem radioastronomem.
1: No tak, ale przecież...
0: Bywały takie czasy, że z Marcinem, jak były długie wieczory zimowe, aha, i była dobra pogoda, nie miał kto obserwować, to tu wpadaliśmy i robiliśmy sobie zdjęcia.
2: Obserwacje.
1: Ach, ten smos.
0: Tak, troszkę amatorsko. No uczyliśmy się trochę,
1: ale dobra,
0: tego też,
1: jak
0: powiedzmy.
1: Jak się otwiera, to też jest i chłodno.
0: No tak. Tam na górze przy teleskopie, pod teleskopem, powinna być taka sama temperatura jak na zewnątrz.
1: No, tak myślałam.
0: Czyli, no,
1: jak jest minus 20, to minus 20.
0: Musi być, tak, tak. Inaczej będą turbulencje w powietrzu. I będzie obraz po prostu zniekształcony przez...
2: Tak.
0: To tak jak nad gorącą szosą, jak patrzymy na jakieś odległe obiekty, no to widzimy tak, jakby się gotowało wszystko.
1: Pan
0: lubi oprowadzać wycieczki.
1: Lubi pan to.
0: Uświadamiać troszeczkę też czasami. To tematy prawda. Niekoniecznie związane bezpośrednio z astronomią. Nie ma głupich pytań. No wie pani, no cóż ja
1: są
0: mogę
1: trudne
0: poradzić.
1: Odpowiedzi.
0: No są różni nauczyciele w szkołach też. I to nie jest czasami wina ucznia, że czegoś się nie nauczy. Nie potrafią czasami zainteresować. Też to jest kwestia tego, jacy są rodzice. Czy rodzice też nakierują, zainteresują coś wartościowego dziecku pozwolą wejść,
1: zobaczyć.
0: Nakierują. Tak. U mnie to było różnie. No jakoś nigdy rodzice mi na pewno niczego nie narzucali. Pamiętam, że lubiłem majsterkować zawsze z tatą różne rzeczy robić. Przyglądałem się, co on tam robi. Pamiętam, że w drugiej klasie podstawówki dostałem lutownicę na prezent.
1: I co z nią było wtedy?
0: No, lutowałem jakieś różne prostobwody elektryczne,
1: i to już
0: elektroniczne,
1: taki
0: może już
1: zaczyn.
0: Nawet. Ja się historią zainteresowałem też w międzyczasie, chemią. Wszystkie doświadczenia, które były w podręczniku do lekcji chemii, to ja w domu miałem zrobione. Nawet takich nie było na lekcji.
1: Tak?
0: Że miałem zestaw odczynników chemicznych, tak, musiałem to wszystko mieć. Dzięki temu cokolwiek pamiętam z tego, proszę sobie wyobrazić. Jakbym teoretycznie się uczył na pamięć tych wzorów, to bym teraz nie pamiętał. No może bym pamiętał, bo niektórzy mają...
1: Tu wchodzimy?
0: Tak, tu wejdziemy. No, później wziąłem udział w olimpiadzie historycznej w 7 klasie. Zostałem laureatem tej olimpiady. No, w liceum zainteresowałem się astronomią. A fizyką też się jednocześnie równolegle interesowałem, ale nie na tyle, żeby w olimpiadach tam startować. Jakoś nie miałem takiej potrzeby. Do lekcji historii miałem przeczytany w lipcu, zanim się zaczął kolejny rok szkolny. Nie?
1: Już pan przerobił.
0: Gdzie się nudziłem się, nie? Tak to...
1: Czyli bardzo zdolnym dzieckiem.
0: Nie, ja się nie uważam za zdolnego, po prostu mnie to interesowało. Ja uważam, że każdy ma jakieś takie talenty, które powinien sobie odkryć i niekoniecznie musi się interesować historią, nie wiem, pisaniem powieści. Być może potrafi coś innego doskonale robić, tylko trzeba to sobie odkryć, nie?
1: Ale to jest dobra myśl, bo dzisiaj dzieciaki nie zawsze chcą to odkryć.
0: A no szkoda, no to jakoś, no wiadomo, to zależy od nas też.
1: Są coś bardziej uboższe.
0: Także to, taka różnorodność właśnie audycji różnego typu, tak. Tutaj to jest jak najbardziej wskazane, bo każdy coś może dla siebie znajdzie, nie?
1: Tak.
0: Archeologia też mnie kiedyś interesowała i tak się złożyło, że w 2019 roku robiłem tutaj odkrywki archeologiczne.
1: I co pan znalazł?
0: A fundamenty zabytkowego radioteleskopu RT1.
1: To co, wchodzimy do góry?
0: Wchodzimy do góry, ale tu państwu jeszcze troszeczkę ciekawostek opowiem. To jest zdjęcie wykonane w 1936 roku w Wilnie. To jest polskie obserwatorium przy Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. I budynek, w którym jesteśmy, jest w zasadzie kopią tamtego budynku.
1: Myślałem.
0: Proszę zobaczyć. Tak?
1: No. Tylko że... samo wejście, wszystko.
0: Tak, no nie ma tutaj nad drzwiami tego okienka. W naszym przypadku tam było jeszcze okienko. Tamten budynek w Wilnie cały czas jeszcze stoi, a jak ostatnio na Street View patrzyłem kilka lat temu, no to był w bardzo złym stanie, tak, odpadające tynki i takie niefajne rzeczy. No bo państwo słyszeli, że tutaj mamy tradycje wileńskie, ponieważ no, kadra Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w dużej części właśnie przyjechała z Wilna. No, w tym właśnie tutaj najbardziej dla nas zasłużeni profesor Władysław Dziewulski i profesor Wilhelmina Iwanowska, założyciela naszego obserwatorium. No i obserwatorium wtedy wyglądało zupełnie inaczej. Tutaj uniwersytet dostał teren od państwa właśnie w piwnicach. Też jeszcze w kilku innych miejscach, ale piwnice były najlepszym miejscem z tych wszystkich złych miejsc, bo to też nie jest dobre miejsce na obserwatorium astronomiczne, ponieważ na południu mamy Toruń, który rozświetla niebo, a przecież gwiazdy górują na południu, tak? Mhm. Więc no...
1: Ale nie było innego
0: najciekawsze... miejsca? No, uniwersytet nie miał innego terenu. Najlepiej byłoby na południe od Torunia, ale tam z kolei jest rozległy teren poligonu, tam... No,
1: to tym było. Bardziej.
0: No, niestety nie pasowało, nie? No dobrze, a jak wyglądało obserwatorium na samym początku? No proszę państwa, byście się zdziwili. Można sobie znaleźć zdjęcia lotnicze. Na geoportalu, jak się poszuka, jest taka opcja. Można sobie znaleźć zdjęcia lotnicze całej Polski z ubiegłych lat, już z lat 60.

0: tam takie wyrobisko piasku było, użytkowane już dawno temu. No, tam troszkę tych drzewek widać, że były takie tam w tamtej części. Natomiast tu na tym całym terenie naprawdę był step.
1: Czyli te drzewa nie są takie wcale stare?
0: Nie, tutaj nie ma drzewa starszego niż 60 lat.
1: A człowiek by myślał...
0: Tak by myślał. I to wiele osób tak myśli, że tu jest 300. Proszę wycieczki, żeby zagadywały, jakie te drzewa są stare. To mało kto powie 60, 50, zawsze to jest powyżej setki.
1: Tu możemy tak to zmylić.
2: Jest, może zdjęcie na dobrze.
0: To tak, to jak najbardziej to może zmylić. To jest potwierdzone doświadczalnie. I proszę Państwa, to o czym mówiłem, radioteleskop RT1. Ta taka czasza w kształcie takiego parabolicznego cylindra. Tak? W 1958 roku to było wybudowane jako pierwszy radioteleskop. Proszę Państwa, budowane było z tego, co było dostępne. Można powiedzieć, że ze złomu było budowane. Tak? No nie było marketów budowlanych, nie można sobie było kupić takiego profilu czy innego i elegancko zrobić. Budowało się z takich właśnie rzeczy. No, z rzeczy, które po wojnie jeszcze pozostały. Jak tam patrzyłem na zdjęcia tych elementów, które koledzy nosili, to wyglądało jak zębatki z jakichś dział takich wyciągniętych.
1: Może tak było?
0: Tak było, ale tutaj są nawet kółka od... pomocnicze takie od jakiegoś pojazdu nosienicowego. Kółeczka, które są pod kopułą, które umożliwiają ruch kopuły dookoła, po szynie. No musiały, przecież to miało być, to było to czołgu, więc to musiało być.
1: A teraz może by tak szybko długo nie działały.
0: Na pewno nie. I tutaj jeszcze ciekawostka, po prawej stronie widzimy. Słabo na tym zdjęciu widoczny, ale jednak tam coś majaczy. Taka parabola siatkowa, radioteleskop RT2. To jest też takie, no, moje oczko w głowie zawsze było takim, szkoda było tego teleskopu, bo stał, rdzewiał. No i udało mi się znaleźć pasjonatów dwóch, którzy pomogli mi przy pomocy i po prostu społecznie zrobiliśmy piaskowanie, malowanie. Nie jest do końca dokończone, bo znowu to był sierpień 2019, wrzesień, później zaczął się cały cyrk i no, koledzy musieli ratować swoje firmy. Do tej pory chyba odrabiają straty. Także no, troszeczkę to zostało wstrzymane, ale myślę, że ten początek, ten pierwszy krok został wykonany, tam już niedużo zostało do skończenia tych właśnie warstw.
1: Czyli czas, że skończycie.
0: Myślę, że skończymy jeszcze, pomalujemy go do końca. I wszystko to Państwu oczywiście pokażę za chwilę. No i tak zacząłem historyczne badania troszeczkę prowadzić na temat tego teleskopu, ile takich radioteleskopów jest, jak to było z rozwojem tej radioastronomii na świecie, w Europie. No i się okazało, że proszę Państwa, to jest jeden z trzech radioteleskopów na świecie, który z lat 50. się zachował.
1: Tylko?
0: Tylko. Są trzy. Nasz, radioteleskop w Dwingelo i radioteleskop w Jodrell Bank w Wielkiej Brytanii.
1: A który jest najstarszy nasz?
0: I przykładowo... akurat nasz jest z 1958, ten w Holandii jest z 54, a w Jodrell Bank jest 57.
1: Czyli... No,
0: ale w latach 50. się jednak mieści, tam jest różnica między naszym a angielskim. To
1: 4
0: mało,
1: lata.
0: Mało istotne. Ciekawostka jest taka, że w kolebce radioastronomii, czyli w Stanach Zjednoczonych, pierwsze radioteleskopy się nie zachowały i Amerykanie budują makiety, tak, tych swoich pierwszych radioteleskopów. Teleskop Jańskiego to jest kopia, teleskop Ribera to też jest kopia. Ojcowie radioastronomii. Ale mamy oryginał z lat 50. zachowany. Naprawdę bez żadnych przeróbek się to wszystko fajnie zachowało. Co?
1: Idziemy do góry.
0: Idziemy do góry, a to jeszcze Państwu krótko. Macie jakiś czas napięty, nie?
1: Nie, możemy posłuchać.
2: Dla
1: Pana przeznaczyliśmy czas.
0: Jak wygląda w ogóle praca astronomów? Po pierwsze, to jest to, co wycieczki zaskakuje. W naszym obserwatorium nie ma ani jednego teleskopu, przez który można spojrzeć. Tak? I to nie jest cecha naszego teleskopu, że tu w Polsce jest jakaś bieda, bo tak sobie ludzie myślą, że światło badają, a przecież Amerykanie to latają do gwiazd statkami kosmicznymi. Proszę mi wierzyć, że wśród młodzieży ze szkół, z większych miast, takie można zdanie spotkać.
1: Czyli nie...
0: Że na Marsa latamy, bo przecież film Marsjanin widzieli, no to przecież jak? No przecież musieli. No chodził facet po Marsie, no to przecież był tam ktoś z kamerą i go filmował, nie?
1: No to, tak naprawdę?
0: To nie są żarty. Ja wycieczki oprowadzam przez... Tak jak od czasu, jak tutaj właśnie studiuję, to też oprowadzam wycieczki. Także widzę, jak ewoluuje mentalność, prawda, też młodzieży. No można się zdziwić czasami. No nie chcę tego oceniać, można się zdziwić. W każdym razie, na czym polega praca astronomów? W 90% nasza wiedza o gwiazdach pochodzi z badania czegoś, co nazywamy widmem gwiazdy. Żeby powiedzieć, co to jest widmo, sobie powiedzmy, co to jest światło. Światło to jest fala elektromagnetyczna, czyli takie drganie wektora elektrycznego i magnetycznego, które z prędkością światła propaguje się w próżni. Prędkość światła to jest 300 000 km na sekundę. No nie dokładnie, ale powiedzmy sobie, że

0: dużym przybliżeniu. I taka fala elektromagnetyczna, no to jest złożenie tego wektora elektrycznego i magnetycznego. Może brzmieć skomplikowanie, ale proszę Państwa, przecież każdy z Was ma na lodówce magnes.
1: Ma.
0: Jakiś. No może nie każdy, no prawie
1: no,
0: każdy
1: większość.
0: Ma. No właśnie, no i teraz tak, czy ten magnes jest posmarowany klejem, że się przykleja do tego metalu?
1: No,
0: czy
1: nie.
0: No nie ma, niewidzialne pole magnetyczne sobie tam istnieje, no więc jesteśmy oswojeni z tym. Pole magnetyczne, pole elektryczne z kolei, jest takie doświadczenie często wykonywane w szkołach, jeszcze na szczęście młodzież, dzieci to znają, że bierzemy balonik, podcieramy włosy, czy też sweter, czy jakiś materiał i zbliżamy do podartych kawałków papieru.
1: No
0: i one się przyciągają, odskakują, w zależności od tego, jaki jest ładunek. Możemy do ściany taki balonik przykleić, do sufitu na przykład. Nie? Także no, jakieś niewidzialne pole jest. To jest pole elektryczne z kolei. No to mamy mieszankę tego pola elektrycznego i magnetycznego. Już nie jest takie to dla nas straszne. Z prędkością światła to się porusza. No i falę elektromagnetyczną możemy zdefiniować, możemy... powiedzmy sobie, że tak, zdefiniować, określić przez dwie takie wielkości. Długość fali albo częstotliwość. Długość fali jest z częstotliwością powiązana w ten sposób, że długość fali razy częstotliwość równa się prędkość światła, która jest stała.
1: Tak.
0: 100 MHz. No tak, mamy 100 MHz, to mamy 100 MHz razy długość fali równa się prędkość światła. Tak? No to dzielimy prędkość światła przez 100 MHz i mamy długość fali.
2: Fajnie.
0: Możemy sobie wyliczyć, jaka to jest. To są metrowe.
2: Tak.
0: No. No i wystarczy, że znamy częstotliwość albo długość, to już możemy sobie wyliczyć jedno albo drugie. No, my się różnymi posługujemy tutaj określeniami. No, radioastronomowie głównie posługują się częstotliwością. Nasz radioteleskop na przykład odbiera fale radiowe o długości, o częstotliwości od 1 GHz do 30 GHz.
2: Tak?
0: Czyli to jest 30 cm do 1 cm.
2: Mhm.
0: Tak? Im większa częstotliwość, tym krótsza fala. No i, no
2: i
0: fale radiowe są fale kilometrowe, metrowe, centymetrowe, do milimetrów dochodzimy. Krótsze od milimetra, jak będziemy tak ściskać, to wejdziemy w zakres podczerwony. Podczerwony, jak będziemy dalej ściskać, wejdziemy w zakres widzialny. Pierwszym kolorem, jaki zobaczymy, to będzie kolor czerwony, dalej będzie pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, fioletowy w miarę skręcania, ściskania. Dalej, jak będziemy ściskać fioletowy, wejdziemy w zakres ultrafioletowy, tak, nadfioletowy. Dalej będzie promieniowanie rentgenowskie i najkrótsze promieniowanie z zakresu elektromagnetycznego, promieniowanie gamma, fale gamma. I teraz właśnie ta kopalnia wiedzy na temat obiektów kosmicznych, nie tylko nawet gwiazd, no, otwiera nam się wtedy, kiedy rozszczepimy pewien zakres tego promieniowania. W przypadku światła widzialnego rozszczepiamy przy pomocy na przykład pryzmatu. Czyli przepuszczamy przez pryzmat, światło rozszczepia się na coś, co przypomina tęczę.
1: Dobra.
0: Tęcze na niebie każdy widział. Za powstawanie tęczy na niebie odpowiedzialne są kropelki wody. Tak? Natomiast no, w astronomii używamy często takich ściętych, trójkątnych kawałków szkła albo siatek dyfrakcyjnych, coś co przypomina płytę CD. No dobrze, ale tutaj mamy tylko pryzmaty. Nie ma żadnych soczewek. Proszę sobie wyobrazić, że gdyby Newton w XVII wieku zamiast bawić się wyłącznie pryzmatem, postanowił jeszcze wziąć do ręki soczewkę, którą miał w zasięgu swojej ręki i przyłożyć jeszcze to przed pryzmatem, za pryzmatem, pokombinować, najprawdopodobniej stworzyłby spektroskop, czyli urządzenie, dzięki któremu zobaczylibyśmy szczegóły tej tęczy. On tego nie zrobił, nie wiadomo dlaczego, może ktoś go na obiad zawołał,
1: się może
0: zdekoncentrował, jak już wrócił, to coś innego zaczął robić. Co widzimy, co to są za szczegóły? To są odciski, możemy powiedzieć, palców, pierwiastków chemicznych, które świecą. Właśnie, które są odpowiedzialne za produkcję tego światła. W przypadku światła słonecznego zobaczymy, że ta nasza tęcza będzie wyglądała w ten sposób, jakbyśmy nałożyli na nią kod paskowy jakiegoś produktu. Tak? Masa ciemnych prążków, różne szerokości, różne natężenia, różne odległości tych prążków od siebie, prawda? I to nazywamy widmem właśnie absorpcyjnym. No i za każdy z tych prążków albo za serię prążków odpowiada jakiś konkretny pierwiastek chemiczny. Tak? Wodór, hel, jakieś nieduże ilości pierwiastków cięższych, które w gwiazdach występują, też są bardzo dobrze widoczne. Możemy zobaczyć żelazo, możemy zobaczyć sód, wapń, węgiel, tlen, azot. No praktycznie cały układ okresowy. Prawie że. No dobrze. No i widzą Państwo, gwiazdy przede wszystkim, zacznijmy sobie od tego, że dlaczego my nie latamy do tych gwiazd? To są bardzo daleko, tak? Proxima Centauri 4 lata świetlne. Słońce jest odległe zaledwie 8 minut świetlnych. Czyli co to znaczy? Światło potrzebuje 8 minut, żeby dotrzeć ze Słońca do nas, a z Proxima Centauri już potrzebuje trochę ponad 4 lata świetlne, nie? 4 lata, to jest sporo. No a wszystko inne jest jeszcze dalej. Więc niemożliwe jest, żeby tam do tego polecieć, zabrać, nabrać próbkę materii, zmierzyć temperaturę. A nie wiem, czy Państwo zgadną, jak przedszkolaki odpowiadają na pytanie, dlaczego nie można zmierzyć temperatury Słońca termometrem?
3: Bo jest za ciepłe.
0: To jest częsta odpowiedź już starszych. Nie, przedszkolaki tego nie wiedzą.
3: A co?
0: Przedszkolaki wiedzą, co to jest termometr, jak się mierzy temperaturę.
3: Ach, że pękł termometr.
0: Nie, zresztą Słońce.
2: Służyć nie można.
0: Słońce nie ma pachy. No. I proszę zobaczyć, to jest nieskażone logiczne myślenie dziecka, które jeszcze wnioskuje, a nie na pamięć coś sobie wkuło, a że jest gorąco, że jest daleko, tak? No. To oczywiście jest prawda, że dlatego, że jest daleko i nie możemy polecieć, tak? No, ale dzieci tego nie wiedzą, a mimo to wyciągają wnioski, to jest piękne. No dobrze. Na szczęście nie musimy tam lecieć. Tak jak powiedziałem, informacje o temperaturze, o składzie chemicznym są zawarte właśnie w tym świetle, które do nas dociera. Musimy tylko to umieć rozkodować. I człowiekiem, który rozpoczął całą tą historię, był Henry Draper. On z zawodu był lekarzem, pracował w nowojorskim szpitalu w drugiej połowie XIX wieku, że nie będziemy wnikać w daty, ale z zamiłowania był astronomem. Był miłośnikiem astronomii, no i takim poważnym miłośnikiem, który budował własne teleskopy. Mhm. Tak, on sobie sam potrafił zbudować teleskop. Miał przy domu obserwatorium astronomiczne swoje własne, tam dwie kopuły miał na pewno z teleskopami. I jako pierwszy wykonał zdjęcie widma gwiazdy, czyli przed obiektywem teleskopu umieścił pryzmat i następnie na zdjęciu zarejestrowało się widmo, a nie po prostu punkcik, kropeczka. Z obrazami gwiazdy to też jest ważna sprawa, bo my nawet przez największe teleskopy nie widzimy szczegółów powierzchni gwiazd. Gwiazdy są widoczne jako takie rozmyte punkciki dygające i migoczące najczęściej. Dlatego, że gwiazdy są bardzo daleko, teleskopy są ciągle bardzo małe, w dodatku jeszcze atmosfera nam zniekształca te obrazy. Tak? Mhm. Więc często w internecie można znaleźć wizje artystyczne gwiazd. Nie wiem, piszemy sobie nazwę jakiejś gwiazdy, Betelgeza, i Wikipedię sobie włączamy, no i tam...
3: Już wiemy, jak
0: i tam jest. Rzeczywiście może być zdjęcie radiowe takiej mapy, bo niedawno to interferometr ALMA coś takiego wykonał, ale to też jest taka niekształtna jakaś plama. Ale często też jest takie dokładne, gdzie widzimy szczegóły, jakaś plama, struktura tam, prawda, powierzchni. To jest bardzo często wizja, to jest zawsze wizja artystyczna, w ten sposób powiedzmy. I jeżeli to jest uczciwa jakaś strona, to jest napisane, że wizja artystyczna. No, po prostu my się domyślamy, jak to wygląda, bo wiemy, jak wygląda Słońce. Bo Słońce jest na tyle blisko, że możemy bardzo dokładnie jego strukturę badać. I teraz możemy się domyślać, jaką strukturę będzie miała gwiazda większa,
3: na podstawie...
0: chłodniejsza, no będzie kolor inny, plamy będą pewnie dużo większe.
3: Ale to jest tylko takie myślenie, może tak jest.
0: Tak. Z badań też to troszeczkę wynika, ale no, to, co widzimy na wizji artystycznej, no to jednak jest praca artysty jakiegoś, no, który ma jakieś podstawy, wiedzę, ale no, jednak jest to.
3: No i to...
0: Draper jako pierwszy wykonał zdjęcie Wegi właśnie i no to poszło wszystko dalej. Zainteresował się sprawą profesor Pickering z Obserwatorium Harvardskiego, tam gdzie na dalszym zdjęciu. Też zaczął prowadzić podobne właśnie prace. Natomiast te widma ciągle dla astronomów były niezrozumiałe z prostego powodu. Astronomowie chociażby nie mogli uwierzyć w to, że w gwiazdach jest tyle wodoru. No bo wyglądało z tego, że gwiazdy są kulami wodorowymi, gazowymi. A czy na Ziemi jakieś kule wodorowe świecące Państwo widzieli?
2: Nie.
0: Ja nie widziałem. Oni też nie widzieli. A my wszyscy mamy taką właściwość, że wnioskujemy na podstawie tego, co znamy. Tak? Jakaś obca rzecz jest dla nas nieznana i próbujemy znaleźć coś podobnego w naszej bliskości. No się okazało, że na Ziemi nie ma kul gazowych, ale świecących, a gwiazdy jednak są takimi kulami gazowymi. Ostatecznie w latach 30. XX wieku się wszyscy na to zgodzili. No, w międzyczasie się zaczęto rozumieć, że co to są reakcje termojądrowe. Fizyka kwantowa tutaj się bardzo rozwinęła i zrozumiano, że jest możliwe emitowanie energii wskutek reakcji termojądrowych. Najpierw taka reakcja polega na tym, że wodór tak, w warunkach wysokiej temperatury ciśnienia przekształca się w hel. Tak? Mhm. I wyzwalana jest ogromna ilość energii w tym procesie. I to, co widzimy, to oczywiście nie widzimy, jak patrzymy na gwiazdę, to nie widzimy, czy tam w środku zachodzą jakieś reakcje. To jest wszystko ukryte przed nami. Te fotony to potrzebują często w ogóle milionów lat, żeby z tego w centrum gwiazdy dotrzeć do powierzchni, bo tam następują rozproszenia, pochłaniania, reemisje i taki foton tak naprawdę to sobie tak łatwo nie dociera. W każdym razie to, co widzimy, to jest świecenie gorącej powierzchni gwiazdy. To jest gorący gaz, po prostu to, co widzimy, nie? Na powierzchni już. No dobrze, czyli naukowcy znaleźli sposób na badanie gwiazd, na badanie składu chemicznego. Później się okazało, że temperatury, ale to nie było takie proste, bo Henry Draper wcześniej niestety zmarł w wieku tam 40 kilku lat.
3: To młody człowiek.
0: Tą pasję dzielił, no i nie zmarł na jedyną chorobę, jaka istnieje, trzeba to przyznać. Zmarł na zapalenie płuc. Przeziębił się, jak jechał na wyprawę, aby obserwować tranzyt Wenus, z tego co pamiętam. Nie było antybiotyków niestety w tamtych czasach, także niestety tak to bywało. Pasję właśnie tam astronomiczną razem z Henrym dzieliła jego żona, Anna Palmer Draper, tak? I zainteresowała sprawą profesora Pickeringa. Sprawą mianowicie chodziło o to, żeby kontynuować jakąś pracę rozpoczęte przez Henry'ego. No Pickering to już częściowo robił, ale brakowało mu też środków finansowych. To tak chyba jest stała cecha przez stulecia.
3: W
0: tak
3: nauce.
0: W nauce zawsze niedofinansowanie jakieś. Na szczęście pani Draper odziedziczyła sporą jeszcze fortunę z domu rodzinnego. No i wsparła Pickeringa sporą właśnie sumą. Jednocześnie stworzono taki projekt badawczy pod nazwą Henry Draper Memorial. Takie przedsięwzięcie właśnie, które właśnie wyniki badawcze tego przedsięwzięcia były właśnie pod tym szyldem, czyli ku czci pamięci Henry'ego i jego dorobku. Oprócz tego pani Draper zakupiła dla Pickeringa dwa teleskopy. I one stanęły w obserwatorium harvardzkim. Jeden teleskop, który już wcześniej obserwatorium miało, jeszcze brał udział w tych obserwacjach, znajdując się w Peru, na półkuli południowej, w Chile to było. I no, Pickering zaczął intensywne prace. Powołał do życia taki zespół badawczy, wyjątkowy zespół, proszę zobaczyć na
3: świecie. Same kobiety.
0: No, same kobiety. A niektórzy mówią o sobie w sukienkach już teraz w tych czasach. Ja się też przychylam do tego, że to są same kobiety. I Pickering zauważył taką naturalną cechę kobiet. Taką statystycznie rzeczywiście, coś co statystycznie odróżnia kobiety mocno od mężczyzn. Domyśla się pani, co to może być?
3: Ja myślę, że systematyczność.
0: Tak.
3: I dociekliwość.
0: Cierpliwość też. Bardzo dobre. Wszyscy tutaj wymieniliście pasją. To właśnie najważniejsze cechy, które Pickering zauważył. Koledzy Pickeringa robili co mogli, żeby unikać analizy zdjęć wykonanych przez teleskopy. A zwłaszcza analizy widm. Bo to była rzecz, która po prostu... No, po pierwsze nie rozumiano dokładnie, dlaczego te widma wyglądają tak, a nie inaczej. To była bardzo żmudna praca, przypominała pracę przy mikroskopie. To tak jak sobie Państwo pojedziecie do dowolnego jakiegoś laboratorium, gdzie się pracuje przy mikroskopie, jakiegoś cytologicznego. Przecież tam popatrzcie na skład osobowy, no tam głównie panie siedzą, no nie da się tego szukać. No. Głównie panie zajmują się taką pracą. Odpowiedzialna też jest to praca, tak jak się diagnozuje jakieś choroby. No i tak panie bardzo dobrze się właśnie czuły w swoim zespole. Wcale ich jakoś nie zniechęcał ten ogrom pracy i zaczęły dzięki temu odnosić pierwsze sukcesy. I największym sukcesem zespołu Pickeringa to były wyniki badań uzyskane przez tą panią, to jest pani Amy Jump Cannon. Pani Amy Jump Cannon stworzyła klasyfikację widmową gwiazd.
3: Ale jaka piękna kobieta.
0: Tą właśnie podstawę astrofizyki. Tak? Podstawa astrofizyki, czyli o czym nam mówi klasyfikacja widmowa. Jej się udało poszeregować gwiazdy od najchłodniejszych do najgorętszych, no albo w drugą stronę. W każdym razie ciąg temperaturowy gwiazd jej się udało rozszyfrować na podstawie wyglądu widm gwiazd. I proszę Państwa, to nie jest jakieś tam sobie odkrycie sprzed 100 lat. To odkrycie do dzisiaj jest aktualne. To jest tak jak odkrycie Kopernika. Słońce jest w centrum, tak, a planety krążą dookoła Słońca. Tak naprawdę to Kopernik miał rację tylko w tym jednym, że Słońce jest w centrum. Tam już te orbity to się nie zgadzały, ale no jednak ten fundament jest. I to jest bardzo istotne, bo to tutaj można zacząć wyciągać jakieś wnioski już na temat, dlaczego to Słońce jak jest inaczej, dlaczego te planety krążą wokół Słońca. Tutaj już można zacząć próbować definiować pojęcie grawitacji. Przecież jakaś siła musi to wszystko utrzymywać. Tak? W ten sposób nie myślano jeszcze. No, a to jest cały czas aktualne po 100, 120 już nawet latach. No i to jest podstawa we wszystkich podręcznikach, gdzie mamy do czynienia z astrofizyką, gdzie jest jakaś zmianka o astrofizyce. To jest dla mnie niezrozumiałe, że w Polsce w liceach czasami są jeszcze elementy astronomii na lekcji fizyki i o klasyfikacji widmowej tam jest, bo to jest podstawa. Tylko dlaczego w tym podręczniku nie jest napisane, że jedyny teleskop, który się zachował z tej kampanii obserwacyjnej, znajduje się w Polsce, w piwnicach koło Torunia. Przecież tutaj każda klasa szkoły średniej, która ma fizykę rozszerzoną, powinna przyjechać i zobaczyć to, o czym się uczy w szkole, nie?
3: A tak nie jest.
0: No tak nie jest. To ludzie o tym nie wiedzą.
3: Dlatego pan nam to mówi.
0: A to jest konkretnie ten teleskop z obserwatorium harvardzkiego, który został nam podarowany dzięki uprzejmości profesora Shepleya i staraniom profesora Dziewulskiego w 1947 roku. No bo skąd się z Harvardu tutaj wziął, tak? Nie powiedziałem tego na początku, to jest dar dla naszego obserwatorium.
4: Zbliża się czas wakacji.
5: Spędzi piecze?
4: Sensitive Bonicle maść do twarzy i ciała, skóra topowa. To strzał w dziesiątkę.
5: Ja już mam.
4: Skóra jest po niej miękka i elastyczna, a podrażnienia i szorstkość znikają.
5: Zajrzyj na stronę produkty bonifraterskie.
4: Poleca Radio Europa 2.

0: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
1: Szukasz naturalnego sposobu na zdrowe i obfite plony? W polu, ogrodzie, sadzie czy na działce? Poznaj kompost Revita, organiczny środek, który poprawia właściwości gleby. Revita to bogactwo składników odżywczych, azotu, fosforu, potasu i mikroelementów. Poprawia strukturę gleby, zatrzymuje wodę i działa długotrwale. To nowoczesna, bezpieczna i naturalna alternatywa dla nawozów mineralnych i obornika. Zamów Revita w Remondis Bydgoszcz z wygodną dostawą lub odbiorem osobistym w Bydgoszczy przy ulicy Inwalidów 45. Zadzwoń 723 187 050 lub odwiedź remondis.bydgoszcz.pl. Kompost Revita. Naturalna siła Twoich upraw. Są smaki, które przenoszą nas do domu. Do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu. Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
2: Powstającego obserwatorium w zrujnowanym totalnie przez wojnę kraju. Tak? To było naprawdę czasy strasznej biedy. To się nam w głowie nie mieści, co po prostu się nam działo. Nie? Dobrze, proszę Państwa, to idziemy sobie na górę. Zobaczymy ten teleskop. W ogóle z teleskopem jest ciekawa sprawa, bo został poddany gruntownej renowacji. Zaczęło się 2018-2019 roku. Przed renowacją wyglądał tak.
3: Niebieski.
2: Biało, niebieski, chaotycznie pomalowany.
4: Zobaczcie,
2: tu jest mosiężne. Ten mosiąg co wygląda, no to jest jakieś brązowo-zielone coś. Tutaj tak samo, prawda? No, już patyna to mocno tutaj zgryzła. Tu niektóre elementy mosiężne były wręcz troszeczkę podmalowane, nawet tą farbą komuś tam, że tak powiem, za linię. Nie potrafił drwala pokolorować. Wyszło mu za linię. A teraz zobaczymy, jak wygląda po renowacji, proszę Państwa, to jest arcydzieło po prostu.
3: Idziemy. Schody drewniane.
2: Przez studentów, w zasadzie studentki, bo to przypominało zespół Ikeringa Wypisz, Wymaluj.
3: Tak?
2: Na Wydziale Sztuk Pięknych w Zakładzie Konserwacji Metalu na naszym Uniwersytecie Mikołaja Kopernika właśnie w Toruniu.
3: I kobiety jak zwykle dają radę.
2: No pięknie to zrobiły Pani, zobacz.
3: Ślicznie, rzeczywiście.
2: Proszę, mosiądze, po prostu można się przejrzeć tego obiektywu. Tutaj wszystko schludnie. Zresztą to było wszystko zrobione z najlepszymi standardami sztuki konserwatorskiej. Mm-hmm. To nie było robione na chybcika na miejscu, tylko ten teleskop był rozkręcony na poszczególne elementy,
3: zabrane,
2: na czynniki pierwsze. Tak. Zabrany tam właśnie do zakładu konserwacji i tak to pięknie zostało wszystko tutaj odrestaurowane i zabezpieczone.
3: I zamontowane na nowo.
2: No w montowaniu to już tutaj był spory mój udział, także tutaj 2 tygodnie spędziłem tam z pomocą jeszcze właśnie kolegi, jednego, drugiego, tam te najcięższe elementy zamontowaliśmy, ale no pamiętam, że tutaj no wiele godzin, dziesiątek godzin praktycznie spędziłem później skręcając to.
3: Ale jaka to satysfakcja.
2: No trzeba przyznać, że tak, to jest ogromna satysfakcja. No, nadal właśnie cieszę się, że to żadna śrubka mi tutaj nie została. I
3: nie?
2: Nie. I teoretycznie moglibyśmy nawet zrobić rekonstrukcję historyczną, spróbować zrobić zdjęcia tym teleskopem.
3: A proszę mi powiedzieć, jak pan rozkręcał?
2: Powiem tak, rozkręcało wiele osób, bo rozkręcać
3: no
2: każdy
3: tak,
2: lubi, tak?
3: No tak, ale skręcić.
2: Tak, robiłem zdjęcia oczywiście, tak, robiłem zdjęcia, więc nie było problemu później ze skręceniem. No, to teraz może się...
3: I on dalej tutaj, by z niego korzystacie, bo to
2: nie,
3: przecież...
2: Nie.
3: No, no dobrze, ale otworzyć można.
2: Można otworzyć, ale kopuła ma taką wadę, wie pani, my ją rzadko otwieramy i
3: nie chce się zamknąć.
2: Czasami trzeba po prostu wyjść na górę i kolanem dopchnąć. Nie? Także niestety no to jest wada konstrukcji, których się rzadko używa, tam coś, prawda, tu mamy też dużo drzew dookoła,
3: tak,
2: mnóstwo igieł, mnóstwo igieł, siglaków, gdzieś tam potrafi wejść w łożyska czasami i to jest później problem, żeby to otworzyć.
3: No dobrze, a to o tych Pan mówił zębatkach, to jeszcze są wszystko stare?
2: Zębatka tam jest ukryta za tą tutaj sklejką, ale tak, to o tym właśnie mówiłem. I tam są takie rolki właśnie, które wyglądają jak takie kółeczka pomocnicze, podtrzymujące gąsienice w jakichś tam wozach opancerzonych.
3: Proszę mi powiedzieć, czy raz do roku chociaż otwieracie, czy nie? Tak do końca taką tutaj...
2: Czasami pokupę. Się zdarzy, tak. Tak.
3: Taki jest większy festyn chyba, wydarzenie.
2: Albo żeby jeszcze po prostu sprawdzić, jak ten mechanizm działa. No niestety są ważniejsze też
3: rzeczy
2: w obserwatorium. To jest korzystne, nawet że to jest zamknięte, bo wiadomo,
3: nie brudzi się, nie
2: wiadomo, że nam deszcz nie zaleje, tak? Jakbyśmy byśmy otwierali, zamykali, czasem byśmy może nie
3: domknęli. A to taki jest prześwit, czyli co tu woda?
2: Jest delikatny prześwit, ale to jest tak sprytnie zrobione, że mimo że się wydaje, że to jest prześwit, to tam naprawdę jest taka rynienka i widzimy światło, ale woda nie przecieka nam tamtędy. Nie?
3: Do którego roku były robione tutaj obserwacje?
2: Jeszcze myślę, że na pewno lata 50. 60. to pewnie już był taki przełom, bo powstał największy teleskop optyczny w Polsce, ten, który znajduje się na początku obserwatorium, tam na wejściu. Tam sobie za chwilkę pójdziemy. Także myślę, że to już był kres tego teleskopu, używania jego. No on jak do nas trafił, to miał już 50 lat, no to nie był nowiutki sprzęt, ale ciągle jeszcze był użyteczny i tutaj koledzy, koleżanki potrafili to docenić i rzeczywiście no jest cała kliszoteka zachowana u nas.
3: Nawet?
2: Oczywiście. Zdjęć, to jest cała szafa, to naprawdę działało, to jest na to dowód, nie? To i publikacje naukowe podejrzewam, że też były z użyciem tych danych.
3: A tutaj taka pani jest na
2: fotografii. To jest znowu ta pani. Która była na dole. Troszkę inaczej wygląda.
3: Ach, już starsza.
2: Już troszkę inaczej wygląda po tych kilkunastu latach, czy kilkudziesięciu oglądania tych płytek, nie? To widać, że to tak niekoniecznie spływało dobrze na zdrowie.
3: Ale jakie one musiały mieć dobry wzrok?
2: Tak, ta pani się zachowała w ogóle niesamowitymi umiejętnościami. Ona w ogóle miała jakąś wadę słuchu, natomiast wzrok miała ponadprzeciętny. Co więcej, to nie tyle jeszcze wzrok, co pewnego rodzaju pamięć wzrokowa, bo proszę sobie wyobrazić, co ona zrobiła. To musimy powiedzieć sobie o tym, co widzimy tutaj. To jest powiększone zdjęcie, wykonane tym teleskopem. No, jak wyglądało niepowiększone? Tak jak tutaj, no 20 na 20 cm taka szklana klisza, kiedy zdjęcia na szklanych kliszach były oczywiście wykonywane. To jest powiększenie. Zeskanowaliśmy taką kliszę i powiększyliśmy po prostu według
3: mnie. Ona to wszystko widziała?
2: Tak, ona to wszystko widziała. Proszę sobie zobaczyć, to jest przykładowa gwiazda jakaś.
3: Tak.
2: To co my tu widzimy w tej gwieździe?
3: Przede wszystkim
2: tak, gdyby nie było pryzmatu przed wlotem do teleskopu, przed obiektywem, gdyby nie było pryzmatu, to gwiazda na zdjęciu byłaby widoczna jako punkcik, kropka jakaś tam. Z racji tego, że jest pryzmat, to widzimy taki pasek.
3: Tak.
2: Światło jest rozszczepione. A z racji tego, że są soczewki, to widzimy szczegóły, czyli nasze linie absorpcyjne. Gdyby zdjęcie było kolorowe, to z tej strony pasek zaczynałby się kolorem.
3: Światła.
2: Tak, tu by była tęcza. Czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, biało, niebieski, fioletowy. I te jasne prążki to są te linie absorpcyjne, o których Państwu mówiłem.
3: I to ona obserwowała i widziała.
2: To jest negatyw, dlatego mówię, że są jasne, a wcześniej mówiłem, że są ciemne, no bo fotografia działa tak, że jak światło pada na materiał światłoczuły, to się zaczernia. Mm-hmm. A tutaj, gdzie była ciemna kreska, no to światło nie padało i jest jasne. Mm-hmm. Tak, po prostu byśmy sobie to musieli wyobraźnie odwrócić wszystko, żeby było tak jak właśnie.
3: No, takim naukowcem.
2: Wszystko jedno tak naprawdę, czy my patrzymy jako negatyw na negatyw, czy na pozytyw tutaj.
3: Mm-hmm, no,
2: widzimy konkretną linię, te linie mają konkretne długości fali. To nie jest tak, że wodór raz świeci tak, raz siak. To po prostu świeci już po prostu...
3: Już wiadomo, że tyle i tyle.
2: Tak, tak. To jest rzecz niezmienna. To wynika ze struktury atomu, a ta struktura no, nie ewoluuje w żaden sposób, nie?
3: Nie zmienia się jak nasze czasy.
2: No nie. To by było przerażające, jakby się miała struktura atomu zmieniać.
3: Co by się działo? No. Dopiero chaos.
2: I cóż, to na przykład są linie wodoru. Taka charakterystyczna seria właśnie tutaj linii, ale czasami zdarzają się takie gwiazdy, gdzie się ujawniają inne pierwiastki chemiczne. Proszę zobaczyć, tutaj na przykład to jest wapń, z tego co pamiętam, takie dwie linie tutaj.
3: A tak, bo to jest jedna, a tu są dwie.
2: No, a wodór też tutaj, tylko że słabszy z kolei. Mhm. Bo linie wodoru są najbardziej, najbardziej takie czytelne w gwiazdach typu A, tak zwanych. I ta pani właśnie zrobiła taką klasyfikację od gwiazd najchłodniejszych. To jest gwiazdy typu M, a gwiazdy typu O to są najgorętsze. I to jest tak, O, B, A, F, G, K, M.
3: I tu widać na linię.
2: Tak, to są standardowe właśnie typy. Tu jest nawet podpisane, sobie zobaczę. Mamy nazwę gwiazdy, Epsilon Orionis i Epsilon Orionis ma typ B0. A na przykład gwiazda Alfa... Musimy zobaczyć, co tutaj jest za skrót. To będzie typ A0.
3: Mhm. Ja to już wcale nie będę
2: Canis, Canis Majoris, czyli a. Wielka Niedźwiedzica. Przepraszam, Wielki Pies.
4: Pies, tak.
3: Pies. Ale są Ursa, gwiazdy Ursa, też, Ursa które Major, się nazywają koty, tak? Z kotów tam też są jakieś gwiazdy. Lew jest.
2: Lew też jest taki gwiazdy.
3: Ale ryś?
2: Lynx, tak, jest.
3: Jest. Nie?
2: Alfa Carinae mamy tutaj. Canis Minor. Tu będzie mały pies z kolei. To jest Auriga, czyli woźnica. Butis, czyli wolarz. A tu mamy Oriona znowu, Alfa Orionis.
3: I
2: Alfa Orionis, z tego co pamiętam, to jest właśnie Betelgeza.
3: Drodzy Państwo, warto przyjść i obejrzeć to na miejscu. Warto
2: sprawdzić, jeszcze to
3: sprawdzić. Mogę, przyjechać do Torunia.
2: Tutaj troszeczkę sobie nazywać.
3: Do odpowiednic. To co, Panie Pawle, idziemy teraz?
2: Teraz sobie było wszystko. Myślę.
3: Tak.
2: Tutaj mamy jeszcze zdjęcia wykonane w Obserwatorium Harvardzkim w Stanach Zjednoczonych. To są lata 90., ale w Obserwatorium Harvardzkim. Proszę zobaczyć, że teleskop stał inaczej. Tak, ten stał na płasko, tu jest tak pochylony.
3: Tak, inaczej.
2: Domyślacie się Państwo dlaczego?
4: Dlatego, że w Harvardzie podejrzewam jest inna szerokość.
2: Bardzo dobrze.
3: Wszystko z plotsem.
2: Pamięta Pan z geografii, to co należy pamiętać.
4: Tak jest.

Jesteś latem, zimowe ochłody. Jesteś wiosną, w jesienne półmroki. Pierwszym słońca po deszczu promieniem, pierwszym nieba po burzy obłokiem.

0: Zobaczymy, że teraz największy teleskop optyczny w Polsce, 90-centymetrowy.
1: A tu ta budka, to co to jest?
0: A tam jest mały taki teleskopik. Może się okazać, że to też jest jedyny taki teleskop na świecie, który się zachował. Mhm. Nietypowa konstrukcja taka, taka konstrukcja peryskopowa. Mogę Państwu szybko to pokazać, sobie otworzymy drzwi.
1: Ja tak z ciekawości, jak to kobieta zapytałam. Nie wie Pan? Coś małe
0: pani,
1: stoi?
0: Nie wiedziała Pani, co teraz w nią czeka.
1: Drodzy Państwo, same skarby są w piwnicach.
0: W ogóle został zbudowany za prywatne pieniądze profesora Dziewulskiego, który właśnie te pieniądze pochodziły z nagrody który, państwowej, którą otrzymał bodajże w 1954 roku.
1: Tak często
0: astronomowie swoje pieniądze prywatne użytkują. O, Państwo, no nie przypomina teleskopu takiego zwykłego.
1: Nie.
0: Światło wpada tędy. Oczywiście to jest teraz skierowane na dół, tak? Bo teraz trzeba sobie to ustawić. Tak. I światło wpada sobie przez ten otwór. Tam jest taki zestaw lusterek. I odbijane jest i trafia nam sobie tutaj do okularu. To jest teleskop, którym nie da się zrobić. To jest teleskop, przez który można spojrzeć, więc to nie jest tak do końca, że przez żaden teleskop obserwatorium się nie da spojrzeć. No to jednak sobie teraz muszę zmienić tutaj właśnie tą narrację.
1: To musiało przyjść do Pana Radio Kurapatwa. Ja mogę spojrzeć?
0: Tak, nic, oczywiście Pani teraz nie zobaczy.
1: Nic, czarno.
2: No teraz, bo jest zamknięta.
0: Uwaga,
1: dobrze.
0: No i tak dalej, nie będziemy hałasować.
1: I co? I dalej
0: nic. No dalej nic Pani nie zobaczy, nawet jakbym ustawił to tak, żeby patrzyło
1: ach,
0: w niebo,
1: tak, bo
0: to zobaczy Pani po prostu niebieską plamę białą.
1: Ale jak się Pani otwojerał, jaki hałas był.
0: Ale gdybyśmy przyszli tutaj w nocy i mieli piękne bezchmurne niebo, no to rzeczywiście zobaczymy gwiazdy. Z tym, że gwiazdy to jest nic ciekawego, proszę Państwa, no to będą punkciki po prostu, tak? Natomiast obiekty rozciągłe, mgławice,
1: to już
0: planetarne na przykład, no to tam już widzimy piękną strukturę takich mgławic, gromady na przykład otwarte, kuliste. Mhm. To są piękne rzeczy do oglądania.
1: Co, zamykamy?
0: Zamykamy.
1: To chyba wyjątkowo Pan gdzieś otworzył.
0: Nie, to się otwiera często akurat. Widzi Pani, że to się nic nie zacięło.
1: Nie, nie.
0: To jest dowodem na to, że to rzeczywiście jest używane. Bo to jest teleskop, który używamy właśnie na potrzeby wycieczek, żeby zaprezentować im plamę na Słońcu. Z tym, że proszę pamiętać, że nie patrzymy przez ten teleskop na Słońce, tylko robimy projekcję okularową na tamten właśnie ekran, który wisiał na ścianie. Taka biała plansza tam wisiała. No i to jest bezpieczny sposób na właśnie obserwowanie Słońca.
1: No, to tym bardziej. Ale też tutaj wycieczki macie dopiero do 20.
0: To jest różnie. Musiałaby Pani zobaczyć na stronie Fundacji Aleksandra Jabłońskiego, która to fundacja jest operatorem wycieczek w obserwatorium. No ale oprowadzają astronomowie, bądź studenci astronomii, bądź osoby, które po prostu miłośnicy astronomii. Więc
1: ale Pan
0: od każdego... Tak, ja też.
1: Lubi Pan?
0: Lubię kontakt z ludźmi, lubię ciekawe pytania.
1: To ja zauważyłam, że tak. Taką ma Pan kontaktowość i możliwość opowiedzenia tego, co Pan lubi, kocha i innych chce tym zarazić.
0: To nie jest żadna tajemnica. No to warto jest się dzielić tym ciekawymi rzeczami, które się robi, prawda? Tak mi się wydaje, no to tak właśnie robię.
2: Bardziej, że kosmos jest ciekawy, kolorowy.
1: I kwiatki macie kolorowe. Róże.
0: To jest zasługa naszych ogrodników, którzy tutaj pięknie dbają o tą
1: właśnie przestrzeń. No tak, bo to pracy, bo to jest...
0: Proszę sobie wyobrazić, ile tu jest koszenia, tak? I przycinania, dbania.
1: Tak. Rzeczywiście.
0: I tutaj wejdziemy. Tu jest największy w Polsce teleskop optyczny.
1: Czy Pan pamięta, które klucze od które?
0: No mniej więcej. To jest komplet wycieczkowy, więc jak się ma trochę wycieczek, to
2: się wie.
1: Już się wie. Ale szafy nawet są z jakiegoś wieku, widzę.
0: 20? Ale lata 60, 70 tak.
2: 20-wieczne.
0: To jest dużo takich rzeczy.
1: To też.
0: To też, to ma swój urok, to ma ogromny urok.
1: No ma. Tutaj.
0: No to obserwatorium jest objęte nadzorem konserwatora zabytków w ogóle od niedawna.
1: Czyli tu już nic nie możecie bez niego zrobić.
0: No nie możemy niczego zniszczyć. To jest zaletą dużą, powiem tak, mi się wydaje jednak. To nie jest prawda, że nic nie możemy zrobić. Po prostu nie ingerować.
1: Ale inaczej, przerobić. Musi być zgodnie z tym, co było.
0: Nie możemy tutaj tego przerobić niezgodnie ze stanem sztuki. No po prostu tak, powiedzmy. To jest pulpit.
1: Zegarek jest. I czapka.
0: Astronarium, tak. Astronarium, jak już jesteśmy, co to astronarium jest. Proszę Państwa, no polecam serdecznie. Cykl takich odcinków popularno-naukowych poświęcony astronomii. To jest realizowane przez Telewizję Bydgoszcz. Już od ponad, już chyba 7 lat astronomią skręcone. Ponad 100 odcinków już powstało. Każdy odcinek poświęcony jest innemu zagadnieniu z zakresu astronomii i pracy polskich astronomów właśnie w Polsce, bądź też na świecie. Ekipa Astronarium też wyjeżdża za granicę, robią wywiady z astronomami pracującymi właśnie w różnych miejscach na różne tematy. Także kanał Astronarium na YouTubie serdecznie polecam. Oczywiście na stronie telewizji też pewnie można ich znaleźć. Natomiast na YouTubie chyba jest nawet wygodniej, więc jeszcze raz powtarzam, Astronarium i jest kopalnia wiedzy. Pierwszy odcinek jest o radioastronomii w ogóle. Można zobaczyć, jak wygląda radioteleskop od środka, jak wygląda sterownia radioteleskopu. O kosmicznych maserach można sobie jeszcze posłuchać, o szybkich błyskach radiowych. Są konkretne odcinki poświęcone tym zagadnieniom, także no, kopalnia wiedzy. Wiem, że nauczyciele w szkołach w wielu miejscach w Polsce korzystają z tego, bo to jest świetny materiał pomocniczy, dydaktyczny. Nie? Dobrze, a jesteśmy teraz pod kopułą największego teleskopu optycznego w Polsce. Miarą wielkości teleskopu, proszę Państwa, jest średnica lustra, elementu skupiającego światło. Tam mieliśmy teleskop soczewkowy, a tu mamy teleskop zwierciadlany. I no to mamy takie w środku klęsłe lustro, są niewinnikami w jego kształt, które skupia światło w ognisku. I w płaszczyźnie ogniskowej tego teleskopu znajduje się aparat fotograficzny. Cyfrowy aparat fotograficzny, w astronomii mówimy, że kamera. Tak? Takie określenia używamy, że mamy kamerę w teleskopie. Ale to jest aparat fotograficzny, który robimy zdjęcia, nie robimy filmów. Nie? I miarą wielkości teleskopu jest średnica lustra. W tym przypadku lustro ma 90 cm średnicy. I to jest największy w Polsce teleskop.
1: Nie ma większego.
0: Nie ma większego, nie ma metrowego na przykład. Na świecie oczywiście są teleskopy większe. Dlaczego w Polsce nie ma większego teleskopu? To by była niegospodarność. Nie to, że nie ma pieniędzy. Proszę sobie nie dać mówić, że nie ma pieniędzy na naukę i że to wszystko jest drogie. To nie jest prawda. Moglibyśmy sobie spokojnie wydać więcej pieniędzy na duży teleskop w Polsce, tylko że on by się marnował. Domyślałem się Państwo, z jakiego powodu? Nie dlatego, że nie ma astronomów, że nie ma co obserwować. Klimat, nasza pogoda. Mamy mało bezchmurnych dni. Nocy w zasadzie. Co więcej, nasza szerokość geograficzna też nie jest taka za bardzo sprzyjająca.
1: O tym pomyślałam.
0: Proszę sobie wyobrazić, że praktycznie od początku czerwca do końca lipca noc jest tak krótka, że często się nie opłaca załączać tego sprzętu, chłodzić kamery i później się okazuje za chwilkę, że no możemy to zrobić, powiedzmy sobie, nie wiem, przez kilkadziesiąt minut jakieś obserwacje i się robi jasno już. Tak naprawdę w czerwcu nawet noce nie spełniają definicji nocy, bo noc astronomiczna tak. jest wtedy, kiedy Słońce znajduje się niżej pod horyzontem niż 18 stopni. Tak? A ten warunek nie jest spełniony. Ono jest w czerwcu w naszych szerokościach geograficznych, czerwiec, lipiec, przełom, tak? W okolicach równonocy, przepraszam, przesilenia letniego jest wyżej niż te 18 stopni pod horyzontem.
1: Czyli
0: tak mamy taką białą noc, tak popatrzymy sobie właśnie latem na północ, to tak widzimy, że to niebo takie tam lekko jasne jest.
1: Tak, szare.
0: Takie właśnie, to nie jest ciemne, nie jest czarne. No, więc największe na świecie teleskopy się buduje na pustyniach, albo gdzieś wysoko w górach, na szczytach wygasłych wulkanów. Na przykład na pustyni Atacama w Chile, to jest takie, można powiedzieć, zagłębie. Chociaż to nie jest do końca dobre określenie, bo pustynia Atacama znajduje się 5000 metrów nad poziomem morza. To jest kolejna zaleta. To jest kolejna zaleta. Dlaczego? Bo mamy 5 km mniej atmosfery nad nami. Tak? To jest bardzo ważne, bo atmosfera, tak jak powiedziałem, powietrze nam zniekształca zawsze ten nasz obraz.
1: I tam no właśnie jest duże lustro?
0: Tam są kilkumetrowe lustra. A aktualnie budowany jest teleskop, nie uwierzy Pani, nazywa się ELT i ten teleskop będzie miał średnicę około 40 metrów. Extremely Large Telescope. Proszę sobie znaleźć odcinek w Astronarium. Odcinek w Astronarium jest.
1: Niesamowicie duży.
0: Większy od naszego radioteleskopu, który ma średnicę 32 metry. I to wtedy dopiero to można tam pojąć. To, czyli żeby zobaczyć, żeby pojąć, jak będzie wyglądał ELT, to proszę przyjechać zobaczyć nasz radioteleskop i jeszcze dodać kilka metrów. Nie? No, ten teleskop oczywiście jest sprawny, cały czas jest używany. I tutaj znowu może mogą być pewne zmyłki, jeśli chodzi o określenie wieku teleskopu. Bo tak, budynek pochodzi z lat 60., 1962 roku. I teleskop też. Ta konstrukcja cała, obudowa, ten montaż, to są lata 60. Ale miarą wieku teleskopu optycznego jest wiek powierzchni, która pokrywa lustro. Tam w środku niewidoczne to jest tutaj z zewnątrz dla nas. Co to jest ta powierzchnia pokrywająca lustro? To jest cieniutka warstwa aluminium napylona na lustro i to aluminium odbija nam właśnie światło. Tego aluminium za bardzo nie możemy w żaden sposób zabezpieczyć jakąś warstwą przezroczystą, no bo to by była warstwa, która by już nam zniekształcała znowu obraz. Tak? Jakby to przechodziło przez jakąś szybkę, przez coś, to już to by nie było tak, jak powinno się odbijać. I na skutek tego ta warstwa musi mieć kontakt z powietrzem. No i wiadomo, że zachodzą różnego rodzaju reakcje, to się utlenia, coś tam się może ukurzyć. No i niestety nie możemy tego procesu w żaden sposób powstrzymać. No, czekamy z ponownym pokryciem, z nową warstwą, no aż nam ta wydajność degraduje się do jakiegoś tam poziomu akceptowalnego jeszcze. No i co kilka lat lustro teleskopu jest pokrywane świeżutką warstwą aluminium. Wtedy lustro się wyciąga stamtąd ze środka. Trzeba to przetransportować do Niemiec, bo tam jest odpowiednio duża komora próżniowa i tam napylona jest nowa świeża warstwa aluminium. Jak chcecie Państwo zobaczyć, jak wyglądała ostatnio procedura wymiany, wymiany z aluminizacji lustra, zapraszam na nasz fanpage na Facebooku Radio Teleskop Live. Radio Teleskop Live. No, można sobie znaleźć półtora roku temu, trzeba sobie tam te posty poprzewijać, półtora roku temu była akcja demontażu lustra, aluminizacji i ponownego instalowania. Tak? Unikalne miejsce, gdzie można zobaczyć, jak wygląda w środku teleskop, jak wygląda lustro, a lustro to nie jest byle jakie tam lusterko, tylko to waży 400 kg. To jest blok, to jest taki spory krążek szklany, tak? Dość gruby, no 400 kg, no to domyślałem się Państwo, że to musi być solidne.
1: Tak.
0: To jest specjalne szkło, które termicznie

0: Sprawność degraduje poniżej poziomu, który już nas nie satysfakcjonuje.
1: A to już widzicie, jak obserwujecie.
0: No tak, no ostatnio niestety to było aż 15 lat chyba i to naprawdę było widać, że w lustrze w łazience można się było lepiej przejrzeć niż w tym lustrze. Mimo to ten teleskop miał wydajność teleskopu 60-centymetrowego, może 50. No to nie jest byle jaki teleskop. Ale teraz to już w ogóle jest rewelacja po aluminizacji, nie?
1: No tak.
0: No i co kilka lat podejrzewam, że trzeba będzie tą warstwę odświeżać. Jeżeli to zostało też poprawnie, wszystko porządnie wykonane, no to może troszkę dłużej będzie niż tam powiedzmy sobie kilka lat może. No, zobaczymy.
1: Czas
0: teleskop działa, jak tylko jest pogoda, jak jest tylko piękna noc.
2: Można uruchomić?
0: Cały czas. W zasadzie to widzi pan, wystarczy ten pulpit załączyć, schodzimy na dół do komputera, siadamy przy komputerze i robimy zdjęcia. Ten pulpit troszkę też może w błąd prowadzać.
1: Tak, on prowadza.
0: No bo on wygląda jak taki zabytkowy taki pulpit, no bo tak. Jest. Ale my go nie używamy już od, nie wiem, 30 kilku lat do prowadzenia obserwacji.
1: Ponieważ
0: teleskop, tak, też zabytkowe krzesło. Teleskop został sprzężony już dawno temu z komputerem. To jest zwykły PC, nie jest jakiś super komputer, bo takie wyobrażenie to często panuje, że naukowcy jakieś mają super komputer. Nie, normalny PC ze sklepu, z półki, odpowiednie oprogramowanie, też na miejscu zrobione przez kolegów i teleskopem możemy sterować. Z ciepłego, przyjemnego miejsca na dole, a nie siedząc tutaj przy minus 20 stopniach, tak, i przyciskając przyciski z marzłymi palcami. Tak. Ale no pulpit cały czas działa, możemy przy jego pomocy zaprezentować sobie ruch teleskopu i może to zrobimy teraz.
1: O.
0: To jest to, czego nie robiliśmy przy zabytkowym teleskopie. Tutaj nie ma obaw, że coś się złego stanie. To jest utrzymywane w jak najlepszym porządku, na jak najlepszym stanie technicznym. Widzimy, wszystko dobrze działa.
1: I taka mała szczelinka. No, ale tak. Ona się przesuwa do
0: okolicy. No właśnie, musimy mieć taką możliwość, no bo szczelina jest dość nieduża, natomiast no chcemy na dowolny obiekt na niebie, na dowolny kierunek spojrzeć. No i tutaj oczywiście musimy też kopuł obracać, żeby to zapewnić.
1: Czyli tą kierownicą pan obraca?
0: Nie. Kierownica to jest awaryjne, zapasowe otwieranie, zamykanie szczeliny.
1: No proszę, co się stało?
0: Proszę sobie wyobrazić, że teraz nadchodzi burza i jest zanik prądu.
1: Jak
0: pomyślane? I zaraz będzie lało, tak? I tam zaleje teleskop i zniszczy aparaturę. No to jest zawsze możliwość, żeby przy pomocy tej właśnie kierownicy, tego kółka zamknąć. To wcale nie jest ciężko, to nie trzeba żadnej siły wielkiej tutaj użyć. Można sprawnie, szybko to sobie zamknąć.
1: Czyli na wszystkie ewentualności jesteście zabezpieczeni.
0: Tak, to jest tak wszystko tutaj sprytnie pomyślane. No to sobie poruszmy teleskopem, sobie spróbujmy, nie wiem, pojechać w jakiejś osi teleskop. I pójdziemy troszkę na dół i troszkę pojedziemy sobie w tą stronę.
1: Wow. Czyli? Tam na dole robicie to za pomocą komputera.
0: Dokładnie to samo robił na dole, tylko przy pomocy komputera, tak.
1: A dla fanów to możecie...
0: Dla wycieczek, tak, prezentujemy, zwłaszcza jak trzeba, wiadomo, przedszkolaki czymś zainteresować, bo to dzieci często się szybko nudzą, no to właśnie poruszamy teleskopem, obracamy sobie kopułą tutaj, o.
1: No to dopiero jest doświadczenie, jak ta kopuła idzie, panie Pawle.
0: No i to wszystko też jest sterowane przez komputer na dole, więc nikt nie musi pilnować, czy teleskop patrzy przez szczelinę, bo to jest po prostu automatycznie wszystko się dokonuje, tak?
1: Mm-hmm. Musimy to jest zrobione z drewna.
0: Ta okładzina, tak, natomiast tam ta z zewnątrz blacha jest miedziana.
1: Mm-hmm. No nieźle.
0: No i konstrukcja też jest drewniana, z tego co pamiętam na historycznych zdjęciach to jest... Chociaż nie do końca, chyba są też takie właśnie wręgi nitowane, chyba to jeszcze jest, stalowe, ale nitowane nawet.
1: Tak, pan zobaczy.
0: Na Facebooku można znaleźć, także Radio Teleskop Live, są zdjęcia archiwalne, jak ten teleskop budowany tutaj. I pamiętam, że jest zdjęcie takiej belki.
1: Zamykamy.
0: No, a jak już dzieci się bardzo nudzą,
1: to
0: jest zadanie, żeby ręcznie obracać kopułę.
1: Ach, jeszcze coś takiego jest.
0: Tak. I to proszę zobaczyć, można ręcznie, cała kopuła się obraca powolutku. No i znowu, po co to tak? No gdyby nie było prądu.
1: Też tak.
0: A by się zdarzyło, że zamykanie kopuły jest tam nad schodami, no to żeby nie robić jakichś niebezpiecznych akrobacji, nie wychylać się tam, żeby spaść na schody, no to można sobie to bezpiecznie podprowadzić tutaj, w obszar, gdzie można sięgnąć i zamknąć. Dobra,
1: chyba dzisiaj tak nie budują już, czy też budują, tak?
0: Nie, no budują. No to są...
1: Zawsze te awaryjne
0: muszą. Wystarczy troszeczkę zdrowego rozsądku i można takie rzeczy zrobić przecież. Mhm.

0: dzieciaków to chyba to najbardziej interesuje.
1: To wiadomo, no.
0: Że to kręci się, ale i to mnie interesuje. To musi w odpowiednim momencie być. Na pion.
1: No i też ważne, żeby pokazać, że to działa, tak? Że to naprawdę jest używane, że to wszystko działa, że nie jest jakiś eksponat kolejny. Nie?
0: Który stoi, bo stoi.
1: Bo wie pani, to nie wystarczy powiedzieć, że to działa. Naprawdę.
0: Trzeba
1: jak pokazać. Jak ktoś ma zakodowane swoje własne wyobrażenie, to ja mogę czasami 5 razy pokazać, że to działa, a jeszcze będzie twierdzić, że to nie działa. Bo to jest... No bo farba jest przykurzona i to nie może dobrze działać.
0: No to właśnie, że z tego powodu. O, i teraz zamotamy. Często pan korzysta z tego?
1: No, ja akurat jestem radioastronomem, więc mówię, tak sobie hobbystycznie korzystaliśmy swojego czasu z kolegą Marcinem Gawrońskim. Mhm. Więc ja tutaj badań własnych nie prowadzę, no muszę powiedzieć szczerze, tak? Natomiast jak to działa, wiem.
0: Zauważyłam, że pan wszystko wie.
1: No, wszystko.
0: Ale dużo. O.
1: Możemy schodzić na dół.
0: To schodzimy na dół. Już z tego wszystkiego mi zostawił, z tej ilości wiedzy. Dobrze są.
1: Teraz państwu pokażę zabytkowy teleskop RT2. Przejdziemy sobie koło niego. Mhm. I podejdziemy pod RT4. Zapewnimy się jakieś zdjęcia jakieś tam.
0: Tak.
2: Tak, tak.
0: Bo pan do domu niedługo chyba.
1: No, za godzinę tak.
0: No, to stążymy.
1: Także widzą państwo, też mam czas ograniczony, to jest tutaj dla was właśnie wybawienie, bo...
0: Mamy pan jeszcze zgodnie godziny gram.
1: Był taki profesor tutaj kiedyś, taki w zasadzie można powiedzieć, założyciel naszej radioastronomii.
0: Mhm. I ile profesor, godzin spędził
1: profesor Gorgolewski. Także jak wycieczka na niego trafiła, no to 6 godzin, 8.
0: Naprawdę?
1: To było możliwe dla niego, tak.
0: To jest...
1: Tędy na wprost idzie.
0: Ach, tutaj.
1: Pamiętam, kiedyś byłem na wykładzie z profesorem. Zaczął o 20 i skończył o 4 rano.
0: To może mówić.
1: No niestety już nie żyje profesor Gorgolewski w 2011 czy 2012 roku chyba. Wiem.
0: Ale ja wierzę, że oni z nami są.
1: Nie, no oczywiście, że tak.
0: Myśli pan, że co? Teraz nie są?
1: Pewnie. Dobrze bawią, jak się słyszy, co się o nich opowiada.
0: Chyba tak, dobrze się bawią. Ale i są na pewno zadowoleni. No, że pan tak fajnie o nich opowiedział. Nie jest tak tylko.
1: No, pewnie tak.
2: No, jest.
0: Jest, ma. Jest, rzeczywiście. I to, co pan
1: no,
0: mówi, że to pozostał...
1: A tu są moje wykopaliska.
0: To jest pana?
2: To są te tak. Fundamenty tego.
0: A ktoś o tym wcześniej wiedział?
1: No właśnie o to chodziło, że nikt nie wiedział, gdzie to było. Były zdjęcia zachowane, zdjęcia nie lotnicze. Znaczy lotnicze to dopiero niedawno odkryłem, że tak naprawdę były. Natomiast no, do 2019 roku były dostępne zdjęcia no, po prostu w parku wykonywane, gdzie ten teleskop był widoczny. Mhm. Natomiast trudno było zlokalizować to miejsce, ponieważ no, widzą państwo, ten krajobraz całkowicie się przekształcił. Były zdjęcia z czasów, jak tu nie było ani jednego drzewa.
0: I nie, nie było
1: odniesienia. Bo ten radioteleskop był zdemontowany już w latach 60. Czyli nie tak długo tutaj stał na tym miejscu. Nie było tego właśnie punktu odniesienia. Na szczęście kolega znalazł mapę w dokumentach profesor Iwanowski, jak tam po prostu były robione porządki, znalazł dokumenty i tam była mapa taka z 58 roku i na tej mapie był naniesiony ten teleskop właśnie. I idąc tym tropem, biorąc miarkę od tego domku właśnie idąc tutaj na południe, bo widziałem, że on w tym kierunku był, trzeba było się przedostać przez gąszcz takich drzewek. Tutaj rosło coś jeszcze bardziej gęstego niż tam.
0: To jak pan mógłby się tam dostać?
1: Torując sobie drogę sekatorem. Nie dało się tam przejść. W miejsce, gdzie jest ten beton. Więc sekatorem sobie wyciąłem ścieżkę i no, w odpowiednim miejscu, gdzie wynikało po prostu z mapy, z miary, wbiłem łopatę w ziemię. No
0: o,
1: i na głębokości 30 cm zaczęło mi coś zahaczać. Mhm. Coś chrupać. No i się okazało, że rzeczywiście jest beton. No i proszę państwa, później to było 3 miesiące odkopywania, karczowania tych wszystkich drzewek. To wszystko zostało tutaj wyrywane z korzeniami. No i jest odsłonięte. No niestety trzeba to tutaj regularnie dbać, bo wiadomo, że liście jest tutaj. Też zarasta. No to się sytuacja powtórzy za kilkadziesiąt lat, nie? Już może za kilkanaście.
0: Ale jak tu zostanie coś postawione, że
1: mam tabliczka... Mam taki właśnie cel, żeby tu postawić jakąś tablicę pamiątkową ze zdjęciami. Mnóstwo zdjęć się zachowało.
0: To jest dobra myśl.
1: Na Facebooku Radio Teleskop Live, proszę państwa, jest całe moje ponad 100 stron końcowe opracowanie. Trzeba sobie znaleźć tam w październiku ubiegłego roku, chyba była ostatnia aktualizacja. Jest PDF do pobrania dla każdego, tylko trzeba się przez ten Facebook przekopać. I tam Państwo zobaczą wszystkie archiwalne zdjęcia tego teleskopu, całą historię, historię polskiej radioastronomii w takiej pigułce. No i też troszeczkę na temat renowacji, rekonstrukcji właśnie radioteleskopu RT2. One, możemy powiedzieć, równolegle powstawały. To jest 58 rok, jeden i drugi. Z tym, że ten miał pewną wadę konstrukcyjną.
3: O,
1: dokładnie. On niestety w marcu 58, krótko po swoim powstaniu, no, miał taki epizod, taką awarię, że po prostu nastąpiło takie oblodzenie, że niestety się złamał tak w pół. To zdjęcie też w moim opracowaniu jest. I trzeba było go ratować, naprawiać. Udało to się, ale to już była taka, no, ryzykowne było, że to może się powtórzyć. Z czasem tam dobudowano mu takie filary wsporcze. I właśnie równolegle zaczęto w 58 roku budować ten radioteleskop. To już jest zupełnie inna konstrukcja. Widać, że to jest, powinno być znacznie bardziej odporne na jakiekolwiek tam przeciążenia, naprężenia, bo to jest teleskop, który, no, przypomina współczesne radioteleskopy, czyli czasza paraboliczna. Ta czasza była wypełniona siatką. To była taka siatka wykonana z drutu miedzianego o oczku 4 na 4 cm, z tego co pamiętam. No i w pełni ruchome też, dookoła w obu osi można tym teleskopem poruszać. No i taka sytuacja, proszę Państwa, w 2016 roku oprowadzałem wycieczkę, tak? Nie wszyscy oprowadzają wycieczki tutaj akurat pod RT2, a ja oprowadzam, bo zawsze uważam, że to jest cenny instrument. On wtedy wyglądał zupełnie inaczej, on był całkowicie zardzewiały. Tak w ogóle to na przełomie XX i XXI wieku, to w teleskopie rosły drzewa. Trudno sobie wyobrazić, ale siatka, czasza radioteleskopu była przerośnięta przez korony takich drzewek, krzewów, takich wysokich, no po prostu, tak jak tam takie rosną, nie? Więc ogrodnicy to wszystko wykarczowali, no ale wiadomo, że te krzewy też zniszczyły troszeczkę siatkę, no i tak już od tego czasu, jak ogrodnicy zrobili porządek z drzewami,
0: to by mogliście wejść.
1: No to jeszcze problem tej rdzy został, że to nie było w żaden sposób zabezpieczone. No i na tej wycieczce proszę sobie wyobrazić, że był człowiek, który po pewnym czasie zaproponował mi pomoc przy renowacji tego teleskopu. Wiedział, że ma własną firmę, w ramach promocji własnej firmy zrobi tutaj malowanie, piaskowanie. Ale była jeszcze potrzebna jedna osoba, była do pomocy jeszcze potrzebna i znalazł się kolejny kandydat, miłośnik, pasjonat, człowiek, który zajmował się wycinką drzew tutaj w naszym obserwatorium. Zainteresował się tym. No i pokierowano go do mnie, więc miałem już dwóch do pracy.
0: Pan trzeci.
1: I ja trzeci. I w sierpniu 2019 roku zaczęliśmy właśnie konserwację tego teleskopu, zabezpieczenie. Ten kolega w ogóle tutaj na wycieczkę przyjechał, proszę sobie wyobrazić, że on przyjechał z Tarnowa. To nie jest
0: tak,
1: że tu... Tak. I on z tego Tarnowa przyjechał z przyczepą, na której miał zainstalowaną zwyżkę, czyli taki dźwig z koszem, dzięki któremu można tak tam na wysokościach malować,
0: tak,
1: bezpiecznie. Piaskarkę, więc to wszystko wypiaskował, następnie zaczęliśmy malowanie. Podkład praktycznie wszędzie już jest położony, jeszcze ta warstwa nie jest wszędzie właściwa, ta zewnętrzna. No mówiłem, no troszkę nam tam wydarzenia, że tak powiem, pokrzyżowały plany, ale myślę,
0: może
1: niebawem
0: ruszycie.
1: Myślę, że wrócimy do tego. No grunt, że jest taka wstępna praca już wykonana, że to już nie ma tutaj żywej rdzy nigdzie na miejscu na wierzchu. No tam z wyjątkiem tej czaszy, ale tam trzeba jeszcze usunąć resztki tego drutu miedzianego. I tam troszkę będzie żmudnego malowania, ale to jest też do zrobienia.
0: A to już jest takie dosyć cienkie, to nie jest takie chyba trudne już do zrobienia.
1: No nie powinno być właśnie. No. Może jacyś się dodatkowi znajdą entuzjaści do pomocy, no pasjonaci. Może osoby, które mają na przykład umiejętności albo uprawnienia takie, że są w stanie z pomocą technik linowych coś robić, gdzieś tam się przywiązać, też, żeby to wszystko było bezpiecznie wykonywane. No kolega właśnie, Szymon, od wycinki drzew, no takie rzeczy potrafił robić, więc było to bezpieczne jak najbardziej.
0: No tak by się wydawało, to taki z tym dużym teleskopem, ile to jest pracy, żeby to zabezpieczyć.
1: No, jeśli chodzi o duży radioteleskop, pod który idziemy, pod RT4, no to w 2020 roku było wykonane malowanie gruntowne całego teleskopu.
0: Jak długo trwało?
1: A wcale nie tak długo, bo trwało 3 miesiące.
0: No,
1: od czerwca, we wrześniu już był, tak, w czerwcu był oddany plac budowy, a we wrześniu już teleskop był z powrotem, pracował.
0: Czyli w tym czasie nie mogliście nic
1: bardzo
0: obserwować.
1: Sprawnie. No nie mogliśmy, no, ale no, raz na 30 lat teleskop można zatrzymać na 3 miesiące i
0: to co, wtedy korzystaliście z innych teleskopów, które są na świecie? Badań czy
1: tak, tak. Jeżeli chodzi o badania interferometryczne, czyli właśnie ten typ obserwacji, w których uzyskują mapy radiowe, no to oczywiście jak jeden teleskop zniknie z sieci, no to nie ma jeszcze tragedii. Pozostaje cała reszta, czyli jak mieliśmy, powiedzmy sobie, 10, zostało 9. Nie ma wielkiego tutaj uszczerbku na jakości.
0: My macie tu nawet na drzewa danych. Owocowe, czereśnie i jabłka.
1: No tak to było przez lata, że ludzie sobie użytkowali ten teren. Też tutaj pracownicy mieli swojego czasu działki w ogóle. To jeden z kolegów nadal ma tam działkę za katedrą radioastronomii.
0: Możemy skorzystać.
1: No tutaj też ma, widzę, ktoś ziemniaki jak najbardziej. No dlaczego
0: czyli tutaj
1: nie?
0: Był budynek, w którym mieszkano kiedyś? Ten, który tutaj tak jest ogrodzony?
1: Nie, tutaj akurat nie mieszkano. To był budynek ogrodnika, z tego co kojarzę. Takiego ogrodnika, nadzorcy, osoby, które tutaj mieszkały. Natomiast pracownicy też był czas, że mieszkali w tym dużym biurowcu tam. Na samym początku to w ogóle gdzieś mieszkali po wsi tam, z tego co pamiętam z opowieści. Przy katedrze radioastronomii, tam w części właśnie radiowej, w ogóle jest taki hotelik, nie?
0: Jest.
1: Więc tam też jest kilka pokoi, więc operator radioteleskopu, czy jacyś nasi goście, tak, mogą sobie przenocować, czy też czy po dyżurze, czy przed dyżurem.
0: No to tak, bo jak przychodzi na noc.
2: No to warunki bardzo dobre.
1: Nie, no naprawdę nie można narzekać tutaj na te warunki.
0: Ale to też coś powycinaliście.
1: No trzeba to, widzi pani, to trzeba w porządku utrzymywać, bo jak się drzewko posadzi i jest małe, to wszystko fajnie, ale po kilkudziesięciu latach się okazuje, że już tak zagraża bezpieczeństwu i to trzeba tego pilnować, bo się na przykład złamie i na ten domek na przykład upadnie. No i straty po prostu są kolosalne wtedy, nie?
0: W tym momencie tak. Oj, naprawdę, ale tu spory macie też, jaki jest duży obszar?
1: Około 300 hektarów, z tego co pamiętam.
0: Naprawdę?
1: Tak. Ogrodzona część jest niewielka tutaj. Natomiast tam pola, jeszcze za radioteleskop, tam na północ do Kowrozu wręcz.
0: To jest wszystko wasze?
1: I tam pod las i do Serdelka, do rzeźni, to jest wszystko teren uniwersytetu.
0: I to jest obsiewane pewnie...
1: Przez dzierżawce, tak.
0: Tak, dzierżawce. Ale wy macie z tego powodu moment taki, że nikt tu się nie wybuduje.
1: No na razie tak było i miejmy nadzieję, że tak zostanie.
0: Chyba, że gdzieś tam zmienią coś.
1: Oby nie. Nie chcę nawet o tym mówić.
0: Lepiej nie myślmy nawet.
1: Lepiej nie myślmy i nie mówmy o tym.
0: To ja nigdy nie pomyślałam, że to taki... Obszar jest duży, 300 hektarów. I to od samego początku tak było?
1: Tak, tak.
0: Przewidziano, żeby nikt się gdzieś tutaj dookoła nie wybudował. Ci, którzy zakładali, mieli głowę na karku.
1: A nie wiem, czy oni o tym tak myśleli wtedy. Jak było tak całkowicie pusto, nie było telekomunikacji tak rozwiniętej, nie było zakłóceń. Toruń był przecież znacznie mniejszy jeszcze. Gdzie tam się Toruń kończył? Gdzieś tam
0: teraz
1: się na Wrzosy wjeżdża. Nie było tego osiedla na Jarze, które tak, po prostu jak się popatrzy teraz na południowy wschód, jak się popatrzy, to takie światło tam nad lasem widać, nie? Tak się zastanawialiśmy przez pewien czas skąd. I już chyba wiemy skąd. Wezmę klucze i idziemy po tamtym.
0: Dobrze.
1: Teraz mamy 10 takich rzeczywiście, gdzie są rodziny, z których udało się miód uzyskać już w tym roku. A mamy 6 odkładów zrobionych na przyszły rok.
2: To sporo.
0: No, tutaj te tereny mają dobrą ziemię.
1: Też to było rzeczywiście naważone przez tutaj prawda, ludzi, którzy to dzierżawili.
0: No i jakie jeszcze żona ma zainteresowania oprócz pszczół?
1: Naprawdę wszechstronne. To trudno powiedzieć, czym się żona nie interesuje. Astronomią chociażby też się interesuje.
0: Tak? Oj, to dobrze. Filozof
1: to jest ogólnie człowiek myślący, używający rozumu, tak? I to jest fajne, bo wtedy można rzeczywiście mieć szerokie...
2: Tą drogą można swobodnie dojechać w stok.
1: Niekoniecznie. Jeżeli dzierżawca nie zamknie bramy, to pan jedzie.
2: Tak. Tym.
1: Bo tam jest tak zwany właśnie... Tam jest to gospodarstwo, nie? Tam jest też taki dworek tak zwany. Tam jest taki 19-wieczny dworeczek, jakbym to określił.
2: Bo on tutaj korzysta z tej drogi po prostu jadąc na pole, tak?
1: Tak.
0: Czyli on to wszystko tu dzierżawi? Tu?
3: Zbliża się czas wakacji.
4: Spędzi piecze?
3: Sensitive Bonicle, maść do twarzy i ciała, skóra topowa. To strzał w dziesiątkę.
4: Ja już mam.
3: Skóra jest po niej miękka i elastyczna, a podrażnienia i szorstkość znikają.
4: Zajrzyj na stronę produkty bonifraterskie.
3: Poleca Radio Europa 2.

0: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Eserafi.
1: Szukasz naturalnego sposobu na zdrowe i obfite plony? W polu, ogrodzie, sadzie czy na działce? Poznaj kompost Revita, organiczny środek, który poprawia właściwości gleby. Revita to bogactwo składników odżywczych, azotu, fosforu, potasu i mikroelementów. Poprawia strukturę gleby, zatrzymuje wodę i działa długotrwale. To nowoczesna, bezpieczna i naturalna alternatywa dla nawozów mineralnych i obornika. Zamów Revita w Remondis Bydgoszcz z wygodną dostawą lub odbiorem osobistym w Bydgoszczy przy ulicy Inwalidów 45. Zadzwoń 723 187 050 lub odwiedź remondis.bydgoszcz.pl. Kompost Revita. Naturalna siła Twoich upraw. Są smaki, które przenoszą nas do domu. Do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jaką mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu. Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
2: Ten pan?
3: Tak.
2: No to ma sporo tego. Wow. Ale to mieliście pracy. To wszystko na wysokości. Jak malowaliście?
3: No nie, no to cała wielka ekipa malowała. Zobaczcie sobie na Facebooku, bo są fajne zdjęcia z tego właśnie, no, właśnie malowania. No. W ogóle pierwsze to zdjęcie profilowe chyba, tam jest tak, teleskop jest opakowany jak pudełko przez plandeki. Mhm. Tutaj wszystko było otoczone rusztowaniem, tak, zaplandekowane i pracownicy właśnie tam malowali z podestów, tak. Niektórzy wywożą gdzieś, gdzieś też po lasach, wywożą na wrzos, ale to już jest bardzo ryzykowne, bo ta pszczoła tak późno zaczyna być zakarmiana i do późna pracuje, to jest duża szansa, że nie przetrwa zimy, nie?
2: Będzie zbyt słaba.
3: A to moja żona pani opowiada. Ja tak z grubsza po prostu, ja pomagam praktycznie żonie, nie? Trochę się orientuję, ona mi mówi, co mam robić, dlaczego, co i dlaczego i wie. No, także tu stoimy przed radioteleskopem właśnie. To jest oczywiście największy w Polsce tego typu radioteleskop. Miarą wielkości radioteleskopu jest średnica jego czaszy. No i cóż, jak to działa? No to odbiera fale radiowe. Mamy odbiorniki, które umożliwiają odbiór fal radiowych od 1 GHz do 30 GHz. I ta czasza główna, ona nam skupia, ma kształt paraboli obrotowej. I równoległa wiązka promieniowania fal radiowych, która na nią pada, jest skupiana w ognisku. Tak naprawdę przed tym ogniskiem znajduje się jeszcze lustro takie wypukłe, hiperboliczne, które nam przekierowuje tą zbieżną wiązkę fal do centrum czaszy, gdzie znajduje się kabina odbiorników.
2: No tu są takie
3: jakbyśmy z drugiej strony popatrzyli na czaszę, to byśmy zobaczyli, że na dnie tej paraboli wystaje taki stożek i na jego dachu płaskim znajdują się jeszcze takie kolejne wystające mniejsze stożki. Takie. I to są wloty do konkretnych odbiorników na różne pasma. Od 1 do 2 GHz, od 4 do 8 GHz, od 8 do 16, od 20 do 25 GHz.
2: To jest ogromna różnica.
3: No i w zależności od tego, który odbiornik wybierzemy, to możemy dane pasmo, w danym paśmie prowadzić badania.
2: Panie Pawle, a to są takie małe domki metalowe?
3: To są takie budki, w których znajduje się aparatura. To jak jest taka potrzeba, to wchodzimy. Na przykład tam na samej górze jest budka, no tam taki głośny dźwięk dobiega teraz do nas, tam jakieś urządzenia pracują. To pracują sprężarki helowe. One sprężają hel, gazowy, który następnie się rozpręża w głowicach chłodzących naszych odbiorników i one chłodzą przed wzmacniacze odbiorników do tych właśnie minus 265 stopni Celsjusza na przykład, do 8 kelwinów.
2: Do czego to jest potrzebne?
3: Dlatego, że wszystko, co ma temperaturę wyższą od zera bezwzględnego, czyli od minus 273 stopni Celsjusza, emituje fale elektromagnetyczne. Z racji tego, że jest ciepłe, emisja termiczna. No człowiek jakie fale emituje na przykład?
2: Pan mi powie.
3: Podczerwień.
2: No tak, bo...
3: Przecież budujemy kamerę na podczerwień,
2: tak,
3: prawda?
2: Tak, podczerwień, rzeczywiście.
3: Fale radiowych też troszeczkę emitujemy, ale sobie nie zdajemy w ogóle z tego sprawy na co dzień, bo nie mamy jak radioteleskopy. I teraz wszystkie naturalne obiekty kosmiczne, które obserwujemy, już niezależnie od tego, jaki jest mechanizm generowania energii, emitują sygnał o charakterze szumowym. To jest tak, jakbyśmy wzięli domowe radio i rozstroili na zakres, gdzie nie ma żadnej stacji. To sobie zróbmy takie doświadczenie myślowe, a można sobie w domu zrobić doświadczenie praktycznie. Więc bierzemy sobie domowy radioodbiornik, ustawiamy na jakąś audycję, na jakąś stację radiową, no i słyszymy muzykę, rozmowę, cokolwiek. Czyli odbieramy. I robimy co innego. Chowamy do miedzianego garnka i przykrywamy miedzianą pokrywką to radio.
2: No i zaczyna się dziać coś.
3: Co się dzieje? Okaże się, że nie będziemy z tego garnka słyszeli już muzyki czy rozmowy, tylko będziemy słyszeli szum. I teraz sobie zadajmy pytanie, no dlaczego to radio szumi? Przecież nie powinno w ogóle żadnego dźwięku wydawać. Słusznie. Z tej stacji nadawczej tamte fale są blokowane, ekranowane mówimy, że radio jest. No to dlaczego szumi? Skąd ten szum odbiera? Się okazuje, że ono samo z siebie, że elektronika ma taką własność, że w temperaturze, im wyższej temperaturze, tym mocniej szumi po prostu, tak?
2: A, czyli im niżej, tym...
3: Mniej, tym ten szum własny elektroniki jest mniej. I możemy rzeczywiście badać bardzo słabe obiekty pod warunkiem, że zmniejszymy szum własny. No bo szum, bo powiedziałem, że te obiekty mają sygnał o charakterze szumowym. Czyli jak skierujemy radioteleskop na jasne radioźródło, na jakąś jasną radiogalaktykę i byśmy podłączyli do radioteleskopu głośnik, nie robimy oczywiście tego, bo robimy analizę widmową na przykład, no to usłyszelibyśmy szum głośny. A jakbyśmy ustawili radioteleskop na słaby obiekt, no to szum byłby słabszy. A jakbyśmy ustawili radioteleskop na obszar nieba, gdzie nie ma w wiązce teleskopu żadnego akurat jasnego radioźródła, wczesnego czy słabego, żadnego, to też usłyszymy delikatny szum, no bo jednak do końca, do samego zera bezwzględnego nie schłodziliśmy. Co też by było niekorzystne, bo w zerze bezwzględnym ustaje wszelki ruch i radioteleskop całkowicie by stracił też czułość. No nie jest tak, że jest dobrze całkowicie do zera.
2: Tak.
3: Nie da się dokładnie do zera schłodzić, więc spokojnie. To jest jak najbardziej dobra temperatura.
2: To też jest na takich, widzę, duże koło.
3: To jest tak zwana jezdnia, to jest szyna to do końca nie jest, bo to jest szersza niż szyna kolejowa. To wszystko w ogóle waży 650 ton. Tak?
2: Więc to musi, nie wyobrażam musi być, sobie
3: to musi być. No, można sobie policzyć, ile słoni to na przykład by było. Nie?
2: No to ile pan na pewno już wyliczył?
3: To przedszkolakom zadaję, już nie pamiętam. Kiedyś mi dzieci coś wyliczały, ale nie pamiętam. No.
2: Ale ileś słoń?
3: No, kilkaset słoni jak najbardziej, myślę, nie? I teraz to musi być solidnie wykonane, oczywiście ten fundament, tutaj jest w ogóle wbitych ponad 80 pali takich betonowych, z tego co pamiętam. Przed samą budową trzeba było w ogóle ten teren wzmocnić tutaj, tak? No bo to jest teren polodowcowy, piaski, gliny, prawda, iły i to by jak troszeczkę tak jak ciasto by się mogło zacząć zapadać. Więc...
2: I mogłoby się przechylić.
3: Mogło nawet by się zacząć przechylić, tak, bo to niekoniecznie jednorodny jest teren pod tym. No więc to zostało wzmocnione odpowiednio i... No, dzięki temu widzimy, że od 1994 roku nic się z tą konstrukcją złego nie dzieje, stabilnie sobie wszystko stoi. Także no, 30 lat będzie w przyszłym roku miał radioteleskop, trzeba będzie jakąś imprezę zrobić urodzinową chyba.
2: No już pan o tym myśli?
3: Jeszcze nie, ale no, trzeba chyba wcześniej myśleć, żeby się nie obudzić na przykład dwa dni przed stuleciem odzyskania niepodległości, że jest odzyskanie niepodległości i ojej, może by jakiś pomnik postawić, nie?
2: No tak, to może ta nasza dzisiejsza rozmowa będzie zaczynem.
3: Niedawno była kolejna rocznica też, jakoś zapomniano o niej.
2: A jaka była?
3: No, jaka była rocznica niedawno?
2: No dobrze,
3: no przepraszam, wydarzenia wołyńskie, tak zwane.
2: No i?
3: No, no i cóż w związku z tym było? Niech każdy sobie odpowie sam, już nie chcę to w politykę wchodzić i to też niech pani lepiej wytnie te moje tutaj wynurzenia. Będzie skandal będzie wielki, międzynarodowy.
2: To ma pan rację, że z wieloma rzeczami, ale my mamy taką naturę, że dużo szybciej coś staramy się wyprzedzać i przygotować. A my osobiście jako radio.
3: No my tutaj w obserwatorium też tak raczej myślimy perspektywicznie naprzód. Tak, no,
2: staramy się na kilka lat. Panie Pawle. No i dużo waży. Wysoki jest na ile metrów?
3: 37 metrów z tego co pamiętam. Ale tak naprawdę istotna jest średnica, no bo ta wysokość będzie się zmieniała w zależności od tego, czy teleskop będzie ustawiony w kierunku horyzontu, czy na zenit. Bo wtedy...
4: Niesamowite wrażenie robi, naprawdę, tam się stanie pod nim w środku, to...
3: Niech sobie pan wyobrazi, że pan stoi pod trzy razy większym, bo w Niemczech jest trzy razy większy. W Pfeffelsbergu, 100-metrowy.
4: Nie? To jest dopiero szok.
3: No, z tym, że tak sobie tak prosto na wycieczkę nie można przyjechać.
2: To ja tu pójdę, ty będziesz trzymał mikrofon, pan rozmawia, a ja pójdę zobaczyć.
3: Tam tak prosto na wycieczkę nie można przyjechać. Tam jest tylko punkt widokowy w Pfeffelsbergu. No chyba, że jest astronomem i się tam powiedzmy załapie na zwiedzanie.
4: Ale tak się nazywa sobie miejsce, widzę tutaj, panie Pawle. Też
3: tam pod kabiną właśnie z sprężarek, kompresorów sobie jaskółki tam gniazdują. Aż zdumiewające, że im nie przeszkadza ten hałas, ani wibracje, dobrze się tam czują. Mhm. Nie wiem, może z kolei jakieś inne drapieżniki są odstraszane przez hałas i tam właśnie.
4: A to też możliwe jest. A cała czasza jak jest napędzana elektrycznie, czy to są siłowniki jakieś hydrauliczne?
3: Nie, hydrauliczne właśnie nie, to jest wszystko przez silniki elektryczne napędzane tutaj. Sprawdzony sposób, skuteczny. Się praktycznie w takim silniku nie ma co zepsuć. Mhm. Nie, także to...
4: A to ramię, to rozumiem, jest do zablokowania jakby tej całej czaszy, tak?
3: Nie, jest taka winda, która służy do inspekcji lustra wtórnego. No teraz tak niestety teleskop jest tyłem do nas ustawiony,
4: tak,
3: a
4: to nie widzimy tego.
3: Obejść. Więc na tą główną czaszą znajduje się na takich spornikach jeszcze wypukłe lustro. Mhm. Tak jak proszę zobaczyć w przypadku małego radioteleskopu 15-metrowego, tam nad czaszą mamy...
4: Tak, to całe promieniowanie skupia się na tym małym lustrze, tak.
3: Tylko w przypadku tego małego teleskopu 15-metrowego RT3, radioteleskop RT3, tam taka beczka jest na spornikach.
4: Tak.
3: I tam to jest system, gdzie mamy w ognisku pierwotnym umieszczone odbiorniki.
4: A tutaj
3: odbiorniki są w beczce. Mhm. A tu są w ognisku wtórnym.
4: Czyli tutaj
3: dlatego,
4: już...
3: bo tam jest jeszcze jedno lustro nad czaszą, które przekierowuje właśnie
4: do centrum.
3: Do centrum pod czaszę. I żeby do tego lustra Cassegrena, do tego lustra wtórnego się
4: to dostać, macie to urządzonko.
3: To musimy... Tak, teleskop skierować w kierunku tamtego urządzenia, tak blisko horyzontu w ogóle. I to wtedy sobie stawiamy do zenitu i możemy wjechać
4: bezpośrednio już sobie do tego lustra.
3: Albo po drabince tam bezpośrednio do tego lustra. Raz, dwa razy do roku tego używamy tak naprawdę. Nie ma potrzeby częściej. To jest na potrzeby inspekcji. Czasami trzeba żarówkę jeszcze wymienić, taką ostrzegawczą dla
4: samolotu. Tak, te, które są u góry.
3: I przy lustrze też jest taka właśnie. No i jedynym sposobem, żeby się tam dostać, to jest znowu użycie tej windy.
4: No tak. A to pomieszczenie na dole to są odbiorniki, rozumiem, tak? Tam umieszczone.
3: Odbiorniki są na górze, pod czaszą.
4: A
3: na dole jest tak zwany bunkier, tam schodzą kable po prostu, które w tak zwanym twiście się w sposób kontrolowany skręcają. Mm-hmm.
4: No bo... I wtedy prowadzone są do
3: sterowni. I tam już wszystko tunelem jest prowadzone do sterowni, kanałem takim. I tam jest rejestrowane, później te dane analizujemy. No już Marcin wam opowiadał.
4: Tak, opowiadał to wszystko. Mm-hmm.

0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Bartosz Pupczyński, to jest kanał Wszechnica i dzisiaj jest specjalny odcinek. Robimy przerwę od omawiania tego, co żyje w stawie, żeby zrobić taki odcinek specjalny, a ten odcinek specjalny jest z okazji setnego naszego spotkania. To już setny odcinek, a zatem temat też adekwatny. Czy można żyć setki lat? Jak ja zrobiłem już tą prezentację, to się dopiero później zorientowałem, że przecież można byłoby tutaj też zawrzeć rośliny. No bo przecież one chyba nawet bardziej pasują niż zwierzęta, to znaczy bardziej. No, kojarzą się z tymi organizmami, które spokojnie mogą dożywać setki albo nawet i więcej. I pomyślałem, że to będzie dobry pomysł, aby zrobić jeszcze dodatkową część do tego, czyli opowiedzieć o drzewach. A dzisiaj skupiamy się przede wszystkim na zwierzętach. No mówię, dopiero jak zrobiłem prezentację, przyszło mi to do głowy. Ale myślę, że to też będzie dobry podział. Jeżeli zrobimy najpierw zwierzęta, a potem omówimy jeszcze rośliny. Myślę, że to będzie dosyć ciekawe. Także proszę oczekiwać kolejnej części, ale to jeszcze mamy inne jakieś tematy w zanadrzu. Po drodze jeszcze święta wielkanocne, także wrócimy na pewno do tego. A dzisiaj zadajemy sobie pytanie, czy można żyć setki lat? Czy są takie organizmy, takie zwierzęta, które żyją setkę, a może i 200 lat, a może i 300 lat, czy tyle się da? No to dzisiaj zobaczymy. Ale żeby to uporządkować, to ja przyjąłem taką strategię, że omówimy sobie gatunki, które żyją bardzo krótko. Na początku od tych zaczniemy, czyli te, które żyją dosłownie jeden dzień. A będziemy przechodzili do tych coraz więcej żyjących, coraz dłużej żyjących, aż w końcu zakończymy na, myślę, że pewnym dużym zaskoczeniu. Ale na razie nie zdradzam, co to będzie na samym końcu. A teraz zachęcam do oglądania. I pierwszy nasz dzisiejszy bohater. To już o tym opowiadałem przy okazji cyklu o rzekach. Jętki. Jętki, inaczej nazywane również jacicami, to są po prostu owady uskrzydlone, u których właśnie postać dorosła jest, tak jak tutaj widzimy na zdjęciu, jest uskrzydlona. One mają te maksymalnie do 4 cm długości, czyli nie są jakimiś bardzo dużymi owadami, a mogą być bardzo też malutkimi, bo powiedziałem, że do 40 milimetrów do 4 cm dorastają, ale mogą też być mniejsze, bo niektóre mają właściwie kilka milimetrów tylko. Oczywiście są bardzo mocno związane ze środowiskiem wodnym i tutaj też ważna sprawa, to nie jest tak, że jętka żyje jeden dzień, bo właśnie tutaj chciałem o tym powiedzieć. Długość życia takiej jętki to jest jeden dzień. Ale uwaga, to jest trochę zależy, jakie stadium, tak bym powiedział, bo jeżeli przypatrzymy się stadium larwalnym, to tyle, ile żyje larwa, to można ten czas liczyć nawet w latach. Natomiast jak ona już jest postacią dorosłą, czyli taką, jak tutaj widzimy, to i długość życia tej postaci dorosłej to jest tylko jeden dzień. A zatem w ogóle jętka żyje dłużej, ale postać dorosła tylko ten jeden dzień. Bardzo króciutko. No dobrze, to jest może taki trochę wyjątkowy przypadek, ale myślę, że jakoś od razu mi się skojarzyło, jak tworzyłem tą prezentację, bo pamiętałem właśnie, że jętki żyją jeden dzień. No ale co żyje dłużej w takim razie? Niewiele dłużej. Otóż komary. Owady, których nie lubimy, żyją troszeczkę dłużej. No i średnia długość życia wynosi, jeżeli chodzi o samce, bo samce żyją troszkę krócej od samic, no to liczymy tutaj około tygodnia, może troszeczkę ponad tydzień taki samiec będzie żył. Natomiast samice już w tygodniach długość życia to może być kilka tygodni, maksymalnie do 8. A kiedy zapada w stan hibernacji, no to może nawet być i pół roku. I to jest właśnie taka niezwykła cecha owadów, że one czasami no, mają trudne zadanie przed sobą, czyli muszą przeżyć całą zimę i wtedy właśnie żyją. Ale najczęściej na przykład przeżywają tylko matki. Na przykład teraz, jak zobaczymy trzmiele, to są najczęściej te, które właśnie przeżyły zimę i będą składały jaja po to, żeby dać początek kolejnym trzmielom. Idziemy dalej i mamy muchę. Muchę też takie, zaczynamy od tego, co nas trochę denerwuje, tego, co nie lubimy. No, mucha żyje, pojedynczy osobnik, około 4 tygodni. Krótko, prawda? Tutaj mamy dosyć krótki czas, aczkolwiek to, co powiedziałem przed momentem, one są w stanie zimować. Również zimują, to doskonale każdy z nas zna w naszych domach, w naszych mieszkaniach, mogą przezimować w takim stanie anabiozy, czyli to jest tak zwane życie utajone. Czyli właściwie możemy powiedzieć, że to jest stan odwracalny i polega na tym, że to jest, nawet nosi nazwę pozornej śmierci, czyli przez pewien czas organizm się jakby wyłącza, obniża zdecydowanie swoją aktywność życiową, ale potem te wszystkie procesy znowu są ponawiane i takie zwierzę może dalej funkcjonować. Czyli życie utajone, anabioza, to się nazywa, to właśnie u muchy się pojawia i wtedy ona może faktycznie dłużej przeżyć, ale zasadniczo 4 tygodnie. Idziemy dalej. Teraz już będziemy liczyli długość życia poszczególnych zwierząt w miesiącach, bo mamy ważkę. No i ta ważka, oczywiście wiadomo, że to też jako owad, przechodzi różnego rodzaju stadia rozwojowe. Tutaj mamy akurat przedstawioną postać dorosłą, a konkretnie jest to samiec szablaka krwistego. No, skąd ta nazwa, to chyba nie trzeba tłumaczyć, bo widać ten krwisty kolor, ale to tylko u samców, bo samice są żółto-brązowe. I zwykle jest tak w Polsce, w naszym kraju, że te postaci dorosłe pojawiają się u schyłku wiosny, czyli na przykład w czerwcu, i możemy je zobaczyć. No, ci, którzy pływają kajakami, to doskonale wiedzą, że właśnie ważki są w tym okresie wakacyjnym dobrze widoczne. Czyli mamy lipiec, sierpień, wrzesień i do października. Zasadniczo mówi się, że taki szablak, no to mniej więcej około 4 miesięcy. Zwykle tak jest. To nie jest długi okres życia. Więc liczymy go w miesiącach, to jest kilka miesięcy życia. Idziemy dalej i już będziemy powoli przekraczali barierę nawet 1 roku, czyli możemy mówić o zwierzęciu, które będzie żyło nawet do 12 miesięcy, a kiedy będą sprzyjające warunki, to nawet i dłużej, bo nawet do 1,5 roku. Ale zasadniczo pluskwa domowa, bo ją tutaj widzimy, kolejny owad, znaczy kolejne zwierzę, którego za bardzo nie lubimy, i jest to zwierzę, które no, pojawia się właściwie wszędzie tam, gdzie tylko ma dostęp do krwi. Szczególnie jest to w ogóle upodobuje sobie krew człowieka. No i w tych warunkach domowych, w łóżkach naszych, ona potrafi żyć, niestety. Uprzykrza nam życie i potrafi żyć. Od tych 4 do 12 miesięcy, a może nawet i dłużej, jeżeli będzie miała dogodne warunki. Czyli już powoli dochodzimy do tej granicy 1 roku. Bo właśnie tyle żyje organizm, który tutaj widoczny jest na zdjęciu, i myślę, że niewiele osób jest w stanie przynajmniej z takiego zdjęcia rozpoznać, bo my dużo częściej kojarzymy te zwierzęta jako wyrzucone przez morze i można by powiedzieć wysychające, kończące swój żywot na plaży. Kto był nad Bałtykiem, zapewne widział coś takiego, może nie na tych, chociaż i na tych, tam gdzie ludzie są, tam gdzie więcej ludzi jest, też one się zdarzają, ale lepiej odejść troszeczkę na bok i tam, gdzie jest troszeczkę mniej ludzi, te mniej uczęszczane plaże. Idziemy wieczorem na piękny spacerek wzdłuż morza i natrafiamy na takie galaretki wyrzucone przez morze. To jest oczywiście hełbia modra, czyli dokładnie to się nazywa krążkopław. Jest też parzydełkowcem, ale dla nas, bo jak
1: Słuchacie Radio Kurpatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Widzimy tutaj, nawet to jest na tym zdjęciu widoczne, te ramiona są zaopatrzone widzimy te ramiona i one są zaopatrzone w komórki parzydełkowe. Ale Akurat tak się składa, że dla nas jej jad jest zupełnie niegroźny, można spokojnie je brać w rękę. No ja nie ukrywam, że często właśnie jak przychodzę tak wzdłuż morza, to staram się pomóc trochę tym hełbiom i tam je wrzucam do tego morza, chociaż podejrzewam, że część znowu zostanie wyrzucona. No ale staram się właśnie je tam wrzucać, trochę im pomagać. No wiadomo, wszystkich się nie uratuje, ale zawsze coś. Można coś przynajmniej dla tej przyrody zrobić, ale to jest też normalny proces, że one są wyrzucane i po prostu tam giną. No tutaj warto pamiętać o tym, że 98% w 98% one się składają z wody. A zatem ta galaretka jest bardzo mocno wodnista. I jak doskonale wiemy, słońce no nie pomaga, a raczej bardzo mocno przeszkadza w życiu takiemu organizmowi. Czyli mamy hełbię modrą, która może żyć maksymalnie jeden rok, o ile nie zostanie wyrzucona przez morze i po prostu nie wyschnie na plaży. No to też znane zwierzę, czasami też z naszych domostw. I tutaj mamy oczywiście mysz domowa. Mysz domowa, która żyje dosyć krótko. One się licznie i szybko rozmnażają, bo mogą mieć nawet i 10 miotów rocznie, a w każdym z tych miotów może być od 4 do 9 młodych. No to widać, że no łatwo policzyć, jeżeli mamy maksymalnie, prawda? Zakładamy, że ta samica rodzi maksymalnie, ile może tylko urodzić, czyli te 9 młodych i maksymalnie dużo zachodzi w ciążę, czyli osiąga maksymalną liczbę miotów w ciągu roku, czyli te 10, to mamy prosty wynik, 9 razy 10, 90 młodych takich myszek wyda na świat jedna taka samica. A żyje dosyć krótko, bo myszy żyją 1,5-2 lata, jak są w warunkach zamkniętych gdzieś w hodowli, w niewoli, to potrafią zwierzęta żyć dłużej. No i to chyba nikogo nie dziwi, ten fakt, że zwierzęta w zoo żyją dużo dłużej niż te, które żyją na wolności. Oczywiście ich odpowiedniki, tak? Ten sam gatunek, prawda? W niewoli, w zamknięciu żyje dłużej, bo ma lepsze warunki, mniej stresogennych czynników. Natomiast oczywiście zdarzają się to, tak jak i u ludzi, zdarzają się takie sytuacje, że no, ktoś będzie żył bardzo długo. No i tutaj myszka taka, rekord wynosi w przypadku myszy domowej 5 lat. 5 lat, ale zasadniczo jest to mniej więcej około 1,5 roku, a pamiętajmy o tym, że jeszcze takie myszy, które na przykład chodzą w lesie, no to w ogóle mają trudny żywot, no bo właściwie cały czas muszą się liczyć z tym, że mogą być po prostu upolowane. No i tutaj mamy jeszcze szczura. Mówi się, że w dużych miastach Polski przypada jeden szczur na jednego mieszkańca. Niektóre szacunki mówią, że jest to na pewno niezaniżona liczba i może być nawet ich zdecydowanie więcej, przynajmniej kilkakrotnie więcej. Natomiast żyją trochę dłużej od myszy, mogą żyć 2 lata, zwykle tak żyją, około 2 lat. Przynajmniej mój kolega, który hoduje, tak mówi, że one właśnie w zamknięciu, w niewoli żyją 2 lata. No, może nawet i 4 osiągnąć, prawda? No, ale to jest generalnie koło tych 2 lat żyje taki szczur. Maksymalnie może do 4 dożyć. Czyli też, jak widzimy, krótkie życie. A krecik. Krecika każdy z nas dobrze zna. Ile taki krecik żyje? Właściwie to możemy powiedzieć, że bardzo podobnie do szczura. Tutaj nawiązując do poprzedniego slajdu, widzieliśmy, że szczur bardzo pięknie i sprytnie, sprawnie pływa. I kto widział szczury, to wie, że one naprawdę są doskonałymi pływakami. Natomiast nie każdy wie, że zwierzę, które żyje praktycznie cały czas pod ziemią, również potrafi pływać. I tym zwierzęciem oczywiście jest kret. Śmiesznie to wygląda, naprawdę. Jest w ogóle, ja kiedyś tylko na filmie widziałem, ale po prostu wygląda jak jakaś zabaweczka, nie jak żywe zwierzątko. I myślę, że nie jedno zwierzę, jak zobaczy takiego pływającego kreta, to będzie bardzo zdziwione. Zresztą człowiek też, nie jeden. Bardzo sympatyczne zwierzątko. Takie dosyć śmieszne, no ale żyje właśnie tylko od 2 do 4 lat, też dosyć krótko. I teraz może być jedno z zaskoczeń. Jak to? owady tak długo, mówimy sobie już o latach. Można żyć przez kilka lat. No więc skąd tutaj ta pszczoła? Otóż uwaga, ja nie znalazłem odpowiedniego zdjęcia, więc umieściłem tutaj robotnicę. No bo niestety nie znalazłem zdjęcia matki pszczelej, które byłoby na darmowej licencji, że można byłoby je wykorzystać. W związku z tym, a też nie chcę podkradać różnych zdjęć, więc wykorzystałem zdjęcie po prostu robotnicy. Robotnica żyje krótko i to zależy jeszcze, która robotnica, bo robotnica, która urodzi się, załóżmy, dzisiaj na przykład, a mamy końcówkę marca, ile ona przeżyje? Ona nam przeżyje do mniej więcej majówki. Powiedzmy, że to jest zbliżony okres. I zginie. Ta, która się urodzi na majówkę, no to już do początku wakacji, tych szkolnych wakacji, no już raczej też nie dożyje. Czyli mamy trochę ponad miesiąc żyje taka pszczółka. Truteń, czyli samiec, żyje trochę dłużej. On tak półtora miesiąca, no maksymalnie do tych dwóch. Natomiast matka pszczela potrafi żyć kilka lat. Mówi się, że 5 lat, a nawet pewnie i więcej. Oczywiście jej produkcyjność dosyć mocno spada, tak się wyraziłem typowo jak pszczelarz, ale jej po prostu zdolność do znoszenia jajek, co jest no kluczowe do rodzenia kolejnych członków rodziny pszczelej, spada i to dosyć znacząco spada po 3 latach, jeśli dobrze pamiętam to 3 lata i potem już jest dosyć znaczący spadek, więc one rzadko kiedy takiego wieku dożywają, bo po prostu są, no nazwijmy to dyplomatycznie, wymieniane. A co się pod tym kryje, to już proszę sobie samemu dopowiedzieć. Natomiast matka pszczela rzeczywiście jest tą pszczołą, która potrafi bardzo długo żyć i wiek liczymy w latach. Słyszałem, że nawet do 8 lat potrafi taka matka. Więcej nie słyszałem, więc możemy spokojnie przyjąć, że średnio to jest 3-5 lat. Ale to zaznaczam, mamy matkę pszczelą. Dzisiaj będzie jeszcze owad, który naprawdę będzie dużym zaskoczeniem i potrafi też żyć latami. Ale to wszystko po kolei. Idziemy powoli, powoli. No mamy gołębie. Znowu mamy takie zwierzęta, których wiele osób nie lubi. No bo mówi się, że to są takie latające szczury. Ja trochę inaczej patrzę na gołębie, szczególnie jeżeli ktoś ma taki pogląd na gołębie, że to są latające szczury, nic dobrego z ich nie ma, to proszę sobie obejrzeć, zachęcam. Parę, nie wiem, ze 2 lata temu chyba nagrywałem, to też jeden z tych 100 odcinków będzie, właściwie to 2. Nagrywałem taki temat zwierzęta na wojnie. I tam opowiadałem o tym, ile ludzie zawdzięczają gołębiom w warunkach wojennych. Więc jeżeli ktoś chciałby się o tym dowiedzieć, to zachęcam, bo wtedy będziemy trochę inaczej patrzyli na gołębie. I ja nie ukrywam, że jak przygotowałem ten wykład, to zacząłem z pewnym podziwem patrzeć na gołębie, co one takiego potrafią i rzeczywiście ile im kiedyś zawdzięczaliśmy, a dzisiaj niestety no, spychamy je na margines, opluwamy i mówimy o nich tylko o same złe rzeczy. Jasne, że tak, oczywiście no, jest trochę problemów przez gołębie w miastach, to trzeba jasno sobie też powiedzieć, no ale nie demonizowałbym i na pewno nie mówiłbym, że że z gołębi nie ma nic dobrego. A ile taki gołąb żyje? A w ogóle też jeszcze może powiem, tak na marginesie dopowiem, że one mają wcale niełatwy żywot w tej aglomeracji miejskiej. Często giną. No, różne są przyczyny tej ich śmierci. Natomiast to, że mieszkają w miastach, nie pozostaje bez wpływu, negatywnego wpływu na ich zdrowie, ponieważ często one cierpią na infekcje dróg oddechowych, no bo żyją jednak w takich miejscach zapylonych, zakurzonych również, tam często gniazda sobie umieszczają w różnych zakamarkach, takich brudnych miejscach, także, no mówię, też łatwego żywota nie mają, a mogą żyć maksymalnie do 6 lat, od 3 do 6 lat, taka jest długość życia gołębia. O ile nie zostanie na przykład przez coś upolowany, bo w warunkach miejskich to się zdarza. A w warunkach warszawskich to trzeba pamiętać o tym, że jeszcze mamy sokoły wędrowne, które też polują na gołębie. Także tutaj też jeszcze, ale to są tylko te gołębie, które żyją w okolicy Pałacu Kultury. No, teraz już troszeczkę powiększamy tą długość życia i mamy 9 lat. kunę leśną. Kuna leśna, bardzo sympatyczne zwierzątko z rodziny łasicowatych i kuna może dożyć 9 lat, chociaż wiadomo, że no, w tych warunkach dzikich wcale to nie jest takie proste i oczywiste, ponieważ trzeba się liczyć z tym, że taka kuna może być upolowana, zjedzona przez większe zwierzęta, przez jastrzębie, na przykład różnego rodzaju sowy, prawda, ptaki drapieżne w ogóle, ale nie tylko, myślę, że jakiś tam ryś może ją też capnąć, no wilk to myślę, że za mało, ale jak się trafi, to pewnie i też by zjadł. Myślę, że lis też może, także, no i to szczególnie dotyczy pewnie małych kun jednak, bo pamiętam, jak kiedyś sam spotkałem kuny takie maluteńkie, które były totalnie bezradne i po prostu tylko siedziały sobie pod krzaczkiem, patrzyły na świat i piszczały. No i jak znajdzie je lis, no to wiadomo, że ma gotowy obiad, nawet nie musi się natrudzić, bo nawet nie trzeba się nabiegać za takimi kunami. No ale to najczęściej tak jest, że jeżeli są jakieś zwierzęta upolowane, prawda, bo to też na przykład można powiedzieć, że taką ciekawostkę, albo nie, tą ciekawostkę może powiem, bo to będą za dwa slajdy, to zwierzę będzie. To powiem za dwa slajdy w takim razie. Czyli mamy kunę, która żyje 9 lat, około 9 lat. A sarna, nie żaden jelonek, tak jak mogłoby sugerować zdjęcie, wiele osób myśli, że to jest jelonek. To nie jest żaden jelonek, tylko to jest oczywiście sarna, konkretnie samiec, czyli koziołek. Poznamy to po porożu. I ile taka sarna może żyć? No, generalnie one też raczej krótko żyją, ze względu na to, że często giną w kolizjach. Przede wszystkim stanowią pożywienie dla wilka, dla rysia również, więc one nie mają łatwego żywota. W dodatku są dosyć delikatnymi zwierzętami. Mam tu na myśli to, że właśnie w kolizjach na przykład mają połamane nogi, połamane kręgosłupy, no i niestety no one są później już usypiane. A sarna, jeżeli uda jej się przetrwać te wszystkie przeciwności, to może żyć do 10-12 lat. To takie jest maksimum. No a teraz przechodzimy do kolejnego gatunku, który to właśnie bardzo jest mocno jego byt uzależniony od liczebności saren chociażby. To wilki. Wilki, które polują na sarny, na jelenie, na daniele, na łosie też mogą polować, ale zdarzają się już sytuacje, że mogą również upolować żubra. I teraz właśnie jest to ta ciekawostka, o której chciałem powiedzieć. Wspomniałem o tym przy kunie, bo my sobie tak wyobrażamy, jak na przykład powiem, że wilk jest w stanie upolować żubra, to ktoś może sobie pomyśleć, ale taki ogromny żubr, to jak ten wilk jest w stanie go upolować? Znaczy nie jeden wilk, tylko oczywiście grupa wilków, bo one polują w grupach. I my sobie wyobrażamy tego ogromnego samca. Tymczasem uwaga, wiadomo, że no, na co ten wilk będzie polował? Na młode, prawda? Czyli on będzie na przykład na cielaki, czy tam na jakieś mniejsze samice, prawda? To jest jego... On się nie będzie rzucał na potężnego samca, który waży 900 kg, prawda? Tylko jednak będzie starał się upolować jakiegoś mniejszego żubra. No tak samo zdarza się, jak na przykład wilki potrafią na niedźwiedzie polować, no ale to nie polują na te samce, tylko na te małe niedźwiadki. I to jest to samo, o czym powiedziałem przed chwileczką przy okazji kun. Prawda? Jak te kuny małe tutaj sobie leżą w lesie, spokojnie czekają na mamę i tylko piszczą, będzie przechodził lis, usłyszy, podejdzie, zje. No i tyle. Czy tam wilk też może. No tak to właśnie wygląda. Tak to bywa. No to mamy teraz przedstawiciela kotów. Przed chwilą mieliśmy przedstawiciela psowatych, a teraz będzie... duży kot i to jest największy ze współczesnych 5 gatunków dzikich kotów z rodzaju pantera. I w ogóle też przy okazji jeden z największych drapieżników lądowych. No ile taki tygrys może, mamy tygrysa azjatyckiego, ile taki tygrys w ogóle może jeszcze nie żyć, a ważyć? No to mamy 300 kg, potężne ciało, ogromne zwierzę, bo długość nawet tego zwierzęcia może wynosić nawet 3 metry. Ogromne zwierzę. A ile żyje? Trochę dłużej, aha, bo właśnie z tego wszystkiego nie powiedziałem, ile wilki żyją, bo się rozgadałem. Uwaga, wilki żyją, no mogą żyć 10, 12, no rekordowo to jest 16 lat. To tak rekordowo. Czyli, proszę zwrócić uwagę, bardzo podobnie do naszych psów domowych, prawda? Psy, naście lat to już jest całkiem solidny wynik. No ja miałem psa, żył właśnie 16 lat. Także to jest rzeczywiście takie maksimum. No wiadomo, mogą dłużej. Jasne, że tak, słyszałem o psach, które dobijały do 20 lat. No ale to są już jakieś wyjątki. Zasadniczo naście lat to jest w zasadzie takie, taka średnia, którą osiągają psy. No, wilki, jak widzimy, bardzo podobnie. Też mamy naście, 10, 12, 13 do 16, tak? Natomiast tutaj, w przypadku tygrysa jest trochę więcej, czyli na wolności żyją tak do 15 lat, ale w niewoli mogą nawet do tych 20. Podobnie, ale w niewoli szczególnie troszeczkę dłużej potrafią pożyć. No i mamy właśnie, co to jest za zwierzę? Każdy pewnie powie krowa. Ja już też o tym wykład zrobiłem kiedyś, także zachęcam do tego, do tej nomenklatury, do tego nazewnictwa, jak powinniśmy poprawnie nazywać zwierzęta. Uwaga, to nie jest krowa, bo nie ma takiego zwierzęcia jak krowa. To nie jest żaden gatunek, tylko to jest określenie płci, czyli w tym wypadku jest to samica. A samiec to jest byk, czyli mamy byka i krowę, a uwaga, gatunek to jest bydło domowe, tak? W ten sposób to wygląda, czyli mamy nie krowę, a bydło domowe. No ale właśnie, ile żyją takie bydło domowe? No, te zwierzęta potrafią żyć też długo, 15, 20 lat. Problem w tym, że w dzisiejszym mocno konsumpcyjnym świecie, trzeba to powiedzieć wyraźnie, tak naprawdę żadna z, no w tym wypadku krów, tak, nie jest w stanie w ogóle tyle dożyć, ponieważ wiadomo, ludzie je wykorzystują jako krowy mleczne, jako krowy mięsne. W związku z tym one są po prostu bardzo przedwcześnie zdecydowanie po prostu zabijane i ciężki żywot mają takie zwierzęta. Co tu dużo mówić? Nie ma czego zazdrościć, a raczej jest tutaj dużo cierpienia i współczucia wobec tych zwierząt, bo po prostu no myślę, że każdy wie, jak to mniej więcej wygląda i takie obrazki, kiedy to mamy krowę hodowlaną, która pasie się na pastwisku. No w zasadzie dzisiaj już ja widzę nawet na przestrzeni lat, jak to się bardzo zmieniło. Rzadki widok już. W wielu rejonach to już też zanikło. Niestety, ale krowy coraz częściej żyją w takich warunkach, że nie widzą światła dziennego. Co jest dla nas, jako dla ludzi, powinno być bardzo jasnym sygnałem, że chyba zabrnęliśmy w świecie konsumpcyjnym naprawdę dużo, dużo za daleko. No ale tak to właśnie wygląda, to taki przykry temat, ale jeżeli chodzi o życie, ile mogłyby takie zwierzęta przeżyć, to jest nawet do 20 lat, a zwykle kończą swój żywot po maksymalnie 5-6 latach, nawet czasami krócej, nawet czasami 2 lata, 4 lata. I po prostu są te zwierzęta zabijane. No i tutaj mamy takie zaskoczenie, bo chyba nikt by się nie spodziewał, że teraz pokażę bezkręgowca. A tymczasem mamy bezkręgowca, którym to jest królowa. Uwaga, to jest królowa Hurtnicy Pospolitej. I Hurtnica Pospolita to jest po prostu taka mrówka. Myślę, że tutaj chyba każdy by się zorientował, że chodzi o mrówkę. I one uchodzą za te mrówki bardzo długowieczne. I u królowych to szczególnie widać, bo one mogą przeżywać, uwaga, nawet ponad 20 lat. Bardzo długo. Jak na owady, to jest coś niesłychanego, coś niezwykłego. Bo zwykle, zresztą zaczynaliśmy od owadów, prawda, nasz wykład. To są dni, tygodnie, miesiące, a tutaj mówimy o naprawdę długim czasie. 20 lat. I w Polsce ta mrówka występuje na obszarze całego kraju. Wszędzie możemy ją spotkać. warto obserwować i się czasami zachwycić taką mróweczką, że tak dużo, długo żyje. Oczywiście mówię, podkreślam, to dotyczy to królowej, bo robotnice zwykle po prostu, nie wiem, czy to dobre określenie, czy one się zapracowują na śmierć, ale dużo pracują i często jak ktoś mi mówi, że no ja to jestem pracowity, to w tym sobie, teraz sobie przypominam o, w takich momentach przypominam sobie o mrówkach, o pszczołach, bo to są też takie ikony pracowitości. To są zwierzęta, które uchodzą za te niezwykle pracowite i one potrafią rzeczywiście bardzo, bardzo długo pracować, a co ciekawe, są świetnie zorganizowane i każda doskonale wie, co ma robić. To jest też niebywała sprawa. To jest fantastyczna rzecz u owadów. Bardzo mi się to podoba. No dobrze, idziemy dalej. I mamy konika. Konika nie byle jakiego, bo konika polskiego. I ten konik jest rasą po pierwsze długowieczną, ale po drugie też odporną na wiele różnych czynników zewnętrznych, na też na taką mają taką dużą wytrzymałość. To są naprawdę koniki bardzo wytrzymałe i dożywają nawet wieku maksymalnie mogą dożyć 30 lat w takich warunkach, powiedzmy, półdzikich. Ale faktycznie no 25-30 lat mogą osiągnąć. Mamy tutaj niedźwiedzia. I to uwaga, nie byle jakiego niedźwiedzia. Pewnie miał imię nawet, tak się domyślam. Natomiast to zdjęcie zostało wykonane jeszcze w czasie, kiedy niedźwiedzie były... No, chciałem powiedzieć w ogrodzie zoologicznym warszawskim, ale właściwie to już było poza ogrodem zoologicznym, bo było takie znane miejsce w Warszawie, ja pamiętam jako dziecko, tam się przyjeżdżało, tam się oglądało, właściwie przy jednej z bardzo ruchliwych dróg w Warszawie był taki wybieg dla niedźwiedzi. No, a po tym jak tam jakiś człowiek wskoczył, i to już zlikwidowano to miejsce, to znaczy sam wybieg dalej istnieje, on cały czas jest, ale niedźwiedzi już tam dawno nie ma. Swoją drogą szkoda, że zwierzęta nie potrafią mówić, bo byśmy je zapytali, czego one tam doświadczyły i jaki one miały tam żywot, bo żyły przy dosyć ruchliwej ulicy, więc nie wiem, czy one były tam jakoś bardzo szczęśliwe. To w ogóle ciekawi mnie ten pomysł z tym umieszczeniem, umiejscowieniem. Chyba muszę sobie właśnie, bo tak bardzo nie zgłębiałem tego tematu, ale to ciekawe. Skąd to się wzięło, jak to, kto wpadł na taki pomysł, żeby tam właśnie umieścić te niedźwiedzie? Bo to był taki wybieg poza ogrodem zoologicznym. Trzeba było przejść przez park i dochodziło się wtedy do ogrodu zoologicznego, ale właśnie te niedźwiedzie były jakby poza. To był taki dziki, znaczy dziki, no one tam oczywiście nie miały prawa się stamtąd wydostać, bo chodziło o to, żeby to było bezpieczne dla ludzi, ale sądzę, że ludzie też tam im wrzucali różne śmieci i tak dalej. To jest ujęcie właśnie z tego ich wybiegu. Ja tam pamiętam, że te niedźwiedzie to czasami się udawało zobaczyć, ale więcej nie widziałem niż widziałem, jak tam byłem. No i taki niedźwiedź brunatny żyje też dosyć długo, bo w niewoli one potrafią nawet dożywać 50 lat. W niewoli. No te ewidentnie właśnie tutaj były w niewoli. Natomiast długość życia na wolności może sięgać nawet 40 lat. Także całkiem długo. I tutaj bardzo ciekawa rzecz też. Proszę pamiętać o tym, że poród u niedźwiedzi, ja to bardzo często powtarzam, następuje nie na wiosnę, albo może można powiedzieć bardzo, bardzo, bardzo wczesną wiosną, ale zasadniczo to jest zima. Od grudnia do lutego młode niedźwiadki przychodzą na świat. A co to takiego za taka dziwna małpa, duża? To oczywiście orangutan, który jest w stanie przeżyć, oczywiście wiadomo, że w niewoli dużo dłużej, bo jeżeli chodzi o wiek w stanie dzikim, to one osiągają od 35 do 40 lat, czyli podobnie jak i niedźwiedzie brunatne, natomiast w niewoli już trochę dłużej, bo w niewoli w przypadku niedźwiedzi mówiliśmy o 50 latach, a tutaj mamy 60 lat. 60 lat. Bardzo ciekawa w ogóle małpa, bo one mają bardzo długie ręce. Właściwie, no tak, no można tak powiedzieć. Te ramiona ich mają ponad 2 metry rozpiętości, ale są takie niepasujące do całej reszty ciała, dlatego że mają z kolei na przykład bardzo krótkie nogi. I to tak dosyć śmiesznie wygląda u orangutanów. Ale no, też taka, myślę, małpa, która budzi respekt. Jak się tak popatrzy takiemu orangutanowi w oczy, to można takiego szacunku nabrać. A wielbłądy? Jak jest z wielbłądami? Wiemy doskonale, że są bardzo odporne na brak wody, na wysoką temperaturę, bo w takich właściwie miejscach żyją, gdzie tej wody czasami brakuje i jest dosyć gorąco, ale te ich organizmy wykształciły mnóstwo różnych przystosowań, które im pozwalają znosić takie właśnie warunki. I jest to zwierzę, którego masa, takie może niepozorne zwierzę, ale masa jego ciała może dochodzić nawet do 1 tony i żyje około 50 lat. Około 50 lat. No, powoli, powoli będziemy się zbliżać do granicy też i naszego ludzkiego życia, ale to jeszcze chwila. Mamy papugi. Papugi, które doskonale znamy, popularnie nazywane po prostu arami. No, a w ogóle papugi rzeczywiście mogą długo żyć. I tutaj mamy maksymalnie do 80 lat. Natomiast to jest maksimum, a najczęściej to jest 40, 50, ale to i tak jest. Jak na ptaki to jest naprawdę długo, bo no proszę pamiętać o tym, że bardzo dużo ptaków w naszym kraju, to no ich wiek możemy liczyć w kilku latach, ale to jest rzadko. No takie sikorki czy te malutkie ptaszki, one naprawdę krótko żyją. Kilka lat to już jest naprawdę sporo, więc tutaj mamy papugę, która potrafi żyć bardzo długo. Nawet się troszeczkę zbliżyć do setki, prawda? No bo już od 80 to już do tej setki jest bliżej niż dalej. Idziemy dalej. Słoń. Słoń afrykański, który żyje 70 lat. 70 lat. Taki olbrzym potrafi żyć. Dużo, jak na takiego olbrzyma. I tutaj chciałem przekazać przy okazji słonia taki bardzo ciekawy fakt, to znaczy tych faktów jest całe mnóstwo, można byłoby dużo mówić o słoniach. Bardzo lubimy to zwierzę, bardzo piękne zwierzę. Jak idziemy do zoo, to oczywiście musimy zobaczyć żyrafę i słonia, to takie dwa sztandarowe zwierzęta, które są w, no nie powiem, że w wielu ogrodach zoologicznych, ale jednak każdy ogród zoologiczny myślę, że chciałby mieć w swojej tej kolekcji zwierząt właśnie słonie, bo to jest takie zwierzę, które przyciąga widzów. Wszyscy chcą zobaczyć słonia. No, nie ma się co dziwić. Ale tutaj chciałem powiedzieć o takiej ciekawostce, że na terenie Parku Krajobrazowego Kariba, który znajduje się na pograniczu Zambii i Zimbabwe, były obserwowane słonie, które przepłynęły 35 km i w wodzie zajęło im to, przebywały praktycznie bezustannie przez ponad 30 godzin. Na pewno nie zajęło im to mniej niż 30 godzin, także to też taki niesamowity fakt i też pewnie zaskakujący. Dzisiaj już powiedzieliśmy sobie o tym, że krety żyją pod ziemią, wiadomo, ale potrafią żyć też poza tym środowiskiem glebowym i na przykład pływają, a słonie, jak widać, też całkiem nieźle się sobie dają radę i świetnie się unoszą na wodzie. No to teraz w takim razie orki. Orka oceaniczna. Myślę, że jest takim najbardziej rozpoznawalnym ze względu na swoje ubarwienie waleniem i występuje, to też ciekawe, występuje właściwie w środowisku morskim, w wielu różnych środowiskach morskich, od równika po właściwie obie strefy polarne, czyli ma bardzo szeroki zakres występowania i nawet może występować w wodach tak zwanych półzamkniętych, jak na przykład Morze Śródziemne. No, myślę, że o takim fakcie, jakby tam były orki, to byłoby głośno, ale nie jest to wykluczone. One mogą się tam pojawiać, czyli duży zakres występowania. A ile żyją? Długo. I myślę, że orka bardzo dobrze pokazuje też, jak to wygląda u człowieka. Bo długość życia u orek to jest rozpiętość od 50 do 90 lat. I mnóstwo ludzi też dożywa właśnie takiego wieku, czyli to się mieści w tym zakresie od 50 do 90. Oczywiście wiadomo, można przeżyć i więcej, prawda? I 100 lat, i ponad 100 lat. Nawet w mojej rodzinie była taka ciocia, która żyła 108 lat, także, no ale to są już nadzwyczajne sytuacje, prawda? Zasadniczo jakiejś takiej średniej mówimy. Nie wiem dokładnie, jaka jest średnia długość życia w naszym kraju kobiet i mężczyzn. Wiem tylko tyle, że mężczyźni dożywają krócej, średnio. No i chyba z tego, co wiem, to nie mamy jakiejś średniej imponującej typu 80 lat, tylko chyba nawet mniej. Koło tam chyba 70 mniej więcej, to jest taka średnia z tego, co kojarzę. No ale na pewno jest to w zakresie, w którym mieszczą się również i orki. 50-90 lat. No tutaj mamy z kolei węgorza. Węgorz europejski to też jest długowieczną rybą. Może nie wygląda, ale taką jest. No, potrafi żyć naprawdę długo, nawet i zbliżają się do 90 lat, ale zazwyczaj w warunkach naturalnych żyją dosyć krótko, czyli od 6 do 20 lat mniej więcej. To szczególnie dotyczy wód słodkich, wodach słodkich właśnie. Znaczy w ogóle trzeba pamiętać o tym, że przecież one wędrują, prawda? Czyli to są ryby, które z wód słodkich wędrują do morza i przez to nazywane są takimi rybami katadromicznymi, bo podejmują te wędrówki katadromiczne. Ale, aha, jeszcze tutaj nie powiedziałem jednej najważniejszej rzeczy, że ten wiek 88-90 lat to tyczy się przede wszystkim samic. To samice takiego wieku głównie dożywają. No i tutaj gigant, prawdziwy gigant, płetwal błękitny, który to potrafi dożyć też pięknego wieku, 90 lat. Może żyć 90 lat i jest to dosyć dużo, jak na tak ogromne zwierzę, bo pamiętajmy o tym, że masa ciała to jest nawet do 150 tysięcy kilogramów. 150 tysięcy kilogramów. Niewyobrażalne. Samo serce tego zwierzęcia waży. W naszym kraju w ogóle nie ma takich zwierząt. Znaczy są, no właściwie żubry tylko, bo żadne inne zwierzę nie waży 600 kg, tyle ile serce płetwala, więc w naszym kraju tylko się mogą z sercem płetwala równać żubry. Średnica aorty ma 23 cm, proszę sobie wyobrazić, tyle ma aorta. Także niesamowite zwierzę, no po prostu gigant. No i też potrafią o bardzo dużym natężeniu wydawać dźwięki 190 dB. Wiemy o tym, że one tam się porozumiewają ze sobą i płetwale mogą słyszeć te swoje pieśni nawet z odległości 800 km. Niesamowite to są dane. Tam przytoczyłem kilka takich liczb, ale wszystkie mnie po prostu zaskakują. I to natężenie dźwięku i ta odległość, z jakiej one się słyszą i to, ile zwierzę waży i to, ile waży jego serce i jaka jest średnicy jest, jakiej średnicy jest aorta i to jeszcze, ile żyje. Ja powiem szczerze, wcześniej nie wiedziałem, że tak długo potrafią żyć płetwale. Dopiero dowiedziałem się, jak szykowałem ten wykład. Idziemy dalej i uwaga, tu mamy wielką ciekawostkę, bo mamy żółwia błotnego. I żółw błotny to jest również zwierzę, które przecież występuje w naszym kraju. I to będzie zwierzę jedno z tych najdłużej żyjących, bo one w ogóle uzyskują dojrzałość płciową dosyć późno, bo po samce to po kilku latach, a samice po kilkunastu, więc to już nawet nam pokazuje, że to zwierzę rzeczywiście musi długo żyć. No ale czy zdajemy sobie z tego sprawę, że to są zwierzęta, które potrafią żyć ponad 100 lat i żyją w naszym kraju? I to faktycznie czyni je chyba zwierzętami najdłużej żyjącymi w naszym kraju. Przynajmniej tak mi się wydaje, że nic dłużej żyjącego nie spotkamy, nie znajdziemy w naszym kraju. Ale nie przyjmuje też żadnych w związku z tym wybitnych rozmiarów, nie jest jakimś gigantycznym żółwiem, tylko jest, no, powiedzmy takim, że nawet w dłoni możemy go spokojnie utrzymać. Także to nie jest jakiś wielkie zwierzę. No i uwaga, przekraczamy 100 lat. Powoli przekraczamy 100 lat. Czy są zwierzęta, które potrafią żyć ponad? Mamy pierwszego żółwia błotnego, który również występuje w Polsce. No i to już jest ostatni gatunek, który żyje w naszym kraju. Teraz już będziemy się zajmowali takimi, które musimy gdzieś wyemigrować, gdzieś wyjechać za granicę, żeby je w ogóle spotkać, zobaczyć. Chociaż też w wielu przypadkach będzie to bardzo, bardzo utrudnione. Jesiotr amerykański. Jesiotry też słyną z długowieczności. Potrafią żyć ponad 100 lat. Kiedyś zresztą nawet w naszych wodach przecież żyły też jesiotry i podejrzewam, że one osiągały takie, naprawdę no, piękne lata swojego życia, że tam ponad 100 lat to spokojnie dożywały, no ale dzisiaj praktycznie już jesiotrów nie mamy. Natomiast mówi się, że właśnie ponad 100 lat żyją, ale też niesłychane jest to, jakie rozmiary osiągają, bo nawet do 6 metrów długości i znowu mamy imponującą masę, to są setki kilogramów, nawet 800 kilogramów potrafią ważyć. Także ogromne zwierzęta, ogromna ryba. Zdarzają się też przypadki, że one dożywają nawet i 140 lat, czyli już widzimy długo. No a tutaj mamy rybę, którą czerwona ryba z Pacyfiku, właściwie to nie znalazłem nawet jej zdjęcia nigdzie i występuje na wysokości Kalifornii, tutaj już nawet po chyba budowie ciała możemy troszeczkę się zorientować, że to pewnie jest po tym wyglądzie możemy się zorientować, że to jest raczej ryba, która żyje na tych dużych głębokościach. Nie jest może jakoś bardzo duża, bo nie osiąga nawet masy 1 kg, ale uwaga, najstarszy schwytany osobnik miał ponad 200 lat, a dokładnie 205. Natomiast średnio ta ryba to żyje około 150 lat. Idziemy dalej i mamy żółwia słoniowego. Żółw słoniowy to jest jeden z największych żółwi na świecie, ale również i tych, które żyją bardzo długo. Sam pancerz grzbietowy potrafi mieć 150 cm długości, natomiast masa tych osobników potrafi przekraczać nawet 200 kg. No a kiedy mają sprzyjające warunki, mogą dożyć do 300 lat, ale chyba nie mamy takiego udokumentowanego przypadku. Natomiast ciekawym jest taki żółw, który miał imię Tuimalila, jeśli dobrze wymawiam i dobrze czytam, Tuimalila, który został podarowany królowi Tonga przez, uwaga, samego Jamesa Cooka, przez kapitana Jamesa Cooka w roku, łatwo zapamiętać, 1777 roku. I wiadomo, że ten, no do końca pewnie nie znamy wieku, w jakim on został podarowany, ale wiemy, że od tamtego momentu dożył do 1965 roku, a zatem przeżył na pewno 188 lat, ale nie wiemy, ile miał jeszcze wcześniej. Być może miał wcześniej 10, może 5, może 20, a może jeszcze więcej. Także widzimy, że są to zwierzęta naprawdę bardzo długowieczne. I zdaje się, że głowa chyba tak tego właśnie żółwia jest na naszym plakacie. No ale czy są zwierzęta, które mogą żyć jeszcze dłużej? Otóż tak, są. I teraz uwaga, mamy chyba receptę na długowieczność. Trzeba zejść pod wodę. Bo uwaga, kończymy z lądem. I schodzimy teraz pod wodę, bo to tam będą już wszystkie te najstarsze zwierzęta. Wal grenlandzki, który to, jak podaje, jak wyczytałem w National Geographic, żyje nawet do 211 lat. 211 lat, chociaż tutaj ciekawe jest to, że żeby badać wiek, to trzeba analizować siatkówkę oka. To ciekawe. Ciekawy sposób określania wieku. I jest to zwierzę bardzo duże. Osiąga długość do 20 metrów. Zresztą, no tutaj myślę, że na tym zdjęciu też widać ogrom tego zwierzęcia, chociaż zdajemy sobie sprawę, że to musi być duże. No w końcu wal grenlandzki, prawda? No to już też sama nazwa nam wskazuje, że to musi być potężne zwierzę. Czyli przekraczamy 200 lat. Ale uwaga, mamy jeszcze jedną ciekawostkę, bardzo dziwnie wyglądające zwierzę. Uwaga, nazywa się rekin polarny. I ten rekin polarny wydawało się ludziom, że dożywa około 200 lat. I dzisiaj po wykonaniu badań wiadomo, że przekracza ten wiek. Natomiast największy badany przez badany rekin polarny osiągnął wiek, uwaga, 392 lat, z tym, że to jest plus minus 120 lat. Ciekawe, dlaczego akurat 120, nie 100 na przykład.
1: Zbliża się czas wakacji.
2: Spędzi piecze?
1: Sensitive Boniker, maść do twarzy i ciała, skóra topowa. To strzał w dziesiątkę.
2: Ja już mam.
1: Skóra jest po niej miękka i elastyczna, a podrażnienia i szorstkość znikają.
2: Zajrzyj na stronę Produkty Bonifraterskie.
1: Poleca Radio Kuropatwa.

0: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Eserafi.
1: Szukasz naturalnego sposobu na zdrowe i obfite plony? W polu, ogrodzie, sadzie czy na działce? Poznaj kompost Revita, organiczny środek, który poprawia właściwości gleby. Revita to bogactwo składników odżywczych, azotu, fosforu, potasu i mikroelementów.

0: ptaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.
1: Nie wiem dlaczego, ale jest, uwaga, zdecydowanie najstarszym znanym kręgowcem. I w ogóle rekina polarnego uznaje się za najdłużej żyjącego kręgowca. Bo kiedy w ogóle on osiąga dojrzałość płciową? No już samo to nam mówi, że to zwierzę musi bardzo długo żyć, bo uwaga, na dojrzałość płciową czeka jedyne 150 lat. Natomiast też imponujące są rozmiary tego zwierzęcia, bo spokojnie przekracza nawet i 6 metrów długości. Bardzo duże zwierzę. No, czyli mamy zwierzę, które prawdopodobnie mogło przekroczyć nawet i 400 lat, prawda? Bo tutaj było te plus minus 120 lat. No, ale 392 lata, no to jest coś niesamowitego, wybitnego. Ale czy można żyć dłużej? Bo teraz się robi ciekawie, bo dochodzimy już do takich liczb, które trochę nam się już w głowie nie mieszczą, że to można tak długo żyć. No to uwaga, jeszcze będzie kilka przykładów, już zbliżamy się do końca, ale będzie jeszcze kilka przykładów. Cypryna islandzka. Cypryna islandzka to jest głębinowy małż. I uwaga, w 2006 roku został odłowiony osobnik u wybrzeży Islandii, którego wiek oszacowano na 507 lat. 507 lat, dlatego też otrzymał od dynastii Ming, która to panowała w Chinach, dostał właśnie imię Ming. Tak właśnie się nazwał ten osobnik. I to jest znane nam dzisiaj zwierzę jako najbardziej długowieczne, ale niekolonijne. Zwierzę niekolonijne. I tutaj uwaga, też co ciekawe, nie stwierdzono, aby następował u nich proces starzenia się. Bardzo ciekawe zjawisko, że żyją i się w ogóle nie starzeją. I tutaj jeszcze ostatnia ciekawostka, bo właściwie można, tutaj wspomniałem o wybrzeżach Islandii, ale w Bałtyku również występuje, a konkretnie w mulistym dnie w niektórych fragmentach basenu arkońskiego, czyli to jest ten zachodni Bałtyk, to tam właśnie można też cyprinę islandzką odnaleźć, chociaż no, na pewno jest to dosyć skomplikowane, nie jest to takie proste zadanie. No i uwaga, mamy teraz z Antarktydy przykład, gąbka z gatunku, i tutaj już nie mamy nawet polskiego odpowiednika, musimy się już tylko i wyłącznie posługiwać łaciną i właściwie w trzech kolejnych przypadkach, które nas czekają teraz, będę podawał tylko te łacińskie nazwy. To jest Cinahira antarctica. I ona żyje na głębokości do 2000 metrów. I uwaga, tu już jest zdecydowanie znaczne przebicie cypryny, bo u cypryny mieliśmy imponujące 500 lat. Uwaga, tutaj mamy już, ten wiek jest oszacowany na 1550 lat. No ale czy można żyć dłużej? Czy jeszcze można więcej przeżyć? No to uwaga, można. Można, bo okazuje się, że są takie koralowce, Acropora palmata, tak się nazywa, które żyją właściwie są częścią rafy Karaibów. Bardzo ciekawą mają angielską nazwę Elkhorn Coral, czyli takie, tutaj mamy nawiązanie do łosia, to elk, prawda, elkhorn, czyli poroże łosia. Trochę wygląda może jak poroże łosia. I ten oto koralowiec, uwaga, został jego wiek oszacowany na, znaczy nie wiem, czy akurat tego konkretnego osobnika, ale jego wiek został oszacowany na około 5000 lat. 5000 lat. No i teraz uwaga, zachodzi pytanie, no to już jest ogrom, prawda? 5000 lat, ale da się dłużej? No to uwaga, w kategoriach nieskończoności da się. Bo uwaga, mamy do czynienia ze stółbiopławem, nawet nie znalazłem jakiejś dobrej fotografii, więc taka jest taka średnia. Turritopsis dorni. Uwaga, i w zasadzie jest to stółbiopław, który tak naprawdę możemy

powiedzieć, że jest raczej nieśmiertelny, bo uwaga, jest to taka no, stłubiopław, ale oczywiście wiadomo, że przyjmuje on różne formy i kiedy jest meduzą, to po osiągnięciu dojrzałości płciowej zmienia się w polipa. Zmienia się w polipa, z którego wcześniej właśnie powstała ta meduza. I tak może robić to bez końca. Czyli można by powiedzieć, że właściwie praktycznie w ogóle się nie starzeje, czyli jest biologicznie nieśmiertelna. I nawet ma taką nazwę angielską, Immortal Jellyfish, czyli nieśmiertelna meduza. I właściwie wysnuto taki wniosek, że w takim razie może do dzisiaj w głębinach morskich żyją te właśnie stworzenia, czyli Turritopsis dorni, które narodziły się nawet przed milionami lat. Być może jest to możliwe, no bo skoro ona praktycznie cały czas może jakby zmieniać swoją formę i cały czas powracać, jakby cały czas trochę młodnieje, trochę starzeje, trochę młodnieje, trochę starzeje, prawda? No więc jest to może rozwiązanie i takie osiągnięcie nieśmiertelności. Czegoś, co wiele ludzi już rozmyślało i się zastanawiało, czy coś takiego istnieje, więc tutaj być może właśnie mamy do czynienia z nieśmiertelnym takim zwierzęciem. No bardzo ciekawy przykład. I to będzie na tyle, bo nic już więcej niż nieskończoność, nieśmiertelność nie ma. Także przedstawiłem w tym krótkim wykładzie, ile żyją poszczególne zwierzęta, i odpowiadając na pytanie tytułowe, czy można żyć setki lat? Jasne, że tak, można. Jak widzimy, mamy kilka takich przykładów, ale zasadniczo jednak zdecydowana większość organizmów na tym świecie, przepraszam, może nie większość, bo tego nie wiem, przynajmniej tak mi się wydaje, że większość jednak żyje zdecydowanie krócej, że ciężko jest osiągać wiek 100 lat i nawet więcej. Ale trochę inaczej wygląda, to dlatego się wycofałem. Nie chcę mówić, że większość, bo tego nie wiem, czy tak jest. Kiedyś na egzaminie też pamiętam, że powiedziałem, że większość roślin chyba jest lądowymi roślinami, a nie do końca tak musi być, bo przecież ile jest w głębinach, prawda? Więc niełatwo użyć takich uproszczeń, nie ma co się zagalopowywać i po prostu coś, jeżeli coś jest niesprawdzone, nie będę tego mówił. Więc nie wiem, ale wracając do tych jeszcze setek lat, to chciałbym tylko powiedzieć, że wrócę jeszcze oczywiście do roślin, tak jak to zapowiedziałem na samym początku, bo w przypadku zwierząt, no nie jest to może jakieś bardzo częste zjawisko, że dane zwierzę żyje ponad 100 lat. Natomiast u roślin, szczególnie drzewiastych, już wygląda to zupełnie inaczej. I takie drzewa, które miały ponad 100 lat, to każdy z nas widział. Ba, pewnie nawet nie większość widziała takie, które miały po 200 czy po 300 lat. I tutaj już jest prościej, prawda? Bo spotkać zwierzę, które miało 300 lat, no, chyba nikt z nas nie widział, podejrzewam, prawda? Bo tutaj raczej by trzeba było rekina polarnego zobaczyć, więc nie wiem, kto widział rekina polarnego. A właśnie do czynienia z na przykład 300-letnimi drzewami mamy do czynienia. Także one są takie bardziej dla nas dostępne, tak bym powiedział. Ale o tym to więcej opowiem już na naszym jakimś kolejnym wykładzie. Być może to będzie w kwietniu, zobaczymy jeszcze. Przed nami jeszcze mnóstwo innych ciekawych treści. No dobrze, to za dzisiaj bardzo dziękuję i jeszcze tylko zerknę na czat. O, dużo pytań. Nie wiem, czy na wszystkie odpowiem. Tak, ja w przyszłym tygodniu postaram się, żeby też wykład był.

No tak, to kontynuacja będzie, bo właśnie chciałbym powiedzieć jeszcze o tych roślinach, które żyją też bardzo długo. Oj, tu o mamuta włochatego, to proszę Daniela Dyborowskiego pytać, on dużo więcej opowie. No właśnie, te gołębie z obciętymi głowami to dosyć często ja też spotykam i powiem szczerze, że często się zastanawiam, o co chodzi, dlaczego tak jest. Być może dlatego, że no, w głowie jest mózg, który też jest bardzo energetyczny, jest bardzo dobrym pożywieniem i może dlatego właśnie, ale wiele razy widziałem i też się zastanawiam, skąd to się bierze.

O, to fajne, ciekawe pytanie. Czy ssaki kopytne typu na przykład sarna potrafią na przykład dostawać się na cmentarze i zimą tam obgryzać wieńce? Powiem szczerze, o tym nie słyszałem nigdy, ale wydaje mi się, że jest to możliwe. Czemu nie? Jeżeli... Chociaż zastanawiam się, co takiego by musiało kierować tym zwierzęciem, żeby się wedrzeć na taki cmentarz. Może zostało na przykład jakoś przymknięte i nie może się wydostać, no więc wtedy właśnie podjadają takie wieńce. No nie wiem, tak mi się wydaje, że to może tak być. Czy kuna, borsuk, wydra, łasica, gronosta i norka mogą zaatakować człowieka? To myślę, że. Nie, jak chyba, że ktoś podejdzie i mu bardzo zagrozi tym zwierzętom, to wtedy tak. O, proszę, tutaj York, który dożył 18 lat nawet. Tak, alki, nóżyki i maskonury w Europie jak najbardziej występują. Wiem, dlaczego nie ma niedźwiedzi polarnych w warszawskim zoo, ponieważ one zostały przeniesione do innego zoo, nie pamiętam gdzie dokładnie, bo ich wybieg będzie modernizowany, więc to się zmieni i one wtedy powrócą, ale najpierw trzeba ten remont przeprowadzić. Ile rekiny żyją, to nie wiem. Jaszczurki to na pewno jest uzależnione od gatunku, a krokodyle, z tego co wiem, to chyba coś koło 20-30 lat mniej więcej potrafią przeżyć. O rekinach w Bałtyku nie słyszałem. Płetwal też, to jest za mały akwen na płetwal, na płetwala i chociaż mors się zdarzył. Mors kilka lat temu był nad polskim morzem, nad Bałtykiem, na plaży chyba w okolicach Mielna, jeśli dobrze pamiętam, się pojawił. No, żółwie z Galapagos to mówiłem, żyrafy, nie wiem ile żyją żyrafy, ale zakładam, że myślę, że żyrafa spokojnie może to 30 lat przeżyć. No a zebry, no to powiedzmy, podejrzewam, że to też będzie podobnie jak u koni, czyli też koło 30, tak mi się wydaje. Ale to są moje strzały. No tak, żółw błotny ma raczej taką agresywną naturę, bo jest drapieżnikiem, więc jest też szybki. Jak na żółwia, bo żółwie wcale nie są takie powolne. Zależy też, które. Te z Galapagos raczej są powolne. Czy w Europie mamy na przykład skorpenokształtne? To nie wiem, czy występują akurat. No chyba, że jakie takie, prawda, uciekinierzy. No to jasne, że tak, bo takie sytuacje już w Polsce były. No dobrze, to tutaj może na wszystkie pytania nie odpowiedziałem, bo jest ich bardzo dużo, to bym tutaj drugi wykład musiał robić, ale za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. No i cóż, zapraszam w takim razie na kolejne nasze spotkanie, które mam nadzieję będzie jeszcze przed świętami wielkanocnymi. Potem musimy też skończyć jeszcze temat stawu, a gdzieś tam w przyszłości jeszcze będzie ten sam temat co dzisiaj, ale w kontekście roślin. Bardzo serdecznie dziękuję, do widzenia i do zobaczenia.